0: Nocne powtórki wnet.
1: Już przy telefonie jest pan doktor Krzysztof Pójdak, kardiolog. Witam serdecznie, panie doktorze.
2: Witam, dzień dobry, panie redaktor. Witam państwa.
1: No i pierwsze pana wrażenia, co pan sobie pomyślał, oglądając tę wczorajszą rozmowę?
2: Moje wrażenia były prawdopodobnie podobne do wrażeń wszystkich widzów. Ja się nastawiłem na rozmowy typu salonik VIP, który w sumie podobny byłby do takich PRL-owskich sklepów za żółtymi firankami. To oczywiście też jest dosyć naganną sprawą, ale nie spodziewałem się, że będziemy rozmawiać o robieniu tomografii komputerowych zmarłym albo o jakichś kompletnie nagannych zaniedbaniach w dużym szpitalu w stolicy europejskiego kraju.
1: Myślę, że nikt się tego nie spodziewał, no ale takie informacje docierają. Chyba właśnie najbardziej wstrząsająca to jest ta, o której pan mówił, wykonywanie tomografii zwłoką. Martwi pacjenci znajdowani w toalecie, fuszerka na sorze. No i co jeszcze? Bo pan jest lekarzem, pan przecież jest z pacjentami. Co jeszcze pana uderzyło?
2: Generalnie jest to sprawa taka wielopoziomowa. Z jednej strony to jest strasznie bulwersujące mnie, to że jeżeli rzeczywiście coś takiego się zdarzyło, to nie jest jakaś sprawa między jednym lekarzem a jednym pacjentem. Błędy różne się zdarzają wszędzie na świecie, w Polsce, w USA, w Niemczech, gdziekolwiek. Kwestia jest, jak do tych błędów się podchodzi. A jeżeli do jakiejś takiej sytuacji dojdzie, że pacjent jest zapomniany i potem 3 godziny później jest znajdowany martwy w toalecie i później dla sfałszowania dokumentacji robi mu się jakieś tomografie, a nie wyobrażam sobie, żeby ten doktor Emil Jędrzejewski sobie to wszystko wymyślił, no to w takim razie to musiały w to zaangażowane być różne osoby. Personel radiologii, personel SOR-u. No i potem musiała panować jakaś zmowa milczenia na ten temat, skoro my się dowiadujemy, nie wiem, ileś tam miesięcy po tym. I to w takiej sytuacji. To jest straszna sprawa i ja sobie coś takiego w ogóle nie wyobrażam, że to będzie możliwe. Ja mam nadzieję, że szczerze mówiąc, mam wielką nadzieję, że to troszkę jest przesadzone i aż tak źle to nie wyglądało. No poza tym, ja jako taki outsider, bo ja pracuję w Niemczech, ani tego tak zwanego doktora Dawidka, ani nie znam doktora Jędrzejewskiego, więc ja mogę się skupiać raczej na takich organizacyjnych aspektach tej całej
1: sytuacji. O tym zaraz porozmawiamy, ale niedawno odbyła się konferencja prasowa ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, pana Waldemara Żurka, i powiedział, że będzie sprawa, bo prokuratura otrzymała informację o 12 zgonach w placówce, tak? I to też będzie brane pod uwagę. No i liczne okoliczności tej sprawy, więc bardzo szybko działają organy w tej sprawie, no bo jest to, tak kolokwialnie mówiąc, w cudzysłowie, gorący kartofel, tak? Który gdzieś trzeba szybko zaradzić.
2: Oczywiście, no teraz to jest sprawa medialna i teraz wszyscy chcą wzbudzić wrażenie, że teraz nagle się wszyscy doskonale tym zajmą i będziemy znowu pewnie słyszeć bajki, że państwo zdało egzamin, bo coś tam zrobiło. To jest kompletnie śmieszne. Właśnie okazuje się, że państwo nie zdało egzaminu. I też środowisko lekarskie nie zdało egzaminu, bo widocznie potrzebny był jakiś taki jeden sprawiedliwy, ostatni mohanikanin, żeby powiedzieć, co tam się w ogóle wydarzyło. A zmowa milczenia w tym szpitalu widocznie panowała przez wiele miesięcy i bez tych wszystkich afer o saloniku VIP, który tak naprawdę był śmieszną sprawą w porównaniu do tego, co wczoraj usłyszeliśmy, byśmy się w ogóle o tym nie dowiedzieli.
1: Pan napisał, panie... Tak, proszę dokończyć i...
2: No właśnie to, i to jest właśnie bulwersujące w tej całej sytuacji i takie rzeczy, błędy zawsze się zdarzały i zawsze będą się zdarzały w medycynie.
1: Oczywiście, to, że tak. Oczywiście, że tak. Tego nie można wykluczyć, ale pan napisał też we swoim wpisie na X-ie, że pan Jędrzejewski zrobił na panu wrażenie profesjonalisty i dobrego organizatora. Z czego to wynikało? Z tego, o czym mówił? Z jaką dogładnością?
2: Nie, no, panie redaktor, ja pracuję w kardiologii powyżej 20 lat, sam jestem ordynatorem i też mam wielu lekarzy pod sobą i ja jestem tak jak trener piłkarski, jeżeli wieloletni trener piłkarski, jeżeli widzę jakiegoś piłkarza, to ja zaraz po 10 sekundach wiem, czy to jest ktoś, kto ma talent, czy ktoś jest bez talenciem. I tak samo ten doktor Jędrzejewski na mnie sprawił takie wrażenie, że jest zaangażowany w swoją pracę, to było po nim widać, sprawiał wrażenie kogoś, kto jest naprawdę ogarnięty i wie, o czym mówi. Nie znaczy, że ja się wszystkim w 100% zgadzałem z nim, ale ktoś, kto on chyba zdaje się pracował nawet dłużej w tym szpitalu niż ten rzeczony
1: pan Dawid Kacprzyk, taki
2: o mało co koordynator, czy wannabe koordynator SOR-u, więc no wczoraj słyszeliśmy też taką sytuację, że tam prawie, że doszło do jakichś tego czynów, czy tam, no prawie, po których ten Dawidek się poczuł zagrożony, no ale nie słyszeliśmy. Myślę, że tu mógłby redaktor Stanowski dopytać. Musiały różne inne sytuacje już wcześniej być i to musiało się tam coś gotować przez jakiś dłuższy czas, bo pierwszy kontakt polegający na prawie że rękoczynach, no to jest jakiś nierealny. Tam musiały się dziać jakieś sceny już wcześniej. No i ja mam największy problem z tym wszystkim, że takie rzeczy powinny zostawać, nie powinny iść od razu do prokuratury, tylko rzeczy, które nie działają dobrze, to jest pierwsze zadanie szefostwa szpitala, czy przede wszystkim lekarskiego szefostwa klinik, powinny zostać omówione na przykład na specjalnych konferencjach, gdzie coś nie poszło tak, jak powinno. I trzeba po prostu umieć radzić sobie z błędami i rozmawiać w taki sposób, żeby tych błędów nie powtarzać. To jest tak samo jak wyjaśnianie katastrof lotniczych.
1: Tak,
2: musimy uczyć się z wszystkich błędów na przyszłość.
1: Powiedział pan też coś takiego, napisał pan też coś takiego, że ja miałam to samo wrażenie, oglądając ten wywiad, że można w Polsce prowadzić dochodowo służbę zdrowia, tak? I że te procedury wcale w Polsce nie są tak źle finansowane, skoro pan doktor mógł zarabiać dosyć duże pieniądze i mieć zyski milionowe na swoim oddziale. Jak pan na to patrzy?
2: Ja właśnie to też mnie to bardzo zaskoczyło, bo jak ja słyszę i czytam różnych internetowych doktorów, na X-ie zwłaszcza, no to przecież wszyscy tylko lamentują, jak to jest.
1: Prawda? I krytykują, a tutaj jednak się da.
2: Jakoś się dało, widocznie on jakoś umiał to sensownie zorganizować, także jakoś to działało. Ale trzeba też powiedzieć, że sama ta forma zatrudnienia, żeby lekarz był bezpośrednio
1: menadżerem,
2: bezpośredni
1: takim,
2: udział
1: prawda?
2: Miał w tym. Bezpośredni udział miał w tym zysku, czy bezpośredni udział od procedury. Ja uważam, że nie jest to zdrowe i na przykład w Niemczech jest coś takiego nielegalne. I to też jest krytykowane, było nawet krytykowane przez same izby lekarskie. Po prostu to nawet, jeżeli ktoś jest naprawdę instancją moralną, to automatycznie ma z tyłu głowy konflikt interesu. I raczej, jeżeli mam kogoś zoperować, albo nie mam zoperować, to jeżeli ja wiem, że
1: zarobię
2: dodatkowa
1: prostu,
2: operacja,
1: prawda?
2: No i oczywiście to po prostu jest dodatkowa motywacja. No a niestety, no jednak mimo wszystko jedyną motywacją działania, czy braku działania, jakichkolwiek decyzji, które podejmujemy nad pojedynczym pacjentem, powinno być dobro tego pacjenta, którego przed sobą mamy, a nie to, że ja dostanę jakieś tam 10% od operacji. To jest chore, uważam.
1: To jest korupcjogenne z gruntu, prawda? Możemy tak powiedzieć.
2: Tak.
1: Ale to jeszcze pytanie, bo pan się odnosi, ja zachęcam naszych słuchaczy, żeby z panem doktorem z pana wpisem się zapoznać na portalu X, ale napisał pan coś takiego. 50% operacji wykonywanych przez szefa to sytuacja patologiczna, prosto z systemu ordynatorsko-dyktatorskiego z Prus i Austro-Węgier sprzed 120 lat. Niedobrze tak się nie prowadzi oddziału zabiegowego w XXI wieku, bo wychodzi z tego, co opowiadał pan doktor Emil Jędrzejewski, że on bardzo dużo pracował, tak, i bardzo dużo tych zabiegów przeprowadzał.
2: No, z jednej strony to jest oczywiście fajnie, że ordynator jest taki pracowity i tyle robi, no ale z drugiej strony pozostaje taki lekki niesmak, bo jeżeli on jest tak bezpośrednio zależny, jego dochody bezpośrednio zależą od tego, ile on zabiegów robi, no to troszeczkę jest takie, no pozostawia taki niesmak, a druga sprawa to jest taka, że jeżeli mamy powiedzmy 20 lekarzy, z tego jest jeden szef, paru jest specjalistów i jest powiedzmy, no ja teraz się strzelam, tak, tak sobie wyobrażam, że tak to tam mniej więcej wyglądało i mamy iluś tam lekarzy w trakcie specjalizacji, no to naszym czy moim zadaniem jako szefa kliniki jest to, żeby nie być jedynym niezastąpialnym lekarzem w całym szpitalu, czy tam na całej chirurgii, czy kardiologii, tylko ja, moim zadaniem jest to, żeby te swoje umiejętności też przekazać tym ludziom, którzy ze mną pracują. I jeżeli ja robię sam 50% zabiegów, no to przepraszam bardzo, ale to jest w ogóle nierealne, żeby inni się nauczyli tego dobrze robić. I to jest to, co mi się nie podobało, ale to jest niestety klasyka tej bardzo zhierarchizowanej, ordynatorskiej, profesorskiej medycyny, która mam nadzieję, że powoli wchodzi do lamusa.
1: Panie doktorze, to jeszcze na koniec o tym systemie rezydenckim, bo pan też o tym sporo pisze, sporo pan o tym mówi. Jak pan ocenia to właśnie w kontekście Szpitala Południowego i tego, co się wydarzyło?
2: No, proszę mi wybaczyć, ale na temat tego Szpitala Południowego, że tak nie chcę za dużo rozmawiać, bo to jest
1: dobrze, ogólnie
2: kompletna tabula rasa, ale ogólnie o systemie rezydenckim to jest mój taki temat konik, bo wiem, jak to jest uczyć się kardiologii i tam wiem, jak to jest uczyć innych kardiologii i polski system rezydencki jest po prostu kompletnie dysfunkcjonalny i jestem od samego początku jego wielkim wrogiem, bo po pierwsze alokuje zasoby ludzkie w kompletnie zły sposób. Tam, gdzie jest dużo rezydentów, to zazwyczaj jest tam jakiś konsultant krajowy czy konsultant wojewódzki i on dostaje dużo rezydentów, czyli dużo darmowej siły roboczej, która jest finansowana przez budżet państwa, czyli przez Ministerstwo Zdrowia. Niezależnie od tego, czy tam jest naprawdę dużo pracy, czy tam jest dużo możliwości edukacji dla tych lekarzy, czy nie. To już jest kompletna paranoja, bo powinni iść tam rezydenci, tam, gdzie są rzeczywiście potrzebni, a nie tam, gdzie jakiś tam ordynator czy profesor miał polityczną siłę przy zielonym stoliku ustalić sobie, że on dostaje 20 rezydentów, chociaż ma tylko 15 łóżek na oddziale. No i to trzeba po prostu zaatakować. Ja nie chcę, bardzo bym nie chciał, żeby teraz się wszyscy skupili na tym Dawidku, bo my słyszymy tylko cały czas jedną stronę medalu i wszyscy będą teraz zrobią z niego kozła ofiarnego, ale system musi tu być jeszcze jakaś chęć zmiany systemu, żeby wykluczyć takie paranoje i patologie w przyszłości.
1: Oby tak było, panie doktorze, bo ta sprawa chyba pokazuje w ogóle, jak to wygląda szerzej. To jest jeden szpital, tak? To jest jedno miejsce. A ile takich miejsc jest w Polsce, prawda? Boją się mówić lekarze, nie chcą mówić lekarze. No i przede wszystkim ta polityczna też odpowiedzialność tutaj się pojawia, prawda?
2: No, dokładnie. Jeszcze polityczna odpowiedzialność doprowadziła do tego, że to jest rzeczywiście taki gorący kartofel, który teraz powoduje, że wszyscy teraz udają, że robią, że chcą sprawę rozwiązać, ale prawdopodobnie ja się obawiam, że to będzie najprostsze rozwiązanie, zwalić winę na jedną, dwie osoby, a w systemie nic się nie zmieni. To coś takiego jak sowieckie badanie katastrof lotniczych. Zawsze winny był ten pilot, który już się nie mógł bronić, bo zginął. System zawsze był wspaniały.
1: Oby tak nie było, panie doktorze. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i pozdrawiamy serdecznie.
2: Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Jest z nami pan poseł Janusz Cieszyński, były wiceminister zdrowia, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Proszę nam powiedzieć, dzisiaj rano był pan w szpitalu południowym?
2: Tak, byłem w szpitalu południowym na kontroli poselskiej. To już jest trzecia kontrola poselska, którą tam przeprowadzaliśmy jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości. I ujawniłem kolejne bulwersujące informacje. Mianowicie prokuratura Waldemara Żurka, która właśnie teraz rozpoczyna przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego, nie zabezpieczyła do dzisiaj rana żadnych materiałów, żadnych dokumentów w szpitalu południowym.
1: Nikt nie pojawił się z organów ścigania w szpitalu?
2: Nikogo nie było. To jest informacja bezpośrednio od zarządu szpitala.
1: Jak wyglądały te rozmowy z zarządem szpitala? Co państwu przekazano podczas dzisiejszej kontroli?
2: No, ja byłem dowiedzieć się właśnie w tej konkretnej sprawie i te informacje uzyskałem. Trzeba przyznać, że po zmianie zarządu, po wyrzuceniu koleżanki Bartosza Rukowicza ze stanowiska prezesa, ta sprawa idzie dużo sprawniej. Dużo lepiej. To jest dobry kierunek. Natomiast niestety wciąż pozostają pytania o to, co tam się działo, kiedy była tam ekipa Rukowicza, pani Łukasik jako prezes i pan Kacprzyk, jego protegowany polityczny, na stanowisku koordynatora SOR-u. I to teraz trzeba jak najpilniej wyjaśnić.
1: To na pewno tak. Wiemy, że prokuratura będzie prowadziła śledztwo także w sprawie wypowiedzi, dołączy to do śledztwa wczorajszej wypowiedzi pana doktora Emila Jędrzejewskiego. Patryk Słowik, Portal Zero, pisze, że nikt nie jest w stanie powiedzieć, czy był ordynator chirurgii. Mówi prawdę, czy nie. Oceniający bazują na intuicji, nie na faktach. Niektórzy również na sympatiach politycznych. A jak pan odbiera wczorajsze wypowiedzi pana doktora?
2: No, one każą zadawać sobie bardzo poważne pytania o to, co działo się w szpitalu południowym. Co więcej, to, co wczoraj mówił dr Jędrzejewski, dzisiaj pośrednio potwierdził prezes Naczelnej Izby Lekarskiej dr Łukasz Jankowski, który poinformował, że są informacje od innych lekarzy, którzy zgłaszają się do izby i informują o nieprawidłowościach. I ja już zwracam na to uwagę, że to jest oczywiste, że w ratuszu warszawskim, oplecionym przez ośmiornicę polityczną Marcina Kierwińskiego, ludzie będą się bali mówić prawdę. Nawet ludzie wykształceni z pozycją zawodową, bardzo silną, tacy jak lekarze, oni po prostu będą się bali zemsty ze strony państwa Tuska i dlatego Dawid Kacprzyk mógł działać bezkarnie.
1: A jak pan się odniesie jeszcze do tych słów Romana Giertycha, który pisze i mówi wczoraj tak: panie doktorze Emilu, dowody na stół, albo ma pan dowody, że mordowano pacjentów, albo zamordował pan karierę Stanowskiego i Słowika. Podejrzewam, że prokuratura do końca tygodnia wszcznie, nie wiem co to jest za dziwne słowo, śledztwo w tej sprawie i pana przesłucha. Jak pan skomentuje z kolei Romana Giertycha?
2: No widać, że prokuratura działa pod dyktando Romana Giertycha i to jest bardzo niepokojące, dlatego że tego człowieka należałoby trzymać jak najdalej od wymiaru sprawiedliwości, a przynajmniej od tej strony, dlatego że za to, co wydarzyło się w sprawie Polnordu, w mojej ocenie powinien być skazany i siedzieć w więzieniu.
1: Panie pośle, to jeszcze komentarz związany oczywiście z tym, co państwo mówili, między innymi Mateusz Morawiecki, pan i inni politycy Prawa i Sprawiedliwości. Czy komisja śledcza w tej sprawie to nie jest trochę na wyrost, żeby powoływać aż takie ciało?
2: Dlaczego na wyrost? Panie redaktor, to jest bardzo jasne, że prokuratura jest kompletnie niewydolna, że organy odpowiedzialności zawodowej lekarzy też są niewydolne. Przypomnę, złodziej Kacprzyk nie przychodził na dyżury, zostawił sam pacjentów samych sobie i dopóki inny lekarz nie powiedział, że wedle wszelkiego prawdopodobieństwa przyczynił się do śmierci bezpośrednio konkretnych osób, organy odpowiedzialności zawodowej samorządu lekarskiego nic w tej sprawie nie zrobiły. Trzeba mieć tego świadomość, że ten system jest zgniły od każdej strony i jedyna szansa na to jest taka, że siądą osoby, które się nie boją, bo mają polityczne umocowanie, to są parlamentarzyści lub inne osoby, które mają wsparcie ze świata polityki i wspólnie z ekspertami od prawa i medycyny wyjaśnią do spodu tę bulwersującą aferę. Dlatego, że ja jestem przekonany, że to jest tylko wierzchołek góry lodowej i nie ma żadnego systemu, który by zapobiegał temu, żeby takich szpitali południowych i takich kacprzyków nie było w Polsce więcej.
1: No naprawdę liczy pan, że w tych warunkach, które są dzisiaj, mówię o tej większości sejmowej, udałoby się taką komisję sejmową powołać, że politycy Platformy Obywatelskiej, koalicji raptem nagle podniosą rękę za takim wnioskiem?
2: Proszę panią, ja to mogę pani podać konkretne nazwiska. Pan poseł Bojarski z Platformy Obywatelskiej, pani poseł Golbik, przewodnicząca Komisji Zdrowia, pani poseł Tomczak z Komisji Zdrowia z Polski 2050, pani poseł Zięba-Gzik z PSL-u, pani poseł Wicha z Lewicy. To są osoby, które reprezentują tę władzę i którym ja wierzę, że są uczciwe i w życiu nie dopuściłyby do tego, gdyby zostały powołane do takiej komisji śledczej, żeby tę sprawę zamieść pod dywan.
1: No ale rozmawiali państwo z koalicją rządzącą o tej komisji, czy na razie to jest pomysł?
2: Nie rozmawialiśmy, dlatego że opozycja nie uzgadnia tego, co robi z przedstawicielami rządzącej koalicji. Natomiast ja mogę pani powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że ja tym osobom ufam, że to są porządni parlamentarzyści, porządni ludzie. Mamy swoje różnice polityczne, ale to są osoby, które na pewno nie dopuściłyby do tego, żeby zamieść pod dywan sprawy ludzkiej krzywdy.
1: A czyli liczy pan tutaj na wspólny front?
2: No, to by była pewnie naiwność, natomiast mówię pani, że w polskim Sejmie po stronie koalicji rządzącej są osoby, w których uczciwość wierzę i które byłyby doskonałymi kandydatami do takiej komisji śledczej. Przypomnę, że komisje śledcze, które powołała obecna władza, to były komisje, w których pan Szczerba z panem Jońskim pajacowali, żeby dostać się do Parlamentu Europejskiego, a nie żeby coś wyjaśnić. Dlatego ja pani mówię konkretne nazwiska, konkretne osoby, które mają kompetencje, są merytoryczne, ale przede wszystkim są przyzwoite i nie dopuściłyby do tego, żeby jakiekolwiek afery zamieść.
1: Kiedy będą państwo chcieli złożyć taki wniosek o powołanie
2: komisji? W nadchodzącym tygodniu.
1: W nadchodzącym tygodniu, jeszcze na koniec, bo jest pan też podczas posiedzenia Rady Zdrowia przy prezydencie. Widzę na zdjęciu pana profesora Piotra Czałdernę z Trójmiasta. O czym przede wszystkim państwo rozmawiają i czy temat Szpitala Południowego był już dyskutowany, czy będzie?
2: Dzisiaj przede wszystkim to są kwestie związane ze zdrowiem psychicznym, zarówno dorosłych, jak i dzieci i młodzieży. Natomiast no, cień tej afery złodzieja Kacprzyka jest nad tymi obradami i z pewnością będzie to poruszane także w rozmowach kuluarowych.
1: To jeszcze na koniec, jak pan ocenia te działania prokuratury? Bo powiedział pan wcześniej, że nie do końca wystarczająco, no ale była konferencja jednak Waldemara Żurka, który powiedział, że ma dokumenty, ma część dokumentów, no i będą to analizować, bo były zgony, tak, w tym szpitalu.
2: Ale pani redaktor, trzeba powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli to będzie prowadzone w takim tempie, w jakim działa polska prokuratura, to my się o wynikach tej sprawy nie dowiemy przed końcem przyszłego roku. Ja nie przesadzam, że mówię o końcu przyszłego roku, dlatego że to jest naprawdę już tak zagmatwana sprawa, że wyjaśnianie tego tymi trybami prokuratorskimi naprawdę nie jest wystarczające. Oczywiście jest niezbędne, ale dalece niewystarczające. I moje najważniejsze pytanie w tej sprawie. Gdzie jest złodziej Kacprzyk? Czy on przypadkiem nie uciekł do Dubaju, jak pan Majtczak, który się miesiącami ukrywał przed wymiarem sprawiedliwości, kiedy spowodował wypadek samochodowy? I to jest moje fundamentalne pytanie w tej sprawie. Czy przypadkiem nie chodzi o to, żeby przesłuchiwać Emila Jędrzejewskiego, a równolegle w tym samym czasie pan Kacprzyk jest na lotnisku i ucieka przed sprawiedliwością?
1: No właśnie, bo my nie mamy, prawda, panie pośle, informacji, że pan Kacprzyk będzie przesłuchany.
2: Waldemar Żurek powiedział, że należy przesłuchać złodzieja Kacprzyka, natomiast powiedział też, że nie ma wiedzy o tym, gdzie on jest. Nie ma wiedzy o tym, gdzie jest człowiek, o którym cała Polska wie, że ukradł 500 000 złotych, bo zwrócił te pieniądze do szpitala, a także który jest oskarżany przez osoby z autorytetem medycznym o to, że zrobił krzywdę polskim pacjentom.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za ten głos i, no i życzę owocnych obrad w takim razie.
2: Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję. Janusz Cieszyński, były wiceminister zdrowia, a także poseł Prawa i Sprawiedliwości.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: W naszym studio, chyba tutaj po raz pierwszy, ale w Radiu Wnet nie po raz pierwszy, pan Stanisław Srokowski, autor swojej najnowszej książki Święcenie noży, nowe opowiadania kresowe. Ja państwu pokazuję ją tutaj do kamery. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Kłaniam się państwu, dzień dobry.
1: Stanisław Srokowski, jak możemy przeczytać, pisarz, poeta, prozaik, ale człowiek dzisiaj przede wszystkim, który przeżył rzeź wołyńską, ludobójstwo na Wołyniu. Ja zaczęłam tę książkę wczoraj czytać. Tak jak rozmawiałam wcześniej z panem Stanisławem, udało mi się przeczytać pierwszy rozdział. Jest to lektura trudna, wymagająca, ale bardzo potrzebna. Pisze pan o tym, że jest to jedna z najbardziej osobistych opowiadań pana. Dlaczego?
2: Może zacznę od tego, że ja się tam urodziłem. Ja jestem stamtąd. Mój głos, który państwo słyszycie, jest stamtąd. Ja mówię po polsku, ale mam zaciąg kresowy.
1: Eł pan nie tak, mówi.
2: Tak, jest ja, to jest dość specyficzne, ponieważ na Kresach wytworzyliśmy swoją warstwę językową, która oczywiście była podobna do języka ogólnonarodowego, ale miała też swoje brzmienie lokalne. I oczywiście całe słownictwo jest takie samo, natomiast muzyka, melodia tego języka jest nieco inna. Także ja jestem żywym dowodem, że jestem stamtąd, że jestem z Kresów, że jestem synem Kresów. To była moja ojczyzna, to był mój świat, w którym układały mi się bardzo dobrze, pięknie, wspaniale relacje z moimi przyjaciółmi ukraińskimi i żydowskimi, ponieważ moja wioska była wielonarodowa. Było dużo Ukraińców, było dużo Żydów, no i było bardzo dużo Polaków. Ja miałem przyjaciela Sławka, miałem przyjaciela Berka, Żyda, także to był normalny świat. Nie było żadnych antagonizmów, niepokojów, lęków, awantur. Po prostu normalnie, jako dzieci 5, 6, 7-letnie bawiliśmy się w cudowne, wspaniałe przygody przy jeziorze, przy stawie, gdzieś tam przy rzece, albo bieganie po łąkach, podpatrywanie ptaków. No, cały świat dziecięcy, cały urok tamtego świata.
1: I tak się sielankowo zaczyna ta książka. Tak.
2: Dlatego trochę wspominam o tej sielance, dlatego że później nastąpiło coś, co ja nazywam rozpadem świata. Rozkład świata. Właściwie jest to książka o rozpadzie mojego świata, że ten świat, który istniał do 1939 roku, w ciągu właściwie jednego dnia rozsypał się, rozpadł się.
1: No i właśnie to jest chyba bardzo kluczowe w tej opowieści, bo jak komuś powiemy ludobójstwo na Wołyniu, to każdy ma w głowie 11 lipca i rok 1943, albo przynajmniej okolice tego 1943-1944 roku. Pan zmienia jakby tą narrację, albo stara się powiedzieć, że to się zaczęło 17 września, już 1939 roku, od tych tytułowych święceń noży. Opowiedzmy, co się wydarzyło w miejscowości na S. Pan celowo unika, ale to była miejscowość Sławentyn. No i co się zadziało tego 17 września?
2: Zwróćmy uwagę na dwa zjawiska dotyczące Kresów i ludobójstwa ukraińskiego. Pierwsze zjawisko to jest czas i drugie zjawisko to jest miejsce. Jakie to był czas? Które to były lata? Na ogół używamy pojęcia Wołyń, zbrodnia wołyńska, mordy na Wołyniu. I wydaje nam się, że to było to miejsce, w którym dokonała się najstraszliwsza tragedia na Kresach. To nie jest prawda, ponieważ zbrodnia ukraińska objęła nie jedno województwo, ponieważ Wołyń to jest jedno województwo, a zbrodnia, proszę państwa, objęła 7 województw. Wymieńmy je. Województwo wołyńskie, województwo tarnopolskie, województwo lwowskie i województwo stanisławowskie w całości zostały wymordowane, oraz województwo lubelskie, województwo nowogródzkie, województwo poleskie i po części województwo krakowskie, a nawet po części województwo warszawskie.
1: No Galicja mówi się, tak?
2: Także, także to jest miejsce, na którym się dokonała zbrodnia. Natomiast początek tej zbrodni to jest właśnie w moim powiecie, w powiecie Podhajce, województwo Tarnopol, tam gdzie ja się urodziłem. Także ja to znam z autopsji. pierwszy napad, o którym się dowiedziałem, a dowiedziałem się stąd, że w moim domu obradowała tak zwana Rada Starszych, to znaczy dziadkowie, dziadek Piotr, dziadek Ignacy, wujek Tośku, wujek Marian. Była taka rodzinna narada, która komentowała bieżące wydarzenia. Jak się zaczął ten straszny czas 17 września 1939 roku, kiedy na przykład Ukraińcy witali z entuzjazmem nadchodzącą armię radziecką, robili im bramy takie otwarte, pełne godności, kwiatów, rzucali się dziewczyny ukraińskie rosyjskim soldatom na szyję. To już był początek tego, co może się zacząć. Czyli to byli ludzie, którzy pokazywali niechęć do Polski, ale to jeszcze było na poziomie, prawda?
1: To taki... ja bym chciała tylko przerwę na sekundkę przytoczyć, taki krótki fragment, bo państwo chodzili do cerkwi.
2: Również do cerkwi.
1: Również.
2: Bo chodziliśmy do kościoła.
1: Głównie do kościoła katolickiego, ale że czasami też do cerkwi, że to wszystko było w takiej symbiozie, prawda? Że państwo żyli i to wszystko było obok i chyba ten moment taki bardzo przełomowy, kiedy do pana dotarło, to ja tylko zacytuję. Byli państwo podczas kazania i Pop powiedział coś takiego. Konkol zanieczyszcza bogatą ukraińską pszenicę i piękną ukraińską ziemię. Nagle urwał i skierował spojrzenia w naszą stronę, czyli rodziny, czyli Polaków. Tak? Moja mama spojrzała na mnie przestraszonym wzrokiem, jakby mówiąc: uważaj, synku, zaciśnij mocno zęby i nie daj się, bo za chwilę zwali się na nas góra i możemy już spod niej żywi nie wyjść. A później dodał Pop, a tym konkolem, o którym mówił, który zanieczyszcza, tym konkolem jest podłe plemię Lachów. Ciocia Stasia poszarzała, to Lachy zanieczyszczają naszą piękną, dorodną ukraińską ziemię. To jest fragment z tej wypowiedzi Popa. Czy pan to naprawdę słyszał na uszy i tak dobrze pamięta, czy to były też takie rodzinne przekazy?
2: To jest konkretna, realna scena, w której ja biorę udział jako 7-8-letni chłopak. Idę ze swoją mamą do cerkwi, ponieważ nasz ksiądz Kowalczyk w tym czasie zachorował i tak było, że czasami jak był nieczynny kościół, to Ukraińcy, to Polacy szli do cerkwi. Jak była cerkiew zamknięta, to Ukraińcy szli do kościoła. Było to naturalne, nic z tym nie było nadzwyczajnego. I tak się zdarzyło, że moja mama i ja i moja ciocia Stasia i mój kuzyn Marian poszliśmy do cerkwi. I właśnie wtedy usłyszeliśmy kazanie Popa, który głosił, że ten konkol, ci straszni Lachy, te straszne Lachy, trzeba je wyrwać z korzeniami, bo my, naród ukraiński, jesteśmy tą pszenicą, tym wspaniałym, pięknym, świecącym złotem zbożem. My jesteśmy godni, my jesteśmy wspaniali, my jesteśmy wielcy. A natomiast to złoto, to ziele trzeba z korzeniami wyrwać. I my byliśmy w tej cerkwi, ja na własne uszy to słyszałem. I taka sytuacja, kiedy Pop głosi to kazanie, to mama mnie chwyta za rękę i szepcze mi, żebym był spokojny, żebym nie zrobił jakiegoś...
1: No i czuła podświadomie, tak już państwo wiedzieli, że coś się wydarzy.
2: Oczywiście.
1: A później coś, co dzisiaj wydaje nam się bardzo odrealnione, czyli to tytułowe święcenie noży. Tak. Proszę nam opowiedzieć też, jak to wyglądało, jak pan się o tym dowiedział.
2: Tak. Święcenie noży odbywało się w wielu cerkwiach. Moja bohaterka jedzie do cerkwi, tutaj w tej książce, jedzie do cerkwi i widzi przed sobą obraz przerażający. Pop odsłania płótno, podnosi je do góry i ona widzi noże, siekiery, widły, piły do cięcia i nie rozumie tego, bo to jest jeszcze dziecko prawie. Patrzy przerażona, zdruzgotana, nie wie, co się dzieje. Pop święci te przedmioty, święci je kropidłem. Ona na to patrzy i w głowie jej się po prostu robi ciemno, nie wie, co się dzieje naprawdę, bo przecież wiedziała, co to znaczy nóż, co to znaczy siekiera, co to znaczy piła. I to jest obraz, który ja opisałem prawie realistycznie, tak jak mnie opowiadali ci, którzy byli świadkami tych wydarzeń, a było ich bardzo dużo. Ja dam państwu przykłady, jak się wtedy właśnie zachowywali Popy. Ja zacytuję może parę wypowiedzi, bo to jest bardzo ważne, że to jest autentyczne, że to jest prawdziwe. I tak na przykład...

0: Proszę zwrócić uwagę i nie kierować się sumieniem. Jeżeli się wyrzuca sumienie, to jaka jest możliwość kierowania się jakimikolwiek względami? Sumienie jest tym ostatecznym czynnikiem. No i jeszcze dodam, że jeden z greckich popów, zresztą nawiasem mówiąc, szef bandy ukraińskiej, która mordowała Polaków, on razem ze swoją córką mordował, na kazaniu wygłosił takie zdanie: na za zabijanie lachów grzechów nie będzie. No więc jeżeli taka była postawa greko-katolickich,
1: duchownych, tak, to jaka miała być postawa?
0: Tak, i wtedy jaka była postawa wiernych.
1: To jest bardzo, bardzo wszystko trudne, ale jak pan myśli, skąd była aż taka niechęć? Jak ona się tak pojawiła? No bo to przecież było z dnia na dzień praktycznie, tak?
0: No właśnie. I było z dnia na dzień, i nie było z dnia na dzień. Z dnia na dzień było to, że pewnego dnia 17 września 1939 roku, kiedy Sowieci napadają na Polskę, do tego samego dnia ukraińska organizacja ukraińskich nacjonalistów poprzez swoje oddziały napada na polskie wioski. I między innymi napada na wieś Slawentyn, na wieś Szumlany, na wieś Boków. To są wioski rzutem kamienia od mojej wsi. Następnego dnia już my wiedzieliśmy, co tam się dzieje. Wiedzieliśmy, że zostali zamordowani ludzie. Wiedzieliśmy, jak były to straszne mordy. Wiedzieliśmy, jakimi narzędziami mordowano.
1: Ale się zatrzymali w pewnym momencie, tak?
0: Nie, poszli dalej. To był 1939 rok. I teraz te mordy idą przez powiat Buczacz, przez powiat Brzeżany, przez powiat Podajce.
1: Buczacz, to jest kilka... Huta Pieniacka, tamte
0: okolice, Huta Pieniacka,
1: nie, to jeszcze
0: dalej.
1: Później.
0: Ale
1: to jednak do państwa wioski, miejscowości, do miasta się jakby do to nie zbliżyło.
0: Do mojej wioski zbliżyła się zbrodnia ukraińska dopiero w 1944 roku. Więc sekwencje wydarzeń były takie, zarysujmy, bo ludzie bardzo często nie zdają sobie z tego sprawy. Mówią Wołyń, ale początek to nie jest Wołyń. Wołyń to jest dopiero 43 rok, a początek zbrodni na masową skalę. Nie, że jednego człowieka zabijają.
1: Tylko całe
0: wioski giną. 20, 50, 100 osób zostaje zamordowanych.
1: To jest
0: właśnie województwo tarnopolskie z początkiem rzezi, początkiem ludobójstwa ukraińskiego.
1: Ja wiem, że będą te telefony i na pewno będziemy o tym rozmawiać, bo za chwilę godzina 13, ale jak po czymś takim, proszę nam powiedzieć, budować te relacje polsko-ukraińskie? Jak pan patrzy dzisiaj na te relacje polsko-ukraińskie i na naród ukraiński po tych ponad 80 latach?
0: Oczywiście to jest bardzo trudne i to jest piekielnie pełne lęku i pełne różnego rodzaju trudnych pytań. Ja myślę, że gdybyśmy tak w dużym skrócie chcieli powiedzieć, co należy robić, to po pierwsze Ukraina powinna się przyznać do tej zbrodni. Powinna się uderzyć w pierś i ogłosić całemu światu, że przez 7 lat, czy nawet przez 8 lat, od 1939 do 1957 roku mordowaliśmy Polaków. Mordowaliśmy Polaków, Żydów, mordowaliśmy też Czechów, mordowaliśmy też Cyganów, ale najwięcej ofiar padło po stronie polskiej. Na samym Wołyniu zostało zamordowanych 60 tysięcy Polaków.
1: No nawet do 80,
0: tak, to,
1: prawda?
0: Ale podaję państwu Siemaszkowie, którzy napisali taką ogromną księgę kilkutomową, podają 60 tysięcy. Inni w tej chwili badacze, bardziej analizując, twierdzą, że było dużo więcej. Dalszy przebieg był taki, że zbrodnia idzie na północ do Wołynia i 43 rok to jest Wołyń, cały rok płonie, mordowany jest Wołyń i takim strasznym dniem jest 11 lipca 1943 roku, czyli tak zwana Krwawa Niedziela.
1: A co pan czuje do narodu ukraińskiego dzisiaj? To
0: nie jest nawet problem przebaczenia, to jest problem zrozumienia. Ja próbuję zrozumieć, co się takiego stało w ich głowach? Co się takiego stało w ich sumieniach? Co się takiego stało w ich wrażliwości? Ja myślę, że zło tak głęboko przeniknęło ich duszy, że oni nie są w stanie w tej chwili dokonać w sobie analizy jakiejś takiej ludzkiej skruchy powiedzieć, zrobiliśmy straszną rzecz.
1: Ale niektórzy mówią, Karolina Romanowska na przykład jeździ, jest to Stowarzyszenie Polsko-Ukraińskie Pojednanie i niektórzy Ukraińcy mówią o tym wprost, niektórzy, ale nie władze.
0: Tak, niektórzy Ukraińcy mówią, niektóre pojedyncze osoby przyznają.

0: mają, tak. Ale natomiast mówimy tutaj o narodzie ukraińskim i więcej mówimy o władzy ukraińskiej, bo zło gdzieś tam tkwi na szczytach władzy. Gdyby,
1: administracja, tak,
0: gdyby,
1: tak?
0: Gdyby władza polityczna wyrzekła te słowa, na które czekamy od 80 lat, to my powinni powiedzieć, to my Ukraińcy dokonaliśmy tej straszliwej masakry.
1: To by panu wystarczyło? To by było spokojem dla pana?
0: To byłby początek dochodzenia do prawdy. To byłby początek oczyszczania przedpola do porozumienia. Żeby się porozumieć, musimy wyjaśnić wszystkie okoliczności zaszłych wydarzeń. Musimy powiedzieć sobie, gdzie to było, kiedy to było, kto dokonał tej zbrodni, jaka była cena tej zbrodni i jakie koszty były tej zbrodni. To wszystko musimy sobie wyjaśnić. Dopóki tego nie będzie, nie ma mowy o żadnym porozumieniu. Dopóki Ukraińcy nie pozwolą nam na wydobycie ciał z ziemi.
1: Na poszukiwania, na ekshumację.
0: Na ekshumację to oni tak cząstkowo gdzieś tu, gdzieś tam pozwolą.
1: Za mało
0: a później znowu
1: tak.
0: Zamykają. Poza tym sama ekshumacja przebiega w sposób niewłaściwy, ponieważ otwiera się tylko doły śmierci, ale natomiast nie robi się nic więcej. Pełna ekshumacja polega na czymś innym, że się otwiera te doły śmierci, a później się odbyła pochówek tych, którzy zmarli, czyli musi być kaplan, musi być jakaś uroczystość.
1: No trochę było, tak. Niewiele, ale było trochę tych pochówków w Hucie Pieniackiej, tak?
0: Nie było, proszę pani.
1: Nie w Hucie Pieniackiej, w Ostrówkach,
0: nie,
1: też tam
0: nie
1: po było. Trupim polu.
0: Nie było, proszę pani.
1: Nie było pochówku
0: nie,
1: tam?
0: Nie, tam nie było pochówku, tam była ekshumacja, tylko tej pierwszej części wydobycie zwłok. Natomiast nie było pochówku i więcej. Nie
1: w Późnikach było. Był pochówek.
0: Tak, chodzi o to, wie pani o co chodzi? Chodzi o to, że to się zamyka wszystko inskrypcją. Jeżeli już jest pochówek, to później jest krzyż albo jakiś pomnik mały.
1: Nie wiemy w sumie, kto tam leży, prawda?
0: I tam powinna być taka inskrypcja. Tu, w tym miejscu leży pochowany ten i ten, który został zamordowany wtedy i wtedy przez tego i tego. Takiej inskrypcji pani nigdzie nie znajdzie.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Audycja Radioaktywni może się odbyć dzięki patronowi Dymitrowi Książkowi.
2: Dzień dobry wszystkim!
3: Pięknie, cześć wszystkim. Z tej strony my, Radioaktywni, Radek Kruciński, obok mnie, cóż, no, nasza stała, niezastąpiona ekipa w komplecie. Natalia, Ola, Daria i Andrzej. Cześć, kochani.
4: Siemano!
2: Hejka!
3: Słuchajcie, Daria ma dzisiaj...
5: siemano!
3: Daria ma dzisiaj taką energię, że ja po prostu tę temperaturę ciała chyba mam dzisiaj o 10 stopni przynajmniej wyższą. Słuchajcie, na zegarach 14.10, kalendarz pokazuje 24 czerwca. To oznacza tylko jedno, przed nami ostatnie wielkie przedwakacyjne starcie. Bo słuchajcie, po niesamowitym sezonie pełnym gości, tematów i emocji, dzisiaj robimy wielki finał. Tylko my, wy i cóż, no powiedzmy sobie szczerze, ten obłędny upał za oknem. Tak szczerze, brakowało wam tego? Takich temperatur?
2: Trochę tak.
4: Tak. Mm.
3: Cieszycie się, nie to tak, nie, to nie jest tak, że narzekacie na słońce, nie, że już jest za gorąco.
2: O doktor, że słońce daje D3 daje D3 w organizmie.
3: D3 jest bardzo potrzebne, prawda?
2: Tak. I daje też nie tylko gorąc, ale łapiemy promienie dla organizmu.
3: Tak. I magazynujemy je i później uwalniamy zimą. O!
2: Dziwny system, ale może być.
3: Może tak być. Niech będzie, że ta teoria jest faktem. A my w studiu, słuchajcie, na upał mamy sprawdzony sposób. Dobra muzyka, zimne napoje, jeszcze więcej energii. Dzisiaj bez żadnych gości, no bo kto by chciał teraz przychodzić do studia? Słuchamy tylko nas. Daria, spójrz na mnie. Widzisz mnie, tak. Pamiętasz jak... nie pamiętam, kiedy to było dokładnie. Ale w jednej audycji, w przypływie no, rodzinnej miłości, pozdrowiłaś na antenie wszystkich swoich szwagrów. Pamiętasz ten moment? Tak, właśnie. Więc teraz mamy idealną okazję, żeby to powtórzyć w wielkim finale. No bo w najbliższą sobotę obchodzimy, uwaga, oficjalny ogólnopolski Dzień Szwagra. Kto by się spodziewał? Daria za nim mówiła i teraz coś powie. Ale ładnie się uśmiechnęłaś, bardzo. Andrzeju, czy ty jesteś szwagrem?
5: Nie.
3: Nie jesteś szwagrem, a słuchajcie, to wyjaśnijmy sobie, kto to jest szwagier.
5: Szwagier to jest mąż żony, a zięć teścia i teściowej.
3: Poczekaj, mąż żony, teścia, teściowej, zaraz.
4: Mąż siostry.
3: Szwagier. Mąż siostry, masz siostrę?
5: Mam też.
3: Siostra ma męża?
5: Ma męża, to jest szwagier.
3: Szwagier, to ty jesteś szwagier chyba, nie? Jednak.
5: Tak.
3: Czyli jesteś szwagier. Ja też jestem. Zatem w sobotę, mój drogi kolego, nasz wielki dzień. A jak świętują szwagry?
2: Nie wiem.
3: Andrzej, jak myślisz? Jak się spotka szwagier ze szwagrem?
5: No to muszą, żeby przed studiem nie mówić coś głębszego. Byłem do końca nie rozumiem.
3: Oby do studni tylko nie wpadli, tak jest.
5: Oby do głębokiej studni nie wpadli.
3: Tak. Daria, scena jest twoja. Czas na wielkie przedwakacyjne pozdrowienia dla twoich samurajów. Bo wiesz, taki szwagier tak naprawdę to najlepszy obrońca. Chcesz im złożyć życzenia z okazji sobotniego święta? Chcesz czy nie? Nie chcesz jednak, dobra. To później wam chłopaki...
5: Jest święto, sorry, że się wtrącę. Szwagra i bratowej też.
4: Bratowej.
3: Ja wyczytałem, że tylko szwagra, ale bratowa podejrzewam ma kiedy indziej. Jeżeli na taki dzień tylko natrafimy, na pewno wam o tym powiemy. Także chłopaki, wszystkie szwagry, w sobotę wasz dzień, szykujcie grill, otwierajcie, no wiadomo, wiadomo co, wszystkiego najlepszego dla was.
4: Wszystkiego najlepszego.
3: A właśnie, Natalia i Ola.
2: Tak.
3: Czy wy macie szwagra?
2: Ja mam.
3: Olka, a ty? Myślę, pukam. Nie masz szwagra chyba, z tego co wiem, co?
6: Szwagier, raczej nie, ale szwagierkę.
3: Szwagierkę masz, dobra, no, szwagierka. Dobra, słuchajcie, z tą wielką rodzinną energią zaczynamy ostatnią przedwakacyjną podróż radioaktywnych, ale spokojnie, bo to już, bo to nie koniec. Wracamy do was z kolejnym, jeszcze większym sezonem już we wrześniu. A tymczasem bierzcie głęboki oddech, włączcie klimatyzację, jeśli macie to szczęście i zostańcie z nami.
5: Tylko, że nie zawątno, żeby gardła nie przechrypiały.
3: Tak jest, tak jest. W wielkim przedwakacyjnym starcie zagra dla nas... No, słuchamy, słuchajcie, no cóż, dzisiejszą playlistę gorącą i letnią wybrał dla nas i dla was nasz realizator. To będzie zespół, który ostatnio Daria wywołała do tablicy. Piosenką Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka, ale dzisiaj posłuchamy ich innego wielkiego przeboju właśnie z tamtych lat. Bardzo proszę.

0: I wracamy prosto z tej muzycznej fali na antenę. Gorący letni bit powoli opada, ale my nie zwalniamy tempa z pozytywną energią. I z tego co wiem, wspominałem dzisiaj już niejaką Agnieszkę, która z nami już tutaj nie mieszka. I chyba mamy ze sobą, ojej, jak to ładnie, dziwnie właściwie zabrzmiało, mamy słuchaczkę Agnieszkę, pozdrawiamy ją serdecznie. Słuchajcie, oprócz tego, że słońce dzisiaj praży niemiłosiernie, a w sobotę, jak już Daria nam przypomniała, szykuje się wielkie świętowanie Dnia Szwagra, to kalendarz pod dzisiejszą datą, 24 czerwca, skrywa coś absolutnie...
1: Trzeba się do szwagrów wybrać, chociaż nawet dwóch zaprosić, żeby przyjechali do...
0: Koniecznie musisz się wybrać do szwagra, tym bardziej, że będziesz miała też, słuchaj, bardzo dobry pretekst do tego, żeby do nich pojechać, bowiem, dzisiaj absolutnie wspaniała rzecz, wspaniałe święto, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przytulania. Tak jest, znany też na całym świecie z akcji Free Hugs i powiem wam, że to jest takie święto, które wymaga od nas absolutnego minimum, dosłownie odrobinkę zaangażowania, a daje ogrom. Przytulanie to przecież świetny sposób, by okazać drugiemu człowiekowi sympatię, miłość albo po prostu podarować trochę ciepła. I oczywiście apeluję tu z tego miejsca do wszystkich, pamiętajmy o tym nie tylko 24 czerwca. No i powiem wam szczerze, że aż mam ochotę wstać od mikrofonu i was tu wszystkich wyściskać. Tak,
2: ja
0: Natalia tutaj, tak, chciałabyś,
2: tak.
0: Ale nie wiem, jakby to, słuchajcie, tak bez wizji, to tak może dziwnie by dla naszych słuchaczy...
3: Na przerwie
0: to zrobimy, dobra. Obiecuję, że będziemy się ściskać na przerwie. I przyznam wam szczerze, że ja już zgarnąłem od moich dziewczyn, żony i córek, taki potężny, potrójny, poranny uścisk i powiem wam, że od razu poziom stresu spada, a baterie są naładowane na cały finałowy odcinek sezonu.
3: Ale baterie są na czynę?
0: Bakterie słoneczne?
1: Bakterie słoneczne.
0: Jakie to są bakterie słoneczne? Ciekawe, czy na słońcu są bakterie? O! Baterie słoneczne, pewnie tak. Chciałaś powiedzieć. No tak, dokładnie, o tych bateriach mówię. O tych bateriach słonecznych, które mam w sobie, bo pamiętasz, bo łapaliśmy wcześniej te promienie. No to
3: tak.
0: Te promienie cały czas są,
3: one
0: teraz się naładowują do 100% i jestem tak naładowany na ten cały finałowy odcinek sezonu, że nie wiem. No ale powiedzcie mi, jak to jest z wami. Wy jesteście z tej frakcji przytulasów, czy raczej wolicie chłodny dystans i oficjalne zbijanie piątek? Jak to jest? Natalka, ty jesteś przytulas, czy raczej taka zimna osoba?
4: Ja jestem typem przytulasem. Ja lubię do każdego się przytulać. Może nie dla każdego. Jak kogoś nie znam, to nie przytulam się. A jak kogo znam, to się przytulam prawie codziennie.
0: No, na przykład, słuchajcie, ja mogę wam to potwierdzić. Natalia bardzo często wita się ze mną takim przytulasem.
4: Tak, bo ja
0: jest
4: lubię.
0: Niezwykle miłe.
4: Jesteśmy osobami bardzo przytulnymi.
0: Tak.
4: Ola, ja lubimy się przytulać.
0: Takie misiaczki z nas trochę, nie?
4: No trochę tak.
2: Słodziutkie misiaczki.
0: Jakie?
2: Słodziutkie misiaczki.
0: Słodziutkie misiaczki, z tej samej siedzą, słuchajcie. I jeszcze jak Daria się śmieje w taki piękny właśnie, miśkowaty sposób, nie chyba, ale w taki słodki właśnie sposób.
4: Nie, po prostu przytulano dodaje nam endofryny. Czyli między sobą można się przytulić, wtedy nasze ichnie endorfiny dołączą się do nas.
0: Wymieniamy się tymi wspólnymi emocjami, tak? Endorfinami, jak tutaj pięknie powiedziałaś. Tak,
4: atom za atomem, czyli jak mamy fizykę, to wtedy nasze ciało pokazuje nie tylko radość, nie tylko smutek, też tylko można dodać endorfiny, taką...
0: Generalnie u nas te atomy, przekaz. Te elektrony wokół tym atomie, to po prostu tam szaleją tak, słuchajcie, że... Aj, chyba każdy lubi przytulanie, a może nie każdy. Andrzeju, jak to wygląda u ciebie? Przytulas jesteś, czy raczej mniej?
5: Tak średnio.
0: Tak średnio, na jeża. A z jeżem się można przytulić, jak myślicie?
4: No raczej nie.
5: Nie, bokuje, kolce ma.
0: Tak, tak. Na jeża to możemy tylko jabłko położyć podobno.
5: Albo na jeża możemy się obciąć.
0: Nie, słuchajcie, z tym jabłkiem to oczywiście to jest żart. To taki wizerunek bardzo
4: ja
0: często mamy gdzieś w głowie.
4: Jeż
0: z jabłkiem na głowie. Na głowie, przepraszam, na plecach, tak? To jest coś, co by go wykończyło psychicznie. Prawdopodobnie szybko by zdechł, gdyby z takim jabłkiem musiał się poruszać. Daria, w sobotę, jak wjadą te dni szwagra, no to nie ma zmiłuj. Tyle pozdrowień poszło w eter, że będziesz chyba musiała całą tę brygadę swoich szwagrów wyściskać osobiście, co?
1: Tak.
0: Zrobisz tak?
1: Tak.
0: No. Ty też dzisiaj rozdajesz, Andrzeju, darmowe uściski, czy nie?
5: Nie wiem.
0: Nie wiesz jeszcze, zastanawiasz się. Ale w tej temperaturze to dzisiaj chyba przytula się wyłącznie do wentylatora i do zimnej wody, nie?
1: Tak.
0: To jedyne no, chyba.
4: Prędzej na lody zimne.
2: O, tak. Polecam to.
0: Polecamy lody dla ochłody. Tak, słuchajcie, ale rzeczywiście to jest
5: zależy
0: chyba...
5: kto może, no.
0: Tak jest. No nie wszyscy mogą, ale jeżeli możecie, to na pewno Sąpy. Jedna z bardziej akceptowalnych, jeden z bardziej akceptowalnych związków na ten właśnie gorący dzień.
5: Właśnie masz rację, Daria, sorbet.
0: Sorbet, tak jest. Dobra, moi drodzy, ja myślę, że nie ma co tak przegadywać tej audycji. Skoro jest ostatnia, to niech dajmy ludziom trochę tej energii, niech trochę potańczą też, skoro mają klimatyzowane pomieszczenia. Także dlaczego nie? Złapcie dzisiaj za ramię, przytulcie mocno kogoś, kogo kochacie, lubicie, z kim pracujecie, z kim pijecie kawę, albo chociaż, tak jak Andrzej, przytulcie solidnie klimatyzator, rozdawajcie to ciepło, no może dzisiaj mentalne ciepło, żeby się nie przegrzać. A my wysyłamy wam wielki, wirtualny, radiowy uścisk i gramy dla was dalej. Szukamy pomocy, no jakże u kogo? No u legend, słuchajcie, rock'n'rolla, czyli u Beatlesów.

0: No tam to musiała być, słuchajcie, temperatura na koncertach Beatlesów w szalonych latach 60. Pewnie widzieliście takie archiwalne materiały, jak te dziewczyny tam mdleją niemalże na widok wielkiej czwórki. Tak.
1: Nie, to nie koncert.
0: No dobra, no, poczułem się jak Paul McCartney. No, pięknie. No, znowu my, moi drodzy, muzyka muzyką, ale widzę, że temat dnia przytulania bardzo nam się tu w studiu przyjął. I powiem wam szczerze, że pracując na co dzień w warsztacie terapii zajęciowej, wielokrotnie przekonuję się, jaką magiczną moc ma zwykły ludzki dotyk. Czasem jeden szczery, taki uspokajający uścisk potrafi rozładować największe napięcie i robi więcej niż godzina rozmowy. Ale żeby nie było tylko tak poważnie, z okazji tego dzisiejszego święta przygotowałem kilka absolutnie zaskakujących i zabawnych faktów o przytulaniu. Jesteście gotowi?
2: Tak jest!
3: Dobra. Tak jest!
0: To uwaga, zanim przytoczę pierwszą ciekawostkę, pytanie. Co to są narkotyki?
2: Narkotyki to
3: narkotyki to są taki biały proszek.
2: Raczej ożywki.
0: No to biały proszek to taki do prania chyba.
1: Nie!
2: Ale zależy, jakie narkotyki, bo są miękkie i twarde, albo są dożylnie.
0: Mhm. Twarde to takie, że można rzucić kogoś na i ten ktoś mdleje.
2: Bo o to chodzi, bo narkotyki są miękkie i są twarde, to chyba wciągnąć nosem. Czyli można sypnąć i można sypnąć, nie? I ciągnąć nosem.
0: To może zadam inaczej.
3: Albo jeszcze jedną zagwozdkę powiem. Jak dzikie makówki rosną, to też niektórzy narkomani robią przez to kompocik.
0: Opium, tak zwany, chyba z maku robimy, tak? Tak,
2: słuchajcie. Giochona na cynki?
0: Słuchajcie, teraz jak ktoś włączy audycji, to sobie myśli pewnie, poradnik początkującego narkomana. Nie, moi drodzy, my oczywiście przestrzegamy przed narkomanią, bo narkotyki to nie jest nic dobrego, prawda?
2: No nie.
0: Olka, ty na pewno znasz temat. Trochę studiowałaś o tym, czy narkotyki, jakie największe zagrożenie niosą ze sobą?
1: Śmieć.
0: O właśnie. Ja
3: i
0: myślę,
3: uzależnienie.
0: Uzależnienie. A...
1: Tylko śmieć.
0: Tak, ale uzależnienie to ta początkowa faza, prawda? A często uzależnienie prowadzi właśnie do nieuchronnej.
3: No bo człowiek musi kasę podskuwać, żeby... albo ukraść, żeby...
0: Dokładnie, dokładnie. No to teraz, ja chciałem wam powiedzieć, że przytulanie działa jak naturalny narkotyk. Uwalnia potężne dawki, to co ty wspominałaś już dzisiaj, oksytocyny, czyli hormonu szczęścia i więzi. Ale uwaga, i to jest fakt numer dwa, żeby ten zastrzyk szczęścia naprawdę zadziałał i obniżył nam ciśnienie, uścisk musi trwać co najmniej 20 sekund. To jest to, co robiłem, słuchajcie, moi drodzy, przed wejściem do studia z kolegą redakcyjnym Kubą Węgrzynem, którego pozdrawiamy. Ściskałem się z nim 20 sekund.
2: To widziałam.
0: Widziałaś to, nie?
2: Tak.
0: I być może dlatego jestem teraz taki nakręcony i namalowany tak pozytywnie, nie? Nie wiem, jak on, musiałbym iść zobaczyć. Ale tak, rzeczywiście, to jest trochę taki naturalny narkotyk. Szybkie niedźwiadki na pożegnanie się nie liczą, moi drodzy. Także jak już kogoś lubimy, to tak przytulmy go na dłużej troszeczkę. Wyobraźcie
3: a nie
0: sobie...
3: tylko tak na odchł.
0: No właśnie, tak na odchł. Bardzo dobrze powiedziałeś. Ale wyobraźcie sobie stać z kimś w biurze przez 20 sekund w uścisku z zegarkiem w ręku.
2: To trochę będzie długo
0: trochę
2: trwało.
0: Trochę długo, nie? Jakby szef nas zobaczył i pogonił do roboty. Co to? Jakiś
2: przytulacz? Do roboty, tak, pracownicy.
3: Jest. A niech zejecie się i pocicie się.
0: No, dokładnie, dokładnie. A czy możemy spróbować podejść do kogoś nieznajomego na ulicy i poprosić o 20-sekundowy przytulaniec?
1: Nie.
2: No raczej nie, bo nie wypada.
0: Znaczy ja myślę, że...
3: Ja myślę, wtrącę się. Nie wiadomo, kto jakie choroby ma i może przez skórę przejść, drogie.
0: No dobra, że może jest to ryzyko zarażenia się jakąś chorobą zakaźną, tak?
2: Albo jakimś zapachem, bo niedużo osoby mają takie endofryny, które...
0: Które nie pachną?
2: Nie pachną, ale czuć pod skórą, tak? Mhm. I jak przez dotyk, dotykamy kogoś osoby, to czuć, nie? Mhm. Z bliska jakiejś używki, jakiejś...
0: Rozumiem, tak. Chodzi o bezpieczeństwo
3: albo
0: nasze, prawda?
3: Nie przytulamy, bo nieładnie pachnie.
0: Ale... Bo ja zadałem pytanie, czy możemy spróbować. Ja myślę, że możemy spróbować. Tylko czy właśnie, czy to będzie taktowne, czy jak to
1: będzie.
0: Jak to będzie odebrane, prawda? Moglibyśmy dostać w zęby nawet. O tak bym powiedział, parafialnie.
2: No tak, ale trzeba się bronić, nie?
0: No trzeba się bronić, tak. Ale tak, moi drodzy, jeśli te 20 sekund to dla was dużo, to posłuchajcie trzecie ciekawostki. Aktualny rekord świata w najdłuższym przytulaniu wynosi, uwaga, ponad 31 godzin.
2: Wow, to jest pierwszy rekord.
0: No, dwie osoby, wyobraźcie sobie, stały złączone w uścisku przez grubo ponad dobę. Ponad 24 godziny, dzień i noc, przytuleni.
2: To czy to nie tak, że on wysysa naszą energię?
0: No to teraz mają tyle tej energii, że pewnie zasilają jakiś mały kraj gdzieś tam.
2: Wysysają naszą cerę i urodę?
0: Ale teraz tak się zastanawiam, a co z przerwami na toaletę?
2: No właśnie.
0: 31 godzin, co, bez siusiu?
4: Trzeba iść do toalety, ale bez tego gęsoby.
0: Może były w pampersach.
4: No,
0: albo byli zacewnikowani, prawda?
2: No na serio, Radek.
0: No, wytrzymałabyś 31 godzin bez toalety?
4: Nie.
0: No to a oni co, wytrzymali? Tak w uścisku takim?
2: No raczej popuszczają.
0: Popuszczają pewnie, tak. I stali, słuchajcie, po 30 godzinach to już była tam niezła kałuża pod ich nogami, pod ich stopami. Ale tak, moi drodzy, regulamin Guinnessa, jak dobrze pamiętam, przewiduje chyba 5 minut przerwy na każdą godzinę, więc jakoś to przetrwali. Dobra, idziemy dalej. Kolejna ciekawostka. Zwróćcie uwagę, z której strony podchodzicie do człowieka, jak chcecie go wyściskać, przytulić.
3: Ja z prawej.
0: Z prawej strony, tak?
3: Tak.
2: A to Ola? Z takiej strony?
4: Głównie kontakt ciało do ciała, kiedy chodzi o przytula z kimś bliskim, to najpierw od przodu.
0: No to też ważne, tak, że podchodzimy twarzą do twarzą twarz, prawda? To ten przytulas jest przodem.
2: Jak ja zawsze jak siedzę na kanapie zjeść, to albo się kładę na kolana i to sobie mnie głaszczę, albo to sobie, jak ja dochodzę, to przytulam się z lewej strony.
0: Z lewej strony, dobra.
2: I głaszczę po głowie.
0: Głaszczesz po głowie.
4: Albo należą to też można.
0: Oczywiście, że można się podczas wspólnej siesty, prawda, czy jak śpimy z kimś, tak, to możemy się przytulić i zimą to wręcz wskazane. Badania pokazują, że aż 80% ludzi na świecie automatycznie inicjuje przytulanie, pochylając głowę i ciało, uwaga Andrzeju, w prawą stronę, tak jak ty. Dokładnie. No dobra, to teraz następny fakt, bardzo przydatny przed wakacjami. Jeśli martwicie się o swoją linię, prawda, to jak wygląda wasze ciało przed wyjazdem, to wiedzcie, że przytulanie spala... co?
3: Kalorie.
0: Dokładnie, spala kalorie.
2: A nie tkankę tłuszczową?
0: Tkankę tłuszczową, tak, kalorie, no to wiadomo, to i tego tłuszczyku wtedy mniej, prawda, i nasza figura się poprawia. I dokładnie, słuchajcie, około 2-3 kalorie na minutę, więc w sumie jakbyśmy się uparli, myślę, no możemy wracać dzisiaj z radia autobusem w jednym takim dużym uścisku.
2: No, ale potem jest jeden brzydki, nieprzyjemny zapach.
0: Ale czy będziemy szczupli?
2: To na pewno.
0: No, a jak ktoś jest bardzo, bardzo takim suchargiem, to już może być tak, że zniknie nam w ogóle z pola widzenia.
2: Jak,
0: Także tak, przytulamy się. W autobusie my to dzisiaj, słuchajcie, będziemy praktykować, ale nie przytulajcie się do kierowcy. A chyba, że to będzie nasz znajomy kierowca warszawskich linii, pan Stanisław, którego serdecznie pozdrawiamy, bo wiem, że jest z nami. Temu na pewno nie odpuścimy, także Stanisławie, strzeż się w linii 116, jak cię dorwiemy, to cię wyprzytulamy. Ale tak, rzeczywiście to ciekawy fakt. Zamiast na siłownię można po prostu pójść na intensywną sesję przytulania w Tomi Graj. A skoro o sesjach mowa, to następna ciekawostka. Wyobraźcie sobie, że istnieją na świecie zawodowi przytulacze.
4: Spandy.
0: No biorą za to kasę, Daria. No, możesz zapłacić, nie wiem, od 60 do 80 dolarów za godzinę.
4: Co?
0: Żeby zupełnie obcy człowiek, ale specjalista w temacie, po prostu przyszedł i profesjonalnie, platonicznie, czyli bez żadnych podtekstów, prawda, seksualnych, czy w ogóle bez uczucia, znaczy bez uczucia, no chyba musi tam być jakieś uczucie, skoro ma to na mnie podziałać, ale będzie cię czysto platonicznie przytulał. No biznes się kręci, co?
2: Ale są takie same osoby, są w ogóle na świecie?
0: No są. Są, wyobraźcie sobie, że są tacy ludzie. Andrzej, ja myślę, że my moglibyśmy we dwóch otworzyć taki biznes, co?
3: No.
0: Jak byśmy nazwali naszą firmę?
3: Firma by się nazywało Miłe Miękkie Przytulanie.
0: Miłe Miękkie Przytulanie, MMP w skrócie. Tak. Ojej, już mam logo. Dobra, albo wiesz co, albo przytul mnie. Andrzejkowo-radkowe przytulanie bezrandkowe. No ważne właśnie, żeby nie było tych podtekstów.
3: Właśnie,
0: nie?
3: Dobrze.
2: Tak, wakacyjne przytulanie.
0: Także, albo wakacyjne przytulanie. Wiecie co, ja chyba znalazłem nową ścieżkę kariery po dzisiejszej audycji. Także bijcie do mnie w ciemno. Nie jestem drogi. Nie, powiedzmy, że 30 zł za godzinę. Nie, chyba nie, to jednak za mało.
2: A nie lepiej,
0: co najmniej
2: za darmo?
4: Za darmo.
0: Za darmo, no wiesz, tak nie bardzo, nie?
2: Ty masz 20 zł.
0: Mam dwoje dzieci na utrzymaniu. No, tak wiesz.
2: 20-30 zł.
0: I co, później córka pójdzie do szkoły. A czym się zajmuje twój tata? O, przytula zawodowo ludzi. No, to ciekawe by było. Dobra, lecimy do kolejnej ciekawostki. Jeśli nie macie pod ręką profesjonalisty ani znajomego, możecie przytulić... Co możemy przytulić? Poduszkę.
3: Albo misia plusowego.
0: Tak, ale najpierw pójdźmy do tej pościeli. Skupmy się na poduszkach. Oh. Okazuje się, że nasz mózg jest na tyle łatwowierny, tak nazwijmy, że solidne przytulenie na przykład dużej poduszki albo dużego miśka, tak jak mówisz, Andrzeju, potrafi oszukać nasz układ nerwowy i też wyzwolić trochę tych pozytywnych endorfin, o których tak pięknie dzisiaj Natalia opowiadała. Macie coś takiego w domu? Coś, do czego się przytulacie? Olka, na pewno masz.
4: Ja wszystkich pluszeków się pozbyłam, tak samo jak miękkich poduszek. Ja wolę przytulić się do mojego syneczka.
0: Do twojego syneczka wolisz się przytulić. Ale przecież, jak wiemy, ten twój syneczek to jest taka wymyślona postać. Jak się przytulić do kogoś, kto fizycznie nie istnieje? Wyobrażasz sobie ten moment przytulenia, tak?
4: Mam taką pluszową zabawkę, którą sama uszyłam na kształt mojego synka.
0: A, okej, okay, czyli jednak jest coś takiego, dobra. Czyli jest coś, co przytulasz konkretnie fizycznego, tak?
4: Tak.
0: Super. Andrzej, no nie mów mi, że ty, chłopie, taki twardziel, który zna się na flancowaniu i co godzina wraca do swojego ogrodu, żeby podlać swoje róże, nie wiem, kabanosy, co tam, nie kabanosy, tylko kabaczki, przepraszam, kabanosy. Ojej, ale żebym wymyślił, będą mi teraz wytykać. No, nie mów, że coś przytulasz nocą.
3: Do roślinek się przytulałem.
0: A, do drzew na przykład, prawda? Kiedyś o tym mówiliśmy.
3: No, do drzew to się przytulałem, nie mówię, no nie.
0: Tak, ja tak, przytulanie do drzew, bardzo zdrowa rzecz.
2: A to jak do mnie przychodzą soczynice, to pierwsze, to do mnie się przytulają.
0: A, ja... twoje siostrzenice,
4: prawda? Tak, dziewczynki.
0: A masz coś takiego poza żywym organizmem, co przytulasz?
2: Kiedyś przytulałam maskotkę.
0: Maskotkę jak masz?
2: Miałam pandę, kiedyś tego małą. Spałam z pandą.
0: Pandy takie gopowate, fajne, fajnie się na nie patrzy. Nie?
2: Najbardziej kocham poduszki miękkie, bo można przytulić się do kocyka i usnąć.
0: Oj, tak, tak. I Daria, ty taka rozmarzona, powiedz nam, do czego się przytulasz? Masz coś takiego, co lubisz czasami przytulić, co cię uspokaja?
5: Do rodziny, do swoich miśków.
0: Do swoich miśków, czyli masz jakieś maskotki. Zobaczcie, wszyscy jesteśmy dorośli i mamy maskotki. A co, nie wolno? Dlaczego maskotki mają być zarezerwowane tylko dla dzieci?
2: Ja dużo mam maskotek.
0: No, ja mam maskotkę leniwca.
5: Leniwiec.
0: Przyznam się szczerze, lubię z nim spać. Żona czasami jest zazdrosna, ale no. A wiedzieliście, że krowy uwielbiają się przytulać?
2: Ale jak?
5: Krowy?
0: Jak krowy? No pewnie zakładają, wiesz, kopyta na...
2: A nie górą nogami?
0: Do góry nogami się przytulają.
2: Nogi na ciała, a głowa w dół.
3: A nie za krowa, ale za człowieka?
0: Czekaj, krowa do góry nogami. A widzę to, wiesz co, widzę to oczyma wyobraźni, ale...
5: Taki chrupkowaty i tak...
0: No, tak, do języka krowy lepiej się nie przytulać, bo on jest taki troszeczkę niemiły, prawda? W odczuciu taki szorstki.
2: Mówię o tym, że krowa na krowę się połowić się.
0: No właśnie tak się teraz wyobrażam, jak one się przytulają, ale podejrzewam, że to chodzi tylko o ten kontakt taki, no to takie zbliżenie typu, że jak leżą, siedzą, czy są w pół... Dobra, Radek, nie brnij. Dobra.
2: No to kreatywne.
0: W każdym razie, w Holandii istnieje wręcz cały nurt terapeutyczny o nazwie Kooknuffelen, który polega na przytulaniu się do krów. Krowy mają, no mają, słuchajcie, cieplejsze ciało i wolniejsze bicie serca. To bicie serca, takie wolne, niesamowicie relaksuje obie strony. Także ciekawa rzecz. Ja muszę to, słuchajcie, wpisać na moją listę rzeczy do zrobienia na wakacjach.
2: A myślałam, że krowy mają, tylko mają 4 żołądki.
0: No mają tam tych żołądków trochę, rzeczywiście.
5: Co? 4?
0: Tak, tak, tak. Ten proces trawienia u nich wygląda całkowicie inaczej niż u człowieka. Ale tak. Słuchajcie, na wakacjach szukamy gdzieś po drodze jakąś zaprzyjaźnioną krowę. I przytulamy się, no bo co?
2: Trzeba jechać na wieś.
0: Trzeba jechać na wieś, tak jest. Krowa sama do nas nie przyjdzie.
2: Pole, tutaj, pole, tak. Wiece, pole.
0: Ale mam już plan, tak jest. Fakt, lubimy przytulać się do zwierząt, najwłaśnie, najbardziej jakich, no bo krowy to taki nieoczywisty wybór, ale no zwierząt się lubimy.
2: Do kotów chodzi. Można się przytulić.
0: Do kotów, prawda? Olka?
5: Do pieska.
0: Do psa.
3: Ola. Się do mnie przytulał. Bo jak wywąchał, że mam chore miejsce, to się kładko o mnie.
0: No podobno koty mają takie wyczucie, tak?
4: Moja słodka kotka, czy to mnie się przytula? Karmelka.
0: Karmelka, masz kotkę w domu, tak?
3: Ale to jest jak chory kręgosłup, jest to kot, wyczuje.
4: Nie w domu, tylko u mojej przyjaciółki mieszka, bo jedna z moich sus ma uczulenie na kosą cześć.
0: Aha, jeżeli chcesz pobyć trochę z Karmelką, to idziesz do swojej przyjaciółki.
4: Tak.
0: I wtedy ją przytulasz, ściskasz, a ona co wtedy robi?
4: Miau!
0: Miauczy.
4: Miauczy i się tak mocno we mnie wtula, że normalnie zasnąć można.
0: A może ona wtedy daje ci znać, jak zostaw mnie, Olka, w spokoju, bo mnie tak mocno przytulasz.
4: Nie, no bo to miau, miau, no bo to tak. Przytul mnie.
0: No dobra, kolejna ciekawostka. Naukowcy policzyli, że przeciętny człowiek spędza na przytulaniu łącznie równy miesiąc swojego życia. Ja uważam, że to jest stanowczo za krótko. No powiedzmy, żyjemy całe życie.
2: No tak.
0: I tylko jeden miesiąc się przytulamy.
2: To za mało.
0: To za mało. No, bardzo. 31 dni ciągłego, nieprzerwanego uścisku. Jeśli sumujemy te wszystkie sekundy.
2: Ale jak będziemy się przytulać, to mamy zimny pot, nie? A pot z potem to się łączy co innego.
0: Pot z potem?
2: No.
0: Pod spotem, jak się łączy, to coś innego?
2: Mhm.
0: Taki megapod wtedy jest, tak. Dobra, musimy, moi drodzy, na pewno nadrobić statystyki. Przytulajcie się więcej. A teraz ważna prozdrowotna ciekawostka. Amerykańskie badania dowiodły, no, dlaczego się nie dziwię, że amerykańskie, że regularne przytulanie realnie wzmacnia, uwaga, układ
2: nerwowy?
0: Odpornościowy. Nerwowy zapewne też. Odpornościowy. Osoby, które często się przytulają i czują wsparcie społeczne, znacznie rzadziej łapią przeziębienia. To by pomyślał. Wiecie, a jeśli już zachorują, to przechodzą infekcje o wiele łagodniej.
2: Jak ja.
0: Czyli, no słuchaj, ja też odpukać w niemalowane. Jak choruję, jakieś łapię przeziębienia, to raczej szybko mi przechodzi. Czyli oznaka, że jestem dopieszczony.
2: Ja rzadko choruję. Bo no, ja codziennie do kogoś się przytulam się do cioci, do babci, do wujka, do taty, do mamy.
0: Wiesz co, ja myślę, że to nasze wspólne przytulanie się codziennie przed pracą
2: tak.
0: Dodaje nam tej, do tego, tego dodaje nam zdrowia.
2: Taką wspólną energię.
0: Tak, zobacz. No. Tak, także nie rezygnujcie z przytulania się, moi drodzy. Na jesień zamiast witaminy C po prostu przytulamy na przykład Daria kogo? Szwagrów, nie?
5: Szwagrów.
2: Albo siostrę.
0: Albo siostra, ale słuchaj, w sobotę wszyscy przytulamy szwagrów. Tak jest, w sobotę dzień szwagra, przytulcie go w ten weekend prewencyjnie dla zdrowia całej rodziny.
2: A nie w przypadku do telewizji?
0: Albo do telewizji, tak jest. Drodzy słuchacze, macie już twarde naukowe dowody na to, że przytulanie to samo zdrowie. Darmowy trening, ratunek na stres. Także odłóżcie na chwilę telefony. Wykorzystajcie ten fakt w praktyce. Uwaga, w tym momencie rzucamy telefony i przytulamy się do siebie. Ja już widzę tych wszystkich słuchaczy, jak się do siebie przytulają, słuchajcie. A my rzucamy w eter kolejny letni, lekki utwór i wracamy do was za dosłownie kilka minut.

0: I tak wyściskaliśmy się już na wszystkie strony z okazji Dnia Przytulania. Nasz kalendarz jest w tym tygodniu tak gęsty, że nie możemy pominąć tego, co działo się wczoraj. 23 czerwca, drodzy Państwo, tak jest.
1: Dzień ojca.
2: Dzień ojca, dzień taty.
0: Dzień ojca, dzień taty, tak jest.
2: Niestety nie złożyłam taty rzeczy, bo tata poszedł do...
0: Czyli tak, ja, Daria i Andrzej już niestety nie mamy swoich ojców, ale wiem, że nasze koleżanki tak, Natalia i Ola. I powiem wam, że zawsze mnie zastanawiało, co kupić człowiekowi, który twierdzi, że przecież on wszystko ma i niczego mu nie potrzeba. Najlepszy prezent dla taty, jaki?
1: Laurka.
0: Myślisz, że tak? No nie, no pewnie.
1: Mój tata z kolei kocha moje obrazki i zbiera.
0: Tak, a słyszałem, że ostatnio jeden z swoich obrazków nazwał Bohomazem.
1: To no, Bohomazy. No trochę tak, ale to nadal lubię.
0: Nie, tata mówi, twój tata mówi Bohomazy, ale my je nazywamy Bohomazami, pamiętasz?
2: Bohomazy?
0: Tak, tak. Tata nazywa obrazki Natalii, słuchajcie, Bohomazami, a my mówimy, że to są Bohomazy i to jest nowy styl w sztuce, który zrewolucjonizuje ten rynek. Mm-hmm. Zobaczycie jeszcze, przekonacie się o tym w przyszłości, nie?
1: Natalia? Tak, a propos ten ojca, ja kocham mego tatę, by to nie było smutne, by bardziej był optymizmem.
0: Żeby był bardziej optymistyczny, prawda?
1: Tak.
0: Ściskasz tatę teraz przez nasz radiowy eter. Dobra, czyli według ciebie najlepiej po prostu dać kawałek siebie, czyli tą laurkę, tak?
1: Na której... Przytulać się do ojca.
0: Dobra, Olka, a ty jak myślisz, jaki jest najlepszy prezent dla taty?
3: Najlepszym prezentem dla mego taty jestem ja i moja miłość do niego.
0: Zobaczcie, jak pięknie. A z tych takich fizycznych rzeczy, że jednak by chciał coś dostać takiego namacalnego, to jak myślicie, co Daria, jak myślisz, co ty byś dała tacie, gdybyś mogła? Kupiłabyś mu coś konkretnego? Z czym wam się kojarzy ojciec, mężczyzna? Co możemy kupić tacie, Andrzeju? Co byśmy mogli kupić swoim ojcom, gdyby żyli? W prezencie na Dzień Ojca, jak myślisz?
4: Na Dzień Ojca?
0: No.
4: Na przykład... Kurczę, zaraz pomyślę sobie.
0: Wiertarkę jakąś, nie? Albo młotek. Tak.
3: Mój tata kocha perfumy.
0: Perfumy, o, perfumy, bardzo dobrze. Ale teraz ja wam powiem jedną rzecz. Krawat. Krawat to jest absolutny, globalny król prezentów ojcowskich do tego stopnia, że chociażby w Stanach Zjednoczonych ukuto nawet termin syndrom krawata, opisując właśnie to dziwne zjawisko, kiedy ojcowie dostają kolejne, coraz bardziej szalone krawaty, które się tak nigdy nie założą, tylko gdzieś się tam kolekcjonują w szafie.
3: Mój tata nie wkłada.
0: Nie wkłada, no właśnie, ale pewnie ma.
3: Ale
0: ja
3: mam
0: też,
3: dużo.
0: Ja też rzadko ale chodzę, a mam, słuchajcie, dosyć dużą krawaty. Kolekcję.
4: Ale niektórzy, Radek, sorry ze przerwem, ze krawat, to na niego mijam, że kurczę, se śledzia na syje.
0: No właśnie, że chodzimy, tak się mówi potocznie.
2: Muszka jest lepsza.
0: Muszka, powiem ci szczerze, lubię muszki.
4: No, ale taka złapana muszka żywa.
0: Nie, taka.

0: Nemo to była rybka, ojej. Dobra, ale rzeczywiście koniki morskie rodzą dzieci, faceci.
1: Kobiety dzieci rodzą.
0: Kobiety dzieci rodzą, dobrze.
1: Faceci
0: ale
1: stoją.
0: Ale u koników morskich to rodzą faceci właśnie. A i właśnie, bo tam mama składa ikrę do takiej specjalnej torby lęgowej na brzuchu taty, a on potem dumnie pływa z tym wielkim brzuchem i w bólach rodzi, słuchajcie, czasem nawet kilka tysięcy takich małych koników morskich naraz. O, także bohaterstwo na pełen etat, także panowie... Nie bierzcie przykładu z koników morskich.
2: Nie brać.
0: Nie. A to nie wszystko. Druga ciekawostka zwierzakowa. Jeśli kiedykolwiek pomyślicie, że ojcowie mają łatwo, przypomnijcie sobie takiego tatę pingwina cesarskiego. Pewnie widzieliście kiedyś nieraz taki dokument o pingwinach, kiedy mama idzie na 2 miesiące na polowanie gdzieś do oceanu, a tata zostaje na lodzie, dosłownie na lodzie, kładzie sobie jajo na stopach, przykrywa je fałdem brzusznym i przez bite 2 miesiące stoi na mrozie dochodzącym do minus 60 stopni.
2: Ała.
0: No aż boli, nie? W szalejących zamieciach. I absolutnie nic nie je, żeby tylko ogrzać tego malucha. Także, no, zobaczcie. Ci faceci.
1: Trzeba mieć cierpliwość.
0: Tak, trzeba mieć. Dobra, ostatnia ciekawostka. Wiecie, że ja często sypię takimi sucharami, prawda? No. Wiecie, co są suchary? Takie żarty, z których tak najczęściej śmieję się ja sam. Tak, tak jak teraz. O. W Stanach Zjednoczonych, patrzcie, po raz kolejny USA mi tutaj gdzieś wyświetliło.
1: Panie, jest piłka nożna.
0: No jest teraz tak, mundial. No to taki dla mnie to trochę suchar ten mundial, bo jakoś nie oglądam go, coś przegapiłem.
2: Ja też nie oglądam.
1: Ja doglądam.
0: No, ale dobra. Nie o mundialu. Wiecie, że w Stanach Zjednoczonych ten taki specyficzny rodzaj humoru, który ja czasem tutaj właśnie uprawiam, te wszystkie suche, czerstwe żarty, na które przewracacie oczami, nazywają dead jokes, czyli po prostu żarty taty. I naukowcy twierdzą, że ojcowie opowiadają te straszne suchary z premedytacją. Bo to ma być taki mechanizm, który jednocześnie bawi tatę, ale uczy dzieci dystansu do siebie, a przy okazji lekko zastydza nastolatki przy znajomych. Taka, wiecie, czysta ojcowska strategia taktyczna. Ja wiem to jakby z autopsji, bo mam córki i starsza rzeczywiście tak reaguje trochę. Taka zażenowana, jak czasami opowiem jakiś kawał. Także moi drodzy, raz jeszcze z jednodniowym opóźnieniem, ale z największą mocą, wszystkim tatom życzymy oceanu cierpliwości, pociechy z dzieciaków, dystansu...
2: Imię pracy.
0: Tak jest, dystansu do krawatów, o, w dziwne wzorki, niekończącego się zapasu najlepszych sucharów, o, tak jest. A żeby ojcowie mogli przy naszym radiu zrelaksować się w te gorące popołudnie, to na zakończenie audycji pewnie jeszcze coś tam trochę wybrzmi, także piosenka będzie dla was, chociaż kto wie, jak się rozgadamy, bo patrzę na zegar, patrzę na kalendarz i wiecie co? Uświadomiłem sobie, że to są nasze ostatnie wspólne chwile przed mikrofonami na najbliższe ponad 2 miesiące, kawał czasu. To był niesamowicie intensywny sezon, mnóstwo tematów, mnóstwo śmiechu.
1: Chcieliśmy wszystkich podziękować słuchaczom, że nas słuchają i mają chęć zasłuchać. I każdego dnia słuchamy, jak inni przed radiem piszą komentarze pozytywne.
0: Tak, to bardzo ważne, Natalio, co mówisz i że wytrzymują z nami już, ja nie wiem, to jest ponad 13 rok chyba, ja nie liczę godzin i lat.
1: Albo 15 może.
0: No, być może. Także zanim zamkniemy te drzwi i uciekniemy na urlopy, powiedzcie mi tak szczerze, moi drodzy, zebrani tutaj w studiu, co wam daje to nasze radiowe gadanie? Dario, ty jako ta najmłodsza nasza radiowa dziennikarka, prezenterka, co ci daje to radio? Te kilka programów, w których wzięłaś udział.
2: Trudno powiedzieć.
0: Trudno, ale no jesteś uśmiechnięta. Przychodzisz tutaj, widzę, z radością chyba jednak, nie? Czyli daje ci to jako pewnie szczęście chyba, nie? Tak? Dobra, bardzo się cieszę. Olka, a tobie co daje radio?
3: To, że mogę się rozwijać i rozmawiać z ludźmi i spotykać się z nowymi gośćmi.
0: Bardzo ładnie. Andrzeju?
4: Ja to samo co Olka, rozwijać się, spotkać się z gośćmi i żeby inni pełnosprawni słuchacze docenili niepełnosprawnych
3: słuchaczy. I czekamy we wrześniu.
0: Tak jest. A jeśli chodzi o gości, przeminęło się przez nasze kanapy, no fotele, całe mnóstwo. Kto wam najbardziej zapadł w pamięć w tym sezonie?
1: Było dużo zespołów różnych i wokalistek.
0: Ale nie tylko.
1: Julia Fox.
0: A, była Julie Fox. Rzeczywiście była u nas Julie Fox ze swoją nową płytą. Bardzo dobra płyta. Także namawiamy, powróćcie do jej nagrań. Olka?
1: I jeszcze była Muska.
0: Muska też była? To było w tym sezonie? O, to
1: było już
0: poprzednim. Olka, wiem, że ty dzisiaj przed audycją wspominałaś pewną osobę, która bywała u nas chyba ze 2 czy 3 razy.
3: Magdalena Duczmal. Tak, która opowiadała o autyzmie. To po prostu moja fanka.
0: Tak
2: jest. Moja idolka. Też.
4: Moja też.
0: Tym bardziej, że temat autyzmu bardzo was interesuje, z tego co wiem. I ta

0: Ten
1: i ten Purple coś tam, ten zespół słynny.
0: Jak?
1: Purple.
0: Purple. Purple Day było u nas, tak?
1: Ten zespół.
0: Tak,
2: byli. Tak, byli u nas niewidomi też.
0: Byli, tak jest.
3: I przedszkole było.
1: I dzieci.
0: Tak jest, dzieci, kochani. Zamknęliśmy dzień przytulania, wyściskaliśmy ojców i szwagrów, podsumowaliśmy nasze 10 miesięcy wspólnego gadania, wzruszeń i śmiechu. Także szanowni państwo, oficjalnie ogłaszam, że sezon 2025-26 w radiu, w audycji Radioaktywni dobiega końca. Drodzy słuchacze, od nas, od całej naszej wspaniałej redakcji płynie do was potężna fala pozytywnej energii. Bardzo wam dziękujemy, że byliście z nami przez ten cały sezon. To, co mówiła Natalia, za każdego SMS-a, za każdy komentarz, za to, że wpuszczacie nas do swoich samochodów, biur i kuchni, no bo bez was to nasze gadanie nie miałoby najmniejszego sensu. Znikamy na chwilę, żeby nałapać witaminy D i poszukać nowych, fantastycznych tematów i gości. Ale obiecujemy uroczyście, wracamy we wrześniu z nowym sezonem, z podwójną siłą i w starym, dobrym składzie. Pilnujcie swoich odbiorników, bo po wakacjach zrobimy tu jeszcze większy, pozytywny hałas.
3: Może się napisze jakiś wiersz.
0: Tak jest. Byli z wami Ola, Andrzej, Natalia, Daria i Radek. To była audycja
4: Radioaktywni!
5: Audycja Radioaktywni może się odbyć dzięki patronowi Dymitrowi Książkowi.
6: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net. Serwis Międzynarodowy Radia Wnet.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Tomasz Rosun. Godzina 15.31, dziś 24 czerwca. Zaczynamy serwis międzynarodowy, przegląd informacji z tego, co dzieje się na świecie, i zaczniemy od tego, co ustaliła niezależna komisja śledcza ONZ. Uznała, że izraelskie siły nadal dopuszczają się ludobójstwa wobec Palestyńczyków, celowo atakując dzieci w strefie Gazy. W raporcie wskazano, że mimo zawieszenia broni z października 2025 roku palestyńskie dzieci wciąż giną i odnoszą ciężkie obrażenia. Komisja zarzuca Izraelowi kontynuowanie operacji wojskowych, blokowanie pomocy humanitarnej i medycznej oraz ataki na placówki ochrony zdrowia. Według palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia po zawieszeniu broni w izraelskich nalotach zginęło ponad 1000 Palestyńczyków, w tym ponad 250 dzieci. Izrael stanowczo odrzuca ustalenia raportu. Tamtejsze MSZ nazwało go materiałem propagandowym, a ambasador Izraela przy ONZ Dani Danon zarzucił komisji pomijanie zbrodni Hamasu, masakry z 7 października oraz wykorzystywania cywilów jako żywych tarcz. Raport wskazuje także, że zamiast stopniowego wycofywania się z Gazy, Izrael rozszerzył kontrolę terytorialną. Premier Benjamin Netanyahu powiedział, że izraelska armia kontroluje obecnie 70% enklawy. Według dokumentu wyznaczona po zawieszeniu broni żółta linia stopniowo przesuwała się na zachód, a nowe tereny zajęte przez Izrael oznacza obecnie pomarańczowa linia, trudna do rozpoznania przez mieszkańców. Komisja opisuje również sytuację na okupowanym zachodnim brzegu i we wschodniej Jerozolimie. Oskarża Izrael o zbrodnie wojenne oraz stosowanie wobec palestyńskich dzieci nieuzasadnionej, nadmiernej i represyjnej siły. Dokument wskazuje też na masowe arbitralne zatrzymanie dzieci w Gazie i na zachodnim brzegu. Komisja wezwała Izrael do natychmiastowego wstrzymania operacji wojskowych w Gazie, a państwa członkowskie do zatrzymywania izraelskich urzędników poszukiwanych przez Międzynarodowy Trybunał Karny, wstrzymania transferów broni i nakładania sankcji. Kolejna informacja, którą już Państwo słyszeli w serwisie. Ołena Zełenska odwołała przyjazd do Gdańska. Pierwsza dama Ukrainy nie weźmie udziału w debacie na Uniwersytecie Gdańskim. Informację o odwołaniu jej przyjazdu potwierdziła rzeczniczka uczelni Magdalena Nieczuja-Goniszewska. Zełenska miała wystąpić w czwartek podczas debaty Identity as a Skill for the Future, Education, Responsibility and Leadership, poświęconej roli edukacji w kształtowaniu tożsamości obywatelskiej, odpowiedzialności i przywództwa. W programie wydarzenia pozostaje między innymi podpisanie memorandum o współpracy między Globalną Koalicją Studiów Ukraińskich a polskimi uczelniami. Spotkanie na Uniwersytecie Gdańskim towarzyszy konferencji odbudowy Ukrainy. I rozmowę w popołudniu wnet z tej konferencji, na temat tej konferencji Państwo usłyszą, która przeprowadziła Magdalena Uchaniuk, bo ta konferencja odbędzie się w Gdańsku 25 i 26 czerwca. Wcześniej poinformowano również, że do Gdańska nie przyjedzie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Delegacji ukraińskiej będzie przewodniczyć premier Julia Swerdenko. Więc to jest informacja taka, jeśli chodzi o Ukrainę, a my teraz posłuchamy Marco Rubio, który spotkał się z prezydentem Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wczoraj wylądował na płycie lotniska i wychodząc ze samolotu, jeden z dziennikarzy zadał mu pytanie, na które odpowiedział tak.
2: Czy stara się pan złagodzić obawy sojuszników w tym regionie? Ta kwestia z pewnością pojawi się w trakcie tych rozmów. Są też sprawy wykraczające poza zakres protokołu ustaleń, które z pewnością zostaną poruszone, ale ta kwestia będzie musiała zostać omówiona i zostanie przedyskutowana. Myślę, że uważna lektura protokołu ustaleń pokaże, że gdy mowa jest na przykład o całkowitym i ostatecznym zakończeniu działań wojennych w całym regionie, cóż, nie jest to możliwe. Nie można o tym mówić, dopóki irańscy sojusznicy wystrzeliwują rakiety i drony z terytorium Iraku oraz uczestniczą w działaniach terrorystycznych, tak jak czynił to Hamas i Hezbollah. Uważam zatem, że kwestia ta jest objęta protokołem ustaleń i zostanie poruszona w odpowiednim momencie podczas tych negocjacji.
1: Tak powiedział Marco Rubio, sekretarz stanu USA, który wczoraj wylądował w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a dziś spotkał się z prezydentem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, szejkiem Muhammadem ibn Zaidem al-Nahyanem, w czasie, gdy Stany Zjednoczone starają się uspokoić swoich sojuszników z Zatoki Perskiej w związku z porozumieniem z Iranem. Oprócz memorandum o porozumieniu między USA a Iranem, obaj przywódcy omówili wysiłki na rzecz zapewnienia pełnej i bezpiecznej żeglugi przez cieśninę Ormus oraz znaczenie pokoju i stabilności w regionie, poinformował w oświadczeniu rzecznik Departamentu Stanu Tommy Pigott. Sekretarz podziękował Zjednoczonym Emiratom Arabskim za ich przywództwo i niezrównane wsparcie. Pochwalił ich odwagę i odporność w obliczu ataków Iranu oraz potwierdził zaangażowanie Stanów Zjednoczonych na rzecz bezpieczeństwa Emiratów, dodał rzecznik Departamentu Stanu Tommy Pigott. Rubio opuścił już Zjednoczone Emiraty Arabskie, ale przed powrotem do Stanów Zjednoczonych odwiedzi jeszcze Kuwait i Bahrajn. A kiedy powrót do rozmów USA z Iranem, rozmowy techniczne między Stanami a Iranem zostaną wznowione w przyszłym tygodniu. O tym poinformował w środę, czyli dziś, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Pakistanu. Pakistan i Katar są mediatorami w tych negocjacjach. Rozmowy techniczne zostaną wznowione w przyszłym tygodniu. To tymczasowa przerwa. Prace będą kontynuowane, powiedział rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Pakistanu, dodając, że jego zdaniem negocjacje rozpoczną się we wtorek. Zapewnił przy tym, że zespoły techniczne z Pakistanu i Kataru będą kontynuować współpracę z amerykańskimi i irańskimi odpowiednikami. Jak ocenił rzecznik, wstępne porozumienie podpisane w zeszłym tygodniu przez prezydentów USA i Iranu, a także późniejszy szczyt obu państw w Szwajcarii podkreśliły znaczenie dialogu i dyplomacji jako skutecznych narzędzi rozwiązywania sporów i łagodzenia napięć. Pakistan z zadowoleniem przyjmuje uznanie różnych członków społeczności międzynarodowej dla naszej konstruktywnej roli w promowaniu pokoju regionalnego, dialogu i wysiłków na rzecz deeskalacji, powiedział rzecznik cytowany przez saudyjski portal Arab News. Pakistan coraz mocniej podkreśla swoją rolę dyplomatyczną w tym procesie. Przedstawiciele władz w Islamabadzie twierdzą, że wysiłki kraju na rzecz deeskalacji wzmocniły jego pozycję na arenie międzynarodowej i mogą stworzyć okazję do głębszej współpracy politycznej i gospodarczej z partnerami w regionie i na świecie. My teraz przeniesiemy się z Emiratów Arabskich, z rejonu Bliskiego Wschodu do Ameryki Łacińskiej, ale to zrobimy słuchając utworu kolumbijskiego artysty Rafael Orzoco, Leno de Ti, i zaraz po tym będziemy w Kolumbii, gdzie będziemy rozmawiać o wyborach, a raczej słuchać opowieści o tych wyborach w Kolumbii Zbigniewa Dąbrowskiego, a więc gospodarza serwisu latynoskiego.

0: Republika Latina. Latynoski głos pod każdą strzechą.
1: Łączymy się ze Zbigniewem Dąbrowskim, żeby opowiedział o tym, co się stało w Kolumbii, kim jest kandydat, który wygrał wybory prezydenckie i czy faktycznie już jest ta pewność, że wygrał.
2: Dzień dobry, buenas tardes. No więc odpowiedzmy sobie może na pierwsze pytanie. Rzeczywiście nie ma tej pewności, że wygrał, ponieważ cały czas mamy oficjalnych danych podliczonych, w zasadzie zebranych, skumulowanych i przedstawionych, nazwijmy to w ten sposób, przez komisję, czy przez, no, nazwijmy to Państwową Komisję Wyborczą, jeżeli tak spolonizujemy sobie nazwę ciała wyborczego w Kolumbii. I tutaj też pojawia się pewien problem, bowiem przegrani twierdzą, że być może doszło do rozmaitych naruszeń, do ingerencji międzynarodowej w wybory i tak dalej, i tak dalej. Z kolei przedstawiciele wygranego twierdzą, że też mogło dojść do rozmaitych naruszeń związanych z działalnością grup zbrojnych. Opowiedziałem to Państwu bardzo ogólnie, w związku z tym przejdźmy może sobie do szczegółów. Przypomnę Państwu, że w ostatnią niedzielę w Kolumbii miała miejsce druga tura wyborów prezydenckich. Starło się w niej dwóch kandydatów reprezentujący prawicę Abelardo de la Estrella z Partii Defensores de la Patria, czyli obrońcy ojczyzny, oraz jego kontrkandydat reprezentujący lewicę, Iván Cepeda Castro. Reprezentuje on taką lewicową koalicję wyborczą Movimiento Político Pacto Histórico, czyli ruch polityczny Pakt Historyczny. No i proszę Państwa, wyniki są takie, że w zasadzie możemy powiedzieć, wygrał, no jeszcze nieoficjalnie, wybory wygrał Abelardo de la Espiella, przegranym jest Iván Cepeda, ale można powiedzieć tak, że ta różnica pomiędzy obydwoma kandydatami jest naprawdę niewielka. Abelardo de la Espiella zdobył prawie 12 960 000 głosów, jego kontrkandydat nieco ponad 12 700 000 głosów. W związku z tym ta różnica pomiędzy obydwoma kandydatami wynosi niecałe 251 000 głosów, czyli niecały 1% głosów, czyli możemy powiedzieć tak, że ta różnica jest mniejsza niż ilość głosów nieważnych, które zostały oddane podczas tych wyborów. Z pewnością, o czym trzeba tutaj, i to zresztą należy podkreślić, że może być pewnym zarzewiem, jeżeli chodzi o uznanie wyników wyborów, chociaż ja myślę, że tutaj akurat w tym przypadku ta sprawa powinna się wyjaśnić w miarę szybko, pomimo tego, co opowiada obecny jeszcze prezydent tego kraju, czyli Gustavo Petro, który oskarża o rozmaite swoich przeciwników politycznych, oskarża o rozmaite manipulacje, oskarża również o wpływy ze strony Stanów Zjednoczonych, o sianie dezinformacji, zwłaszcza w sieciach społecznościowych i tak dalej, i tak dalej. Opowiada również o przekupywaniu, okupowaniu głosów. Natomiast no, na razie na to nie ma żadnych dowodów. W dodatku zdaje się nie złożone zostały żadne skargi wyborcze. Z drugiej strony zwolennicy Abelardo de la Espriei uważają, że do sporego wzrostu liczby głosów oddanych na Iwana Cepedę mogła przyczynić się działalność grup zbrojnych. Przypomnę Państwu, Kolumbia od dekad nękana jest konfliktem zbrojnym. W Kolumbii działają ugrupowania zbrojne, ugrupowania przestępcze, ugrupowania, które kiedyś miały, funkcjonowały jako ugrupowania partyzanckie, czyli Armia Wyzwolenia Narodowego, ELN, czyli Rewolucyjne Siły Zbrojne Kolumbii, czyli FARC. reprezentujące powiedzmy tę lewicową partyzantkę po ich po drugiej stronie tego konfliktu stały i stoją zresztą nadal ugrupowania prawicowe, tak zwane autodefensas, czyli siły samoobrony. Tutaj zwolennicy Abelardo de la Espée twierdzą, no właśnie, że podobno te ugrupowania zbrojne namawiały lokalnych mieszkańców, zwłaszcza w takich bardziej odległych terenach, które głosowały na Ivana Cepedę, że namawiały ich właśnie do oddania swojego głosu na kandydata lewicy. W zasadzie można powiedzieć tak, prawdopodobnie nowym prezydentem, to w zasadzie można powiedzieć z pewnością niemalże stuprocentową, zostanie Abelardo de la Espriella, ale z pewnością te wybory pokazały sporo ciekawych informacji, jeżeli chodzi o samą Kolumbię, o społeczeństwo, o politykę, o gospodarkę tego kraju. Po pierwsze możemy powiedzieć tak, że z pewnością te wybory były klęską zarówno dla uribistów, czyli tej tradycyjnej konserwatywnej prawicy związanej z byłym prezydentem tego kraju, czyli Álvaro Uribe. Przypomnę Państwu, że kandydatka uribistów w pierwszej turze wyborów zdobyła zaledwie około 6% głosów. I są to już kolejne wybory prezydenckie, w których uribiści ponoszą klęskę. To są zarazem też kolejne wybory prezydenckie, w których zwolennicy prawicy wolą oddać swój głos na człowieka z zewnątrz, na osobę, która no, nie jest związana z tą tradycyjną prawicą, dlatego że ta tradycyjna prawica też zdążyła się już przez wiele lat swoich rządów po prostu mocno skompromitować, co nie oznacza, proszę Państwa, zarazem, że nie są oni zwolennikami rozwiązań, które generalnie związane są powiedzmy z tym, co głoszą przedstawiciele prawicy, niezależnie od tego, czy są to Defensores de la Patria, czy są to uribiści. To jest pierwsza sprawa, ale druga sprawa, o czym też trzeba powiedzieć, proszę Państwa, to te wybory są również mocnym policzkiem, może nie klęską wyborczą, ale mocnym policzkiem dla obecnego prezydenta tego kraju, czyli Gustavo Petro. Przypomnę Państwu, że Iván Cepeda w pierwszej turze wyborów, tych wyborów zdobył zaledwie około 40% głosów przed wyborami. Mówiło się o tym, że jest on no, takim murowanym kandydatem do objęcia stanowiska prezydenta. Owszem, tutaj pomiędzy pierwszą a drugą turą wyborów rzeczywiście udało mu się pozyskać bardzo wiele nowych głosów. Bym powiedział, że dużo więcej nowych głosów niż uzyskał Abelardo de la Espriella i dla mnie osobiście ten wynik wyborów jest niespodzianką, bo jednak nawet sondaże przedwyborcze pokazywały dużo większą przewagę kandydata prawicy nad kandydatem lewicy. Ale zarazem też trzeba powiedzieć, że sam Gustavo Petro bardzo mocno przysłużył się temu, żeby jego następca, ewentualny następca z lewicy po prostu przegrał. Dlaczego? Przypomnę Państwu, cofnijmy się tutaj pamięcią w przeszłość o 4 lata do roku 2022, do wyborów, w których lewica po raz pierwszy w historii zdobyła władzę w Kolumbii i również do nadziei Kolumbijczyków na zmianę związaną z obietnicami, które składał Gustavo Petro. Gustavo Petro, proszę Państwa, składał obietnice, które były naprawdę bardzo wyważone, bowiem w kwestiach gospodarczych on tutaj w zasadzie nie zakładał dużych zmian, natomiast tutaj mówił przede wszystkim o zmianach społecznych, chociażby o takim dowartościowaniu mniejszości, przede wszystkim mówimy o mniejszościach etnicznych, czyli tej mniejszości afrokolumbijskiej, czy mniejszości rdzennej, również ułatwieniu życia warstwom, powiedzmy, zmarginalizowanym, czyli tym uboższym, powiedzmy, ludziom, którzy zatrudnieni są w tak zwanym sektorze gospodarki nieformalnej, którzy w zasadzie żyją z dnia na dzień, którzy posiadają często jakieś tam maleńkie mikroprzedsiębiorstwa, które zatrudniają ich samych. Tymczasem okazało się, proszę Państwa, że w zasadzie niewiele zostało zrobione. Owszem, powstało nawet Ministerstwo do Spraw Równości, które okazało się po prostu być studnią bez dna. W zasadzie niewiele tutaj zrobiono. Zarazem też, o czym trzeba powiedzieć, no Gustavo Petro, gdyby ktoś mnie się zapytał o jakieś jego sukcesy, to naprawdę miałbym tutaj duży problem, żeby je wymienić. Powiedziałbym może tak, że no, do pewnych sukcesów na pewno tutaj należy zaliczyć próbę negocjacji pokojowych, czyli zakończenie tego konfliktu zbrojnego, negocjacji zarówno z lewą stroną polityki, tych ugrupowań zbrojnych, jak i ugrupowaniami reprezentującymi prawą stronę. Owszem, te rozmowy były, często dochodziło do zawieszenia ognia, natomiast no niestety tutaj one nie dały żadnego rezultatu. No na pewno tutaj wpływ miała też sama postawa samego Gustavo Petro. To jest osoba, która bym powiedział, no niestety brakuje mu bardzo poważnego narzędzia w polityce, jakim jest po prostu skromność osobista. To jest narcyz, proszę Państwa, który bardzo mocno stawiał na siebie, który też prowokował wiele konfliktów, który nie umiał dogadywać się chociażby na przykład z dziennikarzami. Przypomnę Państwu, że większość mediów w Kolumbii znajduje się, tych najważniejszych powiedzmy, w rękach prywatnych, które reprezentują raczej prawą stronę sceny politycznej. Zarazem też w polityce międzynarodowej Gustavo Petro niezbyt dobrze szło. Przypomnę tylko całkowicie niezrozumiałe nie tylko dla mnie, ale i dla większości Kolumbijczyków umizgi do Nicolasa Maduro, na szczęście byłego już dyktatora Wenezueli. Jego milczenie również, mówimy oczywiście o Gustavo Petro, w sprawie wyborów w Wenezueli w 2024, kiedy to w zasadzie w ogóle się nie wypowiadał, nic nie mówił o jakichkolwiek fałszerstwach, czy w ogóle o kradzieży wyborczej. No i oczywiście niedawne wydarzenia, czyli no można powiedzieć otwarty konflikt z obecnym prezydentem Stanów Zjednoczonych, czyli Donaldem Trumpem. No tutaj oczywiście z pewnością wielkie, wybujałe ego obydwu polityków zrobiło bardzo wiele, no ale chociażby chciałbym tutaj Państwu podać przykład Luisa Inácio Lula da Silva, prezydenta Brazylii, który jednak jakoś z Trumpem się dogaduje. Przyszłość, proszę Państwa, no trudno powiedzieć, co będzie. Na pewno nie będą to łatwe rządy. Z jednej strony Abrazo de la Espria musi liczyć się z silną opozycją lewicową. Pacto Histórico jest całkiem mocny, jeżeli chodzi o kolumbijski parlament. I tutaj z pewnością nie będzie mu łatwo rządzić, niełatwo będzie mu w ogóle stworzyć jakąś koalicję rządzącą. Z drugiej strony, o czym też trzeba powiedzieć, na pewno nastąpi w polityce międzynarodowej polepszenie relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Donald Trump zresztą wielokrotnie podczas kampanii wyborczej wskazywał właśnie Abrazo de la Espria jako swojego kandydata. W polityce wewnętrznej, proszę Państwa, na pewno też będzie ciężko z racji tego, że to jest rzecz, o której też Państwu zapomniałem powiedzieć, że w zasadzie wybory pokazały, że mamy dwie Kolumbie. To jakby to sobie tak wyobrazić troszkę, wyobraźmy sobie taką drożdżówkę z nadzieniem w środku. No to nadzienie, ten środek, to jest centrum konserwatywne, czyli te środkowe departamenty Kolumbii, które tradycyjnie głosują na prawicę. Na obrzeżach to ciasto, powiedzmy, czyli wybrzeża Atlantyku, Pacyfiku, Amazonii. One z kolei głosowały na Iwana Cepedę i tutaj w zasadzie można powiedzieć, tak jak powiedziałem Państwu na samym początku, że te głosy rozłożyły się mniej więcej pół na pół. Mamy de facto, można powiedzieć, niemalże remis wyborczy. Abrazo de la Espria mówi o twardej ręce wobec przestępców, o niszczeniu plantacji kokainy, o również wejściu mocno za skórę tym organizacjom zbrojnym, czyli nie rozmowy pokojowe, nie jakieś, powiedzmy, znalezienie wspólnego rozwiązania, ale walka. I tu myślę, że ja bym był bardzo mocnym sceptykiem z racji tego, że nie on pierwszy o tym mówi. Przypomnę Państwu Álvaro Uribe walczył z ugrupowaniami zbrojnymi, Iván Duque walczył z ugrupowaniami zbrojnymi. Zakończyło się to tylko wzrostem przemocy. Owszem, Abelardo de la Espriella patrzy na Nadziba Bukele, prezydenta Salwadoru, któremu udało się rzeczywiście zwalczyć przestępczość. Natomiast, no proszę państwa, no niestety obydwa kraje, poza tym, że związane są kulturą latynoską i mówią w języku hiszpańskim, tak naprawdę niewiele więcej je łączy, zwłaszcza jeżeli chodzi o walkę z przestępczością. Trzymam kciuki oczywiście za to, żeby Abelardo de la Espriella zapisał się złotymi zgłoskami, ale łatwo nie będzie. Natomiast na sam koniec chciałbym państwa bardzo zaprosić, jeżeli byście byli zainteresowani tym tematem kolumbijskim, na najbliższą niedzielę na godzinę 19 do Republika Latina, gdzie szerzej poruszymy razem z naszym gościem z Kolumbii, szerzej poruszymy temat wyborów i ogólnie problemów politycznych i społecznych w tym kraju.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Zbigniew Dąbrowski, Republika Latina. To przyszłość pokaże, jak ta Kolumbia będzie wyglądała pod przywództwem nowego na 99,9% prawicowego kandydata Abelardo de la Espriella. Jest godzina 16, czas na serwis informacyjny, a ja państwa zapraszam na popołudnie wnet po serwisie.
3: Serwis międzynarodowy Radia Wnet. Nocne powtórki Wnet.

0: Studio Białoruskie Radia Wnet.
1: Białoruskie Studio Radia Wnet.
2: Studio Białoruskie Radia Wnet. Użgorod tym razem trochę z problemami technicznymi, ale Wilno bez kłopotów. Ola zawsze w każdej sytuacji potrafi wybrnąć i poprowadzić rozmowę, nawet jeżeli brakuje prowadzącego. Za co ci, Olu, też serdecznie dziękuję. Olu, prezydent Ukrainy przedstawił Białorusi ultimatum, które upływa pod koniec tego tygodnia, a sieci społecznościowe i niektóre media donoszą, że Łukaszenka uciekł z kraju. Co się dzieje na Białorusi?
3: No tak, wygląda na to, że naprawdę Łukaszenka ucieka z kraju, bo i ucieka w takim kluczowym momencie. Jeśli chodzi o ultimatum Zielińskiego, to w zeszły piątek prezydent Ukrainy oświadczył, dajemy władzom Białorusi tydzień na usunięcie rosyjskich retransmiterów z dronów z granicy. Według Ukrainy sprzęt ten pomaga w kierowaniu rosyjskimi dronami na terytorium Ukrainy. Na Białorusi znajduje się 4 takie retransmitery. Sprzęt był używany do ataków na obwody żytomirskie, rowieńskie, wolyńskie, atakując infrastrukturę energetyczną, linie kolejowe i mieszkania. Według Zielińskiego podobne prośby były wcześniej przekazywane stronie białoruskiej za pośrednictwem niepublicznych kanałów komunikacji, ale teraz Kijów przeszedł już na takie publiczne ostrzeżenie i prezydent Ukrainy powiedział, jeśli Łukaszenka tego nie zrobi, to znaczy nie usunie tych retransmiterów, to my to zrobimy. Wcześniej zima Ukraina ogłosiła, że zniszczyła podobne retransmitory na Białorusi, ale wtedy, o ile rozumiem z komentarzy różnych ekspertów, taki sprzęt znajdował się na takich masztах телефонії комуркової, а зараз został umieszczony на будинках мешкальних. І знищення такого спшенту могло би споводовувати офіари всьот людності цивільної, всьот білорусінів і мешканців обводу Хомельського. І так направді найліпшим розв'язанням для Лукашенки було би, очевидно, усунення тих ретрансміторів на просьбу України, і мог би далі оповідати байки о тим же не беже удял в війні. Очевидно, сполішна сменза народова доцініла би тен гест доброї волі зі сторони Лукашенки, але проблем поляга на тим, що ретрансмітори сон російські, а Росія з повністю нема доброї волі

ciągu jednego piątkowego poranka. Zacumowaliśmy w portach w Nowym Jorku, Damaszku, Kijowie, Zgorzelcu. Chcemy opowiadać o świecie, takie radio tworzymy i tworzymy je dzięki Państwa wsparciu na patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio na konto, które można znaleźć na stronie wnet.fm. A za każde wsparcie serdecznie Państwu dziękuję. Krzysztof Skowroński.

0: Miłość i śpiew, czyli Miś.
1: Moje obecne objawienia tutaj w Medjugorje są ostatnimi dla ludzkości. Spieszcie się z nawróceniem. To słowa wypowiedziane przez krailicę Mira, królowę pokoju w Medjugorje, prawie 45 lat temu. Dzisiaj spotykamy się z Izą, którą znaliśmy jeszcze 5 lat temu, jak rozmawiałem z nią z Radiem Wnet i łączyłem się jako Izę Potęgę, więc takie ładne nazwisko. Ale teraz dużo się na pewno pani Izę zmieniło. Dzień dobry ze studia Radia Wnet. Witamy cię, Izabelo.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać.
1: Bardzo dobrze. Czy jesteś w Medjugorje? Czy twoja historia dalej jest związana z Medjugorje? Czy mogłabyś nam troszeczkę o sobie opowiedzieć, co wydarzyło się od tych 5 lat, kiedy rozmawialiśmy o Medjugorje z tobą?
2: No to może zacznę od najważniejszego. I tak naprawdę powinniśmy powiedzieć dzień dobry wspólnie, bo u mojego boku jest w tym momencie ten jedyny wymodlony i uwaga, poznany właśnie w drodze do Medjugorje w autokarze mój świeżo upieczony małżonek Łukasz.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witam serdecznie, szczęść Boże o tej porze, Łukasz. Jak to było, że Pan Bóg was w jednym autokarze do Medjugorje usadowił?
2: Jak to się stało, to chyba musi Łukasz zacząć. Powiedz, Łukasz, jak to się stało.
3: No, to była taka niezwykła historia, że ja w sumie pierwszy raz jechałem do Medjugorje. Byłem też w takim trudnym czasie, bo parę dni przed wyjazdem do Medjugorje otrzymałem wyniki badań, które wiązały się z taką gorszą chorobą. Natomiast Pan Bóg jakoś tak nas tutaj pokierował, że dał możliwość wyjazdu do Medjugorje. No i pierwszy raz faktycznie moją obecną żonę zobaczyłem w autokarze. No i muszę przyznać, że od pierwszego wejrzenia się zakochałem.
2: Z wzajemnością, a była to pielgrzymka, którą właśnie jedna z tych pielgrzymek, które zorganizowałam. No i dalej organizuję, choć teraz z małą przerwą, bowiem no jednak są priorytety pielgrzymki pielgrzymkami, ale no, zostaliśmy postawieni tutaj przed sobą, więc najpierw trzeba zadbać o ten fundament, czyli rodzinę, więc jesteśmy kilka miesięcy po ślubie.
1: I tutaj... Którego błogosławił także papież Leon.
2: Dokładnie tak. Jeszcze to niesłychana historia, bowiem no, pobraliśmy się w tym roku świętym, jubileuszowym i właśnie tam w Rzymie. Historia jest niezwykła, może nie będziemy jej teraz opowiadać, bo jest po prostu długa, zawiła. Natomiast też pomogła nam taka dziennikarka, która zresztą mieszkała za murami watykańskimi, bo jest żoną jednego z gwardzistów.
1: Ona pozdrawiamy Radio Wnet, pozdrawiam całą gwardię szwajcarską ze wszystkimi żonami, tak, gwardzistów.
2: O, to. Tak, i dzisiaj po 5 latach faktycznie to takie jest, no mamy piękną rocznicę. Mhm.
1: No i zmieniłaś nazwisko, tak, Iza z Potęgi na Ćwiękowska. Łukasz.
2: Dokładnie, tak, noszę dumne nazwisko, choć w mediach społecznościowych jeszcze tam Facebook i inne trochę robią problemy, żeby to nazwisko zmienić, ale już dumnie je noszę. Mm-hmm. Choć potęga to jest jeden wielki, piękny sentyment, bo nazwisko faktycznie jest mocne.
1: Była pani, teraz jesteś pani potęgowa Ćwienkowska, więc też dobrze, ale powiedzcie państwo taką rzecz, to Medjugorje, jakie ono na was zostawiło ślad? Czy, bo wy wiele, przynajmniej ty Izabela, nie wiem jak Łukasz, przebywałaś z tymi widzącymi bezpośrednio, tak? A były nim Wicka Iwanowicz od początku, czyli od 25 czerwca 1981 roku, bo to jest 45 lat dzisiaj, później Maria Pawłowicz, później Iwan Dragiczewicz, Jakow Kolo, Mirjana Drogiczewicz, Iwanka Iwankowicz. Dziewczyny zmieniły nazwiska, nie poszły do klasztorów. Dzisiaj wszyscy prawie mają 60 plus lub 60 minus. Jak to jest, że te słowa, że będę z wami do

0: Widzących była Milka. Milka Pawłowicz. To jest siostra rodzona Marii Pawłowicz-Lunetti. To jest ta widząca, Maria, która jako jeszcze jedna z trojga widzących, oprócz Iwana i oprócz Wicki, widzi Matkę Bożą każdego dnia. I właśnie to jest dość ciekawa historia, bo po jednym z objawień, na których byłam razem z grupą, organizowałam takie rekolekcje dla małżeństw właśnie w Medjugorje. I tak podczas objawienia był straszny upał. Widziałam, że wszyscy tak się gorliwie modlą. Ja natomiast byłam całkowicie pochłonięta organizacją pielgrzymki dużej grupy, którą wówczas miałam. To było 125 osób, więc całkiem sporo. No i ciężko mi było się skupić na modlitwie w trakcie objawienia, wzbudzić jakieś intencje. Już pod sam koniec tego objawienia tak sobie wyszeptałam z takim trochę niedowierzaniem do Matki Bożej. Właściwie poprosiłam o jedną rzecz, o zakończenie pewnej relacji wówczas, z którą mi tak po ludzku było ciężko powiedzieć koniec. Natomiast druga taka prośba, właściwie no taka luźna myśl: Maryjek, ja bym bardzo chciała do ciebie tutaj przyjechać, ale tak prywatnie, tak na twoje zaproszenie. I jakie było moje zdumienie, jak po objawieniu, kiedy już wszystkie grupy pielgrzymkowe wróciły do swoich hoteli, została tam moja grupa, nagle słyszę: Izabela, Izabela. I tutaj z tego tłumu wyłania się widząca, podchodzi do mnie i prosi o rozmowę taką sam na sam, po czym mówi, że Matka Boża zaprasza mnie do Medjugorje, do niej konkretnie, tam do niej, do domu, gdzie ona mieszka, gdzie podejmuje też pielgrzymów.
1: I to była Milka, tak? To była Maria.
0: Nie, to była Maria Pawłowicz-Lunetti. Mm-hmm. Natomiast Milka to jest jej siostra, ona mieszka dom obok. Akurat do tej Milki też przywoziłam pielgrzymów, także to wszystko tam w rodzinie. No i tak się zaczęła.
1: I to był który rok, pamiętasz, Izabela? To pierwsze spotkanie.
0: To znaczy, to nie było pierwsze spotkanie z widzącą, natomiast to było to konkretnie spotkanie, o którym mówię, o tym zaproszeniu i o tym zamieszkaniu tam w Medjugorje. No to było po naszej rozmowie sprzed 5 lat, więc to mogło być między około 4 lata temu. O, pamiętam, że były wtedy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, tak jak teraz, i choć to był inny miesiąc. I my żeśmy właśnie, to też jest taka ciekawostka, bo właśnie ta widząca tak od kuchni, to jest taki zupełnie skromny, pokorny, normalny człowiek, z którym po prostu można konie kraść. I my żeśmy razem sobie też mecze oglądały. Jest fanką piłki nożnej, kibicuje Chorwacji, także...
1: No i nic dziwnego, Chorwacja, cała drużyna zawsze jedzie do Medjugorje przed każdymi mistrzostwami i ich trener jest bardzo taki wierzący, ich wszystkich tam powierza całą kadrę, ale co
0: on tam
1: ciekawe...
0: Nawet na pieszo chodzi do Medjugorje.
1: Właśnie, na pieszo pielgrzymuje, tak. I co ciekawe, dla mnie to był taki dar, bo ja w 96 byłem pierwszy raz, czyli w czasie wojny. Jeszcze trwała wojna i pamiętam, w nocy nie było można nawet przemieszczać się autobusem, Mostar płonął. No były takie dni, że bałem się, widziałem tych żołnierzy z IFOR. I pamiętam, jak pierwszy raz tam przyjechałem, tam była taka dolina, gdzie był pokój. Medjugorje, znaczy między wzgórzami, tak? I mnie to zastanawiało, że wszędzie słychać te wystrzały, wszędzie jest taka wojna, a tam nawet samolot nie przeleciał. Stało to ci żołnierze z IFOR przed tą świątynią, z tymi dwoma wieżami. I patrzyłem zawsze, oni tak byli, też klękali, wpatrzyli, co tam się w środku dzieje. I tam przychodzili miejscowa ludność. I wtedy ci prości mieszkańcy w Medjugorje, oni wszyscy, pamiętam, wyplatali różańce. i dawali pielgrzymom różańce. I ten wełniany różaniec miałem aż dopóki mi się nie spaliło mieszkanie. On spłonął razem z mieszkaniem, ale tyle lat go miałem i ja nie zawsze byłem do tego Medjugorje przekonany. Tutaj w studio jest Bogusław Tomasiewicz. Nie wiem, kiedy ty byłeś pierwszy raz i czy

0: Masz pytanie do Łukasza, tak, i do Izy.
1: Szczęść Boże, Izo, Łukaszu, ja byłem pierwszy raz, jeszcze też wojna się kończyła, pojechałem z rodziną prosić Matkę Bożą o pomoc. No i bardzo mnie zaskoczyło, że wszędzie, gdzie jechaliśmy, Dubrownik, wszędzie jeszcze właśnie ślady bomb i nie wolno było na drogach się zatrzymywać, bo wszędzie miny, a wjeżdżamy do Medjugorje, no kontrolę i żaden dach, żadna szyba nie pęknięta, prawda? Wszystko tak jakby zupełnie inny świat. To było dla nas wielkie zaskoczenie. A później jeszcze zadam wam pytanie, ale to tylko takie moje wrażenie chciałem wam powiedzieć właśnie. Natomiast prosimy o komentarz. Ja się wyciszę.
2: To ja jeszcze odniosę się do tych wcześniejszych słów. To ciekawe, bo sama chciałam wtrącić odnośnie tych plecionych różańców, bowiem no, na jednej z pielgrzymek pamiętam, że byliśmy z grupą, gdzieś żeśmy się troszkę pogubili. O, tak każdy sobie gdzieś tam chodził i po prostu grupa, no tak im się podobało, że na zbiórkę jakoś nie widać było, żeby każdy miał punktualnie wrócić, więc zaczęłam tam szukać tych wszystkich moich niesubordynowanych pielgrzymów. No i zaszłam do jakiegoś sklepiku, do którego kompletnie nikt nie chodził. Właściwie nawet nie wiedziałam, że to jest sklep. On na obrzeżach wsi Bijakowici, nie samego Medjugorje, bo też dopowiem, że objawienia rozpoczęły się w Bijakowici, nie konkretnie w Medjugorje. To jest parafia Medjugorje. A Bijakowici to jest taka maleńka wioseczka. Wówczas, w tamtych czasach, to taka,
0: tam,
2: można,
0: gdzie jest ten niebieski, słynny krzyż.
2: Niebieski krzyż, gdzie Góra Podbrdo, tak, gdzie wspólnota Czenakolo i wiele innych miejsc. No i tak wyszłam do tego sklepu, nie wiem, coś miałam chyba jakąś potrzebę, typu wodę kupić. Widziałam po prostu, że jakaś pani jakiś towar wynosi. Ona była zdziwiona, że ja przyszłam, bo nikt do niej nie przychodził. Okazało się, że ona po prostu no, ma chore dziecko i dla tego chorego dziecka po prostu wszystkie na przestrzeni objawień różne dewocjonalia, różne rzeczy związane właśnie z Medjugorje, z tym ruchem pielgrzymkowym, a nawet z widzącymi, że ona sobie to wszystko gromadziła i ci ludzie lokalni to wszystko znosili, takie często porwane różańce, często jakieś odrapane obrazki i wiele, wiele innych rzeczy, w tym też jakieś płyty pierwsze, czy kasety magnetofonowe z pieśniami medjugorskimi, albo kazania. No i
0: ale właśnie też z nagraniami, tak, tych rozmów.
2: Tak, młodzieży, tak, dokładnie.
0: Ale też były kasety wideo, prawda, jak te dzieci są wpatrzone, jak ich badają,
2: ja nawet
0: przekuwają.
2: Nawet mam te kasety bardzo
0: igłami.
2: Stare, jeszcze jestem w posiadaniu.
0: Tak, tak.
2: Bo czasem jak jedziemy autokarem, który ma jeszcze takie odtwarzacz na kasety wideo, to właśnie puszczam takie stare filmy pielgrzymom. A właśnie ta kobieta miała te różańce, o których tutaj...
0: Tak, ja pamiętam, miałem w takim bladej zieleni, w takiej właściwie turkusowy, nie wiem jaki, ale taki naprawdę lekko tylko tą zieleń było widać. Taki wełniany.
2: Ja wykupiłam je wszystkie, które miała ta pani. Także jestem w posiadaniu wszystkich.
0: Ale to jest bardzo... Właśnie te różańce są charakterystyczne, bo ja ostatni raz byłem, to rozmawiałem z biskupem Hozerem, bo to był przyjaciel mojego wujka, lekarz, którego wujek Stasiu Orlikowski poznał w Rwandzie. I on po prostu też mi podarował różaniec. I o tym Medjugorje mówi, to wszystko, co było na początku, Kościół do tego nie ma żadnych zastrzeżeń. To, co dzisiaj, to trwa, trudno to ocenić, zatwierdzić, ale on jako wysłannik papieża bardzo pozytywnie o tym wszystkim mówił. I te słowa Matki Bożej, one zawsze do mnie powracały. Pokój, pokój, pojednajcie się z Bogiem i między sobą. I te słowa, wiemy, te dzieci one mówiły do tych mieszkańców, ci mieszkańcy dali wiarę, bo i pościli, prawda, te pięć kamieni, bo pokój to miłość, a miłość to pokój, który chce zniszczyć szatan. I dlatego daję wam przeciwko niemu tę broń, pięciu kamieni, modlitwa, post i mieszkańcy, to mnie dziwiło, ja też się włączyłem w to, że zawsze w środę i w piątek o chlebie i wodzie pościli. I później Pismo Święte, czyli Biblia, spowiedź i Eucharystia. I te pięć kamieni, one przywrócą pokój. Ale świat, Europa, najpierw chyba cała była Jugosławia, nie uwierzyła. Ta wojna przyszła. Ona zrobiła strasznie dużo ofiar. I dzisiaj to orędzie, czy ono jest aktualne? Jak wy to widzicie? Czy ten pokój właśnie zaczynamy od siebie? Jak ty to robiłaś i jak to Łukasz robił? Państwo dźwiękowscy, parę słów teraz.
2: No, może moja lepsza połowa się wypowie. Najpierw jak to widzisz, ten pokój.
0: Ty piękniejsza, a tamto szlachetniejsza, tak?
2: Dodam tylko, że nadajemy spokoju.
3: No myślę, że to przesłanie jest w obecnych czasach bardzo ważne i to widać w Medjugorje, że wszyscy ludzie, którzy trafiają do tego miejsca, nagle zaczynają faktycznie w sercu odczuwać taki pokój, pomimo różnych problemów, z którymi przyjeżdżają, problemów rodzinnych, zawodowych, zdrowotnych, to ten pokój właśnie w Medjugorje odnajdują. Mnie moja żona właśnie pierwszy raz, jak jechałem, to w ten sposób tłumaczy, że może to nie jest miejsce, które jakoś super wizualnie może przyciągać oko, ale to, co jest na pewno, to, co ma taką dużą wartość, to właśnie tutaj ta duchowość, którą od razu się czuje tak naprawdę wjeżdżając do Medjugorje. Ja też może jeszcze wspomnę odnośnie widzącej, bo też miałem okazję poznać Marię Pawłowicz i akurat tak się stało, że pierwszy raz jak jechałem z obecną żoną właśnie do Medjugorje, to to była taka, można powiedzieć, niespodzianka, bo nawet tego się nie spodziewałem i też nie byłem na to przygotowany, więc było dla mnie to zaskoczeniem, jak zobaczyłem widzącą Marię, którą wcześniej widziałem tylko gdzieś tam na zdjęciach, na filmikach, i to, co utrwaliło mi się w pamięci, że no, bardzo mnie tak ciepło przyjęła. Od razu mnie objęła, no, z taką mega serdecznością i to się od razu wyczuło. Ja byłem troszkę zestresowany, bo ledwo przyjechaliśmy i tutaj nagle taka niespodzianka. Myślę, że będę pamiętał to do końca życia, z jaką serdecznością ta widząca nas przywitała. Ja też w Medjugorje też musiałem właśnie odnaleźć ten pokój, który myślę, że to pokój mnie odnalazł niż ja jego, dlatego że tak jak wspomniałem, gdzieś tam wtedy miałem dosyć duże problemy zdrowotne, sytuacja była niepewna.
0: Orzeczenie było takie dość ciężkie dla ciebie, bo to choroba taka poważna.
3: Tak.
2: Łukasz, nie wiem, czy mogę powiedzieć, nie? Że zmagałeś się z chorobą nowotworową.
3: Tak.
2: Także
3: tak,
2: no
3: tak,
2: to.
3: Tak.
2: No. Co cię tutaj stało, że jest wszystko dobrze?
3: Tak, no na początku wyglądało to tragicznie. Przyszedłem operację, lekarze mówili, że no na pewno będzie potrzebna chemia, że bez tego się nie obędzie. No okazało się, że się obyło.
2: Chwała Bogu, ja tylko przepraszam, wejdę w słowo, bo jak to żona? No też powiedział z obecną żoną, ale nie miał wcześniej żadnej. Naprawdę, nie miał. Ja to sprawdziłam, zresztą nie chciałam. No po prostu nie.
0: Ale drogie dzieci, tak na pewno słyszeliśmy tam zawsze w Medjugorje, w którym żyjecie, świat jest przemijający. Zdecydujcie się na pokój, żyjcie pokojem, zdecydujcie się na modlitwę, módlcie się o ten pokój. To przesłanie, ono zawsze przebija i myślę, ono nam stale towarzyszy, więc wsłuchajmy się w ten hymn Medjugorje, bo kiedy tam jest czerwiec i jest rocznica, to z całej Europy, z całego świata dzisiaj zjeżdża młodzież, żeby posłuchać tych orędzi, żeby zobaczyć, co aktualnie, jak Matka Boża ten pokój do serce naszych przywraca, bo ten pokój zaczyna się od pokoju, który budujemy najpierw w swoim sercu i z najbliższymi. Posłuchajmy hymnu.

0: Drogie dzieci, wiedzcie, że matka was kocha i z miłości pragnie was prowadzić. Przychodzę, aby wam powiedzieć, że Bóg istnieje. Dlatego również dzisiaj wzywam was, zdecydujcie się na Boga. Rozmawiamy z państwem Izą i Łukaszem Ćwiękowskimi, dla których Medjugorje jest takim początkiem drogi pokoju w ich sercach. Kiedy byłem w Medjugorje 7 razy, czasami dłużej niż tydzień, czasami krócej. I pamiętam taki wyjazd, kiedy jechałem na obejrzeć całun turyński. Jakoś to Medjugorje tak dla mnie było tylko takim jakimś tłem. Sobie myślałem, no 6 dzieci, 2 chłopców, 4 dziewczyny, czyli jakby podwójna Fatima. Patrzę na te spowiedzi tam, ale mówię, no w każdym sanktuarium w Polsce jest Giedrzwałd, to czemu do Giedrzwałdu nie jeżdżę do Częstochowy, tak? A ludzie z Polski tam przyjeżdżają takimi tłumami. Tak się dziwiłem, ale kiedy posłuchałem tam świadectw z Czenakol o tych, którzy przeszli przez AIDS, przez narkotyki, siostry Elwiry, to byłem wstrząśnięty. Co dla ciebie, Bogusław, co dla państwa właśnie Ćwiękowskich, tak w jednym zdaniu, najbardziej was tam dotknęło w Medjugorje?
1: Jeśli ja mogę powiedzieć, to mnie właśnie wystawienie sztuki przez tych ludzi, którzy wyzwolili się spod narkotyków, właśnie pod wpływem miłości siostry Elwiry. Ja byłem w tym czasie, jak oni mieli próby jeszcze tam w Czenakolo i byłem tą atmosferą ich. Też jestem gitarzystą, jestem aktorem i tam podpowiadałem im czasami coś, ale też śpiewałem im piosenki, ale bardzo byli otwarci na to wszystko i uczestniczyłem w tych próbach tego wielkiego spektaklu później, który odegrali na światowych, jak były Światowe Dni Młodzieży, młodzież całego świata, z Ukrainy, z Polski, zjechała do Medjugorje po Światowych Dniach jeszcze Jan Paweł II, to było w Ameryce Południowej. To było dla mnie ogromne wrażenie właśnie. Ta młodzież z Czenakolo.
0: Tak, i oblicze Matki Bożej w Medjugorje widziałem, później oblicze Chrystusa na całunie. I najbardziej mnie jednak dotknął całun turyński i to, co Chrystus przeszedł, jakie cierpienia, żebyśmy ten pokój mieli w sercach. I ta modlitwa tych z Czenakolo, ich świadectwo, on mówi, wolałem w kamieniołomach pracować, niż iść na Różaniec, na tą górę pod Brdo, czy Križevac, albo wnosić tam niepełnosprawnych, bo oni później jak wyzdrowieli, to oni też zawierali związki. Łukasz, jak ty to świadectwo właśnie tych z Czenakolo, tych od siostry Elwiry, przecież ta siostra też miała ojca alkoholika, całe życie poświęciła tym chorym na AIDS narkomanom.
2: Tak, no tu muszę przyznać, że kilkakrotnie miałem taką przyjemność też właśnie uczestniczyć w tych spotkaniach, gdzie wykład prowadzili chłopcy właśnie z tej wspólnoty i muszę przyznać, że każda ich historia tak naprawdę to jest no, coś niesamowitego. To jest taki żywy cud, że z tak niepoukładanego życia, z tak trudnego życia, wyjazd do Medjugorje, przebywanie w tej wspólnocie, wspólna praca, wspólna modlitwa, tak mogła odmienić serca tych młodych ludzi. I to no, coś niesamowitego. Też muszę przyznać, że to, co mnie ujmuje w Medjugorje, to właśnie takie sprzężenie wiary z codziennością. Że ci ludzie, którzy tam mieszkają, traktują wiarę jako coś normalnego, jako modlitwę, jako pewien element dnia. I to pokazuje też, że ci ludzie często właśnie są uśmiechnięci, że w tym życiu codziennym, jeżeli Pan Bóg jest zaproszony, to okazuje się, że pewne rzeczy mogą iść łatwiej, prościej, że jest więcej uśmiechu, zaczynamy mniej się bać. I ta radość jest naprawdę widoczna w tych ludziach. Więc też takie podejście nie tylko religijne, ale takie właśnie serce. To myślę, że
0: takie
2: jest...
0: słowa są, Łukasz, nie wiem, czy do ciebie, czy do Izy. Przyszliśmy do ciebie, Matko, z tego hymnu. Z wszystkich krain naszej ziemi, nasze bóle i pragnienia przed oblicze Twe niesiemy. Matko świata i pokoju. Patrzy ona jak na gwiazdę, patrzymy na nią, na ocalenia. Osłoń wszystkich swym ramieniem. Oczyść serca i sumienia. Piękne słowa, Izabela. Właśnie, czy tak jak Łukasza też ciebie te spotkania z tymi poranionymi po przejściach ludźmi dotknęły? Czy też były częścią twojej historii?
3: No właśnie. Może nie jota w jotę, ale faktycznie ta moja historia jest, ta moja przeszłość jest bardzo zagmatwana. Ja przeszłam dość takie mocne nawrócenie. Byłam po tej samej stronie, co chłopaki z Czenakolo. Może nie tkwiłam stricte w tych samych rzeczach, w których oni tkwili. Zresztą co chłopak, czy też dziewczyna, bo też tam są dziewczyny w Czenakolo, to co osoba, to historia. Moja była bardzo trudna. Uciekałam z Bożych ścieżek. Pan Jezus mnie ciągle gonił swoim miłosierdziem i zrobił to przez najkrótszy pomost, a tym najkrótszym pomostem jest właśnie Matka Boża. I dokładnie to samo było, jest w przypadku tych wszystkich osób w Czenakolo, przez Maryję. I myślę, że to jest takie sedno, bo zresztą to jest sedno, ale jest to też często zarzut tych, którzy gdzieś tam walczą z Medjugorje, że wszystko jest takie maryjne, Maryja, Maryja, nic bardziej mylnego. To nie Matka Boża jest tutaj w centrum. Ona jest jakoby przezroczysta. Ona właśnie prowadzi każdego, kto...
0: Do tego oblicza tego właśnie Jezusa ukrzyżowanego. Ale Łukasz, jak ty słyszałeś historię, bo ja dobrze znam, państwo mogą odsłuchać historię i właśnie poszukując miś 5 lat temu w archiwum. I to jest bardzo dobra, mocna historia. Naprawdę polecam wszystkim państwu. Jak ty słyszałeś historię swojej żony, to czy też płakałeś ze szczęścia, że tak to się wszystko zakończyło po tym, co ona przeszła, z jakiej doliny ciemnej do światła ją wyprowadził Pan? Bo to jest tak, że jakbyście wiedzieli, jak bardzo was kocham, to płakalibyście ze szczęścia.
2: Dokładnie. No, ja o tej historii też tak stopniowo się dowiadywałem gdzieś tam, bo ta historia składała się z wielu wątków, więc nie sposób, żeby opowiedzieć to w ramach jednego czy dwóch spotkań, ale no faktycznie na początku gdzieś tam człowiek miał być może jakieś obawy.
0: Biorę za żonę?
2: Natomiast poznaliśmy się bezpośrednio w Medjugorje, ale wcześniej też rozmawialiśmy i pamiętam, że jak zakończyliśmy rozmowę telefoniczną, to ja sobie pomyślałem, jejku, jaki cudowny głos, jak no niesamowicie ten głos na mnie kojąco działa.
0: A jak zobaczyłeś Izabelę, a ona zazwyczaj jeszcze wtedy, nie wiem jak teraz, zawijała w Medjugorje takie wianki na głowę z kwiatami i na te krótsze włosy i wyglądała jak, prawda, jak... jedna z tych widzących, czy nawet jak sama Matka Boża.
2: Tak, no myślę, że tu właśnie jak zobaczyłem Izunię, to wszystko było spójne z tym, co wcześniej jakby sobie wyobrażałem. I faktycznie no to pierwsze spotkanie było takie dla mnie mocne, bo no takie uczucie, jakby człowiek odnalazł faktycznie drugą połówkę. To ciężko nazwać, bo to wiadomo, my się wtedy pierwszy raz widzieliśmy i nie było wiadomo, co później się wydarzy. Ale no takie pierwsze spojrzenie zapamiętam.
0: Właśnie, Iza, słyszałaś, że Łukasz powiedział takie słowa, że wszystko było w tobie spójne z twoim głosem, z tym, co mówiłaś i z tym, co robiłaś. Jak to właśnie, że ty tak stałaś się wiarygodna, bo najczęściej, no, jak ktoś słucha takich po przejściach takich osób, to nie daje wiary za bardzo.
3: Ciężko mówić o sobie samej, jak widzą mnie inni, natomiast myślę, że powinniśmy tak żyć, żeby bez słów być świadectwem. Więc kiedy weszłam na tę drogę nawracania, bo jednak to jest proces, kiedy zadecydowałam, że chcę stare życie zamknąć za sobą i tak naprawdę radykalnie wręcz przylgnąć do Pana Boga, to stopniowo ten proces uwalniania zaczął również przemieniać moje oblicze. Nie tylko wpłynął na to, co wybieram, czym się interesuję, z kim przebywam, ale wpłynął na to, jak wyglądam, wpłynął na to, jak mówię, wpłynął na moją kobiecość. Więc jak jest człowiek przesiąknięty Panem Bogiem, żyje nim na co dzień, karmi się nim, jest w tym miłosnym z nim dialogu, no to siłą rzeczy jest spójny, bo po prostu po nim widać, myślę, bo po każdym człowieku, który jest wierzący, niereligijny, wierzący, widać po nim, że jest
0: Iza,
3: spójny.
0: My po tobie też to widzimy, ale ty jesteś taką dziennikarką Medjugorje, taką redaktorką, nie wiem, korektorką tych objawień, bo i prowadzisz Oddanie 33 i Zawierzenie Maryi i dla dzieci pierwsze piątki z Medjugorje.
3: Ja może tutaj tylko doprecyzuję.
0: I książkę Serce napisałaś, taką promującą.
3: Nie napisałam. Nie? To nie ja. Ja tutaj
0: właśnie, z kim to robisz?
3: Korektą, faktycznie przy niektórych książkach, które powstały w ramach dzieła Oddanie 33, to byłam albo korektorką, albo też redaktorką. I przy tym dziele tutaj głównym mózgiem operacji jest Adrian Pakuła, twórca rekolekcji Oddania się Matce Bożej, twórca rekolekcji Adoracja 9-2 kolumny i wielu, wielu innych odsłon tego Oddania 33 dla kapłanów, czy
0: dla małżeństw, dla dzieci, tak.
3: I tak dalej, i tak dalej. Też w planach właśnie Oddanie z Królową Pokoju. Ja natomiast od już ładnych paru lat faktycznie prowadzę takie dzieło Zawierzam Maryi się nazywa i w ramach tego dzieła prowadzę media społecznościowe, codziennie piszę do moich drogich odbiorców, też organizuję pielgrzymki nie tylko do Medjugorje, ale też na pierwsze soboty miesiąca po sanktuariach maryjnych, żeby właśnie praktykować to nabożeństwo. No i jeszcze wcześniej było dużo akcji charytatywnych. Na to też trzeba mieć czas, więc teraz musiałam trochę pewne rzeczy zawiesić, ale aktywna jestem właśnie w ramach tego dzieła Oddanie 33. To jest wielkie dzieło, bo po nim ludzie naprawdę zmieniają swoje życie, wchodzą na drogę całkowitego powierzenia swojego życia Matce Bożej. I jak ktoś teraz nas słucha, bo z tego co wiem, to dużo osób tam w Stanach Zjednoczonych teraz nas wysoce prawdopodobne, że słucha.
0: No i pięknie, właśnie... drogie dzieci, to dla tych w Stanach Polaków. Dzisiaj również ponownie wzywam was, zdecydujcie się na Jezusa, zdecydujcie się i pójdźcie razem z Nim w przyszłość. Posłuchajmy teraz Michał Kowalski. On, nie wiem co tam w Medjugorje przeżył, ale proponuję ci kawałek. Dasz radę.

0: Drogie dzieci, dzisiaj również wzywam was w szczególny sposób. Odnówcie moje orędzie, żyjcie moimi orędziami. Jak te zachęty Matki Bożej do różańca i do tańca, bo przecież festiwale młodzi tam tańczą w Medjugorje, no sprawia to radość Kościołowi, no bo młodych ludzi widzi, ale szatan tam chyba kopie kopytami.
1: I to jak? Jak najbardziej, no, na różne sposoby również, kiedy już traci na sile, to się bardzo często manifestuje, słychać tam różne jego wycia.
0: Ale to też denerwowało chyba władze Jugosławii, no bo oni ich wzięli za psychicznych, do szpitalu zawieźli te osoby i tam dużo agentów się pojawiało, no chcieli wyciszyć całą sprawę, a jednak cały świat o tym usłyszał. Do dzisiaj jest wielu, którzy mówią, no odciąga od Fatimy, ściemia, mają takie jakby podejście, nie patrzą tego, nie chcą widzieć dobra, które tam się dzieje, tylko zwracają uwagę, o Matka Boża ma nogi w chmurkach, coś tam uważa się za ważniejszą od Pana Jezusa, odciąga od nauczania papieża, no wymyślają różne powody, żeby w ogóle nie dać wiary.
1: Zgadza się i tak naprawdę te komentarze to absolutnie każdego dnia pojawiają się w bardzo dużej liczbie, chociażby pod moimi postami, często odnoszę się właśnie do Medjugorje i ludzie na przykład jako jeden z zarzutów mówią, że objawienia w Medjugorje trwają tak długo, a tak naprawdę te na przykład w Fatimie, czy w La Salette, czy jeszcze w wielu innych miejscach, to jest kwestia no, kilku lat. To czemu przez 45 lat miałaby tutaj ciągle przychodzić Matka Boża i właściwie mówić to samo? To jest
0: jeden z zarzutów. Czemu Matka Boża 160 razy przychodziła w Giedrzwałdzie?
1: No to też,
0: prawda? I jeszcze mówiła, nie smućcie się, bo ja będę z wami Polakami do końca waszych dni, czyli z Polakami będzie.
1: Tak, jak najbardziej, ale jak już by tak komuś odpowiedzieć na argumenty odnośnie tych 45 lat, to na przykład Kościół zatwierdził jako autentyczne objawienia z Francji, z miejscowości Laus. Proszę się z tym zapoznać, jak ktoś może nas słyszy i właśnie tak dziwi się.
0: A w ogóle nikt nie słyszał tej miejscowości, nawet ja.
1: No właśnie, a tutaj objawienia...
0: Nie wiem, czy ty Bogu mił słyszałeś,
2: nie.
0: Ale mnie najbardziej to, że właśnie wszyscy mówią, czy jedziemy do Lourdes, czy jedziemy do Fatimy, czy do Częstochowy, czy do Lichenia, no to wszędzie widzimy no, po prostu biznes. I to wielu zraża. I jak to jest właśnie, bo w Medjugorje ja zawsze miałem jakieś takie inne mniejsze doświadczenie tego miejsca. No nie wiem, jak to odpowiedzieć, ale teraz też widzimy i kawiarnie tam powstały, i sklepy, no i to później męczy wielu ludzi, którzy no nie mają doświadczenia jakoś tak, że patrzą ponad tym wszystkim.
1: No, ale gdzieś przyjeżdżają i nocują. Coś muszą jeść. Czasem buty kuwić, jak im się zedrą podczas wspinaczki na którąś z gór. To tak fajnie mówić, ale jednak te tereny tam byłej Jugosławii, to są tereny bardzo biedne. Tak jak ktoś przyjedzie do Medjugorje, to pierwszy raz może mieć takie doświadczenie, że tam jest na bogato, bo rzeczywiście są takie hotele, niektóre 3-4, a nawet, no nie wiem, czy jest 5-gwiazdkowe, ale są w każdym razie w bardzo wysokim standardzie. Natomiast no, już nie spojrzą na to, że... Bo ja znam te realia, bywałam tam mnóstwo razy, też mieszkałam przez jakiś czas. Wiem, znam dużo właścicieli tych hoteli, oni wszyscy pozaciągali ciężkie kredyty. Często małżonkowie, ojcowie wyjeżdżali za granicę, głównie do Niemiec, żeby zarabiać. Dalej tam wielu siedzi, żeby móc spłacić to, co zaciągnęli na kilkadziesiąt lat. Po prostu taka inwestycja. Ludzie tam naprawdę...
0: Ale
1: nie
0: też
1: mają
0: są takie zarzuty do tych widzących, że oni się urządzili, wyjechali do Stanów, zrobili taką sławę, domy powybudowali, ale nie patrzą, bo ja na przykład osobiście kilkakrotnie, ponieważ znałem język włoski, to tłumaczyłem Wickę i z nią rozmawiałem. Ona miała 7 rodzeństwa i tak, piękne takie kędziory, takie włosy, które zawsze mnie jakoś tak poruszały i ten jej uśmiech, ona zawsze się uśmiechała, jak opowiadała, czy stała na balkonie tego swojego skromnego domku, bo ona jako jedna tam została, nie wyjechała do Stanów i tak dalej. Jakoś tak skromne to życie wiodła. I tak mnie to zawsze zachwycało. Mówię, no gdzie tu jakie pomówienia? No sprawdźcie sami, tak?
2: Ja chciałem podzielić się z wami, Izo, bo spędzałem całe noce na górze pod Brdo z gitarą, no i śpiewałem te kanony medziugorskie i później no, działanie szatana też tam zauważyłem, bo jak wyszedłem tam gdzieś w krzaki, w tą kosodrzewinę, no to znajdowałem tam mnóstwo portfeli, prawda, dokumenty, paszporty, ludzi, zbierałem co tylko mogłem, odnosiłem na policję, ale... No to właśnie to też to działanie szatana właśnie, że wykorzystują, że ktoś zaśnie i no, okradają ludzi niestety tam. Także...
1: Akurat jeśli chodzi o te kwestie kradzieży, to nie mam aż takiego doświadczenia podług innych.
2: Ja doświadczyłem na tej górze tam właśnie.
1: Ja mam akurat tutaj może nieco inne doświadczenie, bardziej jeśli chodzi o takich naciągaczy, których często spotkać można na drodze, na przykład wchodząc na górę Kriżewacz. Po prostu są ludzie, którzy udają, że coś rysują, jakiś wizerunek Matki Bożej, bądź malują, oni to już mają wydrukowane, po prostu takie kartki naciągają ludzi na to, że niby tam rysują, ludzie się rozczulają, dają im pieniądze, to są po prostu zwykli naciągacze. Faktycznie, ale to no, zawsze tak będzie, że tam, gdzie jest coś dobrego, to będzie zło próbowało to wyszarpać. Walka jest o duszę, walka jest o nasze zbawienie, na śmierć i życie, więc tam, gdzie można człowieka odciągnąć od Pana Boga, od wiary, to zawsze będą te kłody. I czy to będzie w Medjugorje, czy w Polsce, czy gdziekolwiek indziej. Zdawać by się mogło, że tam jest tego rzeczywiście... mało podług tego, no zobaczcie, co się u nas dzieje na naszym tutaj polu w Polsce, jak ludzie się żrą, jak są do siebie jeden do drugiego wilkiem. Tam w Medjugorje praktycznie większość, zdecydowana, prawie wszyscy uśmiechają się do siebie, jest ten pokój, zawsze się jakieś pojedyncze zdarzą osoby, które coś tam próbują namieszać, ale jeśli chodzi tak o taki ogół, to naprawdę nie znam drugiego takiego miejsca na świecie. Byłam w naprawdę wielu. Nie ma takiego drugiego jak Medjugorje. Jest tak przesiąknięte modlitwą, tą ofiarą ludzi, którzy tam za czasów jeszcze Jugosławii, tej głębokiej komuny, tam przelewali krew. Tak jest nasączona ta ziemia postem, tą ofiarą pielgrzymów z całego świata, którzy często na boso wchodzą po tych ostrych skałach po to, żeby przebłagać, coś wyprosić. To jest po prostu Ziemia Maryi, Ziemia Święta i to jest taki przedsionek nieba. No.
0: Tak, droga do Medjugorje, droga z Medjugorje, droga do pokoju naszych serc. Często te słowa powracają z tych orędzi, poświęcajcie czas tylko Jezusowi, a On da wam wszystko, czego szukacie. On się wam objawi w pełni i właśnie tutaj wzrastajcie z dnia na dzień, żeby być bliżej Boga. O to zawsze prosi jako matka. Czy te właśnie, bo my często mówimy, no ta maryjność katolików, ona przysłania Pana Jezusa, tak?
1: No to jest mniej więcej tak, jak wcześniej powiedziałam, że Matka Boża nigdy nie przysłania Pana Jezusa, bo ona jest po prostu przezroczysta. Ona do Niego prowadzi, no jest Jego umiłowaną matką, ale myślę, że
0: ale czy nie ma tego, nie widzisz, Iza, że tam przyjeżdżają ludzie, którzy są nastawieni na sensację? O, słońce pulsuje, o, w kwiecie widać płatki, twarz Matki Bożej i są nastawieni na, nie wiem, na nie wiadomo co, albo później rozczarowani. Wcale tam nic nie było, tylko pył, kurz, mało tego węże, bo to kiedyś między wzgórzami tam pełno węży było, teraz nie ma tych węży.
1: Są dalej,
0: w trawie, tak, jak się zejdzie w bok, więc można się przestraszyć. No i jak to jest, prawda? I te sensacje, to zbieranie kropel potu z tego płaczącego Chrystusa, który wystawili Niemcy jako ekspiację za to, co złego zrobili. No i wiele z tych rodzin z tej miejscowości Bijakowicze czy Medjugorje wyjechało właśnie do Niemiec, tak jak mówiliście. Jak właśnie Niemcy, którzy tam przyjeżdżają, czy ich też porusza, czy się nawracają?
1: To nie tylko Niemcy się nawracają. Osobiście znam osoby z Niemiec, które tam przyjeżdżają, które są blisko też widzących. Zresztą ostatnia pielgrzymka, na której byliśmy wspólnie z Łukaszem, to nocowaliśmy właśnie w hotelu z grupą prowadzonym przez Niemkę, a tak odnosząc się do tego, że ludzie tak szukają tych fajerwerków, cóż, nikt nie jest idealny. Ja może trochę stanę w obronie, oczywiście tego absolutnie nie pochwalam, bo jako też osoba, która organizuje pielgrzymki, no nieraz gdzieś tam się sfrustrowałam, ale musiałam stanąć ponad to. Ale ja pamiętam swoje początki, one nie były takie, ale były inne. Ktoś, kto by spojrzał na mnie sprzed 15-20 lat, złapałby się za głowę, co to jest za pogubiona, pobuntowana dziewczyna. Przeraziłby się może, jakby mnie zobaczył. To jak wtedy eksperymentowałam, nie wiem, z fryzurą, jak ogólnie wyglądałam. Omijałby mnie szerokim łukiem. Pomyślałby, że dla mnie nie ma miejsca dla takiej. Każdy ma swoją drogę. Ja znam naprawdę, ja mogę w sumie mówić w setkach ludzi, jak nie w tysiącach, których przywiozłam do Medjugorje. Pamiętam ich proces, te pierwsze wyjazdy. Właściwie prawie, no może nie wszystkich dokładnie, ale prawie każdego pielgrzyma gdzieś tam mniej lub bardziej pamiętam. I pośród tych osób są też takie, które właśnie na sposób magiczny postrzegały wiarę. Właśnie zbierały te kropelki z figury Pana Jezusa Zmartwychwstałego, czy nawet ziemię, kamienie z góry Podbro i tak dalej, i tak dalej. A teraz są osoby pośród nich, które są w zakonie, są po święceniach, weszły w związek małżeński, założyły rodzinę. Jest dziewczyna, która, no, niektórzy nie daliby po niej złamanego grosza. Była bardzo mocno zniewolona. Jeśli
0: tak, ale to jest piękne, drogę miłości realizują, bo te dzieci też wszyscy się spodziewali po nich, po tych widzących, że wstąpią do zakonu, a żadno z nich nie wstąpiło, ale realizują drogę miłości w rodzinach. Kiedy idziemy szlakiem Jakubowym, dzisiaj jest Jakuba, więc wszystkim Jakubom składamy życzenia. Jak ktoś idzie pieszo do Santiago, to też przecież...
1: A nie w lipcu, 25 lipca.
0: A lipca, to mi się... A to czerwiec.
1: Tak,
0: bo to razem z Krzysztofem. Zgadza się. No ale w każdym bądź razie taka jedna rzecz mi przychodzi, że nieście pokój, bo pielgrzym, wszyscy jesteśmy pielgrzymami, nieście pokój temu światu. Te słowa, to Maryja często powtarza, proszę was, nieście zgodę i pokój, przede wszystkim tam, gdzie mieszkacie. Postępujcie z miłością. Ona pokój zawsze wiąże z miłością. I naszą drogę powołania to nie, czy wstąpisz do zakonu, czy będziesz to robił, czy tamtym, tylko idź drogą miłości. Czy jesteś politykiem, czy innym, bo jak nie jesteś człowiekiem miłości, to nie wnosisz pokoju, tylko skłócasz wszystkich. I to się dzieje. Proszę. Na koniec, bo już mamy 3 minuty.
2: Chciałbym wam zadać, jaka jest wasza najbardziej ulubiona pieśń, bo ja dużo podróżuję po Ukrainie i śpiewam: o Panie, naucz nas przebaczać tak, jak i Ty nam przebaczyłeś. W dwujęzykach to śpiewam i tam płaczą ludzie, jak ja to śpiewam, na Wołyniu szczególnie. No i wszystkich chciałbym zaprosić na pierwsze czwartki miesiąca, bo z moim zespołem Sursum Corda gramy kanony w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Warszawie. Może i zapraszam, jeśli mieszkacie blisko, pierwsze czwartki na 18 na mszę i po mszy. Nabożeństwo medjugorskie piękne, ksiądz Maciej rozważa, a my gramy kanony.
0: Łukasz, takie przesłanie jeszcze. Łukasz i Iza Ćwinkowscy byli gośćmi i Bogusław Tomasiewicz, towarzyszył mi w studio. Realizował Adam Czerpak. Radio Wnet pozdrawia. Mieliśmy zadzwonić do Beaty Wiśniewskiej z takiego biura z piekar. Ona teraz jest tam w Medjugorje, ale nie odbiera. Jest na tej górze właśnie objawień. Pozdrawiamy też wszystkich w Medjugorje. I ostatnie słowa, bo jest jeszcze utwór Gen Verde, Te al centro nel mio cuore. Ty jesteś w centrum mojego serca. Tak jakby to Matka Boża śpiewała. Dla niej jest zawsze Jezus w centrum serca. Dla nas myślę tak, że po tym Medjugorje. Proszę, Łukasz i Iza.
1: No tam padło takie pytanie o pieśń ulubioną. Jest ich tak wiele. Pierwsza, która przyszła mi na myśl pewnej nocy, łzy z oczu mych otarł dłonią swą Jezus i powiedział mi: nie martw się, jam przy boku jest twym.
0: A dla Łukasza? Już tak, bo zostawimy bez komentarza, bo mamy minutkę. Proszę.
3: Powiem szczerze, że dużo tak naprawdę pieśni. Mnie te pieśni typowo w języku tamtejszym, chorwackim, tak, zdobyły moje serce, bo na początku człowiek nie rozumie, co śpiewa, ale dopiero jak pozna te słowa, to faktycznie są to słowa miłości. Także wszystkie te pieśni są najczęściej śpiewane w autokarze i to jest niesamowite.
1: Jest wesoło i są też naszą modlitwą. I dodam, że my sobie czasem śpiewamy je tutaj po prostu w domu, tak w codzienności. Bardzo lubimy i jest wesoło.
0: Jeszcze raz pięknie dziękuję za opowieść o Medjugorje i szczęśliwego Medjugorje tym, którzy tam będą tego lata podróżować, żeby usłyszeli te piękne słowa. Dziękuję wam, drogie dzieci, że czekałam tutaj na was i przyjechaliście do Medjugorje.
2: Szczęść Boże.
1: Tak. Szczęść Boże. Ostatnie słowo, opowieść o Medjugorje, to jest opowieść o miłości.
0: I o pokoju.

0: to, by usłyszeć miłość i śpiew.
1: Wiadomości w net.
2: Nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego. Jak ustaliło Radio Z około miesiąca temu, prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie nieprawidłowości w kartach zgonów z połowy ubiegłego roku. Jeden z pracujących w placówce lekarzy miał zawiadomić, iż podrobiono jego podpisy, a także zaginęła pieczątka, którą potwierdzano dane na kartach zgonów. Informacja o prowadzonym postępowaniu potwierdził rzecznik warszawskiej prokuratury, prokurator Piotr Skiba, zaznaczając jednak, że nie dotyczy ono ani osób, ani okoliczności związanych z ostatnimi pojawiającymi się tu, cytat, rewelacjami medialnymi. Śledztwo dotyczące sfałszowania 20 kart zgonów wszczęto 12 maja. Do rzecznika praw pacjenta w latach 2024-2025 trafiło 13 skarg dotyczących szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Południowym. Jak wynika z wypowiedzi Bartłomieja Chmielowca dla portalu Rynek Zdrowia, dotyczyły one przede wszystkim długiego czasu oczekiwania, sposobu traktowania pacjentów przez personel oraz warunków pobytu. Nie odnosiły się natomiast do zarzutów, które pojawiają się obecnie w mediach, takich jak używanie fantomów czy śmierć pacjenta w szpitalnej toalecie. Mimo to rzecznik praw pacjenta wszczął z urzędu postępowanie dotyczące możliwego naruszenia zbiorowych praw pacjentów. Zwrócił się również do Najwyższej Izby Kontroli o zbadanie sprawy wysokich wynagrodzeń personelu medycznego. Dziś decyzja o przyznaniu prezydentowi Warszawy wotum zaufania oraz absolutorium. W porządku obrad Rady Miasta znajdzie się także informacja dotycząca sytuacji w Szpitalu Południowym. W związku z tym zaplanowano dwie sesje, absolutoryjną i nadzwyczajną. Podczas obu posiedzeń radni mają wysłuchać wystąpienia prezydenta stolicy poświęconego wydarzeniom w Szpitalu Południowym. W trakcie sesji absolutoryjnej Rafał Trzaskowski przedstawi ponadto raport o stanie miasta oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok. Wcześniej posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska poinformowała, że jej ugrupowanie nie udzieli absolutorium Trzaskowskiemu. Nie powinno to jednak przesądzić o wyniku głosowania, ponieważ większość w Radzie mają radni Koalicji Obywatelskiej. Dziś odbędzie się również nadzwyczajna sesja Rady Dzielnicy Ursynów, zwołana w związku z sytuacją w Szpitalu Południowym. Ujawnianie nieprawidłowości w szpitalach często spotyka się z próbami uciszania osób, które o nich informują, powiedział w Polsat News rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski, który przyznał, że sam kilkukrotnie doświadczył takich działań po nagłośnieniu patologii w placówkach medycznych. Opisał też sytuację, w której został ukarany za zwrócenie uwagi na błąd w sposobie leczenia pacjenta. Kosikowski, zapytany o to, dlaczego dopiero teraz lekarze decydują się ujawniać patologię obecne na oddziałach w całej Polsce, ocenił, że jest to zjawisko powszechne, o którym pracownicy nie mówią w obawie o swoje kariery. To jest problem, który jest już wieloletni. Problem tego, że szpitale są na równi ze spółkami Skarbu Państwa, mają właścicieli politycznych i co wybory zmienia im się zarząd, mówił rzecznik. Jak dodał, kierujący oddziałami i cały pion administracyjny bardzo często jest związany z danym środowiskiem politycznym. Wszelkie nagłaśnianie patologii jest napiętnowane.
3: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
2: Dziś chmury i przelotny deszcz mogą pojawić się, ale tylko gdzieniegdzie na wschodzie kraju. Poza tym pełne słońce i upał, na termometrach od 24 do 25 stopni na północnym wschodzie i Podhalu, około 30 w centrum i na południowym wschodzie do 34 lokalnie na zachodzie kraju. Chłodniej nieco na wybrzeżu, tam miejscami 22-23 stopnie Celsjusza.
3: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
4: Wiadomości sportowe.
5: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
1: Przed mikrofonem Tomasz Zapert. Kończy się powoli faza grupowa Mundialu. Wczoraj wieczorem zakończyły się rozgrywki w grupie B. Szwajcaria pokonała Kanadę 2-1, natomiast Bośnia i Hercegowina wygrała z Katarem 3-1. Do dalszej fazy imprezy awansowali Szwajcarzy, Kanadyjczycy, a Bośnia i Hercegowina, wydaje się, ma duże szanse wejść do fazy pucharowej z trzeciego miejsca. Następnie o północy odbyły się spotkania grupy C. Maroko po znakomitym spotkaniu pokonało Haiti 4-2. Mecz był bardzo widowiskowy, emocjonujący. Dobrze się go kibice oglądało. Kibice, którzy wytrwali do godzin północno-porannych. Natomiast Szkoci nie zawiedli, że tak się wyrażę ironicznie. Przegrali z Brazylią 0-3 i prawdopodobnie jak zwykle odpadają z imprezy po fazie pucharowej. Do dalszych gier oczywiście Brazylia awansuje, Maroko, Haiti no niestety też nie, bo nie odniosła żadnego zwycięstwa w tym turnieju, nawet ani razu nie zremisowała, ale w tym meczu wczorajszym z Marokiem pokazało się z dobrej strony. A z kolei nad ranem grupa zakończyła kopalinę. Czechy uległy Meksykowi 0-3. Bardzo słabo nasi południowi sąsiedzi się zaprezentowali w tej imprezie i zasłużenie nie grają dalej. Natomiast tu była niespodzianka w tym drugim spotkaniu. Republika Południowej Afryki pokonała nieoczekiwanie 1-0 Koreę po bardzo słabym spotkaniu z kontynent. Do dalszych gier awansują Meksyk, RPA po raz pierwszy w historii. Korea musi czekać. Ma jeszcze szansę, ale musi czekać na to, jak się zakończą rozgrywki w innych grupach. Ale mamy za to już też pierwszą parę 1/16 finału.

0: To ciekawy sposób opisania uporu i dumy ludu Bożego. Zgaduję, że to wskazuje na ich niechęć do pochylenia się w całkowitym poddaniu Bogu. Pamiętam, jak uczyłem się jeździć na łyżwach jako młody chłopak. Koordynacja ruchowa nie należy do moich zalet, więc moje cztery litery spędziły sporo czasu w bezpośrednim kontakcie z lodem. I za każdym razem, gdy myślałem, o to chodzi, masz to, dobrze ci idzie, i spoglądałem na mamę i tatę, aby pokazać im, jak sobie świetnie radzę. I bęc. Znów lądowałem tyłkiem na lodzie. Tak to działa. Tak, żyjemy w świecie, w którym uczymy się być dumni z tego, kim jesteśmy. Problem w tym, że duma często pojawia się przed upadkiem. To okropna rzecz. I coś, czemu Bóg zawsze, zawsze, zawsze się sprzeciwia.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Reklama.
3: Obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
4: To jak? Kto wygra mundial?
5: Nie wiem, a co ty myślisz?
4: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
5: No wszystko fajnie, ale z kim?
4: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
5: Dobra, a kiedy?
6: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17.10. Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas. Producent hybrydowego tynku Nexus.
7: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
8: Studio Wilno, czwartek, 11.30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
7: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
2: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
11: Sofa Surfing.
12: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Siko.
13: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej. W każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam. Sybyszek Dąbrowski.
14: Dzień dobry. Mówi Milo Kurtis. Sekcja lewacka Radia Wnet. W każdy czwartek o godzinie 18:00. Zapraszam.

0: I zaczynamy poranek wnet. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet. Dzisiaj mamy 25 czerwca i zaczynamy naszą audycję. To będzie piękny, gorący letni dzień, ale prawdziwe upały dopiero przed nami. A w polityce upalnie to już jest teraz. I będziemy o tym momencie wrzenia polskiej polityki opowiadać przez najbliższe 2 godziny. Między innymi profesor Piotr Czałderna, wybitny chirurg dziecięcy, należący do grona 2% najbardziej wpływowych naukowców na świecie, doradca prezydenta Karola Nawrockiego właśnie w dziedzinie zdrowia, wczorajszy szczyt medyczny, ale też cały kataklizm dookoła służby zdrowia, bo tak to można już określić. Wojciech Machulski, rzecznik Konfederacji, Bartosz Cichocki, były ambasador Polski w Kijowie, to z kolei będzie relacja ze szczytu w Gdańsku, a przed 8 Piotr Wit z Paryża, Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej, to porozmawiamy o tym, jak w sieci internetowej cała afera się rozgrywa i jaka to jest skala pożaru dla obecnej koalicji rządzącej z aferą dookoła, może znacznie więcej niż tylko dookoła Szpitala Południowego w Warszawie. Na początek naszym gościem Dorota Kania, dziennikarka, publicystka, autorka książek o rodowodzie elit III Rzeczypospolitej, między innymi. Dzień dobry, pani redaktor.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: I też dziennikarka patrząca na to, jak media funkcjonują, a media w tej sprawie są bardzo, bardzo istotnym elementem, nawet można powiedzieć, że są pewną bronią w tej sprawie. Tej broni używają politycy. Mam nadzieję, że za chwilę będziemy mogli zobaczyć kawałek w tej broni politycznej w postaci TVP Info w likwidacji. Tak wczoraj w jednym z programów opisywano całą sprawę. Posłuchajmy, zobaczmy. To teraz możemy. Możemy albo i nie możemy. To poczekamy. Chciałem państwu kawałek programu puścić. Za chwilę może to się uda, może będzie możliwe. No dobrze, ale to oceńmy na początek postać, która się pojawiła w tej sprawie. Mecenas Jacek Dybuła, pani redaktor. Pytanie, jak oceniamy to, że Jacek Dybuła pojawił się w całej sprawie?
1: To jest właśnie bardzo ciekawe, dlatego że ja nie sądziłam, i zresztą takie są komentarze w sieci, że sytuacja będzie tak napięta i że pojawi się człowiek jako pełnomocnik Dawida Kacprzyka, który przecież jest jednym z najbliższych współpracowników Romana Giertycha procesowym, bo nie prowadzą z nim kancelarii, o ile wiem, pojawi się znowu na linii ognia. No przecież pamiętajmy, że Jacek Dybuła występuje jako pełnomocnik austriackiego biznesmena w sprawie dwóch wież. Był podczas przesłuchania Barbary Skrzypek, świętej pamięci Barbary Skrzypek w prokuraturze. I oprócz tego Jacek Dybuła jest bardzo jasno kojarzony z obecną władzą. Pan mecenas zasłynął różnymi sprawami, więc ja byłam zaskoczona, że jednak w tak poważnej sprawie, jakim jest służba zdrowia, nagle znowu się pojawi gracz prawniczy, czyli Jacek Dybuła. Je bardzo jest jednoznacznymi konotacjami, bardzo jednoznacznie kojarzony. Natomiast cała sprawa jest rzeczywiście, można powiedzieć, przybrała w tej chwili rozmiar tornada. No bo to, co się wydarzyło od kilku dni, pokazuje, jak fatalnie działa służba zdrowia w niektórych obszarach, ale przede wszystkim pokazała to, jak mamy do czynienia z, trzeba powiedzieć wprost, panie redaktorze, z korupcją, tak? No bo w momencie, kiedy sobie wchodzi polityk bez kolejki, to już mamy do czynienia z korupcją polityczną, prawda? I to nie jest jednostkowy przypadek, okazuje się, bo Szpital Południowy, ale jeszcze oprócz tego przecież mamy aferę Tomasza Lenca, prawda? Jego syn na zabieg przewieziony bez kolejki, prawda? Mamy panią poseł Pępek, również, która wyszła bez kolejki. I mamy w Szpital Południowy młodego lekarza, który skończył, jak się okazuje, prywatną uczelnię, wydział medyczny, wydział lekarski. I mamy jego gigantyczne zarobki. Mamy informację, że musiał pracować po 11 godzin, żeby tyle zarobić. No i wczoraj ta informacja, o której pan redaktor powiedział, czyli że obrońcą, pełnomocnikiem Dawida Kacprzyka jest mecenas Jacek Bibuła. I w tym momencie no, można powiedzieć, że sprawa nabiera coraz większych rumieńców, bo pojawiają się groźby w internecie, pojawia się front obrony Dawida Kacprzyka i całej sytuacji, a w tej froncie obrony jest już nie tylko nie są media prywatne,
0: ale są i media publiczne. Wydaje mi się, że już możemy posłuchać, ale może i zobaczyć, zaczyna to będzie wyglądać dźwięk, nagranie z wczoraj z Telewizji Polskiej.
2: Lekarz wstrząsnął opinią publiczną, a później nie chciał złożyć zeznań w prokuraturze. Mógł konfabulować? No bo jak ktoś wytacza takie działa, to chyba wie, co mówi.
3: Jeżeli ktoś jest lekarzem, ordynatorem i oficerem Wojska Polskiego i wie, że w szpitalu, w którym pracuje, w którym jest ordynatorem i w którym jest oficerem Wojska Polskiego, lekarze przyczyniają się do śmierci pacjentów poprzez zaniedbania, poprzez błędy, które potem ukrywają, to pierwszą rzeczą, którą powinien zrobić, jest poinformowanie prokuratury. Ja odkładam na bok poinformowanie służb wojskowych. W całej tej historii...
2: Ale pytam cię, bo to wiemy, o to pytania padały. Dlaczego on wcześniej tego nie zrobił? Wysłał jakieś podobno pismo, ale nie podpisał. Mi chodzi o sam fakt, że jest zwoływane przesłuchanie, wszystkie media się tym zajmują, opinia publiczna się zastanawia, czy rzeczywiście na SOR-ze giną ludzie, po czym przychodzi lekarz i on nie chce odpowiadać na żadne pytanie. Przenoszone jest to przesłuchanie na poniedziałek. Nie przynosi telefonu, w którym rzekomo miał dowody. No, nie wygląda to, że tak powiem, rozsądnie.
0: Nie wygląda to rozsądnie. To fragment programu pani Justyny Dobrosz-Oracz. A wcześniej przed tym programem pojawił się tweet Tuska. To może ze związkiem, a może bez związku. Ale Donald Tusk taką narrację wczoraj narzucił. I jak widać, podzieliły ją media publiczne w likwidacji. Wiarygodność pana Emila Jędrzejewskiego i jego sensacyjnych wypowiedzi po próbie przesłuchania go przez prokuraturę wydaje się być wątpliwa, pisze Donald Tusk na platformie X.
1: W tej chwili widać, to w tym, co zacytował pan redaktor i co niektórzy, którzy oglądali, mogli to zobaczyć, mianowicie skalę manipulacji. Bo Justyna Dobrosz-Oracz nie powiedziała, i zresztą nie napisał tego również pan Tusk, że pan doktor Jędrzejewski powiedział, że chce zeznawać w obecności pełnomocnika. Ja się wcale nie dziwię, że chciał pomocy prawnej, że chciał, żeby przy przesłuchaniu był jego pełnomocnik. Nie zdążył go ustanowić. Wszystko się działo bardzo szybko i nie odpowiedział na pytania dlatego, że nie było jego pełnomocnika. Ale to już nie padło. To już nie padło. Natomiast również nie powiedziała pani Justyna Dobrosz-Oracz to, co się stało, to, co ustalili dziennikarze wcześniej i ta informacja się pojawiła w sieci. Mianowicie kolejny horror ze Szpitala Południowego. Tak? Chodzi oczywiście o postępowanie dotyczące podrobienia 20 kart zgonu w warszawskim Szpitalu Południowym. Przecież to jest jakiś naprawdę horror, jeżeli są kolejne informacje, że były doniesienia w sprawie zgonów. Mówił o tym minister Żurek. Toczy się jedna sprawa, czy dwie w tej chwili. Dwie zostały umorzone, teraz w tej chwili się toczy. No to nie jest tak, że tam się nic nie działo, że tam nie było nieprawidłowości. No proszę sobie wyobrazić, ja wiem, że to brzmi strasznie, 20 kart zgonów miało zostać podrobionych. Oprócz tego lekarz, który jest atakowany, jest kanonada medialna i strzały wymierzone do niego z różnych stron. Nie dziwię się, że nie chce mówić bez swojego prawnika, że nie chce zeznawać bez obecności swojego adwokata. I co się dzieje? I wychodzi prokurator Skiba, rzecznik prasowy prokuratury, mówi to, co mówi, a później dziennikarze, że właśnie, że świadek nie odpowiedział na pytania, że tyle pytań mu zadawano. A później dziennikarze skandalicznie, bezczelnie manipulując, mówią, że no nie odpowiedział na pytania. No nie odpowiedział, bo się obawiał. Wiemy, jaka jest prokuratura. Przecież wiemy, co się stało 15 marca, prawda? Wiemy, że zeznawała pani Barbara Skrzypek przez wiele, wiele godzin, przesłuchiwają pani prokurator Wrzosek, a 3 dni po przesłuchaniu pani Barbara miała zawał i zmarła. Wiemy, do czego jest zdolna ta prokuratura w tej chwili, więc ja się nie dziwię, że pan doktor Jędrzejewski nie chciał zeznawać bez obecności adwokata.
0: Chociaż wtedy
1: ja mówię,
0: był
1: skrajna manipulacja.
0: Dibuła, ale ten Dibuła też mecenas o bardzo ciekawej przeszłości i bardzo ciekawych konotacjach rodzinno-towarzyskich, który reprezentuje pana Dawida Kacprzyka, zadeklarował, że będzie ściganie doktora Jędrzejewskiego karnie. Dawid Kacprzyk odrzucił zarzuty przedstawiane pod jego adresem przez byłego pracownika Szpitala Południowego. W oświadczeniu, które w środę przekazał PAP, pełnomocnik właśnie pana Kacprzyka, czyli Jacek Dibuła, zapowiedział podjęcie kroków prawnych i skierowanie sprawy na drogę sądową, jeżeli te zarzuty nie są wycofane wobec pana Kacprzyka, a dzisiaj rano Wyborcza piórem nikogo innego, tylko pana Wojciecha Czuchtu go pisze o tym, że zyski finansowe oddziału chirurgii to była kreatywna księgowość, więc ten festiwal ataku na doktora Jędrzejewskiego się rozpędza.
1: Ale z drugiej strony, powiedzmy sobie wyraźnie, no to akurat nie dziwi ta skala ataku. I to, że koalicja 13 grudnia, politycy koalicji 13 grudnia tak się zachowują, przypomnę absolutnie skandaliczną wypowiedź Marka Sawickiego, który wczoraj również zabrał głos w tej sprawie. I tak samo, jeżeli chodzi o pana Arłukowicza, no ale przecież sygnał poszedł od Donalda Tuska. Dlaczego? Dlatego, że ta sprawa dla Donalda Tuska i dla koalicji 13 grudnia jest śmiertelnie niebezpieczna. Tutaj już nie chodzi o jakąś jednostkową aferę, tak? Tylko tu chodzi o służbę zdrowia, a służba zdrowia dotyczy każdego. I Polacy, którzy widzą, co się dzieje w tej chwili, którzy widzą, jak są przesłuchani, na własnej skórze odczuwają przesłuchanie zabiegów, problem z przyjęciem do szpitala, nagle dowiadują się, że był jakiś salonik VIP, nagle dowiadują się, że był jakiś lekarz, który nie miał wykształcenia odpowiedniego, żeby zajmować takie stanowisko, czyli być koordynatorem SOR, nie miał specjalizacji i nagle młody człowiek bez specjalizacji w wieku 28 lat zarabia gigantyczne pieniądze, przypomnijmy 1,6 miliona złotych. Więc ta sprawa bardzo, ale to bardzo zagraża Koalicji Obywatelskiej i jej akolitom. I kiedy z Polski płyną sygnały, kolejne sygnały, bo przecież przypomniałam sprawę Tomasza Lenca, że coś się dzieje w służbie zdrowia niedobrego, że partyjni nominanci przyjmują poza kolejnością swoich kolegów albo znajomych z partii, którzy mogą mieć robione zabiegi, podczas gdy inni mają przykładane te zabiegi, bądź też są odwoływane, to jest zagrożenie dla Donalda Tuska. I publikowanie sondaży, że Platforma Obywatelska jest na górze, jest w tej chwili i prowadzi jakimś bardzo dużą, z dużą przewagą, jest w tej chwili no, dość zabawne. Dlatego, że ja myślę, że Platforma doskonale wie, jakie są prawdziwe sondaże i doskonale wie, zwłaszcza Donald Tusk, że ta sprawa jest potężnym zagrożeniem. Ale z drugiej strony, co jest istotne, pokazuje to, że polityków, którzy są od wielu lat w polityce, polityków koalicji 13 grudnia afera taśmowa niczego nie nauczyła. Słynne ośmiorniczki i tak dalej. Przypomnijmy sobie, wtedy było podsłuchiwanie prywatnych rozmów. Jaka była wtedy narracja mediów? Jaka wtedy była narracja prokuratury? Co się wtedy działo? Jak to było przedstawiane? Tylko wtedy to dotyczyło rozpasania polityków, a teraz dotyczy służby zdrowia. Proszę zauważyć, że zniknęła pani minister zdrowia.
4: Przecież w ogóle jest nieobecna, a premier też obecny, bo wrzuca tweety, na konferencjach się wypowiada, ale nie potrafi tej afery wyciszyć, bo próbuje tę aferę przerzucić czasami na wszystkich lekarzy, na cały system.
1: Na Prawo i Sprawiedliwość.
4: Na Prawo i Sprawiedliwość. Na ile to jest już nieporadność premiera? Jak on sobie, jego aparat medialny radzi, rozgrywając tą aferę? A na ile obudził się w nowej, także medialnej rzeczywistości, bo są media niezależne, są media internetowe, jest Radio Wnet, jest przede wszystkim Kanał Zero w tej sprawie. Jest cała masa mediów i że rodzi się jakaś taka też społeczna energia sprzeciwu, której premier Tusk nie jest w stanie do końca opanować. Czy w ogóle nie jest w stanie opanować?
1: Ja jestem zdumiona, że w ogóle nie słyszałam wystąpienia pani minister Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Ja nie wiem, czy pani minister zdrowia uznała, że ponieważ jest to szpital podległy pod samorząd, to jej to nie dotyczy. No otóż dotyczy. Tym bardziej, że nie kto inny, jak Gazeta Wyborcza, pisała zupełnie niedawno, że ma być zlikwidowany NFZ i tak naprawdę służba zdrowia ma zostać sprywatyzowana. Prawda? Więc jeżeli Polacy słyszą takie informacje, no to wcale się nie dziwię, że narasta bunt. Bunt przeciwko tej władzy, która po pierwsze nie radzi sobie z zarządzaniem, po drugie działa przeciwko Polakom, a po trzecie widać działania opresyjne tej władzy. Działania opresyjne wobec lekarza. Działania opresyjne wobec ludzi, którzy ujawnili tę aferę. Proszę zauważyć, co się dzieje, jeżeli chodzi o stosunek do dziennikarzy. Jak to wygląda? Ja bym się wcale nie zdziwiła, gdybyśmy się dowiedzieli, że są jakieś wejścia i wjazd służb do mieszkania Patryka Słowika, który ujawni tę aferę, czy Krzysztofa Łaskiego i Roberta Mazurka, którzy są współwłaścicielami Kanału Zero. No bo to może być naprawdę w tej chwili wszystko możliwe, różnie się wydarzy. Znaczy wszystko jest możliwe. Przy tej władzy wszystko jest absolutnie możliwe. No i mamy do czynienia oczywiście z sektą Silnych Razem, która jest zaprzątnięta przez Romana Giertycha w internecie. Mamy również próbę ubrania w cudzysłowie w tę aferę w służbie zdrowia w PiS, no bo już mamy badania. Czy to jest kwestia właśnie współodpowiedzialności Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości? Ja się pytam, od kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządzi na Mazowszu?
4: Od dawna nie rządziło i wydaje się, że w Warszawie również powrót do władzy Prawa i Sprawiedliwości jest mało prawdopodobny po 20 latach rządów koalicji czy Platformy Obywatelskiej.
1: Ale z drugiej strony, co słychać już z samej Platformy Obywatelskiej głosy, że pozycja Rafała Trzaskowskiego jest zagrożona, bo w tej aferze widać jeszcze jedno, mianowicie zagrożoną pozycję Rafała Trzaskowskiego i Marcina Kierwińskiego. Dlatego, że Marcin Kierwiński przecież odpowiada za struktury warszawskie, Rafał Trzaskowski jest prezydentem miasta. I tutaj widać też przeciwną rolę miasta. No bo przecież w Radzie Nadzorczej tego szpitala jest Aldona Machnowska-Góra, prawa ręka Rafała Trzaskowskiego. Tylko tyle, że pani wiceprezydent nie odpowiada za szpitale, nie podlega jej biuro polityki zdrowotnej. Podlegają jej inne biura, podlegają jej biura lokalowe, biura kultury i tak dalej, ale nie związane z kulturą, ale nie biuro polityki zdrowotnej. A dziwnym trafem znalazła się właśnie w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. I to nie jest tak, że tam miasto nie ma wpływu. Owszem, ma. Na początku Tusk milczał. Ja mam takie wrażenie, że on po prostu przespał sam początek, dlatego że w momencie, kiedy ta afera się pojawiła, nie było żadnej reakcji. Teraz obrona idzie, obrona przez atak. Przypomnijmy sobie sprawa szpitala w Leska, sprawę szpitala w Lesku, prawda? Kiedy mówił Tusk, kłamał w żywe oczy, okazało się, że jednak mieli rację ci, którzy mówili o likwidacji porodówki,
4: a potem nie chciał przyjąć podpisów na sali sejmowej tych, którzy chcieli w ogóle szpital w Lesku bronić, bo jest zagrożony już nie tylko oddział położniczy, ale także cały szpital, jeden z ostatnich, czy zgoła ostatni szpital w Bieszczadach. Dorota Kania była naszym gościem. Pani redaktor, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.
4: A Państwo słuchają Radia Wnet, Poranek Wnet dopiero się rozpędza. Jest godzina 7:34. I będziemy nabierać rozpędu także z kolejnym gościem. Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej, z naszym gościem. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry.
4: Patrzę na to, jak ta afera rozgrywa się w sieci. Sieć o doktorze Jędrzejewskim to po wywiadzie dla portalu Zero. Zasięg 91 milionów. Dość dużo, nie rekord, ale naprawdę dużo. Proporcja opinii, wiarygodny sygnalista, 74% opinii, niewiarygodny mściciel, 26% opinii. To informacje za Instytutem Res Futura, który bada ruch w sieci. Druzgoczące dane dla Donalda Tuska, czy może powoli władza odzyskuje kontrolę narracyjną nad tą aferą, bo pierwsze informacje o tym saloniku VIP no były takie, że 90% komentarzy, 90 parę w zasadzie było wobec władzy krytycznych, a tylko parę procent z Romanem Giertychem na czele użytkowników mediów społecznościowych próbowało bronić rządu.
5: No to raczej świadczy tylko o tym, jaki sufit w wiarygodności ma obecna władza w tej sprawie, czyli w kwestii szeroko rozumianej ochrony zdrowia. No poza tym dane o sentymencie w sieci nie pokazują wszystkiego. Natomiast oczywiście, że tak zwana strona demokratyczna, czyli koalicyjna, przypuściła bardzo poważną kontrofensywę, bo tam można zobaczyć, że było parę takich linii komunikacji, zresztą no, chyba zgodnie ze sztuką, taką podręcznikową sztuką zarządzania kryzysem. Widać, ktoś zaczął słuchać doradców. Czyli po pierwsze, zaczęto to przedstawiać jako problem wynagrodzeń lekarzy, kiedy chodziło o problem nadużyć władzy, czyli omijania kolejek i tym podobnych rzeczy, czyli nieuzasadnionych i rażących opinię publiczną przywilejów, to po pierwsze. Po drugie, zaczęto to przedstawiać jako konflikt między lekarzami, którzy się żrą o pieniądze, krótko mówiąc, a po trzecie zaczęto podważać wiarygodność różnych zeznań i informacji. No i jeśli wierzyć badaniom Instytutu Res Futura i interpretować je tak po prostu wprost, no to by oznaczało, że te 26% to jest wszystko, co się da wycisnąć w obronie.
4: Bo rzeczywiście atak, bo to nawet nie jest obrona, tylko jest obrona poprzez atak, bo atak narracyjny, media publiczne, Gazeta Wyborcza, TVN również, Onet, tak. Cały ten konglomerat, coraz mniej też znaczący, warto to odnotować, medialny, właśnie wziął sobie na widelec, wziął sobie za cel pana doktora, który sprawę ujawnił, Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora chirurgii w szpitalu i mniej mówią te media o samej aferze, o tym, że mamy już 20 badanych, być może sfałszowanych aktów zgonu w Szpitalu Południowym, a zaczęli atakować na różne sposoby sygnalistę.
5: Można powiedzieć, że uśmiechnięta strona demokratyczna wystrzelała się już z całej amunicji. Bo trudno sobie wyobrazić, żeby cokolwiek więcej wyciągnęli. no nie, raczej nie znajdą polityków PiS, którzy omijają kolejkę w szpitalu południowym. Nie powiedzą, że jeden czy drugi sygnalista zjadał dzieci na śniadanie. Tam już wszystko zostało użyte. Natomiast można przypuszczać i sugestie na przykład płynące z kanału Zero, który no, chyba dostrzegł w tym swoją życiową szansę i zawiesił właściwie wszystkie inne tematy. Krzysztof Stanowski to zresztą ogłosił. Czyli postanowił wyeksploatować tę aferę do cna. Tutaj należy podejrzewać, że będą nowe strzały. Bo po pierwsze taka prawdopodobnie jest taktyka mediów, które sprawę nagłaśniają na czele z kanałem Zero, ale nie tylko, bo przecież tam inni działają i próbują coś znaleźć. Czyli krótko mówiąc, nie wystrzelają się ze wszystkiego od razu, tylko będą czekać. Nie dotyczy, to jest po pierwsze, a po drugie, kiedy się okazało, że niektórzy, na przykład lekarze, ośmielili się i zaczynają łamać omertę, no to można się spodziewać, że będą następne.
4: Ale czyli co, że pewna tama
5: klientów,
4: pewna tama pękła, że jest tak, że...
5: To się już zresztą pojawia, no pojawiają się jakieś...
4: Znaczy informacje o patologiach w służbie zdrowia, tak. Tylko...
5: To jest po pierwsze, a po drugie, najprawdopodobniej w zanadrzu są kolejni politycy, czy to Koalicji Obywatelskiej, czy to szerzej koalicji rządzącej, którzy w cudzysłowie czekają w kolejce na ujawnienie. Pani poseł Pępek, która zresztą...
4: No już przestała być gwiazdą, bo kolejna afera przykrywa, no i też ten...
5: Ale ona odegrała rolę, to znaczy potraktowanie pani poseł Pępek będzie, można powiedzieć, miarą odpowiedzialności koalicji i jednocześnie wywoła kolejne ruchy ze strony mediów.
4: A to jest ciekawe, bo przepraszam, będę teraz trochę cyniczny, ale weźmy na warsztat panią poseł Pępek, bo być może tutaj doszło do ciekawego zjawiska odwrócenia mechanizmu medialnego, bo do tej pory to raczej media liberalne tak robiły, że brały jakąś pana posła albo panią poseł z tylnych szeregów, ogólnie nieznanego, który być może był dobry w działaniu w terenie, miał kontakt z ludźmi i stąd był wybierany, ale miał mniejszy lub większy antytalent medialny. No i brało się go na warsztat, ganiało się z kamerami, zadawało się pytania i on, taki polityk, przy swojej niesprawności medialnej łatwy był do ośmieszenia, a potem to agregowane na całą partię. Tutaj ten mechanizm, który często wobec PiS-u stosowano, został zastosowany dość skutecznie wobec partii Donalda Tuska, która przez chwilę miała twarz pani poseł Pępe, która medialnie jest kompletnie nieporadna i rzeczywiście wypadała kuriozalnie i zabawnie. No i była też twarzą partii. Wiele osób mówiło, no patrzcie, to jest twarz Donalda Tuska, patrzcie, jak ona jest śmieszna, jak ona robi śmieszne rzeczy w internecie. To może być zabójcze dla Koalicji Obywatelskiej, która przez lata próba uchodzić za właśnie tą partię znacznie bardziej obytą w mediach, no partię tak zwaną inteligencką.
5: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, ale nie tylko to. Nie tylko to. Pani poseł Pępek moim skromnym zdaniem jest puszczona na wabik. Czyli krótko mówiąc, jeśli partia jej nic nie zrobi, czyli zrobi jej cokolwiek poniżej wyrzucenia i kompletnej anihilacji, na przykład zawieszenie będzie wzięte przez opinię publiczną i media niesprzyjające koalicji za nic nie zrobienie, no to wtedy Donald Tusk będzie oskarżany o to, że chroni swoich, czyli doktryna Neumanna i tak dalej, i tak dalej. Jeśli ją wyrzucą, to spodziewam się, że wtedy natychmiast wypłyną nazwiska znacznie bardziej ważkie.
4: Ale to co, Donald Tusk i rząd znalazł się w potrzasku?
5: Tak, bo w tej sytuacji, czego by nie zrobił Donald Tusk ze swoimi kolegami partyjnymi, to będzie źle. Albo będzie to bardzo źle przyjęte przez opinię publiczną, albo będzie to prowadziło do poważnych szkód w partii. Na jedno wychodzi, tylko pytanie, która szkoda ma większą wagę, tego oczywiście już nie jestem w stanie oszacować, bo po pierwsze nie znam tych nazwisk, których możemy się spodziewać, a po drugie, no to już wymagałoby bardzo głębokiej wiedzy insajderskiej z Platformy, przepraszam, z Koalicji Obywatelskiej, żeby ocenić, na co się zdecyduje Donald Tusk. No zresztą spekulacje w mediach na ten temat już trwają od jakiegoś czasu, czyli krótko mówiąc, czy bardziej mu się opłaca spalić Trzaskowskiego, czy Kierwińskiego, czy kogoś tam, czy kogoś. No ludzie dyskutują o tym, a dokładniej nie ludzie, tylko publicyści, to znaczy oczywiście publicyści też są ludźmi, ale specjalnymi, więc tutaj takie analizy trwają, no tyle, że one się opierają na cząstkowych informacjach, na cząstkowych przesłankach. No w każdym razie tutaj Donald Tusk jest bez wątpienia w pułapce. Czy ona jest śmiertelna? Moim zdaniem i tak będzie musiał przegrać wybory, nawet gdyby ta afera nie wybuchła. Jedyna szansa dla Donalda Tuska to byłoby kompletne rozbicie i szaleństwo opozycji, która oczywiście, że jest rozbita i wykazuje czasami pewne niepokojące przejawy. Tyle, że opozycja ma ponad rok na konsolidację i tak dalej, a jak to bywało w dawnych kadencjach z PiS-em na przykład, który był w kryzysie, na przykład w 2014 roku był w bardzo głębokim kryzysie i wszyscy mu, znaczy nie wszyscy, ale większość mu, łącznie z PiS-owcami zresztą, przewidywali kolejną klęskę i trzecią kadencję Platformy, a potem następowało takie odrodzenie, no, konsolidacja i tak dalej, i akurat PiS ma do tego zdolność, zresztą Platforma też, tylko Platforma jest akurat w innej fazie cyklu, więc to zjawisko nie będzie dotyczyło Platformy, tylko PiS-u, więc ja zakładam, że i tak prawica wygra i najwyżej się później nie dogada i poplączą jej się nogi. Natomiast ta afera rzeczywiście pogłębia problemy Platformy, bardzo pogłębia, ponieważ ona trafia w samo serce i uderza we wrażliwe struny opinii publicznej. To nie są jakieś abstrakcyjne nieprawidłowości na środkach unijnych, czy na KPO, czy powiedzmy tak naprawdę dużo ważniejsza sprawa, która w ostatnich dniach wynikła, czyli raport NIK-u, z którego wynika, krótko mówiąc, że minister Domański oszukał, kreatywnie przeksięgował 86 miliardów.
4: O czym też się niedużo...
5: Deficyt jest w rzeczywistości większy niż raportowany. To jest dużo poważniejsza sprawa niż to, że pani poseł Pępek nie czekała w kolejce, a nawet i 50 posłów, tak? A nawet to jest poważniejsze również od tego, że jakiś gówniarz zarabiał 1,6 milion, a powinien zarabiać.
4: Ale medialnie to, że minister Domański.
5: Ale to ludzi dotyka. Ludzie to rozumieją i to nie rozumieją tak na poziomie intelektualnym, że to rozumiem, a tamto to dla mnie abstrakcja, bo nie wiem, ile to jest miliard. Tylko rozumieją to również w sensie emocjonalnym, bo każdy stał w kolejce, każdy poczuł się poniżony w szpitalu albo w przychodni, każdy dosłownie, albo przynajmniej zna z pierwszej ręki taką relację. Przecież w szpitalach publicznych czy w przychodniach bardzo, no nie za każdym razem oczywiście, bo zdarza się świetna obsługa, znakomita pomoc, ratują życie, ludzie są wdzięczni, przynoszą ale kwiaty. Jest takie, to już... Natomiast zdarza się, że człowiek czuje się po prostu jak gie.
4: Ale to, się, to jest odczucie machiny, ale mamy też układ, o którym wczoraj w telewizji TVN24 mówiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jest jakiś ewidentny układ w Warszawie, który idzie daleko. Powinien zostać zbadany, ukarany, rozmontowany. Zresztą już sam prezydent Trzaskowski to rozmontowuje tą szybką ścieżką wyrzucenia zarządu Rady Nadzorczej, więc przyznaje, że ten układ był. Jak ta afera wpłynie na relacje w koalicji rządzącej? Czy w tej chwili Donald Tusk jako premier i koalicja nie stała się słaba, może tak słaba nawet, jak była tuż po wygranej Karola Nawrockiego, kiedy Donald Tusk utracił pełnię sterowania nad koalicją rządzącą, no co na przykład było potem powodem tego, że zaprzysiężenie prezydenta Nawrockiego przeszło bez zgrzytów, a chyba Donald Tusk wolałby inaczej.
5: Nie wiem, co by wolał Donald Tusk. To są spekulacje akurat, jeśli chodzi o zaprzysiężenie, bo to akurat gdyby spróbowali storpedować zaprzysiężenie tak naprawdę, na serio, a nie tylko gadać albo pisać na portalu X, to by wywołało taki kryzys, że nie wiadomo, kto by na nim stracił. Więc
4: możemy się pokłócić, ja akurat uważam, że takie plany były rozpatrywane.
5: Może i rozpatrywane,
4: bo inaczej inaczej Giertych nie robiłby tego, co robił z liczeniem głosów. Ale to historyczna dyskusja.
5: Nieprawda, ale nie o tym rozmawiamy. Zostawmy to. Natomiast jeśli chodzi o stosunki w koalicji, to gratuluję pani minister Pełczyńskiej niesłychanych odkryć. To jest dopiero coś, przewrót kopernikański. Pani minister odkryła coś, co wszyscy wiedzą od zawsze i od dawna. Inna sprawa, że już bez ironii, bez szyderstwa należy jej oddać, że no jednak pewną odwagą się wykazała, mówiąc to zupełnie otwarcie, drugiej czy z trzeciej strony. Ta odwaga teraz jest już bardzo tania. Ona nic nie kosztuje. Przecież Donald Tusk jej nie wywali z koalicji. Ona też nie odejdzie z koalicji. W tej chwili, tak jak przez całą upływającą właśnie, to znaczy no jeszcze chwilka, ale już kończącą się pomalutku kadencję, tak jak uważałem, że wybory mogą zostać przyspieszone i to wcale niekoniecznie ze względu na rozbicie koalicji przez któregoś z koalicjantów, ale również w pewnych momentach to byłoby korzystne dla samego Tuska i Koalicji Obywatelskiej, to teraz już uważam, że no ten czas minął i wszyscy będą chyba starali się po prostu dociągnąć jak się da.
4: Czyli co? Czyli czeka nas taki dryf tego rządu już bez...
5: Tak, chociaż oczywiście to też będzie bardzo szkodliwe dla poszczególnych koalicjantów, no bo to będzie no erozja mocna.
4: Czekam, erozja, i to jest nasz wniosek z rozmowy. A ta afera cały czas trwa i nie chce się wygasić. Jeszcze trochę potrwa. Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
5: Dziękuję i kłaniam się.
4: A teraz, skoro jest czwartek, to Poranek Wnet melduje się w Paryżu.

0: Kronika paryska.
1: A przy naszym telefonie, mikrofonie redaktor Piotr Wit.
2: Witam pana, panie redaktorze. Witam państwa. Od czasu, gdy wszczęto energiczne negocjacje pokojowe przed 4 lata w sprawie szybkiego zakończenia wojny na Ukrainie, produkcja broni na świecie wzrosła znacznie i wraz z nią zwiększyły się dochody producentów armat. Armat, dronów, rakiet. Najstarsi z państwa pamiętają jeszcze epokę pierwszej zimnej wojny, kiedy każdego roku na międzynarodowych salonach wojskowych producenci prezentowali nowe rodzaje wojennego żelazstwa, doskonalsze od poprzednich. Zapewniali, że przy pomocy nowych urządzeń można zabić znacznie większą ilość ludzi niż z pomocą dawniejszych. Klienci ustawiali się w kolejce. Natychmiast po zamknięciu salonu mocarstwa przystępowały do negocjacji rozbrojeniowych, zastanawiając się, jak doprowadzić do rozbrojenia się z tego, co właśnie ostatnio zostało wyprodukowane. Najwięksi fabrykanci broni na świecie zaznali rekordowego wzrostu obrotów. W ubiegłym 2025 roku światowe wydatki wojskowe wyniosły 2887 miliardów dolarów, czyli 2 887 miliardów. Wobec 2 718 miliardów dolarów w roku poprzednim, czyli wzrosły prawie o 3% według liczb opublikowanych w grudniu przez CIPRI. Wszystko za mało. Przed kilku dniami prezydent Trump zaapelował do amerykańskich producentów o zwiększenie, o przyspieszenie produkcji. Żeby objaśnić tę gorączkę wojenną, apeluje się do wiedzy i doświadczenia ekspertów. Na ekranach roi się od generałów. Cytuje się Clausewitza, Erwina Rommla oraz innych feldmarszałków niemieckich, najlepszych teoretyków i praktyków wojny. Słucha się także ekspertów cywilnych, gdyż razem z gorączką wojenną w państwach starej demokracji obserwuje się rozkład państwowości, zaczynający się od łamania konstytucji, prawa. Zwróciłem się o opinię do najsłynniejszego żołnierza XX wieku, bardziej znanego na świecie niż Clausewitz i Rokossowski, do dobrego wojaka Szwejka. Cytuję. Audytor śledczy Bernis, opowiadał Szwejk, miał gmatwaninę w aktach. Gubił materiał oskarżający i musiał zmyślać nowy. Plątał nazwiska, tracił wątek oskarżenia i musiał zmyślać nowy, jak mu się akurat ubrdało. Dezerterów sądził za kradzież, a złodziei za dezercję. Wplątywał się do tego wszystkiego polityczne procesy kombinowane na poczekaniu. Robił najrozmaitsze hokus pokus, aby oskarżonym dowieść zbrodni, jakich się nawet nie śniło. Pomawiał oskarżonych, a wymyślone przez siebie zbrodnie przypisywał zawsze komuś innemu, którego akta lub protokoły zagubił i zaprzepaścił w niezmierzonym chaosie urzędowych akt i pism. Śmieje się pan, panie redaktorze, i bardzo dobrze. Państwa także zachęcam. Śmiejcie się. Możecie się śmiać. Chodzi o prawodawstwo austriackie. Oskarżyciel, który tracił wątek oskarżenia i musiał zmyślać nowy, jak mu się akurat ubrdało, który wplątywał do tego wszystkiego polityczne procesy kombinowane na poczekaniu, robił najrozmaitsze hokus pokus, aby oskarżonym dowieść zbrodni, jakich im się nawet nie śniło. Śmiejcie się, chodzi przecież o państwo, które przestało istnieć, o cesarsko-królewską Austrię. Jestem jednak obecnie w Polsce i żyję tym, co się dzieje tutaj. Razem z 74% narodu podpisuje się obiema rękami pod decyzją pana prezydenta o odebraniu orderu Wołodymirowi Zełenskiemu. Prezydent działał w interesie narodu, którego wybrał, lecz również w interesie ogólnym cywilizacji europejskiej i moralności powszechnej. Zbrodnia kolektywna dokonana na Wołyniu spełnia kryteria zbrodni ludobójstwa, takiej, jaka została zdefiniowana w prawie międzynarodowym. Cytuję. Eksterminacja fizyczna, umyślna, systematyczna i premedytowana grupy ludzkiej lub części tej grupy z powodu jej pochodzenia. Wymordowanie 120 tysięcy ludzi na Wołyniu to właśnie to. Zostali wymordowani, ponieważ byli Polakami. Nie można było dłużej czekać, kiedy Zełenski budził z uśpienia na Ukrainie nienawiść do Polski oraz deklarował kult narodowy bandyty odpowiedzialnego za zbrodnie. Prezydenta Nawrockiego upoważniały do działania życzenia jego wyborców, ale przede wszystkim rezolucja numer 96 Zgromadzenia Ogólnego ONZ, która stwierdziła w grudniu 1946 roku, że ludobójstwo, cytuję, jest zbrodnią w rozumieniu prawa międzynarodowego. Stepan Bandera, urodzony pod Stanisławowem, miał 10-12 lat, kiedy Rzeczpospolita odzyskała dawne województwa wschodnie. Spędził młodość w Polsce, chodził do polskiego gimnazjum w Stryju, studiował na Polskim Uniwersytecie Lwowskim, ale Bandera Polski nienawidził. Od razu po objęciu władzy przez Hitlera przyjął od gestapo pomoc i pieniądze na walkę z Polakami. Po inwazji Niemiec na Polskę w 1939 roku dostał dalsze 2,5 miliona marek. Za pieniądze niemieckie stworzył Legion Ukraiński pod komendą Wehrmachtu. Pieniądze zostały wręczone także zbrodniczemu Romanowi Szukiewiczowi na uformowanie słynnego batalionu, który w swojej nazwie Nachtigall, po polsku Słowik, nawiązywał do kozaków dońskich. Ci dzielni kozacy dokonali we Lwowie pogromu, wymordowali tysiące Żydów i Polaków. Są prawdopodobnie odpowiedzialni za masakrę profesorów Uniwersytetu Lwowskiego. Mówię prawdopodobnie, ponieważ wszystkie dokumenty dotyczące Legionu Ukraińskiego zostały zniszczone. Batalion Nachtigall został rozwiązany przez Niemców w 1941 roku w Krakowie. Niemcy zdjęli z Ukraińców mundury Wehrmachtu i ubrali ich w mundury polskich policjantów granatowych, o czym milczą ci, co oskarżają granatową policję o akcje antyżydowskie. W 1944 roku znowu Bandera poprosił i dostał broń i pieniądze od Niemców na dalsze prowadzenie wojny na czele UPA, którego był dowódcą. Reasumując, został odebrany order, który nigdy nie powinien być nadany. Dobrze by było, gdyby pan prezydent Duda wytłumaczył narodowi, w czyim interesie i pod czyim naciskiem udekorował Załęskiego, skoro już od Majdanu, od 2014 roku, Ukraińcy zrobili bohaterem narodowym Banderę odpowiedzialnego za ludobójstwo na Wołyniu i zbrodnię UPA. Były humorysta kabaretowy Zełenski otrzymał także najwyższe odznaczenie francuskie, Krzyż Wielki Legii Honorowej, 8 lutego 2023. Wcześniej nadano mu najwyższe ordery państwowe, czeski, łotewski, litewski, estoński, niemiecki, amerykański. Polska zwlekała do kwietnia 2023. Obecny konflikt międzynarodowy między Ukrainą i Polską powinien być rozpatrywany na forum międzynarodowym. Szkoda, że do Gdańska nie zaproszono prezydenta Nawrockiego. Zełenski, były klaun kabaretowy wynajęty do odegrania roli prezydenta państwa, nie zdecydował się przecież na gest o dalekosiężnych konsekwencjach politycznych, geopolitycznych, bez konsultacji z nieznanymi zwierzchnikami. Należę do tych coraz liczniejszych obserwatorów sceny politycznej, którzy zamiast oburzać się na to, co mówi i robi były humorysta, zastanawiają się nad intencjami nieznajomych zwierzchników, superiores incogniti, którzy go do roli prezydenta wynajęli. W jakim celu zbroili po zęby Ukrainę kosztem rozbrajania Polski? Dlaczego starają się poróżnić Polskę z Ukrainą? Co zamierzają? Teoria spiskowa? No, być może, ale warta zastanowienia. A teraz, proszę Państwa, z innej beczki. Słuchaczy, którzy chcieliby posłuchać czegoś spokojniejszego niż spekulacje polityczne, pragnę zawiadomić o otwartej wczoraj wystawie Chopinowskiej w Krakowie, w Pałacu pod Baranami. Trwać będzie krótko, ale jeżeli nie zdążycie, to nic straconego, bowiem 21, od 21 do 26 lipca w kilku zamkach podkrakowskich i w Krakowie odbędzie się festiwal chopinowski pod nazwą Chopin w Ojcowie. Tak, tak, Chopin tam podróżował i Ojcowem zachwycał się. Niebawem podam Państwu dokładniejsze referencje i bliższe dane. Do usłyszenia.
3: Wiadomości wnet.
4: Media prorządowe atakują doktora Emila Jędrzejewskiego, a wszystko pod osłoną wpisów premiera Donalda Tuska, który zarzuca byłemu ordynatorowi brak wiarygodności, ponieważ nie chciał on odpowiadać na pytania w prokuraturze. Nie zrobił tego, ponieważ nie ustanowił jeszcze swojego pełnomocnika, komentowała w Poranku Wnet publicystka Dorota Kania.
5: Również nie powiedziała pani Justyna Dobrocz-Oracz to, co ustalili dziennikarze wcześniej, i ta informacja się pojawiła w sieci. Kolejny horror ze Szpitala Południowego. Postępowanie dotyczące podrobienia 20 kart zgonu w warszawskim Szpitalu Południowym. Jeżeli są kolejne informacje, że były doniesienia, to nie jest tak, że tam się nic nie działo, że tam nie było nieprawidłowości.
4: Mówiła publicystka Dorota Kania. Jak ustaliło Radio Z, 12 maja prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące sfałszowania 20 kart zgonu w prosektorium Szpitala Południowego. Jeden z pracujących w tej placówce lekarzy miał zawiadomić, iż podrobiono jego podpisy, a także, że zaginęła pieczątka, którą potwierdzano dane na kartach zgonów. Informację o prowadzonym postępowaniu potwierdził rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba, zaznaczając, że nie dotyczy ono ani osób, ani okoliczności związanych z ostatnimi pojawiającymi się, tu cytat, rewelacjami medialnymi. Do Rzecznika Praw Pacjenta w latach 24-25 trafiło 13 skarg dotyczących Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Południowym. Jak wynika z wypowiedzi Bartłomieja Chmielowca dla portalu Rynek Zdrowia, dotyczyły one przede wszystkim długiego czasu oczekiwania, sposobu traktowania pacjentów przez personel oraz warunków pobytu. Nie odnosiły się natomiast do zarzutów, które pojawiają się obecnie w mediach, takich jak używanie fantomów czy śmierć pacjenta w szpitalnej toalecie. Mimo to Rzecznik Praw Pacjenta wszczął z urzędu postępowanie dotyczące możliwego naruszenia zbiorowych praw pacjentów. Zwrócił się również do Najwyższej Izby Kontroli o zbadanie sprawy wysokich wynagrodzeń personelu medycznego. Ujawnianie nieprawidłowości w szpitalach często spotyka się z próbami uciszania osób, które o nich informują, powiedział w Polsat News rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski, który przyznał, że sam kilkukrotnie doświadczył takich działań po nagłośnieniu patologii w placówkach medycznych. Opisał też sytuację, w której został ukarany za zwrócenie uwagi na błąd w sposobie leczenia pacjenta. Kosikowski, zapytany o to, dlaczego dopiero teraz lekarze decydują się ujawniać patologie obecne na oddziałach w całej Polsce, ocenił, że jest to powszechne, o którym pracownicy nie mówią w obawie o swoje kariery. To jest problem, który jest już wieloletni. Problem tego, że szpitale są na równi ze spółkami Skarbu Państwa. Mają właścicieli politycznych i co wybory zmienia się im zarząd, mówił rzecznik. Jak dodał, kierujący oddziałami i cały pion administracyjny bardzo często jest związany z danym środowiskiem politycznym. Wszelkie nagłaśnianie patologii jest napiętnowane. Do studia Kanału Zero zadzwoniła lekarka z 30-letnim stażem, pragnąca zachować anonimowość, odnosząc się do wyznania doktora Emila Jędrzejewskiego, ujawniła, że sama jest w podobnej sytuacji. Zgłasza nieprawidłowości w swoim szpitalu. Od pół roku nikt jednak nie reaguje, a ona spodziewa się zwolnienia. Rozumiem ludzi, że boją się być sygnalistami, bo to zawsze się dla nich źle kończy, powiedziała lekarka, wymieniając nieprawidłowości, takie jak te w opisywaniu badań, czy spowalnianie diagnostyki onkologicznej, czy też niedopuszczanie lekarzy z wyższymi kompetencjami do wykonywania badań. Nikt nic nie robi, dodała lekarka.
6: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
4: Dziś przelotny deszcz może pojawić się gdzieniegdzie na wschodzie. Poza tym słońce, ciepło, gorąco na termometrach od 24-25 stopni na północnym wschodzie i na Podhalu około 30 stopni w centrum i na południowym wschodzie do 34 lokalnie na zachodzie kraju. Schłodzić można się na wybrzeżu, tam 20-23 stopnie.
6: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
7: Wiadomość.

0: przerwy na Estadio Azteca w stolicy Meksyku było 0-0, ale druga połowa nie pozostawiła wątpliwości, że ekipa trenera Javiera Aguirre była najlepsza w grupie, a zespół El Tri strzelił 3 gole i niczym rasowy pięściarz wypunktował słabnących i tracących wiarę z każdą minutą Czechów. Kwadrans przed końcem meczu na trybunach podniosła się wrzawa, gdyż na boisku pojawił się bramkarz Guillermo Ochoa. To jego 6. mundial, choć 4., w którym zagrał, i 154. występ w narodowych barwach. Ciekawie było na stadionie w Monterrey, gdzie Korea Południowa, która udział w turnieju rozpoczęła z zwycięstwa nad Czechami, potrzebowała remisów po tyczce z RPA, by zapewnić sobie awans z drugiej pozycji. Zespół azjatycki był faworytem, ale kompletnie nie mógł sobie poradzić z defensywą Bafana Bafana. Rywale sprawiali lepsze wrażenie i po jednym z ataków w 63. minucie Tapelo Maseko płaskim strzałem zdobył bramkę, jak się okazało, zwycięską. To historyczny sukces drużyny prowadzonej przez belgijskiego szkoleniowca Hugo Brossa, bo RPA pierwszy raz awansowała do fazy pucharowej mundialu. Współgospodarze tegorocznego mundialu mają również powody do zadowolenia. W meczu z Bośnią na inaugurację zdobyli pierwszy z historii punkt. Mówię teraz o Kanadzie. W spotkaniu z Katarem wygrali 6-0, odnieśli premierowe zwycięstwo tak wysoko, a w środę cieszyli się z awansu, choć porażka ze Szwajcarią 1-2 chluby im nie przynosi. Helweci wygrali, strzelając 2 bramki w drugiej połowie. Bośnia Hercegowina na zakończenie fazy grupowej pokonała Katar i z 4 punktami z 3 miejsca też awansuje do dalszej gier, natomiast takiej szansy nie mają Szkoci po klęsce z Brazylią 0-3. Ekipa szkocka zawsze zawodzi w mundialach, nigdy nie awansowała jeszcze do fazy pucharowej. Cóż jeszcze o wczorajszych meczach można powiedzieć? No najciekawszy jednak odbył się pomiędzy Maroko i Haiti, 4-2 dla Maroka. Bardzo dobre widowisko, emocjonalne, widowiskowe. Haiti dwukrotnie prowadziło, choć powrót na Mistrzostwa Świata po 22 latach nie był dla tej reprezentacji udany, to pokazał się z niezłej strony w tej ostatniej pożegnalnej potyczce. 2 gole dla Canarinhos zdobył Vinicius, który w snajperskiej klasyfikacji dogonił Norwega Erlinga Haalanda i Francuza Kyliana Mbappé, mają po 4 trafienia. Oczywiście na czele Lionel Messi z 5 trafieniami. A ciekawostki mundialowe za godzinę.
1: Wiadomości sportowe.
2: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama. Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
5: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Kubeczek dla pana miłego, kubeczek prosto z Bolesławca, a w kubeczku kawa, pyszna kawa pokładowa prosto z Tonga.
8: No a co tam jeszcze macie na tym straganie?
7: Oj, proszę pana, tu są same skarby. Żyrafowe koszulki na lato i torba, bez której nie warto wybierać się na plażowanie.
8: I co, na długo tu jeszcze zawinęli?
7: Tylko przez tydzień, kochany panie. Nautilus długo na powierzchni nie stoi.
9: Stragan Nautilusa przy krakowskim Przedmieściu 79 na pokładzie żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet.
10: Otwarte tylko od poniedziałku do piątku od 16 do 19 i w sobotę od 11 do 15.
11: Ramafuni passé avec mes souvenirs.
12: Dzień dobry, zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14.05. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Joanna Rawik.

0: Polski Rzecznik Konfederacji, dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: To zacznijmy od afery Szpitala Południowego. Wczoraj wnioski dwóch partii, jednocześnie niemalże złożone, i Krzysztof Bosak, i Mateusz Morawiecki mówią: czas na komisję śledczą.
1: Myślę, że to jest takie poszukiwanie po prostu organu, który będzie w stanie rzetelnie wyjaśnić tę sprawę, dlatego że myślę, że po pierwszej dobie, po tym bardzo głośnym wywiadzie, bardzo wstrząsającym wywiadzie z doktorem Jędrzejewskim, byłym ordynatorem w Szpitalu Południowym, możemy stwierdzić, że aparat państwa, zamiast do wyjaśniania sprawy, to wziął się do dyskredytowania świadka. Ja tego nie mogę zrozumieć, zresztą pisałem o tym na Twitterze, że mamy lekarza, poważnego lekarza z wieloletnim doświadczeniem, który mówi poważne oskarżenia. Nie wiem, czy one są prawdziwe, ale uważam, że w normalnym państwie tego samego dnia albo następnego dnia rano są zabezpieczane dokumenty, bo szpital oczywiście funkcjonuje całodobowo i jeżeli ten lekarz twierdzi, że w szpitalu trwała zmowa milczenia, to pierwsze, co trzeba zrobić, zabezpieczyć dokumenty w tej sprawie. To nie zostaje zrobione. Na konferencji prokuratury ja słyszę tylko o działaniach wymierzonych w świadka, doktora Jędrzejewskiego. Nie jest pan Kacprzyk wzywany.
0: Nie jest nawet, prokuratura tak. Nie wie, gdzie jest i nie zamierza mu przedstawić zarzutów.
1: Jak prawda, śledztwo toczyło się na dokumentach od wielu lat w sprawie na przykład tak zwanych ziobrystów, czyli Funduszu Sprawiedliwości, to oczywiście natychmiast były tam podejmowane decyzje, jakieś tymczasowe areszty i tak dalej. Tutaj w ogóle nie ma mowy o czymś takim, bo to jest człowiek władzy, tak? Pan radny, były radny Kacprzyk. Więc niestety uważam, że żyjemy w państwie, w którym nie można być pewnym tego, że państwo stanie po stronie obywatela, bo cały aparat państwa wczoraj ruszył do dyskredytowania świadka. Dla mnie jest to porażające.
0: Donald Tusk napisał tweeta wczoraj i rzeczywiście za tym tweetem poszły działania. Wiarygodność pana Emila Jędrzejewskiego, jego sensacyjnych wypowiedzi po próbie przesłuchania go przez prokuraturę wydaje się być wątpliwa. I ruszyły potem media ze zdwojoną siłą, ale też prokuratura.
1: No, ja widziałem, jak zachowywali się tak zwani dziennikarze właśnie pod prokuraturą, atakując doktora Jędrzejewskiego, więc media też ruszyły, myślę, w sposób zadaniowany. Natomiast no, dla Donalda Tuska, Jacek Murański, jego słowo o prezydencie Nawrockim były wiarygodne, natomiast doktor Jędrzejewski wiarygodny nie jest. No to jest taka komedia, taki cynizm bije z tego człowieka i szkoda tylko, że niestety nie mamy tak wysoko rozwiniętej kultury politycznej jak w wielu innych krajach, bo w wielu krajach po takiej aferze po prostu rządy podają się do dymisji, są nowe wybory i to jest po prostu pewnego rodzaju standard
0: polityczny. Ale dlaczego? Może tak to Donald Tusk mówi, kłopot systemowy. Jeden lekarz oskarża drugiego. To jest z kolei sprzed wczoraj narracja Donalda Tuska, że to jest konflikt dwóch lekarzy i on nie wie, który mówi prawdę.
1: Tylko jak posłuchamy głosu z Naczelnej Izby Lekarskiej, jak posłuchamy głosów także z prokuratury, która potwierdziła część już rzeczy, które powiedział pan doktor Jędrzejewski, chociażby to, że jeden z pacjentów został znaleziony martwy w łazience w szpitalu. Z kolei z Naczelnej Izby Lekarskiej słyszymy, że są inni lekarze potwierdzający tę część, którą naocznie widzieli, tę część rzeczy, które widział także doktor Jędrzejewski. Nie można już mówić, że to są tylko twierdzenia jednego lekarza skonfliktowanego z Dawidem Kacprzykiem. I ja oczekiwałbym, że państwo to wyjaśni dogłębnie, że będzie starało się zrobić wszystko, żeby pokazać, że transparentnie stoimy po stronie obywatela i mamy uzasadnione podejrzenie naprawdę poważnego przestępstwa. W związku z tym działamy sprawnie. Niestety państwo z kartonu to jest państwo wymarzone dla Donalda Tuska.
0: Ale to jest państwo z kartonu, czy państwo, które może być sprawne, bo podjęto decyzję, że nie wyjaśniamy, a tuszujemy sprawę, jak wy to w Konfederacji widzicie?
1: Znaczy, ja uważam, że padła taka decyzja pewnie w kierownictwie Platformy Obywatelskiej, żeby tę sprawę zamiatać. Tak, wypuszczenie tych klakierów, tych bezczelnych polityków, jakimi są Bartosz Arłukowicz, Roman Giertych, do dyskredytowania wszystkiego, co w tej sprawie się dzieje, no pokazuje, że jakby ja nie wierzę w to, że ci ludzie samodzielnie podjęli decyzję, że w taki bezczelny, obrzydliwy sposób będą negować wszystko, co tam się wydarzyło. Myślę, że to musi być uzgodnione z władzami Platformy Obywatelskiej, a więc no taki kompletny denializm, tak? Złapali cię za rękę, mów, że to nie twoja ręka.
0: Jeżeli ty, zdaniem Konfederacji, zdaniem pana rzecznika, to jest afera, która powinna wstrząsnąć polityką, dopaść do zmiany rządu, do szybszych wyborów, to macie jakieś narzędzie, jakiś pomysł, jak do tego doprowadzić? No bo dla opozycji powinno być to głównym celem.
1: Oczywiście ja uważam, że tak byłoby najlepiej, tak? Gdyby były nowe wybory, gdyby rząd podał się do dymisji po czymś takim. Nawet nie tyle po samej aferze, to jest jedno. Tutaj przede wszystkim władze Warszawy powinny ponieść konsekwencje. Ale ta reakcja tuszowania tej sprawy, no moim zdaniem dyskredytacja dyktuje rząd zupełnie już w tym momencie. Ale oczywiście jesteśmy w mniejszości w parlamencie w tym momencie, także nie jestem absolutnie, uważam, że nie ma w tym momencie możliwości
0: odwołania tego rządu. Janusz Kochalski rzucił, poseł niezależny, kiedyś w PiS-ie, ale zawsze bardzo was chwalący, rzucił hasło, policzmy głosy, Konfederacja, PiS, korona, niezrzeszeni, idźmy po rząd techniczny, przekonajmy jeszcze parę osób, to jest wizja taka, żeby się na Twitterze kliknęła, czy wizja realna?
1: Wydaje mi się, że to się nie wydarzy, tak? PSL, Polska 2050, oni mają syndrom sztokholmski. Tu Donald Tusk ich nie szanuje, oni mimo to są tak mentalnie przekonani o tym, że to jest ich jedyna alternatywa. Zresztą aktualne badania sondażowe nie dają tym partiom szans na samodzielne wejście do Sejmu, w związku z tym samodzielne wybory im się nie opłacają. Tak wygląda polityka, niestety, Anno Domini 2026, że ci politycy kalkulują nie co jest dobre dla Polski, tylko co jest dobre dla ich partii. Dla ich partii nie są dobre przyspieszone wybory, a więc nie pozwolą, żeby one faktycznie miały miejsce, niestety.
0: Nie dopuszczą, czyli ten układ będzie trwał. Co zrobić z systemem zdrowia? Mamy do czynienia z aferą polityków w służbie zdrowia, czy jednak kryzysu samego systemu ochrony zdrowia?
1: Myślę, że oba te wątki miały, że tak powiem, swój udział w tej aferze w ostatnich dniach, bo widzieliśmy zarówno jakby skandaliczne nadużywanie władzy przez polityków. Poseł Pępek, senator Lenz nie tak dawno, teraz zatrudnienie radnego Kacprzyka i plecy polityczne dla tego lekarza, więc oczywiście ta polityka jest tam obecna.
0: A to zmieszę w młodzieżówki, pan też z młodzieżówki się wywodzi, spotkaliście się kiedyś, czy nie?
1: Nie, nie spotkałem akurat nigdy Dawida Kacprzyka, natomiast no rzeczywiście młodzieżówka Platformy Obywatelskiej widzę, że jest dobrym wyborem, żeby dostać intratną pozycję w jakiejś spółeczce albo szpitalu, natomiast no, moja młodzieżówka była dobra tylko po to, żeby coś ideowego zrobić, więc tutaj nie jesteśmy podobni.
0: Pan Kasprzyk nawet był szefem nowej generacji, tak. I zdaniem części dziennikarzy to dla niego albo on był osobą, która przeprowadziła element likwidacji poprzedniej młodzieżówki Platformy i powołania tej nowej właśnie. Na ile jest tak, że to jest taki układ zamknięty polityczny? Co się mówi w Sejmie, że to tak jakby ktoś windował Dawida Kacprzyka? Jak to wyglądało od wewnątrz?
1: Słyszałem słowa Michała Szczerby, który mówił o Dawidzie Kacprzyku, że wszyscy go znali w partii, a więc to była znana postać w tym względzie, że faktycznie przez te działania w młodzieżówce, przez to, że był jej liderem ogólnopolskim, to był rozpoznawalny. Ja uważam, że kluczową rolę odegrał tutaj prawdopodobnie, gdybym miał obstawiać, Marcin Kierwiński, tak, który według wszelkich informacji kuluarowych, który myślę, że to jest tajemnicą Poliszynela, że Marcin Kierwiński de facto zarządza warszawskimi radnymi z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Rafał Trzaskowski w ratuszu nie mógł nigdy liczyć na swoją partię, na Platformę Obywatelską. Otaczał się ludźmi z Nowoczesnej, z Inicjatywy Polskiej Barbary Nowackiej, dlatego że Rafał Trzaskowski był na marginesie. Nie wiem, czy pan pamięta ten spór o nocną prohibicję w Warszawie.
0: Przegrał Rafał Trzaskowski.
1: Tak, to było wtedy upokorzenie Rafała Trzaskowskiego na zarządzenie Marcina Kierwińskiego, więc de facto lidera warszawskiej Platformy, takiego nadprezydenta Warszawy. Także ja Marcina Kierwińskiego przede wszystkim rozliczyłbym z tego podobno uczciwego i otwartego konkursu, jaki odbył się na koordynatora SOR, bo nie wierzę w to, że do otwartego konkursu tylko przypadkowo zgłosił się jeden człowiek, radny Koalicji Obywatelskiej, i szpital w sposób niezależny uznał, że on jest najlepszy.
0: Jakie działania będą podjęte wobec Rafała Trzaskowskiego i pana ministra Kierwińskiego przez Konfederację?
1: Był niedawno głosowany wniosek o odwołanie ministra Kierwińskiego. My oczywiście popieraliśmy ten wniosek.
0: Zgodnie z zapisami prawa teraz ma chyba pół roku wolnego. Nie można przez pół roku
1: Składać. Oczywiście przegraliśmy to głosowanie, bo Donald Tusk ma cały czas większość. Myślę, że to się niestety nie zmieni do kolejnych wyborów. Jeśli chodzi o Rafała Trzaskowskiego, to oczywiście my jesteśmy bardzo otwarci na rozmowę o ewentualnym referendum odwoławczym, chociaż trzeba powiedzieć wprost, że to jest szalenie trudne w Warszawie, bo jednak to jest
0: wysoka bastion.
1: To jest wysoka frekwencja, jedno. Druga sprawa, absolutny bastion Platformy Obywatelskiej. Mnie bardzo zmartwiło to, co mówił chociażby Łukasz Pawłowski z OGB. To znaczy on po tej całej aferze, czytałem taką jego wypowiedź, że no ale Platformie Obywatelskiej nie spadnie, bo na kogo mają zagłosować ci wyborcy?
0: Oni nienawidzą
1: prawicy, nienawidzą PiS-u, nienawidzą Konfederacji, a nie mają tam innej partii takiej, prawda, progresywnej umiarkowanie. To jest straszne, tak, że dotarliśmy do takiego poziomu, że można po prostu zanegować te wszystkie afery i takie spolaryzowane społeczeństwo, że dalej ci ludzie głosują na Platformę Obywatelską. Wychodzi Donald Tusk i mówi, światek jest niewiarygodny, w ogóle nie ma tematu.
0: To ja może ujawnię informację. Dzisiaj o 9.15 przed Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu ma się pojawić Maciej Wilk ze swoimi członkami swojego stowarzyszenia i mają ogłosić formalnie rozpoczęcie zbiórki podpisów. Włączcie się w taką akcję.
1: Zdecydowanie chcemy odwołać Rafała Trzaskowskiego. To jest oczywiście wyzwanie logistyczne bardzo duże, bo to jest, jeżeli dobrze pamiętam, 130 tysięcy podpisów do zebrania w samej Warszawie.
0: To tylko wyjaśnimy szybko. Tam, gdzie były drugie tury, w drugich turach z reguły była niższa frekwencja, więc trzeba mniej podpisów i potem mniej frekwencji. A w Warszawie Rafał Trzaskowski wygrał w pierwszej turze, stąd ten próg jest wysoki.
1: Tak, to prawda i trzeba też pamiętać, że to muszą być osoby zameldowane w Warszawie, więc takie zbiórki uliczne, jak to miało miejsce w Krakowie, zresztą tam też był ten problem, ale jak się
0: zbierałem podpisy
1: w Warszawie, tak, i problemem jest to, że ludzie pracujący w Warszawie często nie są zameldowani w ogóle w Warszawie.
0: Tak, jak się stanie przed metro, przed stacją metro Centrum, to trudno spotkać warszawiaka, bo wszyscy idą do pociągu, jadą pod miasto.
1: No i niestety ja pamiętam wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich, tak jak Rafał Trzaskowski dostawał po 80% na Wilanowie. To jest smutne, ale...
0: Ale to nie spowoduje zmiany? No ja rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość może mieć złą prasę, ale wydawało się, że Konfederacja może znaleźć choć poprzez liberalizm gospodarczy klucz do serca części wyborców, chociażby z tego przysłowiowego Wilanowa.
1: Wydaje mi się, panie redaktorze, że chyba tych wyborców już nie ma liberalnych. To znaczy, jeżeli nawet są, to oni głosowali na trzecią drogę. Bardzo wielu z nich dzisiaj rzeczywiście głosuje na Konfederację. Natomiast Donald Tusk nie jest w żadnym względzie w tym momencie liberalny gospodarczy, jego propozycje takie nie są. Przecież on de facto kontynuuje taką politykę bardzo wysokich wydatków publicznych, politykę zadłużania państwa. Dlatego ja nie wierzę, że taki elektorat faktycznie istnieje i niestety jeżeli można kogokolwiek nazwać jeszcze liberałami w Platformie Obywatelskiej, to są wyborcy skrajnie zacietrzewieni. Także ja uważam, że bardzo ciężko będzie o przepływy z Platformy Obywatelskiej do Konfederacji. Po prostu różni nas zbyt wiele, różni nas podejście do Unii Europejskiej dla wyborców Donalda Tuska.
0: Ale tego by wskazywało, że główni autorzy albo polityczni winni, tak nazwijmy, tej afery, bo cały czas jej skali też nie znamy, warto nadmienić, pozostaną bezkarni. No bo Marcin Kierwiński jest chroniony w rządzie przez Tuska, na Rafał Trzaskowski w Warszawie jest cały czas nie do ruszenia.
1: Uważam, że w polityce trzeba się kierować realizmem i dlatego ja dzisiaj u pana w studiu taką wizję dostarczam, że nie poniosą w tym momencie odpowiedzialności. Natomiast no, mam nadzieję, że to się zmieni po wyborach w 2027 roku. Uważam, że to jest jedna z pierwszych spraw, którą należy wyjaśnić, bo ja jestem poruszony tym, co usłyszałem od doktora Jędrzejewskiego. Tak jak mówię, nie wiem, czy to jest prawda, tak? Chciałbym, żeby to ktoś zweryfikował, ale jeżeli tak było, to bardzo współczuję wszystkim tym, którzy mieli prawo, ci ludzie, do tego, żeby pojechać ze swoim bliskim do szpitala, oddać swojego bliskiego w ręce lekarzy i wierzyć w to, że ci lekarze zrobią według wiedzy medycznej, swoich umiejętności, wszystko, co się da, żeby tych bliskich uratować. I jeżeli wydarzyło się tak, że to przez błędy, niekompetencje tych lekarzy, a to z kolei prowadzi nas do wniosku, że ci, którzy zatrudnili tych lekarzy, popełnili ten błąd, przez te błędy lekarzy ktoś zmarł, absolutnie współczuję takim ludziom. Myślę, że to niszczy resztki nadziei Polaków na to, że mogą liczyć na publiczną ochronę zdrowia w tym momencie.
0: Politycznie, jak to się rozgrywa? Ta afera w jakimś sensie zbliża prawicę do siebie. Krzysztof Bosak 2 dni temu mówił, jeżeli społeczeństwo tak zdecyduje, obdarzy zaufaniem, jak rozumiem, partie prawicowe, to uważam, że jeśli będzie taka możliwa większość, będzie należało z nimi, czyli z PiS-em, negocjować.
1: No to akurat nie jest nic nowego, co mówi wicemarszałek Bosak.
0: Ale w tym sensie zaprzeczał jakimkolwiek rozmowom z Platformą, z Donaldem Tuskiem, z Koalicją Obywatelską.
1: Ja widzę tę sytuację tak. To znaczy po raz pierwszy w historii nie będzie takiej sytuacji, że będzie z góry przed wyborami znana większość, tak jak to miało miejsce ostatnio, prawda? Donald Tusk, Hołownia, Kośniak, oni wszyscy ogłosili, że będą odbili razem większość. Kiedy od Konfederacji faktycznie będzie zależało to, kto będzie rządził, to po prostu będziemy słuchali propozycji. Dlatego, że nas nie do końca interesuje to, kto będzie głosował za dobrymi naszymi ustawami. My chcemy, żeby nasze ustawy dostały 231 głosów. I to jest dla nas najważniejsze, kluczowe. Jacy to będą posłowie, to jest drugorzędne.
0: Czyli jeżeli to będzie poseł Tusk, to jest to równie dobre.
1: Znaczy, teoretycznie tak. Ja oczywiście nie wierzę, że Donald Tusk jest w stanie nas nie oszukać i realizować program Konfederacji. Natomiast...
0: Ale czyli taka wizja, że idzie centrolew i idzie centro prawica, tak? No i że ta prawica może mieć różne odcienie. PiS jest bardziej prospołeczny, wy bardziej liberalni, prawda? Ale to jest jakiś wspólny... To jest zła wizja. To nie jest tak, że się robią dwa bloki, no i tam w centrolewie też różne odcienie i na prawicy też różne odcienie, ale mniej więcej są dwa różne bloki. To nie jest taka wizja.
1: Ja po tym, co widziałem w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości, nie marzę o tym, żeby Konfederacja siedziała w jednych ławach rządowych z Prawem i Sprawiedliwością. Nasze rozmowy nie będą polegały na tym, że my się z Prawem i Sprawiedliwością kochamy i chcemy koniecznie być w jednym rządzie i udawać, że nie ma między nami różnic i że wszyscy są wspaniali, tylko rozmowy, myślę, które będą prowadzili liderzy Konfederacji, to będą twarde rozmowy o tym, okej, wy chcecie tworzyć rząd, to pytanie, jaki program ma realizować ten rząd? Jeżeli program, który uważamy, że będzie kierował sprawy Polski w dobrą stronę, to okej. Jeżeli nie, to nie ma sensu do takiego rządu wchodzić. I podobnie z rozmowami z Koalicją Obywatelską, tak? Jaki program miałby realizować wasz rząd? I jeżeli ten program będzie taki sam jak program tego aktualnego rządu, to my z przyjemnością zakończymy istnienie rządu Donalda Tuska. Taki jest nasz cel od lat. I myślę, że ta afera też pokazuje, że nowe wybory i nowy mandat społeczny dla polityków jest bardzo potrzebny, bo ten rząd po prostu nie ma w tym momencie.
0: No dobrze, ale może rząd Sławomira Mencena z poparciem partii Donalda Tuska, który na emeryturę się nie wybiera.
1: Gdyby udało nam się stworzyć rząd mniejszościowy złożony z samych polityków Konfederacji, może to byłoby jakieś ciekawe rozwiązanie.
0: Platformy. Możliwy scenariusz, dopuszczalny dla pana. Pan by chciał zasiąść w ławach rządowych pod przewodnictwem Sławomira Mencena z poparciem Platformy Obywatelskiej w głosowaniu?
1: Znaczy, wydaje mi się, że oczywiście najlepszym rozwiązaniem do realizacji naszego programu byłoby posiadanie własnego premiera, na przykład Sławomira Mencena, tak? Który, bo po prostu premier jest osobą najbardziej decyzyjną. Natomiast no, oczywiście problemem będzie większość w Sejmie do każdej ustawy, a więc ja podejrzewam, że skończy się tak, że my będziemy zgłaszali różne nasze ustawy i będziemy szukali większości. I pewnie skończy się tak, że część ustaw dobrych dla Polski z naszego programu przegłosujemy z Prawem i Sprawiedliwością, a być może inne ustawy wbrew Prawu i Sprawiedliwości, bo my mamy różnice programowe, tak? Natomiast my wierzymy w to, że nasz program jest skuteczny, że trzeba ten program zrealizować, bo do tej pory realizowano coś odwrotnego i w sektorze publicznym nie jest dobrze. W związku z tym będziemy szukali większości za każdym razem, pewnie.
0: To na koniec co z paktem senackim w takim wypadku?
1: Myślę, że pan prezydent Nawrocki będzie gospodarzem takiego paktu senackiego. My o tym rozmawiamy, nasi liderzy o tym rozmawiają z panem prezydentem, Sławomir Mencen o tym rozmawiał z panem prezydentem już nie jeden raz. Z tego, co słyszałem, to pan prezydent jest zainteresowany tego rodzaju propozycją. Uważam, że na prawicy jest tylko jedna osoba, która może w sposób neutralny stworzyć pakt senacki. Jeżeli pakt senacki będzie tworzony przez PiS, to nic z niego nie wyjdzie. Jeżeli będzie to pakt senacki pana prezydenta, myślę, że może się on faktycznie wydarzyć w kolejnych wyborach.
0: O czym mówił Wojciech Machulski, rzecznik Konfederacji. Dziękuję bardzo za rozmowę i za wizytę w studio. Żegnam się od razu, bo przechodzimy płynnie do kolejnej rozmowy. Skoro było o prezydencie, no to na naszych łączach prosto z Gdańska jest doradca prezydenta, profesor Piotr Czałderna, lekarz, chirurg, kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Słychać mnie?
0: Głośno i wyraźnie, panie profesorze.
2: To się cieszę.
0: Nie wiem, czy słowo dzień dobry jest dobrym przywitaniem, jak się patrzy na aktualną sytuację służby zdrowia. Wywiad pana profesora dla portalu Rynek Zdrowia sprzed kilku dni, kiedy pan profesor w bardzo ostrych słowach opisuje to, co się stało i to, w jakiej sytuacji znalazła się cała ochrona zdrowia po wywiadzie doktora Emila Jędrzejewskiego dla kanału Zero. Gdzie jesteśmy w tej chwili, jeśli chodzi o stan publicznej ochrony zdrowia?
2: Ja myślę, że trzeba mieć świadomość, że aktualny system ochrony zdrowia jakby wyczerpał swoje możliwości i naprawdę jest tu ich kresu i idzie zdecydowanie na zderzenie ze ścianą. I to, co się zadziało w Warszawie w szpitalu południowym, no jest bardziej objawem niż praprzyczyną. To jest takie trafne porównanie, którego ja tam użyłem, że tak jak cała ta sprawa doktora Kacprzyka jest objawem, to tak samo gorączka jest objawą, a nie diagnozą medyczną, prawda? I tutaj musimy sięgnąć daleko głębiej i wreszcie zabrać się za naprawę polskiego systemu ochrony zdrowia.
0: Nie jestem lekarzem, ale wyobrażam sobie, że jak jest gorączka, to ona obejmuje całe ciało. Czy w takim wypadku ten objaw w postaci pana lekarza, doktora Kacprzyka, to jest gorączka, która toczy nie tylko szpital południowy, ale całą polską ochronę zdrowia?
2: W pewnym sensie tak, dlatego że mamy problem w całym systemie i tutaj no, to nam po prostu pokazało część zjawisk, ale przecież te zjawiska występują wszędzie, w całej Polsce, w wielu szpitalach, jeżeli nie we wszystkich szpitalach. I musimy się zabrać wreszcie za no, podjęcie trudnych wielu decyzji, regulacje zmian, bo to, że mamy do czynienia z takimi wysokimi płacami lekarskimi, to nie jest jakaś patologia, tylko to jest po prostu legalna możliwość, która przez system została stworzona, prawda?
0: Ale to ktoś sobie nie wyobrażał, ktoś celowo zrobił takie wyceny niektórych świadczeń?
2: Nie, ja myślę, że nie przewidziano konsekwencji tego wszystkiego. Wyceny świadczeń bardzo często, zwłaszcza na początku, były dokonywane poprzez lobby poszczególnych dyscyplin. Nie było rzetelnych danych, które by to umożliwiały. Teraz już jest inaczej, tak? I dlatego trzeba rzeczywiście przyjrzeć się wycenom świadczeń, szczególnie tych, które są najbardziej kosztowne, szczególnie tych, gdzie koszty osobowe są rozliczane w postaci procentu od procedury, no bo wtedy rzeczywiście im wyższa wycena, tym więcej zarabia lekarz i to czasami zaczyna być nierzeczywiste. Trzeba popatrzeć na instytucje lekarzy, takich wędrowniczków, którzy jeżdżą między szpitalami, prawda, wykonają swój zabieg, a potem znikają. Pacjent zostaje, czasami dochodzi do powikłań, nie ma już kogoś, kto by się na tym znał, umiałby je leczyć. Tych patologii jest po prostu mnóstwo w systemie. On jest no, skonstruowany na zupełnie inne czasy, na inną medycynę, która była wielokrotnie tańsza, na inną sytuację demograficzną. My nie możemy udawać, że cały ten system będzie dobrze działał. To jest oczywiście zadanie na lata, to jest zadanie, które jest trudne w warunkach ostrego politycznego konfliktu. No ale ja nie widzę możliwości, żeby się za to nie zabrać, bo zderzymy się w przyszłym roku z dziurą w NFZ-cie rzędu 30-40 miliardów złotych. Ja nie wiem, skąd te pieniądze weźmiemy.
0: Ale dzisiaj no bo ludzie też się łapią za głowę. Z jednej strony słyszą non-stop dziura, trzeba dosypać do NFZ-u, a z drugiej strony słyszą już nie bardzo renomowany, wieloletnim stażem wybitny lekarz, chirurg, kardiochirurg, który zarabia dużo pieniędzy, milion czy ponad milion złotych rocznie, tylko 28-letni lekarz bez specjalizacji. Dostaje w jednym tylko szpitalu 1 600 000. Ludzie mówią, to jak to? Tu jest dziura, a tutaj 28-latek jeździ Porsche Panamerą i chyba za nie najlepszą jakość świadczeń, jak na to pokazują dokumenty, dostaje gigantyczne pieniądze.
2: No, no to jest w ogóle szczególny przypadek. Ja mam nadzieję, że takich przypadków zbyt wiele jednak nie ma. Myślę, że polityczne koneksje miały tu swoje znaczenie, bo tam jeszcze jest jedna rzecz, o której w ogóle nie powiedziano i nie wyczytałem to w przestrzeni publicznej. Otóż specjalizację można robić w dwóch trybach. W tak zwanym trybie rezydenckim, gdzie się otrzymuje finansowanie z Ministerstwa Zdrowia i szpital dostaje zwrot pensji lekarza z Ministerstwa Zdrowia, albo w tak zwanym trybie pozarezydenckim i właśnie w takim trybie dr Kasprzyk tę specjalizację według doniesień medialnych robił, czyli w całości jest opłacany przez szpital. No i normalnie szpitale nie są chętne, żeby zatrudniać kogokolwiek z lekarzy szkolących się w ten sposób, bo ponoszą koszty, nie dostają tych kosztów zwrotu. Na dodatek osoby, która się szkoli, często nie ma, bo musi realizować staże, kursy i tak dalej. Więc normalnie to jest niemal niemożliwe, żeby szpital zechciał kogokolwiek w takim trybie zatrudnić. Tak, bo mu się to po prostu nie opłaca. A tu nie dość, że doktora Kacprzyka tak zatrudniono, to jeszcze dano mu niezwykle wysokie stawki, no i dano mu obowiązki, których też normalnie nie powierza się osobie, która nie ma specjalizacji i doświadczenia.
0: Czyli co, nagle w ten chory system ochrony zdrowia jeszcze weszła polityka ze swoimi wszystkimi wadami?
2: No ja myślę, że polityka to w tym systemie jest od dawna, bo pewnie jakbyśmy zaczęli sprawdzać rady nadzorcze różnych szpitali w całej Polsce i ich zarządy, to by się okazało, że tam jest całe mnóstwo polityków albo osób powiązanych politycznie.
0: Teraz pytanie
2: do... Warto takie ćwiczenie zrobić i popatrzeć, jak to wygląda w innych województwach niż mazowieckie.
0: Na razie Rafał Trzaskowski zapowiedział, że będzie odpolityczniał i zarządy, i rady nadzorcze warszawskich szpitali, co znaczy,
2: no to
0: do tej
2: jest
0: pory...
2: na pewno ruch w dobrym kierunku, tylko szkoda, że się nie zadział wcześniej, zanim się to wszystko wylało.
0: Jeszcze zanim do samego systemu ochrony zdrowia wrócę, to przyszedłbym do tego, jak odbudować zaufanie pacjentów do lekarzy, bo to, co się wydarzyło i kolejne informacje, które wychodzą ze Szpitala Południowego, ale też pewnie zaraz zaczną z innych szpitali, no powoduje, o tym mówił Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, że na niego pacjenci po tym wszystkim, po tych kilku dniach, jak on jest na SOR-ze, patrzą się już inaczej.
2: Znaczy, to jest dla mnie największy problem. Ja to w tym wywiadzie powiedziałem i dlatego użyłem takich mocnych słów, że sformułowanie doktora Jędrzejewskiego, tam giną ludzie, zmienia wszystko. No bo to jest dla mnie najpoważniejszy problem, oprócz pokazania całej słabości i konieczności reformy systemu, że ta sytuacja, czy podobne sytuacje mogą doprowadzić do utraty kompletnej zaufania pacjentów, polskiego społeczeństwa, do systemu ochrony zdrowia, do lekarzy i tak dalej. Ja się zgadzam akurat tutaj z doktorem Jankowskim, że jak patrzyło się i słuchało się tego, co mówił doktor Jędrzejewski, no to było porażające. Jeżeli ktoś odważa się, oczywiście ja nie wiem, czy to jest wszystko prawda, ale jeżeli ktoś się odważa powiedzieć takie rzeczy pod własnym nazwiskiem publicznie, to jednak to brzmi bardzo mocnie, tak? To są druzgocące rzeczy, jeżeli się potwierdzą.
0: No dobrze, ale co zrobić? Bo w tej chwili w oczach wielu pacjentów, wielu naszych rodaków, lekarze w Polsce już przestali być osobami, którzy mają jakąś, być może nawet misję, nawet takiego szumnego słowa użyję, albo powołanie, jeszcze bardziej szumne słowo, a są po prostu biznesmenami.
2: Znaczy, są i tacy. Ja znam wielu lekarzy z prawdziwym poczuciem misji i powołania i są tacy i myślę, że każdy ze słuchaczy naszych z takimi lekarzami się zetknął, bo ja takich naprawdę znam i nie jest ich aż tak mało. Ale niestety są też czarne owce. I tutaj jest wielka rola dla izb lekarskich i dla korporacji zawodowej, żeby zacząć środowisko oczyszczać. To się nie działo. To niestety środowisko lekarskie, podobnie jak inne środowiska korporacyjne, środowisko prawnicze, środowisko dziennikarskie, nie miało nigdy tendencji, żeby się samo oczyszczać i czarne owce usuwać. No to jest taka wada tych wszystkich korporacyjnych środowisk, patrząc przecież na kryzys wokół sądów, to też to widzimy. Ale pora, żeby zacząć, tak jak powiedziałem, piętnować przypadki, które są naganne czy karygodne.
0: A wy jesteście jako lekarze na to gotowi?
2: No mam taką nadzieję, że ta afera rzeczywiście wyzwoli w ludziach poczucie, że źle rozumiana solidarność zawodowa jest ogromnym błędem. I tak jak lekarz był zawsze zawodem zaufania publicznego i był kimś postawionym na piedestale, no to ma szansę, że z tego piedestału zleci bardzo szybko. Natomiast trzeba zwrócić jeszcze na jedną uwagę rzecz, że właściwie nie ma żadnej selekcji kandydatów do zawodu lekarskiego. Tak? O wszystkim decyduje wyłącznie wynik egzaminu maturalnego, czy potem przy wyborze specjalizacji wynik końcowego egzaminu lekarskiego. Nie ma żadnej ankiety psychologicznej, nie ma żadnej rozmowy. W mało którym kraju w Europie tak to funkcjonuje. Tak? I niestety zaczęli do tego zawodu przychodzić ludzie, którzy traktują to jako bardzo dobrze płatną profesję i którzy o powołaniu w ogóle nie chcą słyszeć, którzy nie mają empatii, którzy czasami pacjentów wręcz nie lubią, nie mają ochoty z nimi rozmawiać, poświęcać im czasu, czy nawet fizycznie ich badać. No, doszło do takiej profesjonalizacji medycyny w niedobrym kierunku i to też trzeba widzieć.
0: Profesor Piotr Czałderna jest naszym gościem, doradca prezydenta Karola Nawrockiego, lekarz, chirurg dziecięcy. Obiecałem Janowi Pospieszalskiemu, że zapytam też o pokłosie pandemii, bo pewnie wiele kłopotów też w relacjach pacjent-lekarz zaczęło się w czasie pandemii COVID-19. No i takie pytanie, bo było taka procedura, że część lekarzy uznało, że jednak trzeba inaczej działać w czasie pandemii, niż to przyjął rząd. Ci lekarze potem wystawali właśnie przed izbami lekarskimi.
2: Tak, ja znam tą sprawę, bo rozmawiałem z redaktorem Pospieszalskim na ten temat. Zresztą rozmawiałem też na ten temat z prezesem Jankowskim i prosiłem, żeby no, dobrze się temu przyjrzeć, bo ja osobiście uważam, mimo że często nie dzielę poglądów tej grupy lekarzy, że absolutnie nie powinno się stawiać ich przed sądami lekarskimi, tak? I że to jest całkowicie błędna droga, zwłaszcza, że wielu z nich domagało się po prostu otwartej, uczciwej dyskusji na temat szczepień przeciwko COVID, zalet i wad szczepionki, no bo to było wszystko robione wtedy pod presją czasu i oczywiście jest prawdą, że ta szczepionka nie przeszła takich normalnych, pełnych procedur, które przechodzą inne leki, które podlegają procesowi rejestracji. Także uważam, że otwarta, uczciwa debata no jest czymś, na co każde środowisko zasługuje.
0: Panie profesorze, wróćmy do systemu ochrony zdrowia. Powiedział pan w naszej rozmowie, tylko w naszej, że za chwilę ten system po prostu przestanie działać, dojedzie do ściany. Politycy, także politycy chociażby PiS-u, mówią, najważniejsze to jest zwiększyć liczbę lekarzy. To robiliśmy i to będziemy robić i system się uzdrowi do niemalże samoczynnie, jeżeli tylko wpuścimy do niego odpowiednią, no, większą liczbę lekarzy.
2: To znaczy, tak, to jest jeden z czynników ważnych, ale nie jedyny, z całą pewnością nie jedyny. Oczywiście jak mamy mało lekarzy, szczególnie w jakichś konkretnych specjalnościach, to dochodzi do dużej konkurencji szpitali o lekarza, no i oferowania bardzo wysokich stawek. Tak? To jest jedna z przyczyn, dla których te pensje są tak szokująco wysokie i stawka godzinowa potrafi być 350 czy nawet 400 zł za godzinę w niektórych miejscach. Ale tak, po pierwsze trzeba zdać sobie sprawę, że jeżeli ci lekarze w tej chwili są na studiach, czy kończą nawet studia, to jeszcze dojdzie staż, po czym 5-6 lat kształcenia specjalistycznego, więc nam się ta sytuacja poprawi nie w tym roku i nie w przyszłym roku, tylko za lat 5 albo 6, to po pierwsze. Po drugie, my mamy bardzo dużo szpitali, w tym szczególnie szpitali dyżujących na ostro. No jak szpital ma działać, bo takie było założenie z początków reformy, jak szpital ma działać na ostro, to musi zapełniać pewne obsady, tak? Musi mieć anestezjologię, musi mieć OIO, musi mieć bloki operacyjne działające w trybie 24-godzinnym. Tych lekarzy nie ma aż tylu, żeby to wszystko zagwarantować. Więc szpitale, szczególnie te mniejsze powiatowe, zaczynają żeby przetrwać, prawda, i mieć odpowiednie kontrakty, zaczynają podkupywać lekarzy z rynku, oferując bardzo wysokie stawki. Nie ma uzasadnienia dzisiaj, żeby wszystkie szpitale dyżurowały ostro dyżurowe. No po prostu nie ma. To da się dojechać. Oczywiście trzeba zorganizować być może w niektórych miejscach transport medyczny, ale na pewno taniej jest postawić karetkę odpowiednio wyposażoną, niż utrzymywać przez cały rok oddział działający przez 24 godziny.
0: To pan profesor mówi rzecz niezwykle niepopularną i niepolityczną, czyli jednak trzeba zmniejszyć liczbę szpitali.
2: Znaczy, ja nie jestem od tego, żeby mówić rzeczy, które są popularne, tak? Bo staram się, doradzając, mówić to, co jest. To są oczywiście moje opinie, to nie są opinie Kancelarii Prezydenta, żeby było jasne.
0: Ale co, ta siatka szpitali jest zbyt rozbudowana, że ten system lepiej by działał, gdyby te szpitale były lepsze, ale rzadziej rozsiane po Polsce?
2: W tym kierunku poszła większość krajów w Europie, szczególnie tych, które mają najlepiej oceniane systemy ochrony zdrowia, takie jak Holandia czy Dania na przykład. To nie o to chodzi, żeby likwidować oddziały, bo nam z kolei dramatycznie brakuje łóżek długoterminowych, łóżek dla starszych osób, prawda? Zaczyna się zmieniać model opieki nad rodziną, nad osobami starszymi. Więc to nie o to chodzi, żeby pozamykać szpitale, pozamykać wszystkie oddziały, tylko no, nie, na przykład nie jesteśmy w stanie utrzymać wszystkich oddziałów chirurgicznych, tak jakie mamy dzisiaj, bo nie mamy na nie obsady, te oddziały nie mają doświadczenia, bo robią bardzo mało procedur. To się kończy w ten sposób, że na przykład przyjeżdżają tam ortopedzi, neurochirurdzy, radiolodzy interwencyjni i robią różne procedury, po czym zaraz wyjeżdżają, tylko po to, żeby ten szpital mógł zrealizować kontrakt. No to chyba lepiej te pieniądze przekazać tam, gdzie są limity, gdzie się robi chirurgię przykładowo na bardzo wysokim poziomie, a pacjenci się nie mogą tam dostać, prawda? A z takiego oddziału zrobić oddział opieki długoterminowej, który będzie dużo tańszy w funkcjonowaniu, bo wymaga znacznie mniejszej obsady, a jest bardzo potrzebny. Mnie chodzi o to, żeby te zmiany zachodziły w sposób racjonalny. Poza tym mamy demografię,
0: to skoro tak jest, to czemu to się nie dzieje? Chodzi o to, że zniknie kilkadziesiąt stanowisk dyrektorów szpitali, że powiaty stracą, przepraszam za słowo, zabawkę do obsadzania? Gdzie jest ten problem?
2: Ja myślę, że do tego ruchu wszyscy powoli dojrzewają, tak? Tylko to jest też ruch, do którego trzeba przekonać społeczeństwo, pokazać, że jeżeli to jest robione racjonalnie, to pacjenci na tym nie ucierpią, tak? Że będzie zapewnione na przykład w miejscowości, w której nie będzie szpitala takiego z pełną ostrą obsługą, będzie ambulatorium internistyczne czy chirurgiczne z karetką i jeżeli pacjent będzie wymagał pomocy, to będzie go można przewieźć do najbliższego szpitala, prawda? Ta sama sytuacja dotyczy pediatrii. My mamy w tej chwili nadmiar oddziałów pediatrycznych. Ja mówię niekoniecznie o nadmiarze szpitali, ale też przede wszystkim o nadmiarze oddziałów konkretnych specjalności. Przecież jeżeli rodzi się nam coraz mniej dzieci, my mamy zapaść demograficzną, która nie ulegnie zmianie przez najbliższych 10-20 lat, tak? I jeżeli nie podejmiemy radykalnych kroków, których nikt jak na razie nie podejmuje. No to przy tej mniejszej liczbie dzieci konsekwencją jest to, że oddziały pediatryczne czy porodówki stoją puste. Ale to nie może się dziać w oparciu o żywioł, tak? Niech się tam likwiduje się, co się ma zlikwidować, niech decydują dyrektorzy szpitali, starostowie powiatów albo marszałkowie. No nie tędy droga. To musi być proces kontrolowany, który jest oparty na symulacjach, na wyliczeniach, bo może się okazać, że przykładowo w Lesku musi zostać porodówka, bo odległości dojazdu są tak dalekie, że tam trzeba zastosować specjalne rozwiązanie. Dlaczego właśnie nie można zarządzać ochroną zdrowia z poziomu Warszawy? Tylko trzeba przekazać kompetencje na poziom wojewódzki.
0: Ale też jest zarządzana z poziomu powiatu. Grójec, żeby wyjść trochę z Warszawy, ale też województwo mazowieckie. Lekarz też nie najbardziej wiekowy, 32 lata, zarządzający dwoma szpitalami. Jak go dziennikarze szukali, nie było go ani w jednym, ani w drugim, bo podobno był u starosty, starosta z PSL-u. Pan zarobił skromne 3 miliony złotych w rok. No i właśnie wszystko podległe jednemu starostwu. Ten styk polityki lokalnej, powiatów, może to trzeba zmienić?
2: Z całą pewnością, jakbyśmy zeszli na poziom lokalny, to przypuszczam, że tych patologii będzie tyle samo, co w Warszawie, albo jeszcze więcej. I to jest błąd w ogóle założycielski z początków reformy i samorządowej, i reformy systemu ochrony zdrowia. Że myśmy przekazali szpitale powiatom. Powiaty są zbyt słabe, w sensie merytorycznym i nie mają odpowiednich kadr, żeby szpitalami skutecznie i dobrze zarządzać, a na dodatek dochodzi do niekontrolowanej konkurencji szpitali, tak? Żeby te szpitale powiatowe usiłują otwierać oddziały czy usługi, które są dużo bardziej specjalistyczne niż być powinny, no bo one są lepiej płatne. Ale to w ogóle jest nie tędy droga. Myśmy zlikwidowali całą referencyjność szpitali, gdzie wiadomo, że pacjentami najbardziej skomplikowanymi muszą się zajmować jednostki najlepsze i najbardziej profesjonalne, wyposażone w sprzęt, w kadry, w doświadczenie, bo wtedy będą najlepsze wyniki leczenia, tak? Na przykład nowotwora.
0: Panie profesorze, to już na koniec zapytam o wczorajszą radę u prezydenta, bo wczoraj, teraz jest pan w Gdańsku, ale jeszcze wczoraj był pan w Warszawie w Pałacu Prezydenckim. Czy prezydent Karol Nawrocki jest gotowy, żeby zaproponować ramy, a może więcej niż ramy, może zgoła same ustawy, które opiszą to, co trzeba w służbie, w ochronie zdrowia zrobić?
2: To może powiem tak. Wczorajsza rada dotyczyła oczywiście części tego, co się dzieje dziś, teraz na gorąco, ale przede wszystkim dotyczyła problemów psychiatrii, bo to jest też ogromny kłopot i to, że się właśnie kończy w tym roku pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego i nie wiadomo, co dalej. Ten pilotaż wypadł bardzo dobrze, poprawił dostępność usług psychiatrycznych, zwłaszcza ambulatoryjnych, szczególnie w tych mniejszych miejscowościach w Polsce powiatowej, a są problemy, żeby wdrożyć go w całej Polsce i jest jakaś niechęć ze strony ministerstwa do tego w oparciu o model, który został przetestowany. Natomiast jeżeli chodzi o rolę Rady i rolę pana prezydenta, my pracujemy nad różnymi rozwiązaniami. W Radzie powstały zespoły, które się przyglądają polskiemu systemowi ochrony zdrowia, jego finansowaniu, próbują opracować koncepcję. Pojawił się też pewien pomysł wczoraj, ale na razie nie chcę o nim więcej mówić, bo on wymaga jeszcze przedyskutowania w obrębie kancelarii z samym panem prezydentem.
0: Profesor Piotr Czałderna był naszym gościem. Na koniec zapytam, politycznie zapytam, reprezentanci Donald Tusk, odpowiadając na to, co ujawnił Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, o tym, że od prawie trzech lat nie może się doprosić spotkania z panem premierem, Donald Tusk odpowiedział tak: reprezentanci środowiska lekarskiego raczej stawali na głowie, żeby koncentrować się na ochronie uprzywilejowanej pozycji niektórych lekarzy, a nie na realnej kontroli i zmianie stanu rzeczy, podkreślił Donald Tusk, koncentrując, że partnerem do rozmów z Naczelną Izbą Lekarską jest minister zdrowia i do takich spotkań dochodziło. Wczoraj premier. Panie profesorze, proszę o komentarz.
2: No mogę powiedzieć tak, jakoś pan prezydent znajdował czas, żeby się spotykać z panem Łukaszem Jankowskim, bo takich spotkań było co najmniej 2 lub 3 w ciągu roku. Był Biały Szczyt, na który prezes został też zaproszony w Pałacu Prezydenckim. Oczywiście Izba Lekarska jest w pewnym sensie korporacją zawodową i od zaproponowania reformy i koniecznych zmian jest w pierwszym rzędzie Ministerstwo Zdrowia. Ale bez rozmowy, bez dialogu z wszystkimi grupami zawodowymi, nie tylko z lekarzami, z pielęgniarkami, z położnymi, z fizjoterapeutami i tak dalej, z technikami różnymi, nie da się reformy zbudować. I ten dialog jest niezbędny, a tutaj wiem, że jest bardzo wiele zastrzeżeń różnych środowisk, nie tylko lekarzy, co do tego, jak są one słuchane przez rząd i przez premiera.
0: O czym mówił profesor Piotr Czałderna, lekarz, chirurg, dziecięcy, kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: I doradca prezydenta Karola Nawrockiego. A my w Gdańsku zostajemy, ale do Gdańska przyjechał Bartosz Cichocki, dyplomata, był ambasador Polski w Kijowie, więc trochę odwiedziny w Gdańsku. Nie przypadkiem. Dzień dobry, panie ambasadorze.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Bo pan profesor Czałderna na stałe w Gdańsku rezyduje, a pan ambasador przyjechał, żeby przyglądać się i uczestniczyć w forum odbudowy. Jak to wygląda, jak wyglądają te relacje polsko-ukraińskie widziane z perspektywy tegoż forum?
3: No, przyjechało sporo wysokiej rangi polityków z Ukrainy, więc to jest dobrze, że ten kryzys nie sparaliżował takich spotkań i odbyło się, jak obserwowałem wczoraj, to spotkanie parlamentarne polsko-ukraińskie. Mam nadzieję, że ono posłużyło wyjaśnieniu wzajemnemu swoich stanowisk i ustaleniu czegoś na przyszłość. Widziałem paru kolegów z ukraińskiego rządu, z tego bloku gospodarczego. No i dziś się zaczyna część właściwa, bo wczoraj była taka obywatelsko-społeczna raczej. Dziś część właściwa. Zobaczymy, jak ten, co powie biznes.
0: Co powie biznes, ale o ile dobrze rozumiem i dobrze uczono mnie o polityce wschodniej, to ten biznes na wschodzie, a chyba nie tylko na wschodzie, jest z polityką dość powiązany. Polska przy tych relacjach politycznych ma szansę na robienie biznesu na Ukrainie.
3: Ma szansę. Oczywiście biznes wszędzie jest powiązany z polityką, bo to politycy tworzą ramy funkcjonowania biznesu. Ukraina ma swoją specyfikę w postaci dużej dozy protekcjonizmu i takiej małej przejrzystości ustawodawstwa czy wewnętrznych sprzeczności, które wykorzystują niektórzy urzędnicy. Natomiast jeśli mamy ofertę, jeśli mamy konkurencyjną cenę, a te dwa elementy zazwyczaj mamy, bo mamy najwyższej światowej jakości technologie, rozwiązania, kompetencje i jesteśmy konkurencyjni cenowo. I jeśli jeszcze sobie za to zapłacimy na Ukrainie, to osiągniemy sukces. Oczywiście to tutaj bardziej mówię o relacjach biznes, rząd, mówię o udziale polskich firm w przetargach publicznych. Zupełnie inaczej się przedstawiają relacje biznesu z biznesem i tutaj działają zwyczajne, komercyjne zasady i w tej sferze jest najmniej problemów. Natomiast no, jeśli mówimy o odbudowie, to mówimy raczej o przetargach na duże projekty.
0: No właśnie, bo
3: tutaj trzeba sobie uświadamiać, że tam na Ukrainie ukraińskich pieniędzy, jakichś innych niż polskie pieniądze dla polskich firm nie będzie.
0: jak wygląda ta wizja odbudowy w kontekście aktualnego, no chyba trzeba powiedzieć, kryzysu relacji między Warszawą a Kijowem. No, mówiono, nie odbierajmy orderu Orła Białego Zońskiemu, na pewno nie przed Gdańskiem, bo jakby przyjechał do Gdańska, to mielibyśmy ten kawałek tortu, no a teraz ten tort z odbudowy nam odejdzie. To czuć w Gdańsku, że trochę to jest już sztuka dla sztuki, przynajmniej dla polskich przedsiębiorców, że decyzja zapadła, że Polska będzie wypychana z tego procesu?
3: Nie, Polska nie będzie wypychana z tego procesu, natomiast powtarzam, tam nie ma żadnego tortu. Za ten tort musimy, jeśli chcemy, żeby polskie firmy tam coś zarobiły, to musimy sobie sami za to zapłacić.
0: Prawdziwy
3: tort na polskie firmy czeka w Polsce. Na przykład ogromny projekt rozbudowy kolejnictwa. Prawdziwy tort czeka w Polsce w postaci ogromnych środków na obronę cywilną i w obronność w postaci tam nowych budynków dla wojskowych, jakichś fortyfikacji. I widzimy też po ruchach biznesu, że to ukraiński biznes przyjeżdża do nas, a nie my na Ukrainę. Ukraińska gospodarka to jest dzisiaj równowartość gospodarki Warszawy z okolicami. To jest państwo, które się wyludnia które państwo jest pogrążone nadal w wojnie, więc nie wiadomo, kiedy ta odbudowa się odbędzie. Więc no, dla biznesu kierunek jest oczywisty i tym kierunkiem jest Polska, a nie Ukraina, więc tutaj to państwo ukraińskie powinno robić wszystko, żeby ten trend odwrócić, a nie my się powinniśmy zastanawiać, czy odbierać, czy nie odbierać ordery.
0: Chociaż jest tak, że ta odbudowa miałaby się odbywać przecież za pieniądze krajów zachodnich. Taka była...
3: No, czyli za nasze.
0: No, ale my no cały więc... czas uważamy siebie za jednak biedniejszego krewnego Zachodu, że to raczej Niemcy wyłożą pieniądze, a my będziemy za te pieniądze budować.
3: No i sądzi pan, że Niemcy wyłożą pieniądze dla polskich firm? Bo mi się to coś nie bardzo dodaje. Niemcy wyłożą pieniądze dla niemieckich firm, to tak. Świat darmowych lunchów się już dawno skończył i albo sami sobie za to zapłacimy. I tak jak zresztą robimy niedawno BGK, Krajowy Bank
0: Odbudowy. BGK, Krajowy Bank Gospodarstwa Krajowego.
3: Tak. Ogłosił wyniki właśnie na podpisane kredyty na Ukrainę. Bardzo ciekawe pożyczki wydaje Bank Ochrony Środowiska też na działalność na Ukrainę. No i to są pieniądze z naszej gospodarki. To nie znaczy, że na tym się ostatecznie nie można zarobić i że nie warto tego robić, bo to jest dla wielu firm, które już, no nie wiem, skończył im się rynek w Polsce. To jest okazja. To może być okazja ekspansji, to może być okazja do utrzymania, zatrudnienia, rozwinięcia jakiejś technologii. Natomiast no, ja nie zniechęcam do inwestowania. Zresztą ostatnio mieliśmy bardzo ciekawe akwizycje. Maspex wykupił większościowy pakiet w firmie produkującej wody mineralne i tam jeszcze jakieś artykuły spożywcze. PZU Ukraina wykupiło amerykańskiego ubezpieczyciela MetLife na Ukrainie, więc wydaje mi się, że taki okres polskich akwizycji może się jeszcze nas zaskoczyć. Obroty rosną. Jesteśmy pierwszym po Chinach, pierwszym w Europie partnerem handlowym Ukrainy. Przekroczyliśmy już dwucyfrową wartość w obrotach handlowych w miliardach dolarów. No ale to nadal, nie odwracajmy, że tak powiem, kota ogonem. To nadal Ukrainie musi zależeć, a nie nam. Ukraina.
0: A zależy Ukrainie?
3: Dystans. No i jak widzę po kolegach tutaj obecnych w Gdańsku z Kijowa, to zależy. Natomiast zaczęliśmy rozmowę od obecności czy nieobecności prezydenta Zełenskiego. Tak. No więc tutaj
0: nie ma.
3: Odpowiedź sama się nasuwa.
0: Wczoraj rozmawiałem na antenie Radia Wnet z doktorem Sławomirem Dębskim, który no, powiedział wprost, nie ma już co rozmawiać z Zełenskim, trzeba rozmawiać dookoła niego, budować nowe kontakty dyplomatyczne i nastawiać się, czy próbować nastawiać się na ewentualny nowy układ rządzący w Kijowie.
3: No, to się łatwo mówi, ale prezydent Zełenski jest na długo i jak widzieliśmy po jakby po tym całym łańcuszku czy szeregu urzędników, którzy też rzucili polskimi orderami, no to nastąpiła tam raczej konsolidacja wokół Wołodymyra Zełenskiego. Jest to państwo wysoce scentralizowane. Formalnie na papierze jest to państwo parlamentarno-gabinetowe, ale de facto jest to państwo prezydenckie, a w warunkach wojennych wręcz możemy mówić o państwie autorytarnym, no bo tak to zazwyczaj jest w warunkach działania stanu wojennego. W rękach prezydenta Zełenskiego skupiła się ogromna część władzy, nie tylko wykonawczej, ale nawet sądowniczej. Jest ograniczona wolność słowa, no bo wiadomo, jakie są zagrożenia hybrydowe ze strony przeciwnika. Więc ja bym nie łudził się, że na Ukrainie szybko jakoś zobaczymy układ polityczny niezwiązany, alternatywny wobec prezydenta Zełenskiego. Poza tym widzieliśmy...
0: Czyli co, nastawiać się na wybory? Bo taka jest kalkulacja, że ta wojna może szybciej, nam się wydaje, do jakiegoś do końca zawieszenia broni czy zamrożenia dojdzie do wyborów, a w wyniku tych wyborów pojawi się nowy prezydent Ukrainy. To jest kalkulacja błędna, no więc, pana zdaniem?
3: No więc oczywiście tu każdy mówi, co mu się wydaje. Mi się wydaje, że po pierwsze wojna jeszcze długo potrwa i do wyboru nie ma, no, wyborów na horyzoncie nie widać, a kiedy się pojawią, to wygra je Zełenski. Na razie on nie ma ich z kim przegrać. I właśnie ta ilość, to skupienie władzy w rękach Zełenskiego, no, powoduje, że trudno będzie mówić o równych szansach na wyborach, pierwszych wyborach po zawieszeniu ognia.
0: A no to jak robić? Jak rozumiem, pan jest w tej chwili w Gdańsku, na bieżąco zdaje pan nam relację z tego, co się na tym szczycie odbudowy dzieje. I na tych niższych stopniach, jak rozumiem, Ukraińcy chcą rozmawiać, są otwarci, no ale jest ten najwyższy szczebel. I teraz staram się opisać i zrozumieć, jak tu wygląda sytuacja i jak ona może potem rzutować na te relacje, które mogą być sympatyczne w kuluarach szczytu, ale potem mogą się na nic nie przekładać, bo będzie blokada na samej górze.
3: Wie pan, kiedyś jakby w klasycznych czasach faktycznie udawało się rozdzielać ten wymiar publiczny od kuluarowego. I to nie tylko w stosunkach międzynarodowych, ale też na scenie wewnętrznej. W wyniku różnych tam zjawisk, o których długo by opowiadać, te obszary się bardzo, bardzo przemieszały. U nas na przykład obserwujemy modę na publikowanie treści rozmów poufnych, o tym, o czym politycy, dyplomaci rozmawiają teoretycznie za zamkniętymi drzwiami. Na Ukrainie obserwujemy, że do tego politycznego konfliktu zostali wciągnięci urzędnicy, więc no nie bardzo sobie wyobrażam, jak z tego klinczu teraz szybko wyjść. Być może jakieś okoliczności zewnętrzne, nieprzewidziane nam w tym pomogą. Być może wybuch poczucia solidarności czy współczucia w związku z jakąś sprawą nam to ułatwi, że powiedzmy przymkniemy oko na te rzucone wzajemnie urazy. Być może trochę czas pomoże, bo wymieniliśmy się ciosami, każdy każdego obraził, no i jakby można uznać, że się to wyzerowało. Mówiąc popularnie, tak by to było na jakimś podwórku między jakimiś tam grupami łobuzów, no ale tutaj mówimy o stosunkach międzypaństwowych i jestem sceptyczny, ale koledzy z Kijowa przyjechali i widzę, że no nastroje są, wszyscy starają się być dla siebie uprzejmi, wszyscy chyba rozumieją, że pewnie gdzieś tam o krok za daleko poszła strona ukraińska, potem może myśmy trochę naddali. Zobaczymy.
0: Ale w dyplomacji żadna strona nie powinna odstawiać nogi, bo tu chodzi o honor niemalże. Panie ambasadorze, już zupełnie na koniec, był pan na antenie Polskiego Radia i mówił trochę o tym, jak to wygląda też w tych relacjach między ludnością. Nasze relacje z Kijowem są o tyle istotne, że jest duża grupa i duża diaspora i imigrantów zarobkowych, i uchodźców ukraińskich w Polsce, ale są też Polacy na Ukrainie, którzy tam zostali po wojnie, mimo że Polska granicę zmieniła. No i rzeczywiście ostatnio żyliśmy trochę historii sędziego Domu Polskiego we Lwowie, odebrany, potem jednak przedłużono, o czym żeśmy jako pierwsi na antenie Radia Wnet w studio Lwów informowali tą dzierżawę na rok, co prawda, ale jest. Jak wygląda ta relacja Polaków na Ukrainie? Wiemy, że na Białorusi jest bardzo źle, nie ma w tej chwili właściwie żadnej polskiej szkoły, a jeszcze były w latach 90. Na Litwie też jest niełatwo, chociaż lepiej niż na Białorusi. A jak to wygląda na Ukrainie?
3: To jest, wie pan co, to jest bardzo długa opowieść, która powinna się zacząć gdzieś tam od końca przełomu lat 80., 90., kiedy jeszcze sowiecka Ukraina zaczęła tworzyć sobie mniejszości i delegować tam oficerów czy panie oficer do jednych do bycia Węgrami, drugich do bycia Polakami. I część tych stowarzyszeń, związków powstawała odgórnie i do dziś ślady takich animozji tam się wyczuwa. Część tworzyliśmy my i jakby funkcjonowały wyłącznie na granty z kancelarii prezesa Rady Ministrów czy prezydenta i trochę to się przekształcało w takie kupowanie strojów krakowskich i chorągiewek na przyjazd polityka z Polski. Nastąpił w którymś momencie kryzys, powiedziałbym, taki pokoleniowy. Ci budowniczowie polskich organizacji na Ukrainie, oni już osiągnęli wiek emerytalny, a młodsze pokolenia się nie chciały tym zajmować. Większość zresztą dzieci czy wnucząt tych pierwszych prezesów pierwszego pokolenia wyjechało do Polski. Więc mamy tam teraz poważny kryzys taki organizacyjny. Przede wszystkim mamy niesymetrię w postaci takiej, że Polska płaci

0: na przykład naszego MSZ moich czasów, walkę o to, żeby język polski został dopuszczony na maturze na Ukrainie. Język polski na Ukrainie jest najbardziej popularnym językiem obcym, a nie ma go na maturze. W związku z czym dzieci nie są zainteresowane w szkole podstawowej i średniej chodzeniem na lekcje języka polskiego, no bo trzeba uczyć się języka, który jest na maturze, angielski, hiszpański, jakiś francuski. No i takich rzeczy też jak ograniczanie w zakresu nauczania w języku polskim w szkołach mniejszości narodowych, no to są jeszcze konflikty czasów prezydenta Poroszenko, ale one niestety nie zniknęły za czasów prezydenta Zełenskiego i może ten obecny konflikt sprzyjać będzie temu, żebyśmy się pochylili też, zrobili taki przegląd tych spraw dwustronnych i no, zadbali, żeby to zaczęło lepiej wyglądać.
1: O czym mówi Bartosz Cichocki, były ambasador Polski w Kijowie. Ostatnie pytanie o Zełenskiego. Jak się ma władzę no niemalże dyktatorską, to ją się oddaje czy nie? Taką pozycję ma w tej chwili Zełenski. Możemy mówić o Zełenskim rządzie, temu rządów autorytarnych albo właśnie zgoła coś więcej?
0: No to jest zawsze pytanie. Ja zobaczymy, jak to będzie w przypadku Wołodymyra Zełenskiego. Są takie głosy też na Ukrainie, że w związku z prawdopodobieństwem postawienia mu zarzutów korupcyjnych, w związku z tym Mindich Gate, że on nie będzie skłonny. Plus będą historie no, przypomniane z początku wojny, kiedy jego najbliższe otoczenie, na przykład szef SBU, no, jakby nie przygotował, powiedzmy delikatnie mówiąc, swojej służby na wojnę. I kiedy prezydent Zełenski też najważniejsze decyzje podjął w sprawie przygotowania sił zbrojnych za późno, pewnie będą mu przypomniane, no ale to są tylko spekulacje. Być może ten proces transformacji, jakby demobilizacji, demilitaryzacji państwa przebiegnie sprawnie. To na pewno też będzie zależało od tego, jak ta wojna się skończy. Jeśli się ona skończy w sposób pomyślny dla Ukrainy, to myślę, że będzie taki proces łatwiejszy. Jeśli ona się skończy czymś, co Ukraińcy uznają za porażkę, za kapitulację, no to pewnie będzie to proces bardziej burzliwy.
1: I trudniej będzie ewentualnie odsunąć Zełenskiego od władzy.
0: Trudniej mu będzie się rozstać pewnie z tymi prerogatywami, do których przywykł, ale mówię jeszcze raz, to jest spekulacja. Być może ten proces będzie płynny wie pan, to jest ciekawa rzecz, dlaczego ekonomista by to jakiś wytłumaczył pewnie lepiej, że to w kryzysie wszyscy najskuteczniej się reformujemy, a nie w dobrych czasach, więc może zresztą Ukraina podjęła szereg działań i szereg rzeczy się bardzo pozytywnie zmieniło właśnie w cieniu tej wojny, co zdumiewające.
1: Chociaż jak mawiał Józef Oleksy, władza tylko wtedy zaczyna smakować, kiedy jej się nadużywa. Bartosz Cichocki, były ambasador Polski w Kijowie, dyplomata, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. Za chwilę serwis informacyjny, ja państwu za Poranek Wnet bardzo dziękuję. Dziękuję przede wszystkim naszym patronom. patronite.pl/radiownet oraz tych słuchaczy, którzy nas inaczej wspierają, chociażby na stronie wnet.fm jest cała zakładka Wspieraj nas. Można, jeżeli ktoś nie chce, nie może być naszym patronem na Patronite, no to można włączyć się w budowanie Radia Wnet chociażby poprzez konto bankowe, ale przede wszystkim słuchaczom dziękuję, bo to, że państwo jesteście z nami od rana do wieczora, to dla nas wielka radość, ale też warto mieć tą świadomość, że ta radość jest możliwa dzięki tym, którzy są patronami, to też do siebie, bo sam jestem patronem Radia Wnet, też sam siebie pochwalę. No cóż, kończymy Poranek Wnet. Miłego dnia. Do usłyszenia.
2: Wiadomości Wnet. Myślę, że nie przewidziano konsekwencji wyceny niektórych świadczeń i trzeba się temu przyjrzeć, a także podjąć drastyczne kroki, mówił w Poranku Wnet przewodniczący Rady Zdrowia przy prezydencie profesor Piotr Czałderna.
3: szczególnie tych, gdzie koszty osobowe są rozliczane w postaci procentu od procedury, no bo wtedy rzeczywiście im wyższa wycena, tym więcej zarabia lekarz, to czasami zaczyna być nierzeczywiste. Popatrzeć na instytucje lekarzy, takich wędrowniczków, którzy jeżdżą między szpitalami, wykonają swój zabieg, potem znikają, pacjent zostaje, czasami dochodzi do powikłań, nie ma już kogoś, kto by się na tym znał.

0: aby je leczyć. Tych patologii jest po prostu mnóstwo w systemie. On jest skonstruowany na zupełnie inne czasy, na inną medycynę, która była wielokrotnie tańsza.
1: Jeśli tego nie zrobimy w przyszłym roku, w służbie zdrowia czeka nas ogromna dziura budżetowa. Nie wiem, skąd weźmiemy pieniądze. Mam nadzieję, że takich przypadków jak ten przypadek Dawida Kacprzyka jest jak najmniej.
0: Polityczne koneksje miały tu swoje znaczenie, bo tam jeszcze jest jedna rzecz, o której w ogóle nie powiedziano. Otóż specjalizację można robić w dwóch trybach. Rezydenckim, gdzie się otrzymuje finansowanie z Ministerstwa Zdrowia i szpital dostaje zwrot pensji lekarza z Ministerstwa Zdrowia, albo w tak zwanym trybie pozarezydenckim i właśnie w takim trybie dr Kacprzyk tę specjalizację robił, czyli w całości jest opłacany przez szpital.
1: Normalnie jest to niemal niemożliwe, żeby szpital kogoś w ten sposób zatrudnił.
0: A tu nie dość, że doktora Kacprzyka tak zatrudniono, to jeszcze dano mu niezwykle wysokie stawki, no i dano mu obowiązki, których też normalnie nie powierza się osobie, która nie ma specjalizacji i doświadczeń.
1: Mówił przewodniczący Rady Zdrowia przy prezydencie profesor Piotr Czałderna, a cała rozmowa na Wnet.fm. Media prorządowe atakują doktora Emila Jędrzejewskiego, a wszystko pod osłoną wpisów premiera Donalda Tuska, który zarzuca byłemu ordynatorowi brak wiarygodności, ponieważ nie chciał odpowiadać na pytania w prokuraturze. Nie zrobił tego, ponieważ nie ustanowił jeszcze swojego pełnomocnika, komentowała w Poranku Wnet publicystka Dorota Kania.
2: Również nie powiedziała pani Justyna Dobrocz-Oracz to, co ustalili dziennikarze wcześniej i ta informacja się pojawiła w sieci. Kolejny horror ze Szpitala Południowego. Postępowanie dotyczące podrobienia 20 kart zgonu w warszawskim Szpitalu Południowym. Jeżeli są kolejne informacje, że były doniesienia, to nie jest tak, że tam się nic nie działo, że tam nie było nieprawidłowości.
1: Mówiła publicystka Dorota Kania. Jak ustaliło Radio Z, 12 maja prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące sfałszowania 20 kart zgonu w prosektorium Szpitala Południowego. Jeden z pracujących w placówce lekarzy miał zawiadomić, iż podrobiono jego podpisy, a także, że zaginęła pieczątka, którą potwierdzano dane na kartach zgonów. Co najmniej 32 osoby zginęło, a ponad 700 zostało rannych po dwóch silnych trzęsieniach ziemi, które nawiedziły Wenezuelę, pisze Associated Press. Bilans ofiar może jeszcze wzrosnąć, ponieważ służby wciąż przeszukują zawalone budynki. Według pełniącej obowiązki prezydenta Delcy Rodriguez wstrząsy o magnitudzie 7,2 i 7,5 w 9-stopniowej skali nastąpiły krótko po godzinie 18 czasu lokalnego i spowodowały poważne zniszczenia w kilku stanach. Rodriguez ogłosiła w kraju stan wyjątkowy. Podkreśliła, że opublikowany dotąd bilans nie obejmuje jeszcze stanu La Guaira, który określiła jako strefę najbardziej dotkniętą żywiołem.
3: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
1: Dziś słonecznie, ciepło, a nawet gorąco. Chmury z opadami deszczu mogą pojawić się jedynie gdzieniegdzie na wschodzie. Na termometrach od 24-25 stopni na północnym wschodzie i na Podhalu, około 30 stopni w centrum i na południowym wschodzie, do 34 lokalnie na zachodzie kraju. Na wybrzeżu miejscami od 22 do 23 stopni.
3: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
4: Wiadomości sportowe.
5: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
6: Ponownie przed mikrofonem Tomasz Zapert. Wczorajszy dzień na Mundialu zdominowały 39. urodziny Lionela Messiego, który zdobył już w turnieju 5 goli, przypomnijmy. W Kansas City, gdzie rezydują obrońcy tytułu, koledzy z drużyny podarowali mu tort w kształcie piłki i złożyli życzenia. Dostał też specjalną wiadomość od swojej żony Antonelli. Powinszowanie otrzymał także od klubów, gdzie występował. Barcelony, Paris Saint-Germain i Interu Miami. Depeszę urodzinową przesłał mu również prezydent Argentyny Javier Milei. A w czwartkowy wieczór i piątek nad ranem w Mistrzostwach Świata zostaną rozegrane ostatnie mecze w grupach D, E oraz F. I tak w grupie E o 22.00 Curaçao zagra z Wybrzeżem Kości Słoniowej w Filadelfii, natomiast w New Jersey Ekwador zmierzy się z Niemcami. O pierwszej grupa F rozpoczyna zmagania. Japonia powalczy ze Szwecją w Arlington, zaś Tunezja z Holandią w Kansas City. Z kolei o czwartej Turcja podejmuje USA w Los Angeles, a w Santa Clara pod San Francisco Paragwaj skrzyżuje się z Australią. Myślę, że to ostatnie spotkanie szczególnie godne uwagi, bo obie drużyny mają szansę na zajęcie drugiego miejsca w grupie. Więcej szczegółów mundialowych o 17.10, ale nie samą piłką nożną świat sportu żyje. Garść informacji z Gliwic, gdzie wczoraj rozpoczął się kolejny turniej Ligi Narodów w siatkówce męskiej. Polscy siatkarze pokonali Belgię na dzień dobry 3-2. Bardzo dramatyczne spotkanie. Pierwsze dwa sety przegraliśmy 21-25, 23-25, ale trzy kolejne dla biało-czerwonych 25-19, 28-26 i tiebreak 15-13. W pozostałych wczorajszych spotkaniach Turcja zwyciężyła Chiny 3-0, zaś Argentyna-Niemcy 3-2. Dziś rywalami drużyny trenera Nicole Grbicza będą Turcy, w sobotę Niemcy, a w niedzielę Argentyńczycy, a więcej informacji sportowych, mundialowych, zwłaszcza o 17.10.
4: Wiadomości sportowe.
5: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
8: Reklama.
9: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
10: Studio Wilno, czwartek, 11.30. Wilno i Litwa, bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
7: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
8: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
13: Każdy czwartek o 17.30 wojny think tanków. Think tanki to grupy najlepszych ekspertów na całym świecie. Przekazują niemal co dzień raporty o tym, co wpływa na nasze życie i jakie działania powinniśmy podjąć. Patrzą na politykę z innych pozycji, ich opinie się zderzają, trwa walka na argumenty. Wojny think tanków. Paweł Badzio, zapraszam.
11: To była autopromocja.
14: Dlaczego?
15: Żebyś wiedział.
16: Godzina 9.23 na zegarach. Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na rozmowę, która będzie dotyczyła Wenezueli. Jak już słyszeliśmy w wiadomościach w Radiu Wnet, dwa bardzo silne trzęsienia ziemi nawiedziły Wenezuelę. Te wstrząsy o magnitudzie 7,2 i 7,5 doprowadziły do zawalenia wielu budynków. Mamy także już informacje o wielu ofiarach i osobach poszkodowanych. No i zapewne ta liczba będzie jeszcze wzrastała. A moimi Państwa gościami jest pani Beatriz Blanco, wybitna wykonawczyni muzyki ludowej krajów Ameryki Łacińskiej, a także znawczyni kultury Ameryki Południowej. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
16: Gdyby mogła pani powiedzieć, co na ten moment pani wie, jak wyglądają te pierwsze godziny po katastrofie, jakie informacje docierają do pani z Wenezueli?
17: Jestem wstrząśnięta. Bardzo dużo czytałam wczoraj, jak tylko się dowiedziałam, próbowałam się dodzwonić do swoich bliskich i to było niemożliwe. Na szczęście zostawiłam jakieś wiadomości i oni potem przez głosowe, niektóre, tych, które mieli przy sobie aparatów, czy byli jakoś tam, mieli prąd, to potrafili mi powiedzieć, że są w porządku. Dopiero dzisiaj odzyskałam tam pełną informację dotyczącą swoją najbliższą rodzinę. Ale mam sporo, jak możecie sobie wyobrażać, przyjaciół. Zadzwoniłam najpierw do tych, które mieszkają w tych miejscach w Caracas, które są jakby sejsmicznie wrażliwe. No i wszyscy są w porządku, także się cieszę, ale bardzo dużo osób, kilka kuzynów, no nie wiem, co się z nimi dzieje. Mam nadzieję, że wszystko jest okej. A stało się rzecz straszna. Tak, to po prawie 60 lat od 67 roku, kiedy ja sama przeżyłam tam trzęsienie ziemi, to wydawało mi się, że to straszne, ale teraz widzę, że to nie ma porównania. Natomiast efekt podobny, jeszcze gorszy, dlatego że budowano w tych regionach, które powinny być budynki nie tak wysokie, wieżowce, które frunęły po prostu. I zabierając życie prawdopodobnie tym ludziom, którzy tam byli. Na szczęście to też było tak, że to była godzina pracy, więc może bardzo dużo ich tam się nie znalazło i nie będzie aż tak dramatyczne. No nie wiem. Jest straszne.
16: Mówimy teraz mówimy o akcji ratunkowej, ale my przecież też na antenie Radia Wnet wspólnie kiedyś rozmawiałyśmy o tym poważnym kryzysie gospodarczym, z którym Wenezuela od lat już się zmaga. To też sprawia, że ta akcja jest jeszcze bardziej utrudniona?
17: Tak, oczywiście. Nie ma ambulansów, nie ma... Zobaczyć, jak pracują ludzie, którzy usiłują wydobyć spod ruin ofiar żywych czy jeszcze żyjących, jak oni się komunikują z nimi, to po prostu jest straszne, denerwujące, bo oni praktycznie to robią rękami. No. Nie ma sprzętu, nie ma odpowiedniego sprzętu, nie ma środków transportu, już nie wspomnę o zaopatrzenie. No nie wiem, czy pani wie, ale tam wysłano ileś tam ton lekarstw, których nie można znaleźć teraz, które prawdopodobnie oni trzymali po to, żeby robić kampanię potem wyborczą. No to po prostu te rzeczy, które się dzieją w Wenezueli, się opowiada o nich i nikt nie jest w stanie uwierzyć, że ktoś może być tak podły i tak... No, to wszystko jest wynikiem te 20 parę lat, 27 lat już tego reżimu.
16: Straszne, a jak może pomóc społeczność międzynarodowa?
17: Więc od razu był odsew i bardzo dużo rządów się oczywiście ofiarowało swoją pomoc. Zobaczymy, bo tutaj sprawa szczęście w nieszczęściu. Stany Zjednoczone tam kontrolują dużo rzeczy i dzięki nim mamy dane konkretne dotyczące tego trzęsienia ziemi. Sytuacja jaka była, czy będzie tsunami, czy nie. Podobno alarm tsunami został odwołany. Nie ma takiej możliwości na szczęście, bo jeszcze byłoby to... na domiar złego, to nie wiem. Tak bardzo denerwowana jeszcze. No.
16: Oczywiście, to wszystko jest zrozumiałe.
17: Tak,
16: a jak wygląda pomoc dla osób, które straciły dach nad głową? Czy tam jest realna szansa, że państwo będzie
17: żadnej,
16: w stanie zapewnić
17: nie ma,
16: im...
17: Nie ma takich możliwości. Ludzie, z siostrą rozmawiałam przed chwilą, ponieważ nie rozmawiałam, słyszałam jej głosowe tam te głosowe wiadomości, że po prostu uciekli jak mogli z tego domu, ale tam nie wracają, bo oni mieszkają na dość wysokim piętrze na budynku i nie mają prądu. Ona mówi, że jest jakaś koleżanka, które zawsze jakie są, to jest zwykła, to znaczy Zwykła rzecz jest, że nie ma prądu, tak? To jest codzienność. Mhm. Kiedy jest prąd, to jest cud. Więc kiedy nie ma prądu, oni często tam do sąsiadki tego i akurat ta sąsiadka miała, więc miała możliwość doładowania telefonów jakoś tam robienie jakiejś toalety czy coś tam, no, nie wiem, porządkować. I nie ma zorganizowane nic, bo to tam jest wszystko chaos. Ludzie, ratuj się kto może, to jest zasada. I ludzie między sobą po prostu wspierają swoich sąsiadów, swoich najbliższych i to tak. I po prostu nie mogą wracać do mieszkań. Mam trzy kusynki też, które napisali, że nie mogą wracać, że są w swoim stanie te domy. Ja to podałam do mediach, jak mogłam wczoraj. Prosząc o pomoc, nie? W konkretnym miejscu, ona podała miejsce, że brakuje koców, tego ludzie wodę pitną, no, wszystko.
16: To może pani podać takie informacje też teraz podstawowe. Na antenie Radia Wnet. My jesteśmy oczywiście na taką pomoc otwarci. Z panią już wielokrotnie na antenie Radia Wnet rozmawialiśmy, także tutaj Zbyszek Dąbrowski, tak. Więc no, jeżeli pani chce przez
17: Zbyszek
16: nasze media.
17: Zadzwonił i powiedział, że musimy coś robić dla Wenezueli. Oczywiście, jak tylko się skontaktujemy i parę osób, bo to ja też nie wiem, czy wszyscy są tutaj, bo teraz okres wakacyjny zaczyna się i zobaczymy, co robi nasza grupa, taka rdzeń naszej grupy Wenezuelczyków. Zobaczymy, co się uda załatwiać i oczywiście, że będziemy robić cokolwiek, żeby zbierać jakieś...
16: I my będziemy oczywiście też starać się Państwa w jakiś sposób wesprzeć radiowo. A powiedziała Pani też, że teraz istnieje ryzyko tsunami. A czy istnieją też obawy przed kolejnymi wstrząsami?
17: Nie, już nie.
16: Czy są takie informacje?
17: To ryzyko tsunami zostało oddalone już. Informacja właśnie przychodzi prosto. Ja zaraz powiem Pani, jak to się nazywa. To się nazywa Servicio Geológico de los Estados Unidos, tak? To, czyli geologiczny serwis Stanów Zjednoczonych, zawiadamia o tym, co się dzieje i raportuje. My mamy instytucję, która tak powinna to robić i po prostu podejrzewam, że nawet nie działały te sejsmografy, tak? Po prostu jest tam kompletna, przepraszam za słowa, rozpierducha, no. Nie umiem tego powiedzieć. Jest kompletny gręgolada, no. Jest straszny bałagan, nieład i brak efektycznych jakichś tam działań. Przecież jak nie wiem.
16: No właśnie, to jest też pytanie, jak ta tragedia jeszcze może wpłynąć na przyszłość Wenezueli, która przecież już cały czas zmaga się z tymi ogromnymi problemami i gospodarczymi, i społecznymi. Na pewno będziemy też starać się informować słuchaczy Radia Wnet. Tak. Bardzo Pani dziękuję za komentarz, Pani Beatrice.
17: Przepraszam bardzo za to, jestem po prostu niewyspana, zdenerwowana. Smutna i wszystko naraz.
16: Nie ma, to wszystko jest naturalne, jest to zrozumiałe. My
17: strasznie
16: dziękujemy za to, że przekazuje Pani
17: bardzo
16: informacje także naszym słuchaczom. A jak będą konkretne rzeczy i zbiórki, to my na pewno jako Radio Wnet
17: oczywiście
16: postaramy się
17: bardzo
16: Państwa
17: dziękuję,
16: wesprzeć.
17: Wiem, że mogę na Was liczyć. Wenezuela może na Was liczyć. Dziękuję bardzo.
16: Tak. Pani Beatrice Blanco, wykonawczyni muzyki ludowej, także popularyzatorka kultury Ameryki Południowej. Bardzo Pani dziękuję za komentarz. I
17: ja
16: mam nadzieję, że już jak najmniej tych trudnych informacji będzie do Pani docierać. Drodzy Państwo, 9:30, dziękuję jeszcze raz. 9:34 na zegarach. To teraz oddaję głos do studia, a my wrócimy z tematem trzęsienia ziemi w Wenezueli o godzinie 16:10 dzisiaj w popołudniu w Radiu Wnet, a myślę, że jeszcze wcześniej też będziemy Państwa informować, jestem przekonana, że tak, o tym, jakie nowe fakty do nas spływają. To teraz już oddaję głos do studia.
14: Godzina 9.34 i tak dziś jest 25 czerwca. Dziś jest rocznica urodzin George'a Michaela, więc my teraz tego brytyjskiego piosenkarza przez chwilę posłuchamy. Utwór Faith na antenie Radia Wnet.

0: A wczoraj w gabinecie owalnym sekretarz generalny NATO Mark Rutte spotkał się z prezydentem Donaldem Trumpem i o tym spotkaniu na pewno będzie więcej w późniejszych programach, ale dwa krótkie fragmenty dotyczące Polski. Przynajmniej ten jeden najpierw wysłuchamy, dotyczący wyborów w Polsce prezydenckich, co powiedział Donald Trump na ten temat.
1: Marco loves Colombia, but no, I endorse the man who was, you know, the end, and he won, but the same thing in Poland. He was number 10. I endorsed him. I didn't like the man that was the president at all, and I endorsed him. He was a fighter, a big fighter, a good fighter, and I endorsed him. He came from 10th place and he won, and they say it was the biggest upset in Europe in 50 years for a major election. And you know what? He's going to be a great president of Poland.
0: No więc tak, Donald Trump powiedział, że to w Polsce on poparł kandydaturę Karola Nawrockiego, który był 10, udzielił mu poparcia, bo nie podobał mu się człowiek, który do tej pory był prezydentem, a więc najprawdopodobniej mówił o Andrzeju Dudzie. Poparłem go, to fighter, duży fighter, dobry fighter, był na 10 miejscu i wygrał. I mówili, że to był najbardziej niespodziewany wynik w Europie od 50 lat, no i na końcu zapewnił, że będzie on, czy już jest świetnym prezydentem. Natomiast teraz jeszcze krótka wypowiedź, jeśli chodzi o sojuszników, o kraje europejskie i jak prezydent Trump ocenia ich ostatnie zachowania, jeśli chodzi o relacje Ameryki, między innymi na przykład z Włochami.
1: Help if we need it. I feel, you know, we're a bit a little bit different. But I was disappointed. I was disappointed with Italy. I was disappointed with the UK. He's now gone. And, you know, he had a lot of problems. But we were disappointed with the UK. We were disappointed with Germany and France. We're disappointed with most of them. Spain is a horror show. Spain is terrible, even from your standpoint. I mean, they don't want to pay anything. They think they're in for a free ride. Spain is not a good group. Not a good group at all. But I have great respect for this man, and so we're going to be discussing what took place, and we'll see what happens. Thank you.
0: No więc to są słowa, które prezydent Trump wypowiada w obecności sekretarza NATO Marka Rutte. Mówi, że był rozczarowany Włochami, rozczarowany Wielką Brytanią. Podkreślił, że teraz już premiera obecnego wtedy już nie ma, więc mówię o Kirze Starmerze. Byłem też rozczarowany, a w zasadzie jesteśmy rozczarowani Niemcami, Francją. Generalnie większość z tych państw, a Hiszpania to już w ogóle bardzo źle się o Hiszpanii Donald Trump wypowiedział w rozmowie właśnie z sekretarzem NATO. To było takie krótkie przeniesienie się do Stanów Zjednoczonych. Będziemy więcej mówili na pewno dziś bądź jutro w poranku w net o tym spotkaniu Marka Rutte i Donalda Trumpa, ale teraz jeszcze wrócimy na chwilę do kwestii Szpitala Południowego. Może na początek fragment wypowiedzi obecnego ordynatora chirurgii w Szpitalu Południowym Piotra Szenka, który dla jednej z telewizji wypowiedział się tak.
2: A jak funkcjonuje SOR w Szpitalu Południowym?
3: Funkcjonuje ten SOR, funkcjonuje w sposób stały, stabilny. Tutaj szefem SOR-u, kierownikiem SOR-u i może to też część tych... Tej afery wzięło się stąd, że z takiego niedomówienia. No, Dawid Kasprzyk nigdy nie był szefem SOR-u. Szefem SOR-u tutaj od wielu lat jest Adam Macech. To jest bardzo doświadczony chirurg, lekarz medycyny ratunkowej, człowiek, który może być wzorem kierownika SOR-u. Sprawny, spokojny i bardzo dobry merytorycznie, więc pod jego nadzorem ten SOR naprawdę funkcjonuje bardzo dobrze. No tutaj, aż nie wiem, czy którykolwiek SOR funkcjonuje bardzo dobrze, szczególnie z punktu widzenia pacjenta, ale tutaj nawet moi asystenci, którzy ze mną przyszli, podawali ten SOR szefie, świetnie jest tutaj na dole. Dawid był bardzo sprawnym organizatorem. On pomagał doktorowi Macechowi w organizowaniu ludzi i pisaniu grafików, więc był bardziej brygadzistą niż koordynatorem.
2: Mogło się zdarzyć, że szef SOR-u nie wiedział, co się dzieje u niego na ciele?
3: No pewnie, na każdym z naszych oddziałów tak może zdarzyć. Przecież my nie jesteśmy w stanie kontrolować wszystkich zachowań, a SOR to jest takie dość indywidualne, 24-godzinne prowadzenie pacjenta. No to pewnie, że mógł nie wiedzieć.
2: Czyli mogło dochodzić do jakiejś nieprawidłowości?
3: Nie, bo to potem wychodzi. Tak jak powiedziałem, raczej ludzie o tym mówią. Jeżeli zdarzy...
0: Więc to była wypowiedź ordynatora obecnego chirurgii w Szpitalu Południowym dla jednej ze stacji telewizyjnych. To już Państwo sami muszą ocenić, czy tu był jakiś związek logiczny między pierwszym a drugim zdaniem. Natomiast dziś między godziną 12 a 13, a później 13 a 14 program Telefony, Telefony i najprawdopodobniej właśnie będzie on poświęcony Szpitalowi Południowemu. Może nawet uda nam się pod Szpital Południowy podjechać i dostać i porozmawiać z ludźmi, nawet z takimi, którzy po prostu tam niedaleko tego szpitala mieszkają, i zapytać, jak oni oceniają te ostatnie dni, te ostatnie doniesienia medialne, jeśli chodzi o ten właśnie szpital. To jeszcze taki fragment wypowiedzi dla portalu goniec.pl. Właśnie jedna z pacjentek Szpitala Południowego wypowiedziała się o swoim doświadczeniu związanym ze Szpitalem Południowym. No to teraz posłuchamy tej wypowiedzi.
4: Mało nie zeszłam ze świata.
5: Dlaczego?
4: Tak, bo ja byłam, wie pan co, z wyrostkiem i siedziałam tu od godziny po 6 rano, wie pan, i pani mi tam przyszła gdzieś godzina pierwsza, wzięła mi tam wszystkie dane, co mi jest, a ja z bólu cierpiałam. I później o 16 mi zrobiła pani ten USG brzucha, wie pan, nic nie wykazał, a ja siedziałam rozpięty, kładłam się na krzesełkach i siedziałam. A na SOR-ze nie było osób, żeby to było tak strasznie długo. I wie pan co, i dopiero później godzina 19.30 zrobiono mi tomograf i szybciutko na operację poszło. W stanie byłam strasznie, bardzo źle zrobione miałam. Tutaj się pani doktor, ta sama co prowadzi, akurat trafiło do mnie, wie pan. No i krew mi się lała, obsługa, ja leżałam 4 dni prawie. Wie pan co, nawet nie miałam w kartę nic pisać. Ja kartę mam w domu, mogę przynieść, pokazać, jak to było, wie pan. Nic nie wpisane było, wypisali mnie, lało mi się z pępka, wie pan co. I panie pielęgniarki to w ogóle, wie pan co, jak przyszła do mnie, mówi, że mi się leje z wenfrony. Ja miałam całą pościel, całą piżamę zalaną, wie pan. Tak mówi, ja przyjdę do pani, zmienię wenflon w drugą rękę. Nie przychodzi, godzina 22 tam z minutami, ja wzięłam, wie pan, ten stojak i poszłam tam. Ona mówi, toś wie pani, pani sama nie jest, mówi, tutaj mówi, ja nic pani nie poradzę. Ja mówię, ale przecież... I tak całą noc zalanej, wie pan co, w tej pościeli, w tej pierzani siedziałam dopiero rano.
5: I pani raczej uważa, że dzieją się to złe rzeczy jednak.
4: Tak, wie pan, to strasznego. Co ja przeszłam, to w ogóle moje dzieci powiedziały, żeby do prokuratury to zgłosić, ale ja mówię, w tym wieku będę siedziała, w sądach się tłukła, mówię, wie pan, to już nie chciało mi się tego.
5: Prokuratura ma teraz działać nad tym szpitalem. No i pytanie, jakie powinny być konsekwencje tutaj?
4: No powinien ktoś odpowiedzieć. Tak, bo obsługa była strasznie, pielęgniarki. Nawet pani Selowa, jak przyszła, to Ukrainka była i wie pan co, zobaczyła, że ja zalana byłam cała we krwi, w tej wodzie, pierzałam wszystko, no do mnie, co pani narobiłam? Wie pani, jak pani chce, to ja mogę pościel wziąć do domu, przyjedzie, moje mąż przyjdzie i mówię, upierze. A ona mi przyniosła pampersa takiego pod sam tutaj. Ta. Na drugi dzień przychodzi pani moja doktor, ta co operowała i mówi tak, kto pani to założył? Ja mówię, pani to ta woźna, a on nie ta Selowa. A ona mi poszła szybko zdjąć, bo zaraz obchód z ordynatorem. Także strasznie. Ja jestem po prostu, coś strasznego przeszłam.
0: I taka była wypowiedź jednej z pacjentek Szpitala Południowego, którą portal goniec.pl nagrał i udostępnił. Dziś po godzinie 12 nawet na pewno Małgorzata Kleszcz będzie pod Szpitalem Południowym. Magdalena Uchaniuk w samo południe ze studia będzie prowadziła, więc zachęcam Państwa do słuchania tego programu, no i pewnie później do włączenia się w programie Telefony po godzinie 13. Jest godzina 9:47. To jeszcze z nami przez chwilę George Michael, bo dziś rocznica urodzin tego brytyjskiego piosenkarza z utworem Kissing a Fool.

Tak zaśpiewał George Michael. Myślę, że Państwu znany, mam nadzieję, że też lubiany brytyjski piosenkarz, którego piosenek gdzieś posłuchaliśmy, no dlatego właśnie, że dziś jest rocznica jego urodzin, bo przyszedł na świat właśnie 25 czerwca. Ja Państwu przypominam, że jeszcze dziś, jutro i pojutrze można przyjść do siedziby Radia Wnet. Stoi stragan, stoją przedmioty, które można nabyć przed wakacjami. To jest taka ostatnia chwila, żeby to zrobić, że tutaj jesteśmy na miejscu, że się przygotowujemy do tej nowej ramówki, do tych właśnie wakacyjnych już audycji i bardzo chętnie byśmy to widzieli, żeby Państwo tu przyszli i zaopatrzyli się w te niezbędne przedmioty, no bo jak wakacje bez kubka Radia Wnet, to są te wyjątkowe kubki, po które specjalnie do Bolesławca Stosią Bartyś się udałyśmy, przywiozłyśmy specjalnie dla nas zrobione, mają piękny kształt, 3 razy lepiej pije się z nich kawę niż z normalnego kubka, no i jest oczywiście też kawa prosto z Tonga i jeszcze wiele, wiele innych przedmiotów, które myślę, że się Państwu przydadzą na ten wakacyjny czas, na ten gorący wakacyjny czas, bo tak te najbliższe dni wyglądają. Także zachęcam Państwa, żeby przyjść do nas dziś, jutro, pojutrze i się zaopatrzyć w te niezbędne przedmioty. Jest godzina 9:53. To ja też przypominam o adresie patronite.pl/radio-wnet. Proszę zobaczyć przed tą przerwą wakacyjną, czy aby na pewno płyną Państwo z nami, bo warto w wakacje z nami wypłynąć, bo będzie dużo podróży, małych i dużych. Także dobrze jest z Radiem Wnet być w te najbliższe tygodnie. To jeszcze na mundial się przeniesiemy na chwilę, moment. Taka ciekawostka, może już Państwo o niej słyszeli, ale ona zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie, bo gdzieś tam zdjęcia ukazało się faktycznie tego, co Norwegowie przywieźli ze sobą do Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy w obawie przed jakością żywności, jaka jest dostępna w Stanach Zjednoczonych, ale było to 300 kg ryby, 6000 pomarańczy i 116 kilo norweskiego sera. Między innymi taki zapas pożywienia przypłynął dla Norwegów specjalnie do Stanów Zjednoczonych na ten czas trwania mundialu. No, to jest taka ciekawe zjawisko. Naprawdę warte może poruszenia w jakiejś audycji dłużej, czy faktycznie tak to bezpieczeństwo żywnościowe, czy może w sporcie jeszcze jest ono przecież na innym poziomie, jest na tyle ważne i kluczowe, że Norwegowie aż tak nie ufają produktom, które byłyby dostępne w Stanach Zjednoczonych. Tego nie wiem, ale można sprawdzić, ile której ryby przywieźli, bo to są jakieś ogromne ilości, robią wrażenie. Halibuty i łososie chyba przede wszystkim tam przypłynęły razem z Norwegami do Stanów Zjednoczonych. Kto wie, być może to się okaże jakimś bardzo ważnym elementem dobrej formy Norwegów i awansu do następnego etapu mundialu. Dobrze, to my zakończymy dzisiaj ten gorący poranek muzyką i to w związku z tym, że Maroko wychodzi z grupy. Maroko, a jak Maroko wychodzi z grupy, no to jest taki piosenkarz Khaled, a naprawdę Khalid Hajj Ibrahim. Jest on algierskim wokalistą, no ale o podwójnym obywatelstwie, bo też marokańskie obywatelstwo ma. No i on śpiewał taki wielki przebój, który Państwo na pewno bardzo dobrze znają. Utwór Aisha, to właśnie Khaled. To tak, poznając też trochę, przybliżając Państwu muzykę tych drużyn, które w mundialu grają, a konkretniej tych państw, z których te drużyny pochodzą. Będziemy słuchali na koniec audycji, żebyś wiedział, Khaleda. Utworu Aisha jest też polska wersja.
wersja tego utworu, ale my oryginału dziś posłuchamy. Życzę Państwu dobrego dnia. Proszę zostać z nami, bo dziś bardzo ciekawe rozmowy w Radiu Wnet i w Odysei Wyborczej i w audycji W Samo Południe. No i oczywiście zapraszam Państwa na audycję Telefony do Magdaleny Uchaniuk. Tak, proszę zostać w domu, proszę włączyć radio albo przynajmniej w jakimś ładnym, zacienionym najlepiej miejscu, bo tak mówią specjaliści, ażeby na to słońce za bardzo przez te najbliższe dni nie wychodzić, bo na pewno nam go nie zabraknie i można wtedy włączyć Radio Wnet i słuchać Kaleda utworu Aisha.

0: Dziś decyzja o przyznaniu prezydentowi Warszawy wotum zaufania oraz absolutorium w porządku obrad Rady Miasta. Znajdzie się także informacja dotycząca sytuacji w Szpitalu Południowym. W związku z tym zaplanowano dwie sesje, absolutoryjną i nadzwyczajną. Podczas obu posiedzeń radni mają wysłuchać wystąpienia prezydenta stolicy poświęconego wydarzeniom w Szpitalu Południowym. W trakcie sesji absolutoryjnej Rafał Trzaskowski przedstawi ponadto raport o stanie miasta oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok. Wcześniej posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska poinformowała, że jej ugrupowanie nie udzieli absolutorium Trzaskowskiemu. Nie powinno to jednak przesądzić o wyniku głosowania, ponieważ większość w Radzie mają radni Koalicji Obywatelskiej. Media prorządowe atakują doktora Emila Jędrzejewskiego, a wszystko pod osłoną wpisów premiera Donalda Tuska, który zarzuca byłemu ordynatorowi brak wiarygodności, ponieważ nie chciał odpowiadać na pytania w prokuraturze. Nie zrobił tego, ponieważ nie ustanowił jeszcze swojego pełnomocnika, komentowała w Poranku Wnet publicystka Dorota Kania.
1: Również nie powiedziała pani Justyna Dobrocz-Oracz to, co ustalili dziennikarze wcześniej i ta informacja się pojawiła w sieci. Kolejny horror ze Szpitala Południowego. Postępowanie dotyczące podrobienia 20 kart zgonu w warszawskim Szpitalu Południowym. Jeżeli są kolejne informacje, że były doniesienia, to nie jest tak, że tam się nic nie działo, że tam nie było nieprawidłowości.
0: Mówiła publicystka Dorota Kania. 12 maja prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące sfałszowania 20 kart zgonu w prosektorium Szpitala Południowego. Jeden z pracujących w placówce lekarzy miał zawiadomić, iż podrobiono jego podpisy, a także, że zaginęła pieczątka, którą potwierdzano dane na kartach zgonów. Myślę, że nie przewidziano konsekwencji wyceny niektórych świadczeń lekarskich. Trzeba się temu przyjrzeć i podjąć drastyczne kroki, stwierdził w Poranku Wnet przewodniczący Rady Zdrowia przy prezydencie RP profesor Piotr Czauderna.
2: Szczególnie tych, gdzie koszty osobowe są rozliczane w postaci procentu od procedury, no bo wtedy rzeczywiście im wyższa wycena, tym więcej zarabia lekarz. To czasami zaczyna być nierzeczywiste. Popatrzeć na instytucje lekarzy, takich wędrowniczków, którzy jeżdżą między szpitalami, wykonają swój zabieg, potem znikają, pacjent zostaje, czasami dochodzi do powikłań, nie ma już kogoś, kto by się na tym znał, umiałby je leczyć. Tych patologii jest po prostu mnóstwo w systemie. On jest skonstruowany na zupełnie inne czasy, na inną medycynę, która była wielokrotnie tańsza.
0: W przyszłym roku w służbie zdrowia czeka nas ogromna dziura budżetowa. Nie wiem, skąd weźmiemy takie pieniądze, ale mam nadzieję, że przypadków takich jak ten Dawida Kacprzyka jest jak najmniej.
2: Polityczne koneksje miały tu swoje znaczenie, bo tam jeszcze jest jedna rzecz, o której w ogóle nie powiedziano. Otóż specjalizację można robić w dwóch trybach. Rezydenckim, gdzie się otrzymuje finansowanie z Ministerstwa Zdrowia i szpital dostaje zwrot pensji lekarza z Ministerstwa Zdrowia, albo w tak zwanym trybie pozarezydenckim i właśnie w takim trybie dr Kacprzyk tę specjalizację robił, czyli w całości jest opłacany przez szpital.
0: Normalnie jest to niemal niemożliwe, żeby szpital zatrudnił kogoś w ten sposób.
2: A tu nie dość, że doktora Kacprzyka tak zatrudniono, to jeszcze dano mu niezwykle wysokie stawki, no i dano mu obowiązki, których też normalnie nie powierza się osobie, która nie ma specjalizacji i doświadczeń.
0: Mówił przewodniczący Rady Zdrowia przy prezydencie RP profesor Piotr Czauderna. To rozmowa na Wnet FM. Co najmniej 32 osoby zginęły, ponad 700 zostało rannych po dwóch silnych trzęsieniach ziemi, które nawiedziły Wenezuelę, pisze Associated Press. Bilans ofiar może jeszcze wzrosnąć, ponieważ służby wciąż przeszukują zawalone budynki. Według pełniącej obowiązki prezydenta Delcy Rodriguez wstrząsy o magnitudzie 7,2 i 7,5 nastąpiły krótko po godzinie 18 czasu lokalnego i spowodowały poważne zniszczenia w kilku stanach. Rodriguez ogłosiła stan wyjątkowy w kraju i podkreśliła, że opublikowany dotąd bilans nie obejmuje jeszcze stanu La Guaira, który określiła jako obszar najbardziej dotknięty żywiołem. Sekretarz stanu USA Marco Rubio kończy dziś swoją podróż po Bliskim Wschodzie wizytą w Bahrajnie. Głównym celem rozmów jest przekonanie państw Zatoki Perskiej do wstępnego porozumienia Stanów Zjednoczonych z Iranem, które budzi w regionie duże obawy. Pisze o tym Reuters. Rubio przybył wczoraj wieczorem do Manamy, stolicy Bahrajnu, gdzie znajduje się dowództwo 5. Floty Stanów Zjednoczonych. Oprócz spotkań z władzami Bahrajnu ma też rozmawiać z przedstawicielami Rady Współpracy Zatoki, czyli organizacji zrzeszającej 6 sunnickich monarchów. monarchii: Arabię Saudyjską, Katar, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt i Bahrajn. To pierwsza tak wysoka misja dyplomatyczna od czasu zawarcia w ubiegłym tygodniu ramowego porozumienia między Waszyngtonem a Teheranem. Amerykańscy sojusznicy w regionie obawiają się, że zbyt daleko idące ustępstwa mogą wzmocnić Teheran, zmieniając układ na Bliskim Wschodzie i zagrozić bezpieczeństwu transportu ropy naftowej.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
6: Marek, szefowa Cię prosi.
7: Potem.
6: A teraz co robisz?
7: Walczę z potem.
6: Zrób to skutecznie.
7: Ale jak?
6: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
8: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
10: Bo reklamie.
11: Autopromocja.
12: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18:00. Zapraszam.
13: Każdy czwartek o 17:30 wojny think tanków. Think tanki to grupy najlepszych ekspertów na całym świecie. Przekazują niemal co dzień raporty o tym, co wpływa na nasze życie i jakie działanie powinniśmy podjąć. Patrzą na politykę z innych pozycji, ich opinie się zderzają, trwa walka na argumenty. Wojny think tanków. Paweł Badzio, zapraszam.
14: Kubeczek dla pana miłego, kubeczek prosto z Bolesławca, a w kubeczku kawa, pyszna kawa pokładowa prosto z Tonga.
15: No a co tam jeszcze macie na tym straganie?
14: Oj, proszę pana, tu są same skarby. Żyrafowe koszulki na lato i torba, bez której nie warto wybierać się na plażowanie.
15: I co, na długo tu jeszcze zawinęli?
14: Tylko przez tydzień, kochany panie. Nautilus długo na powierzchni nie stoi.
16: Stragan Nautilusa przy krakowskim Przedmieściu 79 na pokładzie żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet.
17: Otwarte tylko od poniedziałku do piątku od 16 do 19 i w sobotę od 11 do 15.
6: To była autopromocja.

0: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
1: Jestem patronem Państwa Radia. Miłe głosy, fantastycznie prowadzicie Państwo programy, dlatego wpłacam. No warto na takie radio wpłacać. Jest miłe dla ucha, dla duszy i serca. No fantastycznie po prostu. Pozdrawiam całą redakcję, wszystkich Was, Państwa dziennikarzy, prowadzących, tych, których może nie widać gdzieś. Wszystkich pozdrawiam serdecznie i trzymać dalej to i robić to z takim entuzjazmem i fantastycznym, nie wiem, no prowadzeniem.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy. Odyseja wyborcza.
3: I zaczynamy Odyseję Wyborczą. Godzina 10.12. Łukasz Jankowski. Witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet. No i cóż, wracamy do sytuacji w ochronie zdrowia, w służbie zdrowia. Naszym gościem Maria Ochman, przewodnicząca sekretariatu sekcji Solidarności, która się zajmuje zdrowiem. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie.
3: Dzisiaj w poranku Wnet gościem był profesor Piotr Czałderna. Rozmawialiśmy o tym, co zrobić z systemem ochrony zdrowia, ale też o tym, jak wygląda sytuacja relacji pacjent-lekarz, ale też pacjent-personel medyczny po aferze w Szpitalu Południowym. No i wydaje się, że tu też jest dużo do odbudowania. Jak ta afera wpłynie na działalność lekarzy pielęgniarek?
4: Ogromnie to jest trudny czas dla pracowników, bo rzeczywiście patologia, która się ukazali dziennikarze w Szpitalu Południowym i następne informacje, które napływają też z innych części kraju, pokazuje, że w tym systemie jest wiele zła. My mówiliśmy o tym niejednokrotnie, również z panem redaktorem. Rozmawiałam, że problem to nie tylko brak pieniędzy. Problem to jest zarządzanie, problem to jest etyka. Problem to jest to, że personel jest czasami, tak, jeśli chodzi o pacjentów, przemęczony, jest mało empatyczny. Sami wiemy, bo każdy z nas, każdy pracownik ochrony zdrowia to jest też pacjent. Ja miałam okazję kilkanaście dni temu być na SOR-ze w jednym z warszawskich szpitali. I powiem naprawdę szczerze, patrzyłam na pracę tych ludzi, którzy na tym SOR-ze bardzo ciężko pracowali i patrzyłam też na pacjentów, to również 3 godziny przeszło czekania, żeby uzyskać jakąkolwiek informację. To nie jest tylko i wyłącznie brak pieniędzy, to jest złe zarządzanie, to jest zła organizacja, to jest przymykanie oczu, odwracanie głowy od odpowiedzialności za pacjentów. I to, co również wczoraj, w dniu wczorajszym, bo mieliśmy okazję obradowaliśmy jako zespół trójstronny z udziałem pani wiceminister zdrowia, która kompletnie nie potrafiła odpowiedzieć na najprostsze pytanie.

0: nie chciała. A jeżeli dociskaliśmy, próbowaliśmy się dowiedzieć, co dalej, co w tej sytuacji, bo my również jako pracownicy jesteśmy tą sytuacją wstrząśnięci. Na nas też ten słuszny gniew pacjentów się odbija. To my jesteśmy tym zderzakiem, nie minister zdrowia, który notabene nie ma. Embargo na informacje, nikt nic, jakby się kompletnie nic nie stało.
1: Rzeczywiście, a dlaczego minister zdrowia milczy?
0: Znaczy, powiem mu szczerze, próbowaliśmy wczoraj się dowiedzieć. Próbowaliśmy wczoraj, bo spotkanie pani minister główna, jak to teraz mówi tu ministra konstytucyjna, cytuję, w ogóle nie spotyka się z pracownikami, z pracodawcami. No, dialog społeczny bez ministra. No, nikt od 2 tygodni, czy od więcej, pani minister nie widział. Natomiast jest wiceminister odpowiedzialna za dialog. Zresztą wobec tej wiceminister też Naczelna Izba Lekarska złożyła wotum nieufności do premiera, która na najprostsze pytania po prostu milczy. Przyszła, posiedziała 4 godziny, milczała. Pytanie o najprostsze sprawy, jest embargo na jakąkolwiek informację. Powiem szczerze, długi czas przewodniczę strukturom, ale tak dramatycznej sytuacji. Zresztą rozmawialiśmy również może trochę w innym kontekście, prawda, na temat finansowania, co się stanie, bo nie ma pieniędzy na świadczenie, bo wprowadzono limity. Tak, miało ich nie być, wprowadzono limity. W tej chwili mamy jeszcze tą sytuację, która w mojej ocenie to było przekroczenie bariery dźwięku. I w tej chwili, jeżeli rzeczywiście nie powstanie, może inaczej, nie rozpocznie się dyskusja, może nie rozpoczną się działania, bo na dyskusję to już jest za późno, nad tym, jak ten nowy system ochrony zdrowia powinien wyglądać, to nie wiem, co się musi jeszcze więcej wydarzyć. Ten system jest upolityczniony, ale nie tylko przez to, że politycy sobie wchodzili jak masło w ten szpital, w ten czy w inny. Przypomnę chociażby sprawę pana senatora Lenca, który ze swoim lekarzem jeszcze przyjechał do publicznego szpitala. Tylko on jest upolityczniony również poprzez strukturę, poprzez również ustawę samorządową, która nałożyła na samorząd zarządzanie placówkami. Pytam, po 7-8 organów właścicielskich, one się nigdy nie dogadają, nie porozumieją. To jest też problem, bo mówię, dotykamy tego wszystkiego naskórkowo. Natomiast w tym systemie jest, właściwie powiedziałabym, trzeba by go było do spodu w tej chwili przeorać i budować na nowo.
1: Czyli co, system ochrony zdrowia jest w zasadzie, wyczerpał swoje możliwości funkcjonowania?
0: On nie to, że wyczerpał, on stworzył takie patologie, o których my mówiliśmy od samego początku. Ja powiem wprost, reforma AWS-u, ubezpieczenie to było, ubezpieczenie zdrowotne, miało być, prawda, kasy chorych, miała być konkurencja, miało być lepiej. Połączone z ustawą samorządową, czyli wprowadzeniem samorządów terytorialnych na poziomie powiatowym, gmin, nałożenie zadań bez pieniędzy, ale jednocześnie dające narzędzia, tak, do lokalnym politykom do zarządzania w sposób absolutnie nietransparentny, nieprawidłowy. Jeżeli my mamy... ja, to jest krótka rozmowa. Ja po prostu sobie zdaję sprawę z tego, że trudno mówić o naprawie całego systemu. Ten się wyczerpał i więcej będzie bardzo trudno, podejrzewam, zbudować porozumienie ponadpolityczne. Być może rzeczywiście, zwłaszcza przed wyborami, prawda? Jesteśmy zresztą ciągle w jakimś okresie wyborczym, natomiast myślę, że tutaj już doszliśmy do ściany. Muszą być podjęte decyzje. Czy to będzie decyzja pana premiera, może pana prezydenta, być może to będzie decyzja pana marszałka Sejmu, ale wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że tak dalej być nie może.
1: Że to jest dojechanie do pewnego brzegu. A czy to rozumie rząd? I czy w ogóle rząd komunikuje, co zamierza z systemem ochrony zdrowia zrobić?
0: Nie, no właśnie w dniu wczorajszym, to jeszcze raz powtarzam, żeśmy 4 godziny spędzili na próbie zasięgnięcia informacji u przedstawicielki rządu, bo ja powiem szczerze tak, różnych ministrów mieliśmy okazję odpytywać, mieliśmy okazję, z wieloma mieliśmy okazję współpracować lepiej, gorzej. Natomiast tutaj odpowiedzią jest milczenie. Myślę, że to jest próba przeczekania, że to przyschnie, że to się już dalej nie będzie o tym mówiło, że się przykryje jakąś inną aferą, że po prostu dziennikarze przestaną o tym mówić, przestaną o tym pisać. No niestety takie mam wrażenie, że ze strony rządu jest gra na przeczekanie. I ale, być może ale szukanie kozła ofiarnego.
1: Ale system się jeszcze nie naprawi od przeczekania.
0: To znaczy ten system, jego się już nie da naprawić. Tylko się już nie da naprawić, bo gdziekolwiek, za cokolwiek byśmy wzięli, to się pruje. I to, co jest dla mnie najgorsze, dla mnie jako pracownika, ale również dla mnie jako pacjenta, bo my zawsze podkreślamy w Solidarności, że my nie reprezentujemy interesów korporacyjnych. Tutaj bardzo wiele złego zrobiły korporacje.
1: Które?
0: Być może korporacja lekarska, korporacja pielęgniarska. Proszę posłuchać ludzi, którzy muszą, tworzą się następne korporacje. Przecież to po prostu wygląda na system mafijny. Ja z przerażeniem wczoraj słuchałam też wywiadu doktora Jankowskiego, którego zresztą znam, który w kilka godzin po tym, jak usłyszał informacje od doktora Jędrzejewskiego, był zdruzgotany i stwierdził, że no tak, potwierdzają się te informacje. Wiedział. Trudno mi zrozumieć, w ciągu kilku godzin nocnych można zweryfikować tyle zarzutów. Dla mnie jest to przerażające. I odbudowanie tego zaufania lekarz-pacjent, czy lekarz, pielęgniarka, czy relacji pacjenci, środowisko medyczne, będzie bardzo, bardzo trudno. Natomiast wydaje mi się, i zresztą były takie przymiarki do tego, to pamiętamy, do rozszczelnienia korporacji. No ale niestety kończyło się to źle dla tych ministrów, którzy próbowali to zadanie podjąć.
1: A jak na czym polega to rozszczelnienie korporacji? Kto, czyli to, że lekarze, Naczelna Izba Lekarska, gdzie jest ta korporacja, której nie da się...
0: Przede wszystkim, panie redaktorze, przede wszystkim jeśli byśmy chcieli w tym momencie zacząć dyskusję, jak to zrobić. Przede wszystkim lekarz ma obowiązek należeć do korporacji. Jest to, nie chcę używać określenia, nie wiem, układ zamknięty, tak i inny, bo te słowa w ostatnim czasie bardzo, bardzo często padają. Ale mówiło się o tym, żeby też lekarze mieli wybór, do jakiego stowarzyszenia, do jakiej izby chcą należeć, czy chcą należeć, czy nie chcą należeć. My, tworząc korporacje, czy też odbudowując korporacje, bo trzeba pamiętać o tym, że to po 90 roku, między innymi właśnie na fali tego protestu, te korporacje się tworzyły. I one miały mieć zupełnie inne zadanie. Proszę dzisiaj zwrócić uwagę i cofnąć się też do czasu, kiedy była możliwość rozszczelnienia korporacji prawników, prawda? Pamięta pan polski
1: było,
0: pierwszy
1: to,
0: PiS.
1: Tak, to się udało się w tej chwili
0: tak,
1: korporacje
0: to się
1: prawnicze.
0: Udało. Proszę, tak. I powiem szczerze, tutaj otworzono rynek dla wielu młodych prawników, dla ludzi, którzy korzystają z tych porad. Ceny tych usług się obniżyły. Tutaj my mamy sytuację w ochronie zdrowia taką, że każda grupa zawodowa broni swojego poletka. Broni swoich tego wycinku. Tego wycinku pielęgniarki dla pielęgniarek, lekarzy dla lekarzy, fizjoterapeuci dla fizjoterapeutów. Zawsze to podkreślałam, że Solidarność jest związkiem, który reprezentuje wszystkie grupy zawodowe. I my patrzymy na ten system nie tylko poprzez nasze interesy pracownicze, ale my również jako pacjenci. I jeśli się nie spróbuje tego odbudować najpierw, bo ja panu redaktorowi powiem szczerze, ja nie zazdroszczę, w tej chwili jeszcze nikt nie zazdrościłam, ale nie zazdroszczę panu premierowi czy pani minister, bo poprzez lata całe ten system był niszczony. Ale dzisiaj należałoby się zastanowić, tak, co można zrobić już teraz, natychmiast, czyli podać tą kroplówkę, a potem po prostu wzmocnić pacjenta na tyle, żeby on mógł przejść skutecznie na dalsze leczenie. Sytuacja jest naprawdę bardzo dramatyczna. Milczenie rządu potwierdza tylko to, że chyba nikt nie ma pomysłu i liczą na to, że przestaniecie państwo jako dziennikarze o tym mówić. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. A cóż, no myślę, że jesteśmy wszyscy, po prostu wszyscy, tak jak wczoraj również na tym spotkaniu, wstrząśnięci tym, co się wydarzyło, brutalnością, powiedziałabym, tego, z jak o tym się mówi. I tu jest czasami jest brak słów. Natomiast pudrowanie tej sytuacji, czy próby, no nie wiem, no, kogoś z sani rzucą, ale jeżeli ta sytuacja nie wpłynie na zmianę, na gruntowną zmianę systemu ochrony zdrowia. Nie tylko jeśli chodzi o płacenie za procedury. Bo jak się przyjrzeć temu naprawdę, mówiliśmy o tym. Mówiliśmy o tym, że te pieniądze ciekną. Mówiliśmy o tym, że takie wynagrodzenia lekarzy to nie są jednostkowe przypadki. Ponad może 2 lata temu, jak się pokazały pierwsze informacje, pierwsze paski. Poseł Janusz Cieszyński, który zajął się tym tematem, który pokazywał te paski grozy. I mówiono, a to są jakieś pojedyncze przypadki. Potem ktoś powiedział, a nie, to 1%. Dzisiaj szef Agencji Oceny Technologii Medycznej Taryfikacji mówił 10%. Ja mówię, te słupki zaczną rosnąć za chwilę, tak jak wieczór wyborczy. I okaże się, że nie 10, nie 15. Jeżeli 73% lekarzy pracuje na umowach cywilnoprawnych, a ich wynagrodzenia są objęte tajemnicą. To jest umowa pomiędzy dwoma firmami, tak? Ja panu powiem szczerze, panie redaktorze, mówiliśmy, apelowaliśmy, atakowano nas związki zawodowe, że my chcemy więcej pieniędzy. Nie, my mówiliśmy o płacach minimalnych. Właśnie po to mówiliśmy o płacach minimalnych, żeby 80% funduszu w szpitalu nie szło na wynagrodzenia jednej grupy zawodowej. To jest system, który wyczerpał swoje możliwości. I teraz tylko po prostu potrzebna jest odwaga cywilna, potrzebna jest odwaga, odpowiedzialność za państwo, żeby wziąć to po prostu na klatę i robić porządek. My na pewno jako Solidarność, jako Związek Zawodowy deklarowaliśmy tak, taką współpracę, taką rozmowę. Bardzo dużo projektów, chociażby za czasów Zjednoczonej Prawicy, powstało. Można. Przeżyliśmy pandemię lepiej, gorzej, zarządzanie kryzysowe. Dzisiaj mamy problem, musimy się przygotować na ewentualne, potencjalne działania wojenne. Wczoraj dyrektor Szpitala Wojskowego na Szaserów, pan profesor Gierelak, pokazywał, jakie będą dalsze kroki, jeśli chodzi o szkolenie kadr na wypadek wojny, bo medycyna pola walki to jest zupełnie inna medycyna niż tą, którą mamy do czynienia dzisiaj. Utworzony jest znakomity projekt uzgodniony z NATO, a z drugiej strony, panie redaktorze, no, likwiduje się po porodówkach, likwiduje się teraz oddziały chirurgiczne. No, na litość boską, jak ma zadziałać medycyna pola walki, jeżeli nie będzie oddziałów chirurgicznych, bo się je likwiduje w tej chwili? Ja powiem tak, w mojej ocenie państwo odwróciło się i od pacjentów, i odpowiedzialności przede wszystkim rząd za całą tą sytuację.
1: Państwo, które w tej chwili, no, by jest zapowiedź na Latuska, że będą jakieś propozycje, ale ich nie widać. Minister zdrowia się nie wypowiada specjalnie. No, dzisiaj da pierwszą wypowiedź, mówiąc, że ministerstwo ma dane, że są takie szpitale, które 100% swojego budżetu przeznacza na płace dla personelu. I pytanie, co zrobić z zarobkami lekarzy? Czy wy macie jakiś pomysł, co zrobić? Bo one się troszeczkę bulwersują, to jest duży eufemizm, no bo z jednej strony mówimy o dziurze w NFZ-cie w tym roku 15, kilkanaście, może 20 miliardów, w przyszłym roku 20-30 miliardów, a młody lekarz, 28 lat, jak się okazuje, z nie najwyższymi kompetencjami, jakością usług na świecie, jaka jest możliwa, zarabia w jednym tylko szpitalu 1,5 miliona.
0: Panie redaktorze, w Warszawie mamy kilkanaście szpitali, tak jak się pan prezydent Trzaskowski chwalił właśnie, że on zarządza 9 czy 10. Jakby pan tak popatrzył, to zarządzający tymi szpitalami to albo są byli politycy, albo przyszli politycy, albo osoby, które trzeba gdzieś umieścić, żeby czekały. Na przykład wiceministrowie z poprzednich rządów, bo to nie jest tylko kwestia pani dyrektor, która była w Szpitalu Południowym, ale to są wiele szpitali pana prezydenta Trzaskowskiego. To są byli politycy, ministrowie, wiceministrowie. Ma pan szpitale marszałkowskie, pana marszałka Struzika. To jest, tam jest dopiero, że tak powiem, stajnia Ogiasza. Te najwyższe wynagrodzenia to są w szpitalach marszałkowskich. I tutaj, wie pan, nawet brakuje słów na to, żeby określić poziom rozpasania. Bardzo ważne słowa. Zazwyczaj nie mam z tym problemu, natomiast dzisiaj staram się bardzo ważyć słowa, bo sytuacja jest dramatycznie trudna, można powiedzieć o słowo za mocno, czy słowo za dużo. Ale to, co nas najbardziej w tym wszystkim przeraża wczoraj, pracodawców, związki zawodowe, to jest ta straszna cisza z drugiej strony. I to, co powiedziała pani minister, a słowa, które pan przytoczył o tym, że 100% idzie na wynagrodzenia. Tak, 85-90%. Ja kiedyś nawet zażartowałam, że no, te 5% to jest na wodę święconą, bo leki, aparatura, inne opłaty. I dlatego zrobiliśmy, znaczy napisaliśmy wspólnie z poprzednim rządem ustawę, która tak jest krytykowana, że to przez tą ustawę się tak wszystko zaczęło sypać, walić. Nie. Ta ustawa da pewną transparentność. Dlatego, że wiemy, że lekarz na etacie, pielęgniarka na etacie, fizjoterapeuta i tak dalej, gdybyśmy zajrzeli do załącznika do tej ustawy, tam jest bardzo wyraźnie zapisane, nie może zarabiać mniej niż. Oczywiście może zarabiać więcej. Rzadko się to zdarza, chyba że ktoś jest bardzo dobrym specjalistą, ale to dotyczy umów o pracę. Natomiast zawsze, odkąd tylko powstała taka możliwość, że lekarze pracują na kontraktach, ta sfera, cała ta część właśnie zarobków lekarzy jest okryta tajemnicą. I to, co powiedziałam o korporacji, to w interesie samych lekarzy powinno być to, żeby tą sprawę wyczyścić. Bo, tak jak powiedziałam, wiedzieli o tym, wiedzą o tym, nic z tym nie było robione. To jest bardzo hermetyczne środowisko i doskonale wiedzą. Wiedzą. Wydaje mi się, że w swoim własnym, dobrze pojętym interesie, zresztą, tak jak mówię, to jest choroba korporacji.
1: I zobaczymy, czy uda się znaleźć na tą chorobę lekarstwo. Naszym gościem była Maria Ochman, szefowa Solidarności Służby Zdrowia.
0: Dużo zdrowia. Życzmy sobie dużo zdrowia.
1: Rzeczywiście to teraz jest szczególnie ważne. Dziękuję bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Dziękuję.
1: A my za chwilę wrócimy do dyscypliny wyborczej, ale najpierw zagra zespół Nirvana.

0: Odyseja wyborcza.
1: I wracamy do Odysei Wyborczej, a teraz naszym gościem Marcin Kędryna, dziennikarz, publicysta. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, nie poczuwam się do bycia dziennikarzem. Dziennikarze zajmują się faktami, a ja dzielę się moimi opiniami, które...
1: Publicysta.
2: Jest różnica.
1: I to znacząca. Dobrze, to w takim wypadku... Zapytam pana o publicystyczną ocenę afery dookoła Szpitala Południowego. Trwa właśnie Rada Warszawy, dość burzliwa, nie ma Rafała Trzaskowskiego, jest nadzwyczajna ta rada. Oczywiście w kwestii tego, co zrobić, jeżeli chodzi o Szpital Południowy i wszystko, co dzieje w służbie zdrowia w Warszawie. To jest afera... No właśnie, jak ją opisać i co się właściwie zdarzy politycznie w konsekwencji tej afery?
2: Co się zdarzy, czas pokaże. To, co mnie uderzyło w tej aferze, to było to, że tak naprawdę dwie rzeczy, które były właściwie... Można powiedzieć, że nie tylko oczywiste, ale takie dość zdarzające się. One w zestawieniu ze sobą się pomnożyły. Znaczy, to jest po prostu iloczyn afer. Dlatego, że z jednej strony opowieści o tym, że lekarzom zdarza się zarabiać gigantyczne pieniądze, to było, no to już była dość popularna wiedza, bo lekarze... W związku z tym, że jest ich mało, jest ich za mało, jest ich mniej lekarzy niż miejsc pracy dla nich, no to w szpitale muszą jakby odkupywać, znaczy podkupywać jednych od drugich. Znaczy te najlepsze zarobki są, że mieszkam na wsi teraz, to kilkanaście lat temu, 12-14 lat temu za godzinę dyżuru na SOR-ze w powiatowym szpitalu lekarz dostawał 150 zł. Dyżur 24-godzinny i on zarabiał wtedy za jeden dyżur więcej niż pielęgniarka za miesiąc na etacie. I to było kilkanaście lat temu. W międzyczasie te kwoty poszły zdecydowanie w górę. Ale to jest jedna część. Druga część, no to jest kwestia tego w saloniku VIP, czyli tej krótkie ścieżki dla polityków. To jest też rzecz, o której wszyscy wiedzą, ale w momencie, w którym zestawiliśmy dwie rzeczy, tego lekarza, który te pieniądze zarabia, powiedziałbym, no trudno podejrzewać, że byłby wybitnym fachowcem, zwłaszcza po tym, co usłyszeliśmy przedwczoraj zero. Mamy tę kwotę i mamy to połączenie bezpośrednie z tą krótką ścieżką dla polityków, to się po prostu ta afera się wzmacnia. No. Zwłaszcza, że nakłada się na to jeszcze jedna rzecz. Jedna z teorii mówi, że tam przedsiębiorcy odwrócili się od Prawa i Sprawiedliwości w związku z podniesieniem stawki ubezpieczenia, stawki wkładki zdrowotnej. I teraz ludzie widzą, że ta składka, która miała iść na ratowanie służby zdrowia, tak naprawdę idzie na kasę dla takich ludzi jak ten niesławny bohater tej afery. To gotuje. No. Teraz dochodzą jeszcze te informacje o tym, jak ten SOR działał. No, to się... Znaczy, trudno mi sobie wyobrazić, żeby się to mogło wyciszyć. No, jest to jakby kolejny taki element opowieści o tym, jak to Platforma czy Donald Tusk z punktu widzenia własnych wyborców okazuje się być nie tą osobą, na którą głosowali.
1: Nie tą osobą, czyli jak rozumiem, może dojść do zmiany.
2: Znaczy to nie tak szybko. Znaczy może dojść do zmiany trudno będzie zmobilizować wyborców do tego, żeby pójść jeszcze raz zagłosować na taką partię. No, bo miało być lepiej niż za PiS-u, a jest gorzej. Miały być inne standardy niż słyszano o tym, jak jest za PiS-u. no, są albo takie same, albo jest gorzej, więc no, trudno powiedzieć, przed czym tu bronić, przed czym tu tę Polskę bronić. Znaczy to jakby pierwsze, że znaczy widać, że ten rodzaj zmiany wśród wyborców Platformy się dzieje, widać było w Krakowie podczas referendum, kiedy to nagle się okazało, że wyborcy Platformy Obywatelskiej poszli do referendum zagłosować za odwołaniem prezydenta, szefa struktur regionalnych Platformy Obywatelskiej.
1: I teraz pytanie, czy odwołanie takiego szefa struktur w ogóle jest możliwe, kiedy jest to Marcin Kierwiński, nie mylić z Marcinem Kędrym.
2: A nie, tylko że tak, w Krakowie odwołano tego szefa struktur ze stanowiska prezydenta miasta w referendum, więc to zrobili mieszkańcy, mieli taką możliwość. No. Marcina Kierwińskiego chyba obywatele odwołać nie mogą. Nie mamy...
1: No chyba, że presją, mamy. Że presja będzie tak duża, że Donald Tusk się ugnie. Czy jest taka presja społeczna? Bo Donald Tusk w swojej historii politycznej uginał się pod presją opinii publicznej, kiedy musiał. Pytanie, czy ta afera jest tak duża i tak rozlana, że Donald Tusk będzie musiał zacząć się cofać pod tą presją i gasić pożar.
2: Ja mam wrażenie, że Donald Tusk z czasów, kiedy gasił pożary w taki sposób, to była inna osoba niż dzisiaj. Dzisiejszy Donald Tusk jest już... że przede wszystkim patrzy na świat, że przegląda się w takim lustereczku, którym jest dla niego Twitter i... Wystarczy mu te 300 lajków, czy 300 osób, które mówi, ja jest pan świetny, panie premierze, i jak to, gdzie było to lustereczko? W Królewnie Śnieżce.
1: Tak jest, powiedz przecie, kto najpiękniejszy jest na świecie.
2: No i na to, czy tam 300 silnych razem mówi, ty Donaldzie, ty nas uratujesz, jesteś najwybitniejszym mężem stanu. Więc on pan szedł na to, stwierdził, a tam... Jestem najważniejszym mężem stanu, przecież nie będziemy się przejmować. Nie możemy pokazać słabości.
1: Czyli co? Czyli jak na razie Donald Tusk, można powiedzieć, że przy tej aferze stracił słuch społeczny, że nie wyczuwa nastrojów i że zamknął się w pewnej bańce klaki i nie jest w stanie racjonalnie reagować na polityczne procesy, które zachodzą dookoła.
2: Tak pięknie bym tego nie powiedział. Ja to nie jestem w stanie tak skomplikowanych zdań mówić, ale tak. Coś takiego mi chodzi, chociaż wydaje mi się, że to się nie wydarzyło teraz, że to się dzieje od dłuższego czasu.
1: Do Krakowa zaraz przejdziemy. Staram się zrozumieć, jaka właściwie, co się stało, że ta afera ze szpitalami tak bardzo interesuje, bo to widać po wszystkich mediach, że Polacy są oburzeni, zbulwersowani i chcą się dowiedzieć, co się działo nie tylko w Szpitalu Południowym, ale co się dzieje w ochronie zdrowia, jak ten system wygląda i dlaczego ten system tak, a nie inaczej właśnie funkcjonuje.
2: Na wszystkich badaniach wychodzi, że służba zdrowia jest jednym z głównych problemów, o którym mówią respondenci.
1: I zawsze było. I zawsze była to pierwsza bolączka i nawet mówiono, że dlatego, że zawsze była, to nikt od rządu niczego nie oczekuje, a już na pewno tego, że nagle coś się zmieni.
2: Różnica jest taka, że od dłuższego czasu słyszymy o konieczności podnoszenia składki, że za mało wydajemy na zdrowie. Ludzie woleliby nie wydawać tyle, ale no, słyszą to. I nagle się okazuje, dotarło do nich, że te pieniądze idą nie na ratowanie życia, tylko na Porsche Panamera. No. Na przepłacanie lekarzy, jak się nagle okazuje, że są szpitale, które na płace wydają 99% swojego budżetu. I zaczęło do ludzi docierać, że chyba coś jest nie tak. Znaczy, że byliśmy przyzwyczajeni do tego, że do tej opowieści o tym, że szpitale są biedne, że w Polsce to jest w ogóle słabo, jeśli chodzi o ochronę zdrowia, no to nagle usłyszeli te kwoty i zobaczyli, że to nie są pieniądze dla, nie wiem, profesora najwybitniejszego specjalisty od kardiochirurgii, leczenia skomplikowanych nowotworów czy czegoś tam, tylko dostaje to człowiek bez specjalizacji. A więc skoro coś takiego się dzieje, to się musi dziać, to się może dziać na każdym kroku. To znaczy, że mogło dotrzeć do ludzi, że ktoś ich oszukiwał przez cały czas. Że to chodziło o to, w tym podnoszeniu składek i tak dalej, w tym nieobniżeniu składki, bo przecież Platforma obiecała, że tę składkę obniży. I tak, oczywiście zawetował to prezydent, ale nie wykonali żadnego ruchu, żeby z tym ruszyć, że być może Platforma nie obniżyła tej składki właśnie dlatego, żeby tacy młodzi byli szefowie młodzieżówki, mogli tymi Porsche jeździć. I to mogło ludzi zagotować. To jest ta jedna część. No, druga część, że to, i to zostało podnożone przez opowieść o tym, politycy, którzy się źle czuli po nadużyciu dnia wczorajszego, przyjeżdżali bez kolejki, byli tam doprowadzani do stanu używalności. I jak gdyby wszyscy... To jest tak, no jest teflonowa platforma, patelnia, że ona, ten teflon się ściera, choć jak się zetrze, nagle wszystko się zaczyna do tej patelni kleić, więc to jest podobnie tak z tego rodzaju aferami, że ludzie słuchają pewne rzeczy, słuchają, jak przekroczy to pewien poziom, to sobie nagle przypominają o tym wszystkim, co słyszeli wcześniej i są bardziej niż zdenerwowani.
1: Bardziej niż zdenerwowani. Teraz zaczynamy, na kogo tą frustrację wyleją, bo chyba, żeby tą rozmowę skonkludować, o to toczy cała się gra. Czy to się skrupi na PiSie, jako wina PiSu, czy to się skrupi na lekarzach, jako na korporacji, czy to jednak się skrupi na panu Kacprzyku, byłym szefie młodzieżówki Platformy, panu Kierwińskim, panie Renacie Kaznowskiej, czyli wydaje się tych dwóch polityków, którzy windowali pana Kacprzyka i umożliwili im pracę, na Trzaskowskim, który tak, a inaczej zarządzał szpitalami, no i na Tusku, który cały ten układ trzyma, i chyba o to toczy się cała gra między opozycją i rządem, ale także między mediami. Większość mediów, która chce aferę wyjaśnić, i część mediów, które grają w rytm, który wystukuje na klawiaturze swojego telefonu Donald Tusk, pisząc kolejne tweety.
2: To jest przypowieść o tych, przypowieść o wilkach i pastuszku, który wołał, że idą wilki i wilki nie przyszły, tam żartował, a potem jak przyszły, to nikt nie pomógł. To chyba nie jest do końca a propos, ale tak wiele rzeczy było z powodów PiSu i PiS tak długo już nie rządzi i coraz więcej ludzi przypomina sobie, że jednak za PiSu to pewne rzeczy działały, była jakaś obietnica rozwoju, czy to wszystko... Ludzie na własne oczy widzieli, że zmienia się ich życie na lepsze, a teraz tego nie widzą i słyszą, że PiS jest zły, ale no, Ziobro uciekł do Ameryki. No. Nie ma, no, nikogo nie skazano. Więc coraz większej liczby ludzi zaczyna docierać, że z tą winą PiSu to chyba też jest coś nie tak. Więc w momencie, w którym wiarygodność rządu spada, no to trudno, żeby ludzie kupowali tę opowieść. No więc mnie się wydaje, że to jest, że realny efekt zobaczymy tego w następnych wyborach. Chyba że wcześniej zobaczymy, co się dzieje w poszczególnych miastach, gdzie ruszą akcje referendalne, które będą w miejscach takich, których człowiekowi się wydawało, że to jest niemożliwe. Bo się nagle okaże, że coś się będzie działo. No, czyli że politycy Platformy będą po prostu na każdym kroku dostawać po łbie, że tak powiem.
1: Zanim Kraków, to jeszcze jedno pytanie. Dzisiaj w Kanale Zero z kolei był Bartosz Arłukowicz, który mówi, że komentując sprawę tego, że zrobiono tomografię zmarłemu pacjentowi, żeby właśnie, no jak przynajmniej twierdzą część lekarzy, w tym lekarz sygnalista, były ordynator ze Szpitala Południowego, żeby zatuszować prawdziwą przyczynę śmierci, żeby sfałszować de facto dokumentację aktu zgonu. Bartosz Arłukowicz powiedział, że ten Hamon II też miał robiony, też miał tomografię robioną.
2: Błyskotliwy skandynaw redaktor Prusinowski powinien był zadać pytanie, czy to było za pieniądze NFZ-u zrobione.
1: Tego pytania nie zadał, bo ciężko ich proste znaleźć, ale bardziej mi chodzi o taką bezczelność, bo już trudno sobie wymyśleć, to jest ocena w pytaniu, przepraszam, może nie powinienem, ale też w tej chwili podglądam ten wywiad, że tutaj rzeczywiście to jest taka już buta i arogancja. Pytanie, czy to będzie przyjęte, czy może to się jednak obróci przeciwko rządzącym, bo robi się coś, za co NFZ twierdzi, że nie ma takiej procedury. On nie zwraca za robienie tomografii osobom zmarłym na SOR-ze, żeby uzupełnić czy sfałszować dokumentację aktu zgonu. No a polityk partii rządzącej, czy europoseł również mówi, a tutaj Hamonowi też robiono tomografię. Czy taki poziom chamstwa, bezczelności, buty jest do przełknięcia, czy jednak ta ekipa już straciła taki kontakt, trochę jak Tusk w tych swoich klakierach, kontakt z otoczeniem i z opinią publiczną?
2: Ja muszę zauważyć, że jak oglądałem Arłukowicza, to zdziwiłem się, że jest aż tak wyciszony i spokojny. Tak? Byłem przekonany, że się musiał do tej rozmowy przygotowywać długo. Bo w porównaniu z tym, jak się zachowywał w weekend, to i tak było. I tak było bardzo, bardzo spokojnie. No, w momencie, w którym ludzie, którzy nie mają argumentów, zazwyczaj krzyczą. No, i to jest jakiś tego rodzaju przykład. Znaczy, skarżam się oczywiście, ten rodzaj bezczelności.
1: Będzie skuteczny czy nie?
2: No dla tych 300 osób, które będą pisać na Twitterze Arłukowiczowi, że świetnie mu powiedział, to tak, dla tych 300 osób tak, ale dla milionów ludzi, którzy patrzą na to z pewnym dystansem, no to raczej nie.
1: To teraz na koniec Kraków. Kiedy będą wybory uzupełniające w Krakowie? Bo wiele osób już się zgłosiło, już wystartowało, a media, w tym ja, podawali, że najprawdopodobniej, czy prawie na pewno wybory będą pierwsza tura w końcówce sierpnia, ewentualna dogrywka na początku września. No ale ten kalendarz podobno już jest nieaktualny.
2: No, sytuacja jest taka, że Edward Nowak jako Komitet Obrony Demokracji złożył protest wyborczy. Protest wyborczy został w pierwszej instancji odrzucony, ale krakowskie plotki, znaczy Kraków, mimo tego, że jest drugim miastem w Polsce, czasem w Krakowie jest tak, że jakby tam żyło 500 osób i wszyscy wszystko wiedzą. No i ponoć jest strategia taka pana Nowaka, żeby przy pomocy pewnych proceduralnych wybiegów, takich znanych z opowieści o procesach frankowych prowadzonych przez kancelarię pana Giertycha, czyli dostarczaniu pism, które są nie do końca prawidłowe, czyli wymagając sądu, żeby on zwrócił to pismo i wymógł poprawki, że plan jest taki, żeby wybory przesunąć maksymalnie do września. I teraz pytanie po co, bo raczej nie dla... ludzie raczej będą coraz bardziej tym zdenerwowani. Trudno, winić raczej będą za to władze, w związku z tym, że widać tam jakieś ślady ludzi związanych z Platformą. Bardziej wygląda to na to, że jest jakaś grupa ludzi w Krakowie, którym zależy, żeby jak najdłużej Krakowem rządził komisarz, czyli były wiceprezydent Krakowa, czyli zastępca odwołanego Miszalskiego, pan Kracik. Bo chodzi o to, żeby pewne rzeczy, które zostały rozpoczęte, zostały doprowadzone do końca. Zatem jest mowa o planie ogólnym, który ponoć zmienia na przykład warunki zabudowy w pewnych sytuacjach. Znaczy jest bardzo dużo ludzi zainteresowanych, żeby pewne rzeczy przeprowadzić. bo zarobi na tym kupę pieniędzy. No. A to są plotki krakowskie takie. Znaczy, no,
1: ale no, czyli, widać, czyli mamy... ten termin, ten harmonogram, który myśmy także w Radio Wnet podawali, że to już się będzie dziwna kampania, bo sierpniowa i pierwsza tura wyborów w sierpniu, więc też taka specyficzna, że to wszystko może się okazać nieprawda, że system będzie się bronił w Krakowie, być może nawet w grudniu, czyli będzie inna kampania, wszyscy będą w Krakowie, znacznie dłuższa, w innych warunkach. I czy się na tyle systemowi krakowskiemu na tym może zależeć władzy, żeby właśnie te wybory odbyły się w grudniu, czy to bardziej zabezpieczy ewentualne interesy Platformy, czy też układu stowarzyszonego dookoła byłego prezydenta Majchrowskiego?
2: No właśnie krakowskie plotki mówią, że to są, że to jest jak gdyby ostatnia szansa tego starego układu, żeby doprowadzić pewne rzeczy do finału. To są takie drobiazgi, tam jest opowieść o pewnej działce, która w sytuacji, w której jest działką przeznaczoną na usługi, to jest warta 100 milionów, w momencie, w którym będzie zmieniona na działkę budowlaną ze zgodą na wysoką zabudowę, będzie warta 500 milionów. No, i takich rzeczy tam są dziesiątki. Mówi się o obietnicach różnych, które zostały przez lata i zobowiązaniach jak gdyby układu, z którego układ chce się wywiązać. No. Bo zdają sobie sprawę z tego, że nieważne kto wygra, już tak dobrze, jak było wcześniej, to nie będzie.
1: Czyli, że coś się nawet w Krakowie kończy.
2: No. Jedna rzecz jest tak naprawdę interesująca w Krakowie. Znaczy to pokazuje, jak się może zmienić Polska. Bo takie referendum było pewnym buntem przeciwko elicie. Ludzie, którzy jakby nie byli za bardzo traktowani poważnie, zresztą to słynny tekst w Gazecie Wyborczej, że gdyby centrum Krakowa zagłosowało, to Miszalski dalej byłby prezydentem. Że ci ludzie postanowili wziąć swoje ręce sprawy i stanęli przeciwko tym właścicielom miasta. No, takie sprawy jak sprawa warszawska będzie mobilizować ludzi wreszcie Polski do tego samego. No, mamy nowy czas. No, w jakiś sposób te 8 lat PiS-u doprowadziło do tego, że ludzie, którzy wcześniej mieli się za jakby gorszą kastę, zwróciło ich w przekonanie, że są tak samo ważni jak te tak zwane elity i że nie mogą dawać się, nie mogą pozwalać na to, by być za bardzo wykorzystywane. Więc jakoś trudno mi uwierzyć w sukces Koalicji Obywatelskiej w następnych wyborach.
1: O czym mówił Marcin Kędryna, publicysta, były dyrektor biura, jak to było, Biura Komunikacji Publicznej.
2: Prasowego,
1: Biura Prasowego w Pałacu Prezydenckim. Kiedy prezydentem był Andrzej Duda, dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję.
1: A teraz już czas na serwis informacyjny.
0: Wiadomości w net. W Warszawie wkrótce rusza zbiórka podpisów pod wnioskiem o zwołanie referendum w sprawie odwołania władz miasta z prezydentem Rafałem Trzaskowskim na czele, poinformował na platformie X organizator akcji SOR, czyli Stołeczna Operacja Referendalna, Maciej Wilk. A dziś decyzja o przyznaniu prezydentowi Warszawy wotum zaufania oraz absolutorium podczas obrad Rady Miasta. W trakcie obu posiedzeń radni mają wysłuchać wystąpienia prezydenta stolicy poświęconego wydarzeniom w Szpitalu Południowym. W trakcie sesji absolutoryjnej Trzaskowski przedstawi ponadto raport o stanie miasta oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za zeszły rok. Wcześniej posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska poinformowała, że jej ugrupowanie nie udzieli absolutorium prezydentowi Warszawy. Nie powinno to jednak przesądzić o wyniku głosowania, ponieważ większość w Radzie mają radni Koalicji Obywatelskiej. Dzisiaj niektóre szpitale pokazują, że nawet 100% ich budżetu przeznacza się na wynagrodzenia, powiedziała minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, komentując w Polsat News proponowane zmiany w ochronie zdrowia. Wszystkim, którzy płacą składki zdrowotne, należy się transparentny system, w którym będziemy wiedzieli, na co te pieniądze są przeznaczane, podkreśliła szefowa resortu. W tym celu Ministerstwo Zdrowia wspólnie z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ma analizować poszczególne placówki, by określić, gdzie mogłaby przebiegać granica wydatków na wynagrodzenia. Szefowa Ministerstwa Zdrowia nadmieniła, że musiałaby ona być różna dla szpitali zabiegowych i niezabiegowych. Myślę, że nie przewidziano konsekwencji wyceny niektórych świadczeń lekarskich. Trzeba się temu przyjrzeć i podjąć drastyczne kroki, mówił w Poranku Wnet przewodniczący Rady Zdrowia przy prezydencie RP profesor Piotr Czałderna.
3: Szczególnie tych, gdzie koszty osobowe są rozliczane w postaci procentu od procedury, no bo wtedy rzeczywiście im wyższa wycena, tym więcej zarabia lekarz, to czasami zaczyna być nierzeczywiste. Popatrzeć na instytucje lekarzy, takich wędrowniczków, którzy jeżdżą między szpitalami, wykonają swój zabieg, potem znikają, pacjent zostaje, czasami dochodzi do powikłań, nie ma już kogoś, kto by się na tym znał, umiałby je leczyć. Tych patologii jest po prostu mnóstwo w systemie. On jest skonstruowany na zupełnie inne czasy, na inną medycynę, która była wielokrotnie tańsza.
0: Jeśli się za to nie zabierzemy, w przyszłym roku w służbie zdrowia czeka nas ogromna dziura budżetowa. Nie wiem, skąd weźmiemy takie pieniądze, ale mam nadzieję, że przypadków takich jak ten Dawida Kacprzyka jest jak najmniej.
3: Polityczne koneksje miały tu swoje znaczenie, bo tam jeszcze jest jedna rzecz, o której w ogóle nie powiedziano. Otóż specjalizację można robić w dwóch trybach. Rezydenckim, gdzie się otrzymuje finansowanie z Ministerstwa Zdrowia i szpital dostaje zwrot pensji lekarza z Ministerstwa Zdrowia, albo w tak zwanym trybie pozarezydenckim i właśnie w takim trybie dr Kacprzyk tę specjalizację robił, czyli w całości jest opłacany przez szpital.
0: Normalnie jest niemal niemożliwe, żeby szpital kogoś w ten sposób zatrudnił.
3: A tu nie dość, że doktora Kacprzyka tak zatrudniono, to jeszcze dano mu niezwykle wysokie stawki, no i dano mu obowiązki, których też normalnie nie powierza się osobie, która nie ma specjalizacji i doświadczeń.
0: Mówił przewodniczący Rady Zdrowia przy prezydencie RP profesor Piotr Czałderna. Nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego. Jak ustaliło Radio Z około miesiąca temu, prokuratura wszczęła dochodzenia w sprawie nieprawidłowości w kartach zgonów z połowy ubiegłego roku. Jeden z pracujących w placówce lekarzy miał zawiadomić, iż podrobiono jego podpisy, a także, że zaginęła pieczątka, którą potwierdzano dane na kartach zgonów. Śledztwo wszczęto 12 maja. Co najmniej 32 osoby zginęły, ponad 700 zostało rannych po dwóch silnych trzęsieniach ziemi, które nawiedziły Wenezuelę, pisze Associated Press. Bilans ofiar może wzrosnąć. Według pełniącej obowiązki prezydenta Delcy Rodriguez wstrząsy o magnitudzie 7,2 i 7,9 nastąpiło krótko po godzinie 18 czasu lokalnego i spowodowały poważne zniszczenia w kilku stanach. Rodriguez podkreśliła, że opublikowany dotąd bilans nie obejmuje jeszcze stanu La Guaira, który określiła jako obszar najbardziej dotknięty żywiołem.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
5: Reklama. W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: po reklamie.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich i zawiadamiam niniejszym, że moja audycja

0: Odyseja wyborcza.
1: Wracamy do Odysei wyborczej, a teraz naszym gościem Mateusz Merta, rzecznik partii Razem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu ze słonecznego Podbeskidzia.
1: Ale pewnie myślami w Warszawie, gdzie jest też Adrian Zandberg, gdzie trwa Rada Warszawy. Nadzwyczajne posiedzenie tej rady dotyczące sytuacji w Szpitalu Południowym i w ogóle w służbie czy ochronie zdrowia na terenie Warszawy. Ta afera zdaniem partii Razem, od czego się rozpoczęła i kto jest prawdziwym winnym i czego najbardziej chcielibyśmy się waszym zdaniem dowiedzieć?
2: Dla nas ten problem jest oczywiście problemem systemowym, problemem polskiej polityki, gdzie niestety, ale majątek publiczny, spółki samorządowe, spółki państwowe traktuje się jak paśnik dla partyjnych działaczy. I niestety, kiedy obecna władza, Koalicja Obywatelska, obiecywała, że ten stan rzeczy zmieni po latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, to nic się nie zmieniło. I widzieliśmy to bardzo dobrze, te patologie, które zostały ujawnione w warszawskich szpitalach, to jest bezpośrednia konsekwencja tego, co od ponad 20 lat już tak naprawdę w Warszawie wyprawia ratusz rządzony przez Platformę Obywatelską. I zarówno w Szpitalu Południowym, większość Rady Nadzorczej, większość zarządu szpitala, to byli ludzie związani z Platformą Obywatelską, z ministerstwami w poprzednim rządzie Donalda Tuska, ludzie bardzo dobrze umocowani politycznie.

0: politycznie. Dlatego dla nas nie ma żadnych wątpliwości, że to jest odpowiedzialność, szersza odpowiedzialność polityczna tej władzy. Zarówno Rafała Trzaskowskiego, który jest odpowiedzialny za to, co się dzieje w miejskich spółkach w Warszawie, jak i no, osobę, którą my nazywamy realnym prezydentem Warszawy, czyli Marcina Kierwińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji, który stoi twardo na czele warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej i decyduje realnie o najważniejszych decyzjach kadrowych. Uważamy, że wobec nich musi zostać wyciągnięta odpowiedzialność polityczna.
1: Ale jeżeli tak będzie, to Donald Tusk może stracić sporą część swojego zaplecza politycznego, bo musiałby taką odpowiedzialność i wobec, jak rozumiem, Marcina Kierwińskiego, ale też Rafała Trzaskowskiego i być może wielu innych polityków wyciągnąć.
0: No i właśnie dlatego zmian tutaj nie ma. To znaczy te zmiany, o których my słyszymy w takim trybie zarządzania kryzysowego, słyszymy prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który mówi, że ze spółek medycznych w warszawskim samorządzie zostaną usunięci, czy już są usuwani ludzie zatrudnieni tam po kluczu partyjnym. No tylko jest jeden problem, donosił o tym dzisiaj Onet, o dziesiątkach ludzi związanych z Platformą Obywatelską zatrudnionych po innych spółkach w Warszawie, w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania, czy po tramwajach warszawskich, gdzie to przecież Wioletta Paprocka-Ślusarska, szefowa sztabu Rafała Trzaskowskiego z nieudanej kampanii z zeszłego roku, stoi na czele Rady Nadzorczej. Tak naprawdę ta plaga dotyczy większości spółek, które podlegają samorządowi warszawskiemu, a ratusz, wiedząc, że ma do czynienia z aferą dotyczącą zdrowia, no zajmuje się tym niewielkim wycinkiem, ale problem jest systemowy, to znaczy my potrzebujemy po pierwsze ustawy odpartyjniającej zatrudnienie w spółkach samorządowych i w spółkach Skarbu Państwa, ale też urealniającej nadzór nad tymi spółkami. My wrazem bardzo, bardzo jasno mówimy od dawna, że ta instytucja rad nadzorczych w samorządach, ona jest fikcyjna. Ona służy produkcji fikcyjnych etatów dla partyjnych działaczy, żeby można ich było gdzieś zatrudnić, kiedy stracą pracę w innym miejscu. Musimy to przemyśleć, musimy przebudować kodeks prawa handlowego tak, żeby mieć jeden profesjonalny organ nadzoru w samorządzie, żeby przestać tworzyć te dziesiątki fikcyjnych, partyjnych etatów. Bez tych twardych ustawowych zmian, połączonych z odpowiedzialnością polityczną wobec ludzi, którzy obsiedli te wszystkie instytucje, nie naprawimy polskiego państwa. Jeżeli utrzymamy ten stan rzeczy, takie patologie, taka degeneracja również i demoralizacja ludzi stojących na czele instytucji, tak jak widzieliśmy to w Szpitalu Południowym, będzie postępować.
1: I będzie się coraz bardziej wychodzić na powierzchnię, będzie się ujawniać. Dzisiaj na sesji Rady Warszawy jest Adrian Zandberg. Pojawił się też Maciej Wilk, który ze swoim stowarzyszeniem Tak dla CPK rozpoczął akcję SOR, czyli stołeczna organizacja referendalna. I pytanie, czy ten SOR się w Warszawie powiedzie, czy partia Razem, tak jak w Krakowie była bardzo aktywna przy referendum odwołania pana Miszalskiego, w ogóle widzi możliwość referendalnego odwołania Rafała Trzaskowskiego z Warszawy.
0: Dla nas nie ma tutaj wątpliwości, że Rafał Trzaskowski zawiódł jako prezydent Warszawy, że pod jego oczami działy się naprawdę patologiczne zjawiska i że w normalnym państwie tacy politycy po prostu podają się do dymisji. No, niestety, jeżeli chodzi o inicjatywę referendalną, no tutaj raczej nasz optymizm studzi liczba podpisów, która jest do zebrania w Warszawie, która tak naprawdę jest większa niż ta konieczna do zarejestrowania komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu w całej Polsce, więc to wyzwanie jest oczywiście ogromne, ale tak, co do zasady, zgadzamy się, że Rafał Trzaskowski swojej funkcji nie powinien pełnić. Niestety wygląda na to, że będą niestety politycy Platformy bronieni do upadłego, tak jak to ma miejsce od wielu lat przy okazji podobnych spraw.
1: Czyli Rafał Trzaskowski może czuć się bezpiecznie.
0: No, niestety wygląda na to, że w obecnych strukturach tak właśnie będzie. Podobnie jest zresztą z Marcinem Kierwińskim. No, dla nas ta obrona polityków Platformy Obywatelskiej wobec tych ludzi, którzy są realnie odpowiedzialni za zagrożenie również dla życia i zdrowia ludzi, jest kompletnie niezrozumiała. I ta odpowiedzialność powinna być wyciągnięta. Nie wierzę, szczerze mówiąc, w to, że to się wydarzy. No, mamy słynną niestety w Polsce i kieruje się nią zarówno obecna władza, jak i kierowała się nią również władza Prawa i Sprawiedliwości, doktrynę Neumanna, czyli bronić swoich jak niepodległości. I to się niestety dzieje. A myślę, że jeżeli chcemy porządnego, demokratycznego państwa, to te standardy dla polityków muszą być o wiele wyższe. I my o takie standardy jako partia Razem walczymy.
1: I zobaczymy, czy ta walka będzie wygrana, jeżeli chodzi o standardy w ochronie zdrowia. Partia Razem od wielu lat apeluje o wyższe finansowanie służby zdrowia, ale może nie trzeba dodawać pieniędzy. Może jakbyśmy dali jeszcze więcej pieniędzy, to zarobki dla pana Kasprzyka byłyby nie 1 600 000, tylko 3 miliony, gdyby zwiększyć finansowanie do 8% PKB. Jednym słowem, ten system jest patologiczny i jak na razie nie ma co go wzmacniać gotówką, tylko porządnie przewietrzyć, a może zburzyć i zbudować od początku.
0: Panie redaktorze, tutaj trzeba działać dwutorowo. To znaczy, z jednej strony tak, jest prawdą to, że system jest niedofinansowany. Jest niedofinansowany, bo widzimy to szczególnie w małych miejscowościach, w szpitalach powiatowych, gdzie od lat zawieszane są oddziały, gdzie brakuje pieniędzy na realizację podstawowych świadczeń medycznych już w trakcie tak naprawdę roku budżetowego, gdzie ludzie realnie tracą to konstytucyjnie zagwarantowane w Polsce prawo do leczenia, szczególnie poza dużymi miastami. I to musi zostać naprawione. Dziś budżet, który przyjął rząd w zeszłym roku, oznacza, że ponad 50 szpitali powiatowych w Polsce ma zagrożone funkcjonowanie. I to jest wielka tragedia i to należy naprawić. Ale oczywiście w systemie są patologie. Są patologie związane z nieuregulowaną pracą lekarzy. Z tym, że mamy system kontraktów, gdzie lekarze realnie udają, że są firmami i pracują w kilku placówkach, licytują między sobą i absurdalnie zwiększają wycenę świadczeń. To się dzieje i to trzeba przeciąć. Tak jak w wielu państwach, lekarze powinni pracować na etatach. Tak, można się zastanowić nad tym, jak rzadkich specjalistów, jak umożliwić im pracę w kilku placówkach czy w bardziej elastyczny sposób, ale lekarz powinien być pracownikiem publicznego szpitala i tak to powinno wyglądać. Tych patologii jest więcej. Przecież mamy cały czas tą bardzo niebezpieczne połączenie styk publicznej i prywatnej praktyki lekarskiej, gdzie nieraz lekarze prowadzą prywatne praktyki na publicznym sprzęcie, mając 1/16 etatu w czasie pracy w publicznym szpitalu. Mamy sytuacje, o których mówią pacjenci, że muszą chodzić po kilka razy do ordynatora na prywatną konsultację, żeby załapać się na lepsze miejsce w kolejkach. Ten system jest patologiczny, ten system jest korupcjogenny i trzeba go naprawić, ale on potrzebuje też solidnego finansowego fundamentu i my o takie rozwiązania walczymy. Chcemy porządnie dofinansowanej, wolnej od patologii ochrony zdrowia i o tych rozwiązaniach bardzo konkretnych mówimy zarówno w Sejmie, jak i teraz na Radzie Miasta Warszawy.
1: I zobaczymy, czy ten głos zostanie wysłuchany. Panie rzeczniku, to jak to się przełoży na politykę sejmową? Bo może jest tak, że w samorządzie Trzaskowski jest nie do ruszenia, w rządzie Kierwiński jest nie do ruszenia i w strukturach partii, ale może ten rząd jako całość stał się do ruszenia w wyniku tej afery?
0: Myślę, że większość rządowa będzie się trzymać twardo. Będzie się trzymać twardo również z bardzo prostego, pragmatycznego powodu, bo te stanowiska, o których mówiłem, o których akurat opowiadałem w Warszawie, one łączą polityków koalicji rządzącej w całym kraju. To, co się dzieje w spółkach kolejowych, czy w totalizatorze sportowym, czy w ośrodkach doradztwa rolniczego, ochotniczych hufcach pracy, mógłbym wymieniać do wieczora te instytucje. Tam siedzą setki partyjnych działaczy, których łączy taka wspólnota życiowa, wspólnota interesów, wspólnota zarobku i niestety obawiam się, że tutaj zmian nie będzie. Realnie przy urnach wyborczych w 2027 roku będziemy decydować o tym, jaka będzie przyszłość Polski. My walczymy o to, żeby większość w następnym parlamencie zależała od Razem i żebyśmy mogli walczyć o naprawę ochrony zdrowia, o to, żeby naukowcy nie musieli w Polsce wychodzić na ulicę, walczyć przeciwko degradacji laboratoriów, infrastruktury badawczej, żeby ucywilizować rynek pracy, rynek mieszkaniowy. My te wszystkie sprawy będziemy stawiać bardzo twardo i ta weryfikacja, ta największa broń, którą my też mamy jako obywatele, to jest karta wyborcza, którą wrzucimy do urn wyborczych w przyszłym roku.
1: O czym mówi Mateusz Merta, rzecznik partii Razem. To patrząc na tą sytuację, jak rozumiem, wszelkie dyskusje o tym, że może Lewica teraz wyjdzie z rządu i że się połączycie partia Razem z partią Nową Lewicą, że ten kryzys może aż tak zamieszać, to jak rozumiem nie jest możliwe.
0: No, panie redaktorze, dzisiaj Nowa Lewica udaje, że jest zdystansowana od sprawy szpitala, że jest gotowa, jak to nazwał marszałek Czarzasty, do radykalnej debaty o rozwiązaniach, cokolwiek to znaczy, ale prawda jest taka, że funkcjonuje w tym samym systemie, to znaczy to przecież wiceminister Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji z Lewicy nadzoruje szpital, między innymi szpital kliniczny MSWiA, jak donosił Portal Zero, no to właśnie wiceminister z Lewicy zapraszał polityków do swojego gabinetu i chwalił się, że on może pomóc, ponieważ on nadzoruje szpitale dla VIP-ów. Mieliśmy Państwowy Instytut Medyczny MSWiA, gdzie ponad 90% pacjentów było przyjmowanych niezgodnie z procedurami. No niestety Nowa Lewica jest częścią tego systemu, integralną częścią tych patologii władzy, które dzisiaj obserwujemy, które dzisiaj ujawniają obywatele, dziennikarze czy opozycja. I ja tutaj nie mam żadnych złudzeń.
1: I bez tych złudzeń pozostaje nas Mateusz Merta, rzecznik partii Razem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: No już za chwilę kolejna audycja, bo my kończymy dzisiaj Odyseję Wyborczą. Za chwilę będzie razem z nami studio Wilno. A ja Państwu życzę miłego dnia. Usłyszymy się jeszcze po godzinie 19 w Wieczorze Wnet. A zatem do usłyszenia.
2: Odyseja Wyborcza.
3: Autopromocja.
4: W piątek o godzinie 19 zapraszam na muzyczne IQ. To audycja pełna wywiadów i muzyki z kręgu rocka, alternatywy i jazzu. Nierzadko zaglądam do kalendarium, zatem są też muzyczne wspomnienia. Zapraszam, Radek Kluciński.
5: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
6: Fundacja Salvatti.pl wspiera media. To była autopromocja.
7: Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
5: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
8: Szczęść Boże, witam Państwa serdecznie w ten czwartkowy dzień. Przed mikrofonem Agata Antoniewicz, a Państwo słuchają audycji nadawanej z Wilna, z miejsca szczególnego, z hospicjum, gdzie każdego dnia spotykają się ludzie i ludzkie historie. Pamięć, nadzieja, troska o drugiego człowieka. To wszystko jest w tym właśnie budynku. I to wszystko ogarnia siostra Michaelerak. Kobieta energiczna, która właśnie też dała nam możliwość, że możemy tutaj właśnie z tego miejsca nadawać tą audycję do Was. Za nami noc świętojańska, przechodząc do tematu tych ostatnich wydarzeń. No i lato coraz śmielej zaznacza swoją obecność. W nocy kopaly, zwanej na Litwie Świętem Raz, w wielu miejscach naszego kraju płynęły ogniska. No śpiewano, ludzie gromadzili się wokół dawnych tradycji, które od wieków łączą człowieka z naturą i wspólnotą. Wielu uczestników święta angażowało się w zabawę z plecionymi bajankami. Żegnali zachodzące słońce, zbierali zioła, słuchali dawnych pieśni, puszczali właśnie te wianki na wilię, no i witali nowy dzień przy blasku ognisk. Jest to moim zdaniem takie trochę piękne przypomnienie, że nawet w świecie nowych technologii, szybkiego takiego tempa, w którym obecnie żyje Warszawa, Wilno, Litwa, Polska, No ten człowiek wciąż jednak chyba potrzebuje korzeni, tradycji i poczucia wspólnoty, no tak nawiasem mówiąc. Jeżeli chodzi o pogodę, to synoptycy zapowiadają, że w najbliższe dni na Litwę przyniosą właśnie taką też prawdziwie wakacyjną pogodę. Dzisiejszy czwartek rozpoczął się słonecznie, choć po południu mają pojawić się przelotne opady i burze. No, a temperatura nawet wzrośnie do 28 stopni, a już jutro termometry mogą pokazać nawet 30 stopni. Wszystko wskazuje na to, że przed nami taki bardzo ciepły letni weekend. A skoro rozpoczynają się wakacje, więcej czasu poświęcamy komu? Rodzinie, spotkaniom, podróżom, no i takiej refleksji nad tym, co naprawdę ważne. Właśnie dlatego w dzisiejszej audycji chcemy porozmawiać o sprawach bliskich wielu Polakom, mieszkających zarówno na Litwie, jak i w Polsce. O edukacji, kulturze, języku ojczystym, pamięci historycznej oraz budowaniu więzi między rodakami po obu stronach granicy. Spoglądam na zegar, a tu wybiła godzina 12.32. Na Państwa zegarze będzie godzina 11.32.
3: Wileński przegląd zdarzeń.
8: Na Litwie trwa ważny moment polityczny związany z formowaniem nowego rządu. Po zakończeniu pracy gabinetu premier Ingi Rugieniene i otworzeniu nowej większości parlamentarnej, uwaga, skupia się właśnie dziś na kandydaturze Mindaugasa Sinkevičiusa na stanowisko premiera. W środę prezydent Litwy Gitanas Nausėda spotkał się właśnie z nim, jest przewodniczącym partii socjaldemokratycznej i omówił proces tworzenia nowego rządu, a dzisiaj w czwartek ma przedstawić Sejmowi jego kandydaturę na stanowisko szefa rządu. No i tak, według informacji przekazanych przez władze parlamentarne, głosowanie nad kandydaturą może się odbyć jeszcze w najbliższych dniach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Sejm ma maksymalnie na podjęcie takiej decyzji od momentu przedstawienia kandydata. A zmiany następują po tworzeniu nowej koalicji. Też to jest ważny moment, o którym warto mówić. Tworzą ją Litewska Partia Socjaldemokratyczna, Związek Demokratów w imię Litwy oraz Związek Litewskich Chłopów i Zielonych i Chrześcijańskich Rodzin. Koalicja dysponuje obecnie 75 głosami. W Sejmie, o którym wiadomo, że jest to Sejm 141-osobowy, co daje właśnie stabilną większość parlamentarną. Jeżeli Sejm zatwierdzi kandydaturę Mindaugasa Sinkevičiusa, nowy premier będzie miał 15 dni na przedstawienie prezydentowi i parlamentowi składu nowego gabinetu oraz programu i jego działania. Dopiero po zatwierdzeniu programu przez Sejm rząd uzyska pełne uprawnienia do sprawowania władzy. Wiadomo już, że w nowym gabinecie zmieni się co najmniej 4 ministrów. Demokraci przyjmą kierowanie resortami rolnictwa, energetyki i ochrony zdrowia, natomiast Ministerstwo Środowiska przypada socjaldemokratom. Planowany jest również powrót Ingi Rugieniene do pracy w Ministerstwie Opieki Społecznej i Pracy. Nazwiska ministrów na stanowiska jeszcze nie są ujawnione, no i politycy podkreślają, że najpierw muszą zostać uzgodnione z prezydentem. Najbliższe dni będą decydujące dla kształtu przyszłego rządu Litwy, a dzisiejsze przedstawienie kandydatury Sinkevičiusa otwiera, tak bym powiedziała, kolejny etap procesu tworzenia nowego gabinetu i nowego układu politycznego w naszym kraju. Najbliższe dni pokażą, jak szybko uda się sformować 20. rząd Litwy, no i jaki kierunek polityczny obierze nowa koalicja. To się okaże. Zanim rozpoczniemy naszą rozmowę, zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy muzyce. Posłuchajmy utwory takiego Plita po Plitos, Cegla po Cegle, którego przesłanie o wspólnym budowaniu przyszłości i odbudowaniu tego, co cenne, doskonale wpisuje się w tematyk dzisiejszego spotkania. Jej tekst opowiada o przezwyciężeniu samotności, o nadziei, o wspólnym odbudowaniu tego, co utracone. I o wierze oczywiście. i o tym, że krok po kroku można stworzyć coś trwałego i pięknego. Szczególnie poruszają mnie słowa mówiące o odbudowaniu domu cegla po cegle oraz o zachowaniu wspomnień, które pozostają częścią naszego życia i naszej tożsamości. Może i również w Państwa ocenie też będą takie refleksje. No i zapraszam do wysłuchania utworu, a zaraz po nim rozpoczynamy naszą rozmowę.

0: Wilno.
1: Moimi Państwa gościem jest osoba, która od wielu lat angażuje się w działalność społeczną i publiczną na rzecz polskiej społeczności na Litwie. Jest to prawnik, była wiceminister energetyki Republiki Litewskiej, aktywnie obecnie działa na rzecz polskiego szkolnictwa, współpracuje z organizacjami polonijnymi oraz instytucjami państwowymi w Polsce, no i na Litwie. W ostatnim czasie była również inicjatorką wielu przedsięwzięć służących rozwojowi edukacji i kultury na Wileńszczyźnie. Naszym gościem jest pani Renata Cytacka. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Pani Renata, zanim przejdziemy do tematów związanych z Polską, świata i sprawami naszej społeczności, chciałabym nawiązać do takiego wyjątkowego wydarzenia, w którym pani już uczestniczyła w ostatnich dniach. Mam na myśli obchody 120-lecia kościoła świętego Jana Chrzciciela w Lawaryszkach, które zbiegły się ze świętowaniem Nocy Świętojańskiej i tradycyjnymi Joninis na Litwie, Joninami po polsku w Polsce. Jakie refleksje pani towarzyszyły podczas danego jubileuszu?
2: Bardzo wzniosłe, bardzo czuję się zaszczycona i dziękuję Bogu, że mogłam uczestniczyć w parafii w tak pięknym odpuście, ponieważ 120 lat kościoła bardzo pięknego, który gruje na całą okolicę. Kiedy zbliżamy się do Lawaryszek, to już z daleka hen widać dwie wieżyczki kościoła wybudowane środkami mieszkańców, więc jaki musieli wložyć wysiłek, żeby 120 lat temu wybudować tak piękny kościół. Mieliśmy bardzo piękną, uroczystą mszę i też to tak powiązane było, ponieważ współcelebrę miał ksiądz, raczej ojciec Sergiusz, który pochodzi z Białorusi. I jak opowiadał w czasie właśnie homilii, że jego mama przychodziła swego czasu przez Lawaryszki, bo mieszkają po stronie białoruskiej i 120 kilometrów musiała pokonać, żeby przyjść na opieki do Matki Bożej Ostrobramskiej. Więc jak to pięknie powiązane, chociaż teraz na przykład część parafii lawaryskiej jest po stronie niestety białoruskiej, na przykład Kotlowka i część tych wioseczek niestety i nawet kwestie cmentarzy, jak wczoraj też przebrzmiało, jest właśnie po białoruskiej stronie. Bo różnie się dzieje, bo na przykład w takiej miejscowości jak Norwiliszki w Solecznickim rejonie, to z kolei z tamtej parafii Norwiliszkiej to zostali nasi rodacy Polacy odcięci i są po białoruskiej stronie, a ich bliscy są pochowani po naszej, więc nawet podczas święta można omawiać sprawy geopolityczne, co też uczyniliśmy, ale oczywiście chciałam tu poinformować naszych koroniarzy, że tak pięknego święta to po prostu rzadko gdzie można spotkać, bo piękna uroczysta msza, następnie piękny festiwal, festyn tuż przed kościołem, kiedy była zaangażowana cała społeczność, cała parafia, bo bardzo dużo stoisk różnego rodzaju. W tym momencie też samorząd się bardzo przyłożył, bo sfinansował, że można było skosztować pewnych specjalów, więc to taka wspólna symbioza, kiedy i kościół, i lokalna społeczność, a również samorząd, bo nasz mer, pan Robert Duchniewicz, był obecny w czasie mszy, ale ze względu na rodzinne obowiązki, bo dodatkowo...
1: Córka, tak? Córka
2: syn pierwszą ma córkę, więc to dodatkowy jeszcze mieszkaniec rejonu nam przybył, więc mer musiał gonić do domu, ale w jego imieniu miałam przyjemność i zaszczyt złożyć życzenie i podziękowanie dla mieszkańców Lawaryszek za tak piękne przyszykowanie, zespoły lokalne, młodzież, co bardzo mnie cieszyło, że młodzież lokalna bardzo włączyła się do świętowania, więc to mam cichą nadzieję, że będzie zachowana ciągłość, że właśnie tak pięknie to się przeplatało, że 120 lat, powiedzmy, nasi dziadkowie, pradziadkowie wybudowali w tej malutkiej miejscowości tak piękny kościół, w którym posługę mieli tak wspaniali księża, jak na przykład ksiądz Hoppe, ksiądz Toporek. Naprawdę dużo ciekawych rzeczy się działo, czy na przykład w okresie sowieckim, kiedy kościół był prześladowany, ale mieli spotkanie, bo na przykład zakon Salezjanów miał tam spotkanie, kiedy z całego Związku Radzieckiego, wiem, że odbywało się spotkanie, a to wiem z historii, którą opowiada ksiądz kapelan Jarosław Wąsowicz, który pochodzi właśnie z naszych terenów, bo jego rodzina w dużej mierze pochodzi właśnie z Bujwic, Lawaryszek i Mościszek. Więc o tych faktach czasami dowiaduje się z Warszawy, co u nas na naszych terenach się dzieje. Ale jeszcze raz podkreślam, zapraszam wszystkich do rejonu Wileńskiego i do takich miejscowości jak Lawaryszki, a szczególnie przyjechać wszystkich zachęcam i zapraszam na tego typu uroczystości, dotknąć tej naszej lokalnej społeczności, porozmawiać z nimi, poczuć, co to jest u nas obchodzenie odpustu ku czci świętego Jana, a jednocześnie święto, powiedzmy, takie bardziej litewskie, świętojański dzień, tym bardziej, że mamy wolne na Litwie. Oczywiście to takie kuriozalne i gdzieś tam być może ukłon w stronę pogaństwa, ale z drugiej strony my jako Polacy, to mogę pożartować, skoro my przyczyniliśmy się do chrztu Litwy, to mamy też obowiązek pilnować tych spraw, bo co prawda ubolewam, że na Boże Ciało to niestety na Litwie musimy iść do pracy, a w dzień świętego Jana to my mamy wolne.
1: Przesilenie.
2: No przesilenie, ale to właśnie no, chciałoby się jednak, żeby trzymać się kalendarza liturgicznego, więc piękne święto, wspaniali ludzie, którzy własnymi rękoma bardzo dużo uczynili i to święto naprawdę było wyjątkowe, uroczyste i wspólnie z całą wspólnotą. Więc dziękuję wszystkim.
1: Jeszcze chciałabym przejść do tematu, który w ostatnich dniach zdominował właśnie taką litewską scenę polityczną, no bo ten proces tworzenia rządu trwa. No i tak wszystko wskazuje na to, że nowym premierem będzie ten Mindaugas Sinkevičius. On jest z partii socjaldemokratycznej. I tak, jakie znaczenie dla Litwy będzie miało to nowe rozdanie?
2: To znaczy, ja przypuszczam, że to będzie bardziej kontynuacja, ponieważ tak jak dotychczas, ponieważ większość w Sejmie mają socjaldemokraci, więc kardynalnych jakichś by tu zmian nie oczekiwała, tym bardziej, że tak jak mówiłam, większość rządzącą mają socjaldemokraci. Oczywiście teraz zmieniło się ze względu na podziękowanie dla świtu Niemna, partii pana Žemaitaitisa.
1: Był oskarżony o antysemityzm. Tak?
2: To znaczy, tak, miał oskarżenie, ale to też takie dosyć kontrowersyjne, jeżeli chodzi o podstawy i tak dalej, że troszeczkę to przegięła, ale i w stosunku do niego przeholowane. To moja opinia, ale nie do końca, bo akurat w tym czasie pracowałam w Sejmie i słuchałam tych dyskusji i słuchałam, co on ma do powiedzenia, więc to po prostu, jak czasami w ostatnim czasie, ale i nie w ostatnim, przegina się w stronę niestety żydowską i żydowskiej retoryki, więc to nie do końca to, co on powiedział, po prostu wyrwano z kontekstu i oskarżono tylko jedno zdanie, a on miał całokształt inny, bo jego pierwsza wypowiedź była, że on oskarżył pierwsze bombardowanie ze strony żydowskiej i zbombardowana została szkoła, która była wybudowana za środki unijne, w tym za litewskie. I on to po prostu no, nagłośnił. I jakby tu się rozpętało, że on rzekomo jest przeciwko. Nie jestem adwokatem pana Žemaitaitisa i nie o tym dzisiaj rozmawiamy. Natomiast dla mnie z kolei inny temat, bardziej ubolejący, że mimo, że mamy już nie pierwszy rok podobny skład koalicyjny, teraz właśnie tylko inne rozdanie, ale na przykład jest Partia Polska. Natomiast, panie redaktor, cóż dla naszych spraw polskich?
1: No właśnie, z perspektywy chciałam kolejne pytanie zadać. Co dla nas, dla Polaków?
2: No to więc teraz nie jestem w akcji wyborczej, między innymi dlatego i był moim jednym z pretekstów, że bywamy w rządach, bywamy w samorządach jako partia wyborcza. Ja jestem teraz niepolityczna, niepartyjna. Natomiast dla mnie to było zawsze, jestem człowiekiem rezultatu, a nie gadania, więc na razie tylko słyszymy wyborcze obietnice. Jak to pięknie, a jeżeli chodzi teraz, to podsumowując tylko jednym zdaniem, że akcja wyborcza Polaków na Litwie tak naprawdę jedyny sukces, to jest przelicznik w stolkach, no bo mają ministra, mają chyba tam N wiceministrów, a jeżeli zobaczyć, co zostało zrobione dla nas, dla społeczności polskiej, to ja nie potrafię wyartykulować nic.
1: Słowa bardzo są mocne, dlatego że pani była w partii bardzo blisko, bardzo wysoko, bardzo długo i w chwili obecnej takie słowa to jednak chyba mają wagę, bo pani wie więcej niż większość.
2: To znaczy nie jestem teraz czynnej polityce, jak mówiłam, ale z perspektywy obywatela Republiki Litewskiej pochodzenia polskiego, to chciałabym widzieć te rezultaty i potrafiłabym, no z racji tego, że potrafię robić analizę i wypunktować, bo zawsze to mogłam zrobić i po stronie litewskiej i polskiej, natomiast w tej chwili naprawdę musiałabym się nagimnastykować, żeby cokolwiek wymyśleć, żeby było złożone jedna propozycja do ustawy o mniejszości narodowej. No okej, ale skoro są w rządzących, to same tylko złożenie, niedopilnowanie, żeby wyszło by to na obrady Sejmu i tak dalej. Nie, kwestia nieuregulowania do końca, jeszcze dalej nieuregulowane przecież prawnie kwestie nazw i miejscowości. Jeżeli chodzi o litery, zapis w dokumentach, to wywalczyła tak naprawdę pani Dobrowolska, która w ten czas była ministrą sprawiedliwości od partii Wolności. Więc to nie zasługa akurat polskiej partii, więc no chciałoby się właśnie nawet omawiając program wyborczy, nowy program koalicyjny, to chciałoby się wiedzieć te zapisy. Co konkretnie, skoro akcja wyborcza wchodzi w skład rządu, to chciałoby się wiedzieć, jakie postulaty, jakie konkretne zapisy, bo to musi być obiektem właśnie podpisania umowy koalicyjnej. Ja tego nie wiem. Być może, tak jak pani redaktor, być może ktoś wie, czy gdzieś tam w jakimś innym dodatkowym dokumencie, ale chyba my, jako mieszkańcy Litwy, obywatele Litwy i nas jest niemało, 200 tysięcy, to chyba mamy prawo wiedzieć, a cóż tam nasi przedstawiciele szykują dla nas, jakie zmiany. Miejmy nadzieję, że coś tam jednak świta, ale jak praktyka pokazuje, że oprócz tych sławetnych stolków i kilka osób posiadających intratne wynagrodzenie, chyba średnio idzie. No ale za chwilę wybory samorządowe, to znowu będziemy słyszeli, ile nam to naobiecują politycy. Więc na obietnicach to chyba dalej się kończy.
1: Zmiany mają nastąpić, obietnice są i problemy też zostają. Od lat rozmawiamy o tej polskiej właśnie edukacji na Litwie i część problemów udało się rozwiązać, natomiast pojawiają się też chyba nowe inicjatywy i tak widząc, jak świat się wokół zmienia, te młodzi ludzie potrzeby mają zupełnie inne, aniżeli 10 lat temu. Programy nauczania też są troszkę inne, oczekiwania rodziców i realia rynku pracy. Gdyby pani miała dzisiaj wskazać trzy najważniejsze wyzwania stojące przed polskimi szkołami na Wileńszczyźnie, które będą decydowały o ich przyszłości w najbliższych latach, co znalazłoby się na liście i dlaczego właśnie te kwestie uważa pani za najważniejsze?
2: No, bardzo trudne pytanie, ponieważ trzy podstawowe kwestie zagadnienia to oczywiście za mało, ale postaram się. Przede wszystkim pierwsze to regulacje prawne dotyczące kompletowania klas. Bo to jest to uderzające, bo my mamy tak jak ogólna społeczność całej Litwy, mamy niż demograficzny, więc mniej w polskich rodzinach niestety też się dzieci rodzi. A jeżeli mamy ustawowo zapisane, że mamy komplety posiadać, że szkoła nie może funkcjonować, jeżeli mniej 60 uczniów, czy w danym komplecie musi być 20 czy 25 w zależności od klasy i tak dalej, to fizycznie my nie dozbieramy. W tej chwili dzieje się tak, że nie szkoła bliżej ucznia, tylko uczeń musi bliżej szkoły być. Jak ja wyjeżdżam do pracy o 6 godzinie i widzę, jak jedzie żółty bus zbierający dzieci do szkoły, to mi serce się kraje. To o której musi takie dziecko z wiejskiej, ze wsi wstać, żeby już o 6 być przy tym busie? A później kwestia powrotu do domu, więc to dziecko od razu po szkole jest zabierane, więc kwestie dodatkowych, nie wiem, kulek, zainteresowań szkoły muzycznej, sportowej z wiejskiej miejscowości nie ma szans. Rozumiem, jest inna sytuacja w mieście Wilnie, kiedy rodzice robią za kierowców i dowożą. Oczywiście jest transport miejski, który w miarę dobrze dowozi i mogą skorzystać. Natomiast tu jest nierówne szanse w wiejskich miejscowościach. A jeżeli mówimy my o Polakach, to przede wszystkim to rejon wileński, rejon solecznicki, które obszary są bardzo duże. I czasami 20-30 kilometrów, no to państwo możecie policzyć, że to praktycznie godzinę, półtorej do szkoły i z powrotu. Więc tu jest. Następną kwestią oczywiście egzaminy i system nauczania. większości tak jak i w Polsce reforma, która przychodzi nam z Zachodu, nie wszystko co z Zachodu jest dobre. Oparcie o sprawdzanie na podstawie testów, no pani redaktor, jeżeli nam teraz, nie wiem, o autonomistyce czy podwodnych cywilizacjach przyniosą test, to my z marszu możemy, jeżeli dobrze skonstruowany, to powiedzmy 20% to my już rozwiążemy. Jak poczytamy co nieco, to 40%, a jak zgłębimy temat, to może i 60% nam uda się zaliczyć, więc nie tędy droga. A tym bardziej nawet chociażby też nawet nasza znana pisarka, jak i w Polsce znana Krystyna Sobolewska i te swojej strony potępiła na przykład rozprawkę z egzaminu z języka państwowego, jak można sformalizować napisanie konkretnie, schematyczne wypracowanie. My sprawdzamy przecież, to jest egzamin dojrzałości. My mamy sprawdzić dojrzałość młodego, a my mamy już dla niego od razu schemat, co ma być we wprowadzeniu, rozwinięciu, że mamy tylko 4 autorów wskazać, konkretnych autorów, nie daj Boże, że młoda osoba jest bardziej oczytana i akurat do tego tematu użyje kogoś innego. Miałam taki przykład, że na przykład nasz tu litewski znany poeta Donia Laitis napisał piękny utwór Miatej, po polsku to lata, więc i dziewczyna miała temat o miłości, ona użyła tego, że właśnie poprzez pryzmat, że ona kocha przyrodę i właśnie piękny opis i jej poprzez to zmniejszyli ocenę. No ale jej taki światopogląd, ona taką ma wrażliwość, więc to takie bardzo subiektywne ocenianie, więc tu ocenianie też. No i inna kwestia, jeszcze mamy duży problem, że teraz mimo, że ustawodawstwo się zmieniło jakby na naszą korzyść, bo od 2024 roku mamy egzamin państwowy z języka polskiego, ale uwaga i tu do naszych koroniarzy, że w Polsce mamy problem z uznaniem matury z języka polskiego, o który walczyliśmy, no nie bagatele, 24 lata. W 2000 roku władze litewskie zawiesili składanie egzaminu państwowego. Nasi maturzyści składali egzamin szkolny, ale to też było wszystko bardzo formalnie przez nasz urząd egzaminacyjny szykowane arkusze. Było składane, tylko ta ranga była niższa. Natomiast teraz dzięki wsparciu różnych opcji z Polski, politykom, postom, udało się przywrócić maturę państwową z języka polskiego i teraz uwaga, nasza młodzież, która chce dostać się na studia w Polsce, musi jechać, składać dodatkowo jeszcze, potwierdzać znajomość języka polskiego. Więc szanowni państwo, jeżeli ktoś z was ma dojście do polityków w Polsce, no to zwróćcie uwagę, że Polak z Litwy ma przyjechać do Polski i potwierdzić znajomość języka polskiego.
1: Czyli on jest Polakiem. No nie
2: jest Polakiem. Ukończył polską szkołę z polskim językiem wykładowym. Tak. Mają tu tyle trudności po drodze, a jeszcze Polska, nasza macierz, wymaga najbardziej wrażliwe aspekt. Ja bym nic nie miała przeciwko, gdyby uczelnia poprosiła, by na przykład złożyć egzamin z historii. Fakt. Różni się, mimo że mamy wspólną historię obojga narodów, ale na przykład chociażby najbliższy fakt, rok 1920. No to nasza młodzież kończy tu z panią redaktor, nasze dzieci ukończyły szkołę i uczyli się, że to jest okupacja Rzeczpospolitej, bunt Żelikowskiego i wszystko co najgorsze. Co jaśniejszy nauczyciel historii oczywiście przedstawi i powie, że to powrót pod Czech Ulanów i tak dalej, no to takie sprawdzenie owszem byłoby zasadne i słuszne w Polsce. Natomiast prosić od naszej młodzieży potwierdzenie znajomości języka polskiego, kiedy nasza młodzież złożyła egzamin maturalny, no to po prostu żadne ramki się nie mieści. Owszem, mam na piśmie i nawet przed sobą i teraz dało się przez te 2 lata z żmudnej walki tutaj o systemowe rozwiązanie, bo ja rozumiem, mieliśmy działanie takie powiedzmy ręczne, kiedy pisaliśmy pisma do rektora, do rektorów do spraw kształcenia, jako Forum Rodziców Szkół Polskich rejonu Solecznickiego, poprzez ministerstwa, poprzez naprawdę wielu dobrych ludzi. Ręcznie to się udawało poszczególnych osób, tym bardziej, że teraz wskutek tego z Litwy nie jest to pospolite roszenie, więc chcę uspokoić, że to nie jest, że tu będą zebrane intratne miejsce czy coś. Bo jak się okazuje, z Litwy rocznie Polaków chce podjąć studia w Polsce z zaledwie 50-60 osób. Więc szanowni państwo, naprawdę nie zabiorą nasze dzieci dla was miejsc. A po drugie, no ten aspekt moralny. Jeszcze, żeby było trudniej, to Rzeczpospolita jako w obliczu urzędu proponuje nam pewne rozwiązanie i udogodnienie, że na podstawie wszystkich dotychczasowych dokumentów, czyli ukończenie szkoły początkowej, średniej i właśnie gimnazjum, można dostarczyć dokumenty do Państwowej Komisji do Spraw Języka Polskiego, który wyda certyfikat bez składania egzaminu, ale uwaga, certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego jako obcego. Szanowni Państwo, to nie jest tylko formalność, jak usłyszałam też tu od przedstawicieli Rzeczpospolitej. To nie jest formalność. Ja jako Polka z Litwy nie życzę posiadać u siebie w domu takiego dokumenta swojego dziecka. Dla mnie to jest po prostu niedopuszczalne. Dla mojego dziecka, dla mnie język polski jest językiem ojczystym. I chciałabym prosić i tu zwrócić się do wszystkich obywateli Rzeczpospolitej, żeby pomogli by nam to uregulować. Naprawdę nie jest łatwo na Litwie, mając takie nieprzyjazne czasami stosunki polsko-litewskie. I Państwo już wiecie o tym. Natomiast jeżeli chodzi o młode pokolenie, wytłumaczyć dla 18-latka, który ukończył polską szkołę, przyjeżdżając na studia w Polsce, to już pierwsze zdarzenie, że jak chce się zarejestrować na uczelni, to on musi znaleźć zakładkę cudzoziemiec albo obcokrajowiec. No my rodzice tłumaczymy, no cóż, jesteśmy oderwani, jesteśmy obywatelami Republiki Litewskiej, takie mamy czasy. To formalność. Okej, ale jeżeli chodzi o najbardziej wrażliwy aspekt, język polski, o którym my tu walczymy, o zachowanie języka polskiego, o tożsamość, że nam dorosłym jest ważne te nazwy ulic, nazwy miejscowości, zachowanie i wprowadzenie języka polskiego do urzędów, że my chcemy mszę mieć po polsku, my chcemy walczymy o mszę w polską w katedrze i tak dalej. Młodzież to słyszy, a później przyjeżdża do naszej wymarzonej tej macierzy, do ziemi obiecanej i pierwsze to, co dostaje, że proszę jeszcze potwierdzić znajomość języka polskiego, a jak już Rzeczpospolita to łaskawie jakoś wyciągnie tą rękę łaskawą, to ty otrzymasz certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego jako obcego. Ja uważam to skandal.
1: Potwarz.
2: No oczywiście teraz jestem członkiem, zostałam zaproszona przez pana prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, pana Karola Nawrockiego, do pracy w Radzie Polonii i Polaków za granicą. I pierwsze pytanie już było tam podniesione, bo dzięki uprzejmości pani minister Jędrzak już znała temat, ponieważ od razu pierwsza wizyta, którą mieliśmy w ubiegłym roku we wrześniu pana prezydenta Nawrockiego i pani minister była obecna, to złożyłam na ręce pana prezydenta tylko ten temat. Bo wiadomo, tych grzechów głównych tu troszeczkę państwo litewskie ma, jeżeli chodzi do stosunków o Polaków, ale wiadomo, że są sprawy ważne i ważniejsze. Z mojego punktu widzenia wszystkie ręce na pokład, jeżeli co dotyczy młodzieży. My dorośli już jakoś tam poradzimy, chociaż mamy te nierozstrzygnięte jeszcze kwestie. Natomiast musimy pomóc młodym, pomóc, żeby oni dalej mogliby się kształcić w języku polskim, żeby zdobyliby super dobre wykształcenie, jakie posiada Rzeczpospolita i wróciliby, tak jak my tu z panią, z powrotem pracować na rzecz społeczności polskiej, ale i litewskiej. Więc dla nas trzeba delikatna pomoc, unormalizowanie, postawienie to na takie dobre, porządne tory, no bo my nie wymagamy nic ponad stan, szanowni państwo. My chcemy, że nasza młodzież złożyła już państwowy egzamin z języka polskiego, co już nawet nasze władze litewskie, takie nieprzychylne, takie niedobre, jak to mówię, ale nawet w świadectwie dojrzałości mamy zapis egzaminu. Ten zapis brzmi, że egzamin z języka mniejszości narodowej polskiej. I to jest państwowy egzamin. Nawet mamy punkty, jeżeli maturzysta chce dostać się na litewskie uczelnie, to nawet jest dodatkowa punktacja, co oczywiście też dobrze świadczy. Natomiast w Polsce otrzymuje taki potwarz, że jeszcze potrzeba udowodnienia, że na pewno to on jest Polakiem i potrafi rozmawiać. Byłam świadkiem osobiście, kiedy w komisji rekrutacyjnej zwróciłam uwagę, bo obok stoi maturzystka, mówi pięknie po polsku, a pani z działu rekrutacji mówi, że ona nie jest organem właściwym sprawdzać jej znajomość języka polskiego.
1: to oby takich właśnie incydentów było jak najmniej, tak?
2: No po to działamy, po to pracuję, gdzie się da i nawoluję, więc mieliśmy już spotkanie teraz w Kancelarii Prezydenta dzięki uprzejmości pani minister Agnieszki Jęczak z przewodniczącym naszej Rady, naszym ambasadorem, panem Konstantym Radziwiłłem i mieliśmy też przedstawicieli Szkolnictwa Wyższego i Nauki, pana ministra Szepetyckiego, z którym rozmawialiśmy właśnie na te tematy, bo właśnie z ich inicjatywy, dzięki naszym tu staraniom, prośbom, udało się właśnie wprowadzić poprawkę do ustawy o języku polskim, która głosi, że jeżeli dany maturzysta ukończył szkołę z polskim językiem wykładowym i to jest państwo unijne, to on już z automatu posiada znajomość języka co najmniej na poziomie B2. Nasza młodzież zna co najmniej na poziomie C2. No ale te B2 nam też satysfakcjonuje. Natomiast ze względu, że poprawka weszła tylko teraz, uchwały senackie uniwersytetów nie nadążają zmieniać. No i teraz w tym roku mamy kolizję.
1: Pani Renata, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za podzielenie się doświadczeniem, refleksjami i opowieścią o sprawach, które są ważne dla Polaków mieszkających na Litwie oraz dla wszystkich, którym jest bliska przyszłość polskiej kultury, edukacji i narodowej tożsamości.
2: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
1: Ja również pozdrawiam. No i powiem, że moim gościem była Renata Cetacka. Była minister energetyki, obecnie zaangażowana, bardzo aktywna działaczka na rzecz spraw polskiej oświaty. No i z wami również była Agata Antoniewicz. I życzę spokojnego dnia, dużo zdrowia i Bożego błogosławieństwa.
0: Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
3: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.

0: Dzień dobry Państwu, Michał Trześniewski. Zaczynamy wiadomości. Co w programie? Na Radzie Miasta o aferze Kacprzyka. Konferencja o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Wołodymyr Zełenski nie przyjechał. Trzęsienie ziemi nawiedziło Wenezuelę.
1: Wiadomości wnet.
0: Trwa nadzwyczajna sesja Rady Warszawy w sprawie afery Kacprzyka. Radni PiSu domagają się odwołania trojga wiceprezydentów Renaty Kaznowskiej, Tomasza Męciny i Aldony Machnowskiej-Góry. Ponadto żądają odpolitycznienia rad nadzorczych we wszystkich miejskich spółkach. Dawid Kacprzyk miał parasol polityczny, to sprawa polityczna, mówił radny PiSu Dariusz Figura.
2: Bez przyzwolenia politycznego nie byłoby możliwe po pierwsze podpisanie umowy dla lekarza bez specjalizacji na tak wysokie stawki. Bez przyzwolenia politycznego pan Dawid nie zarabiałby takich pieniędzy. Co więcej, jak się okazało, pan Dawid miał zdolność bilokacji, był w wielu miejscach, przedstawiał faktury za usługi, że był w jednym miejscu i równocześnie spełniał obowiązki polityczne w drugich miejscach. To też nie byłoby możliwe bez politycznej akceptacji.
0: O podjętych działaniach w sprawie afery Kacprzyka mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
3: 8 czerwca pan Dawid Kacprzyk złożył oświadczenie majątkowe. Dwa dni później, 10 czerwca, pojawił się pierwszy publiczny wpis redaktora Słowika. Już następnego dnia, czyli 11 czerwca, zleciłem audyt w szpitalu południowym. W efekcie szpital rozwiązał umowę z panem Kacprzykiem i skierował zawiadomienie do prokuratury w sprawie popełnienia oszustwa. 18 czerwca odwołany został zarząd Szpitala Południowego. 19 czerwca została odwołana Rada Nadzorcza, a tak samo w tym tygodniu odwołaliśmy, drodzy Państwo, polityków z Rad Nadzorczych Spółek Medycznych.
0: To lekarz i działacz KO, który mimo braku specjalizacji został kierownikiem SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie i zarobił ponad 1,5 miliona złotych w rok. We wtorek lekarz sygnalista udzielił głośnego wywiadu kanałowi Zero, w którym powiedział, że na SOR-ze w Szpitalu Południowym pacjenci umierali niezaopiekowani. W Gdańsku rozpoczęła się dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Otworzyło ją przemówienie premiera Donalda Tuska. Premier porównał przyszłą odbudowę miast na Ukrainie do odbudowy Gdańska.
4: Dosłownie, prawie że kilkaset metrów stąd padły pierwsze strzały II wojny światowej. Gdańsk został podniesiony z gruzów i stał się najlepszą, i to w wymiarze globalnym, najpełniejszą rekonstrukcją. Nie tylko architektoniczną. Przywrócono także duch tego miasta. I ten wielki wysiłek czeka przecież też Ukrainę. Tak, wspólnie odbudujemy zniszczone miasta ukraińskie po wojnie.
0: W konferencji bierze udział między innymi premier Ukrainy Julia Swyrydenko, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Nie przyjechał ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski i jego małżonka. Prezydent Wenezueli Delcy Rodríguez przekazała, że w trzęsieniach ziemi zginęły co najmniej 32 osoby, a ponad 700 zostało rannych. Dwa silne wstrząsy miały magnitudę 7,2 oraz 7,5. Wiele budynków w Caracas i innych miastach zawaliło się albo zostało poważnie uszkodzonych.
5: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: W Polsce coraz goręcej, w Warszawie do 31 stopni w cieniu, w Krakowie i Wrocławiu do 32, a w Białymstoku do 28.
5: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
7: Reklama.
8: To jak? Kto wygra mundial?
9: Nie wiem, a co ty myślisz?
8: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
9: No wszystko fajnie, ale z kim?
8: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
9: Dobra, a kiedy?
6: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17.10. Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas. Producent hybrydowego tynku Nexus.
7: Po reklamie.
10: Autopromocja. Dzień dobry, zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14.05. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Joanna Rawik.

0: samo południe. I drodzy Państwo, witam serdecznie. Teraz przekładałam jeszcze słuchawki w ostatniej chwili, bo powiem Państwu, że dużo się dzieje. Magdalena Uchaniuk i Adam Czerpak. Mariusz Kalukin też jest w studio i wybiera się właśnie na specjalną sesję Rady Miasta Warszawy, bo tam dzisiaj absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego, ale więcej opowiedzą nam, bo są na miejscu. Małgosia Kleszcz i Jaśmina Nowak. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu. Dokładnie tak, jesteśmy tutaj w Pałacu Kultury i Nauki, bo od ponad 2 godzin trwa właściwie 2 sesje Rady Warszawy. Radni mają zdecydować o udzieleniu wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego, którego widziałyśmy, siedzi spokojnie, chociaż może to tylko pozory, i ze mną Jaśmina Nowak, która trochę dłużej tutaj, a więc może słowo i za chwilę może także uda nam się porozmawiać z kimś z radnych.
2: Tak jest. Dzisiaj tutaj te 2 ważne sesje, o których powiedziałaś. No i temat numer 1, czyli afera związana ze Szpitalem Południowym. I faktycznie spróbujemy podejść do pana, który przyszedł. Tutaj jest z nami pan Michał Pruszyński. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
2: Czy uważa pan, że po aferze w tym Szpitalu Południowym pan prezydent Rafał Trzaskowski powinien otrzymać dzisiaj absolutorium?
3: Nie, absolutnie nie powinien otrzymać absolutorium. Zresztą nie tylko za Szpital Południowy, ale generalnie zarządzanie miastem od 2018 roku. Wszyscy wiedzą o tym, że Rafał Trzaskowski nie panuje nad Warszawą, nie panuje nad urzędnikami mu podległymi. Jest również problem z jakością pracy wiceprezydentów i taką wisienką na torcie jest właśnie to, co się niestety stało w Szpitalu Południowym i w innych szpitalach nadzorowanych przez prezydenta Trzaskowskiego.
2: Często słyszymy, że w Warszawie no tak naprawdę już od wielu, wielu lat rządzi tutaj jedna mocna grupa. Czy ta obecna afera, która rezonuje jednak na całe państwo, która wywołuje wielkie oburzenie w społeczeństwie, może być taką szansą na wywrócenie tego stolika albo przynajmniej wstrząśnięcie nim?
3: Znaczy, byłoby to oczywiście bardzo pożądane, żeby faktycznie układ przed

0: Przede wszystkim ministra Kierwińskiego, bo to on jest decydentem, jeżeli chodzi o Warszawę. Rafał Trzaskowski tak naprawdę nie ma swoich ludzi, nie ma radnych, żeby faktycznie coś się zmieniło. Ale wczorajsza wypowiedź premiera Tuska, który no deprecjonuje sygnalistę, nie rokuje dobrze. Uważam, że może być próba niestety zamiecenia tej sprawy pod dywan. Uważam, że będzie to próba nieudana, ale być może taką próbę rządzący podejmą.
1: Są mieszkańcy dzisiaj tutaj, bo to są ważne osoby także zgromadzone. Rozmawiał pan z nimi, słyszał pan te głosy?
0: Tak, no faktycznie mieszkańcy, którzy zazwyczaj jednak nie pojawiają się na sesjach Rady Miasta, dzisiaj gremialnie się tutaj zebrali. Po prostu oburzeni całą sytuacją, oburzeni skalą tej afery. Służba zdrowia nie jest prywatną służbą zdrowia Platformy Obywatelskiej, chociaż Koalicji Obywatelskiej, chociaż pewnie chcieliby, żeby tak to wyglądało. Mieszkańcy na co dzień, którzy wiele godzin spędzają w kolejkach na SOR-ach, po prostu widzą, jakie przywileje sobie tutaj rządzący Warszawą stworzyli i przyszli po prostu wyrazić swoje oburzenie i też chęć wyciągnięcia konsekwencji wobec winnych.
1: Wydaje się, że sprawa, raczej koniec tej sprawy jest oczywisty. Chyba wszyscy się zgadzamy. To co teraz może się wydarzyć, co stanie na przeszkodzie temu, że ta puenta będzie taka, jak tutaj wszyscy się zgadzamy, że powinna być?
0: Znaczy, na razie trwa próba mimo wszystko rozmydlania sprawy podczas tej sesji. Zdaje się, że pani wiceprezydent Kaznowska w tym momencie referuje historię szpitalnictwa w Warszawie.
1: Co się teraz odbywa, to jest, przepraszam, użyję kolokwializmu, mowa trawa od 40 minut. Nie wiem, co z tego wynika w ogóle. Ludzie nie słuchają, patrzą w telefon, a człowiek mówi, a czas leci.
0: Znaczy, jest to klasyczna próba odwrócenia uwagi. Za chwilę mówię, być może pani prezydent Kaznowska zacznie czytać książkę, żeby zająć mieszkańcom czas, ale jak widać, mieszkańcy Warszawy są tutaj, chcą usłyszeć wyjaśnień. Przy okazji kolejnych punktów, kiedy radni opozycyjni dojdą do głosu, pojawią się trudne pytania, więc i tak ani pan prezydent Trzaskowski, ani pani wiceprezydent Kaznowska od tych pytań po prostu nie uciekną.
1: Taką mam nadzieję. Mam nadzieję również, że te odpowiedzi przynajmniej częściowo usłyszymy na antenie Radia Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, kłaniam się.
1: A my postaramy się także zbliżyć do mieszkańców i porozmawiać z kimś. Tutaj te oburzenia są. Ja może państwu też trochę opiszę ten obraz, bo jesteśmy w pięknym pomieszczeniu, co chyba nie do końca zgadza się z okolicznością spotkania tutaj. Pałac Kultury i Nauki, czwarte piętro. Dziennikarze, TVN24, widzę w tym momencie i właściwie przedstawicieli większości ze stacji, telewizja Newsmax, a w pokoju obok za zamkniętymi drzwiami od kilku godzin trwa sesja. Prezydent Rafał Trzaskowski, do którego może będzie się udało dostać nam i w tym momencie poproszę o komentarz ze studia, bo to na pewno będzie chwila, żeby tutaj kogoś z mieszkańców zapytać o to i chociaż nam wszystkim, prawie wszystkim, puenta tej historii wydaje się oczywista, tak czekamy i się przekonamy niebawem wszyscy.
2: Tak, bardzo serdecznie dziękuję. Będziemy wracać do Małgosi Kleszcz, która jest na miejscu. To teraz chwilę, troszeczkę muzyka. Wiktor Dyduła z nami. Chyba, że zdążymy, ale nie. Posłuchajmy chociaż trochę muzyki i za kilka chwil przeniesiemy się przynajmniej w rozmowie do tego, co się dzieje w Gdańsku, bo w Gdańsku trwa właśnie konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy.

0: I drodzy Państwo, godzina 12:23, Rada Miasta trwa, Rafał Trzaskowski jest na sali i będzie albo nie będzie udzielone absolutorium, związane jest to ze Szpitalem Południowym. Przeniesiemy się za kilkanaście minut do Pałacu Kultury, a teraz już przenosimy się poniekąd do Gdańska, bo między innymi o konferencji na temat odbudowy Ukrainy będziemy rozmawiać. Ze mną jest pan Sebastian Mejc, ekspert do spraw polityki zagranicznej, stosunków polsko-niemieckich, Instytut Sobieskiego. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: No więc na początek informacja sprzed kilkunastu minut. Andrzej Sadowy, mer Lwowa, pojawił się w Gdańsku na tej konferencji. Było nawet takie spotkanie zorganizowane, towarzyszące, właśnie związane stricte z Lwowem i wiemy, że podczas tego wydarzenia doszło do podpisania 6 umów z partnerami międzynarodowymi o łącznej wartości ponad 2,5 miliona euro. I to jest tak, rząd Litwy, Szwecji, firma czeska, niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, czesko-ukraińska Izba Handlowa i firma francuska. Polski na tej liście nie ma. Jak pan patrzy na tego typu umowy w kontekście tego oczywiście, co się wydarzyło z polską firmą, która inwestowała i budowała we Lwowie?
1: Wydaje mi się, że to bardzo dobrze pokazuje, czym jest ta konferencja i jak bardzo my w Polsce przeceniamy wagę tego wydarzenia dla nas jako Polaków. Bo warto pamiętać, że te konferencje odbywają się co roku. One zaczęły się już kilka lat temu. Oczywiście został format troszkę zmieniony po tym, jak doszło do pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Natomiast te konferencje co do zasady są faktycznie płaszczyzną dla państw europejskich do wsparcia Ukrainy w różny sposób. Mamy bardzo dużo słów, bardzo dużo gestów. To, że Polska nie jest obecna w tych umowach, mnie osobiście nie zaskakuje, bo wydaje mi się, że podejście polskiego rządu do tego wydarzenia ma charakter czysto PR-owy. Chodziło o to, żeby pokazać, że Polska jest ważnym partnerem Ukrainy, natomiast jak widzimy na tym przykładzie, najlepiej nie przekłada się to absolutnie na żadne realne korzyści dla nas jako Polaków i też dla polskich firm.
0: Tym bardziej właśnie nawiązując do tego, co się wydarzyło ostatnio z tą polską firmą, czy my powinniśmy jako rząd, jako Polacy dawać przestrzeń, kiedy sytuacja jest na niekorzyść Polski, na niekorzyść polskich firm, a tutaj zapraszamy, robimy specjalne Dni Lwowa, no i wygląda to tak, a nie inaczej.
1: Wydaje mi się, że wbrew narracji, którą próbuje pokazać polski rząd, te relacje polsko-ukraińskie, one nie zmieniły się przez noc i to się nie wydarzyło w ostatni piątek, kiedy pan prezydent odebrał de facto order Orła Białego prezydentowi Żeleńskiemu, tylko stan tych relacji on degraduje od dłuższego czasu. I te gesty, które są wykonywane przez stronę ukraińską, tak jak nazwanie tej jednostki specjalnej imieniem bohaterów UPA, to jest cały łańcuszek różnych wydarzeń, który pokazuje jednoznacznie, że Ukraina wcale nie jest do końca zainteresowana bardzo blisko współpracą z Polską. Te różne projekty, które były anonsowane, różne projekty, które miały się wydarzyć, one opierają się przede wszystkim na naszych chęciach, ale nie do końca na wzajemności po stronie ukraińskiej. I wyrazem tego są między innymi te problemy, o których mówi pani redaktor w Lwowie, tak? Ale też to dalsze podejście. No te wszystkie projekty, o których my mówimy, słyszymy o tym, że będziemy odbudowywać Ukrainę, że Polska będzie miała jakąś wiodącą rolę w tej odbudowie, w mojej ocenie to jest absolutna nieprawda. No. Nam de facto już jakiś czas temu przyznano do odbudowy oczywiście Donbas, to też się pojawia w przekazach medialnych. Wiemy, jaka jest sytuacja w Donbasie i wiemy, że to jest de facto miejsce, gdzie się toczą największe walki. Nie wiadomo, czy ten Donbas po ustaniu konfliktu w ogóle będzie w Ukrainie, czy nie będzie. I od samego początku w mojej ocenie podejście Ukraińców było bardzo pragmatyczne. Oni absolutnie szukali wsparcia po stronie europejskich krajów, bo muszą to wsparcie uzyskać. Sytuacja finansowa na Ukrainie jest bardzo zła. Ona zresztą była bardzo zła jeszcze przed wojną. No pamiętajmy, że Ukraina nie była jakimś gigantem ekonomicznym przed wojną. Wojna spowodowała, że ta sytuacja się zaczęła pogłębiać i oni absolutnie liczą na wsparcie Zachodu, wsparcie ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast wydaje mi się, moja ocena jest taka, że oni nie do końca widzą Polskę jako równorzędnego partnera w tych wszystkich projektach odbudowy.
0: To, że szukają partnerów na rynku międzynarodowym, to wiemy na pewno i chyba bardzo mocno szukają tego wsparcia wśród Niemców, prawda? Bo jak spojrzymy na to, co się dzieje w niemieckich mediach i w niemieckiej przestrzeni publicznej, to można odnieść takie wrażenie, że to Polska zatrzymała rozszerzenie Unii Europejskiej o Ukrainę, że to prezydent Karol Nawrocki wywołał ten skandal. To zacytuję to zresztą, o czym pan pisze. Der Spiegel, profesor Jarosław Chrycak, Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie, mówi tak. Bez prezydenta Nawrockiego w ogóle nie byłoby tego skandalu. Nawrocki nie jest po prostu politykiem. To polityk zajmujący się historią, czyli w jednym zdaniu, że jest politykiem, nie jest politykiem, później, że jest politykiem zajmujący się historią, wojownik pamięci, a także właśnie to, że polsko-ukraińskie pojednanie zablokowało ta sytuacja. Jaka jest ta narracja płynąca z niemieckich mediów?
1: To jest właśnie bardzo ciekawy przykład, który pani redaktor przywoła. Ja wczoraj znalazłem ten wywiad, którego pan profesor udzielił niemieckiemu tygodnikowi Der Spiegel, dość wpływowemu medium po stronie niemieckiej. I oczywiście jest to głos ukraiński, to też musimy wziąć pod uwagę, ale on dla mnie jak w soczewce pokazuje, jaki jest cel, taki trochę może nie bezpośredni, ale dorozumiany tego całego tematu polsko-ukraińskiego pojednania. Z tego wywiadu, a pamiętajmy, że profesor Chrycak, jak też wskazuje wiele osób, on co do zasady jest przedstawiany jako jedna z najbardziej propolskich postaci na ukraińskiej scenie też eksperckiej, akademickiej. I on wprost mówi w tym wywiadzie, że celem polsko-ukraińskiego pojednania jest wejście Ukrainy do Unii Europejskiej. Czyli nie mówimy tutaj o żadnym uznaniu swoich win, nie mówimy tutaj o żadnym nawet nie wiem, formie uznania chociażby symbolicznego zbrodni ludobójstwa na Wołyniu i w Galicji. Mówimy o tym, że jest to znowu partykularny interes Ukraińców, że oni poprzez to pojednanie próbują wejść do Unii. Teraz tak, oczywiście z perspektywy Niemiec, nasze podejście jest problematyczne, no bo pamiętajmy też, że wbrew temu, co wszyscy twierdzą, to nie jest tak, że Polska weszła do Unii i jest tylko i wyłącznie korzystającym z benefitów bycia członkiem Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że my otworzyliśmy gigantyczny rynek dla podmiotów zagranicznych, niemieckich, francuskich, wtedy jeszcze brytyjskich, gdzie te podmioty mogły w sposób absolutnie swobodny działać na naszym rynku, często nie płacąc podatków albo mając różne ulgi podatkowe i dzięki temu wspierać swoje gospodarki narodowe. I teraz oczywiście ta sytuacja w Polsce się zmieniła, Polska się bardzo rozwinęła. Niemcy, ale też inne kraje europejskie szukają kolejnych rynków. Ukraina jest wielkim krajem i to jest fakt, zarówno pod kątem wielkości kraju fizycznej, ale też liczby populacji. I to rozszerzenie Unii Europejskiej na wschód, na Ukrainę, na pewno byłoby istotne dla gospodarek zachodnich, zwłaszcza gospodarki niemieckiej. Pamiętajmy, że gospodarka niemiecka od pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę jest w dość dużych problemach. No, to wynika przede wszystkim z tego, że jedną z głównych przewag niemieckiej gospodarki były tanie źródła energii, czyli gaz z Rosji, to się skończyło. Druga rzecz jest taka, że oczywiście rynki zbytu też trochę uległy zmianie, no, nie ma bezpośredniego eksportu z Niemiec chociażby do Rosji. Niemcy też puścili bardzo dużo podmiotów chińskich na swój rynek, co też zadziałało na ich niekorzyść, bo Chińczycy zaczęli kopiować rozwiązania niemieckie, przynosić je do swoich fabryk i sprzedawać jako swoje.
0: To o ile jeszcze jestem w stanie zrozumieć to, że Ukraińcy starają się dogadać z Niemcami i tutaj widzą ten potencjał gospodarczy, militarny, no to nie jestem w stanie zrozumieć tego, że w ten dyskurs wpisuje się premier Rzeczpospolitej Polskiej, bo pan też podał jako przykład artykuł jednego z dziennikarzy pana Urbana i proszę nam powiedzieć, jak ta korelacja wygląda i jak ta narracja przede wszystkim jest budowana.
1: Artykuł pana Urbana, czyli byłego korespondenta z Süddeutsche Zeitung zarówno w Warszawie, Kijowie, jak i Moskwie, on dla mnie był dość dużym zaskoczeniem. Ja go znalazłem wieczorem, czytając prasę niemiecką i patrząc, co tam się dzieje, w takim magazynie Cicero, który może nie jest powszechnie znany w Polsce, natomiast warto, aby też słuchacze mieli świadomość, że on dociera bezpośrednio do wszystkich członków Bundestagu i do wszystkich członków Landtagów, czyli parlamentów krajowych w Niemczech za darmo. Jest on czytany. Pojawił się artykuł, który oczywiście całą sytuację wobec odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Żeleńskiemu przedstawiał jako sytuację zawinioną przez polskiego prezydenta. I ten artykuł, on moim zdaniem, jak w soczewce, pokazuje pewną niemiecką narrację wobec Polski. Po pierwsze, że my jako kraj i nasze elity nie dorośliśmy do pewnej roli, którą powinniśmy pełnić, że my jesteśmy winni różnym rzeczom, bo reagujemy emocjonalnie, że powinniśmy na bok odłożyć nasze emocje, naszą historię, nasze doświadczenie i powinniśmy patrzeć w przyszłość. I to się absolutnie nie różni od narracji, którą Niemcy tutaj od lat 90. uprawiali, mówiąc, zapomnijmy, wybaczamy, prosimy o wybaczenie, idźmy dalej, patrzmy ku przyszłości, przecież przed nami świetlane możliwości, nie cofajmy się i nie mówmy w ogóle o tych wszystkich rzeczach, które się kiedyś wydarzyły. I teraz ten artykuł, no tam jest taki pasus, którego użył też redaktor Urban, który wzywał premiera Tuska do tego, żeby wykorzystał w tej konfrontacji z prezydentem wizytę świętego Jana Pawła II we Lwowie. I ja nawet napisałem, jak napisałem o tym artykule, bo go znalazłem wieczorem, że to jest narracja, która idealnie się wpisuje w narrację Gazety Wyborczej i wszystkich mediów liberalnych w Polsce, które, ja byłem przekonany, przedrukują ten artykuł po prostu u siebie w dziale opinii czy gdzieś i będą potem podbijać piłeczkę, że patrzcie, tutaj powinniśmy byli inaczej zareagować, ale w życiu się nie spodziewałem, że polski premier polskiego rządu następnego dnia zrobi dokładnie to, co sugerował niemiecki publicysta.
0: Do tego komentarza również odniósł się były dyplomata Łukasz Jasina. Co on napisał o tej korelacji? No i tutaj pojawia się postać Pawła Kowala.
1: To jest bardzo ciekawe, bo faktycznie po tym, jak zapytałem pana premiera, jak on umieścił ten swój tweet, czy czytał wczorajsze wydanie Cicero i czy być może to zainspirowało go też do uderzenia de facto w prezydenta w sposób nie bezpośredni, ale pośredni, tymi słowami świętego Jana Pawła II, no to pan Łukasz Jasina faktycznie skomentował, że inspiracją może nie byli wcale Niemcy, ale może był Paweł Kowal. No i to znowu pytanie, jakie powinniśmy sobie zadać, jest takie, kto buduje polską narrację nie tylko wobec Ukrainy, ale w ogóle międzynarodowo i jakie są nasze interesy.
0: A jak pan ocenia postać Pawła Kowala, jeżeli chodzi o te relacje polsko-ukraińskie, jego wpływ na ich kształtowanie?
1: Uważam, że Paweł Kowal jest jedną z najbardziej wpływowych osób na tym odcinku w obecnym rządzie. Uważam, że on ma swój plan na to, w jaki sposób powinniśmy z tą Ukrainą pracować i w jaki sposób powinniśmy się zachowywać. W mojej ocenie jego plan nie jest zbieżny z polskim interesem państwowym, bo ja naprawdę wierzę w to, że, tak jak kiedyś powiedział Lord Palmerston, w relacjach międzynarodowych nie ma wiecznych przyjaźni, nie ma wiecznych wrogów, są tylko wieczne interesy. I my jako państwo powinniśmy się kierować wiecznym interesem naszym i polską racją stanu i dobrem naszych obywateli, a nie wyimaginowaną przyjaźnią czy miłością między poszczególnymi narodami, bo to jest bardzo ulotne. Ja mam wrażenie, że zarówno pan poseł Kowal, jak i wielu przedstawicieli obecnie rządzącej elity, oni przykładają do relacji międzynarodowych miarę relacji międzyludzkich. I na fali tego całego pozytywnego wydarzenia, które miało miejsce oczywiście w 2022 roku, gdzie my otworzyliśmy nasze domy i serca i przyjęliśmy tych Ukraińców, oni z tego wynoszą, że my teraz będziemy wiecznymi przyjaciółmi. No nie będziemy, bo nasze interesy w odniesieniu czy do Niemiec, czy do Francji, czy do Stanów Zjednoczonych, one nie są zawsze zbieżne. Oczywiście jest pewne pole zbieżnych interesów. Naszym interesem polskim, strategicznym jest to, żeby faktycznie Rosja odniosła jak największą porażkę na Ukrainie, bo im dalej ta Rosja jest od naszych granic, tym dla nas bezpieczniej i to jest nasz strategiczny interes, ale kwestionowałbym podejście, w którym w naszym interesie jest być jak największymi przyjaciółmi Ukraińców. To też w prasie, zarówno ukraińskiej, ale też niemieckiej, w ogóle w prasie pojawiają się też takie komentarze, że nasze relacje polsko-ukraińskie historycznie to są relacje, które w bardzo dużej mierze polegały na brutalnych wojnach między tymi dwoma krajami. Teraz nie jesteśmy w stanie, moim zdaniem, budować sensownych relacji, nie odnosząc się do przeszłości, bo ta przeszłość nie jest zamknięta. I to, co zrobił pan prezydent, czyli zwrócenie uwagi na nasz interes, swój własny interes polski i też wybrzmienie pewnych rzeczy, uważam, że było słuszne w tym kontekście, a to, co robi poseł Kowal, nie do końca takie jest.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i za ten komentarz.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, pani redaktor.
0: Debiutujący na naszej antenie pan Sebastian Mejc, Instytut Sobieskiego, ekspert do spraw stosunków polsko-niemieckich. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.
0: A godzina 12:37, my trzymamy rękę na pulsie i przenosimy się już do Małgosi Kleszcz, która jest na obradach na wyjątkowej Radzie Miasta Warszawy.
2: Dokładnie tak, tutaj rada trwa, drodzy Państwo, ale to nie jest jedyny powód w związku ze Szpitalem Południowym, przez który tutaj ludzie się dzisiaj zebrali. Jest także afera reprywatyzacyjna, więc trochę tych powodów, żeby zastrzeżenia czy obiekcje do pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego jest. I ze mną pan Maciej Wilk, który będzie zajmował się taką sprawą, zbierał podpisy pod odwołaniem prezydenta Warszawy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. I faktycznie, dzisiaj ogłosiliśmy już oficjalnie, że będziemy ruszać ze zbiórką podpisów pod wnioskiem o zwołanie referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego z funkcji prezydenta miasta, jak również odwołania Rady Miasta. Uprzedzam, że my musimy się do tej operacji bardzo dobrze przygotować. Gdyż zebrać 130-150 tysięcy podpisów w 60 dni to jest bardzo trudne zadanie. Dlatego formalnie ta zbiórka podpisów ruszy w drugiej połowie lipca. My przez najbliższe parę tygodni będziemy budować zespoły, wyposażać się, zbierać finansowanie tak, żeby jak już ruszymy, to ruszyć z impetem na 100%. Wszystkich Państwa zachęcam do odwiedzenia strony www.sor.waw.pl, żeby tam dowiedzieć się, jak można wspomóc naszą akcję.
2: No ale jest Pan tutaj dzisiaj, widzi te nastroje, słyszy różne głosy. No i może nawet uda się to szybciej zebrać niż podejrzewamy.
3: No, ja liczę faktycznie na dobry odzew wśród warszawiaków, nie tylko tych, którzy popierają partie polityczne na prawo od Koalicji Obywatelskiej. Faktycznie to, co się wydarzyło w Szpitalu Południowym, to jest tylko wierzchołek góry lodowej, ale to już samo w sobie powinno nieść bardzo daleko idące konsekwencje polityczne. No i cóż, no, za chwilę będziemy ruszać z naszą akcją. Myślę, że podpisy zbierzemy, a następnie, jak już zbierzemy podpisy, będziemy walczyć o jak największą frekwencję w referendum.
2: Jak długo pan jest tutaj dzisiaj w Pałacu Kultury? Słucha pan tych przemów, widzi pan prezydenta. Może pan jakoś to sparafrazować, to dzisiejsze tutaj spotkanie?
3: No tutaj już trzecią godzinę trwa to spotkanie. Faktycznie doznania są surrealistyczne. W szczególności tutaj jakaś dziwnej treści rozprawka pani prezydent Kaznowskiej o właściwie nie wiadomo o czym. Jest to klasyczna taktyka zagadywania wszystkich obecnych na sali, żeby już zmiękczyć wszystkich maksymalnie i zanudzić. No cóż, no, patologia trzyma się swoich patologicznych metod, no ale my postawimy temu tamę.
2: Tak, drodzy Państwo, to powtórzmy ten adres sor.waw.pl. Tam także zapewne będzie QR-kod, który można jakoś zeskanować i ten podpis złożyć.
3: Nie, podpisy są zbierane fizycznie na ulicach, gdyż tylko jest taka możliwość przewidziana. Natomiast można się zgłosić do zbierania podpisów, będzie mieć kartę, żeby uzupełnić i samodzielnie do nas odesłać. Będzie można zaangażować się w pracę sztabu, jak również wesprzeć nas finansowo. Czyli będzie mnóstwo możliwości wsparcia nas, tylko powtarzam, akcja ruszy za parę tygodni, gdyż musimy się do niej naprawdę bardzo dobrze przygotować.
2: Tak, zapewne będzie. Bardzo dziękuję. Pan Maciej Wilk był naszym gościem i jeszcze na pewno będzie, bo często ten głos Państwo słyszą na antenie Radia Wnet. Godzina 12.40, to przenieśmy się na chwilę do studia. Magdo?
0: Tak, serdecznie dziękuję, Małgosiu. Jak będziemy mieli jeszcze jakieś informacje właśnie z tego specjalnego posiedzenia Rady, oczywiście będziemy Państwa informować. Małgosia Kleszcz jest na miejscu, a my, drodzy Państwo, za kilka chwil będziemy rozmawiać o zupełnie innym temacie, o spirali zadłużenia. Jest taki problem, on jest bardzo szeroki, dotyczy niemal 2,5 miliona Polaków. O tym porozmawiamy i będziemy wracać na pewno na posiedzenie Rady. A o godzinie 13 zapraszam Państwa do audycji Telefony, Telefony. Zachęcamy do dzwonienia i też do oglądania nas. I dostaję informację od Małgosi Kleszcz, że rodziny z warszawskiego koła walczą o dach nad głową. Ratusz milczy od ponad 3 miesięcy. Mam nadzieję, że uda nam się ten dźwięk niedługo wypuścić, bo Małgosia Kleszcz nagrała rozmowę w sprawie właśnie mieszkań, czy też osób, których ten problem dotyczy. To teraz trochę odpoczywamy, drodzy Państwo. Przenosimy się do Włoch i wracamy.

0: Reklama.
1: To jak? Kto wygra mundial?
2: Nie wiem, a co ty myślisz?
1: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
2: No wszystko fajnie, ale z kim?
1: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
2: Dobra, a kiedy? Kiedy?
3: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17.10. Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas. Producent hybrydowego tynku Nexus.
0: Po reklamie.
4: W samo południe. I drodzy Państwo, jest godzina 12:44. Stop spirali zadłużenia. Wielu Polaków posiada przeterminowane długi kredytowe, pozakredytowe. Dotyczy to wielu z nas. I o tym porozmawiamy z naszym gościem. Ja już widzę i słyszę się z panem doktorem Piotrem Toczyskim, psychologiem kampanii Stop Spirali Zadłużenia. Dzień dobry, panie doktorze.
5: Dzień dobry.
4: Powiedzmy na początek, jakiej skali to jest problem i jak to wygląda właśnie, jeżeli chodzi o Polskę?
5: No właśnie, skala zjawiska w zasadzie nam pokazuje, że zadłużenie jest dzisiaj normą, a nie wyjątkiem. Czyli mamy tak, prawie połowa Polaków ma dług, aktywne jakieś zobowiązanie, no i to jest dość dużo, prawda? 48%. Natomiast 21% korzysta z pożyczek pozabankowych. To są te wszystkie chwilówki, szybkie pożyczki. I to wcale nie jest margines rynku, tylko też masowe zjawisko. Czyli w obrębie tej połowy można powiedzieć, że prawie połowa z połowy nie kwalifikuje się do bankowego systemu pożyczek, więc pożycza gdzieś na mieście, cokolwiek to znaczy. No i w liczbach jeszcze, bo to jest ciekawe, że 2 400 000 osób ma jakieś trudności w spłacie, więc te różne zobowiązania kredytowe to wcale nie jest tak, że idzie gładko i tylko komuś tam się czasami nie powiedzie. No, duża część ludzi, 2,5 miliona można by tak w skrócie mówić, a to jest 2,4. To jest jakaś trudność w spłacie, która już wyszła, tak? Którą czy to zadeklarowali, czy ktoś zauważył. Więc tam jest taka jeszcze potężna liczba, 82 miliardy niespłaconych zobowiązań kredytowych i pozakredytowych, że taki wirtualny pieniądz gdzieś tam krąży, nikt go nie może zmaterializować i oddać. Pożyczył, nie oddaje. I taka to jest mniej więcej skala zjawiska.
4: Skala jest duża, tak żeby sobie też Państwo mogli to zobrazować. To jest co 12 osoba w kraju, o których pan mówił, czyli to jest dużo. Tak. I teraz chyba najważniejszy aspekt, albo jeden z bardzo ważnych aspektów. 40% Polaków deklaruje, że problemy finansowe negatywnie wpływają na ich zdrowie psychiczne. Pan jest psychologiem, pan jest twarzą kampanii właśnie jeżeli chodzi o to zdrowie psychiczne. Jak to wygląda, jaki to ma wpływ na tych, którzy no cały czas borykają się z tym zadłużeniem?
5: I to jest opowieść o tym, że my mamy pewne dyspozycje w życiu do tego, żeby zapadać na różnego rodzaju choroby. I to jest dość dobrze zbadane. Zdrowie publiczne świetnie wie, że człowiek, który na przykład jest słabo wykształcony, miał problemy materialne w dzieciństwie i na przykład doznaje jakiegoś urazu, jest obarczony takim jakby plecakiem kamieni, który ze sobą nosi. To jest niewidzialny plecak. Jeżeli ta osoba szuka rozwiązania dla siebie, to sięga po dług. Ale ten dług bardzo często, czyli sięga oczywiście po pieniądze, żeby spłacić jakieś zobowiązanie, czy sobie coś kupić, a ten dług bardzo często dokłada tych kamieni. To znaczy, że ta osoba się czuje jeszcze bardziej obciążona. Więc finanse w tym sensie wpływają źle na stan psychiczny, że już była pewna dyspozycja do tego u większości. Ale jest pewna pula ludzi, którzy myśleli, że sobie świetnie radzą i po prostu skonfrontowali się z rzeczywistością, że ten dług ich urealnił. Oni zobaczyli, że na przykład nie są systematyczni w spłacie albo że wciąż chcą jakieś nowe modele różnych rzeczy kupować, Więc dowiedzieli się czegoś o sobie, co jest dla nich niespodzianką, zaskoczeniem i co być może dałoby się ze statystyk wyczytać, gdybyśmy mieli wszystkich w bazie PESEL, tam załóżmy z ich profilem psychograficznym, przy czym te dane się oczywiście nigdy w ten sposób nie połączą. No i ta osoba zostaje w miejscu, w którym deklaruje, że mam takie trudności, które realnie odbiły się na moim zdrowiu psychicznym. Co czwarta zadłużona osoba tak powie. Mam takie trudności ze spłatą długu, zobowiązania, że to naprawdę czuję.
4: Czyli jak wynika z tych danych, albo jak pan analizuje, państwo analizują te dane, to wynika z nich, że osoby z niższym wykształceniem i uboższe sięgają po te, no uboższe naturalnie, ale tak, niższe wykształcenie ma tutaj korelację.
5: A i można by nawet takie zrobić mapy, gdzie widzimy na przykład nowe osiedle, starsze osiedle. I to starsze osiedle było na przykład zamieszkane przez osoby, których sytuacja materialna jest taka, że nie mogą podnieść standardu mieszkania. I można by w zasadzie z taką dokładnością te dane nawet pokazywać. No, przy czym to są dane, których się w ten sposób nigdy nie ujawnia. Ich przeliczenie się dokonuje gdzieś tam hen daleko na serwerze. Natomiast dane, o których dziś mówimy, są głównie z ankiet, czyli z tego, że ludzi zapytano po prostu. Więc jest taka wiedza gdzieś hen w systemie, którą można by zmobilizować na potrzeby na przykład polityk publicznych, ale to nie jest wiedza otwarta. I wiedzą otwartą są te rzeczy, które wiemy z ankiet. Z ankiet wiemy, że ludzie wiążą swoją złą sytuację finansową, nadmierne zadłużenie z pogorszenie stanu psychicznego. Wiemy też ze statystyk na przykład prób samobójczych, to od razu w nawiasie numer 112, prawda? Bo zawsze może nas słuchać ktoś, kto miał jakieś takie myśli rezygnacyjne w ostatnim czasie, więc jeśli wiemy o kimś takim, to dzwonimy na 112, ale co do zasady, są ludzie, którzy, kiedy się analizuje ich sytuację po takiej próbie, to okazuje się, że także sytuacja finansowa czy nadmierne zadłużenie było przyczyną. I to jest kilkaset osób w skali kraju. To jest oczywiście wierzchołek góry lodowej zawsze, bo te problemy są dużo większe niż liczba tych prób, ale to pokazuje, jak dużo profilaktyki, jak dużo przeciwdziałania temu nawarstwianiu się problemów psychicznych związanych z sytuacją materialną i z długami jest jeszcze do zrobienia. Bardzo dużo.
4: No i najważniejsze pytanie to jest po pierwsze, może najpierw zacznijmy od tego, jak to jest możliwe, że w Polsce dopuszczalna jest w ogóle taka spirala zadłużenia? Dlaczego osoba, która ma już bardzo dużo zaciągniętych zobowiązań, może zaciągać kolejne? A dużo rozmawiamy teraz na temat tego, co się dzieje w służbie zdrowia. No jak spojrzymy na służbę zdrowia, to szpitale również mogą w takich instytucjach, parabankach zaciągać zobowiązania. Jak pan to widzi od tej strony regulacji, od tej strony przepisów też?
5: Tak, sytuacja szpitali jest dość smutna, jeżeli muszą iść po pożyczkę do parabanku. To znaczy, że coś zawiodło na poziomie rozmów między ministrem finansów, ministrem zdrowia, no bo ja wyobrażam sobie, że gdyby instytucje publiczne, nie wiem, uczelnie, urzędy zaczęły pożyczać w parabankach, no to w zasadzie państwo stałoby się zakładnikiem jakichś grup interesu, które trzymają dziwne środki, dziwne fundusze. No bo od takich sytuacji wydawałoby się, że są jakieś banki odbudowy i rozwoju, nie wiem, Bank Światowy, system bankowy szeroko rozumiany, więc sądzę, że byłoby gdzie tych pieniędzy szukać, ale coś musiało nie pójść dobrze na wyższym poziomie i to nie jest do wglądu dla nas. Natomiast te osoby pojedyncze, które wykonują niby to racjonalne decyzje, a w efekcie dochodzi do spirali, która staje się zjawiskiem masowym, to już jest zjawisko socjologiczne. To jest zjawisko, które jest takim faktem społecznym, że każdy chciał kalkulować tak, żeby wyjść na swoje. Każdy kalkulował tak, szacował swoje różne możliwości i przewidywał przyszłość, gdzie starał się postępować racjonalnie, a postąpił nieracjonalnie. I to znaczy, że edukacja finansowa leży, to znaczy, że emocje rządzą, a nie rozum, że nie umiemy tego policzyć, że brakuje matematyki najbardziej banalnej z banalnych, prawda? Że pewnie większość osób oglądających reklamy tam realna, roczna stopa oprocentowania RRS, nie umiałaby tego policzyć, prawda? Nikt nie rozumie też wagi procentu składanego, na przykład jak oszczędzać. Więc mamy dużo do zrobienia od tej strony, że pozostawiamy to emocjom, a emocje są chwiejne. Coś się stanie, wszyscy się rzucamy, wykupujemy, prawda? Na przykład mąkę, cukier, papier toaletowy.
4: Ale przecież jest Biuro Informacji Kredytowej, tak, które gromadzi, przechowuje i mimo to takie osoby mogą dalej pobierać te środki, prawda?
5: No bo chodzą po te środki do parabanków. Gdyby parabanki też były objęte tym, że muszą wykazywać i sprawdzać przede wszystkim różnego rodzaju swoich klientów, konsumentów w BIK-u, no to tej sytuacji by nie było. Czyli jeżeli widzimy gdzieś napis pożyczka bez BIK-u, tak? Albo przyjedziemy, pożyczymy w gotówce, są takie niekiedy, zatrzymujemy się na światłach, patrzymy, a tam naklejka tego typu, no to znaczy, że ktoś obchodzi system bankowy.
4: Czyli tutaj politycy już, panie doktorze, tak? Apel do polityków i zmiana przepisów po prostu, tak? Że funkcjonują takie podmioty w Polsce.
5: Tak.
4: Przyznam się szczerze, że ja nie zapoznawałam się z tym, jak jest w innych krajach Unii Europejskiej. Czy pan ma wiedzę, że takie parabanki też tam funkcjonują?
5: Próbują, natomiast możemy też do Antwerpii pojechać po diamenty. Pewnie możemy się rozliczać też gotówką na 100 sposobów. Możemy do lombardu wchodzić. To zawsze wszędzie funkcjonuje i tego będzie dużo. Problem z parabankiem jest taki, że ta pożyczka przychodzi do osoby ewidentnie nie spłacającej, bo ktoś rozumie, że przez 10 lat, nękając później tego dłużnika o spłatę, odzyska dużą część tej kwoty, a nawet jeszcze większą, bo tam będą różnego rodzaju dopłaty, opłaty, kary i ten człowiek tego nie liczy, prawda? Więc w wielu krajach to jest, ale tam, gdzie mamy rzeczników finansowych i powiązane z nimi mechanizmy oddłużania, jest trochę lepiej, bo są takie centra, gdzie osoba może przyjść i powiedzieć, ja mam problemy. Te problemy polegają na tym, że sobie nie radzę na wielu poziomach życia i psychicznie, i nie radzę sobie z długiem. I tam siada na przykład konsylium, prawda, że doradca oddłużeniowy z pracownikiem socjalnym wie, że należy zaangażować w temat psychiatrę, psychologa, niekiedy terapeutę środowiskowego, terapeutę zajęciowego, niekiedy te ścieżki diagnostyczno-terapeutyczne są dość innowacyjne, to znaczy, że faktycznie bierze się już na poziomie POZ, lekarza w ochronie zdrowia, takie pytanie, okej, bolą pana plecy, objawy są mniej więcej takie somatyzacja depresji, ale jak tam pana sytuacja finansowa? I nagle się okazuje, że ten człowiek właśnie przyszedł z tym ciężarem kamieni.
4: No, ale rozumiem, że to jest to spektrum i odpowiedź na to, jak wyjść ze spirali zadłużenia. Poniekąd zaczął pan odpowiadać, że potrzebna jest opieka i tak dalej, ale czy jakoś finansowo wtedy te konsylia pomagają? Nie, to jest opieka psychologiczna, raczej lekarska, tak?
5: Finansowo też, bo oddłużenie polega na tym, że należy na przykład wykaz sporządzić wszystkich pożyczek, jakie ten człowiek gdziekolwiek ma. Czyli ogłasza się coś w rodzaju takiego wezwania, wykazuje się te długi. Ta uczciwość już niekiedy, ten moment wypisania sobie swoich długów staje się dla kogoś bardzo trzeźwiącym takim elementem. To jest tak, że nagle ktoś tak jakby odetchnął pierwszy raz solami trzeźwiącymi, prawda, że widzi, co ja zrobiłem, tak, mam 15 dłużników, od jakichś drobnych tutaj w sąsiedztwie po jakieś duże firmy, które już wykupiły moje długi związane z kredytami. Tak? Niekiedy są to drobne kwoty, niekiedy duże. I w Polsce też to już istnieje, że sąd potrafi i są tacy doradcy oddłużeniowi, którzy przed sądem negocjują rozłożenie tego na przykład na raty, bankructwo można konsumenckie ogłaszać. Tylko, że trzeba trochę odpowiedzialności na siebie wziąć. Ten system nie jest taki, że to całkowicie wyrówna wszystko i człowiek może startować od zera. Musi rzeczywiście trochę tej swojej odpowiedzialności wykrzesać i spłacić około 20% przeważnie tych długów, ale rozłożone na raty w bezpieczny sposób ze zbadaniem jego sytuacji.
4: To ja mam przed sobą stronę stopspiralizadłużenia.pl. Zachęcam osoby, które wiedzą albo same mają problem. Jest tam poradnik, jak wyjść ze spirali zadłużenia i do niej nie wrócić. Praktyczny poradnik, stop spirali zadłużenia. Tu jest dużo patronów, między innymi Biuro Informacji Kredytowej, o którym wspomnieliśmy. To te najważniejsze punkty, bo patrzę na zegarek, zostały nam 2 minuty. Jakie by pan powiedział osobom albo tym, którzy znają takie osoby, żeby właśnie wyjść?
5: Ci, którzy znają takie osoby i są w stanie do nich dotrzeć z przekazem, że słuchaj, możemy cię oddłużyć, możemy zacząć taki proces, ale on będzie oczywiście wymagał od ciebie pewnej otwartości, choćby na leczenie psychiatryczne, bo czasem to będzie kwestia tego, że ktoś, kiedy weźmie lek, nagle sobie uświadomi, że myśli wolniej, że reguluje emocje inaczej, porozmawia jeszcze w terapeutyczny sposób z kimś, kto może jest terapeutą środowiskowym, może zajęciowym, może psychoterapeutą i nagle zobaczy, zaraz, ja mam pewien wpływ, ja mogę coś z tym zacząć robić. Może być tak, że to nie dług ma mnie, tylko ja mam dług. I to jest misja bliskich. Jeżeli nam zależy na kimś i widzimy, że on zakopał się po uszy w zadłużeniu i że nie umie z tego wyjść, że kombinuje, to dobrze jest go wziąć za rękę i przeprowadzić przez ten system, przy okazji poznając jego zakamarki i meandry samemu, posiedzieć z nim czasem w tej poczekalni, w kolejce, po to, żeby uruchomić jednocześnie interwencję medyczną na poziomie pracy socjalnej, no i taką prawną, gdzie doradca oddłużeniowy, taki, który przed sądami reprezentuje nas często, rzeczywiście zaczął negocjować to, jak my to możemy zrobić mądrze i sensownie, żeby po prostu zacząć normalnie żyć, a nie z tym kamiennym ciężarem na plecach. No to naprawdę ludzi dobija, oni tego nawet nie czują.
4: Bardzo serdecznie dziękuję za ten głos i za to, że poniekąd wytłumaczył Pan nam, jakie można podjąć tutaj kroki. Dziękuję bardzo za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
4: Pan dr Piotr Toczyski, psycholog kampanii Stop Spirali Zadłużenia i zachęcamy, żeby na tę stronę wejść. stopspiralizadłużenia.pl. Punktualnie godzina 13, więc ja zapraszam na wiadomości, a później audycja telefony i tu w radio i na kanale YouTube.
6: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
7: Dlaczego? No, bo odpowiem najkrócej, bo tak chcę i tak czuję po prostu, że tak trzeba, że taka jest powinność po prostu i tyle, no tyle jeśli mogę zrobić dla Państwa, no to ja się bardzo cieszę, że Państwo też się z tego cieszą i wspólnie tutaj myślę, że jakaś symbioza jest między mnie, między Wami i między słuchaczami i między personami.
8: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Jarosław Kaczyński zwróci ukraiński order. Na Radzie Miasta o aferze Kacprzyka. Wołodymyr Zełenski nie przyjechał do Gdańska na konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy. O tym powiemy w wiadomościach.
1: Wiadomości wnet.
0: Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział, że zwrócił Ukraińcom order Jarosława Mądrego. Mera Lwowa nazwał banderowcem. Kaczyński był pytany o konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy.
2: Na tej konferencji jest mer Lwowa, już niezależnie od tego, że banderowiec oczywisty, to jeszcze do tego człowiek, który nie płaci polskiej firmie za wykonaną już pracę. No i nie płaci tyle, chociaż to były jakieś większe przedsięwzięcia, więc choćby sama jego obecność jest demonstracją ze strony Ukrainy, jak to ma z Polską wyglądać. I tutaj nie warto mieć złudzeń. Ja może przy okazji powiem, chociaż nie było to moim celem, ja też zwrócę order, bo mam dość wysokiej rangi. Można powiedzieć, order Jarosława Mądrego, czyli tam najwyższy, tylko że ja nie mam pierwszej klasy, bo nie jestem prezydentem, tylko mam drugą.
0: Z banderą Ukraina nie wejdzie do Unii Europejskiej, powiedział Jarosław Kaczyński.
2: Mimo wszystko to nie jest tak, żeby w Niemczech stawiano na piedestale Hitlera, czy Himmlera, czy Goebbelsa, czy Göringa, czy kogokolwiek z tych zbrodniarzy. A oni coś takiego robią. Jest 500 ulic nazwanych nazwiskiem Bandery. I ja powiedziałem Poroszence już parę dobrych lat temu w Sejmie, że wy z tym, z banderyzmem do Europy nie wejdziecie.
0: W Gdańsku rozpoczęła się dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Otworzyło ją przemówienie premiera Donalda Tuska. Premier porównał przyszłą odbudowę miast na Ukrainie do odbudowy Gdańska.
3: Dosłownie, prawie że kilkaset metrów stąd padły pierwsze strzały II wojny światowej. Gdańsk został podniesiony z gruzów i stał się najlepszą, i to w wymiarze globalnym, najpełniejszą rekonstrukcją, nie tylko architektoniczną. Przywrócono także duch tego miasta. I ten wielki wysiłek czeka przecież też Ukrainę. Tak, wspólnie odbudujemy zniszczone miasta ukraińskie po wojnie.
0: W konferencji bierze udział między innymi premier Ukrainy Julia Swyrydenko, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Nie przyjechał ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski i jego małżonka. Trwa nadzwyczajna sesja Rady Warszawy w sprawie afery Kacprzyka. Radni PiSu domagają się odwołania trojga wiceprezydentów Renaty Kaznowskiej, Tomasza Męciny i Aldony Machnowskiej-Góry. Ponadto żądają odpolitycznienia rad nadzorczych we wszystkich miejskich spółkach. Dawid Kacprzyk miał parasol polityczny, to sprawa polityczna, mówił radny Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Figura.
4: Bez przyzwolenia politycznego nie byłoby możliwe po pierwsze podpisanie umowy dla lekarza bez specjalizacji na tak wysokie stawki. Bez przyzwolenia politycznego pan Dawid nie zarabiałby takich pieniędzy. Co więcej, jak się okazało, pan Dawid miał zdolność bilokacji, był w wielu miejscach, przedstawiał faktury za usługi, że był w jednym miejscu i równocześnie spełniał obowiązki polityczne w drugich miejscach. To też nie byłoby możliwe bez politycznej akceptacji.
0: O podjętych działaniach w sprawie afery Kacprzyka mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
5: 8 czerwca pan Dawid Kacprzyk złożył oświadczenie majątkowe. Dwa dni później, 10 czerwca, pojawił się pierwszy publiczny wpis redaktora Słowika. Już następnego dnia, czyli 11 czerwca, zleciłem audyt w szpitalu południowym. W efekcie szpital rozwiązał umowę z panem Kacprzykiem i skierował zawiadomienie do prokuratury w sprawie popełnienia oszustwa. 18 czerwca odwołany został zarząd Szpitala Południowego. 19 czerwca została odwołana Rada Nadzorcza, a tak samo w tym tygodniu odwołaliśmy, drodzy Państwo, polityków z Rad Nadzorczych Spółek Medycznych.
0: 28-letni Dawid Kacprzyk to lekarz i działacz KO, który mimo braku specjalizacji został kierownikiem SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie i zarobił ponad 1,5 miliona złotych w rok. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm. Reklama.
6: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
7: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 27 i 28 czerwca. Następne już w lipcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
8: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
7: Zaprasza Fundacja Art Bene.
1: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam, Sławek Horwat.
11: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
12: Sofa Surfing. Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Zbyszek Dąbrowski.
13: Była autopromocja.
14: Z ostatniej chwili.
15: I my, drodzy Państwo, teraz przeniesiemy się na Radę Miasta, gdzie jest Małgosia Kleszcz. Halo, halo.
16: Tak, drodzy Państwo, dzień dobry. Pani redaktor, dzień dobry ponownie. Jesteśmy cały czas w tym samym miejscu, Pałac Kultury i Nauki, bo to tutaj dzisiaj, właściwie od godziny 9, od wczesnych godzin, dwie sesje Rady Warszawy. Radni mają zdecydować o udzieleniu wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Rafała Trzaskowskiego. My słuchamy, my się zastanawiamy, czy jakieś wnioski można wyciągnąć. I ze mną pan minister Piotr Gliński. Dzień dobry, panie premierze.
17: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
16: Już kilka godzin trwa ta konferencja, to spotkanie tutaj. Przysłuchuje Pan się wypowiedziom i co?
17: No jestem warszawskim posłem, więc to jest mój obowiązek. Ja mam także prawo zabrać tutaj głos. No, może mi dadzą, na razie w punkcie pierwszym mi nie dano możliwości zabrania głosu, mimo że ustawa to przewiduje. Tu przede wszystkim jest, jak zawsze na Radach Warszawy, pełna obstrukcja i blokada jakiejkolwiek debaty, dyskusji, poważnego procedowania. Oni w tej chwili, żeby zamieść tą ustawę, no nie dopuścili naszego wniosku o sesję nadzwyczajną, zmienili punkt dotyczący tego szpitala południowego, rozmyli go, to jest dyskusja znacznie szersza, ale mimo tego, że to jest szersza dyskusja obejmująca skandal w szpitalu południowym, to także jeszcze dodatkowo wprowadzili w tej chwili taką obstrukcję polegającą na tym, że wychodzi wiceprezydent Warszawy i czyta jak Fidel Castro, no, jak słusznie któryś z radnych zwrócił uwagę, napisane przez sztuczną inteligencję głupstwa, nie na temat ten, który dotyczy afery, a Trzaskowski wyszedł na kilka minut i głównie powiedział o tym, co robił po ujawnieniu afery. No, nas nie interesuje, co on tam robił, prawda, no bo wtedy zaczęło im się palić, więc zgłaszają jakieś sprawy do prokuratury, tylko

0: miejskimi, mieszkańcy mają utrudniony dostęp, media są na zewnątrz i tak to wygląda.
1: No, ale opisał pan ten obrazek, widzimy, jesteśmy tutaj wszyscy, sporo ludzi, politycy, dziennikarze, radni i wiemy, że to się dzieje. Słuchamy tych długich wypowiedzi, z których nic nie wynika i co, mamy być bierni? Może coś trzeba zrobić, może tam trzeba wejść, może...
0: Czas robimy, no przecież, no właśnie, ja jestem na sali, mam zgłoszone wystąpienie, radni nasi występują, próbowaliśmy interweniować, a nawet przerywając te głupstwa, próbowałem interweniować, robimy to, co można w tej sytuacji, jaka jest. Ja tutaj na tej sali już widziałem, jak mieszkańcy się bili ze strażnikami miejskimi, nie dzisiaj, na innej sesji. To tak wygląda, tutaj żadnej demokracji nie ma, oni są bezczelni. Zresztą dzisiaj Szostakowski, to taki wicekierwiński dla niezorientowanych, to jest człowiek Kierwińskiego, bo jak wiadomo, w Warszawie rządzi Kierwiński, Trzaskowski tylko w gruncie rzeczy jest figurantem. On dzisiaj powiedział, że oni zostali wybrani przez mieszkańców. Ja go się spytam w swoim wystąpieniu, czy ci mieszkańcy także wybrali pana lekarza na SOR-ze za 1,5 miliona. Słucham? Tak, no to nawet nieistotne, jak on tam, przepraszam. Mówię o tym, czy ten wybór dotyczył także tych machlojek i tej ośmiornicy, która tu funkcjonuje w mieście. Będę mówił o też takim pojęciu, o którym już wszyscy zapomnieli, które kiedyś wprowadził w czasach PRL-u Adam Podgórecki, wybitny polski socjolog, brudna wspólnota. Tu w Warszawie funkcjonuje brudna wspólnota.
1: A pan Rafał Trzaskowski mówi dzisiaj tak, nie będzie żadnej ochrony ze względu na funkcję znajomości czy polityczne powiązania.
0: No mówi tak, no bo co ma mówić? No, my wiemy, że ta ochrona cały czas jest i cały ten system władzy na tym się opiera. No. To jest właśnie brudna wspólnota. Jak to nie będzie, kiedy jest? No to co, dzisiaj nagle zadekretują, że nie będzie? To w takim razie do dymisji wszystkich tych, którzy mają podwójne zatrudnienia.
1: A propos dymisji, także przed chwilą pan Maciej Wilk mówił o zbieraniu podpisów za odwołaniem prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Ta akcja ma się odbyć jeszcze może kilka tygodni. Trzeba się do niej przygotować. Jak pan na to patrzy?
0: Ja myślę, że nie ma jeszcze takiego przesilenia, jeżeli chodzi o sprawy warszawskie. My musimy więcej o tym mówić i w większym stopniu się komunikować z warszawiakami. I wtedy być może nastąpi taki moment, kiedy tego typu akcja będzie miała sens, bo robienie akcji przedwczesnej w sytuacji, kiedy nie wiadomo, czy ta zmiana społeczna zaszła, no może grozić tym, że ta inicjatywa obywatelska skończy się przegraną. Nie chcielibyśmy, żeby tak było, więc moja opinia jest taka ostrożna. Bo ja mówię o doświadczeniach, myśmy robili referendum, ja już wtedy byłem w polityce związane z panią poprzednią prezydent Gronkiewicz-Waltz i niestety nie udało się. Wiemy, że poparcie dla obecnie rządzących w Warszawie w kolejnych wyborach było jeszcze większe, więc musimy to brać pod uwagę. No po prostu musimy brać pod uwagę realia, ale dobrze, że ludzie się buntują, że powstaje oddolny ruch obywatelski, bo zresztą takie referendum, podobnie jak w Krakowie, powinno być organizowane w takim miejscu jak Warszawa, moim zdaniem bardziej przez obywateli, jedynie ze wsparciem partii politycznych.
1: Dobrze, że się buntują, ale może niekoniecznie dobrze, że są do tego takie powody, bo skandal w Szpitalu Południowym to nie jest jedyny powód, to nie jest jedyny skandal. Dzisiaj także miałam rozmowę z mieszkańcami, którzy mówią o właściwie takim pokłosiu, można powiedzieć, reprywatyzacji. 384 rodziny z warszawskiego koła walczą o dach nad głową. Panie premierze, słowo na koniec o tej sprawie.
0: Na koniec to ja zadam pytanie, mam nadzieję, że będzie możliwe. Panu Trzaskowskiemu, dlaczego nie odpowiedział na list tych obywateli jego miasta wysłany w lutym tego roku. Do tej pory nie ma odpowiedzi. Tam jest skandal. Tak, to jest część tych skandalicznych, patologicznych sytuacji reprywatyzacyjnych, kiedy jakaś fikcyjna spółka powstaje i poprzez sądy próbuje załatwić prawo do własności terenu, który od

0: dawna jest zasiedlony przez spółdzielnie. Ludzie tam od kilkudziesięciu lat mieszkają, nagle się dowiadują, że ktoś inny zgłasza roszczenia i chce ich własność odebrać. Skandal. Ja byłem na spotkaniu z tymi ludźmi, oni też byli u mnie. W Sejmie też było zorganizowane takie spotkanie, na którym byłem. Prowadzimy te sprawy dwutorowo. Z jednej strony wspieramy ich w tych działaniach w sądzie i w rozwiązaniu tej kwestii. Z drugiej strony my już w poprzedniej kadencji, pan poseł ówczesny, obecny radny Paweł Lisiecki przygotował ustawę dotyczącą uregulowania własności spółdzielczej, która by chroniła spółdzielców przed takimi zakusami. I w tej chwili ta ustawa jest przejęta przez PSL, no bo oni mają władzę, mogą to robić. My na pewno nie będziemy w tej chwili skuteczni. Będziemy popierali ten projekt PSL-owski. Niebezpieczeństwo polega na tym, że jest drugi projekt rządowy, który oczywiście daje większe uprawnienia samorządom miejskim. No to w dużych miastach, jak samorządy będą miały uprawnienia co do własności spółdzielczej, to ja za to nie gwarantuję, jak to się skończy. Więc walczymy w tej chwili o projekt, który da tym poszkodowanym możliwość ustawowej regulacji i zabezpieczenia ich własności.
1: O czym powiedział pan profesor Piotr Gliński. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
0: Dziękuję państwu, dziękuję pani.
1: A my na pewno jeszcze tutaj dzisiaj do tego miejsca wrócimy. Godzina 13:19, więc ja oddaję głos do studia i do Magdaleny Uchaniuk.
2: Bardzo serdecznie dziękuję. Małgosia Kleszcz jest na specjalnej, nadzwyczajnej Radzie Miasta. A teraz czas dla państwa, czyli audycja.

I tak jak powiedziałam, zaczynamy audycję Telefony, Telefony. Adama Czerpaka proszę o jakiś piękny podkład, który będzie towarzyszył nam, żeby umilać nam dźwiękami również te najbliższe 40 minut. Słyszymy się, ale się także widzimy na portalu YouTube. Ja się do Państwa uśmiecham, zachęcam, żeby też nas oglądać. A teraz pierwszy telefon. Dzień dobry, kto jest z nami? Halo, halo. Oj, ktoś był i już go nie ma. To może trochę muzyki i będziemy za kilka chwil jeszcze wracać. Konrad Ziembicki, dzień dobry panu, witam serdecznie i pozdrawiamy.

0: I my mamy, drodzy Państwo, pierwszy telefon. Ja wiem, że jest to telefon z Lublina. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Ryszard. Majtek z załogi już od 2 czy 3 lat. I chciałbym odnieść się do sytuacji, powiedzmy, w Warszawie, w tym szpitalu, ale jednocześnie chciałbym powiedzieć o wczorajszym spotkaniu z panem Trokowskim, które właśnie było porażające na po prostu porażające świadectwo tego, co się naprawdę działo, bo on jako małe dziecko, prawda, przez to przechodził, ale już na tyle dorosły, że słyszał to, że zapamiętał. Mhm. I powiem tak, moja rodzina, mama z Lwowa, tata z Tarnopola. I musieli właśnie, to nie 43 rok, tylko w 39 roku musieli uciekać, bo byli tak zwanymi białymi ruczkami. I w Tarnopolu właściciele, czyli mój dziadek, miał współdom, to wszystko z tego musieli uciekać i my nie mamy nic. Nawet pamiątek specjalnych, bo w 39 roku, jak Rosjanie się po prostu pojawili w okolicy, to moja rodzina uciekała, bo wiedzieli, co ich spotka. I to, co zakopali, i służba pomagała. Po prostu tata, jak spotkał moją mamę w okrążeniu w Kowlu, skończyły się jakby pieniądze, tata wrócił, jak już uspokoiło się, Ruscy poszli tutaj w kierunku Lublina i tego, to tata wrócił tam i dobry człowiek, dobry Ukrainiec powiedział, proszę no pana, niech pan ucieka. Niech pan ucieka, bo ci, co zakopywali, rozkopali to wszystko i zabrali z powrotem, a pana spotka śmierć.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy za to. Bardzo dziękujemy za to świadectwo. Dziękuję. I wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy. Dziękuję. Dziękujemy, że państwo z nami są i mówią o takich osobistych przeżyciach. Tak, wczoraj pan Stanisław Srokowski, bardzo ważna postać, opowiadał o swoich doświadczeniach. 90-latek, który naprawdę, naprawdę pozazdrościć takiej kondycji i fizycznej, i psychicznej, a ja zachęcam, żeby dzwonić do nas 572-296-545.

0: I kolejny telefon, i kolejne połączenie. Słuchamy.
1: A dzień dobry, nazywam się Marek z Warszawy, dzwonię. Ja chciałem poruszyć temat Warszawy w ogóle, to co się dzieje. Tu pan Gliński powiedział, że on na razie to nie widzi, żeby cokolwiek robić i partie nie powinny się wtrącać, a jednak partie powinny się wtrącić do tego, bo kto nami pokieruje? Kto będzie zbierał podpisy? Tak samo i Konfederacja, i inne partie powinny tak samo pomagać i zawsze jest szansa. To nie ma tak, żebyśmy tutaj nic nie zrobili. Nieodbierane są butelki szklane MPO w tej chwili, dlatego że są plastikowe. To był dochód MPO. Oni teraz nie mają z tego widocznie dochodu. 2 miesiące u nas w piętniku leżą butelki z górką. Drzewa, te wszystkie niemieckie niby, one wszystkie schnęły. One nie są w ogóle z Europy. Tego nikt nie mówi, nie sprawdza. I to nie jest tylko na terenie miasta, Śródmieścia. To jest dookoła Białołęka. Jest jedno drzewo wsadzone koło drugiego. Krawężniki są z granitu robione. Jesteśmy najbogatszym chyba miastem na świecie, że krawężniki są z granitu, chodniki są tak samo marmurowe i inne z tych. Nie wiem, czy to jest robione, może to jest robione w Chinach, może niewolnicy to robią. Zobaczcie, jak jest okrawężnikowana cała Warszawa. Jest tego dużo, może ktoś następny, ja już będę kończył, ktoś następny zauważy jeszcze coś, bo jest tak tego wiele. Skąd to się bierze, kto na tym zarabia? Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. No to może tak, Rada Miasta, nadzwyczajna Rada Miasta się teraz odbywa. Może mają Państwo jakieś uwagi odnośnie Rafała Trzaskowskiego, ale oczywiście nie zamykamy się na ten temat. Czekamy na Państwa telefony 572 296 545.

0: I kolejny telefon. Dzień dobry, kto jest z nami?
1: Dzień dobry, dzwonię z Małopolski i chciałbym wrócić jednak do tematu ukraińskiego i powiedzieć swoje wrażenia na temat tego, co się dzieje. Otóż moim zdaniem ja jestem osobiście oburzony tym, co powiedział przedstawiciel pana prezydenta. Otóż przedstawiciel pana prezydenta powiedział, teraz nie zacytuję tego dokładnie, ale sens mniej więcej był taki, że daliśmy sobie z Ukraińcami po razie i kończymy sprawę, i zamykamy sprawę. I ja tym jestem oburzony, dlatego że nie po to cała sprawa była, nagłaśniana i działania podejmowane, żeby zrobić z tego chuligańską rozróbę i potem powiedzieć, że to teraz już będziemy grzeczni. Otóż nie. Sprawa UPA i Ukrainy to jest sprawa naszej przyszłości. Jeżeli pozwolimy, żeby Ukraina była banderowska, to przyzwalamy na to, żeby te wydarzenia, które się stały w przeszłości, wydarzyły się ponownie.
0: A kto tak to powiedział? Czy pan pamięta tę osobę, która to powiedziała?
1: Nie, to był chyba pan, który jest chyba, nie pamiętam nazwiska, główny tam pan, przedstawiciel pana prezydenta.
0: Ale
1: szef kancelarii
0: pan
1: chyba.
0: Bogucki?
1: Pan, chyba pan Bogucki, nie jestem w 100% pewien, ale tak mi się wydaje. I ja uważam, że to jest sprawa naszej przyszłości i jeżeli chcemy żyć w pokoju z Ukraińcami, to musimy ich zmusić do tego, żeby oni, tak jak Niemców zmuszono do tego, żeby przynajmniej oficjalnie i otwarcie nie hołubili hitleryzmu, tak samo Ukraińców trzeba zmusić do tego, żeby się przyznali do tego, przecież nic od nich więcej nie chcemy, żeby się przyznali, żeby uznali, że to było złe, a nie dobre i żeby w związku z tym nie budowali w swoim społeczeństwie wrażenia, że właściwie tak. To można powtórzyć Polakom.
0: O tym mówił wczoraj między innymi pan Stanisław Srokowski, o tych przeprosinach, o tym takim zdecydowanym stanowisku strony
1: mnie
0: ukraińskiej.
1: Ale nie chodzi o to, że jest jakaś rozruba. To jest sprawa, która się zaczyna i teraz trzeba dopilnować, żeby 500 ulic imienia Bandery na Ukrainie zniknęło i różne inne rzeczy, muzea, pomniki Bandery zniknęły i żeby generalnie Ukraińcy przestali uważać Banderę za swojego bohatera narodowego.
0: Bardzo trudne zadanie, ale rozumiem
1: może
0: intencje.
1: I trudne. Ja nie mówię, że łatwe, ale to jest sens tej całej rozruby, a nie żeśmy zrobili jakiś chuligański wybryk i teraz już będziemy grzeczni.
0: Rozumiem.
1: Przepraszamy się i będziemy grzeczni.
0: I dziękuję bardzo.
1: Oburzające.
0: Dziękuję bardzo za ten głos. Dziękujemy. Ja państwa proszę, żeby te wypowiedzi były jak najbardziej skrócone i w pigułce, bo dużo jest tych telefonów i chcielibyśmy, żeby wszyscy państwo mogli do nas również zadzwonić, a to jest często utrudnione. 572-296-545, a my mamy teraz dźwięk związany z tym, co się dzieje w Warszawie, czyli Rada Miasta i Rafał Trzaskowski. Posłuchajmy, co mówił podczas Rady.
2: Prokuratury stwierdzono, że 23 lipca 2025 roku były ordynator złożył ogłoszenie datowane na 21 lipca 2025 roku na ręce ówczesnej prezes zarządu szpitala. Czyli wykonał pierwszy krok, aby zwrócić uwagę na występujące jego zdaniem nieprawidłowości. Ale uwaga, po pierwsze, w zgłoszeniu brakowało podpisu byłego ordynatora i członków zespołu, którym kierował, a którym został wskazany jako zgłaszający oraz nie zawierało faktów, których wymagało prawo pozwalające na wszczęcie szczegółowego i rzetelnego postępowania weryfikacyjnego. A po drugie, i to bardzo ważne w kontekście tych wszystkich rewelacji, o których słyszymy w ostatnich dwóch dniach, nie zawierało ono żadnych informacji odnoszących się do zgonów. Nie wiem, dlaczego były ordynator czekał tyle miesięcy, aby odpowiedzieć o tym w wywiadzie internetowym. Nie rozumiem, dlaczego nie tylko nie wykorzystał ścieżki, która jest przewidziana w ustawie dla sygnalistów, ale po prostu milczał przez wiele miesięcy, w tym 9 miesięcy po odejściu ze szpitala i wbrew spoczywającym na nim bezwzględnym obowiązkom wynikającym z kodeksu karnego, kodeksu etyki lekarskiej oraz spełnionej funkcji ordynatora, dopuszczając się w ten sposób do tej całej sytuacji, której jesteśmy świadkami. Czekam na wyjaśnienie tej sytuacji, drodzy Państwo, przez prokuraturę i inne uprawnione służby.
0: To jest pytanie, które zadają sobie wszyscy, między innymi dlaczego dr Emil Jędrzejewski tyle czasu czekał, ale odpowiedzi gdzieś poniekąd po drodze się pojawiają. Mówi się o swoistej zmowie milczenia, a także o takiej źle pojętej solidarności zawodowej. A my mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witam serdecznie. Kogo goszczę?
3: Dzień dobry, Marek z Warszawy. Chciałbym wrócić do tematu Ukrainy. Wczoraj pan Stanisław mówił, że związany jest z obwodem tarnopolskim. Otóż ludzie mówią o ulicach Bandery, Szuchewycza, których jest mnóstwo w Ukrainie. Natomiast w Tarnopolu do tych ulic dochodzi ulica Dywizji Galizien. Litościwie chyba na parę lat opuścili Ukraińcy drobne literki dwie, bo innej dywizji niż dywizja Waffen-SS Galicien nie było. Taka jest ulica w Tarnopolu. Zbrodniarzy, to trudno powiedzieć inaczej, bo oni są odpowiedzialni też za mordy na Polakach. I ostatnia rzecz. Otóż bardzo jest ciekawa, jaką żołnierze tej dywizji, bo tak się nazywa ulica, jaką składali przysięgę. Otóż oni składali przysięgę mniej więcej taką, to akurat w Wikipedii można sprawdzić, w tej chwili nie mam przed oczami, więc mniej więcej zacytuję. Na całe życie będę wierny Adolfowi Hitlerowi jako wodzowi wielkich Niemiec i Nowej Europy.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za tę informację. Myślę, że jest ważna i potrzebna. Dziękuję bardzo i pozdrawiamy serdecznie.
3: I chyba jeszcze tylko dodam, tak? Że niestety takim to zostało, ta przysięga. To jest po prostu hańba kompletna. Nie można tej sprawy tak zostawić. Dziękuję uprzejmie.
0: Dziękuję bardzo. My oczywiście tej sprawy nie zostawiamy. Bardzo dużo na antenie mówimy o tych relacjach polsko-ukraińskich z różnych, najróżniejszych perspektyw, drodzy Państwo. Ja odbieram kolejny telefon. Dzień dobry. Kto
4: Dzień dobry.
0: Jest z nami?
4: Mówi Maja z Warszawy.
0: Słuchamy.
4: Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam powiedzieć a propos wczorajszej audycji z panem Stanisławem Srokowskim. Nie słyszałam całej audycji, więc nie wiem, czy taka wiadomość była podana. W 21 roku wyszła książka pana Stanisława Srokowskiego Widma Nocy, wydana przez Frondę. I w tej książce są jak gdyby spisane od początku wszystkie akty zbrodnicze dotyczące Polaków, szczególnie Wojska Polskiego w 1939 roku, po kolei. Jak mordowali polskich żołnierzy, którzy na kresach na przykład odpoczywali w jakiejś zmęczeni stodole, że ich po prostu zabijali. Jak również jest tam podany fakt, że pierwszy atak UPA to nie był 1943 rok, tylko to już było w listopadzie 1942 na wieś Obórki. No i po kolei te wszystkie miejscowości
0: tak,
4: są wyliczone.
0: Tak, my wczoraj rozmawialiśmy o tym, że ten pierwszy atak
4: książka.
0: Był 17 września 1939 roku.
4: A nie, no to
0: roku,
4: właśnie tak? Na żołnierzy, tak.
0: To było na mieszkańców, na cywilów, tak? Nie
4: tak,
0: na żołnierzy.
4: A potem w tych Obórkach na cywilów, jak również bardzo ciekawy jest tam taki kawałek rozdziału o niejakim panu bardzo fetowanym przez na przykład prezydenta Kwaśniewskiego, Bohdanie Osadczuku, który w takim fałszywym przyjacielu Polski, Ukraińcy.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy.
4: Dziękuję serdecznie.
0: Dziękujemy za ten głos. Jak słyszę, ten temat związany z Ukrainą bardzo Państwa martwi, interesuje, więc my będziemy na pewno odpowiadać. Czekamy na telefony 572-296-545, a teraz trochę muzyki.

0: Ja oczywiście przypominam numer telefonu 572-296-545 i zachęcamy do tego, żeby do nas zadzwonić. Dużo się dzieje, wiemy, że jest też upalnie i te upały do nas nadchodzą jeszcze mocniejsze, ale mam nadzieję, że to nie wpływa na to, że nie mogą Państwo do nas zadzwonić, ale ja też proszę Państwa, żeby byli Państwo z nami. patronite.pl/radiownet, ale także bezpośrednio można takich wpłat dokonywać, żeby wesprzeć Radio Wnet, tak więc zachęcamy bardzo serdecznie i przypominam jeszcze raz numer telefonu 572-296-545. Zachęcamy do dzwonienia i do tego, żeby Państwo z nami byli. I tak, podglądam stronę Patronite Radia Wnet. Jest 4591 patronów, tak więc do 5000, jakby się nam udało dobić, to by było cudownie. A ja odbieram kolejny telefon i dzień dobry, kogo witamy?
1: Jeszcze raz Ryszard, ale teraz już na wesoło. Żeby tak Państwa rozbawić, powiem wierszyk a propos tej sytuacji w szpitalu, ale związany z KPO. Pierwszy, który napisałem rok temu. Można?
0: Tak, słuchamy.
1: KPO, KPO, to kasiorę by się już szło. Lecz nie wszyscy. Hola, hola, to nie kasa dla robola, ani dla inteligenta. Każdy musi to pamiętać. Onkologia nie dostanie. Porodówki także nie. Chociaż zapaść w służbie zdrowia i potrzeba taka jest. Dostanie też hodowca, by nakarmić swoje krówki, które zdrowe mleko dają i na rząd nie narzekają. Klub swingersów ma potrzeby, by orgietki mogły trwać. Nie ma co się zastanawiać, tylko trzeba forsę dać. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i pozdrawiamy Lublin bardzo serdecznie.
1: Dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo. Ja czekam na kolejne telefony. Widzę, że Państwo dzwonią, no ale nie możemy wszystkich telefonów odebrać jednocześnie. I mamy dzień dobry, kto jest z nami, kto jest po drugiej stronie?
2: Dzień dobry, Andrzej z tej strony. Stał wysłuchać. Mhm. Mam
0: dzień dobry.
2: Taką sprawę, nie wiem, czy pani pamięta takie hasło Tuska. Jestem kłopotem Tuska. I co ciekawe, bo to było dawno, dawno temu, ale jak pani spojrzy, że te szpitale są najczęściej zamykane, prawda, gdzieś tam w tych okolicach, gdzie bardzo prawicowy jest elektorat, tam się zamyka szpitale, prawda, żeby jak najwięcej tych ludzi odeszło, szpitale i tak dalej. No, po co przyjdą imigranci, będą głosować na nich. I sprawa prosta. Tak to wygląda. Przykre to jest, no ale cóż.
0: Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiamy.
2: Dzięki.
0: Dziękuję. No jak spojrzymy na mapę Polski, to ona się zawsze dzieliła na wyborców bardziej lewicowych i tych prawicowych i ona oczywiście jest powiązana też z linią Wisły. My tego doświadczyliśmy, gdy byliśmy w takiej radiowej podróży, to ta linia Wisły nieco dzieli też elektorat w Polsce. Nie wiem, czy się Państwo ze mną zgodzą, czy też nie, ale teraz mamy telefon z Wielkiej Brytanii i słuchamy, proszę wyłączyć radio.
3: Dzień dobry, bardzo chciałem słuchać z radia.
0: No pana tak zawsze słabo słychać, no bardzo, naprawdę, no nie wiem.
3: A czy teraz lepiej, jak stanę na dworzu?
0: Może troszkę lepiej, słuchamy.
3: Troszkę lepiej. Dobrze, chciałem króciutko o tej teraz aferze związanej ze środowiskiem lekarskim, troszeczkę powiązanej z politykami PO. Uważam, że ta afera w ogóle nie zaszkodzi Platformie Obywatelskiej, ponieważ gro wyborców Platformy Obywatelskiej to są ludzie o nastawieniu kastowym i gardzący plebsem, do którego zresztą sami czasami należą, nie uważając nikomu. I kiedy oni widzą, że istnieje jakaś elita, która może w jakiś sposób się gdzieś czegoś dochrapać, im to wręcz imponuje. A więc polecam pojedyncze głowy, a poza tym się nic nie zmieni. Ci ludzie nie przestaną głosować na PO. Oni na PO przestaną głosować dopiero wtedy, kiedy PO zaczęłoby walczyć z tym kaścizmem. Czy to w służbie zdrowia, czy to w sądownictwie. A na to się nie zanosi.
0: No zobaczymy, jak to będzie. Referendum pewnie może dojść do skutku na kanwie tych wydarzeń ze Szpitala Południowego. No może to jest jakiś moment, może jednak będzie podobnie jak w Krakowie, kto wie.
3: Obawiam się, że będą to tylko pojedyncze głowy. To nie zaszkodzi całej partii, to nie zaszkodzi całemu systemowi, a system, jaki został utworzony w służbie zdrowia czy ochronie zdrowia, nieprędko zostanie zmieniony.
0: Zobaczymy, dziękuję bardzo. Dzisiaj głosem takim, wydaje mi się, dosyć budującym i głosem racjonalnym był głos pana profesora Piotra Czałderny, który jest lekarzem, który jest chirurgiem. I zachęcam do odsłuchania dzisiejszej porannej rozmowy. Łukasz Jankowski rozmawiał z panem profesorem. A ja odbieram kolejny telefon i kogo witam, kogo goszczę.
4: Dzień dobry.
0: Tak, słuchamy.
4: Zbigniew z Warszawy się kłania.
0: Tak, halo? Tak. Jest pan na antenie.
4: Ale halo, bo to jak głośno mówiące mi się włączyło.
0: Proszę, halo? Proszę, minuta
4: ja
0: dla
4: chciałbym...
0: pana.
4: Nawiązać do tego słuchacza, który wspomniał o tych krawężnikach ze złota, które w Warszawie są kładzione. To jest bardzo dobra obserwacja. Tych krawężników jest mnóstwo. No oczywiście można tutaj dołożyć miliardy słupków zamiast na kraby, to idą na to. Tutaj wojna, a tutaj miasto właściwie jest sabotowane. I tak mnie interesuje, czy w ogóle warszawianie, zamieszkujący Warszawę, cokolwiek rejestrują, że jest nie halo z komunikacją, z tym wkluczeniem komunikacyjnym. Bo wczoraj miałem okazję przeżyć ciekawe doświadczenie w linii za metro, ponieważ nie jeździło jakiś czas. No i podjechał ten autobus, właściwie to była komora gazowa, ponieważ klimatyzacja była włączona w postaci wentylacji, więc było niesamowicie duszno w środku, tylko i komuś tam udało się otworzyć okno, ponieważ one są zaśrubowane, tak żeby nie daj Boże żaden tam osobnik nie próbował mnie otworzyć. No i ten autobus tłukł się, bo to było bardzo powoli jechał, bo się od razu oczywiście korek zrobił trochę, bo parę osób pojechało samochodami. Tak, płyniemy do brzegu, już właśnie. No i czerwoną falę było świetnie widać, jak ten autobus nie mógł tam. Przesuwał się co 10 metrów, upał w środku, niesamowity, słońce świeciło, ktoś tam zaczął za słabo. No i tak mnie właśnie ciekawi, czy warszawiacy w ogóle na przykład to dostrzegają.
0: No myślę, że bardzo duża część głosujących na Rafała Trzaskowskiego w ogóle nie jeździ komunikacją miejską.
4: Nie, ale samochodami też się nie da jeździć. Przecież jak się z jakąś boczną uliczkę wjedzie dowolną, to nie można, są jednokierunkowe. Są
0: jestem
4: pozamykane,
0: ciekawa,
4: więc nie da się jeździć. Więc właśnie to mnie interesuje. Mi się wydaje, że kandydat, który by miał 3 punkty w tym programie wyborczym. Pierwsze, odkorkowanie Warszawy, umożliwienie przejazdu, czyli wycięcie słupków, zlikwidowanie zakazu parkowania i tam strefy. Drugi punkt identyczny, trzeci identyczny. Moim
0: bardzo
4: zdaniem
0: serdecznie
4: wygrałby.
0: Dziękuję. No tak, jakiś pomysł jest. Dziękuję bardzo, pozdrawiamy.
4: Nawzajem, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, wszystkiego dobrego. Tak, na pewno... Parkowanie to jest zmora mieszkańców Warszawy. Jest bardzo ciężko, zresztą ja sama tego bardzo często też doświadczam. Komunikacja miejska chyba jest na dosyć dobrym poziomie, patrząc na inne miasta, no ale tak, samochody i parkingi to zmora. Dzień dobry, jesteśmy na antenie. Kto jest z nami?
5: Halo, dzień dobry.
0: Słuchamy.
5: Mówi Anna z Warszawy. Ja nawiązując do tragedii na Wołyniu, chciałam polecić książkę, która wyszła w zeszłym roku, pani Moniki Odrobińskiej, My dzieci Wołynia. I to jest 5 relacji na podstawie wywiadów z konkretnymi osobami, które jeszcze przeżyły to jako dzieci, jeszcze to pamiętają. Są to naprawdę wstrząsające historie. No akurat w wypadku tych 5 dzieci zakończone dobrze, no ale dla nich osobiście, niekoniecznie dla ich rodzin. Jest to bardzo naprawdę ciekawa i wnikliwie opracowana historia i myślę, że takie właśnie książki należy polecać, zwłaszcza, że świadkowie tej historii no niestety już odchodzą. Tutaj w czasie, kiedy pani Monika robiła z nimi wywiady, to były osoby no niespełna 80-letnie. Natomiast w tej chwili też już zbliżają się do 90, więc nie wiem, czy już nawet wszystkie osoby żyją, ale historie są. Zresztą w książce jest dużo zdjęć z życia tych osób. Mhm. Nawet są czasami też zdjęcia z miejscowości rodzinnych. No, zrobione już.
0: To polecamy tą książkę, rozumiem, tak, serdecznie. Tak. Dziękuję bardzo.
5: Bardzo polecamy.
0: Dziękuję bardzo i pozdrawiamy. A my, drodzy Państwo, polecamy oczywiście książkę pana Stanisława Srokowskiego, Święcenie noży, ale także inne jego wcześniejsze książki, powieści. I ja serdecznie, z całego serca Państwu polecam książkę Sprawiedliwi Maryli Ścibor-Marchockiej o sprawiedliwych, uczciwych Ukraińcach, którzy byli również podczas tych tragicznych wydarzeń. I kolejny telefon odebrałam i słuchamy.
6: Dzień dobry, pani redaktor.
0: Dzień dobry.
6: Tu Paweł spod Piaseczna. Chciałbym nawiązać do tych wszystkich wypowiedzi, które udało mi się usłyszeć. I jest takie jedno tło, że narzekamy na tę służbę zdrowia, na taką dekompozycję różnych dziedzin życia. I chciałbym przypomnieć to, bo to Radio Wnet właśnie opublikowało taką informację przed samymi wyborami, przed wyborami prezydenckimi, przed drugą turą, na temat tego, jakie są plany rozwoju naszego kraju, i tam było tylko 5 miast. Tylko 5 miast. A reszta miała być skonstruowana jako jakiś taki przytułek. Coś takiego pamiętam. I myślę, że to te wszystkie afery jakby się pokrywają z duchem tego projektu. Chciałbym bardzo pozdrowić i życzyć miłego dnia i jak najmniej dotkliwych skutków upału.
0: Dziękujemy bardzo, dziękujemy. Tak, te upały, które do nas nadchodzą, na pewno wprawią nas w pewne zakłopotanie. Dużo wody, dużo filtrów, chociaż różne są opinie na temat filtrów UV, a może o tym też warto kiedyś zrobić program, ale na pewno dużo płynów, dużo wody i unikanie pełnego słońca. Ale nie unikamy telefonów od Państwa i słuchamy. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
7: Rafał ze Szczecina. Ja mam takie pytanie do pani Nowackiej, minister zdrowia.
0: Pani Nowacka to minister edukacji narodowej.
7: Przepraszam, minister edukacji narodowej. Bo w sprawie Ukraińców to przecież można było te wszystkie dzieci, które chodzą tysiącami do naszych szkół, odpowiednio wyedukować, pokazać im, czym była ta zbrodnia wołyńska. To wszystko można było ogarnąć przez te 4 lata,
0: prawda? Można było ogarnąć, tak, też zarządów Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy.
7: Jak najbardziej.
0: Wtedy był ten eksodus,
7: tak,
0: prawda?
7: Tak, tak. To od tego się powinno zacząć. I powinno być kontynuowane. Natomiast nie zrobiliśmy tego, no. I na przyszłość wydaje mi się, żeby to mogło zaprocentować. Edukacja,
0: tak,
7: po prostu.
0: Bardzo, nie? Ważny aspekt, najważniejszy.
7: Bo mi się wydaje, że po prostu oni też dużo nie wiedzą, nie? Oprócz tego, że są edukowani u siebie zupełnie inaczej niż my wiemy, jak jest, prawda?
0: Bardzo serdecznie dziękuję za ten głos. Tak, edukacja bardzo ważna, bardzo potrzebna. A w książkach na Ukrainie wydaje mi się, że na temat ludobójstwa nie ma nic albo prawie nic, ale ja przynajmniej jak rozmawiam z ludźmi, którzy śledzą bardziej tę sytuację, to mówią, że po prostu ten temat jest przemilczany, a jeżeli już jest, no to w kontekście po prostu walki UPA z rosyjskimi oprawcami i z rosyjską armią. 13:53, trochę muzyki i zaraz wracamy z telefonami.

0: I mamy godzinę 13:53 i kolejny telefon.
1: Proszę panią, ostatnio dowiedziałem się, że jeśli chodzi o Ukrainę, że służby ukraińskie posiadają i tworzą, mają listę.
0: Tak, mówiliśmy o tym wczoraj.
1: Którzy nie mogą wjechać na Ukrainę.
0: Tak.
1: Tak czy inaczej, z pomocą, czy nie pomocą, w każdym razie. Dlaczego my jako Polska nie selekcjonujemy tych ludzi, którzy stamtąd przebywają? Pod kątem, chociażby tego, że mogą być nieprzyjaźni do naszego społeczeństwa.
0: Tak, o tym wczoraj rozmawialiśmy.
1: Dziękuję bardzo.
0: O tym wczoraj rozmawialiśmy z panem Stanisławem Srokowskim, który na tej liście jest. To jest lista osób, które mają zakaz wjazdu na Ukrainę i po prostu nie mogą się tam pojawiać, są persona non grata. Jest taka lista, jest na niej wiele osób z Polski. A my oczywiście jeszcze mamy, drodzy państwo, patrzę na zegarek, niecałe 5 minut dzisiejszego programu. Mogą państwo do nas zadzwonić i powiedzieć swoje uwagi, swoje odczucia. 572-296-545. A teraz wracamy. A nie, jeszcze odbiorę telefon. Dzień dobry.
2: Halo,
0: słuchamy, jesteśmy na
2: antenie. Dzień dobry. Udało mi się w końcu zadzwonić, bo tyle razy dzwoniłem.
0: Słuchamy.
2: Bo to odnośnie telefonu poprzedniego. Skoro oni mają takie listy, to należy może tą informację rozpropagować w krajach Unii i tych, gdzie się na forum Unii Europejskiej. Skoro aspirują tutaj do Unii Europejskiej, to powiedzieć, jaka jest rzeczywistość. A powtórzę, oglądam ten film Dom pod dwoma orłami. To właśnie była rodzina na Ukrainie, Polacy. Oni mieli jedno dziecko, adoptowali drugiego syna, co kobiety ukraińskiej, co karmiła ich syna. I potem i go wychowali. Ukraińcy nie chcieli go wychować, a potem wzięli go, tak przekabacili, że prawie tego brata, tego przyrodniego, takiego przysposobionego chciał zabić. Tak go przekabacili.
0: Nie wiem, nie mogę się odpowiedzieć, bo ja tego filmu nie widziałam.
2: No to ale też film Pod dwoma orłami jest. Taki fajny film był.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Rozumiem, że panu go poleca.
2: No tak, polecam.
0: Dobrze, dziękuję bardzo i pozdrawiamy. Dziękujemy. Jest godzina 13:57. Czy jeszcze ktoś do nas dzisiaj zadzwoni, czy też nie? To się wkrótce okaże i się okazuje, że tak. Ja bardzo serdecznie dziękuję Adamowi Czerpakowi, który już swoją wartę dzisiaj spełnił. Tomek Rosłon przejmuje stery. I czekamy na jeszcze państwa telefony. Ostatnia minutka to trochę muzyki może teraz.

0: I już dzisiaj ostatni telefon. Dzień dobry, słuchamy.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Ja chciałam polecić pani redaktor i wszystkim słuchającym o odsłuchanie audycji w Polskim Radiu 24. To było chyba o godzinie 9. Nie pamiętam, czy to był poniedziałek, czy wtorek, bo ja nie mogłam się dodzwonić, ale sobie zapisałam. Redaktor Żochowska z panem redaktorem Sewerynem Blumsteinem. Rozmowa, no po prostu tragedia. Tragedia na stwierdzenie pani redaktor Żochowskiej. Bo tu chodziło o pana decyzję pana naszego prezydenta Nawrockiego, prawda? W sprawie tego oddania tego medalu. Na to, bo ja tylko takie krótkie, prawda, wyrywcze, więc ja nie będę tu się wdawała w dyskusję.
0: Tak, bo już mamy minutkę.
1: Na tą informację, że pani redaktor Żochowska powiedziała, no bo przecież pan prezydent tutaj powiedział właśnie o bólu Polaków, społeczeństwa polskiego, wiadomo, o Wilno i tak dalej. Na co się rozdarł pan Blumstein? Ból? O jakim bólu pani mówi? Ból to jest na Ukrainie. Tam giną za nas i tak dalej. I między innymi. A Wołyń, no tak, był straszny, ale to Ukraińcy byli ofiarami, bo Polacy szli na wschód i kolonizowali. I tego typu gadki. Także naprawdę nie chcę się wdawać, bo jestem zdenerwowana. Dziękuję.
0: Dziękuję i pozdrawiamy serdecznie. I dzisiaj kończymy, drodzy Państwo, audycję Telefony. Jest godzina 14 za kilka sekund. Ja dziękuję Państwu za obecność. Nazywam się Magdalena Uchaniuk i do usłyszenia.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Jestem zakochana w Radio Wnet. Może od niedawna, bo od 24 roku, no po tym zamachu na media publiczne, jestem narczyńcą. No jestem zachwycona właśnie na okrągło i jesteście Państwo w moim domu i w kuchni, i w pokoju, i w dzień, i w nocy. Także rzeczywiście różnorodność audycji jest pożyteczna i świetna. Trzymam kciuki za Waszą obecność. Życzę Wam wszystkiego dobrego, całej załodze. Trzymajcie się.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Rusza SOR, stołeczna operacja referendalna. Aktywiści będą zbierać podpisy pod wnioskiem o odwołanie prezydenta Trzaskowskiego. Jarosław Kaczyński zwróci ukraiński order, nazwał mera Lwowa banderowcem. Na Radzie Miasta o aferze Kacprzyka, o tym powiemy w Wiadomościach Radia Wnet.
1: Wiadomości Wnet.
0: Prezes Stowarzyszenia Tak dla CPK Maciej Wilk zapowiedział zbiórkę pod wnioskiem o odwołanie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Startuje SOR, stołeczna operacja referendalna, powiedział.
2: Mam tak samo jak wy miasto moje, Warszawę, a w niej niestety patologiczny, partyjno-koleżeński układ. Startuje stołeczna operacja referendalna. Startuje SOR. Za kilka tygodni na placach i na ulicach i na skwerach Warszawy rozpocznie się zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum. Wierzymy, że tylko poprzez taki wstrząs, takie wstrząśnięcie rządzącymi jesteśmy w stanie wymóc zmiany w naszym mieście.
0: Trwa nadzwyczajna sesja Rady Warszawy w sprawie afery Kacprzyka. Radni PiSu domagają się odwołania trojga wiceprezydentów: Renaty Kaznowskiej, Tomasza Męciny i Aldony Machnowskiej-Góry. Ponadto żądają odpolitycznienia rad nadzorczych we wszystkich miejskich spółkach. Dawid Kacprzyk miał parasol polityczny, to sprawa polityczna, mówił radny Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Figura.
3: Bez przyzwolenia politycznego nie byłoby możliwe, po pierwsze, podpisanie umowy dla lekarza bez specjalizacji na tak wysokie stawki. Bez przyzwolenia politycznego pan Dawid nie zarabiałby takich pieniędzy. Co więcej, jak się okazało, pan Dawid miał zdolność bilokacji, był w wielu miejscach, przedstawiał faktury za usługi, że był w jednym miejscu i równocześnie spełniał obowiązki polityczne w drugich miejscach. To też nie byłoby możliwe bez politycznej akceptacji.
0: O podjętych działaniach w sprawie afery Kacprzyka mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
4: 8 czerwca pan Dawid Kacprzyk złożył oświadczenie majątkowe. Dwa dni później, 10 czerwca, pojawił się pierwszy publiczny wpis redaktora Słowika. Już następnego dnia, czyli 11 czerwca, zleciłem audyt w szpitalu południowym. W efekcie szpital rozwiązał umowę z panem Kacprzykiem i skierował zawiadomienie do prokuratury w sprawie popełnienia oszustwa. 18 czerwca odwołany został zarząd Szpitala Południowego. 19 czerwca została odwołana Rada Nadzorcza, a tak samo w tym tygodniu odwołaliśmy, drodzy Państwo, polityków z Rad Nadzorczych Spółek Medycznych.
0: Trzaskowski odniósł się także do głośnego wywiadu lekarza sygnalisty, w którym powiedział między innymi, że na SOR-ze w Szpitalu Południowym pacjenci umierali niezaopiekowani.
4: Jeżeli te zarzuty się potwierdzą, osoby odpowiedzialne, wszystkie osoby odpowiedzialne muszą ponieść konsekwencje. Jeżeli okażą się nieprawdziwe, konsekwencje powinni ponieść także ci, którzy je formułują. Bo w takiej sprawie nie ma miejsca ani na bezkarność, ani na rzucanie oskarżeń, które mogą zniszczyć zaufanie pacjentów do szpitala. Chciałbym, aby wszyscy, którzy naprawdę chcą dowiedzieć się, czy zarzuty, o których usłyszeliśmy, są prawdziwe, dali czas prokuraturze, żeby ustaliła fakty.
0: 28-letni Dawid Kacprzyk to lekarz i działacz KO, który mimo braku specjalizacji został kierownikiem SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie i zarobił ponad 1,5 miliona złotych w rok. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział, że zwróci Ukraińcom order Jarosława Mądrego. Mera Lwowa nazwał banderowcem. Kaczyński był pytany na konferencji prasowej o konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy.
5: Na tej konferencji jest mer Lwowa, już niezależnie od tego, że banderowiec oczywisty, to jeszcze do tego człowiek, który nie płaci polskiej firmie za wykonaną już pracę. Choćby sama jego obecność jest demonstracją ze strony Ukrainy, jak to ma z Polską wyglądać. Ja też zwrócę order, bo mam dość wysokiej rangi. Można powiedzieć, order Jarosława Mądrego, czyli ten tam najwyższy, tylko że ja nie mam pierwszej klasy, bo nie jestem prezydentem, tylko mam drugą.
0: Z banderą Ukraina nie wejdzie do Unii Europejskiej, powiedział Jarosław Kaczyński.
5: Mimo wszystko to nie jest tak, żeby w Niemczech stawiano na piedestale Hitlera, czy Himmlera, czy Goebbelsa. A oni coś takiego robią. Jest 500 ulic nazwanych nazwiskiem Bandery. I ja powiedziałem Poroszence już parę dobrych lat temu, że wy z tym, z banderyzmem do Europy nie wejdziecie. Polska powinna rozpocząć blokowanie klastrów, rokowań dotyczących wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej.
0: W Gdańsku rozpoczęła się dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Otworzyło ją przemówienie premiera Donalda Tuska. Premier porównał przyszłą odbudowę miast na Ukrainie do odbudowy Gdańska.
1: Dosłownie, no, prawie że kilkaset metrów stąd padły pierwsze strzały II wojny światowej. Gdańsk został podniesiony z gruzów i stał się najlepszą, i to w wymiarze globalnym, najpełniejszą rekonstrukcją. Nie tylko architektoniczną. Przywrócono także duch tego miasta. I ten wielki wysiłek czeka przecież też Ukrainę. Tak, wspólnie odbudujemy zniszczone miasta ukraińskie po wojnie.
0: W konferencji bierze udział m.in. premier Ukrainy Julia Swyrydenko, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Nie przyjechał ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski i jego małżonka.
6: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: W Polsce coraz goręcej, w Warszawie do 31 stopni w cieniu, w Krakowie i Wrocławiu do 32, a w Białymstoku do 28.
6: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
8: Reklama. Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
9: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
12: Sofa Surfing.
13: Wnet Kultura.
14: O kulturze. Szeroko.
13: Książki, kino, teatr, historia, podróże, muzyka i...
14: głęboko.
15: De Profundis.
0: 29 czerwca na YouTubie rusza kanał Wnet Kultura.
6: To była autopromocja.

Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, gorąco, aż śmiesznie wymawiać takie słowo, przy konsolecie Tomek Rosłon, no a moim wydawcą jest jak zwykle Hania Tracz. Słuchajcie, zacznę od razu ostro. Takiego ani podobnego filmu to ja w życiu nie widziałam. Vaterland, ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, który na ostatnim festiwalu w Cannes otrzymał znowu nagrodę za reżyserię. Uprzednio była jego Ida oraz Zimna wojna. Inna sprawa, że mam szczególny sentyment do Tomasza Manna. Posiadam bogaty jego księgozbiór, także w oryginale, na przykład 11 tomów dzienników, czy Czarodziejska góra, wydana w Berlinie w roku 1930. Film Vaterland jest czarno-biały, niemieckojęzyczny, grają znakomici aktorzy, właśnie niemieccy. Powolna narracja to kilka dni Tomasza i Eryki, jego córki, w strefie zachodniej Niemiec, potem w NRD. Wrażenie, jakby kamera towarzyszyła im jesienią roku 1949. Film jest ogromnej wagi. To dokument historyczny ukazujący stany ducha Niemców w podzielonym na strefy państwie. I co w tej sytuacji przeżywa wybitny pisarz, humanista światowej sławy, gdy wraca do ojczyzny po 16 latach emigracji w USA, co zresztą mają mu niektórzy za złe. A my posłuchamy adekwatnej piosenki, śpiewa Marlena Dietrich.

Tak, to była Marlena Dietrich. Powrót do Vaterlandu tej gigantycznej artystki także spotkał się z pretensją o zdradę, choć ona mieszkała od lat w USA, a przyjechała pod koniec wojny do Europy, by śpiewać dla amerykańskich żołnierzy. A tu mamy w filmie Tomasza Manna z Eriką, która jest w ostatnich latach jego asystentką, no bo ona bawiła się w kabarety, tak bardzo, bardzo zresztą awangardowe na początku swojej kariery. Przybywają najpierw do Frankfurtu nad Menem, by odebrać nagrodę Goethego. Pojawia się tam pierwszy mąż Eriki, aktor Gustav Gründgens. Rozmowa kończy się spoliczkowaniem go przez Erikę. Aktor ten zaprzedał się Hitlerowi, o czym napisał książkę Mefisto Klausmann, syn Tomasza. W roku 1981 reżyser węgierski István Szabo tworzy na jej podstawie znakomity film z kreacją Karla Marii Brandauera. A film Vaterland Pawlikowskiego rozpoczyna obszerna sekwencja z Klausem Mannem, który niebawem popełnia samobójstwo. A my posłuchajmy wielkiego światowego przeboju. Zaraz wyjaśnię dlaczego.

Tak, to był węgierski zespół Omega, a nadałam go dlatego, że Węgier István Szabot stworzył film Mefisto. Swoją drogą to zadziwiające, żeby wylansować światowo taki przebój w języku tak dziwnym, tak trudnym, tak skomplikowanym, no to świadczy o potędze muzyki. A ja dopiero kilka dni temu poznałam tekst tej wspaniałej pieśni, przetłumaczony na polski. Jest szalenie poetycki, w klimacie przypomina Małego Księcia, bo jest w nim poezja, dobro i miłość, co nieuchronnie kojarzy się z arcydziełem Antoine de Saint-Exupéry. Wracam do filmu Vaterland. Imponujące jest to, że reżyser ograniczył się do kilku dni spotkania z ojczyzną, zamykając w nich istotę sprawy, zderzenia pisarza z nową historią. No, jest tam pokazane przekraczanie granicy strefy zachodniej z Volksrepublik opanowanej przez Sowietów. To cała afera zakończona pomyślnie przy pomocy wysokiego wojskowego. Mercedes Manów otrzymuje obstawę przewodnika w postaci ruskiego gazika, który towarzyszy im do Weimaru, gdzie padają śmiałe propozycje nieprzyjęte przez pisarza. A my posłuchajmy songu Mackie Messer z opery Za trzy grosze Bertolda Brechta.

0: nur wie im Lichte, wie im Dunkeln sieht man nicht, doch man sieht nur die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht.
1: To słynny song, tym razem w wykonaniu wspaniałej aktorki teatru i filmu lat powojennych, Hildegard Knef. Niezwykle interesująca interpretacja. Tak, Nagrodę Nobla otrzymał Tomasz Mann w roku 1929. W tymże roku odbyła się prapremiera właśnie opery Za trzy grosze Bertolda Brechta. Była to teatralna rewolucja. Ze sceny padają słowa: z kogo się śmiejecie? Sami z siebie się śmiejecie. Przypomnieć warto, że w dekadenckiej Republice Weimarskiej po przegranej wojnie Niemcy przeżywali kryzys, potworną inflację i w tym czasie kaprys historii sprawia, że Berlin staje się konkurencją Paryża, gromadząc elity intelektualne Europy, co dokładnie opisuje Elias Canetti. To Nagroda Literacka Nobla w roku 66 w swoich wspomnieniowych opowieściach. Ale to potwierdza też teorię Stanisława Wyspiańskiego, że nie ma tak złych okoliczności, z których nie można wyciągnąć korzyści. No na przykład bohaterka mojej audycji Edith Piaf w czasie II wojny śpiewała w obozach jenieckich w Niemczech dla swoich rodaków, Francuzów, dostarczając im przy okazji fałszywe paszporty, żeby mogli uciekać, więc posłuchajmy Edith Piaf, tym razem w wersji anglojęzycznej.

Tak, to był Edith Piaf oczywiście, a my wracamy do filmu Vaterland Pawła Pawlikowskiego. Aż dziw bierze, gdzie on znalazł takie plenery, stare, zniszczone kamienice secesyjne, jakieś horrendalne pustkowia, starożytne drogi, puste zupełnie. To także wielki walor filmu. Trudno dociekać, bo Vaterland to wielka produkcja międzynarodowa, gdzie Polska jednak odgrywa ogromną rolę. Film kończy się melancholijnie. Najpierw jednak muszę przytoczyć fragment dialogu pisarza z córką. Po spotkaniu z publicznością i oficjalami w Weimarze, gdzie Goethe spędził ostatnie lata życia, Erika mówi: dość tego, wracamy. A gdzie wracamy? Pyta Thomas Mann. Jadą Mercedesem pustymi drogami, mijają jakiś budynek w ruinie. Erika zawraca i znajdujemy ich w pustej kaplicy. Ktoś na organach gra Bacha. I tu maksymalne zbliżenie twarzy Thomasa Manna, zamknięte powieki. Za chwilę pojawią się łzy, ale tego już nie zobaczymy, więc słuchamy Jana Sebastiana Bacha.

Jakaż to piękna, kojąca muzyka. Pamiętam, jak znalazłam się w Lipsku z jakimś koncertem. Poszłam do tamtejszego kościoła i tam jest grób Jana Sebastiana. To jest niesamowite wrażenie. Jedno z największych przeżyć w moim życiu. A wracając do Tomasza Manna, najbardziej autobiograficzna jest Śmierć w Wenecji. No tak, ale kto czyta dzisiaj Manna? Dlatego czuję się w obowiązku przypomnieć, że ostatnią powieść Doktor Faustus, ogromną, pisał podczas wojny w Kalifornii właśnie. Narrator tej powieści mieszka w Niemczech i opowiada o tym, co się tam dzieje właśnie, że jest wojna. Pod koniec wojny Tomasz Mann nagrywał dla radia BBC audycje, odezwy do swojego narodu, bardzo inteligentne, bardzo błyskotliwe i piękne. No właśnie, a wracając do tej autobiograficznej Śmierci w Wenecji, została kongenialnie ekranizowana przez Luchino Viscontiego, co nie zdarza się często, prawie wcale. To arcydzieło literatury wyprzedza Dżumę Alberta Camusa. Takie przypowieści symbolizują ludzkie losy, wobec których jesteśmy bezradni. Natura zwycięża siłę życia, a my słuchajmy mojej ulubionej pieśni.

0: Radio Wnet. Więcej niż radio.
1: Reklama.
2: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
1: Po reklamie.
3: Piaf, czyli wróbel. Opowieść o piosence, nie tylko francuskiej. Całkiem inaczej potoczą się dzieje drugiego wielkiego Niemca, którego już tu wspomniałam, Bertolda Brechta, który również przebywał wiele lat na emigracji w USA, gdzie poznał mechanizmy działania systemu w dziedzinie sztuki. Nie udało mu się dostać scenariuszowo do Hollywood. Szybko ucieka z Ameryki zaraz po wojnie, gdy zaczynają tam działać polowania na czarownice, które dotkną nieco później nawet Amerykanina Artura Millera. Jeszcze nie ma muru w Berlinie. Bertolt Brecht zamieszkuje tam w zachodniej części i wkrótce odwiedza go ważny oficer radzieckiej administracji NRD. Proszę pana, my ofiarujemy panu teatr, dom, rezydencję pod miastem. No tak, w tym wielkim domu jest to ogromna willa przy cmentarzu Hugenotów. Jest teraz piękne muzeum Bertolda Brechta, bo on przyjął tę wspaniałą ofertę, dzięki czemu teatr dostał między innymi Mutter Courage i Dobrego Człowieka z Szechuanu. Jego teatr istnieje do dziś, cieszy się ogromnym powodzeniem, a koło teatru pomnik Laweczka. A my posłuchajmy songu z Mutter Courage.

Tak, to był fragment songu, bo dramat jest wstrząsający. Mówię o wojnie, o marketance, która tam jeździ z wózkiem, z towarami. Ja poznałam bliżej ten dramat, pomijając to, że oglądałam go na scenach polskich, ale w teatrze telewizji zaśpiewałam songi Mutter Courage, bo Lidia Zamkow w teatrze rapowała tekst, ale tutaj i tam jest taki wspaniały ten fragment tekstu w polskim przekładzie. Twój mundur lach, twój wikt pomyje połowę żołdu, pułk ci skradł. Lecz jeśli kto cudu dożyje do końca wojny, czasu szmat. No tak, i ciągle mamy znowu wojnę, to straszne. Opowiadam o tym wszystkim, bo przenikanie kultur przynosi wielkie rezultaty, zaskakujące mieszaniny problemów, zjawisk, wydarzeń. Niedawno oglądałam na TVP Kultura dokument o Banksym. Kilka miesięcy temu zdążyliśmy z Witusiem zobaczyć wielką wystawę tego artysty na Pradze. Bardzo słabo była reklamowana, a przecież to potęga, o jakiej nie mamy pojęcia. Banksy urodził się w Bristolu. Jego wykształcenie jest iluzoryczne, prawie nieznane, bo ukrywa się on w anonimowości. Nawet istnieje podejrzenie, że za pseudonimem kryje się cała grupa artystów, bo Art Street urodziła się z buntu. Tworzyły jej początki środowiska dość podejrzane, jak kibole czy inni chuligani. Początki Art Street to nowojorskie metro, gdzie zapisywano odezwy, czasami nawet dość nieparlamentarne. Z Nowego Jorku przywieźli je do Londynu i Bristolu młodzi buntownicy, którzy nie chcieli, by wszelka sztuka docierała jedynie do bogatych. W tym momencie można słuchać tylko jednego utworu.

tak, coś jest w pierwocinach sztuki wysokiej, że zaczyna się ona często w nizinach. Nie jedynym przykładem jest moja bohaterka Edith Piaf, która zaczynała od śpiewania na ulicach, także w środowisku pigalnie obcym policji, czego ona nie ukrywa. Zamierzam przetłumaczyć jej autobiografię okrutną chwilami w swoich wyznaniach. Niedawno rozmawiałam z osobą ze środowiska, która stwierdziła, że Kazik Staszewski strywializował twórczość swojego ojca z wykształcenia architekta, który w Paryżu śpiewał jedynie początkowo na ulicach, potem miał swoją publiczność. Zbyt mało znam sprawy, by się wypowiadać, ale baranek Kazika, odziedziczący częściowo po ojcu, pozostaje pozycją nadzwyczajną pod każdym względem. Dobrze, to mniej pogadam.

0: jeden z moich ulubionych utworów. A teraz żegnam moich kochanych słuchaczy razem z Tomkiem i Hanią. I na koniec daję znowu Lajze Minelli z filmu Kabaret, bo o nim będzie mowa w następnej audycji. Pa!
1: Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, I give you that international sensation, Fräulein Sally Bowles!
2: You have to understand the way I am, mein Herr. A tiger is a tiger, not a lamb, mein Herr. You'll never turn the vinegar to jam, mein Herr. So I do what I do. When I'm through, then I'm through, and I'm through. Toodaloo.

0: Witam Państwa, Michał Trześniewski. Zaczynamy wiadomości. Na lotnisku na warszawskim Bemowie doszło do katastrofy awionetki. Samolot próbował wylądować, ale runął na ziemię i stanął w płomieniach. Zginęły dwie osoby lecące awionetką. Zakończył się ostatecznie wieloletni proces w tak zwanej sprawie Skóry. Sąd Najwyższy dzisiaj oddalił kasację prokuratury. W 2022 roku Sąd Okręgowy w Krakowie skazał Roberta J. na dożywocie. Dwa lata później Sąd Apelacyjny go uniewinnił. Ta sprawa to jedna z największych zagadek polskiej kryminalistyki. Dotyczy morderstwa 23-letniej studentki religioznawstwa Katarzyny Z., której fragmenty skóry i innych części ciała pod koniec lat 90. wyłowiono z Wisły. Sąd stwierdził w uzasadnieniu, że nie jest do końca pewien, czy oskarżony nie jest sprawcą zabójstwa, ale wszelkie wątpliwości należy interpretować na korzyść oskarżonego. Prezes Stowarzyszenia Tak dla CPK Maciej Wilk zapowiedział zbiórkę pod wnioskiem o odwołanie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Startuje SOR, stołeczna operacja referendalna, powiedział na konferencji prasowej przed Pałacem Kultury.
1: Mam tak samo jak wy miasto moje, Warszawę, a w niej niestety patologiczny, partyjno-koleżeński układ. Startuje stołeczna operacja referendalna. Startuje SOR. Za kilka tygodni na placach i na ulicach i na skwerach Warszawy rozpocznie się zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum. Wierzymy, że tylko poprzez taki wstrząs, takie wstrząśnięcie rządzącymi jesteśmy w stanie wymóc zmiany w naszym mieście.
0: Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział, że zwróci Ukraińcom order Jarosława Mądrego. Mera Lwowa nazwał banderowcem. Kaczyński był pytany o konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy.
2: Na tej konferencji jest mer Lwowa, już niezależnie od tego, że banderowiec oczywisty, to jeszcze do tego człowiek, który nie płaci polskiej firmie za wykonaną już pracę. Choćby sama jego obecność jest demonstracją ze strony Ukrainy, jak to ma z Polską wyglądać. Ja też zwrócę order, bo mam dość wysokiej rangi. Można powiedzieć, order Jarosława Mądrego, czyli ten tam najwyższy, tylko że ja nie mam pierwszej klasy, bo nie jestem prezydentem, tylko mam drugą.
0: Z banderą Ukraina nie wejdzie do Unii Europejskiej, powiedział Jarosław Kaczyński.
2: Mimo wszystko to nie jest tak, żeby w Niemczech stawiano na piedestale Hitlera, czy Himmlera, czy Goebbelsa. A oni coś takiego robią. Jest 500 ulic nazwanych nazwiskiem Bandery. I ja powiedziałem Poroszence już parę dobrych lat temu, że wy z tym, z banderyzmem do Europy nie wejdziecie. Polska powinna rozpocząć blokowanie klastrów, rokowań dotyczących wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej.
0: W Gdańsku rozpoczęła się dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Otworzyło ją przemówienie premiera Donalda Tuska. Premier porównał przyszłą odbudowę miast na Ukrainie do odbudowy Gdańska. Mówił, że do zjednoczenia Ukrainy z Unią Europejską potrzebne jest pojednanie.
3: Ukraina i słusznie chce być częścią zjednoczonej Europy. Zawsze warunkiem zjednoczenia było rozumienie własnej historii i autentyczna zdolność i gotowość do pojednania. Pamiętajcie, wszyscy bez wyjątku, moi rodacy w Polsce, twoi, Julio, rodacy w Ukrainie i nasi przyjaciele w Europie, że przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, na wzajemnym szacunku, na rozumieniu historii.
0: W konferencji bierze udział między innymi premier Ukrainy Julia Sfyrydenko i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Nie przyjechał ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski i jego małżonka. W trakcie konferencji w Gdańsku odbył się protest pod hasłem przeciwko banderyzacji Ukrainy. Przemawiał między innymi gdański poseł Prawa i Sprawiedliwości Kacper Płażyński.
4: Proszę Państwa, mamy mówić, że jak wynoszą na sztandary, jak ta czarno-czerwona szmata powiewa na Ukrainie, na ich ulicach, jak kolejne miasta, wsi otrzymują nazwy ulic upamiętniające Bandera, Romana Szuchewicza, to mamy udawać, że to jest wszystko w porządku? Mamy mówić, że czy na to godzimy?
5: Hańba! Hańba! Hańba! Hańba!
0: Dziękuję za wysłuchanie wiadomości, a za chwilę audycja Tomasza Wybranowskiego.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama.
8: Marek, szefowa cię prosi.
9: Potem.
8: A teraz co robisz?
9: Walczę z potem.
8: Zrób to skutecznie.
9: Ale jak?
8: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
8: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
7: Bo reklamie.
6: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.

No i teraz ta solówka naszego Ryśka Sambory. Bo przecież Ryszard Samborski. Richie Sambora, człowiek o polskiej krwi. Nad dużymi krokami zbliżają się te moje wakacyjne opowieści o płycie Slippery When Wet, bo to 40 lat mija za moment.

czyli 4 razy P redaktora wybrana. Przebój, przebojem, przebój, przebija. 40 lat od wydania płyty Slippery When Wet, ale panie i panowie, wakacyjną porą w cieniach w jaskini, choć nie tylko, opowieść o płycie, która w tym roku w dwóch odsłonach, 35 lat od debiutu, Use Your Illusion, część pierwsza i druga, Guns N' Roses, a babcia Axla Rose'a, która go wychowywana, była Polką, warto o tym pamiętać.

Sydney. Trzeci meteor, liryzm niż na płycie Use Your Illusion 1. 35 lat mija od premier tych dwóch niezwykłych płyt, rok pański 1991, a 40 lat od wydania płyty grupy Bon Jovi, gdzie Richie Sambora, Slippery When Wet, i to będą wakacyjne opowieści, będzie trochę niespodzianek. 15.15. Polska płyta tygodnia w Radiu Wnet. No to w poniedziałku będzie królowała ta właśnie epka. W roli głównej Husky, a pod tym pseudonimem skryła się Aleksandra Myszor. Zbieżność nazwiska zamierzona, bo to córa, umiłowana córa Przemka Myszora, klawiszowca i gitarzysty, współkompozytora i twórcy potęgi grupy Myślowic. Husky, aparat. Tytuł epki Między słowami, nasz album tygodnia od poniedziałku.

taki ojciec, taka córa. Haskim, czyli Aleksandra Myszor, córka Przemysława, twórcy, współtwórcy potęgi grupy Myslowic, aparat, nagranie Zepki między słowami, nasza płyta tygodnia, ale... Polska płyta tygodnia w Radiu Wnet. Wciąż nam jeszcze króluje ta płyta niezwykła, Atavi, Michalina Maja Rutkowska. Tytuł płyty To The Old Ones, Atavia, nagranie Vesta.

0: Atavia, czyli Vesta, album tygodnia To The Old Ones. Pozdrawiam pana Krzysztofa i naszego stałego słuchacza Stanisława. A że gorąco w Warszawie politycznie, panie i panowie, to pomyślałem sobie, że Kazik Staszewski o demokracji. Trochę zmienimy klimat.
1: Radio Wnet. Więcej niż radio.
0: Rzecz o manipulacji. O naszości, która jest ważna, od naszości, ważności ogółu i republika.

0: Stacja!
1: 6 lat minęło od premiery płyty Zarazem, 6 lat, a niby nic się nie zmieniło i wieszcze słowa Kazika Staszewskiego wciąż aktualne. To była demokracja, panie i panowie, za niespełna 4 minuty z sekundami magazyn Ponad Oceanami, ale że mawiam, że muzyka łagodzi obyczaje i czas wakacji się zbliża i kanikuły. Kanikuły to polskie słowo, nie mylić z rosyjskim słownikiem. Kanikuła, czyli żar, czyli lato, czyli skwar płynący z nieba. U2 i LMC. Take me to the clouds above. Zabierz mnie ponad chmury.

0: Take me to the clouds above. Unieś mnie ponad chmury, panie i panowie. A za chwilę już ona, panie i panowie, Jaśmina Nowak i on, Sławomir Budzik z Radia Deon Chicago, magazyn ponad oceanami, ku dobry, piękny światu, miłości, szacunkowi do samych siebie, kłania się Tomasz Wybranowski.
1: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
2: www.net.fm.
3: Autopromocja.
4: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej. W każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
5: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
6: 50 lat temu robotnicy Ursusa na stałe zapisali się w historii Polski. 28 czerwca wspólnie uczcimy bohaterów czerwca 76. Msza święta, uroczystości rocznicowe i koncert. Warszawa, plac czerwca 76 od godziny 12. 50 lat czerwca 76. Pamiętamy. Zaprasza NSZZ Solidarność, region Mazowsza.
7: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
3: To była autopromocja.
8: Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.
9: I tak, drodzy Państwo, dopłynęliśmy do kolejnej już audycji Ponad Oceanami. Opowiadamy Państwu o tym, co najciekawsze, o wybranych informacjach z różnych części świata. Jak sama nazwa wskazuje, wędrujemy ponad oceanami. Będziemy łączyć się ze Stanami Zjednoczonymi, z Radiem Deon. Będziemy łączyć się z naszymi korespondentami, między innymi w Londynie, także na Ukrainie. Nie zabraknie również informacji tutaj od nas, prosto z Polski. I to wszystko, jeżeli chodzi o najbliższe pół godziny czasu antenowego Radio Wnet, Radio Deon, a ja już teraz mam przyjemność przywitać współgospodarza audycji Ponad Oceanami i mam nadzieję, że jest z nami Sławomir Budzik.
10: Absolutnie. Witaj Polsko, Jaśmino. Chciałoby się rzec w tej naszej cudownej podróży między oceanami. Fantastyczna, adekwatna nazwa do naszej już dość długiej audycji wspólnie. Wspólnymi siłami budujemy to, co dziś nas otacza, czy można powiedzieć opływa nas z jednej czy z drugiej strony, jak te nasze oceany. Tak czy owak, tematów co nie miara. Dziś powiem Państwu o tym, że tu, gdzie nasze studio mieści się w Chicago, czyli w stanie Illinois. Znowu korzystne przepisy dla tych, którzy chcą zabijać dzieci, czyli wrócimy do aborcji. Te liczby przerażają, jeśli idzie o stan Illinois, ale będą także informacje wyborcze, jeśli idzie o kolejne decyzje Sądu Federalnego w sprawie głosowania i dokumentu tożsamości. Ja wiem, że Państwo będą przecierać oczy ze zdumienia, jeśli idzie o konieczność okazania takiego dokumentu przy głosowaniu, no ale w Stanach jest to nieco inaczej. Dlatego warto o tym wiedzieć. Będzie także o apelu amerykańskich biskupów w sprawie skazanego na karę śmierci mężczyznę, który zabił swoją żonę. Ta sprawa jest coraz głośniejsza. O tym piszemy na naszym portalu deon24.com i o tym między innymi w tych naszych amerykańskich relacjach, Jaśmino. Tak więc warto dzisiaj być razem z nami. Witając, zapraszam na niespełna już półgodzinne spotkanie w magazynie Ponad Oceanami.
9: To prawda i oczywiście warto być razem z nami, a ja też Państwa pozdrawiam z naprawdę gorącego krakowskiego przedmieścia. Plac Zamkowy jest nagrzany i przed nami chyba jeszcze te rekordowe temperatury, więc iście tropikalny klimat. A zobaczymy, drodzy Państwo, jak wygląda sytuacja w Londynie, bo tam czeka już nasz korespondent, współgospodarz Studia Londyn, Aleks Sławiński.
2: ponad oceanami.
11: Witam wszystkich słuchaczy po wszystkich stronach oceanów. Czym żyje upalna Wielka Brytania? No, jak łatwo się domyślić, już od niedzielnego poranka przede wszystkim zastanawiamy się, kto zastąpi Keira Starmera na stanowisku premiera Wielkiej Brytanii. Przypomnę, w poniedziałek Keir Starmer ogłosił swoją rezygnację, jednakże na swoim stołku pozostanie jeszcze prawdopodobnie do końca wakacji, kiedy będziemy mieli kolejne wybory w Partii Pracy na prezesa partii. Jak wiemy, w ordynacji wyborczej Wielkiej Brytanii premierem może być jedynie osoba, która stoi na czele partii rządzącej. Kto nią będzie? No, jak na razie nie do końca mamy pewność, jednakże typowany na faworyta jest minister transportu. Człowiek, który całkiem niedawno wdarł się do parlamentu z wielkim hukiem w wyborach uzupełniających. No ale kto zostanie tym premierem? Tego jeszcze nie możemy na 100% przepowiedzieć. Jednakże wiemy, kto zostanie przy 10 Downing Street na dłuższy czas. Otóż oczywiście kot Larry, pierwszy myszołap Wielkiej Brytanii, który przeżył już 8 premierów albo i więcej. Jednakże nie tylko samym odejściem Keira Starmera żyje Wielka Brytania, no i właściwie chyba nawet cały świat, albowiem drugim najważniejszym tematem jest mijająca właśnie 10. rocznica Brexitu. Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej 23 czerwca 2016 roku. Jest to dobry czas, żeby podsumować osiągnięcia Wielkiej Brytanii, ale również rzeczy, których nie dowieźliśmy. Jak donosi szczegółowe opracowanie opublikowane w tym tygodniu przez Allianz Research Deutsche Bank, dochodzimy do bardzo zaskakujących wniosków. Okazuje się, że wielkiej katastrofy po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii nie było, ale i sukcesów, które przecież tak bardzo zapowiadał Boris Johnson, między innymi w postaci ogromnych oszczędności wynikających z wycofania się Wielkiej Brytanii z Unii, też nie mieliśmy. Po prostu kraj pędzi przez czasoprzestrzeń, właściwie nawet nie zauważając zmian wokół siebie. To może świadczyć z jednej strony o bardzo dużej sile gospodarki brytyjskiej, a z drugiej strony o tym, że no jednak nie powinniśmy poddawać się demonom i propagandzie. Trzecim z najważniejszych tematów mijającego tygodnia to spotkanie grupy E5 w Berlinie, które miało miejsce wczoraj. Przedstawiciele Francji, Niemiec, Włoch, Polski i Wielkiej Brytanii spotkały się z sekretarzem generalnym NATO, który połączył się z resztą przywódców z Waszyngtonu. Liderzy wypowiedzieli swoją silną determinację, by budować silniejszą Europę, silniejszym NATO i żeby popychać jeszcze bardziej struktury obronne w jak najbliższej współpracy międzynarodowej. Jak zwykle wiele ogólników i jak zwykle zero konkretów. Najważniejsze jednak, że przywódcy nadal rozmawiają ze sobą ponad oceanem. I ja ponad oceany zapraszam Was już w najbliższy czwartek o godzinie 15.30, a już w najbliższą niedzielę zapraszam również na godzinę 9 do studia Londyn w Radiu Wnet. Serdecznie pozdrawiam z gorącego Londynu. Aleks Sławiński.
9: I my także bardzo serdecznie pozdrawiamy, a teraz drodzy Państwo z Londynu przeniesiemy się już prosto do Lwowa. Tam czeka korespondent Radia Wnet Artur Żak.
2: Ponad oceanem.
12: Kłaniam się nisko także z upalnego, ekstremalnie nieupalnego Lwowa. Jednym z głównych tematów, i tutaj trudno się dziwić, to jest temat właśnie napięć w relacjach polsko-ukraińskich. Informacje o tym, kto oddał, kto nie oddał odznaczeń po dwóch stronach barykady. Ale o tym nie będę mówił. Jest wiele redakcji, które poruszają ten temat. Wielu komentatorów, wielu dyplomatów, polityków ma kto tym się zająć. Powiem o czymś, co bezpośrednio odczuwam na własnej skórze, tak jak i setki tysięcy, jak nie miliony obywateli Ukrainy. Także właśnie tutaj we Lwowie. A mianowicie chodzi o to, że wzdłuż granicy białorusko-ukraińskiej od ponad 4 dni nie odnotowujemy przylotów rosyjskich dronów typu Shahed. Pod koniec właśnie wiosny, na początku lata, to była jedna z głównych tras takiej masowej migracji tych środków napadu powietrznego. powietrznego. Te bezzałogowce wykorzystywały białoruską przestrzeń powietrzną jako osłonę z jednej strony przed obroną przeciwlotniczą Ukrainy, a z drugiej strony korzystały z nadajników, z retransmiterów, czyli infrastruktury, która była zamontowana, czy też nadal jest zamontowana przy granicy białorusko-ukraińskiej, co w zasadniczy sposób zwiększało i zasięg, i celność tych śmiercionośnych środków napadu powietrznego. Ostatni atak przy użyciu takiej taktyki miał miejsce 21 czerwca właśnie na pograniczu obwodu Czernichowskiego i Białorusi. Ten region nadal jest atakowany, niemniej jednak Rosjanie muszą się wykazać większym zaangażowaniem własnej infrastruktury, wysyłając to bezpośrednio ze swojego terenu. Większość specjalistów wiąże ten brak ataków ze strony Białorusi i bez użycia ich infrastruktury z tym, że prawdopodobnie władze białoruskie wyłączyły te nadajniki, a spowodowane to zostało właśnie ultimatum, które zostało wystosowane przez Ukrainę ustami Wołodymyra Zeleńskiego, a ultimatum mija w piątek. Przypomnę naszym słuchaczom, że Zeleński powiedział bezpośrednio do władz białoruskich, że jeżeli te retransmitery nie zostaną wyłączone, jeżeli nie zostaną zdemontowane, to Ukraina ich sama zdemontuje. No i na koniec zdecydowanie przyjemniejsza informacja, a mianowicie informacja, że 25 lat temu Ukrainę, Kijów i Lwów odwiedzał święty Jan Paweł II. I na Ukrainie są oficjalne obchody. Zarówno w Kijowie, w katedrze świętego Aleksandra, ale także tutaj w Lwowie. I te obchody, szanowni państwo, mają naprawdę bardzo szeroki rozmach. Zarówno na poziomie miasta, czyli ozdobione miasto, między innymi ratusz lwowski ozdobiony wizerunkiem świętego Jana Pawła II, wydanie znaczku, jubiluszowego znaczku pocztowego, liczne pielgrzymki, wykłady, koncerty. No, najważniejsze dla nas, dla Polaków mieszkających tutaj w Lwowie, jest jutrzejszy koncert w katedrze pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, po czym wystawa poświęcona papieżowi, a także msza święta w parafii imienia świętego Jana Pawła II. Z upalnego, gorącego Lwowa specjalnie dla Ponad Oceanami Artur Żak.
9: Bardzo serdecznie dziękuję, Artur Żak i jego korespondencja. A teraz, drodzy państwo, czas ponownie usłyszeć głos współgospodarza naszej audycji, czyli audycji Ponad Oceanami, Sławomira Budzika.
13: Ponad Oceanami.
10: Absolutnie, Jaśmino, tak się zastanawiam, od czego zacząć, bo tematów jest co niemiara. Zacznę chyba od aborcji, bo mamy kolejne informacje od gubernatora naszego stanu Illinois, J.B. Pritzkera, który właśnie podpisał ustawę, która będzie już od 1 lipca przyszłego roku chronić dokumentację medyczną, a która dotyczy aborcji, przed udostępnieniem czy władzom, dziennikarzom, czy instytucjom z innych amerykańskich stanów. Ta ustawa została podpisana właśnie teraz, w rocznicę wyroku, o którym piszą media w Chicago i nie tylko. Chodzi o Sąd Najwyższy amerykański i sprawę Dobbs kontra Jackson, Women's Health Organization, który uchylił, przypomnę, federalne gwarancje prawa do aborcji. W związku z tą rocznicą nowe regulacje wchodzą w życie już w przyszłym roku w stanie Illinois. Władze stanu Illinois teraz będą chronić prywatność osoby, i to coraz więcej, przyjeżdża mnóstwo osób spoza stanu Illinois, aby właśnie dokonać aborcji na terenie stanu Illinois i być prawnie osobą chronioną. Liczba tych aborcji wzrosła tylko w ostatnim czasie o 48%. To około 1/4 z nich przyjeżdża spoza stanu Illinois. No i prawdopodobnie po wprowadzeniu w życie tych nowych przepisów 1 lipca 2020 2027 roku możemy przypuszczać, że te liczby będą tylko i wyłącznie rosły. Natomiast mamy także sporo zmian, jeśli idzie o sprawy wyborcze. Otóż Federalny Sąd blokuje teraz większość zapisów rozporządzenia wykonawczego, czyli Executive Orders prezydenta Donalda Trumpa, które dotyczą zmian, jeśli idzie o system wyborczy. Najważniejszy z tych zakwestionowanych przepisów przewidywał obowiązek pokazania dokumentu potwierdzające obywatelstwo przed zarejestrowaniem do głosowania. Chodzi o to, że osoby, które tu głosują, bardzo często w ogóle nie mają prawa głosować, a to się dzieje, bo nie muszą wykazywać żadnych dokumentów, wystarczy deklaracja i potem już głosowanie. Tak więc ten spór i walka cały czas trwa. Administracja Donalda Trumpa nie odpuszcza i prawdopodobnie możemy spodziewać także apelacji w tej sprawie. A skoro o wyborach, to trwają cały czas prawybory w różnych stanach. Burmistrz Nowego Jorku, zagorzały, można powiedzieć, socjalista, taki bardzo progresywny, ze skrzydła Partii Demokratycznej, Zohran Mamdani, umacnia swoją pozycję ku chyba zaskoczeniu bardzo wielu. W prawyborach kandydaci w Nowym Jorku, popierani przez właśnie tego burmistrza, pokonali swoich kandydatów partyjnego establishmentu w tych dwóch urzędujących kongresmenów, wygrywa z poparciem Zohrana Mamdaniego. I co? No i ten sukces rzeczywiście trochę przeraża Partię Demokratyczną, bo partia obawia się, że poparcie tych skrajnych, progresywnych polityków w skali całego kraju może to poparcie przeszkodzić w wygraniu z Partią Republikańską wybory dopiero w listopadzie. Natomiast my patrzymy także na skandal, o którym coraz głośniej w całym kraju. Chodzi o oszukiwanie, no powiedzielibyśmy w Polsce, NFZ-u. Tutaj opieki zdrowotnej różnych wymiarów, ale jednym z takich, można powiedzieć, federalnych agencji jest Medicaid. I to właśnie teraz okazuje się, że 500 osób, także kilka osób ze stanu naszego Illinois, oszukiwało na ogromną skalę. Lekarze wpisywali jakieś usługi medyczne, terapeutyczne, po czym oczywiście nie wykonywali tych zabiegów, a wystawiali rachunek i pobierali pieniądze. Jednym z takich bohaterów jest właściciel kliniki na południe od Chicago w Oakland, który wyłudził ogromne pieniądze, kupił sobie luksusowe samochody, jachty, biżuterię, a nawet nieruchomości. A skala wyłudzeń w całym kraju to 6,5 miliarda dolarów. No i Federalny Departament Sprawiedliwości cały czas trwa na posterunku, sprawdzając i ścigając kolejne osoby. A więcej na temat wydarzeń także, jeśli idzie o apel biskupów amerykańskich o uwolnienie mężczyzny, który zabił swoją żonę, piszemy na portalu naszym informacyjnym Radia Deon na deon24.com. I tą informacją, która jest równocześnie zaproszeniem, dziękuję za uwagę, Jaśmino, i do usłyszenia w kolejnym naszym wspólnym magazynie Ponad Oceanami już w kolejny czwartek.
9: Bardzo serdecznie dziękuję, Sławomir Budzik, a my, drodzy Państwo, teraz już przenosimy się ponownie ze Stanów Zjednoczonych i wędrujemy tutaj na Plac Zamkowy do redakcji Radia Wnet. Tu czeka już ze swoją korespondencją Paweł Kobierski.
2: Ponad oceanami.
13: Dzień dobry Państwu. Mundial cały czas trwa. Już mamy pierwsze rozstrzygnięcia i mecze, które zadecydowały o tym, kto wejdzie dalej, kto już wszedł do 1/16 finału 23 piłkarskich mistrzostw świata. Wczorajszej nocy Szwajcaria pokonała Kanadę 2-1, Bośnia rozprawiła się z Katarem 3-1. Tym samym Szwajcaria z Kanadą przechodzą na pewno dalej. Bośnia jeszcze się zastanawia i musi czekać, czy inni rywale z trzecich miejsc pozwolą jej przejść dalej. W grupie C Brazylia pokonała Szkocję 3-0, Maroko wygrało z Haiti 4-2. Brazylijczycy i Marokańczycy są już pewnie awansu, Szkoci muszą jeszcze czekać, a w grupie A mecze były zgrywane o 3 w nocy polskiego czasu. czasu RPA sensacyjnie wygrywa z Koreą Południową 1-0 i tym samym zapewnia sobie drugie miejsce w grupie, a Meksykanie wygrywają z Czechami. Czechami, które zaprezentowały się bardzo, ale to bardzo słabo na tym mundialu. Aztecy wygrywają 3-0, tym samym gruntują swoje pierwsze miejsce w grupie. I mamy już pierwsze rozstrzygnięcia i już wiemy, znamy już pierwszy mecz fazy 1/16 finału, mianowicie RPA zmierzy się z Kanadą na stadionie w Los Angeles i będziemy czekać na pozostałe rozstrzygnięcia. I zapraszamy Państwa na antenie Radia Wnet od codziennie od poniedziałku do piątku, Studio Mundial o 17.10, gdzie będziemy mówić o tych wynikach więcej. Pozwolę sobie przejść do NBA, do świata koszykówki zza oceanu, ponieważ mimo tego, że sezon się już skończył i Nowy Jork okazał się w tej kampanii zwycięski, to mamy już dwie bardzo duże wymiany, które wstrząsnęły ligą. Przede wszystkim Giannis Antetokounmpo przychodzi z Milwaukee Bucks, gdzie spędził swoją całą karierę, do Miami Heat razem ze swoim kolegą klubowym Bobbym Portisem, między innymi za Tylera Hero, Hame Hakeza, Kelewera Wera, ale też dużo pików, przede wszystkim trzy wybory pierwszej rundy w drafcie. To jest zawsze bardzo duża wartość, jeżeli chodzi o tego typu wymiany. I Greg zamienia Milwaukee na słoneczne Miami, gdzie razem z Bamem Adebayo będą próbowali stworzyć duet, który wstrząśnie wschodem, ale też będzie spróbował zawojować całą ligę. A tymczasem news dosłownie sprzed dosłownie 20 minut. LaMelo Ball, czyli do tej pory koszyk Charlotte Hornets, przychodzi do Minnesota Timberwolves za Nazarida oraz właśnie wymieniane piki, wybory w drafcie. LaMelo Ball, czyli młody rozgrywający, który przewodził drużynie Charlotte Hornets, która nie miała, jak to ma w zwyczaju akurat, nie miała wielu sukcesów do tej pory. Tym razem łączy siły z Antonym Edwardsem i będą próbowali również zawojować, tym razem zachód, więc zobaczymy, czy w przyszłym sezonie Minnesota z Miami będzie miała szansę spotkać się w finale NBA. Będziemy też obserwować, jak pozostałe drużyny, ponieważ ten okres wymian, ten okres transferowy dopiero się rozpoczyna. Więc wydaje mi się, że wiele, wiele jeszcze wymian przed nami. Dla magazynu Ponad Oceanami, Paweł Kobiecki.
3: Ponad oceanami.
9: A ja oczywiście, drodzy Państwo, ale przyjemnie teraz powiało, naprawdę w takie gorączki to jest coś. Jeszcze nie chcę mieć, że tutaj nie ma klimatyzacji, bo bardzo dobrze, klimatyzacja nie jest zdrowa, ale jest taki naturalny, lekki wietrzyk, czasem się tak przytrafi. A ja bardzo serdecznie dziękuję Pawłowi Kobierskiemu oczywiście za korespondencję. A teraz, drodzy Państwo, na moment opowiem o tym, co dzisiaj działo się na Radzie Miasta Warszawy, bo tam było Radio Wnet, tam byłam również ja, no i można powiedzieć, że od kilku godzin trwa jedna z najważniejszych, a jednocześnie na pewno najbardziej burzliwych sesji Rady Warszawy w tej kadencji. Drodzy Państwo, radni debatują nad raportem o stanie miasta, a także nad wotum zaufania dla prezydenta Rafała Trzaskowskiego. A skoro powiedziałam o tym wietrze i o otwartym oknie, to teraz słyszycie Państwo pewne odgłosy. Radio Wnet żyje, Plac Zamkowy żyje, dzieje się tu dużo, ale już teraz wracamy, tak samo jak dzisiaj żyła ta Rada Miasta. O co chodzi? No właśnie, wotum zaufania, absolutorium dla prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Formalne głosowanie dotyczy wykonania ubiegłorocznego budżetu, ale w praktyce cała debata zdominowana jest oczywiście o aferę wokół Szpitala Południowego. My przez cały dzień śledzimy przebieg tych obrad. Będziemy o nich także informować w popołudniu w Radiu Wnet. No i cóż, tutaj można powiedzieć. Udało nam się porozmawiać między innymi z panią poseł Anną Marią Żukowską z Lewicy, także z panem profesorem Piotrem Glińskim. Tę rozmowę także na żywo mogliście Państwo posłuchać na antenie Radia Wnet z wieloma radnymi. No i co tu można powiedzieć? Chociaż Koalicja Obywatelska dysponuje większością w Radzie Warszawy, no to i wszystko powinno wskazywać na to, że prezydent Rafał Trzaskowski otrzyma wotum zaufania, to ta atmosfera jest niezwykle napięta i już teraz radni Lewicy zapowiedzieli, że zagłosują przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu. Na sali wielokrotnie dochodziło do bardzo emocjonalnych wystąpień. posiedzeń, ale też obrady były przerywane okrzykami mieszkańców, bo trzeba pamiętać, że Rada Miasta Warszawy jest tak naprawdę dla mieszkańców i to miasto jest dla mieszkańców, a nie na odwrót, a faktycznie tutaj jak w Soczewce widać te wszystkie problemy i te wszystkie patologie, które pokazują też stan naszego państwa, bo to, że dochodziło do takich skrajnych sytuacji, no teraz jeszcze mamy oczywiście przesłuchania sygnalisty przez prokuraturę, zobaczymy jaka będzie tutaj konkluzja, jak zakończy się ta sprawa, natomiast już teraz wiemy o wielu patologiach, które tam się pojawiały, o patologiach systemowych, o tym, że decydenci, osoby, które odpowiadały za tę sytuację, byli informowani i nic z tym nie robili i to już pokazuje, jak w dysfunkcyjnym momencie nasze państwo jest. Bardzo dużo uwagi przyciągnęło wystąpienie prezydenta Warszawy. Rafał Trzaskowski zapewniał, że sprawa zostanie wyjaśniona do końca. Jak mówił, to musi zostać wyjaśnione do spodu, bez ochrony kogokolwiek. Dodał również, że jeżeli zarzuty się potwierdzą, to tutaj cytat, wszystkie osoby odpowiedzialne muszą ponieść konsekwencje. Nie wykluczając także decyzji personalnych wobec swoich współpracowników. Prezydent poinformował również o audycie prowadzonym w Szpitalu Południowym oraz o kontrolach we wszystkich miejscach na SOR-ze. Jednocześnie Rafał Trzaskowski odniósł się do doniesień dotyczących tak zwanego pokoju VIP. Jak podkreślił, nie było żadnego formalnego pokoju VIP, a według dotychczasowych ustaleń mogło chodzić o samowolny mechanizm funkcjonujący poza oficjalnymi procedurami. No takie sformułowanie co najmniej dwuznaczne, bo co to znaczy samowolny mechanizm funkcjonujący poza oficjalnymi procedurami? No to oznacza nic innego jak to, że funkcjonował patologiczny system, który promował osoby w jakiś sposób powiązane politycznie. I to chyba trzeba powiedzieć wprost, bo używanie górnolotnych słów i jakichś sformułowań, które rozmywają tę sytuację, chyba nie do końca już jest tutaj na miejscu i myślę, że też nie jest to dobrze rozgrywane przez osoby, które taką odpowiedzialność też częściowo mogły ponosić, no ale prezydent Rafał Trzaskowski podkreślił, że ta sytuacja, że ten pokój VIP, którego nie było, też to będzie zbadane przez audyt i przez prokuraturę. No i bardzo mocne słowa padały również ze strony opozycji i dotychczasowych koalicjantów prezydenta. Lewica zapowiedziała właśnie głosowanie przeciw absolutorium. Pani poseł Anna Maria Żukowska mówiła tutaj cytat, gdyby prezydent częściej zajmował się swoim miastem, wiedzą o nieprawidłowościach miałby wcześniej. No a radni PiS zarzucali władzom miasta brak konkretnych odpowiedzi i domagali się wskazania osób odpowiedzialnych za nadzór nad placówką. Ta dzisiejsza sesja pokazała, że sprawa Szpitala Południowego przestała być wyłącznie problemem jednej placówki medycznej, a jest poważnym testem wiarygodności władz Warszawy, ale myślę, że to pokazuje właśnie ten problem systemowy i równie dobrze możemy przełożyć go na funkcjonowanie całej Polski i tych struktur. Nie tylko samorządowych. Drodzy Państwo, to tyle, jeżeli chodzi o Radę Miasta i ta burza cały czas tam trwa. Będziemy więcej o niej opowiadać już za momencik w popołudniu w Radiu Wnet, ale już teraz oddaję głos do Radia Deon po drugiej stronie, czyli w Stanach Zjednoczonych, czeka ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
14: Ponad oceanem.
15: Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. W Stanach Zjednoczonych trwa tydzień wolności religijnej. To coroczna inicjatywa Konferencji Biskupów Katolickich USA, która tym razem nabiera szczególnego znaczenia w obliczu rosnących napięć społecznych i politycznych. Wydarzenie tradycyjnie startuje 22 czerwca, w dzień wspomnienia świętych Tomasza Mora i Jana Fischera, męczenników, którzy oddali życie za wierność własnemu sumieniu. Amerykańscy biskupi podkreślają, że wolność religijna to nie tylko prawo do zamknięcia się w murach kościoła. To przede wszystkim możliwość publicznego życia wiarą i służenia dobru wspólnemu. W tym roku lista wyzwań, przed którymi stają wierni, jest wyjątkowo długa. Katolicy w USA są zaproszeni do modlitwy i działania w 8 kluczowych obszarach. Wśród nich znalazły się walka z przemocą polityczną i antyreligijną, egzekwowanie przepisów imigracyjnych, wolność wyboru rodziców w edukacji oraz kwestie związane z dotacjami federalnymi i ideologią płci. Biskupi nie zapominają też o świecie. Modlitwa płynie m.in. za prześladowany kościół w Nikaragui oraz za mieszkańców Afryki. Program każdego dnia jest precyzyjnie zaplanowany. Episkopat nie chce, by skończyło się tylko na teorii. Każdego dnia wierni otrzymują konkretną intencję modlitewną, krótką refleksję teologiczną oraz, co najważniejsze, propozycję realnego działania, które może poprawić sytuację w danym obszarze. W inicjatywę masowo włączają się kolejne diecezje, od Miami przez Arlington aż po Toledo. W specjalnym oświadczeniu amerykański episkopat przypomniał postacie patronów tego tygodnia. Biskupi napisali wprost: dobrze jest kochać swój kraj, ale ostatecznie lojalność należy tylko do Chrystusa i Jego Królestwu. Podkreślono, że Thomas More i Jan Fischer nie byli zdrajcami ani rewolucjonistami, ale gdy prawo królewskie stanęło w rażącej sprzeczności z prawem Bożym, wybrali posłuszeństwo Bogu. Ich postawa ma być dziś drogowskazem dla milionów Amerykanów. Żaden rząd nie może rościć sobie praw do duszy człowieka, przypominają hierarchowie, wzywając do odważnego świadectwa we współczesnym świecie. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon w Chicago ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
9: Bardzo serdecznie dziękuję, drodzy Państwo, i powoli dobiegamy do końca audycji Ponad Oceanami, ale oczywiście zarówno Radio Deon, tutaj zachęcamy do słuchania, jak i Radio Wnet kontynuuje i będziemy Państwu opowiadać o kolejnych ważnych tematach. Za moment to popołudnie w Radio Wnet. Mam nadzieję, że Sławomir Budzik jest jeszcze z nami, więc słówko pożegnania, Sławku.
10: No tak, słówko pożegnania. Jaśmino, gorąco jest w Polsce, wiem, ale powiem Ci, że u nas też od przyszłego tygodnia, chociażby w Chicago, temperatury 32 stopnie Celsjusza, bardzo wysoka wilgotność, tego w Polsce nie ma i odczuwalną będziemy mieć już od poniedziałku 41 stopni Celsjusza. I a propos tej afery, o której opowiadałaś, jeśli idzie o południowy szpital, to chyba mamy rozwiązanie, dlatego że u nas w Chicago kończą się właśnie dzisiaj fantastyczne targi robotyki i sztucznej inteligencji. Właśnie są roboty, które mogą zastąpić lekarzy. Nie wiem, czy w przypadku tego szpitala nie byłoby to bardziej humanitarnym rozwiązaniem. Tak więc dziękujemy. Raz jeszcze pozdrawiamy. Chłodu szukajmy w tych cieplejszych momentach. No i cóż, Jaśmino, do usłyszenia w czwartek, już za tydzień.
9: Dokładnie tak, szukajmy chłodu, a za tydzień możemy zrobić konkurs, porównamy te temperatury, bo u nas chyba też termometry mają wskazywać ponad 40 stopni Celsjusza w jakichś kulminacyjnych chwilach. Zobaczymy, jak to przetrwamy. Miejmy nadzieję, że jakoś się uda i usłyszymy się także za tydzień, jak zawsze w audycji Ponad Oceanami. Ja, drodzy Państwo, dziękuję bardzo całej ekipie ze Stanów Zjednoczonych. Dziękuję współgospodarzowi Sławomirowi Budzikowi. Oczywiście Andrzej Karaś z tej strony oceanu, jak zawsze, wydał program. Zrealizował Tomasz Rosłoń i bardzo im za to dziękuję. A w studio jest już Michał Trześniewski, a na zegarach u nas tutaj w Polsce jest godzina 16, więc najwyższy czas już za momencik na wiadomości w Radiu Wnet. Jaśmina Nowak, dziękuję za uwagę i do usłyszenia o 16.10.
8: Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.

0: Dzień dobry Państwu, co w wiadomościach? Gorąco na dworze, gorąco w Radzie Miasta Warszawy debatowano o aferze Kacprzyka. Rusza SOR, stołeczna operacja referendalna. Aktywiści będą zbierać podpisy pod wnioskiem o odwołanie prezydenta Trzaskowskiego. Jarosław Kaczyński zwróci ukraiński order, nazwał mera Lwowa banderowcem.
1: Wiadomości wnet.
0: Trwa nadzwyczajna sesja Rady Warszawy w sprawie afery Kacprzyka. Radni PiSu domagają się odwołania trojga wiceprezydentów Renaty Kaznowskiej, Tomasza Męciny i Aldony Machnowskiej-Góry. Ponadto żądają odpolitycznienia rad nadzorczych we wszystkich miejskich spółkach. Dawid Kacprzyk miał parasol polityczny, to sprawa polityczna. Miał chyba dar bilokacji, mówił radny Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Figura.
2: Bez przyzwolenia politycznego nie byłoby możliwe po pierwsze podpisanie umowy dla lekarza bez specjalizacji na tak wysokie stawki. Bez przyzwolenia politycznego pan Dawid nie zarabiałby takich pieniędzy. Co więcej, jak się okazało, pan Dawid miał zdolność bilokacji, był w wielu miejscach, przedstawiał faktury za usługi, że był w jednym miejscu i równocześnie spełniał obowiązki polityczne w drugich miejscach. To też nie byłoby możliwe bez politycznej akceptacji.
0: Adrian Sandberg z partii Razem na konferencji prasowej domagał się dymisji ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego, który jest szefem warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej. Sandberg nazwał Kierwińskiego nad prezydentem.
3: Rady nadzorcze w samorządach powinny iść do kosza. To jest absurd. To jest absurd. Te rady niczego nie nadzorują. Te rady to są paśniki dla facetów, którzy jakby dostali dwie kulki, to by jedną zepsuli, drugą zgubili, ale są tam tylko dlatego, że rozklejali odpowiednie plakaty w kampanii wyborczej. Tak wygląda dzisiaj Warszawa pod rządami Rafała Trzaskowskiego. Znaczy, to przesada z tymi rządami Rafała Trzaskowskiego. Jak tu jesteśmy, też wszyscy Państwo wiecie, że Rafał Trzaskowski ładnie się uśmiecha. Realnie tym miastem rządzi nadprezydent Kierwiński.
0: O podjętych działaniach w sprawie afery Kacprzyka mówił na sesji Rady Miasta prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
4: 8 czerwca pan Dawid Kacprzyk złożył oświadczenie majątkowe. Dwa dni później, 10 czerwca, pojawił się pierwszy publiczny wpis redaktora Słowika. Już następnego dnia, czyli 11 czerwca, zleciłem audyt w szpitalu południowym. W efekcie szpital rozwiązał umowę z panem Kacprzykiem i skierował zawiadomienie do prokuratury w sprawie popełnienia oszustwa. 18 czerwca odwołany został zarząd Szpitala Południowego. 19 czerwca została odwołana Rada Nadzorcza, a tak samo w tym tygodniu odwołaliśmy, drodzy Państwo, polityków z Rad Nadzorczych Spółek Medycznych.
0: Trzaskowski odniósł się także do głośnego wywiadu lekarza sygnalisty, w którym powiedział między innymi, że na SOR-ze w Szpitalu Południowym pacjenci umierali niezaopiekowani.
4: Jeżeli te zarzuty się potwierdzą, osoby odpowiedzialne, wszystkie osoby odpowiedzialne muszą ponieść konsekwencje. Jeżeli okażą się nieprawdziwe, konsekwencje powinni ponieść także ci, którzy je formułują. Bo w takiej sprawie nie ma miejsca ani na bezkarność, ani na rzucanie oskarżeń, które mogą zniszczyć zaufanie pacjentów do szpitala. Chciałbym, aby wszyscy, którzy naprawdę chcą dowiedzieć się, czy zarzuty, o których usłyszeliśmy, są prawdziwe, dali czas prokuraturze, żeby ustaliła fakty.
0: 28-letni Dawid Kacprzyk to lekarz i działacz KO, który mimo braku specjalizacji został kierownikiem SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie i zarobił ponad 1,5 miliona złotych w rok. Prezes stowarzyszenia Tak dla CPK Maciej Wilk zapowiedział zbiórkę pod wnioskiem o odwołanie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Startuje SOR, stołeczna operacja referendalna, powiedział na konferencji prasowej przed Pałacem Kultury.
5: Mam tak samo jak wy miasto moje, Warszawę, a w niej niestety patologiczny, partyjno-koleżeński układ. Startuje stołeczna operacja referendalna. Startuje SOR. Za kilka tygodni na placach i na ulicach i na skwerach Warszawy rozpocznie się zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum. Wierzymy, że tylko poprzez taki wstrząs, takie wstrząśnięcie rządzącymi jesteśmy w stanie wymóc zmiany w naszym mieście.
0: Na lotnisku na warszawskim Bemowie doszło do katastrofy awionetki. Samolot próbował wylądować, ale runął na ziemię i stanął w płomieniach. Zginęły dwie osoby lecące awionetką. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział, że zwróci Ukraińcom order Jarosława Mądrego. Mera Lwowa nazwał banderowcem. Kaczyński był pytany o konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy.
1: Na tej konferencji jest mer Lwowa, już niezależnie od tego, że banderowiec oczywisty, to jeszcze do tego człowiek, który nie płaci polskiej firmie za wykonaną już pracę. Choćby sama jego obecność jest demonstracją ze strony Ukrainy, jak to ma z Polską wyglądać. Ja też zwrócę order, bo mam dość wysokiej rangi. Można powiedzieć, order Jarosława Mądrego, czyli ten tam najwyższy, tylko że ja nie mam pierwszej klasy, bo nie jestem prezydentem, tylko mam drugą.
0: Z banderą Ukraina nie wejdzie do Unii Europejskiej, powiedział Jarosław Kaczyński.
1: Mimo wszystko to nie jest tak, żeby w Niemczech stawiano na piedestale Hitlera, czy Himmlera, czy Goebbelsa. A oni coś takiego robią. Jest 500 ulic nazwanych nazwiskiem Bandery. I ja powiedziałem Poroszence już parę dobrych lat temu, że wy z tym, z banderyzmem do Europy nie wejdziecie. Polska powinna rozpocząć blokowanie klastrów, rokowań dotyczących wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej.
6: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: W Polsce gorąco, w Warszawie do 31 stopni w cieniu, w Krakowie i we Wrocławiu do 32, a w Białymstoku do 28.
6: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
8: Reklama. E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
9: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Wnet Kultura.
12: O kulturze szeroko.
11: Książki, kino, teatr, historia, podróże, muzyka i...
12: głęboko.
13: De Profundis!
0: 29 czerwca na YouTubie rusza kanał Wnet Kultura.
14: W każdy czwartek o 17.30 wojny think tanków. Think tanki to grupy najlepszych ekspertów na całym świecie. Przekazują niemal co dzień raporty o tym, co wpływa na nasze życie i jakie działania powinniśmy podjąć. Patrzą na politykę z innych pozycji, ich opinie się zderzają, trwa walka na argumenty. Wojny think tanków. Paweł Badzio. Zapraszam.
15: Każda sobota jest złota, zwłaszcza w eterze. I to już od 8 rano, kiedy rusza tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Prowadzę ja, Konrad Mędrzecki. Zapraszam serdecznie.
16: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
17: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
18: To była autopromocja.

0: Popołudnie Wnet.
1: Drodzy Państwo, jesteśmy na sesji Rady Miasta Warszawy. Dzisiaj tutaj bardzo ważne głosowania, między innymi absolutorium dla pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Mamy cały czas echa tej ogromnej afery związanej ze Szpitalem Południowym w Warszawie, a ze mną są panie radne. Jest ze mną pani Justyna Kierył, radna Pragi Południe. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A także pani Małgorzata Żuk, radna Ochoty. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: No dobrze, drogie panie, może najpierw w kilku słowach taki ogólny komentarz związany z dzisiejszym przebiegiem tutaj tej Rady Miasta i z aferą w Szpitalu Południowym.
2: Na razie to, co się dzieje na Radzie Miasta, jest po prostu żenujące. No, pan prezydent nie szanuje warszawiaków i nas. Część osób w ogóle nie weszła na sesję, bo zabrakło miejsc na sali. Zresztą tak jak zawsze, Straż Miejska tutaj pilnowała wejścia. Potem pani wiceprezydent Renata Kaznowska przez blisko godzinę raczyła nas czytaniem z kartki regulaminów SOR-u, regulaminu triażu. I tak naprawdę nic się nie dowiedzieliśmy w kwestii tej afery, która się dzieje w Szpitalu Południowym.
1: Czy pani by chciała jeszcze coś dodać, jaki komentarz?
3: Sprawa Szpitala Południowego jest oburzająca i myślę, że oburza nie tylko warszawiaków, oburza Polaków. Dzisiaj radni, posłowie,

0: Jeszcze zobaczymy, oczywiście to jest pytanie do Dariusza Figury, ale nie widzę tutaj w tej sytuacji możliwości, żeby udzielić prezydentowi absolutorium. To, co się dzieje, jest skandaliczne, Warszawa jest potwornie zadłużona, a prezydenta po prostu nie ma w pracy. W zeszłym roku nie było go 250 dni w kraju, był na delegacjach. No to jest po prostu skandaliczne, to nie jest gospodarz, to nie jest dobry gospodarz. Ten człowiek po prostu przychodzi, żeby brać apanaże i tak naprawdę nie reprezentować interesu warszawiaków.
1: A ta deklaracja i zagłosowanie przeciwko prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu, czy to jest tak, że to może być początek jakiegoś rozłamu? Często słyszymy, że tutaj jest jednak pewna bardzo silna, już od wielu lat ugruntowana pozycja, jeżeli chodzi o jedną opcję rządzącą także na szczeblach Rady Miasta. Czy to może być jakiś początek pewnego przełomu, wywracania tego stolika?
2: Ja wierzę, że dzięki mediom, dzięki temu, że media pokazują, co się dzieje w Warszawie, oczywiście dzisiaj skupiamy się głównie na Szpitalu Południowym, ale coraz częściej mówi się o tym, że nierealizowane są inwestycje, że Warszawa, pomimo że jest zadłużona, nie wykorzystuje swojego budżetu inwestycyjnego, nie realizuje tych inwestycji, na które mieszkańcy najbardziej czekają. Ostatnio rozmawialiśmy o tym, że kończymy w końcu, zbliżamy się do końca budowa drugiej linii metra, wypadałoby już wchodzić z pracami na kolejną, trzecią czy nawet czwartą, bo eksperci mówią, że czwarta jest nam bardziej potrzebna. Tymczasem my dopiero zaczynamy pierwsze prace przygotowywawcze i moim zdaniem powoli, dzięki właśnie pracy mediów, warszawiacy też będą zdawać sobie sprawę, że Warszawą można zarządzać lepiej i że należy dać szansę komuś innemu.
1: A jeżeli chodzi o taką ocenę pani jako radnych Warszawy, jakie tutaj są największe systemowe bolączki? Jakbyście dzisiaj mogły wprowadzić 3 rozwiązania? Nie wiem, często słyszymy, że jest zbyt scentralizowana władza, kwestie budżetowe, to co byście zrobiły jako też przedstawicielki młodego pokolenia w tych strukturach, które też są częściowo decydentami tego, co dzieje się w mieście?
0: Z mojej strony zdecydowanie przeniesienie większej ilości kompetencji do dzielnic, ponieważ teraz tak naprawdę to prezydent rządzi miastem i jego biura. Między innymi Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, tramwaje warszawskie, różne spółki miejskie, a radni nie mają tutaj nic do powiedzenia, a to radni reprezentują mieszkańców, a nie urzędnicy zatrudniani po prostu przez prezydenta. Także to jest zdecydowanie, te kompetencje należy przenieść, trzeba zmienić pod tym kątem po prostu ustawę warszawską.
2: Przeniesienie kompetencji, większej kompetencji do dzielnic jest elementem kluczowym. Mamy armię radnych, z których niezależnie od ugrupowania w bardzo wielu dzielnicach jest wiele osób zaangażowanych i chcących realnie kształtować swoją rzeczywistość, które dzisiaj tej możliwości są pozbawione, bo tak naprawdę rady dzielnic tylko i wyłącznie opiniują. Od tego tak naprawdę będą zależeć dalsze kroki, bo dzielnice powinny też mieć możliwość konkurowania i pokazywania, jak różne opcje polityczne radzą sobie w zarządzaniu takim organizmem, jakim są rady dzielnic, i też dać tym mieszkańcom ten wybór, kto się na tym stanowisku sprawdza.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy.

0: Popołudnie Wnet.
1: Popołudnie w Radiu Wnet trwa, na zegarach godzina 16:22, a my, drodzy Państwo, mamy połączenie z kolejnym gościem. Jest z nami pan Franco de Peña, wenezuelski reżyser, scenarzysta, także producent filmowy związany z Polską. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: No to powiedzmy w takim razie, co na ten moment wiemy, jak obecnie wygląda sytuacja w Wenezueli?
2: No, to jest tak, że cały region portowy, to znaczy La Guaira, to jest 20 km od Caracas, jest 50% budynków zniszczonych. W Caracas, nie wiem, jest 50 budynków kompletnie się rozpadły. Jak na ten moment, chyba jest około 164 potwierdzonych zabitych przez ten trzęsienie ziemi. Jest ponad 700 osoby, to zostało uderzenia tego wszystkiego. Natomiast prawdopodobnie no, to w najbliższych dniach będziemy się dowiedzieć, ile tak naprawdę ofiar jest. Może dojść do 10 tysięcy. To było dwa trzęsienie ziemi, jeden po drugi prawie. To na 7,1 i to było bardzo mocne, to znaczy to jest 7,5 i 7,1, tak? No i no tak to.
1: Tak, to faktycznie, bo to bardzo poważne, potężne trzęsienie ziemi. Słyszymy teraz o tych stratach, a proszę powiedzieć, jak radzą sobie służby tam na miejscu, bo przecież Wenezuela to też kraj pogrążony w wielkim kryzysie i gospodarczym, i politycznym.
2: Ja z tego, to znaczy ja tam mam rodzinę w Caracas, tak? Ja to akurat moja siostra wczoraj kończyła 88 lat i mieliśmy rozmowę całego świata z nią na urodziny. Tak, i w trakcie rozmowy stało się to wszystko. To znaczy tam na dzień dobry nie było prądu, nie było internetu, nie było nic, straciliśmy kontakt, czekaliśmy 3 godziny, a tak to niektóre alternatywne internetowe newsy to podawały obrazy i filmiki. No filmiki były przerażające, bo tak naprawdę na dzień dobry to służby, ludzi tak na zasadzie potrafimy, robimy, to rękoma to robili wszystko, tak? I tak uratowali kogo mogli na dzień dobry. To była taka wielka prowizorka. No od rana są jakieś ciężki sprzęty, próbują to robić, ale tak naprawdę jak na razie to na miejscu to nie ma ludzi. To będziesz na wybrzeże, to znaczy na wybrzeże Caracas, na Simone La Guaira, to nawet baza wojskowa została totalnie zniszczona przez trzęsienie ziemi. No moja siostra, która ma mieszkanie tam plażowe, też zostało totalnie zniszczone. I tak po prostu mi się wydaje, że na pewno są potrzebne pomocy zagraniczne, w sensie
1: tak, właśnie chciałam zapytać.
2: Służby ratunkowe całego świata, nie amerykańskie, nie będzie, będą jechali, ale tak naprawdę to jest tak pilne, bo to pierwsze 3 dni ratuje się ludzie, którzy są pod gruzami, a po 3 dniach to jest bardzo trudno, no.
1: To prawda, każda godzina niestety zwiększa to ryzyko, a zmniejsza szanse na odnalezienie oczywiście żywych osób. Powiedział pan o tej pomocy ze Stanów Zjednoczonych, taką pomoc zadeklarował prezydent Donald Trump, no ale ona jest potrzebna z każdej strony, a wiemy, co dzisiaj jest no, takie najpilniejsze, czy też już jak mogą słuchacze Radia Wnet spróbować wesprzeć, pewnie przez jakieś oficjalne zbiórki, będziemy o tym informować, ale co jest najbardziej potrzebne obecnie mieszkańcom Wenezueli?
2: Na dzień dobry było prąd potrzebny, ale to wrócił.
1: Tak.
2: Jakoś, nie wiem, czy ratowało to. Myślę, że to jest zaopatrzone, jeżeli chodzi o co można kupić. Tylko tam jest tak, jak tutaj kiedyś w Polsce było ekonomia, gdzie bardzo drogie sklepy, tak a la Pewexu. Nie wiem, czy rozumiecie, jak mieliście
1: pewne. Tak, oczywiście. Czy, tak. Ja no, tego nie pamiętam, ale z opowieści rodziców, dziadków, to te trudne czasy, tak.
2: No tak, to tam jest tak, gdzie wszystko jest, tylko w tych bardzo drogich sklepach. Nie sądzę, gdzie ludzie mają, będą mieli niedobór jesieni i tak dalej. To, co ja mi się wydaje, że będą potrzebne bardzo dużo namiotów takich tymczasowych i tak dalej. Dlatego jest bardzo dużo budynków jest niemieszkalnych teraz. To znaczy, spadło fasady spadły, są złamane na dwóch budynków, są fraktury, są. To mi się wydaje, że namiar tego nie wiemy, bo tak to znaczy, że on nie jest taki bardzo efektywny do, powiedzmy, do kalkulowania strat i tak dalej, nie, i działanie, to bardzo, bardzo nieśmiałe mówią. No to, co ja widziałem, wszystko było tak naprawdę ludzki, indywidualne jakieś tam pomóc razem z służbami, które nie mieli wsięto. Ja pamiętam, wczoraj widziałem obrazu, na które ludzie rękoma zbierali gruso, nie? Zamiast maszynami i tak dalej. I to jedna są potem potrzebne ciężkie sprzęt, które powinno, nie wiem, z Kolumbii, z Stanów, czy tam, to są armia, na pewno wszystko będzie potrzebne, jeżeli chodzi o, no, przede wszystkim dużo szczęścia będą potrzebne ludzi, bo to jest taki rząd, który nie jest totalnie niedolny. No. To znaczy, to tak naprawdę mamy największe ropy naftowe na świecie i nie mamy wycinek, nie ma prądu, nie ma to.
1: Tak,
2: to
1: mówię, jest sobie wielki kryzys i gospodarczy, i polityczny, a teraz dodatkowo ten kataklizm, który, no, biorąc pod uwagę te trudne, tak trudną sytuację i to, że nie ma odpowiednich narzędzi, Wenezuela może spowodować, że to cierpienie będzie trwało bardzo długo, bo rozumiem, że te zniszczone domy, te mieszkania, no tutaj nie ma takiej wizji, aby ci ludzie szybko mogli wrócić i znaleźć schronienie.
2: No znaczy, to będzie tragiczne, dobrze tam nie ma zimy, to tak, bo zaczniemy od tego. Byłoby zima, to byłoby naprawdę groza.
1: Tak.
2: Ale nie ma zimy, jest temperatura zawsze plusowa, ale największe tego to jest taki tektoniczna falla, to się nazywa tam, jak, nie wiem jak to po polsku, tak, tektoniczna
1: fala, tak, uderzeniowa, raczej, że to...
2: Tak, i to jest na północ kraju, to się nazywa San Sebastián, to jest około 500 kilometrów nierówno tektoniczne pomiędzy Karibskie Morze i Ameryka Południowa, i tam są te frykcje. I to podobno te dwa platony, plato tektoniczne się tego, i to chodzi, on jedzie się z całej Caracas najwięcej. I Caracas jest najbardziej zaludnione miasto tego kraju. Tu północ miasta po prostu ma duże straty. Znaczy, obok góry, to znaczy my mamy takie góry na północ, jednej strony góry jest morze, drugiej strony góry jest Caracas. No i tak to na Bibrzeżu jest zniszczone i druga strona góry też zniszczone, bo to są właśnie te tektoniczne problemy, które prawdopodobnie tam się nie powinno budować wysoko, ale się buduje wysoko z powodu tych tektonicznych i tak dalej. No i tak po prostu teraz prowizorka, to znaczy i powiem wam coś, to kiedyś, jak w Chávez wygrał wybory w 98 roku, był wielki kataklizm na tych górach. Umarł 30 tysięcy osób. Mam nadzieję, że teraz ten drugi kataklizm to jest koniec tych rządów, tych ludzi, bo to jest tak, to był początek Chaveza. I to mam nadzieję, to jest początek ich teraz.
1: I tak, ja rozumiem, są też głosy mieszkańców Wenezueli, którzy w ten sposób oceniają decydentów, obecny rząd.
2: Nie, ja myślę, że normalny człowiek to tak, jak jest taka tragedia, ludzie są bardzo solidarni, prawda? I pomagają sobie nawzajem. Ale tak po prostu tej bezpardonowej bicia samemu, bez żadnej pomocy, bez wszystko drogo, inflacja droga, to wszystko nie ma. Ludzie żyjący za 10 dolarów miesięcznie, to z tą tragedią myślę, że już jest tak, ludzie na pewno chcieliby, żeby ta klątwa, w którym żyją, się skończył. Mm. Bo to jest jak klątwa o 20 parę lat.
1: My będziemy na pewno informować słuchaczy Radia Wnet i o sytuacji w Wenezueli, ale przede wszystkim jak pomóc. Niebawem pojawią się zapewne już konkretne i oficjalne zbiórki.
2: No, ja cały czas tak naprawdę jestem na bieżąco, tylko nie ma, ludzie na miejscu nie mają centralnej informacji. Mm-hmm. Nie ma ktoś, który to dowodzi. To znaczy, dowiedzą się od Instagramu, od tego. Tak samo jak ja, to jest taka ironia. Są na miejscu i nie mają
1: oficjalnych danych, oficjalnych informacji.
2: Rozumiem. Co mają robić, co nie mają robić. To po prostu jest tak, to są opuszczone ludzie na własnym losu.
1: Czyli chaos, trudna sytuacja i pogłębiający się chaos. Będziemy na pewno trzymali rękę na pulsie i postaramy się też pomóc w tych oficjalnych zbiórkach. No. Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę. Pan Franco de Peña, reżyser i scenarzysta, wenezuelski reżyser, ale związany już od wielu lat także z Polską. Bardzo panu dziękuję za komentarz.
2: Dziękuję. Dziękuję.
1: Pozdrawiamy, drodzy państwo, 16:33. Będziemy oczywiście informować o tym, jakie dane napływają do nas z Wenezueli. Tragiczne trzęsienie ziemi, które nawiedziło ten kraj i niestety cały czas powiększająca się liczba ofiar i ofiar śmiertelnych, osób rannych, tych, które zostały pozbawione dachu nad głową. Trudna, bardzo trudna sytuacja w kraju. W pogłębiającym się wręcz kryzysie i politycznym, i ekonomicznym. 16:33, popołudnie w Radiu Wnet trwa. Pod numerem 4 zespół Three Doors Down, Here Without You.

0: Popołudnie Wnet.
1: 16.37, popołudnie w Radiu Wnet trwa, a teraz, drodzy Państwo, mamy w studio kolejnego gościa, pan Baruch Jakow Janowicz, organizator konferencji Polsko-Ukraińskie Mosty Niepodległości. Dzień dobry.
2: Cześć, Jaśmino, witam słuchaczy.
1: Witaj. No właśnie, organizujesz jedną z największych polsko-ukraińskich konferencji młodzieżowych. Jak dziś opisałbyś te relacje między Polską a Ukrainą i co w ogóle ma nieść ze sobą ta konferencja?
2: Więc tutaj najważniejszym tak naprawdę jest rozdzielenie między polityką Polski i Ukrainy, a nami i Ukraińcami mieszkającymi w Polsce. Konferencja odbyła się w Sejmie. 110 osób w parytecie, po 55 osób z Polski i z Ukrainy. I tutaj, co ciekawe, ponad 400 osób się zgłosiło, w tym społecznicy, doktoranci, osoby z doktoratami. Tutaj wymogiem było 35 rok życia, żeby był maksymalnie. I rozmawialiśmy bardzo długo. Był też Szymon Pękala z Wojny Idei, więc rozmowy były bardzo ciekawe. My na podstawie tej konferencji będziemy tworzyć raport. Oczywiście organizowaliśmy go we współpracy. Tutaj wcześniej jeszcze współpracowaliśmy ze Związkiem Kadetów RP, no i ze Stand With Ukraine, Euromajdanem Natalii Panczenko. Więc chodziło o to, żeby te rozmowy były mocne, żebyśmy serio sobie powiedzieli, jakie są między nami problemy, ale nie upolityczniali tej kwestii.
1: No właśnie, bo to jest to hasło upolitycznienie. Dzisiaj sprawa relacji polsko-ukraińskich, polityki historycznej, ona stała się jednym z takich podstawowych narzędzi używanych politycznie bardzo mocno do tych rozgrywek frakcji wewnętrznych. No a tak naprawdę trzonem tego wszystkiego i tą podstawą jest to, i o tym chyba trzeba pamiętać, że my z Ukrainą musimy współpracować, musimy szukać gdzieś tych pomostów. Wy, jak rozumiem, staracie się konkretne narzędzia poprzez te dyskusje, poprzez te debaty, konkretne narzędzia dostarczyć.
2: Chcemy wypracować, tak, narzędzia dla decydentów, ale jeszcze raz mówię, dla Ukraińców w Polsce. I my wiemy, to jest ważne, żeby to pokazywać, że mamy wspólnego wroga i że tutaj panuje czysty pragmatyzm. To znaczy, że to nie jest tak, że bardzo fajnie, miło i serdecznie by było dogadać się z Ukraińcami w Polsce, żeby po prostu było fajnie. Nie. Czysto i pragmatycznie demografia Polski zmienia się bardzo i migracja z Ukrainy jest największą migracją w naszym państwie. I to, czy my będziemy potrafili się dogadać poza tym, co się dzieje między naszymi politykami, no bo bardzo łatwo zagrać tak, jak prezydent Zełenski zagrał, powiedzmy czysto analitycznie, robiąc to po to, żeby skłócić w jakiś sposób nasze narody, tak, żeby, no bo czysto pragmatycznie, interesem Ukrainy nie jest to, żeby po wojnie dużo Ukraińców zostało w Polsce. Jest interesem to, żeby ci ludzie wrócili, odbudowywali państwo, tworzyli tam społeczeństwo. Natomiast w naszym interesie, przy naszej demografii, jest to, żeby ludzie na tyle bliscy nam kulturowo jak Ukraińcy, na tyle bliscy nam językowo, którzy mogą się szybko nauczyć języka polskiego, mieszkali w Polsce, pracowali w Polsce.
1: A czy ci młodzi Ukraińcy, o których mówimy, oni faktycznie w taki sposób kalkulują, mają takie plany, że wiążą swoją przyszłość z Polską, chcą tutaj
2: zostać
1: na dłużej?
2: Bardzo dużo osób tak, natomiast tu masz wszelakie modele od małżeństw mieszanych, po kwestię tego, że ktoś chce zostać, ale przede wszystkim zintegrować się, nie asymilować, to znaczy...
1: No tylko
2: jeżeli pytasz Polaka mieszkającego w Anglii, komu bardziej kibicuje, Polsce czy Anglii w meczu, no to wiadomo, że on powie Polsce. I to samo, no, Ukrainiec mieszkający w Polsce będzie sercem gdzieś tam za Ukrainą, natomiast w kwestiach zewnętrznych będzie osobą popierającą także Polskę. I to jest temat bardzo trudny. Natomiast mieszanie się społeczeństw, chcąc czy nie chcąc, staje się faktem. I mówię, naszym ogromnym szczęściem jest to, że to są ludzie zbliżeni kulturowo i językowo. I jeżeli my pragmatycznie teraz nie zaczniemy tworzyć programów pod to, żebyśmy mogli w cudzysłowie współżyć ze sobą gdzieś blisko i tworzyć te relacje na wyższym poziomie, to w przyszłości może uda nam się zabezpieczyć przed tym, co przeżywa Zachód. Czyli zintegrować to społeczeństwo, które wchodzi do Polski na najwyższym poziomie. Tamte państwa nie zrobiły tego. Dodatkowo często, w cudzysłowie, zastraszają swoich obywateli, żeby odnośnie migrantów byli wręcz niemi, a my mamy jeszcze szansę prowadzić dialog i niewykorzystanie tej szansy moim zdaniem byłoby ogromnym złem dla Polski i Polaków.
1: No właśnie, czyli tutaj jeszcze państwo dostrzegacie, że jest ta przestrzeń, aby odbudować te relacje, bo one...
2: Odbudować, zbudować, no bo umówmy się, jeżeli ja bym z każdym Ukraińcem teraz zaczął rozmawiać o kwestii Wołynia, my się pokłócimy, a naprawdę, i to jest bardzo ważny temat, ale to jest temat do budowania na lata, temat do budowania, gdzie trzeba naprawdę liderów posadzić przy stole, żeby ze sobą rozmawiali. Natomiast niezależnie od tego, my mamy Ukraińców w Polsce, niezależnie od tego mamy wspólnych wrogów i niezależnie od polityki historycznej, Ukraińcy po wojnie przyjadą do Polski i to, czy ludzie w ogromnym stresie będą gdzieś tam dochodzić do sprzeczek i kłótni z Polakami na rzecz naszej niedobrej historii wspólnej, której w tym momencie nie odbudujemy, a na pewno nie narzędziami polityków, no to człowiek, który potrafi złożyć kałachach w chwilę i posługuje się świetnie bagnetem, będzie ogromnym zagrożeniem i to, czy właśnie my będziemy próbowali budować dialog i my zrobiliśmy bardzo dużo, bo ja sam przyjmowałem osoby z Ukrainy do domu, czy sam jeździłem na początku wojny na Ukrainę, woziłem auta na karetki i to pod sam Charków, do samego Charkowa.
1: No tak, to było, wszyscy pamiętamy, że Polacy faktycznie, ale też Polacy czują się przez to wykorzystani i czują też, że być może tam nie ma już z kim tego dialogu prowadzić, skoro to jest tak, że mimo tej całej pomocy, oni nawet nie potrafią powiedzieć faktycznie, a już nie chodzi też nawet powiedzieć, przepraszam, i o kwestie historyczne, ale zobacz, dzisiaj mówimy o odbudowie Ukrainy. Słuchałam wypowiedzi polityków obecnej partii rządzącej, którzy i też ekspertów ekonomicznych, którzy wprost mówią o tym, no najwidoczniej taka jest wola polityczna Ukrainy i stawia bardziej na Zachód, na Niemcy i na Francję, bo to są mocniejsi liderzy i Polska nie zauczestniczy w dużym stopniu w tej odbudowie.
2: Taka jest wola Ukrainy, polityków ukraińskich, nie Ukraińców żyjących w Polsce i właśnie po to jest ta konferencja i po to chcemy tworzyć jakiś ruch i rozmawiać na ten temat, bo trzeba oddzielić Ukraińca w Polsce, zwłaszcza tego, nie wiem, 50-paroletnią panią, która nie jest zainteresowana kompletnie politykom od tego, co robią Ukraińcy. Ja pamiętam taki moment, jak dowoziliśmy auta właśnie na Ukrainę i jedna z Ukrainek mówiła, po cholerę oni zmieniają tam herb na tym ich posągu w Kijowie na herb ukraiński. To jest miliony, a nasi chłopacy nie mają mydła na froncie, nie mają hełmów, kamizelek kuloodpornych, nie mają dostatecznego sprzętu na froncie, a tu się dzieją takie rzeczy. Polityka ukraińska, a przeciętny Ukrainiec na Ukrainie, czy przeciętny Ukrainiec w Polsce, to są trzy różne tematy i jeżeli my nie zaczniemy tego zauważać i nie zaczniemy już na 10-20 lat do przodu prowadzić polityki integracyjnej, to obudzimy się może nie tak jak Bruksela, w miastach, w których społeczeństwa są od siebie bardzo mocno oddzielone, no ale na pewno w sytuacji, która nie jest tak korzystna jak teraz, więc po prostu mając teraz możliwości, powinniśmy robić dużo więcej, a wydaje mi się, że jako że o Ukrainie mówi się dobrze albo źle, zależy od przypadku, w jakim się odmienia i od sytuacji, a my powinniśmy mówić realnie po prostu. Powinniśmy rozmawiać o tym pragmatycznie, co poza fajnymi hasłami możemy robić, żeby w Polsce żyło się lepiej, gdzie oficjalnie ponad milion osób, ale wydaje mi się, że to jest sporo większy odsetek społeczeństwa, z nami współżyje.
1: I o tym będziecie Państwo opowiadać, jeżeli chodzi o konferencję polsko-ukraińskie mosty niepodległości. My oczywiście do tych tematów też będziemy wracać i na bieżąco wracamy na antenie Radia Wnet. A moim i Państwa gościem był pan Baruch Jakow Janowicz, organizator konferencji polsko-ukraińskie mosty niepodległości. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję Jaśmino, dziękuję serdecznie słuchaczom.
1: 16:47, drodzy Państwo, na zegarach, a popołudnie w Radiu Wnet trwa. My za kilka chwil posłuchamy rozmowy rzecznika tej jednostki polskich żołnierzy, którzy stacjonują w Turcji przy NATO. Co tam robią, czym się zajmują, między innymi rozpoznanie na Morzu Śródziemnym. A to, drodzy Państwo, za kilka chwil ta rozmowa, a jeszcze zanim ta rozmowa, to muzycznie i spoglądam na naszą listę pod numerem drugim, Van Morrison.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Jestem zakochana w Radio Wnet. Może od niedawna, bo od 24 roku, no po tym zamachu na media publiczne, jestem narcyńcą. No jestem zachwycona właśnie na okrągło i jesteście Państwo w moim domu i w kuchni, i w pokoju, i w dzień, i w nocy. Także rzeczywiście różnorodność audycji jest pożyteczna i świetna. Trzymam kciuki za Waszą obecność. Życzę Wam wszystkiego dobrego, całej załodze. Trzymajcie się.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-miłosny pod tytułem Na to wygląda, że miłość kwitnie na Tonga. Występują Milko Wilko, abstyfikant, Żyrafa Kleszcz, podlegająca abstyfikacji oraz Mędrula Tłumacz Szeptem.
4: Oku, ołu, ofa, jakoe.
5: On jej powiedział, że ją kocha.
6: Teke mal, mo au.
5: Ona pyta, czy się z tym chętnie.
4: Kaj, kaj, kaj!
5: Jeść, jeść, jeść.
3: Wygląda na to, że przechodzimy do ustalania weselnego menu.
7: Ura! Ura!
5: Ura!
2: Popołudnie Wnet.
8: 16.53 i my, drodzy Państwo, tak jak zapowiadaliśmy, wczoraj prezydent Karol Nawrocki wrócił do Polski po oficjalnej wizycie, po rozmowach z prezydentem Turcji Recepem Erdoganem, a także po wizycie i odwiedzinach polskich żołnierzy w bazie właśnie w Turcji, którzy stacjonują przy NATO. Posłuchajmy, co na temat tego, czym zajmują się polscy żołnierze właśnie w Turcji, mówił rzecznik tej jednostki.
9: Dzień dobry, szanowni państwo, kapitan dr Piotr Budzyń, oficer wychowawczy, rzecznik prasowy polskiego kontyngentu wojskowego w Turcji 10 zmiany.
10: Chcielibyśmy zapytać, jak wygląda państwa praca i służba w tej jednostce?
9: Szanowni państwo, w ramach polskiego kontyngentu wojskowego realizujemy misję rozpoznawczą w akwenie Morza Śródziemnego oraz misję rozpoznawczą na Morzu Czarnym.
11: Ilu żołnierzy stacjonuje, z jakich jednostek?
9: Szanowni Państwo, trzon polskiego kontyngentu wojskowego tworzy 12 baza bezzałogowych statków powietrznych z Mirosławca oraz żołnierze z Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej z jednostek rozlokowanych po całej Polsce.
10: A na czym te zadania Wasze polegają? Co Wy nie robicie?
9: Tak jak już mówiłem, są to zadania rozpoznawcze. Realizujemy je bezzałogowym statkiem powietrznym Bayraktar TB2. Tak jak już powiedziałem, w obszarze Morza Śródziemnego oraz Morza Czarnego.
10: Ile konkretnie jest teraz?
9: Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o konkretną liczbę, są to sklasyfikowane informacje jako niejawne, w związku z tą o ochronie informacji niejawnych. Jest to około 200 żołnierzy.
11: Do kiedy jest trwała czy będzie misja?
9: Szanowni Państwo, planowany termin rotacji jest wyznaczony na około 20 listopada.
12: A z jakimi żołnierzami z NATO współpracujecie?
9: W ramach współpracy międzynarodowej realizujemy wspólne zadania z żołnierzami Stanów Zjednoczonych, z żołnierzami hiszpańskimi oraz oczywiście z żołnierzami gospodarza, czyli tureckimi.
10: Rozumiem, że to są takie zadania, gdyby Pan mógł nam opisać je. Oni wszyscy widzowie czy słuchacze wiedzą, tak? To są zadania, które, nie wiem, mają poprawić poziom bezpieczeństwa w tym regionie, czy mają dawać też tureckim siłom zbrojnym więcej informacji na temat tego, co się dzieje tutaj we wschodniej części Morza Śródziemnego.
9: Tak, są misja tutaj w Turcji jest realizowana w ramach Tailored Assurance Measure for Turkey, czyli wsparcia dla państwa gospodarza, czyli Turcji, polega na rozpoznaniu, tak jak już powiedziałem, poszczególnych akwenów mórz i polega na realizacji misji rozpoznawczej w obszarze operacyjnego zainteresowania.
8: I tym zajmują się żołnierze NATO w Turcji, w tym polscy żołnierze. 16:55 na zegarach. Ja bardzo serdecznie dziękuję. Tomasz Rosłoń zrealizował popołudnie w Radiu Wnet. Ja nazywam się Jaśmina Nowak. Za kilka chwil oczywiście czas na piłkę nożną, czyli mundial na antenie Radia Wnet, a później jeszcze dużo ciekawych rozmów. Także zachęcamy Państwa, aby te gorące letnie już popołudnie i ten wieczór spędzić wspólnie z Radiem Wnet. Pięknego czasu, do usłyszenia.

0: Popołudnie Wnet. Ta audycja powstała dzięki Państwa wsparciu. patronite.pl/radiownet. Serdecznie dziękujemy.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Kto studiuje i szuka prawdy, ten ostatecznie szuka Boga, przypomina papież. Leon XIV wskazuje na przesłanie nadziei, jakie we współczesnym świecie niesie sport. Stolica Apostolska zaprasza do wsparcia Ojca Świętego poprzez ofiarę na Święto Pietrze. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV spotkał się z jezuitami kierującymi uczelniami i kolegiami w Ameryce Północnej. Podczas audiencji w Pałacu Apostolskim z uznaniem mówił m.in. o wielowiekowym zaangażowaniu Towarzystwa Jezusowego w edukację i zachęcał, by umożliwiać młodym ludziom, którzy szukają prawdy i wiedzy, prawdziwe spotkanie z Bogiem, także na uczelni.
3: Kto prowadzi badania, kto poświęca się studiom, i kto poszukuje prawdy, ten ostatecznie szuka Boga, niezależnie od tego, czy zdaje sobie z tego sprawę, czy nie. Dlatego niezwykle ważne jest, aby stwarzać możliwości, dzięki którym członkowie waszych wspólnot akademickich będą mogli poznać tego, który jest prawdą. Jak niedawno zauważyłem podczas wizyty w Hiszpanii, liczni młodzi ludzie i dorośli odkrywają na nowo wiarę chrześcijańską, niekiedy po okresie życia, w którym nieco oddalili się od Boga. Chciałbym zatem zachęcić was do dalszego udostępniania na waszych kampusach możliwości uczestnictwa w ćwiczeniach duchowych. W ten sposób członkowie waszych wspólnot akademickich mogliby doświadczyć osobistego spotkania z naszym Panem i w wolności poszukiwać sposobów służenia Mu w codziennym życiu.
2: Ojca Świętego odwiedzili dziś także przedstawiciele Włoskiej Federacji Pływackiej. Papież wykorzystał to spotkanie, by przypomnieć o przesłaniu nadziei, jakie sport wnosi we współczesny, poraniony świat.
4: Tutti voi infatti provenienti da paesi diversi.
3: Wszyscy wy bowiem, pochodząc z różnych krajów, zgromadziliście się tutaj, kierowani tą samą pasją i tymi samymi wartościami, ponad wszelkimi różnicami języka, narodowości i kultury. Ten fakt, charakterystyczny dla międzynarodowych wydarzeń sportowych, stanowi znak nadziei, znak świata, którego pragniemy. Wnosi wkład w pokojowe spotkanie narodów oraz w budowanie braterstwa.
2: W tych tygodniach do Watykanu przyjeżdżają neoprezbiterzy z całego świata, także z Polski. Nowo wyświęconym księżom z archidiecezji lubelskiej towarzyszy ich arcybiskup Stanisław Budzik, który wraz z nimi wziął udział we wczorajszej audiencji generalnej u Ojca Świętego.
5: Na placu Świętego Piotra wyraźnie widać, że Kościół katolicki jest powszechny, mówi wszystkimi językami, zakorzeniony jest w wielu kulturach. Miałem okazję podejść do Ojca Świętego i poprosić Go o błogosławieństwo dla naszych młodych kapłanów. Wspomniałem Mu także o mojej fascynacji świętym Augustynem. W bezpośrednim spotkaniu widać, że papież Leon promieniuje pokojem, życzliwością i wielkim oddaniem dla sprawy Kościoła. Nawet po krótkim spotkaniu z nim człowiek wraca umocniony na duchu i lepszy.
6: Idźmy razem z papieżem. Pomóżmy papieżowi w jego misji. Pokoju, nadziei, miłości bliźniego. Wesprzyj Ojca Świętego. Przekaż dar na Święto Pietrze. Wejdź na stronę www.obolodisanpietro.va.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
8: Reklama. Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
9: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: 50 lat temu robotnicy Ursusa na stałe zapisali się w historii Polski. 28 czerwca wspólnie uczcimy bohaterów czerwca 76. Msza święta, uroczystości rocznicowe i koncert. Warszawa, plac czerwca 76 od godziny 12. 50 lat czerwca 76. Pamiętamy. Zaprasza NSZZ Solidarność, region Mazowsze.
10: To była autopromocja.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Jestem zakochana w Radio Wnet. Może od niedawna, bo od 24 roku, no po tym zamachu na media publiczne, jestem narczyńcą. No jestem zachwycona właśnie na okrągło i jesteście Państwo w moim domu i w kuchni, i w pokoju, i w dzień, i w nocy. Także rzeczywiście różnorodność audycji jest pożyteczna i świetna. Trzymam kciuki za Waszą obecność. Życzę Wam wszystkiego dobrego, całej załodze. Trzymajcie się.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
0: Studio Mundial w Radiu Wnet.
3: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
4: Studio Mundial, 25 dzień czerwca. W studiu ze mną są Andrzej Karaś.
5: Dzień dobry, cześć.
4: Antoni Przykocki.
6: Dzień dobry.
4: Ja nazywam się Paweł Kobiecki. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na tę porcję mundialowych emocji, mundialowej wiedzy oraz mundialowej analizy, a jest zdecydowanie co analizować. Dzisiejszego wieczora i dzisiejszej nocy miały miejsce ostatnie spotkania w grupach A, B oraz C i wiemy już, kto awansuje, kto już może pakować walizki i bukować bilety lotnicze do domu, a kto jeszcze będzie musiał na rozstrzygnięcie swojego losu chwileczkę poczekać. Jak wrażenia z tej nocy, panowie?
5: Cóż, no Brazylia wraca na właściwe tory. Chyba się wszyscy zgodzimy. No, moja noc akurat może nie trwała tak bardzo długo. Natomiast zaczęło się od tego, że pomyliłem mecze. Pomyliłem mecze, odpaliłem Katar, Bośnia i Hercegowina. Oglądam. Niezły meczek, ale patrzę w terminarz. O nie, to już teraz dwa naraz. No i ten drugi jednak był zdecydowanie lepszy. Kanada, Szwajcaria. Dużo emocji i progres reprezentacji Kanady w porównaniu z poprzednim mundialem, gdzie mieli w zasadzie tylko atak, obrony nie zanotowano. To tutaj jest już zdecydowanie bardziej zrównoważona drużyna, która może wyjść nawet jeszcze dalej niż ta 1-16 finału.
6: Myślę, że kibice gospodarzy chcieliby tego bardzo. Widać rękę Jesse'ego Marsha, no bo w końcu Kanadyjczycy mają trenera z prawdziwego zdarzenia. Jakoś to wygląda. Ta organizacja gry defensywnej z Bombito, który świetnie przenosi piłkę do drugiej, trzeciej strefy, no to wygląda znakomicie. No i Promise David. Wszyscy myśleli, że inny David będzie strzelał, że odkuje się po tym sezonie w Juventusie fatalnym, nie bójmy się tego słowa. A tu Promise David, który pół sezonu był chyba kontuzjowany w Unionie Saint-Gilloise, ładuje bramki, asystuje. Wygląda to dla Kanadyjczyków obiecująco. Tak samo jak obiecująco może to wyglądać dla kibiców z Bośni i Hercegowiny. No, wiemy, że przejęli ulicę Seattle śpiewając swoją piosenkę. Obecnie Bośnia znajduje się na trzecim miejscu, ale jest wysoko w tym rankingu drużyn, które z tego trzeciego miejsca mogą awansować dalej. Przypomnijmy, będzie runda 1-16 w kolejnej fazie. Nie 1-8, mamy 32 najlepsze zespoły, co może dać szansę także i Koreańczykom przez ten bilans bramkowy, chociaż, no właśnie, mówiliśmy o grupie B, to Katar, który na swoim mundialu był najgorszym gospodarzem w historii, tutaj z historycznym punktem, ładnie pokazał się w meczu z Bośnią, przynajmniej przez tą pierwszą połowę. Wydaje mi się, że nie doceniamy trochę ekipy z Bliskiego Wschodu.
4: Możemy troszeczkę nie doceniać, natomiast jeden punkt wiadomo historyczny i to też trzeba zdecydowanie docenić, i taka historia odrodzenia Juliana Lopetegiego, który został zwolniony dosłownie dwa dni przed mundialem w 2018 roku, kiedy miał prowadzić reprezentację Hiszpanii. Teraz dostaje wreszcie swoją szansę na mundialu. No wiadomo, gdzie Hiszpania, gdzie Katar. Jednak ten bilans bramkowy, dwie bramki strzelone do 10 straconych, mówi troszeczkę za siebie, natomiast ja myślę, że powolutku. W ogóle warto by ciebie, Antoni, troszeczkę o niej przedstawić. Antek jest de facto naszym gościem dzisiaj i na co dzień pisze i działa w Legianet.
6: Tak jest zatem stołecznie.
4: Tak jest stołecznie, także na szczęście bardzo daleko do nas nie miałeś i cieszymy się, że z nami jesteś. Ja bym chciał, panowie, wspomnieć o grupie A przede wszystkim. Meksyk w fenomenalnej formie, na to chyba czekali. Pierwszy raz w historii 3 mecze, 3 zwycięstwa, pierwsze miejsce w grupie i pewny awans do 1/16 finału. Największe zaskoczenie chyba RPA i tutaj nie ma żadnych wątpliwości.
5: No po tym obrzydliwym meczu otwarcia, obrzydliwym w ich wykonaniu, bo Meksyk pokazał, no to już mówię, omawiałem w naszym studium Mundial dosyć dogłębnie reprezentację Meksyku, więc może nie będę się powtarzał. Nie był to może perfekcyjny w ich wykonaniu mecz, no, ale dobry i to utrzymali. Natomiast Republika Południowej Afryki, no... Dwa frajersko rozegrane mecze, absolutnie, tak to trzeba nazwać, a tutaj totalnie inna rzeczywistość.
6: Ale też to RPA zwrócił uwagę, jak awansowało. Oni nie byli w czołówce afrykańskich państw. Oni awansowali przez punktacje tam dodatkowe, tworzone po to, żeby jak najwięcej państw z Afryki zmieścić na tym mundialu. Więc moglibyśmy się
5: spodziewać.
6: Ale to
5: chyba był wyznaczony limit jest przez FIFA.
6: Tak, tylko on był powiększony. No na tej zasadzie.
5: Dla Europy, dla Europy też o 3
6: no, drużyny. Te europejskie kadry, no wiadomo jak to działa, chociaż patrzymy na Czechów. Tak, zagrali jeszcze bardziej obrzydliwy futbol. Tak. Nie wygrali ani jednego meczu.
5: A kojarzą się raczej, nie wiem... Może nie pamiętacie, ale ja cały czas żyję tym Euro 2004, gdzie...
6: No, ja nie pamiętam na przykład. Ja się Paweł, rodziłem się Paweł, dopiero wtedy.
4: Paweł,

0: parę razy zdarzało mi się obejrzeć taki losowy mecz Ligi Czeskiej i to wcale nic porywającego tam nie było.
1: Hradec Kralowe z Sigmą Łomuniec?
0: Mniej więcej. Natomiast Sparta i Slavia to są zespoły w zasadzie, nie wiem czy poza zasięgiem naszych eksportowych drużyn, no ale żeby z nimi grać jak z równy z równym, trzeba się tu mocno wytężyć. Tymczasem obecnie nie ma to żadnego, nie miało żadnego przełożenia na ten turniej. Plus, ani to, że nawet mieli takich doświadczonych zawodników jak Sołczek chociażby. Nic z tego nie wyszło. Totalnie nic.
2: Czechy wracają z tego turnieju z podkulonym ogonem. Zaledwie jeden punkt wywalczony z ekipą Bafana Bafana. Dwa strzelone gole i tutaj może się troszeczkę przypominać case reprezentacji Polski na wielkich turniejach. I nie dość, że w mojej głowie, to też w przestrzeni publicznej też rodzi się takie przeświadczenie i taka myśl, taka prześmiewcza dosyć myśl. Czy faktycznie Polacy mogą się identyfikować z Czechami, jeżeli chodzi o przeżycie tego mundialu i czy faktycznie można to porównywać do sukcesów Polski na światowych boiskach?
1: Sukcesów to w takim bardzo dużym cudzysłowie chyba
2: tak.
1: Powinniśmy zaznaczyć.
2: Sukcesów w stopniu pejoratywnym, to na pewno.
1: Są to nasi słowiańscy bracia na tym mundialu, tak czysto kulturowo blisko nas. Tutaj widzę pewne podobieństwa, no bo też mówiliśmy o tej obronie Czechów. Przed mundialem zastanawialiśmy się, to będzie pragmatyczny futbol, ale może pozwoli im wyjść z grupy, szczególnie z takim RPA, może 0-0 z Koreą Południową. No a Czesi dali się ograć Korei w tym pierwszym meczu. Wyglądali jak zespół o kilka.
0: To chyba ustawiło już sytuację do końca, nie dało.
1: No to mamy te podobieństwa z Polską, tak? Mecz otwarcia i potem musimy grać mecz o wszystko.
0: I Korea. Też tego turnieju nie pamiętacie, ale dla mnie to jest trauma, chociaż tego meczu z Koreą niesławnego na żywo nie widziałem.
1: O jakieś 6 rano chyba był to, takie godziny.
0: Wiesz co, nie pamiętam. Te mecze były o 8.30, 13.30 czasu środkowo, finał na pewno było o 13.30. Natomiast ja byłem poza krajem wtedy i akurat tam, gdzie byłem, mecz Polska-Korea nie był dostępny do oglądania. To jeszcze czasy przedinternetowe i naprawdę inna epoka. Nie widziałem tego meczu, widziałem dwa pozostałe.
2: Natomiast przy Czechach warto zaznaczyć, że ten mecz o wszystko, jeżeli już tak bardzo porównujemy Polskę do Czechów, był z reprezentacją Republiki Południowej Afryki, która przecież, jeżeli spojrzymy sobie na ten mecz otwarcia, tak jak powiedział Andrzej, to może w ładniejszych słowach nieco to ujmie, zagrała słabo, żeby nie powiedzieć bardzo słabo, a z Czechami wyciąga punkt, co jest bardzo dziwne, no bo Czechów raczej uznajemy za nieco bardziej renomowaną drużynę niż RPA. No i ekipa z Czarnego Lądu pierwszy raz w historii wchodzi do fazy pucharowej Mistrzostw Świata.
1: Ogromny sukces. Też warto zaznaczyć, że to nie było tak, że Czesi dominowali w tym meczu z RPA. Oni mieli pierwsze 15-20 minut takiej gry, że mogliśmy powiedzieć, okej, to są Czesi, oni grają lepiej, są wyżej sklasyfikowani. RPA jest kadrą dużo, dużo niżej w tej hierarchii. Natomiast potem strzelona bramka i praktycznie, no wracam znowu do Andrzeja, frajersko oddany rzut karny.
0: Właśnie zastanawiałem się, które określenie nie spodobało się Pawłowi. Jakoś mój wewnętrzny radar na chwilę się wyłączył.
1: Tak, ale to był frajersko oddany punkt, a RPA po prostu pociągnęło dalej i to, co oni zrobili w meczu z Koreą, gdzie widzieliśmy, jak grali Koreańczycy, tak, oni naprawdę dobrze sobie radzili. Ta technika tych zawodników, to jest, patrzymy na Japończyków, na Koreańczyków i oni grają w zupełnie inną piłkę, jak ktoś oglądał, nie wiem, Inazuma Eleven, czy inne Galactic Football, to mniej więcej tak to wygląda. To aż się człowiekowi sam uśmiech na twarzy maluje, w tym takim stylu właśnie z tej animacji z dalekiej Azji, gdy tych piłkarzy ogląda, no i czekamy, czy Koreańczycy dołączą do tego grona najlepszych 32 ekip na mundialu, czy jednak trochę zabraknie, bo ta klasyfikacja drużyny z trzeciego miejsca bardzo ciasna.
2: Może zabraknąć trochę Szkotom i do nich chciałbym teraz przejść, o nich chciałbym teraz porozmawiać. Trzy mecze, dwie porażki. No, porażki raczej do przewidzenia, bo Brazylia, mimo tego, że nie zachwycająca jakoś bardzo na tym turnieju, no to jednak z Wyspiarzami zwycięstwo 3-0. Vinicius Junior w fenomenalnej formie na razie na tym turnieju. I porażki z Marokiem też raczej można było się spodziewać. I pytanie, czy Szkotów nie pogrąży zbyt niska wygrana z Haiti? To może być problem, ponieważ Szkoci z Haiti wygrali tylko i wyłącznie 1-0. Bilans bramkowy wynosi -3 i już teraz w klasyfikacji ekip z trzeciego miejsca

0: miejsca są na miejscu dopiero siódmym, a przypomnijmy osiem.
1: Oj, chyba ujemny bilans nie znaczy, daje
0: tak,
1: szans.
0: Tak, ujemny bilans zdecydowanie, tak. Ponieważ nawet póki co, jeżeli sobie spojrzycie, to Bośnia jest na pierwszym miejscu z 4 punktami, to oczywiste, raczej 4 punkty tutaj zdecydowanie będą dawały awans, ale ekipy z 3 punktami. Szwecja, bilans bramkowy 0, Chorwacja, bilans minus 1, Korea minus 1, Algieria minus 2, Szkocja jest dopiero na 7 miejscu, minus 3, a przecież zaledwie 3 ekipy, łącznie ze Szkotami, zagrały swoje ostatnie mecze. Jeszcze aż 9 ekip czeka na zwycięstwa i na swoje punkty. I pytanie właśnie, czy zbyt taka mała skuteczność ofensywna gry Szkotów właśnie zaprzepaściła ich szanse na mundialu.
2: Steve Clark powiedział jasno, najprawdopodobniej wrócimy do domu.
0: Tak, to też czytamy się.
2: Patrząc na układ tych grup, w których jeszcze został jeden mecz do rozegrania, no to są sytuacje, w których na przykład dwóm ekipom, jak patrzę, już pierwszy z brzegu, Australia-Paragwaj, opłaca się bardziej zremisować w tym ostatnim meczu. Mogą w ten sposób zagrać, żeby wyrzucić Szkotów. Mówiłeś o nieporadności ofensywnej. Szkoci nie potrafili konstruować akcji. Oglądaliśmy sobie ich mecze w eliminacjach do mundialu. To było bardzo pragmatyczne granie. Oni się cofali, czekali na błąd rywala i wychodzili z prostym kontratakiem.
1: No Szkocja tak zawsze grała. No mamy prawda. Sami, jako reprezentacja Polski, no widzieliśmy, jak to wyglądało w potyczkach z biało-czerwonymi. Właśnie tak jak mówisz, Antoni.
2: Cofnięcie, tak, no cofnięcie i kontra.
1: Ale czasami te kontry były bardzo skuteczne, no akurat nie na tych mistrzostwach.
2: W eliminacjach były bardzo, choćby punkty z Hiszpanią, ale to, co zrobiła Brazylia, dała Szkotom grać w piłkę. No to jeżeli oni mają Jacka Hendry'ego, którego tak, trzeba zaczynać akcję, no to bardzo łatwo się pogubią. Elektryczny wiecznie Greg Henley, no i Angus Gunn, który... Szczerze, nie wiem, czy nie lepiej by było dać już Gordonowi miejsce w bramce, żeby dopisał sobie osiągnięcie jako najstarszy zawodnik, jeden z najstarszych na mundialu, niż ten Angus Gunn, który poza jedną interwencją z Brazylią praktycznie Szkotów nie ratował. Też zobaczmy, że ten mecz Haiti 0-1 przegrany ze Szkocją, to nie był wypadek przy pracy Szkotów, tylko Haitańczycy zarówno z Marokiem, 2-4 przegrano, no ale 2-4, czyli dwie bramki na mundialu.
0: Potrafili się postawić, to prawda. I piękna, tak. Piękna bramka Isidora. Fenomenalna.
2: Strzał marzenie. Trochę taki klimat piątkowskiego właśnie ze Szkocją. Z meczu na narodowym. No i tak samo z Brazylijczykami. To oczywiście jest klasa wyżej, kilka klas wyżej, ale potrafili się postawić. Mówiłeś, Andrzej, na początku, że Ancelotti odczarował. Zobaczmy, bo na razie miał Maroko, z którym kompletnie to nie wyszło. Potem było Haiti i teraz była Szkocja, która pokazała, że jednak nie potrafi grać w piłkę na dużych turniejach. Zobaczymy, jak będzie później. Zaczynam nabierać wiary w tę Brazylię, ale to chyba jeszcze jest za mało, żeby wprost mówić, że Ancelotti odczarował brazylijską piłkę.
1: Jeszcze jeden rywal w ramach rozbiegłówki i poważna gra zacznie się od 1-8 najprawdopodobniej dla Brazylijczyków.
0: Będziemy to obserwować. Już mamy pierwszy potwierdzony mecz, taki pewny, że już na pewno te drużyny się spotkają ze sobą na fazie 1/16 finału. RPA z Kanadą. Wspomniałeś właśnie na początku o Jesse Marshu, czyli właśnie tym, że Kanada wreszcie ma selekcjonera i trenera z prawdziwego zdarzenia. Czy będą w stanie na tej fali przepchnąć do 1/8? Czy jednak RPA może stworzyć naprawdę taką realną sensację jak na warunki mundialu, jednak Kanadyjczyków z turnieju wyrzucić.
2: Ściany pomagają gospodarzom, co? Znamy to.
0: Aczkolwiek nie w tym meczu, ponieważ w tym meczu Kanada, jako że zajęła drugie miejsce, będzie grała ten mecz w Los Angeles.
2: No to tutaj taka, jeszcze to pogoda dodatkowo może dać przewagę RP, ale wydaje mi się, że na tym kończy się piękny sen Bafana i Kanadyjczycy. To też jest ciekawe, bo myślę, że mało kto spodziewał się, że trzech gospodarzy tego mundialu po pierwsze wyjdzie z grupy bez większych problemów, a po drugie będą grali tak dobrą piłkę, bo Meksyk znakomity futbol, Ameryka, Stany Zjednoczone Ameryki, to co oni pokazują w ofensywie, to jak ich Pochettino odmienił właśnie, tu mogę takiego słowa myślę użyć, no i Jesse Marsh, o którym już mówiliśmy, to mam wrażenie się nie zdarzyło wcześniej. W XXI wieku na pewno nie, no bo Japonia nie miała takiego występu jak Korea znakomitego. A tutaj mamy trzech gospodarzy i wszyscy trzej grają na bardzo wysokim poziomie. Dlatego raczej Kanada bym się ku tej odpowiedzi skłaniał.
0: Andrzej, ty myślisz, że właśnie to, że Kanadyjczycy mają Jesse'ego Marsha, to, że Meksykanie mają Javier Aguirre, czy Amerykanie mają Mauricio Pochettino, czyli takich trenerów z prawdziwego zdarzenia, tak, mogło ich przepchnąć, jeżeli chodzi o poziom?
1: Absolutnie. Patrząc na reprezentację Stanów Zjednoczonych, tam do tej pory solidnego fachowca nie było. To byli jakiś, nie wiem, Bob Bradley.
2: A Klinsmann? Jürgen nie doceniasz?
0: Klinsmann. Aczkolwiek Jürgen Klinsmann z Amerykanami nie zrobił, nie wiadomo.
1: Patrzysz
0: czego,
1: na niego może przez pryzmat pięknie grającej reprezentacji Niemiec 2006. Natomiast jak już wiemy po latach, tam prawdopodobnie największą robotę jednak robił Joachim Löw, to jest pierwsza rzecz, a po drugie miał samograj, miał wybitnych zawodników i jego rola w tamtym turnieju polegała głównie na motywacji. On był tam motywatorem, nie strategiem, nie taktykiem, nie ekspertem od przygotowania fizycznego i tylko doskonale ich nastroił. No i to reprezentację Niemiec oglądało się wybitnie wtedy. Tak, to zdecydowanie.
0: Powiedzmy jeszcze, kto zagra dzisiejszego wieczoru i dzisiejszej nocy. Tych meczów będzie troszeczkę, więc prosiłbym o cierpliwość. O 22:00 o swoim losie będą, o swój los w tym turnieju będą walczyły ekipy Curaçao, które zmierzy się z Wybrzeżem Kości Słoniowej oraz Ekwador z Niemcami. O 1:00 w nocy kolejna grupa. Japonia zmierzy się z Szwecją, Tunezja na próbę jakiegoś wybielenia się w tym turnieju spróbuje zmierzyć się z Holandią. O 4:00 nad ranem czasu polskiego Paragwaj zagra z Australią i Turcja z USA. Mecz, na który najbardziej czekacie tej nocy?
2: Japonia-Szwecja, żeby przypieczętować odpadnięcie Szwedów. Nie, a tak poważnie to jestem ciekawy ogólnie grupy E. Kto tam powychodzi, bo Curaçao cały czas ma szansę na wyjście z grupy.
0: Ma szansę. I jakby mi się tak romantycznie troszeczkę marzy, żeby to Curaçao jakimś cudem wygrało z tym Wybrzeżem Kości Słoniowej, awansowało. Chciałoby się bardzo. Ja tak samo liczę na Republikę Zielonego Przylądka, ponieważ teoretycznie w grupie mają teraz najsłabszego rywala w swoim terminarzu, czyli Arabię Saudyjską.
1: Która jednak robi zauważalny progres z turnieju na turniej. Zaczynali od porażki w Korei i Japonii z Niemcami 8-0, jeden z najsłynniejszych. I ja patrzyłem długo na nich przez ten pryzmat, nawet w tych mistrzostwach w Katarze, ja myślę, spoko, będzie dobrze ten mecz, a był trudny. A teraz oni, no to już jest ekipa, z którą trzeba się liczyć. Mhm. Nikt nikomu 3 punktów za darmo nie dadzą.
2: Śledziłeś rozwój Arabii Saudyjskiej.
1: Tak, z turnieju na turniej, no bo oni grali jednak w 2002, 2006 i potem w 2022, gdzie był skok jakościowy, tak. Zupełnie inna liga. Tak. Więc tak dosyć, niezbyt może jakoś dokładnie, ale na tyle, żeby to zauważyć.
0: Jeżeli chodzi o Saudyjczyków, to też jest duża parabola, ponieważ z jednej strony mówimy, że to jest duży jakiś awans i duży skok jakościowy, no bo ta wygrana z Argentyną, no to chyba największy sukces w historii tego kraju, jeżeli chodzi o piłkę nożną, zaryzykuję to stwierdzenie, żeby potem przegrać z Polakami. No i na tym turnieju też nie jest jakoś wybitnie, jeżeli chodzi o to. No wiadomo, remis z Urugwajem to jest dużo, tutaj jednak dużą robotę robi bramkarz. Będziemy obserwować, jak te mecze będą się otwierać i kto ostatecznie zagra dalej. Studio Mundial powoli będzie się z Państwem żegnać. Ze mną byli Andrzej Karaś, bardzo dziękuję.
1: Dzięki.
0: Antoni Przykocki, portal Legia Wnet.
2: Również dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękuję Państwu bardzo. Kłania się Paweł Kobielski. Do usłyszenia.
3: Studio Mundial w Radiu Wnet. Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus. Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
6: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 27 i 28 czerwca. Następne już w lipcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
7: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
6: Zaprasza Fundacja Art Bene.
8: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: W piątek o godzinie 19 zapraszam na Muzyczne IQ. To audycja pełna wywiadów i muzyki z kręgu rocka, alternatywy i jazzu. Nierzadko zaglądam do kalendarium, zatem są też muzyczne wspomnienia. Zapraszam, Radek Kluciński.
9: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
11: Fundacja Salvatti.pl wspiera media. To była autopromocja.

0: patronite.pl/radiownet.
1: Wojny think tanków.
2: Dzień dobry Państwu, nazywam się Paweł Badzio, a z nami jest Jarosław Głuzy, z którym umówiłem się na podsumowanie tego dnia, właśnie dzisiaj, tego, co przez ostatnie pół roku działo się na scenie politycznej i w świecie, i w Polsce. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Jarosław Głuzy, który, jak mówię, zawsze z niejednego pieca chleb jadł, teraz powiedzmy, że powitam Cię jako publicystę z takim lekkim przymrużeniem oka chyba, bo chciałem od razu ujawniać wszystkie funkcje publiczne, które pełniłeś, ale na razie się wstrzymam na chwilę.
3: Karol, dużo w życiu widziałem, teraz specjalizuję się w sprawach międzynarodowych, ale sprawy krajowe nie są mi obce, tym bardziej, że się przeplatają na całego.
2: I właśnie dlatego, to znaczy mamy już obraz sytuacji w Szpitalu Południowym. Szukałem pewnych zagranicznych analogii do tego, co się dzieje. Sprawa, jak wiadomo, wybuchła z dwóch źródeł. Najpierw Porter Zelo ujawnił takiego radnego Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka, jego zarobki. Potem sprawa jest coraz bardziej, że tak powiem, ponura i intensywna jednocześnie. Nie będę mówił o szczegółach, być może dlatego, że Państwo już wiedzą więcej niż ja z powodu różnych audycji, ale ponieważ jesteśmy w wojnach think tanków, to ja powiem, że pewnymi wydarzeniami na scenie światowej i nie tylko interesowały się think tanki, i na przykład kiedy w Stafford Hospital ujawniono, że w tym szpitalu umarło sto kilkadziesiąt osób, wtedy niektóre think tanki zajmowały się tak zwaną zmową milczenia. Zmową milczenia sfery politycznej. To, co chyba zaczyna nam towarzyszyć, czy towarzyszyło od początku, a być może teraz rzeczywiście spod gorącego prysznica, czy zimnego prysznica wyjdą politycy i zaczną się przyznawać do jakiejś odpowiedzialności za tę sytuację, która miała, nie wiem. W każdym razie...
3: Odpowiedzialności?
2: Przepraszam.
3: Przyznawać?
2: Przepraszam. Obydwa słowa użyłem.
3: Nieadekwatne.
2: Absolutnie nieadekwatne.
3: W tak zwanej rzeczywistości idealnej. Tak, ja, oczywiście.
2: Ja skończę już tylko mówić. Mówiłem o Stafford Hospital w Wielkiej Brytanii i w jaki sposób opinia publiczna broniła się przed tą zmową milczenia. To znaczy wtedy Julie Bailey, której matka zmarła w tym szpitalu, założyła kampanię społeczną, taką ogromną. W czasie tej kampanii skontaktowała się bezpośrednio podczas wielu rozmów z ponad 1000 obywateli i finałem były takie potężne śledztwa, które wreszcie klasa polityczna musiała wdrożyć. To był Stafford Hospital. W Niemczech była niezwykła afera Nixa Hegela, w którym też doszło do zmowy milczenia klasy politycznej. I ja się zastanawiam teraz, jakie są możliwości reagowania na coś takiego, co jakby obserwujemy tutaj na scenie politycznej w Polsce, a być może to przekracza te wymiary, o których ja mówię nawet.
3: Znaczy, zmowa milczenia nie obejmuje polityków w systemie demokratycznym, bo politycy, którzy rządzą, odpowiadają za daną instytucję. No, cały segment publicznej opieki zdrowotnej to jest newralgiczny, można powiedzieć, i kulejący w wielu krajach mechanizm. Politycy, którzy zarządzają tym w danym momencie, będą skłaniali się do zmowy milczenia, zamiatania pod dywan, zasmarowywania sprawy, natomiast politycy opozycji będą eksploatować to na całego, nie pamiętając o swoich błędach, kiedy, załóżmy, rządzili, tak, też odpowiadali za błędy, które były popełniane w tym samym segmencie.
2: Ja absolutnie się z tobą zgadzam. Przerywać nie będę już więcej, tylko byłem zdziwiony tą sprawą Nilsa Hegela. Być może dlatego, że ona miała taki wymiar lokalny, bo tam pielęgniarz Hegel był odpowiedzialny za wymordowanie około 100 pacjentów, a później praworządne sądy stwierdziły, że właściwie nikt za to nie jest odpowiedzialny, a odpowiedzialne władze stwierdziły to samo. I nie doszło do tej konfrontacji pomiędzy opozycją a tą sferą rządową wtedy, więc okazuje się, że nie zawsze.
3: No tak, oczywiście. To znaczy, my też obserwujemy dopiero taką wstępną dynamikę, można powiedzieć, tego, co się dzieje wokół tej sprawy w Szpitalu Południowym. Ona ciągle jeszcze się rozwija, w tym sensie zatacza szersze kręgi. Na przykład mieliśmy okazję oglądać taką dosyć precyzyjną listę wszystkich polityków, działaczy partyjnych obecnej koalicji rządzącej, wymieniających się stanowiskami na Mazowszu i w mieście stołecznym Warszawie. Więc bardzo dobrze to zobaczyliśmy, przy czym każdy, kto widział choć trochę te mechanizmy, to wie, że one funkcjonują od dawna. PSL, marszałek Struzik, najdłużej urzędujący marszałek województwa, to jest król Mazowsza, można powiedzieć. W Warszawie rządzi od czasów Lecha Kaczyńskiego Platforma Obywatelska i za czasów prezydent Gronkiewicz-Waltz już ten mechanizm wymiany, zwłaszcza, że czasami są formalne ograniczenia, jeśli chodzi o zatrudnienie. W instytucjach samorządowych Mazowsza niekoniecznie może pracować ktoś, kto pełni tam funkcje publiczne, w Warszawie też, więc taka podmiana, bardzo efektowna wymiana. Ja przypominam, że te rzeczy dotyczące tych wymian to obserwowaliśmy, bo były wymiany między województwami. Dolny Śląski, Górny Śląsk się zamieniały, jeśli chodzi o posady w radach nadzorczych rozmaitych spółek miejskich. No jest to cała sfera, ona została odsłonięta przy okazji tego konkretnego faktu ujawnionego przez Kanał Zero, czyli no tej czystej patologii, to znaczy ten młody lekarz. Nie roztrząsam już tej sprawy, bo ona została opisana dosyć dokładnie i oczywiście on jest ofiarą pierwszą, słuszną, przyjął na siebie wszystkie winy, choć ja zwrócę uwagę, bo po akcji jest reakcja, to znaczy tak, po pierwsze akcja mediów, czyli wykrycie tych wszystkich spraw i ciągle są wykrywane. Bada się te rady nadzorcze, teraz mówi się nie tylko o spółkach zajmujących się ochroną zdrowia w Warszawie, ale innych spółkach miejskich, kto tam zasiada, pełni funkcje, na jakiej zasadzie i tym podobne. Ale również widać mechanizmy reakcji, czyli jak broni się właśnie ten układ rządzący, zarówno na poziomie krajowym, jak i w Warszawie. I to jest moim zdaniem najciekawsze. I tutaj wydawałoby się, że lekarz, od którego zaczęła się ta afera, ten skandal publiczny, jest bez szans. No nie, ma wspaniałego obrońcę. Wspaniałego obrońcę, pana Jacka Dibuła, a to jest adwokat Platformy Obywatelskiej, obecnej Koalicji Obywatelskiej, współpracujący z Romanem Giertychem również. No, potężna postać w polskim wymiarze sprawiedliwości. No i zobaczymy, co się będzie działo, jeśli chodzi o odpowiedzialność. Wiadomo, że już poczynione zostały kroki, na przykład, żeby zagłuszyć sygnalistę, bo pojawił się również sygnalista.
2: Jak wspomniałeś Jacka Dibuła, tak się zastanawiałem, kiedy przyjdą być może lepsze czasy, kiedy sztuczna inteligencja zastąpi w różnych czynnościach różnych prawników. Wtedy może...
3: No nie wiem, czy to będzie dobrze, czy źle. Sztuczna inteligencja to jest... była taka ciekawa dyskusja na jednej z konferencji międzynarodowych w Polsce. I taki słynny matematyk francuski, zajmujący się zresztą sztuczną inteligencją i tą teorią, powiedział, że to jest matematyka, to nie jest żadna...
2: Nie, no oczywiście, że tak. Ale jest to matematyka, która pozwala szybciej dotrzeć do uprawdopodobnionych wniosków, tak bym powiedział. Ale nie wchodźmy w AI, bo to jeszcze będziemy rozmawiać.
3: Rzecz.
2: Nie wchodźmy również w problemy, czy brak problemów.
3: Ja bym wrócił do tej reakcji, bo to jest ciekawe. Oprócz tego, że pokazał się prawnik, który naprawdę ma duże możliwości i będzie wykonywał swoją pracę dla dobra klienta, to jego prawo. Może nam się to nie podobać. Już zagroził procesem karnym sygnaliście, na przykład. I w ogóle zagroził, że ktokolwiek tam naruszy jego klienta, to spotka się z odpowiednią ripostą. A jest to prawnik, który ma duże możliwości w sądach warszawskich, zwłaszcza ma tam, naprawdę widzimy go w innych sprawach, gdzie dobrze sobie radzi, delikatnie rzecz ujmując.
2: AI nie miałaby takich układów w sądach warszawskich.
3: No nie, no właśnie AI pod tym względem nie, no chyba, że zmieni się algorytm odpowiednio. Pod tym względem algorytmy polityków i algorytm mecenasów, którzy pomagają politykom, to są dosyć jasne i ustawiane. No i tutaj... Bo właśnie ta sprawa zaczęła się od jednego człowieka, jednego szpitala, a zatacza właśnie coraz szersze kręgi i w pewnym momencie ona się zrobiła skandalem na miarę krajową. Nie przypadkiem nie ograniczyło się to do dyskusji w kręgach politycznych warszawskich, kto jest odpowiedzialny, bo ja zwrócę uwagę, pierwsza reakcja obronna to była reakcja kto jest winien, oprócz oczywiście samego delikwenta, pana młodego lekarza. No i pokazały się dwie osoby. Baron Platformy czy też Koalicji Obywatelskiej w Warszawie, prawa ręka Donalda Tuska, minister spraw wewnętrznych, pan Kierwiński i oczywiście z natury rzeczy, bo przecież to placówka miejska, szpital południowy i co więcej wizytówka miejskiej aktywności w sprawie ochrony zdrowia, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. No i teraz było pytanie, kto kogo? Znaczy, kto, na kogo się zepchnie winę? I moim zdaniem, w momencie, kiedy kierownik, czyli premier Donald Tusk stwierdził, że jest to zagrożenie polityczne dla całego układu rządzącego, bo skandal robi się coraz większy, no to jakaś decyzja zapadła. I wydaje mi się, że w tej chwili, tak patrząc na dynamikę, ona może się zmienić, rzecz jasna, ale wydaje mi się, że postanowiono pokazać palcem na Trzaskowskiego. Kierwiński jest zbyt przydatny, niezależnie od tego, że był patronem kariery politycznej tego młodego lekarza i jednocześnie polityka, to wygląda, że Trzaskowski będzie tym kozłem
2: ofiarnym. Tak, tutaj
3: lepiej się nadaje do tego i mniejsze
2: przed
3: szkody.
2: Przed godzinę, kiedy on się broni przed zarzutami radnych i posłów, że mówi, że ja nie mam, nie miałem żadnych uprawnień, ani możliwości sprawdzenia, czy na SOR-ze tam byli politycy obsługiwani w taki czy inny sposób, czy byli inni obywatele naszego miasta. Ja nie mam możliwości, a wy już farujecie na mnie wyroki. No, brzmi to już tak słabo.
3: Słabo brzmi, oczywiście. Jeszcze dodajmy, jest taki specyficzny układ polityczny, jeśli chodzi o rządy Warszawą, że Rafał Trzaskowski jest niekwestionowanym prezydentem. Bardzo dobrze warszawiakom pasował i wybrany został w sposób niekwestionowany na prezydenta. Ale w Radzie Warszawy rządzi układ partyjny, którym rządzi pan Kierwiński. I były takie sytuacje, że Rada Warszawy przegłosowała rzeczy, które ustalono na konwentyklach partyjnych, a Trzaskowski nie mógł tego zmienić. Poza tym pamiętajmy, że Rafał Trzaskowski przegrał dwie kampanie prezydenckie i w zasadzie ograniczył się i nawet skoncentrował się, co jest pozytywne, na zarządzaniu Warszawą. Zarzucano mu, że tą Warszawą nie zarządza. Oczywiście on nie zarządza czymś, czym zarządza cały mechanizm partyjny, bo przecież mechanizm partyjny i pod tym względem słusznie pokazuje się, jest pytanie już się co do skali, że przecież mechanizm lokowania działaczy partyjnych w rozmaitych instytucjach publicznych, to jest mechanizm każdej partii. Aparat partyjny obsadza po prostu instytucje publiczne. A do tego mieszają się koterie personalne, znajomości, sami swoi, krewni znajomi królika. Więc jest to mechanizm, który funkcjonuje od lat. Mówiło się między innymi, że reforma samorządowa polegająca na dodaniu jednego szczebla powiatów do struktury samorządowej była po to, żeby zwiększyć ilość posad dla aparatu partyjnego, bo partie się rozrastały, no i konieczne było dodanie tych posad jeszcze rozmaitych synekur. Czyli jak w soczewce, można powiedzieć, sprawa szpitala południowego pokazuje nam rozmaite patologie polityki i funkcjonowania państwa. I to jest bardzo ciekawe.
2: Jak w soczewce, tylko ja się zastanawiam nad tym, czy ten szpital południowy, czyli szpital za żółtymi firankami dla działaczy partyjnych Platformy Obywatelskiej, to już nie jest lekka przesada. To znaczy, to już te sklepy za żółtymi firankami za Edwarda Gierka,
3: to już
2: trochę mniejsza skala niż cały szpital nowoczesny.
3: No były przypadki, sprawa pana Lenca, prawda, gdzie poza kolejką pan Lenc, baron właśnie z kolei w Kujawsko-Pomorskim, no wypadł z politycznej gry. Pewnie miał jeszcze innych wrogów za uszami i ktoś mu pomagał, ale wypadł właśnie z tego powodu, że ujawniono te korupcje na zasadzie przywilejów rządzącej kasty. I te przywileje w postaci tego salonika to po prostu ludzi uderza jak obuchem, bo właśnie służba zdrowia jest słabym punktem tej koalicji i w ogóle słabym punktem państwa. To jest nierozwiązany problem. A co więcej, to jest problem, z którym się ludzie stykają powszechnie. Jeżeli nie sami osobiście, męczą się w przychodniach, starając się o wizytę u specjalisty, to męczą się ich krewni, przyjaciele.
2: Męczą się, są uwikłani w różne relacje, albo muszą być, dlatego że czasami walczą o zdrowie swoich najbliższych.
3: Dla
2: muszą się zgłosić.
3: Z kolei konstrukcja jest taka,
2: kogoś,
3: że czyni się korzystanie z tej publicznej służby zdrowia zdrowia mało wygodnym, żeby ci, na których na to stać, żeby poszli do prywatnej służby zdrowia. To jest częste wśród ludzi zamożniejszych. No, ale ludzie zamożniejsi, jeżeli są z elity władzy, to mogą korzystać z publicznej służby zdrowia w szczególny sposób, jak się okazało. Zdziwiła mnie jedna rzecz. Przepraszam, to trochę zażartuję sobie, bo oczywiście opozycja w postaci wszystkich odmian Konfederacji, w tej chwili chyba już cztery, w zasadzie powinna w sieci rzucić hasło, bo eksploatowała to wcześniej, że ten salonik to był dla Ukraińców, którzy mają przywileje w Polsce, jak wiadomo, w służbie zdrowia, ale jakoś jednak przeważyła sprawa, że to politycy Koalicji Obywatelskiej.
2: To wejdziemy już w nieobcą dla nas sferę.
3: Ale ja bym dokończyłbym właśnie sprawę tej reakcji, bo reakcja była na początku spontaniczna, czyli pokazywanie palcem na kolegę, kto jest odpowiedzialny, bo mechanizmy tam przecież zadziałały. No, ktoś nominował, ktoś zatrudnił tego pana na stanowisku, na którym nie powinien być zatrudniony, ktoś te zarobki, prawda, to wszystko. No widać, że mechanizm. Ale kryzys w momencie, kiedy stał się kryzysem na poziomie premiera, to premier musiał zarządzić. Ja myślę, że prawa ręka premiera, jeśli chodzi o kryzysy wizerunkowe, czyli pan Ostachowicz ze swoim sztabem już pracuje i uruchomiono już mechanizmy. Ja wspomniałem o mecenasie, słynnym mecenasie, bardzo znanym, ale został uruchomiony mechanizm, który dla obecnie rządzącej koalicji jest bardzo ważny, dla premiera w szczególności, czyli prokuratura. No bo jak wiadomo, jak coś się źle dzieje, a pod względem prawnym trzeba zadziałać, no to działa prokuratura. Już nie mówię, że na początku twierdzono, że powinno się wszcząć śledztwo w sprawie słynnego kolana Jarosława Kaczyńskiego, że korzystał z przywilejów. Były takie głosy, były, ale uznano chyba, że to jest zbyt trudne do eksploatacji. Jest to w formie
2: plotek. Nie w szpitalu południowym.
3: Natomiast no, z tym szpitalem no, trzeba zarządzić. Oczywiście zabrano się za sygnalistę. No to jest lekarz. Ja jego wiarygodności nie oceniam. Sygnalista jest sygnalista. Czasami to jest tak, że sygnalista, który niekoniecznie ma dobrą reputację albo na przykład jest skonfliktowany, to jest prawie że regułą w takich sytuacjach z instytucją, gdzie sygnalizuje nieprawidłowości. Sygnalista zawsze powinien być chroniony i zawsze powinien być serio traktowany i to wszystko, co powie, powinno być weryfikowane. A teraz mamy atak z udziałem polityków. Oczywiście podważona jest wiarygodność. Użyte zostały prorządowe media. Nie tylko publiczne, ale i prywatne. No to nie jest właściwe i co więcej, to nie jest w cudzysłowie europejskie, bo przecież rządzi nam bardzo proeuropejska koalicja, a już szczególnie Koalicja Obywatelska jest bardzo proeuropejska, a niedawno Unia Europejska zajęła się ochroną sygnalistów. Przed czym? Przed zemstą aparatu państwa. No teraz wyciąga się wszystko, co możliwe, żeby zdyskredytować tego sygnalistę, a prokuratura służy do czego? Bo prokuratura, ja już zwrócę uwagę, zajęła się wszystkimi nieprawościami poprzedniego rządu zaraz po wygranych wyborach przez obecną koalicję. No i do tej pory słabo jej idzie. To znaczy, wiadomo, że poprzednia ekipa to złodzieje, ale jakoś tego w sądach jeszcze nie wykazano. Są z tym duże trudności. Ja podejrzewam, że prokuratura w tym momencie jest takim mechanizmem, do którego wrzuca się te sprawy, mówi się, okej, to wszystko zostanie rozwiązane, wszystko zostanie zbadane, zweryfikowane, wszystkie grzechy ujawnione, odpowiedzialni poniosą odpowiedzialność, ale kiedy to się zdarzy? No przecież te sprawy toną w prokuraturze, a prokuratura, to nikt sobie chyba nie robi złudzeń, nie tylko opozycja, jest absolutnie na posyłki, jeśli chodzi o polityków. Jest to mechanizm zupełnie nie nadający się do weryfikacji czegokolwiek. Wiarygodność prokuratorów, ministra sprawiedliwości jest żadna, jeśli chodzi o badanie grzechów układu rządzącego. Więc myślę, że to, te wszystkie działania są po to, żeby wyspokoić sytuację i żeby ona zamarła, żeby opinię publiczną przekonać, że wszystko jest robione, reformy, odpowiedni ludzie odeszli, Trzaskowski coś zrobi. No, w ogóle będzie dobrze. I będzie dobrze, czyli będzie tak samo, tylko no, trzeba będzie dbać, żeby nie doszło do takich skandali, żeby nagle nie ujawniła się sprawa, która jest mechanizmem patologicznym, a która ma nadzieję pozostać taką i żyć sobie spokojnie, nie tropiona przez sygnalistów, nie tropiona przez media.
2: No, być może tak będzie.
3: Jestem tutaj pesymistą w tej sprawie, tak, ale do tego to zmierza.
2: Jak powiedziałeś, w obronie PR-owskiej tego skandalu przyszła druga tura i weszła prokuratura. Mhm. I to jest jakby typowe trochę dla naszej rzeczywistości. Prokurator chyba, nie wiem, czy to prokurator Antoni Skiba, nie, to był rzecznik prokuratury, tam mówił o... Nie chcę mówić z pamięci, bo przyjdzie trzecia tura i będzie dalej prokuratura. Natomiast myślę, że jednak ciężar gatunkowy tego, co się wydarzyło, jest spory. Nawet jeżeli to się uda dzięki prokuratorom różnej maści, albo tej samej maści, nie wiem, jak powiedziałeś, zatrzymać to, unieruchomić to wszystko razem, to nie sądzę, żeby ludzie poszli do wyboru bez kaca, aczkolwiek no, kac jest też niemierzalny.
3: No ta sprawa będzie eksploatowana oczywiście, to nie ulega wątpliwości, to pod względem jeszcze opozycja ma ileś głosu.
2: Tam są różne, ja to co mówiłeś o reakcji mediów, ona już nie jest taka jednoznaczna. Ja tutaj powiem, że na przykład doniesienia Onetu są jakby cały czas bezpośrednio, no mówią jednak o faktach, więc nawet byłem trochę zdziwiony. No ale różne zombie oczywiście z dawnych czasów się pojawiają. To Wojciech Maziarski w Gazecie Wyborczej nagle ożył. Mój kolega z czasów dawnych.
3: Również.
2: No właśnie. A to pani Sznef coś wypowiada się dalej i tak dalej.
3: No tak, no musielibyśmy wejść w sprawę mediów. Jesteśmy sami w medium, więc to jest delikatna rzecz, zawsze mówienie o innych mediach. Faktograficznie rzeczywiście, ja wspomniałem tę listę tych wszystkich partyjnych nominatów w rozmaitych instytucjach publicznych, spółkach będących własnością samorządową. No to one to opublikował, tę całą listę. A jednocześnie o sygnaliście są tam takie teksty, jakie są. I niekoniecznie weryfikowane poprawnie, powiedziałbym, z punktu widzenia warsztatu dziennikarskiego.
2: Rzeczywiście się tym zająć. I teraz wracamy do takiego momentu bardzo istotnego. Chciałbym, żebyś to rozważył.
3: Wspomniałeś, że inni też mają takie problemy. Nie tylko w służbie zdrowia. Też...
2: Tak, ja dzisiaj zastanawiałem się nad tym warszawskim czy ogólnokrajowym skandalem. Zastanawiałem się nad zmową milczenia, jak opinia publiczna, jak ludzie, jak pacjenci mogli sobie radzić właśnie w przypadku tej zmowy milczenia. Stąd wziąłem pewne przypadki z różnych krajów. Ich jest oczywiście o wiele więcej. To wypuszczenie na rynek na przykład lekarstwa, które miało odchudzać kobietę, które się okazało jakimś zupełnie przerażającym środkiem, ale to nie chcę chodzić w te szczegóły, tylko pytanie właśnie jak, to znaczy, jeżeli prokuratura w kolejnych turach ma bronić rządu i to jest jedyny jej cel, albo nie wiem, albo unieruchamiać w ogóle życie społeczne dla wyższych celów, ja już nie wiem jak to co z tym powiedzieć, no pytanie jest jak ludzie powinni się przeciwko tym prokuratorom, czy prokuraturze, czy w ogóle się bronić, no.
3: No po pierwsze jednak wewnątrz instytucji. Ja tutaj wystrzegałbym się ocen, które dyskwalifikują, nie wiem, wszystkich prokuratorów.
2: Nie, możliwe, oczywiście, prawda? Że tak. To może zabrzmiało w mojej wypowiedzi źle.
3: Tak, bo ja sobie wyobrażam, że wielu prokuratorów ma dylematy. Oczywiście to jest tak jak w mediach. No, wszyscy wiemy, że pewnymi sprawami do pewnych dokumentów, na przykład w ramach dziennikarstwa tak zwanego śledczego, dostęp mają szczególnie dziennikarze i tak samo w prokuraturze tymi śledztwami politycznie wrażliwymi zajmują się szczególnie prokuratorzy. I co więcej, i to już jest bardzo niebezpieczne, bo to jest ostateczna gwarancja funkcjonowania sprawiedliwości w sensie prawnym, ale sprawiedliwości również w sensie ogólnym. No przecież cały czas są kreowane mechanizmy, które mają powodować, że sprawy o znaczeniu politycznym trafią do właściwych sędziów. No to już jest groźne, bo to już zagraża w ogóle samym podstawą funkcjonowania państwa jako demokracji. Więc Tak, tutaj jedna sprawa może pokazać po prostu cały kompleks problemów. Jeśli chodzi o służbę zdrowia, no ja zwrócę uwagę, że właśnie pięta Achillesowa rządu, przecież ograniczono w gruncie rzeczy finansowanie rozmaitych procedur medycznych, zwiększono odpłatność, no szpitale borykają się z ogromnymi problemami, a pojawił się problem, nie wspomnieliśmy, chociaż wiadomo, że od tego właściwie się zaczęło, od ujawnienia zarobków tego młodego lekarza. Oprócz tego, że on nie ma żadnych kwalifikacji, a to w ogóle pojawił się problem zarobków lekarzy. I a propos mowy milczenia, no to jest pytanie o to, co się dzieje w środowisku lekarskim. Naczelna Izba Lekarska też wszczęła swoje procedury.
2: To jest właśnie...
3: Popełniono tutaj grzechy, bo ten rynek jest patologiczny. No. Te kominy płacowe lekarzy. Ja naprawdę jestem zdecydowanie za tym, żeby dwie grupy zawodowe, mające długofalowo bardzo ważny wpływ, ale w przypadku lekarzy i krótkofalowo na życie zwykłych obywateli, były dobrze wynagradzane. Lekarze wiadomo, ja myślę też o nauczycielach, bo to jest kwestia następnych pokoleń, prawda, jakości kształcenia. No ale tutaj z kolei mamy system korporacyjny. I pytanie, czy korporacja się sprawdza? Bo korporacja ma dbać
2: zawodowe,
3: o
2: standardy wszystkim swoich interesów.
3: Standardy, przepraszam, jeżeli do czegoś ma służyć, przynajmniej w założeniu, realia to jest trochę co innego, a to standardy profesjonalne i etyczne, prawda? No one są łamane, widać, powszechnie. A korporacje niestety mają stały trend, stały ruch w stronę bycia korporacją elitarną. Nawet tego określenia użył, wydaje mi się, że prezes Naczelnej Izby Lekarskiej w momencie, kiedy triumfował w związku z wymogami językowymi dosyć wysokimi, które stawiane są lekarzom pochodzącym głównie z Ukrainy, z Białorusi, z zagranicy, którzy na przykład mogliby wpłynąć pozytywnie na deficyt w tym zawodzie, bo przecież lekarzy brakuje. Mieliśmy sporą migrację na zachód, w lepsze warunki. Coś próbowano poprawić, ale puszczono też na żywioł te zarobki, te kontrakty. No i to już kłóci się ze sprawiedliwością społeczną i to już jest eksces po prostu etyczny, bo oczywiście zarobki mogą być również zróżnicowane. Przecież wiadomo, że wybitny specjalista w danej dziedzinie medycyny i tak dalej, to jest coś innego niż początkujący lekarz. Więc kominy płacowe mogą występować, ale jest to naprawdę niezłe bagno i korporacja lekarska niestety nie zmierzyła się z tym zupełnie. Wręcz przeciwnie, była zadowolona z tego, że niezależnie od tego, że są lekarze, podejrzewam, którzy pracują za bardzo kiepskie pieniądze, na pewno są, ale oni nie mają głosu w tej korporacji.
2: Chodzi mi o to, żeby
3: korporacja dba o
2: klasa polityczna, jakakolwiek by ona nie była, znalazła jakieś instrumenty. Na razie wygląda to słabo.
3: Bo władza polityczna, i tu jest najbardziej patologiczny mechanizm, zamiast rozwiązywać problemy realne, tak jak na przykład w służbie zdrowia, to rozwiązuje problemy wizerunkowe, problemy swoje własne. Więc problemem dla rządu Donalda Tuska jest kryzys wizerunkowo-polityczny, a sprawy służby zdrowia, patologii będą rozwiązywane albo nie rozwiązywane przez jego następne rządy albo inne rządy.
2: A dla nas kryzysem nie jest jakaś sprawa wizerunkowa, tylko po prostu to, co się dzieje ze służbą zdrowia, ewentualnie zmowa milczenia, którą chce nam zaoferować albo korporacja, albo klasa polityczna. Dziękuję bardzo. Jarosław Guzy był naszym gościem.
3: Dziękuję
2: gościem.
3: Również.
2: Musimy mówić o wszystkim.
3: Bez słowa o sprawach międzynarodowych. Zwycięstwo Trumpa pod Ormuzem? Nie będzie już niestety.
2: Będzie, niedługo. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Do widzenia.
1: Wojny think tanków.
0: www.net.fm. Reklama.
4: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: spakowaliśmy wszystko?
1: Została nam już tylko apteczka.
0: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
1: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
0: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
2: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
0: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
2: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
3: Adamet, z pasji do rozwoju.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
6: To jak? Kto wygra mundial?
7: Nie wiem, a co ty myślisz?
6: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
7: No wszystko fajnie, ale z kim?
6: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
7: Dobra, a kiedy? Kiedy?
8: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17.10.
9: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
10: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Kubeczek dla pana miłego, kubeczek prosto z Bolesławca, a w kubeczku kawa, pyszna kawa pokładowa prosto z Tomga.
13: No a co tam jeszcze macie na tym straganie?
12: Oj, proszę pana, tu są same skarby. Żyrafowe koszulki na lato i torba, bez której nie warto wybierać się na plażowanie.
13: I co, na długo tu jeszcze zawinęli?
12: Tylko przez tydzień, kochany panie. Nautilus długo na powierzchni nie stoi.
14: Stragan Nautilusa przy krakowskim Przedmieściu 79 na pokładzie żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet.
15: Otwarte tylko od poniedziałku do piątku od 16 do 19 i w sobotę od 11 do 15.
16: Riksza Miłosierdzia w każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Siko.
17: Wnet Kultura.
13: O kulturze. Szeroko.
17: Książki, kino, teatr, historia, podróże, muzyka i...
13: głęboko.
18: De Profundis.
19: 29 czerwca na YouTubie rusza kanał Wnet Kultura.
11: To była autopromocja.
20: Kiedy słucham Radia Wnet, wiem, że mówią do mnie ludzie, którzy chcą przekazać prawdę w informacjach, którzy mają świetną publicystykę i znakomitą kulturę. To jest znakomita stacja, więc wspierajmy ją, żeby mogła dalej istnieć i nadawać. patronite.pl/radiownet. Pozdrawiam. Filip Frąckowiak, Muzeum Zimnej Wojny imienia generała Ryszarda Kuklińskiego.

0: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna przedstawia specjalny spektakl polityczno-gastronomiczny pod tytułem Pożeraczka Książek. Występują Żyrafa Kleszcz, czyli Wieszcz, Mędrula, czyli szef kuchni, Tosia Muzysia, znaczy się Bartyś.
1: Widział ktoś Żyrafę Kleszcz? Co się znowu, gdzie się ona zapodziała? Może w Afryce jest?
2: Nie, w żadnej Afryce. Schowała się w mesie. Na pewno coś pożera.
1: A, tuś mi, bratku. A co tu widzimy na talerzu? O, nienasycenie Witkacego. Lampart Lampeduzy. Nie za żylasty ten Lampart, aby?
2: Ależ skąd? Toż to prawdziwa uczta. No masz, znowu wyjechała z Platonem.
3: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie. Wojna, pieniążki sypią się wroga, bij w imię Boga, za cudzą kieszenie oddaj młode życie swe.
4: Sekcja lewacka Radia Wnet. Dzień dobry Państwu. Jak zwykle podaję aktualny stan pogody. Jest o 5 stopni cieplej w Warszawie niż na mojej wyspie Naxos, więc nie ma co uciekać. Właśnie to trzeba teraz chyba na południe uciekać, żeby było trochę chłodniej. Moim gościem jest również mój przyjaciel i chyba jeden z moich pierwszych gości sprzed 17 lat jeszcze w Hotelu Europejskim, pan Ryszard Czarnecki. Witam cię, Rysiu.
5: Witam ciebie, witam państwa. 17 mgnień wiosny, można by powiedzieć, chociaż nie wiem, czy to w ogóle można wymieniać ten, bo to sowiecki serial. To sowiecki serial, a bardzo dobry zresztą, niestety, dobry.
4: Nie oglądałem.
5: Tak, dobry. Szpiegowski. Tak,
4: tam no podobno, taki... ja pamiętam kapitana Klossa.
5: Wszyscy pamiętamy kapitana Klossa.
4: I Czterech Pancernych i Pies.
5: Też pamiętamy.
4: I teraz ci zwrócę uwagę jako muzyk na jedną rzecz. Ja nie jestem w stanie w tej chwili oglądać polskich filmów.
5: Dlaczego?
4: Dlatego, że są tak przebasowione. Jak oglądam tego Klossa z Czterech Pancernych, ja słyszę każde słowo wyraźnie. A w tej chwili nie...
5: Ale może bez aluzji do mnie. Ja wiem, że mam kłopoty z dykcją, żeby taka aluzja od
4: ale
5: razu...
4: Ale ty nie miałeś ze mną nigdy kłopotów z dykcją, bo ja ci nie przerywałem. Rozmawialiśmy o tym.
5: Ja powiem w ten sposób... Nie wiem czemu, ale mogę wymieniać tutaj całe cytaty z różnych polskich filmów sprzed lat 40 czy nawet 50, a z polskich współczesnych filmów, ja wiem, może z filmu Ladies, jak kobieta mówi do faceta, milcz jak do mnie mówisz. No, skądinąd to ładna fraza.
4: No piękna fraza.
5: Piękna fraza, znaczy, jaka mądra, no, życiowa.
4: Grecki paradoks tak naprawdę, nie?
5: tak, grecki paradoks właśnie.
4: Ostatnio widziałem coś takiego, no, bo mam strasznie dużo tematów, ale my potrafimy to objąć. Ja widziałem no, bardzo przykrą scenę, takie dwie, z Londynu chyba, z Wielkiej Brytanii w każdym razie, takie dwie dziewczyny, teraz wiesz, no jest ciepło i one się ubierają tak, że noszą... Tutaj na piersiach noszą coś takiego czarnego, co nazwijmy to biustonoszem i takie leginsy, takie przystające do ciała. I zdaje się, że weszły nie w tą dzielnicę, w którą trzeba wejść.
5: Ale gdzie to było?
4: W Anglii.
5: A w Anglii?
4: W Wielkiej Brytanii, dlatego mówię, że nie jestem taki pewny, czy to jest Londyn. Kiedyś miałem taki zwyczaj na antenie, że odbierałem telefony. W ogóle nie
5: wiem. Dużo pozyskałeś w ten sposób telefonów, odbierając?
4: I słuchaj, one weszły tam, zostały tak zmartretowane przez...
5: Fizycznie czy słownie?
4: Fizycznie. Przez tych miejscowych. Miejscowych, no byłych skolonizowanych niby, nie?
5: Tak.
4: No ale na dodatek, jak już leżały zapokrwawione, to pojawiła się policja. Biała.
5: Biała i?
4: I pobili te dziewczyny, jeszcze je spałowali, kiedy dziewczyny na ulicy leżały.
5: No, sądząc po tym, co stało się z naszym rodakiem Henry Nowakiem,
4: tak,
5: to co do brytyjskiej policji, to mam zdanie w tej chwili dużo gorsze niż miałem jeszcze lat temu 30-40, bo wtedy ci Bobbies,
4: tak,
5: to byli naprawdę ludzie, którzy cieszyli się autorytetem wśród lokalsów, wśród turystów. Teraz ta brytyjska policja zeszła na psy. No podobnie jak brytyjskie miasta, które teraz coraz bardziej stają się opanowane przez różnych nachodźców, tak bym to określił.
4: No tak, inna sprawa, że my pierwsi ich naszliśmy.
5: No tak, tylko że w sensie kulturowym, cywilizacyjnym to, tak powiem, byliśmy dla ich gospodarki wielkim wzmocnieniem, a nie generowaliśmy problemów. Natomiast głównie muzułmanie, oczywiście nie mówię, że tylko, jednak generują. I myślę, że Wielka Brytania, mimo że oczywiście nie jest w Unii Europejskiej, to dalej będzie miała z tym wielki problem. A skoro już o Wielkiej Brytanii mowa, to
4: tak,
5: widziałem takie sondaże, że tam większość Brytyjczyków chciałaby powrotu do Unii, ale jak przyszło do wyborów uzupełniających do House of Commons, do Izby Gmin, to przedstawiciel partii, która proponuje z powrotem wejście Wielkiej Brytanii, aha, do Unii Europejskiej, przedstawiciel tej partii uzyskał, uwaga, w tych wyborach uzupełniających do Izby Gmin równo 55 głosów, a zwycięzca ponad 15 tysięcy. Także w praktyce jakoś tam Brytyjczycy się chyba...
4: 4-0 się różnią.
5: Specjalnie jednak widać, że jak przychodzi do konkretnych do wyborów, to jednak takiego chęci do powrotu do Unii jakoś nie ma.
4: No i jednak ta partia Faradża jednak zdobyła coraz większą popularność.
5: To prawda, także druga partia, która jest na prawo od partii Faradża, założona przez tych ludzi, którzy odeszli z partii Faradża, tak, bo Nigel Farage był za mało twardy według nich. Oni tak, też mają, coraz bardziej są popularni. Także alternatywą dla eurosceptycznej prawicy w Wielkiej Brytanii jest jeszcze bardziej eurosceptyczna prawica. To pokazuje, do czego doprowadziły rządy, no jednak nie tylko Labour, nie tylko Partii Pracy, ale także konserwatystów samych, którzy tak się przesłali do centrum, że właśnie, gdy chodzi o politykę imigracyjną, to polityka konserwatystów, torysów, no tak bardzo się nie różni od polityki rządu Partii Pracy i stąd te problemy.
4: No właśnie. Kiedy ja wróciłem do Polski 15 listopada tego roku minie 30 lat od mojego powrotu do Polski, od mojego najszczęśliwszego dnia w życiu, że udało mi się wyrwać ze Stanów, wrócić, bo wtedy Polska w porównaniu ze Stanami to był prawdziwy, wolny kraj. Tu się nie czuło cenzury, tu się, no wiesz, jest ta poprawność polityczna w Stanach. No strasznie mi się podobało, zupełnie inaczej jednak Polskę, no innym krajem była. Polska idzie jednak w kierunku centrum, ale teraz po to to mówię, że wtedy lewica i prawica to była lewica i prawica. A w tej chwili na przykład jak oglądam różne podcasty Mirschheim, różnych zakazanych amerykańskich naukowców z różnych uniwersytetów, to na przykład prawicowcy, którzy głosowali na Trumpa, powołują się często na lewicowego Varoufakisa. A nawet zauważyłem, że w Polsce, oprócz tego, że krytyka polityczna na złość sobie chyba wydała, porozmawiajmy jak dorośli, bo wszystko, co on tam pisze w tej książce, jest przeciwko temu, czemu założono tą krytykę. Soros ją chyba założył, nie? Czy za pieniądze Sorosza, prawda? A on tam występuje przeciwko temu. I co się dzieje, że ta prawica, bo ty jednak uważasz się za prawicowca.
5: No tak.
4: A ja bardziej za konserwatywnego lewicowca.
5: No to już zaczyna ci być blisko Dreszka Kołakowskiego, który pisał, jak być, prawda, tym lewicowym liberałem i chrześcijańskim demokratą jednocześnie. Eklektyzm.
4: Tak.
5: Natomiast no, jak posłuchasz Leszka Millera dzisiaj,
4: a
5: to wywodzi się z lewicy.

0: krajów, dalej wtrącania się na Hama przez Unię Europejską, ale także przez poszczególne kraje Unii, nie tylko przez Amerykanów także, no trzeba powiedzmy to wprost, one dalej funkcjonują i funkcjonować pewnie będą, warto o tym mówić. Zresztą ja w ogóle, mówisz prawica, lewica, ja uważam, że podział w Polsce i nie tylko w Polsce jest nie na lewicę i prawicę. On jest, natomiast zasadniczym podziałem jest na obóz patriotyczny i obóz kosmopolityczny, czyli obóz patriotyczny i obóz internacjonalistyczny. Ale nie w sensie słowa takim, jak używał Witold Gombrowicz o kosmopolakach pisząc, bo to jednak co innego. No, Witold Gombrowicz, który, przypomnę, jego dzienniki, duży krytyk także Europy, czy Unii Europejskiej. Wtedy jeszcze Unii Europejskiej nie było, no EWG, prawda?
1: Panie Radosławie Sikorski, pan Witkacy nie uciekł nigdzie w czasie rozpoczęcia wojny, tylko popełnił samobójstwo.
0: Tak, on pisał, on mówił o Gombrowiczu, o Sikorski w tym wywiadzie, ale żeby było jasne, on wypłynął w ten swój słynny rejs w lipcu 1939 roku. 1 września nastąpił agresja Niemiec na Polskę. W związku z tym nie była to żadna ucieczka. Wypłynął statkiem. No, przecież trudno, żeby wiedział, że za miesiąc wybuchnie wojna. Na to na nią się szykowało, ale to naprawdę on nie uciekł. Witold Gombrowicz nie uciekł. Wyjechał zresztą dzięki Jerzemu Giedroyciowi, który wtedy pracował w jednym z resortów i załatwił mu ten wyjazd. Zresztą z jeszcze jednym literatem.
1: A tak, do Witkacy jednak.
0: Mówię teraz o Gombrowiczu. No, Witkacy się popełnił samobójstwo po wkroczeniu wojsk sowieckich.
1: Ja się pomyliłem jednym słowem.
0: No, rare humanum esto, ale ty się rzadko mylisz. Jeśli umiesz się tego przyznać, to się dziennikarzom rzadko zdarza. I politykom tym bardziej.
1: Nie znam barbarzyńskich języków, więc nie wiem, co powiedziałeś. No, jakbyś powiedział może starą Greką, to bym zrozumiał.
0: Tak.
1: Więc muszę ci powiedzieć, że rozmawiasz z przedstawicielem mniejszości greckiej w Polsce.
0: Tak, jest formalnie.
1: Formalnie podpisał pan prezydent, za co jesteśmy Grecy. Większość Greków, oczywiście nie wszyscy, bo jak każdy człowiek się dzielimy. Większość Greków zadowolona, ale chyba w jeden dzień po to podpisał.
0: No, szybki jak prawy prosty, no tak, prezydenta. Natomiast myślę, że dobra decyzja.
1: Ja
0: bardzo miło wspominam moich greckich przyjaciół, którzy w stanie wojennym akurat zaangażowali się w podziemie.
1: We Wrocławiu?
0: Tak. Janis Platis, taki bardzo znany Chrystoforosz-Tulasz w tamtym czasie. Z niektórymi grałem w piłkę, bardzo dobrze grali skądinąd. Mówię oczywiście o Wrocławiu.
1: Tak.
0: I dobrze wspominam. W Zgorzelcu ich było bardzo wielu. No, nie przypadkiem o tym mówię. Znam życiorys. W każdym razie ja wiem, że geneza była ciekawa obecności Greków w Polsce, ale wielu z nich bardzo się tak fajnie zharmonizowało z polskim społeczeństwem. Tak. Ku obostronnej pewnie korzyści, myślę.
1: No ja myślę, że ponieważ to przeszło i przecież brałem udział w obradach Komisji Senackiej, i to było coś nieprawdopodobnego. To powinno się pokazywać na całym świecie, jak może obradować Komisja Senacka, gdzie ludzie i z Platformy, i z PiSu, i z tego 2080, czy jak, i z tej partii, która jakaś była.
0: 2050.
1: I wszyscy się zgadzali ze sobą. I tak jakby się popierali. Najbardziej się popierała, zdaje się, pani Wanda Nowicka z panem Jarosławem Sellinem. A przecież to PiS i lewica, i to taka mocniejsza lewica.
0: No cóż, z tego wynika, że Grecy łączą ludzi. No. Grecy łączą, mniejszość grecka łączy ludzi, tak?
1: Kiedyś mieliśmy te bale dziennikarzy i kiedyś się odbywały gdzie to było? Na Politechnice, zdaje się. I tam politycy przychodzili i dziennikarze.
0: Jeszcze tak 20 lat wstecz tak było.
1: Ja byłem na ostatnim, który się już odbywał na Foksal. I I w pewnym momencie Krzysztof Skowroński do mnie mówi, oczywiście już...
0: A to byliśmy wtedy w samym balu, też byłem na tym balu.
1: A byłeś wtedy?
0: Byłem.

0: Świetny był wal. I on mi mówi, Milo, ty powinieneś startować na prezydenta Polski. Aha, bo ja właśnie dostałem obywatelstwo polskie wtedy. Ale ja mówię, ale dlaczego, co ty, ja w życiu nie będę politykiem. Mówi, ale ja mam dla ciebie wspaniałe hasło wyborcze. No dobra, mów. Grek, który łączy.
1: No, przed chwilą, nie pamiętając tej rozmowy, czy nie będąc przy niej, właśnie to też powiedziałem. No ale ja myślę tak, że to też dobrze świadczy o polskiej klasie politycznej. Akurat to, że potrafiła w tej sprawie się porozumieć ponad podziałami, jest okej.
0: Tak, i to jest niesamowite. Przydałoby się, żeby jeszcze w innych sprawach to, co powiedziałeś, podzieliłeś na obóz patriotyczny.
1: I obóz kosmopolityczny.
0: No, ja siebie uważam za kosmopolitę.
1: Znaczy, to jesteś, masz taką definicję własną kosmopolityzmu.
0: Grecką.
1: Tak, ja myślę, że jesteś patriotą polskim, patriotą greckim, kosmopolityzm w sensie takim, że pewnie, jak to rozumiem, że po prostu bardzo szanujesz, czy kochasz pewne uniwersalną kulturę, która też oparta jest przecież o tradycję grecką. No, w tym sensie to pewnie każdy się może przyznać do czegoś takiego. Natomiast mówię o tym obozie kosmopolitycznym, który jest wyzuty z miłości do własnego kraju.
0: A no to nie.
1: I no to jest wielka jakaś taka ułomność, że nie kocha się własnej ojczyzny, krytykuje się własną ojczyznę.
0: No właśnie.
1: I się lubuje w tym, pławi się w tym biczowaniu. Chore to.
0: Mnie nazwał pewien dziennikarz, którego oczywiście wyrzucili, na musieli, z Gazety Wyborczej. Kiedyś siedzimy sobie na Miodowej, 15 sierpnia, Święto Narodowe, i idą narodowcy tak zwani pod pomnik na Plac Krasińskich. Ja tam mieszkam. Siedzimy w perskiej knajpie. Akurat tam wtedy Pers prowadził tą knajpę. Z przodu tych narodowców na wózku inwalidzkim siedzi czarnoskóry mężczyzna z biało-czerwoną flagą i go taki no łysawy facet prowadzi. Dwóch ludzi w turbanach. I tak przemieszany ten tłum i stwierdził, no ale wyleciał, stwierdził ten mój towarzysz przy stoliku, mówi... No, znaczy opisywał tą sytuację i mówi, no i siedziałem w perskiej knajpie przy Marszu Narodowców, siedziałem z polskim patriotą i greckim nacjonalistą Milo Kurtisem. Powiedziałem wtedy, wszystko się zgadza, patriotyzm to po grecku, nacjonalizm łacina, ale właściwie to samo prawie.
1: No, pewnie niektórzy by zaprotestowali, że to co innego, natomiast znamy też takie definicje, które mówią na przykład o nacjonalizmie chrześcijańskim, który nie jest nastawiony wrogo wobec innych nacji, tylko jest nastawiony na miłość własnego kraju. Natomiast to są oczywiście bardzo fajne, trochę takie grepsy językowe.
0: Tak.
1: Rzeczywistość jest taka, że no, podział w tej chwili w Polsce jest czytelny. No, jednak ktoś chce basować Unii Europejskiej za wszelką cenę. Ktoś chce, aby na safe zarabiali Niemcy, a ktoś tego nie chce i podział jest taki właśnie. A tak skądinąd, na marginesie, to ostatnio słynna sprawa tego ordynatora, którego wrzucili z pracy w szpitalu południowym, który no, tam ujawniał to, co tam się działo.
0: Tak,
1: ta klika.
0: Tak zwany sygnalista.
1: Sygnalista. I właśnie, ja tak słucham, czy tam czytam ćwierknięcie, no, tak po angielsku ćwierkać, pana premiera Tuska, który go zdezawuował. I od razu sobie przypomniałem. 2019 rok. Unia Europejska klepie regulację numer 1937, mówię to z pamięci. Aha. Ochrona sygnalistów.
0: No właśnie.
1: No to co, no Tusk polexit szykuje? Uśmiecham się oczywiście, ale no, człowiek, który ma pełne usta, prawda, pieje do tej Unii Europejskiej, modli się przed nią, jednocześnie nie przestrzega reguł, które ta Unia, cześć acquis communautaire, czyli prawo unijnego, które Unia przyjęła, a właśnie w tym wypadku, gdy chodzi o ochronę sygnalistów, a przecież nawet wdrożono w Polsce to prawo. Dwa lata temu tak. Specjalną ustawę przyjęto, 2024 rok. I jak widać...
0: Nie działa.
1: Nie działa. Unia Europejska, jak coś wymyśli, co jest tak po myśli obecnej władzy, choć 13 grudnia, no to oczywiście wtedy jest cacy, ale jak wymyśli coś innego, co akurat by służyło ludziom, no to tutaj obecna władza jakoś to dyskretnie pomija.
0: Jak wróciłem do Polski, stwierdziłem... że ta Unia Europejska właściwie to powinna, nazwa powinna być, wiesz, ja nie przesiąkłem tak specjalnie socjalizmem, realnym socjalizmem, tak to się chyba wtedy nazywało, to stwierdziłem, że to powinno się nazywać Związek Socjalistycznych Republik Europy. No bo to w tym kierunku idzie. I uważam, kiedy powiedziałem, że Varoufakis popełnił błąd ekonomiczny, on wtedy powinien tego Schäuble troszkę, to był minister finansów Niemiec, tak, przycisnąć.
1: Na wózku.
0: I jedna, na wózku, tak.
1: I... też szef MSW. Taka numer dwa w CDU przy Angeli Merkel.
0: Ale powinien go przycisnąć i powiedzieć, dobra, wracamy do Polska taka szczęśliwa, że ma tą złotówkę. I to jest siła Polski, ale Varoufakis uwierzył tej pani Merkel i został przy euro. A gdyby Grecja wyszła z euro, to by, nie sądzę, żeby wyszła, ale no gdyby wyszła, to prawdopodobnie nieźle by zarobiła. Pozbyłaby się przede wszystkim tych wszystkich pseudodługów.
1: To bardzo ciekawe, co mówisz.
0: Goldman Sachs wypadł.
1: Zwracam uwagę, że według oficjalnych badań na cały Euroland tylko dwa kraje fizycznie, znaczy konkretnie zarobiły na tym, że wprowadzono walutę euro ćwierć wieku temu. Te kraje to są Niemcy, Królestwo Niderlandów, nawet Francja, całe południe Europy z twoją Grecją, tak, z Francją, Hiszpanią, Włochami, Portugalią straciły od cholery, także Francja. Także to jest eksperyment, który był świetny, bo umożliwił eksport, właśnie inwazję, całą nawałnicę eksportu niemieckiego, aha, różnych towarów na rynek Eurolandu. Dla Niemców to był wspaniały mechanizm, który utwierdził ich leadership, ich przywództwo w Unii gospodarcze i polityczne. Natomiast inne kraje do tego poza Hagą, poza Holandią, dawną Holandią, nazwę zmienioną w 20 roku na Królestwo Niderlandów, do tego dopłacają. Znaczy, masz rację, ja się bardzo cieszę, że Polska nie jest w strefie euro.
0: Ja
1: 70% Polaków wykazuje duży rozsądek, mówiąc, że nie chce, żeby Polska była w strefie euro.
0: A jednak, tego nie wiedziałem.
1: 70%, bardzo dużo, bardzo dużo. Tych krajów jest coraz mniej. No, są Węgry, są Czechy. Na Węgrzech myślę, że się ugnie Peter Madziar, nowy premier, i oni wprowadzą walutę euro. Czechy się nie ugną, w moim przekonaniu. Szwecja i Dania się nie ugnie, bo im się własna korona opłaca. W czasach zwłaszcza kryzysów ta własna waluta to jest taki resor. Jak w samochodzie masz resory, to taki resor, który właśnie ułatwia ci przejechanie tym samochodem gospodarczym, finansowym przez różne wertepy. Ale także oczywiście to jest kwestia pewna suwerennościowa. W moim przekonaniu warto tej waluty bronić i doświadczenia krajów naszego regionu. Ostatnio Chorwacja weszła, no, dramat gospodarczy. Litwa,
0: tak,
1: Słowacja. Nie, oczywiście, że tak. A kuna, waluta chorwacka kiedyś, była i tak oparta o markę niemiecką, a potem o euro. Ale to i tak nie pomogło i rzeczywiście Chorwacja płaci cenę. Tak jak płacili Litwini, Słowacy, szereg innych nacji. To jest też ostrzeżenie, bo jednak Polska oczywiście, myśmy tam wyprzedzili różne kraje, gdy chodzi o PKB na głowę mieszkańca.
0: Na przykład Grecję.
1: To prawda. Portugalię też.
0: Oczywiście.
1: Równujemy się z Hiszpanią, przynajmniej równaliśmy się za rządów poprzednich. Niedaleko było do Włoch. Natomiast no jednak Polska nie jest w tym top 10 państw Unii Europejskiej, jeśli chodzi o gospodarkę. I zwłaszcza krajom, które są w trudniejszej sytuacji, są mniej zamożne, tak bym to powiedział, przyjmowanie przez nich waluty euro, to jest naprawdę uzależnianie ich od, jakby oddawanie pewnych decyzji na zewnątrz, czy to jest Bruksela, czy Frankfurt nad Menem, gdzieś siedzi Europejskiego Banku Centralnego. I to oczywiście jest samobójstwo, te takie harakiri ekonomiczne.
0: Ale wracając teraz do tych Węgrów, Węgier się nie zgodził na szybką ścieżkę przyjęcia dwóch krajów do Unii Europejskiej. Wczoraj to chyba było. Ukrainy i
1: Mołdawii. Tak. I Mołdawii.
0: Więc kontynuuje jednak drogę Orbana.
1: Tak, aczkolwiek mówię, że w kwestii jednej zasadniczej, tak, jemu na to pozwalają, tak bym powiedział. On ma, będzie miał oczywiście swobodę też atakowania Słowację za to, że tam mniejszość węgierską nie wszystko jest tak, jak powinno być według Budapesztu. Natomiast myślę, że go, że tak powiem, wezmą za twarz, Bruksela go weźmie za twarz premiera Węgier, którego popierała mocno, chociaż sprytny Madziar błagał, żeby nikt z Unii Europejskiej nie przyjeżdżał, żeby go nie popierali, bo wtedy może przegrać. Prosił, żeby nie było flag unijnych, naprawdę, na jego wiecach i był na tyle mądry, że wiedział, co może to zaszkodzić. Grać kartą patriotyczną, a nie kartą unijną, internacjonalistyczną, że flaga węgierska, a nie ta niebieska
0: nie
1: z gwiazdkami. Nie, no tutaj jarzył bazę, można powiedzieć. Kumał. Na pewno. Natomiast myślę, że w jednej sprawie tutaj go wezmą za twarz, czyli zmuszą do przyjęcia wspólnej waluty euro.
0: No w Grecji jest coś takiego. Idę sobie do sklepu, no powiedzmy kupuję wodę i wychodzę ze sklepu, do czego doprowadził ten kryzys. I leci za mną sklepikarz z papierkiem. Zapomniałeś wziąć paragon. Aż do tego doszło w Grecji, że latają i rzeczywiście płaci się podatki i w ciągu ostatnich 3 lat, ja teraz muszę często jeździć do Grecji i do Zgorzelca chciałem wrócić też za chwilę, muszę jeździć do Grecji, bo tam odziedziczyłem dwa gaje oliwne, no troszkę coś tam jest, ale powiem ci a propos Zgorzelca, bo wtedy ci nie powiedziałem, a później posłuchamy Rachmaninowa, więc wybuchł stan wojenny. My z Osjanem, jako że nie używaliśmy żadnych słów, tylko graliśmy muzykę instrumentalną, byliśmy bardziej znani na Zachodzie niż w Polsce i jeździliśmy na ten Zachód. No i w Auslanderamt bardzo mnie lubiła pani, która nam wydawała wizy, roczne wizy załatwiałem z zezwoleniem na pracę, czyli na granie.
1: Tak.
0: Wybuchł stan wojenny, to był luty 82 czy coś. I ona mówi, aż Dimitriosie. Aha, ja jej zawsze przywoziłem żubrówkę z tym kłosem, to żubrówka była?
1: Tak.
0: Żubrówkę i czekoladę Wedel. No nie wiedziałem, że ta czekolada Wedel to nie jest znowu mistrzostwo świata. No ale ona przyjmowała taki gest ode mnie ze wschodu. I mówi, ale ty teraz, jak macie stan wojenny, przecież ty się urodziłeś w Görlitz. Bo Zgorzelec to Görlitz. Przecież my ci możemy natychmiast wydać paszport niemiecki. Możesz zostać Niemcem. Więc ja wracam do
1: Polski. A co ty na to?
0: To nic, ale co mój teść na to? Ja mówię, słuchaj, Stasiu, bo byliśmy na ty. Ja najpierw znałem swojego teścia, później dopiero żonę poznałem. I mówię, słuchaj, Stasiu, chcą mi dać niemieckie obywatelstwo. Wyobraź sobie, wtedy pociągi jeździły bardziej punktualnie. Z Warszawy do Berlina Zachodniego 6 godzin się jechało. Mówię, wsiadam o 8 rano w pociąg, o 14 jestem już w Berlinie Zachodnim. Idę na 2 godzinki, robię zakupy. Kupuję uzo, recinę, winko, papier toaletowy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I o 22 już jestem z powrotem i pijemy. I się bawimy. On mówi, no piękna perspektywa, jaka to piękna. Już widziałem po jego twarzy, że zaraz będzie, że zaraz coś będzie. Mówi, Milo, no masz piękne perspektywy. Zwróciłem uwagę, że nie mamy, tylko masz. Ale my nie będziemy mieli Niemca w rodzinie. No, i w ten sposób nie zostałem Niemcem, ale przywrócono mi obywatelstwo greckie, no więc wiesz, no to już nie było różnicy tak naprawdę. Posłuchamy Rachmaninowa, mój ulubiony koncert.
1: Skoro tak mówisz, tak zrobimy.

0: Kiedyś się tak zastanawiałem, wracając do Polski, bo Polska się bogaci jednak i ten prezes Glapiński ma głowę na karku. Zdaje się, że nie mogą go usunąć, bo po jego stronie stoi pani Lagarde, jak ona się nazywa? No, szefowa Banku Centralnego.
1: Lagarde, francuska, i ona broni Ameryce, tak.
0: I ona broni niezależności polskiego Banku Centralnego. Czy to prawda?
1: No, na co się czasem Francuzi przydają, jak widać. Chodzi o pryncyp, chodzi o zasadę, że banki centralne no, nie powinny być elementem łupu politycznego ze strony rządów. Przy czym przypomnę, że jak Marek Belka był prezesem Narodowego Banku Polskiego, to wtedy te same środowiska, które dzisiaj atakują Adama Glipińskiego, broniły Markę Belkę, bo tutaj, prawda, jest zasada autonomii NBP-u i że to, tak. Że atak na NBP to rujnuje opinię Polski w świecie finansów za granicą, no a teraz atakuje się Glapińskiego, Adama Glapińskiego i już się nie rujnuje tej opinii. Więc takie double standard, pewne standardy, niestety to taka specjalność tych demoliberalnych mediów.
0: No, ale bo Ameryka na tym no, nie padła, ale jednak złotówka, nie to, że ma pokrycie, nie ma pełnego pokrycia w złocie, na pewno. Ale już jakiś procent chyba jesteśmy w pierwszej dziesiątce świata, prawda?
1: Na pewno to, że tutaj chomikuje w oznaczeniu Adam Glapiński, to złoto, że jest bardzo zwiększa jego zasoby, to rzecz bardzo, bardzo istotna. Myślę, że byłoby dobrze, aby jak najwięcej tego złota, polskiego złota było w Polsce przechowane, a nie gdzie w innych krajach.
0: Ale ty masz też bardzo dużo wspólnego z Wielką Brytanią, jak wiemy. I podobno złoto zostało wywiezione do Wielkiej Brytanii w czasie wojny, prawdziwej wojny pełnoskalowej, czyli II wojny światowej. Jestem czasami złośliwy, wiesz o tym. I to złoto chyba tam jest jeszcze. Czy jak to jest? Nie oddali tego złota i kazali płacić za zniszczone samoloty dywizjonu 303 i 305, podobno.
1: Nie zaprosili naszych pilotów i w ogóle żołnierzy na defiladę.
0: Tak.
1: Co było wielkim skandalem i czymś niesłychanie takim przykrym, ale pokazującym pewną butę. Tylko, że teraz mówimy nie o zaszłościach wojennych, tylko o decyzji, że to polskie złoto, decyzjach wcześniejszych, wtedy szefu Narodowego Banku Polskiego, żeby to złoto było w skarbcach w różnych krajach. No, myślę, że polityka Adama Glipińskiego zmierza, tak ją czytam, do tego, żeby jak najwięcej tego złota było w Polsce, bo to jest jednak kontrola nad tym. My nie zamierzamy żadnej wojny nikomu wypowiadać, więc nie będziemy objęci sankcjami, ale jednak lepiej, jak się nie dowiedzieli, że to złoto jest przez kogoś tam umojennione i nie ma nad tym Polska pełnej kontroli, to nie byłoby dobre.
0: No więc teraz tak, no kiedyś rozmawiałem na ten temat, bo staram się używać logiki. Przez kilka lat cytowałem słowo na niedzielę, czyli cytaty z Sokratesa. Nie masz pojęcia, jaki się hejt zebrał, a to wszystko logiczne jest. Nawiązuje do sytuacji geopolitycznej
1: ale
0: polskiej.
1: Sokratesa hejtowano, czy ciebie?
0: Nie, mnie. Że używam logiki. No tak. Oczywiście, że mnie. No jak można Sokratesa? A nie no, Sokratesa też można. No jeśli jego uczniowie mówią, że ale przygotowaliśmy drogę ucieczki. A on mówi, no to czego ja was uczyłem? No, jak to? Musiał umrzeć.
1: Mówiliśmy o geopolityce.
0: I mówiliśmy o logice. Na końcu ja zakończyłem te cytaty z Sokratesa. Już swoim tekstem kończę te cytaty. Zebrało się tyle hejtu na tą logikę sokratejską, że zastanawiam się, co by było, gdybym Mahatmę Gandhiego zaczął cytować. I skończyłem.
1: Mahatma Mohandas Gandhi.
0: On był rasistą, wiesz o tym.
1: No, rasistą to swoją drogą, natomiast zwolennik non-violence, non-violence, jak mówią Francuzi, bez przemocy, co było dobre na tamte czasy tam, a to ja nie jestem pacyfistą, ta metoda nie zawsze jest dobra. No to musimy się jakoś pięknie różnić, mówiąc Norwidem, tak.
0: Fajnie jest się różnić, bo wtedy jest o czym gadać.
1: To prawda.
0: Więc Polska moim zdaniem leży w najlepszym punkcie właściwie świata w tej chwili. Geopolitycznie, bo to modne słowo się zrobiło od kilku lat, zauważyłeś. Więc tak, mamy bogatą, przebogatą północ i biedne południe. Mamy najbogatsze kraje świata na zachodzie i największe rynki zbytu na wschodzie. Można zbudować koleje, tory kolejowe i szerokopasmowe i wąskopasmowe, czy tam różne rzeczy. Pięcioliniowe autostrady i tak zarabiać na tym, na tranzycie. Zarabiać nieprawdopodobne pieniądze. I ja stwierdziłem jakieś 7 lat temu, że gdyby Polska tak od razu robiła, to w tej chwili Polska powinna być ekonomicznie, wiesz, że ja jestem muzykiem, a muzycy na wszystkim się zdają oczywiście. Czyli na niczym.
1: Nie tylko muzycy.
0: Czyli na niczym. Ale Polska powinna mieć w tej chwili poziom finansowy zamożności państwa takie jak Niemcy, ale raczej bliżej Szwajcarii, gdyby się nie powodowała emocjami, a tylko logiką i pragmatyzmem.
1: No cóż, no powiedziałbym w ten sposób. Historia Polski wskazuje, że dużo było romantyzmu,
0: tak,
1: który czasami może i nawet był jakiś tam już uzasadniony. Natomiast myślę, że trzeba twardo chodzić po ziemi. To, co było kiedyś fatum, przekleństwem geopolitycznym, to, że leżymy między Rosją a Niemcami, teraz może być naszą szansą. No ale też historia się dzieje, ona jest, sytuacja jest dynamiczna. Przed 3 laty, teraz cytowałem to dzisiaj w rozmowie z ważnym politykiem, szef doradców prezydenta Zełenskiego powiedział, że Ukraina z Polską stoczy walkę o bycie liderem w regionie i tą walkę wygra. I naprawdę w gruncie rzeczy ta cała sprawa honorowania zbrodniarzy ukraińskich.
0: No właśnie.
1: Tutaj chodzi nie tylko o to, żeby ten elektorat nacjonalistyczny głosował na Zełenskiego, jak będzie startował w wyborach prezydenckich ponownie. I nie tylko chodzi o to, żeby mówiono o UPA, a nie mówiono o gigantycznej korupcji na Ukrainie, także z udziałem najbliższych pracowników prezydenta, nie tylko szefa jego kancelarii Jermaka, ale także szefa kancelarii prezydenta, pana Andrija Jermaka, ale także tych pracowników biznesowych, którym razem jeszcze jako komediant, jako komik zarabiał na życie. Skądinąd taka ciekawostka. Ostatnio rozmawiałem z kimś, kto pracuje w Brukseli, który odwiedzał Zełenskiego w roku 2019, jeszcze jak nie był prezydentem. No i ten mój znajomy z Brukseli, w rozmowie z nim od razu zaczął mówić po ukraińsku. Na co on powiedział: proszę pana, się dopiero ukraińskiego uczę. Wiem, że pan mówi dobrze po rosyjsku, pan mówi po rosyjsku. Więc tacy neofici są czasem najgorsi. Tu naprawdę chodzi o przykrycie kwestii korupcji, o przykrycie również tego, co się dzieje w samej formacji Sługa Narodu pana Zełenskiego. Ale chodzi także przede wszystkim o to, że Ukraina uważa, że przy pomocy Niemiec może być tym liderem naszego regionu, który będzie Niemcom z ręki jadł. No, są historyczne uzasadnienia ku temu. Pamiętam, to się działo w II wojnie światowej, ale nie tylko, bo przypomnę, że Szuchewicz, zbrodniarz UPA, był agentem Abwery na etacie. Ta sprawa znana, to nie jest żaden jakiś zarzut wymyślony. Ta praca niemiecko-ukraińska od lat miała miejsce. Niemcy grali Ukraińcami przeciwko Polakom, tak jak, uwaga, tak, jak Austriacy w czasie drugiego, okresu rozbiorowego, zwłaszcza w drugiej połowie XIX wieku, też grali Rusinami, jak to ich określano, przeciwko Polakom. Natomiast tak, uważam, że sytuacja geopolityczna jest bardzo dynamiczna, Polska ma wielką szansę, natomiast nie możemy być naiwni, nie możemy być właśnie tak przesadnie romantyczni. Śmieszyły mnie te te takie gadki, szmatki, że my tutaj wspólne państwo zrobimy z Ukrainą, prawda, i że będzie trząść tego, no to śmieszne to było. W moim przekonaniu tutaj trzeba patrzeć na to, że każdy naród, każde państwo walczy o swój interes. Ukraińcy to robią, kosztem Polski, trzeba to powiedzieć, tak. Natomiast no, my musimy mieć świadomość, że to nie jest czasowe, nie będzie Zełenskiego, a w dalszym ciągu Ukraińcy będą z nami walczyć o prymat. To jest relatywnie duży naród, już nie taki jak wielki jak kiedyś, no bo jak upadał Związek Sowiecki, oni mieli ponad 50 milionów ludzi, no dużo więcej niż Polacy.
0: No właśnie.
1: Potem mieli 40 milionów, teraz mają 20 parę milionów.
0: Tak.
1: Bardzo dużo osób wyjechało i większość z nich nie wróci. No tym niemniej jednak ich ambicje są bardzo duże. No, każdy atak ukraiński na Rosję pokazuje, że armię mają sprawną. Coraz mniej liczną, bo ponoszą straty w wyniku działań rosyjskich, ale sprawną i w związku z tym to też ich zachęca do tego, żeby, jak to mówił kiedyś prezydent Lech Kaczyński, grać powyżej tego, co się ma w kartach. I Ukraińcy grają powyżej tego, co mają w kartach.
0: Tak, to prawda, ale jeszcze popatrzmy teraz na mapę Europy, czyli południe Polski, Ukraina, bo wydaje mi się, że tak, że Królewiec i Białoruś mają dłuższą granicę z Polską niż Ukraina. Ale mówię, wydaje mi się, można byłoby to sprawdzić. Teraz mi się nie chce uruchamiać internetu.
1: Królewiec nie, natomiast...
0: Ale Królewiec i Białoruś razem.
1: W tym sensie tak. No.
0: To mają. Rosjanie mają jak wejść, bo było cały czas mówienie, że Ukraina nas broni przed Rosją. Wcale nas przed żadną Rosją nie broni.
1: Broni przede wszystkim siebie. Tak. Oczywiście w naszym interesie jest, to trzeba powiedzieć, żeby między nami a Rosją było państwo relatywnie realnie istniejące,
0: tak.
1: A nie państwo takie sezonsztat, jak mówią Niemcy, państwo sezonowe. Natomiast oczywiście jest tak, że w różnych sprawach mogą być interesy Polski i Ukrainy zbieżne, ale jednak w wielu sprawach mogą być rozbieżne w wymiarze zarówno gospodarczym, jak i geopolitycznym. I nie dziwmy się, takie zaskoczenie, co się dzieje. No, jak nas Zełenski atakował w ONZ-cie? To było bardzo nieprzyjemne.
0: Ja to oglądałem na żywo.
1: To było obrzydliwe. Tak?
0: Obrzydliwe.
1: I te próby impasowania Polski, te ataki tak. jego ministrów, to naprawdę trzeba było ten zimny prysznic wziąć wcześniej. No i dobrze, że może i dobrze, że teraz następuje to, co się następuje, tak. ale też przy okazji, ile osób na zachodzie Europy, ile osób w Ameryce dowiedziało się o szowinizmie ukraińskim, o tym ludobójstwie, o tym, że zginęło. Ciekawe, że niektóre media w Polsce nie podają. Podają, że w ilu wsiach Ukraińcy robili rzeź, a nie podają liczby ludności. No, bo może 100 tysięcy, może 120 tysięcy, może 160 tysięcy Polaków zabitych przez Ukraińców. Uwaga, nie tylko w okresie II wojny światowej. Przypomnę, że były też ofiary, no, niedaleko stąd mówiliśmy tutaj o balu dziennikarzy na Foksal. Na ulicy Foksal zabito Bolesława Pirackiego, ministra spraw wewnętrznych. Ministra spraw wewnętrznych II Rzeczpospolitej, zabili go Ukraińcy nacjonaliści. Ministra Hołówkę też zabito z kolei na Kresach Wschodnich, też w okresie II Rzeczpospolitej. Ginęli kuratorzy szkolni, ginęli nauczyciele, ginęli studenci polscy. A po II wojnie światowej, przypomnę, no, UPA też zabijało na terenie obecnego województwa lubelskiego i obecnego województwa podkarpackiego. Więc to nie jest tak, że to się zakończyło z chwilą II wojny światowej. Tak bynajmniej nie było. I naprawdę domaganie się tego, żeby Ukraina za to przeprosiła, żeby były ekshumacje. A czemu ekshumacji nie robią? Bo jak się okaże, co robili z tymi dziećmi, kobiety w ciąży, rozgrywane brzuchy i tak dalej, no przecież to jest rzeczywiście poza naszą cywilizacją chrześcijańską. No,
0: większość Ukraińców o tym nie wie, ale jeszcze wracając, bo niestety musimy kończyć, ale wracając, są Niemcy, jest Śląsk, Górny Śląsk, Dolny Śląsk, i później już
1: Śląsko-Polski.
0: Ukraina.
1: Śląsko-Polski, zawsze Polski.
0: Tak, ale ja specjalnie mówię, że w jakiś sposób mogą Niemcy połączyć się z Ukrainą bardzo łatwo. Właśnie przez południe Polski idąc. Nikt o tym nie mówi, nikt o tym nie myśli. Znaczy, czy myśli, to nie wiem, ale ja nie słyszałem, żeby ktokolwiek zastanawiał się nad
1: tym. Warto o tym mówić. Też warto mówić, o czym się w Polsce mało mówi, że przecież Zełenski i jego partia, to nie jest tak, że oni nie mają konotacji politycznej. To już na koniec. No przecież partia Zełenskiego, Sługa Narodu, jest w międzynarodówce liberałów.
0: Tak.
1: Międzynarodówce, którą kontroluje w 100% prezydent Macron. Francja, która była bardzo prorosyjska, przypomnę, że też dwa razy spotkał się Macron, w sensie albo rozmawiał, tak, albo telefonicznie, albo osobiście z Putinem. Potem zaczęła być antyrosyjska, kiedy Rosjanie zaczęli wchodzić w szkodę w dawnych koloniach francuskich. Naprawdę warto może spotkać się za jakiś czas, za kilka tygodni, za to parę miesięcy ponownie i porozmawiać o tej polityce szerszej, bo sytuacja jest dynamiczna. Zełenski jest popierany także dlatego, że tak naprawdę jego myślenie o świecie to jest myślenie ludzi lewego skrzydła Koalicji Obywatelskiej. To nie jest człowiek prawicy, to jest człowiek, który jest liberałem i z tymi środowiskami na Zachodzie gra. Warto o tym mówić, to podkreślam. Jego partia jest w narodzie liberałów, która jest w politycznej, ideologicznej kieszeni prezydenta Macrona.
0: Może dlatego prezydent Trump jakoś nie darzy specjalną sympatią prezydenta Zełenskiego.
1: Myślę, chodziło o co innego, o to, że Hunter Biden, syn prezydenta Bidena, miał tam śledztwo korupcyjne i Zełenski to śledztwo, że tak powiem, przystopował, a to mogło według Trumpa zapewnić mu wygraną w roku 2020 i że Trump uważa, że przez Zełenskiego, w pewnym sensie przez to, że on zaniechał tych śledztw, że kazał przegręcić kurek z tymi śledztwami służbom ukraińskim, że przez to on także przegrał wybory. Czy to jest prawdą, że on przez to przegrał, czy między innymi przez to przegrał, to już inna sprawa, ale no myślę, że Trump ma prawo Zełenskiego nie lubić.
0: I czy przegrał, prawda?
1: Bo to jest kwestia też zarzutów o fałszowanie tych wyborów. Tego pewnie nie rozstrzygniemy. Mówimy o wyborach amerykańskich, prezydenckich, tych drugich dla Trumpa.
0: Tak. Proszę Państwa, moim gościem był przewodniczący Ryszard Czarnecki, mój serdeczny przyjaciel. Spotykamy się za kilka miesięcy i kontynuujemy.
1: Po wakacjach.
0: No wiesz co, no ja od urodzenia jestem na wakacjach, więc nie wiem, jaki to będzie termin. Tak
1: termin znajdziemy.
0: Ale myślę, że wrzesień, październik już dadzą nam sporo odpowiedzi, bo tutaj jest i jeszcze cieśnina Ormus. Amerykanie wreszcie odblokowali, bo okazało się, że Irańczycy wcale tak nie blokowali, jak się myślało i brali. No, jest jeszcze o czym pogadać, ale niestety musimy kończyć.
1: Do zobaczenia za kwartał w takim razie.
0: Do zobaczenia za kwartał lub wcześniej.
1: Wcześniej.
0: Dziękuję bardzo.
1: Czyli Efcharisto.
0: Efcharisto.
2: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie, wojna, pieniążki sypią się. Wroga bij w imię Boga, za cudzą kieszenie oddaj młode życie.
0: Sekcja lewacka Radia Wnet.
3: Chcesz więcej? Wejdź na Wnet.fm.
4: Reklama. Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
5: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam. Sławek Horwat.
8: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich i zawiadamiam niniejszym, że moja audycja Sztuka jest magią będzie nadawana w soboty po godzinie 11. Zapraszam bardzo serdecznie, Joanna Rawik.
6: To była autopromocja.
9: Opowiadałem mojemu koledze o spektaklu Seminarium Diabła, że robimy i że patronem medialnym jest Radio Wnet. On powiedział do mnie: o,
10: To jest bardzo dobre radio.
11: patronite.pl/radiownet

0: Wieczór Wnet.
1: Upalny dzień, upalny, bo my dzisiaj nie wieczorem, chociaż myślę, że wieczorem o 19 będzie równie upalnie jak teraz, tuż po 12, kiedy nagrywamy wyjątkowo nasz podcast, czy nadcast Wieczór Wnet, Łukasz Jankowski i kto ze mną nagrywa? Tak jest, Józef Orzeł. Mam nadzieję, że uda nam się zrealizować bez kłopotów to nagranie. Dzisiaj jesteśmy z odtworzenia, także na YouTubie. Witamy widzów bardzo serdecznie. Oczywiście, jeżeli Państwo nas oglądają, to mogą zasubskrybować kanał Radia Wnet, gdzie co tydzień mamy osobność rozmawiać. Staramy się w studiu, ale czasami się nie da. No dobrze, tyle tytułem wytłumaczeń się przed Państwem, że jest to zdalnie, ale teraz poważne tematy, bo wydaje się, że afera służby zdrowia jest aferą bardzo poważną. Dzisiaj trwa, niech to świadczy, że jest to poważna afera, że Rafał Trzaskowski pofatygował się na Radę Warszawy, czego nie zwykł robić na co dzień. No i tłumaczy się między innymi mówiąc, że nie było żadnego saloniku VIP w szpitalu południowym, mimo że lekarze to potwierdzają, ale pewnie chodzi o to, że nie było pokoju z nalepką salonik VIP dla działaczy Platformy Obywatelskiej. To, jak rozumiem, zamyka sprawę. Jak ty oceniasz, drogi doktorze, całą skalę afery, a nade wszystko, zanim przejdziemy do meritum, do systemu, do naprawdę rzeczy ważnych, to tą powierzchniowną warstwę polityki sobie omówmy. Reakcję obozu rządzącego na tą aferę, bo ona też wydaje mi się bardzo symptomatyczna dla aktualnej kondycji tej koalicji.
2: No więc jest tak, że premier Donald Tusk natychmiast pojął rozmiar, nadchodzącą katastrofę i po prostu poważnie do tej afery podszedł pod tytułem: co by nie było, to wszystkich ukarzemy, którzy są winni. Tyle tylko, że tu się tak naprawdę nic nie da zrobić. A znaczy ta koalicja nie jest w stanie nic zrobić poważnego. Bo jeśli to się będzie rozwijało, jeśli dziennikarze będą szukać w dokumentach innych szpitali, nie mówię nawet o politykach opozycji. Jeżeli to dotrze na tak zwaną prowincję, do miast wojewódzkich i do miast powiatowych, i tam dziennikarze też będą szukać, no bo to przynosi chwałę i sławę, znalezienie fałszowania dokumentacji, nielegalnych faktur i w ogóle zwykłych patologii służby zdrowia, to tej afery nie da się opanować i żadne kary wymierzane pośpiesznie, orzekane, przynajmniej zarzuty wobec lekarzy i menadżerów nie zatrzymają tego. Wszystko zależy od napięcia społecznego w tej sprawie, nacisku na media. A jest on ogromny, no bo wystarczy, że dziennikarze czytają komentarze w X-ach, Facebookach i innych Spotify'ach na ten temat. A dla ludzi, dla Polaków od wielu lat sytuacja, czy jak to woli, katastrofa w służbie zdrowia jest pierwszym problemem we wszystkich sondażach pod tytułem co dolega, co trzeba poprawić. Tyle tylko, że Polacy z biegiem lat stali wierzyć, że jakakolwiek elita polityczna jest w stanie coś tak zreformować w służbie zdrowia, żeby dawało to odczuwalną poprawę, żeby kolejki na przykład do specjalistów nie były dłuższe niż 3 miesiące. To jakieś minimum cywilizacyjne jest. Chociaż tak naprawdę czas oczekiwania na wizytę do specjalisty w normalnym państwie, nie wiem, czy jeszcze są jakieś normalne państwa na świecie, powinien wynosić do 2 tygodni. Przecież do specjalistów lekarz rodzinny kieruje wtedy, albo powinien kierować wtedy, kiedy sam nie może sobie dać rady i sytuacja jest pilna. I już Więc wydaje się, że taka aktywność dziennikarzy będzie, poszukiwanie dokumentów będzie i to się będzie rozlewało falą po kraju, a na boczku prokuratura Żurka będzie stawiała zarzuty trzem, czterem lekarzom i na więcej się pewnie nie zdobędzie. Pytanie natomiast, czy politycy zareagują na to, na tyle na przykład, że podejmą zmiany we wszystkich radach nadzorczych i usuną z nich polityków koalicji rządzącej albo członków ich rodzin. I to się w Warszawie zaczyna dokonywać. Pytanie, czy to okaże się prawdą i czy bo można złapać Donalda Tuska za słowo i ja bym to zrobił. Mianowicie, on próbując oddalić oskarżenie od konkretnych lekarzy, którzy przypadkowo są politykami albo są związani z politykami koalicji rządzącej, szczególnie Platformy, on próbuje powiedzieć, to nie jest kwestia osób, to jest kwestia systemu. Jeśli i sam sobie kręci bicz na siebie i trzeba ten bicz uchwycić, a nawet nim tam strzelić, jak to z bicza, mianowicie, nie wiem, czy Państwo wiedzą, że jak z takiego starego bicza konnego, skórzanego, długiego bardzo się strzelało, to na końcu naprawdę był strzał, ponieważ końcówka tego bicza przekraczała prędkość dźwięku, jak samolot odrzutowy. Nie do uwierzenia, że technologie takie już były z 200 lat temu albo 300. Otóż jeśli to, co się dzieje, jest także systemowym brakiem, systemową cechą ta patologia systemu zdrowia, no to po prostu rząd powinien dokonać reformy systemowej tej służby zdrowia i takiej zmiany i debaty nad nią publiczną, bo ludzie się na tym znają. Wszyscy się znają na służbie zdrowia, bo wszyscy są jej pacjentami. Na kanale wszyscy starsi. Więc należy się domagać i takiej debaty, i takiej reformy i zobaczymy, czy rząd coś potrafi, bo według mnie raczej nie, ale jak złożył obietnicę, bo naprawdę to była obietnica, jak problem jest systemowy, to podmiotem za to odpowiedzialnym jest rząd. Czekamy na reformę służby zdrowia.
1: I rzeczywiście zobaczymy, czy Donald Tusk w ogóle jest zdolny do tego typu działań. A co ta afera mówi systemowo? Bo to wydaje się, że Platforma w swoim mateczniku faktycznie też w tym sensie uwiła bicz na własną tylnią część ciała. Dlatego, że dopuściła do powstania, albo chciała, żeby powstała, tylko chociaż nigdy nie wyjdzie, układu czy zgoła mafii, bo tak to opisuje chociażby Partia Razem, nie tylko Partia Razem, że to po prostu ośmiornica, która oplotła Warszawę i ciągnęła z tej Warszawy ile mogła, także w służbie zdrowia, że to jest taki system, gdzie te pieniądze, przychodzi młody działacz, dostaje 1,5 miliona ponad, może się dzieli, może się nie dzieli, nie wiem jak to jest, ale to jest jakaś wielka przepompownia pieniędzy, taki szpital.
2: Rzecz jest taka. Kiedy PiS rządził 2 kadencje, czyli 8 lat, ja na początku 2. kadencji zacząłem sygnalizować, że zaczyna się demoralizacja, czyli nielegalne korzystanie z majątku państwowego, z domeny państwowej. Tak jak kiedyś komunistyczna uwłaszczająca się nomenklatura, która zdobywała majątki na przykład przez przejmowanie niezłych przedsiębiorstw państwowych, przekształcając je w majątki prywatne, też nie potrafiła prowadzić zwykłej gry rynkowej i korzystała z domeny państwowej, korzystała z układów, jakie miała i po prostu pasożytowała na majątku państwowym, na przykład wygrywając

czasami prawdziwymi śledczymi są dziennikarze, a nie policjanci czy prokuratorzy, to by się okazało, że rządząca klasa korzysta z tego majątku, majątku państwowego wszędzie, gdzie się da, w każdej dziedzinie. I nie jest tu służba zdrowia wyjątkiem, ale pamiętam taka anegdota. W jakimś roku 91-92, czyli na początku transformacji, jeden z moich przyjaciół posłów poszedł do Ministerstwa Zdrowia na taką jeszcze wtedy niesformalizowaną kontrolę poselską. Wrócił z niej i powiedział coś takiego. Kochani, tam jest wielki worek pieniędzy, który otwiera się codziennie i te pieniądze wylatują przez okno. No powiedzieliśmy, chyba zwariowałeś. Służba zdrowia, przecież to po PRL-u. Jeden kryzys, brak pieniędzy, bieda straszna, na nic nie starcza kasy, nie ma za co leczyć ludzi. A on mówi, może i nie ma, ale za to te pieniądze leżą w tym ministerstwie. I nie uwierzyliśmy mu, a teraz widać, jakie ogromne pieniądze tam przeskakują. Przedtem było tak, że przedtem, to znaczy 15-10 lat temu, szczególnie za PiS-u, co roku jakaś specjalność lekarska, to kardiolodzy, ginekolodzy, położnicy, okuliści, wyrywała dodatkowe pieniądze z NFZ-u, za zgodą Ministerstwa Zdrowia, dofinansowując swoją kastę. I opłacało się w jakimś roku właśnie leczyć na raka, leczyć na serce, bo tam właśnie dodatkowy worek pieniędzy został wysypany. I wydawało się, że to jest jakby szczyt tej demoralizacji, można powiedzieć, że to jakoś sprawiedliwe. Co prawda dobrze byłoby, żeby wszystkie te dziedziny były dobrze sfinansowane, ale jak nie mogą, no to raz jedna, raz druga. A ta demoralizacja poszła dalej i ja się obawiam, że to tak wygląda w każdym dużym, czy w prawie każdym dużym szpitalu, tam gdzie przepływają duże pieniądze. Jeżeli jest wiadomość, że ponad 80% wszystkich pieniędzy, jakie mają szpitale, idę na płace, to oznacza, że to jest tak źle, jak za przeproszeniem, w oświacie i w wojsku, gdzie chyba z 90% jeszcze niedawno szło na płace. To znaczy, że dziedzinę usług publicznych, którą państwo hoduje, dba o nią, żeby społeczeństwo było zadowolone, że te dziedziny usług publicznych naprawdę służą prawie wyłącznie temu, nie żeby tam leczyć pacjentów, uczyć uczniów, obronić Polski, tylko żeby płacić swoim pracownikom. I PiS chyba wymyślił taką ustawę za swoich rządów, która podnosiła pensje lekarzy i nie mamy górnej granicy. Teraz Ministerstwo Zdrowia coś popiskuje, że może taką górną granicę wprowadzi, ale problem jest taki, że tak jak nam nie brakowało nauczycieli, aczkolwiek Ministerstwo Oświaty zawsze mówiło, że nauczycieli jest za mało, a potem ich zwalniało. Tak jak w wojsku mówi się, że i w policji część etatów jest niepełna, nie ma ludzi, którzy by tam pracowali, to tak jest właśnie z lekarzami. Od wielu lat lekarzy brakuje, albo mówi się, że brakuje. Może dlatego, że duża część z nich wyjechała na zachód lepiej zarabiać, teraz opłaca się wracać i pracować w tych szpitalach na kontrakty, a nie na umowę o pracę. Tak przy okazji, jeden z dziennikarzy sprawdził, że w Niemczech wszyscy lekarze w służbie zdrowia pracują na etaty w konkretnych szpitalach. Nie dowiedział się, czy to jest na wyłączność, że jak pracujesz w jednym szpitalu, to tylko w

0: ale tam są na etaty i ci lekarze zarabiają nawet mniej niż ci nasi milionerzy. Coś wyszło takiego, że specjalista zarabia jakieś 600 tysięcy złotych rocznie, średnio, a wysoko wykształcony i z dużą praktyką, a u nas taki potrafi 1,5 miliona, nawet jak ma 26 lat. Jest bez specjalizacji. Więc do tego dodać trzeba jeszcze, jak ta kasta lekarzy walczy o swoje interesy. Jakaś wysoka komisja lekarska, która opiniuje ilość miejsc na studiach medycznych, zdecydowała, żeby ograniczać te miejsca, bo Polaków będzie coraz mniej, co jest podwójną bzdurą, to znaczy albo nawet potrójną. Po pierwsze, lekarzy teraz jest za mało i trzeba ich uzupełnić. Nie można zmniejszać liczby miejsc na studiach medycznych. Po drugie, to, że będzie nas mniej, wcale nie znaczy, że będziemy bardziej zdrowi. Wręcz przeciwnie, społeczeństwo się starzeje, chorób jest coraz więcej i potrzeb leczenia będzie coraz więcej. Ale po trzecie, to jest pytanie, dlaczego w ogóle wprowadzono limit miejsc na studiach medycznych? Oczywiście odpowiedzą, bo tam są potrzebne laboratoria, nie można więcej i tak dalej. Ale właśnie wyraźnie widać, jak to kasta lekarska dba o to, żeby było ich za mało, czyli nieważny jest interes pacjenta, ale jak będzie ich za mało, to będzie tak wielka konkurencja ze strony przychodni i szpitali, że lekarze bezpiecznie będą zarabiać bardzo dużo albo nawet bardzo, bardzo dużo. Więc tu wszystkie czynniki działają przeciwko pacjentom, a w interesie tej kasty lekarskiej i to jest fatalne po prostu. I ten system trzeba zmienić i zobaczymy, czy ten rząd zrobi cokolwiek, a powinien zrobić poważną, jeszcze przez ten rok, poważną reformę zdrowia i to by mogło mu dać napęd nawet w kampanii, gdyby ludzie w taką reformę uwierzyli.
1: To pytanie, czy Donald Tusk jest do tego zdolny, bo to jest właśnie pytanie, dlaczego, tak jak słuchałem to, co mówiłeś, drogi doktorze, no to Donald Tusk był kiedyś zdolny do tego typu ruchów. Nie wiem, czy zdolny zrobić reformę. Do wyborów żadnej reformy w służbie zdrowia się nie da zrobić, ale da się tak...
0: i debatę publiczną przeprowadzić.
1: O, właśnie, to się da zrobić, a z jakiegoś powodu Donald Tusk nie wychodzi. To nie jest skomplikowane. Wyjść teraz i powiedzieć kilka haseł. Koniec z łączeniem praktyki prywatnej i publicznej. Nie trzeba tego robić. W polityce często wyborcom wystarczą słowa albo gesty, prawda? To coś zgasić, coś zapalić, nieistotne. Gest. Wyjść, niech wyjdzie premier do szpitala południowego i powie, wyrzucam Kierwińskiego, zakazuję wszędzie, żeby działacze partyjni byli w zarządach i ci nasi, i ci z PiSu, więc wszystkich tam umorusać, tak jak to idąc za zasadą naszego własnego rodzimego Goebbelsa, czyli Jerzego Urbana, pan świnizm, tak? Pojechać pan świnizmem, wszyscy są źli, usuwam lekarzom limity zarobków, koniec z kontraktami od jutra, tu są ustawy, piszemy, mam nadzieję, że prezydent nie zawetuje, prawda, tych ustaw jeszcze tu takie i załatwione i pożar jest w jakimś sensie zgaszony. A Donald to z tych prostych kroków, bo skoro ja mogę to wymyślić, no to tym bardziej premier taki inteligentny człowiek byłby skłonny na to wpaść, a szczególnie jego zaplecze z panią de Barbaro i z panią panem Ostachowiczem razem wzięty. A Donald Tusk tego nie robi, nie gasi tego pożaru taką porządną detonacją polityczną. I pytanie, dlaczego? Nie chce, nie może. O co chodzi?
0: Pewnie w końcu byłby do tego gotów, gdyby to tylko właśnie debata, posiedzenia zespołu reformującego służbę zdrowia, nawet z transmisjami, co to komu szkodzi, byłaby nadzieja i szanse wyborcze. A z dołu ciśnie go jego własny aparat, który mówi, ty nie przesadzaj z tym wszystkim, bo gdzie my się będziemy leczyli? Przecież nie będziemy stali w tych kolejkach, człowieku. Jak nam teściowa dostanie raka, to przecież nie będziemy ją zapisywać w kolejce do onkologa za pół roku czy za 2,5 roku, tylko musimy już, człowieku, ja będę miał piekło w domu. Żona mi żyć nie da, ja w ogóle nic nie będę w stanie zrobić. To ciśnienie, o tyle to jest ciekawe, to ciśnienie demoralizacji w przypadku PiS-u wypadło w połowie drugiej kadencji, czyli tak po 6 latach rządzenia, a tym misiom wypada już po 2 latach rządzenia, a pewnie objawy były dużo wcześniej, czyli to, co się zaczęło, obsadzanie spółek Skarbu Państwa przez układy rodzinne i znajomościowe i partyjne i korzystanie z tego dobra, jakim jest majątek państwowy i te dziedziny usług publicznych, wszystkie. I pewnie dziennikarze nie wystarczy, żeby zobaczyć, jak ta koalicja uwłaszcza się po prostu na majątku państwowym, tak jak kiedyś te stare komuchy. I to ciśnienie na chapanie, na korzystanie z tego dobra publicznego jest tak duże, że na pewno i Donald Tusk jest z nim związany, ale też musi wiedzieć, że jak dalej pójdzie, to Platforma, Koalicja przegrają te wybory nawet z tym ledwo dychającym PiS-em. Więc powinien to zrobić i zobaczymy, na ile on jest samodzielny, niezależny od własnej partii, czyli na ile jest dyktatorem. Po to kumulował całą władzę, tak jak Kaczyński przed nim, żeby móc rządzić samowładnie, w razie czego właśnie, żebym sam mógł podejmować decyzje wtedy, kiedy grozi jego koalicji katastrofa. I zobaczymy, w jakim stanie ta koalicja, czyli dyktator, jest. On przynajmniej do takiej debaty powinien być zdolny. Tylko że, Łukaszu, jest jeszcze jeden problem. Raz dopuścisz do debaty publicznej przed decyzjami, zorganizujesz tę debatę, ludzie usłyszą, jak jest i usłyszą wnioski, jak z tego wyjść, to stracisz swoją amunicję wyborczą. Przejmą ją wyborcy. To oni się będą domagać. Ma być tak, a tak, jak to w tej debacie powiedziano, jak ci wybitni lekarze tam w telewizji mówili, a nie inaczej. Ograniczą ci prawo do rządzenia i wolność decydowania o tym, jak to w Polsce ma być. To są wszystko dla tej władzy bardzo groźne rzeczy i to pokazuje, jak bardzo ta władza jest ograniczona w swoich decyzjach. Jak nie może robić rzeczy, które wydawałyby się, że są konieczne. Więc możemy taki zakład teraz zrobić. Czy Tusk to wykona, czy nie, ma bardzo mało czasu. Myślę, że co najwyżej tydzień, bo jeśli dłużej, to ta afera się rozleje po kraju.
1: Czyli co, tydzień dla Tuska, Tuskowi został tydzień, żeby tą aferę jakoś ograć, a dlaczego potem nie? Jak ona się rozleje, to co, że zaczną ludzie mówić, że pęka jakiś system, bo ja wiem, swoistej omerty, już takiego słowa użyję z wokabularza mafijnego, że nagle ludzie zaczną masowo, nie tylko ludzie, ale lekarze mówić o tym, jak to wygląda naprawdę i to powiedział profesor Czałderna, bardzo dystyngowany chirurg, doradca prezydenta, lekarz uznany jest w 2% najczęściej cytowanych naukowców, to się rzadko polskim naukowcom zdarza. Tak, chirurg dziecięcy, który powiedział, szambo wybiło. Czyli profesor Czałderna jest taki rzeczywiście bardzo taktowny, a użył słowa się do takiego bardzo powszechnego i to szambo to jest też, że nagle, no bo tu słyszymy jeden, kolejny szpital, że nagle coś pękło, że ludzie zrozumieli, że ten system jest do gruntu patologiczny i że warto tą patologię naświetlić. To może być groźne dla Tuska?
0: Tak, ale To nie znaczy, jak powiedziałeś, że lekarze masowo zaczną mówić, jak jest, i domagać się naprawy. Pamiętam, że kiedyś, chyba koło 89 roku, już po okrągłym stole, chyba już jak rząd był, odbyła się demonstracja pracowników cenzury z hasłami zlikwidować cenzurę. No to za młodu tej transformacji to było możliwe, żeby ludzie żądali likwidacji ich miejsc pracy dla dobra, sprawiedliwości i demokracji, ale bądź pewien, że kasta lekarzy, jak żadna inna, nie będzie masowo występować i tłumnie przeciwko warunkom własnej pracy i ku jej utrudnieniu. Wystarczy, że to masowo zajmą się tym dziennikarze dla własnej sławy, chwały i dobra kraju, a znajdą w każdym szpitalu po dwóch, trzech lekarzy, którzy na przykład ze złości na innych lekarzy, na to, że nie byli dopuszczani do tych największych fruktów, o, tak jak ten doktor Jędrzejewski, czy Jędrzejewski, zaczną mówić. I to już spowoduje, że ta afera kraj zaleje. Bo wystarczy właśnie kilku odważnych, żeby pokazać całą prawdę. Więc Tusk ma mało czasu, bo ja wierzę, że dziennikarze tę pracę, także ci regionalni, wykonają. I że się okaże, że tych afer jest dużo. I nawet jeżeli przyjdzie rozkaz z Warszawy, gasimy tę aferę, to się już nie da tego zrobić. Ale ty przez tydzień spokojnie, mamy upały, poczekamy sobie w domu, na razie starsi ludzie, jak ja, i będziemy patrzeć w telewizor czy w inny internet, jak ta afera się rozwija. Ale na szczęście poza nią jeszcze jest dużo bardzo ważnych rzeczy.
1: O właśnie, to chciałem tych innych rzeczy przejść, pół godziny, czy prawie pół godziny na aferę w szpitalu SOR, czy w ogóle w aferę służby zdrowia. Co ciekawe, teraz Platforma próbuje przekuć termin. Oni są dobrzy w nazywaniu afer, i to ładnie nawet brzmi, afera tego doktora Emila Jędrzejewskiego, afera Jędrzejewskiego, tak? Czyli afera sygnalisty, a to rzeczywiście trudno mówić o aferze Kacprzyka, no bo to nie o Kacprzyka chodzi, to trzeba by mówić chyba o aferze Tuska albo aferze Kierwińskiego, ale ten bój na słowo jest zawsze ciekawy i o to, kto nada czemu nazwę. Taka biblijna nawet, prawda? Dajemy jak Adam nazwę i wtedy mamy nad tym władzę.
0: Oczywiście to jest zarządzanie aferą. Afera Jędrzejewskiego, skończmy właśnie, już nigdy tego nie używajmy, oznacza, że źle zrobił sygnalista. Być może zresztą ten konkretny tak, ale to się dowiemy, albo nie. Natomiast to jest właśnie sposób gaszenia afer. Nie system, tylko jedno nazwisko, a nazwisko gdzieś tak znikające, takie nazwisko, które nie budzi sympatii, bo ten pan ma taki pyszczek, że jak w telewizji, że nie wyglądał sympatycznie, szczególnie jak nie chciał odpowiadać na żadne pytania. Zresztą mu się nie dziwię, bo nie miał adwokata. Bez adwokata.
1: No dobrze, ale teraz to przejdźmy, bo czasu mamy mniej, dzisiaj troszkę krótszy odcinek. Ukraina, to byś chciał, czy Ormus na początek?
0: Już ci mówię. Chciałbym trzy miejsca. Ormus, Ukraina i Białoruś. Dwa króciutkie, jeden trochę dłuższy. Chodzi mi o wyjaśnianie, a może od krótszego, bo wtedy zdążymy na pewno.
1: No dobrze, to ciach, to króciutki, nawiązuję. Ormus króciutko i Białoruś króciutko.
0: Białoruś jest strasznie krótka. Otóż mało kto się zainteresuje, bo chodzi mi o trzy wyjaśnienia, które według mnie panują w debacie publicznej i w ogóle nie są wystarczające albo są po prostu nieprawdziwe. Rosjanie przenieśli broń atomową na Białoruś i pytanie po co albo dlaczego. I ja nie jestem zadowolony z tych wyjaśnień. Wyjaśnienie jest szalenie proste. Kraju, który ma broń atomową, nawet jak mu ktoś ją przywiezie i nad nią panuje, nikt nie zaatakuje. Rosjanie w ten sposób chcą utwierdzić istnienie Białorusi w ramach tej Rosji putinowskiej i tylko o to chodzi. Czy to jest skuteczne? Myślę, że nie, ale ta broń atomowa nie ma służyć zastraszaniu Ukraińców i ich armii, bo Ukraińcy już od razu na straszenie pierwszy raz bronią atomową, taktyczną zresztą, czyli tą mniejszą, odpowiedzieli, no to próbujcie do Rosjan. My się tego nie boimy, dalej się będziemy bronić. A kompromitacja Rosji, gdyby użyła gdziekolwiek, jakiejkolwiek broni atomowej, będzie bezgraniczna po prostu. I resety z Rosją oddalą się na dziesiątki lat. Wszyscy o tej bombie, będzie bomba w Hiroshimie, Nagasaki i będzie bomba rosyjska, oczywiście przeciwko Ukrainie. To jest straszenie zachodniej Europy, a dokładnie społeczeństw zachodniej Europy i to się Rosjanom daje. A to też oznacza, że Rosja sobie zdaje sprawę z tego, że sama Białoruś nie bardzo chce się bronić. Chciałaby na pewno zmienić swojego prezydenta i ten swój reżim i na pewno nie zaczęłaby się bronić, gdyby jakaś brygada ukraińska weszła na Białoruś i trzy dni Mińsko panowała, być może bez strzału. To pierwsza bajka. Druga na temat Ormuzu. A tutaj już na całym świecie jest tyle bajek, że to się we łbie nie mieści, a szczególnie jeśli chodzi o to, kto wygrał, Ukraina, Rosja czy Boże Święty. To jednak koszula bliższa ciała i bez przerwy ta wojna mi chodzi po głowie. Ameryka czy z Izraelem czy Iran? I żeby odpowiedzieć na to pytanie, odpowiedź jest szalenie prosta, aczkolwiek wcale nie jednoznaczna. Jest takie, a po co była ta wojna? Ta wojna naprawdę ma jeden cel. Obronić Izrael, zlikwidować broń atomową w Iranie i niech wojska amerykańskie odchodzą z Bliskiego Wschodu, żeby zająć się Chinami, co też jest bzdurą i bajką, ale tak jest w strategii napisane i tak ta ekipa Trumpa chce robić. Otóż Izrael by został sam w sojuszu z państwami arabskimi albo przynajmniej neutralnością tych krajów, szczególnie tych bogatych nad Zatoki Perskiej. Gdyby on miał broń atomową, a Iran był jej pozbawiony na długo czy na zawsze, no to ma przewagę. Może robić z tym Iranem co chce, co już było widać. Natomiast jeśli Iran zbuduje broń atomową, to będzie remis i zaczną rozstrzygać znowu nie właśnie starcia na poziomie atomowym, tylko nawet nie starcia armii, tylko przede wszystkim terrorystów Iranu, znowu się odtworzy sojusz Iranu z Hezbollahem, Hamasem i tam wszystkimi innymi Huti. Iran znowu nie będzie rozpalał konflikty na Bliskim Wschodzie i nie pozwoli Izraelowi panować nad tym wszystkim. Otóż jeśli o to chodzi, to wbrew temu, a to co jasne, co mówi Trump, on bajki opowiada na ten temat, Iran nie zgodził się na oddanie tego materiału rozszczepialnego, szczególnie tego wzbogaconego i jak znam życie, to się nie zgodzi, ponieważ jedyną sankcją za to są następne bombardowania amerykańskie. Iran już te bombardowania przeżył, przeżyje i następne, a po drugie, Trump nie ma swobody w takiej akcji równie intensywnego drugiego bombardowania, jak było na początku tej wojny, ponieważ zbliżają się wybory midterm, czyli połówkowe i musi być spokój na Bliskim Wschodzie, jeżeli on chce, żeby Republikanie wygrali, a Irańczycy wręcz przeciwnie. Chcą to wszystko przedłużyć, przeczekać, przedebatować, udawać negocjacje, są świetni w tym, Amerykanie słabi i Irańczycy będą to przewlekać do wyborów, a tego materiału według mnie nie oddadzą. Jeśli oddadzą, Ameryka wygrała. Jeśli nie oddadzą, Iran wygrał. I tyle. a to będzie oznaczało, że Iran, że Bliski Wschód spokojny nie będzie. I Ukraina. Moja teza, ja nie słyszałem, żeby ktoś coś takiego mówił, aczkolwiek bliskie temu jest parę debat i paru komentatorów, mianowicie to, że Ukraina zdecydowała się dać gwarancję bezpieczeństwa Bałtom. To oznacza groźbę albo w realu przesunięcie kilku czy kilkunastu tysięcy żołnierzy z zaplecza frontu ukraińskiego. Tam jest pewnie z 700 tysięcy żołnierzy na zapleczu. A oni nie muszą być wcale gotowi do walki, bo oni mają straszyć Rosjan. Przesunąć ich do krajów Bałtów i stworzyć gwarancję, że Rosjanie nawet malutkiej ani dużej inwazji nie zaczną. Oczywiście, ponieważ Bałtowie za Ukraińcami nie przepadają, to trzeba będzie doposażyć tych Ukraińców nieduże oddziałki Niemców albo innych Holendrów i Bałtowie być może to przyjmą. Jeśli Ukraina chce to zrobić, zrobi to w lipcu niedługo na szczycie w Ankarze, szczycie NATO. Co to oznacza? To oznacza wyeliminowanie Polski z systemu bezpieczeństwa wschodniej flanki. Polska nie będzie potrzebna. A Ukraina równocześnie jest z automatu gwarantem tego, że Rosjanie nie dokonają dużej inwazji na Europę, bo gdyby chcieli, nie wiem, zaatakować Bałtów, bo o Polsce raczej nie myślę, to na poważnie i zająć te kraje, to musieliby ściągnąć ze 100-200 tysięcy żołnierzy z frontu ukraińskiego, a to by się dla nich zakończyło fatalnie, bo Ukraińcy by zaczęli natychmiast ofensywę. Więc Ukraina staje się gwarantem bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO, ale i całej Europy i w przypadku małej, i w przypadku dużej inwazji. Jeśli Ukraina pójdzie tą drogą, to jest, Polska jest im do niczego niepotrzebna, poza jakimś terenem logistycznym, ale tym się nie martwią, że my to zamkniemy, bo jak zamkniemy jakąś Jasionkę czy inny Lublin, no to nam natowscy sojusznicy to wyperswadują szybko. I przypomnę case, jak to Tusk z Siemoniakiem zamknęli granicę z Białorusią, ale tak dokładnie, że także dla przejść kolejowych na Oszewiczach, a to znaczy dla lądowego jedwabnego szlaku chińskiego. I po paru dniach tej blokady przyleciał ni stąd, ni zowąd minister spraw zagranicznych Chin i powiedział tym naszym Tuskom taki oto tekst. Chcecie zamykać? Jesteście suwerennym krajem? Proszę uprzejmie. To my jedwabny szlak przeniesiemy do Petersburga albo przez Budapeszt. To będzie dłużej, to będzie drożej, ale jak wy możecie podejmować suwerenne decyzje, to my też. I po paru dniach Tusk tę granicę z Białorusią otworzył. Otóż Polska, a szczególnie ta władza, nie jest suwerenna, podlega takim naciskom z zewnątrz i Ukraińcy to widzą, że myślą, że z nami nie warto w ogóle o niczym rozmawiać poważnym, ponieważ naprawdę za nas decyduje, a to Ameryka, a to NATO, a to Bruksela albo Berlin i dlatego wolą sojusz z Niemcami, myśląc sobie, że oni są tacy sprytni, że i twardziej, że co pokazuje wojna z Rosją, że nie dadzą się podporządkować i skolonizować Niemcom, tak jak cała wschodnio-środkowa Europa łącznie z Polską. Czy Ukraina ma rację, tego nie wiem. Na pewno to, co robi, jest przeciwne interesom polskim, ale to nie znaczy, że jest nielegalne, sprzeczne z prawem międzynarodowym. Mają do tego prawo, co więcej, duża część krajów zachodniej Europy przykaśnie temu się ucieszy, że Ukraińcy zdejmą z nich rosyjskie niebezpieczeństwo, bo wtedy będą mogli mniej wydawać pieniędzy na swoje armie, czego nie chcą robić przecież. I I to oznacza, że Polska chce się dalej bronić przed tą kolonizacją niemiecko-brukselską, to musimy szukać sojuszników, a tych sojuszników właśnie nam Ukraina podbiera, bo na przykład ze Skandynawią rozmawia już o biznesach zbrojeniowych od dawna i to obopólnie korzystnych i na pewno z tego będzie duży biznes. I w tej dziedzinie nam będą odbierać rynki zbytu. Także Ukraina okazuje się taka podupadła, zniszczona przez Rosjan, połowa ludności jej została, okazuje się państwem nie z kartonu, tylko z porządnej, czerwonej, przedwojennej cegły, a może nawet szamotowej. I oni potrafią swoje państwo i jego rolę w polityce międzynarodowej budować.
1: I co? I tutaj na tej opowieści o trzech punktach na świecie stawiamy kropkę. Dzisiaj troszkę krócej, tak jak mówiliśmy, z odtworzenia. Za tydzień... Słucham?
0: Wygłupiłem się. Powiedziałem, ale mądrzej za to. Krócej, ale mądrzej.
1: A, w tym sensie, tak właśnie gdzieś tam to umknęło. Nie, my mówimy zawsze mądrze, nieważne czy długo, czy krótko, to jesteśmy jak czas w fizyce, zanim przed Einstein jesteśmy stali poziom, niezależnie od tego, jak długo program trwa, ale dzisiaj trochę krócej, za tydzień może będzie dłużej, ale nas upały nie wykończą, to już zobaczymy się po Bożemu w studiu o godzinie 7:07, czyli 19:07 wieczorem. A tymczasem naszym gościem był dr Józef Orzeł. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Który pyta, kiedy Einstein przyjdzie do geopolityki. Dziękujemy państwu, dziękuję Łukaszu.
1: Skoro Tutenchamon staje się argumentem nad procesem tomografii w szpitalu, to może i Einstein zawita do naszej audycji. Wszystko jest możliwe. Trzymajcie państwo rękę na pulsie.
0: Oby tymczasem... Boskiem zdrowia nie został Bóg śmierci z Egiptu starożytnego.
1: Już wystarczy, że był Bartosz Arłukowicz ministrem zdrowia, to już myślę, że nam wystarczy. Chodzi o plagi również egipskie. Józef Orzeł, dziękuję bardzo za rozmowę, do zobaczenia i do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.
2: Wieczór Wnet. Chcesz więcej? Wejdź na Wnet FM. Autopromocja.
3: Kubeczek dla pana miłego, kubeczek prosto z Bolesławca, a w kubeczku kawa, pyszna kawa pokładowa prosto z Tonga.
4: No a co tam jeszcze macie na tym straganie?
3: Oj, proszę pana, tu są same skarby. Żyrafowe koszulki na lato i torba, bez której nie warto wybierać się na plażowanie.
4: I co, na długo tu jeszcze zawinęli?
3: Tylko przez tydzień, kochany panie. Nautilus długo na powierzchni nie stoi.
5: Stragan Nautilusa przy krakowskim Przedmieściu 79 na pokładzie żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet.
6: Otwarte tylko od poniedziałku do piątku od 16 do 19 i w sobotę od 11 do 15.
2: To była autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Wnet Kultura.
2: O kulturze szeroko.
1: Książki, kino, teatr, historia, podróże, muzyka i...
2: głęboko.
3: De Profundis.
4: 29 czerwca na YouTubie rusza kanał Wnet Kultura.
5: 50 lat temu robotnicy Ursusa na stałe zapisali się w historii Polski. 28 czerwca wspólnie uczcimy bohaterów czerwca 76. Msza święta, uroczystości rocznicowe i koncert. Warszawa, plac czerwca 76 od godziny 12. 50 lat czerwca 76. Pamiętamy. Zaprasza NSZZ Solidarność, region Mazowsza.
0: To była autopromocja.
1: 3 po 3. Krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej. Chociaż zapewne niespokojnie, ale przenosimy się do Ameryki Łacińskiej. 3 po 3. Zbyszek Dąbrowski. Buenas noches. Comenzamos.

A powiedział Państwu, że niespokojnie, bowiem chciałbym dzisiejsze wydanie Tres Pro Tres rozpocząć od sytuacji, która ma miejsce w Wenezueli. Przypomnę Państwu, wczorajszego wieczora, dzisiejszej nocy, w zależności od tego, którą strefę czasową weźmiemy pod uwagę, doszło do dwóch silnych trzęsień ziemi w tym kraju. Epicentrum znajdowało się w stanie Diyarbakır w północno-zachodniej części kraju. Pierwsze z nich miało magnitudę 7,2, natomiast drugie, które odnotowano 39 sekund po pierwszym, miało magnitudę o sile 7,5. Pierwsze znajdowało się na głębokości 21 km, drugie na głębokości 10 km. Oficjalne dane najnowsze mówią o 188 ofiarach, 1520 rannych oraz 157 zaginionych. Ja podejrzewam, że te dane są na razie niestety cały czas zaniżone. Natomiast nie o samym trzęsieniu ziemi chciałbym dzisiaj Państwu opowiedzieć, ale o tym, że Wenezuela należy do krajów rzeczywiście mocno sejsmicznych, nazwijmy to może w ten sposób, bowiem sam kraj leży na granicy pomiędzy płytą karaibską a płytą południowoamerykańską. I sama płyta karaibska rozciąga się pod znaczną częścią Morza Karaibskiego, obejmuje północną część Wenezueli, natomiast płyta południowoamerykańska obejmuje cały kontynent południowoamerykański w kierunku południowym. No i takie są, jak wspomniałem Państwu, granica pomiędzy obiema płytami przebiega przez północ kraju od granicy z Kolumbią aż po środkowe wybrzeże, przechodząc przez zachodnią część Wenezueli. Warto również dodać, proszę Państwa, że na terenie kraju znajdują się takie aktywne systemy uskoków. Jednym z nich jest uskok Bocono, czyli geologiczne pęknięcie o długości około 500 km, które przecina wenezuelskie Andy od depresji Taciera na południowo-zachodnim kraju aż po wybrzeże Morza Karaibskiego w pobliżu miasta Moron w stanie Carabobo. No i w zasadzie można powiedzieć tak, że ów uskok stanowi główną granicę powierzchniową pomiędzy płytą karaibską a południowoamerykańską i jest przyczyną wielu najsilniejszych trzęsień ziemi odnotowanych właśnie w tym kraju. Warto również wspomnieć, że oprócz owego uskoku, o którym Państwu wspomniałem, uskoku Bocono, na terenie kraju znajdują się inne aktywne systemy uskoków, chociaż nieco krótsze, takie jak Oka Ancon, Balera, La Victoria oraz Urika. I warto wspomnieć, proszę Państwa, również o tym, że na terenie Wenezueli dosyć często dochodzi do silnych trzęsień ziemi. Chciałbym o kilku z nich wspomnieć, przede wszystkim o pierwszym takim odnotowanym trzęsieniu ziemi, które miało miejsce 26 marca 1812 roku. Trzęsienie ziemi o szacowanej magnitudzie 7,7 stopnia. Spustoszyło ono m.in. stolicę Caracas oraz miasta La Guaira i Mérida, powodując od 15 do 20 tysięcy ofiar. Przypomnę Państwu, że właśnie dwoma czy trzema w zasadzie miastami, które zostały bardzo mocno dotknięte w wyniku tych najnowszych, najświeższych trzęsień ziemi, były właśnie Caracas, La Guaira oraz Maiquetía, czyli no, Caracas wiemy, to jest stolica Wenezueli, La Guaira i Maiquetía to są miasta, które znajdują się w aglomeracji stolicy tego kraju. Powracając do trzęsień historycznych trzęsień ziemi, warto wspomnieć również o trzęsieniu ziemi w San Narciso, które miało miejsce 29 października 1900 roku. Jego magnituda wynosiła od 7,6 do 8 stopni, powodując co najmniej 56 ofiar śmiertelnych. Ale też warto wspomnieć chociażby o trzęsieniu ziemi w Cariaco, bardzo z roku 1997, które osiągnęło magnitudę 7 stopni i spowodowało śmierć 73 osób. No i tutaj chciałbym Państwu jeszcze zwrócić uwagę na jeden fakt. Mianowicie wspomniałem Państwu, że dane, które obecnie zostały podane, one zostały podane przez Jorge Rodriguez'a, czyli o Jorge Rodriguez'ie wielokrotnie Państwu wspominałem, brata pani prezydent Delcy Rodriguez i przewodniczącego wenezuelskiego parlamentu. Natomiast to są prawdopodobnie dane no, mocno zaniżone. Nieoficjalne dane mówią o kilkunastu tysiącach osób zaginionych. Natomiast weźcie Państwo pod uwagę jeszcze jedną rzecz. Mianowicie Wenezuela jest nieprzygotowana na trzęsienia ziemi, na rozmaite klęski żywiołowe. Dlaczego? To znaczy, powiedzmy tak, naukowo jest. Owszem,
na terenie Wenezueli pracowali, czy pracują sejsmolodzy, naukowcy, kraj dysponuje wyspecjalizowanymi naukowcami, normami antysejsmicznymi oraz instytucjami zajmującymi się monitorowaniem geologicznym. Natomiast prawda jest taka, że kryzys, o którym wielokrotnie Państwu wspominałem, ja czy moi goście, zarówno w Tres Portres, jak i w Republika Latina, doprowadził do tego, że generalnie system instytucji publicznych leży i kwiczy. I między innymi mówimy tutaj nie tylko o służbie zdrowia, ale również o służbach ratunkowych. Weźcie Państwo pod uwagę fakt, o czym wszyscy mówią, że de facto najważniejsze są, jeżeli chodzi o ilość ofiar i ilość osób uratowanych w trzęsieniu ziemi, najważniejsze są pierwsze 72 godziny. Wiemy już, że kraje Ameryki Łacińskiej zaoferowały swoją pomoc. Nie tylko Ameryki Łacińskiej, no Stany Zjednoczone też. Kraje europejskie też zaoferowały swoją pomoc. No i miejmy nadzieję, że ta pomoc zostanie udostępniona. Natomiast obawiam się, czy nie będzie to za późno.

No to zejdźmy, proszę Państwa, z poważnych tematów na lżejszy, a dokładnie na temat kulinarny, bowiem 28 czerwca, czyli w najbliższą niedzielę, obchodzić będziemy Peruwiański Narodowy Dzień Ceviche. Sama data została ustanowiona oficjalnie przez rząd peruwiański w celu promowania spożywania tej potrawy oraz podkreślenia jej znaczenia w kulturze kulinarnej kraju. Generalnie, proszę Państwa, przypomnę, czym jest ceviche dla osób, które być może jeszcze nie wiedzą. To jest tradycyjne danie peruwiańskie. Mówimy o ceviche peruwiańskim, nie mówimy o ceviche z innych krajów. Przygotowane na bazie surowych ryb marynowanych w soku z cytryny, papryczek, chili, soli i innych lokalnych składnikach, która no, de facto stanowi część kuchni nadmorskiej Peru. I w ogóle generalnie bym powiedział, proszę Państwa, że jest to jedno z najbardziej sztandarowych dań kuchni peruwiańskiej. Pochodzenie ceviche jest przedmiotem różnych interpretacji historycznych. Generalnie uznaje się, że jego ewolucja związana jest z wykorzystaniem świeżych ryb w regionach peruwiańskiego wybrzeża. Natomiast mówi się, proszę Państwa, tak, że ceviche, jego korzenie... Ceviche, proszę Państwa, może tak, powiedziałbym w ten sposób. Ceviche to jest takim... odwzorowaniem etniczności Peru i historii Peru, bowiem generalnie jego korzenie sięgają oczywiście czasów prekolumbijskich, kultur prekolumbijskich, obszarów oczywiście nadmorskich. Natomiast to później zostało, że tak powiem, zaadoptowane przez władze kolonialne, a następnie swoje, że tak powiem, trzy grosze wtrącili kolejni przybysze, czy to przybysze z Afryki, czy też przybysze z Dalekiego Wschodu, dokładnie mówiąc z Japonii. No i tak w ten sposób po prostu na tych czterech filarach, można powiedzieć tak, etnicznych ceviche zostało zaadoptowane. Warto wspomnieć, proszę Państwa, że od roku 2023 ceviche stanowi, czy w zasadzie praktyki i znaczenia związane z przygotowywaniem i spożywaniem ceviche zostało uznane przez UNESCO za niematerialne dziedzictwo kulturowe ludzkości. No i warto wspomnieć, proszę Państwa, że obecnie ceviche w zasadzie no jest... poza Peru, może powiedzmy tak, bardzo często uważany jest za takie haute cuisine, czyli taka, no takie, no, powiedział, danie bardzo luksusowe, co nie jest prawdą, bo w Peru generalnie to jest normalne danie. Natomiast, no generalnie, jeżeli chodzi o skład ceviche, że gdybyście Państwo kiedyś chcieli sobie sami przygotować, no to tak, po pierwsze, potrzebna będzie świeża ryba, najlepiej ryba morska, ale ryby rzeczne też się nadają. Niekoniecznie są to łososie. Lepsza jest biała ryba, może powiedzmy w ten sposób, tak przynajmniej twierdzi większość Peruwianczyków. Do tego sok cytryny, do tego ahi, czyli właśnie chile, do tego czerwona cebula, sól do smaku, świeża posiekana kolendra, słodkie ziemniaki, czyli bataty albo kamoty, jak Państwo wolicie inną nazwę, i kukurydza jako właśnie takie tradycyjne dodatki. Jak przygotować ceviche, to sobie proszę Państwa, proszę przeczytać. Generalnie, proszę Państwa, powracając do daty 28 czerwca, tu chodziło o to po prostu, żeby no, troszkę pobudzić lokalną gastronomię, lokalne restauracje, lokalne targowiska, lokalną społeczność. Ale mi się, proszę Państwa, że to jest fajny zwyczaj. Na szczęście mamy już w Polsce restauracje peruwiańskie, zwłaszcza, że mamy dwie. Jedną z nich jest Torito, drugą jest Machu Picchu. Ja myślę, że spokojnie, bez większego problemu, jeżeli udacie się Państwo najbliższą niedzielę, oczywiście walcząc z wielkim upałem, ale ceviche

Abelardo della Espriella oficjalnie został już ogłoszony kolejnym prezydentem Kolumbii, czyli zwycięzcą, w zasadzie można powiedzieć, przysięgi jeszcze nie złożył, ale nazwijmy to zwycięzcą wyborów prezydenckich, również jego kontrkandydat, główny kontrkandydat Iván Cepeda uznał zwycięstwo pana Abelardo. No i ale chciałbym państwu opowiedzieć kilka słów, bowiem pan Abelardo należy do jednych z najbogatszych w ogóle Kolumbijczyków, można powiedzieć tak, i sam zresztą przyznaje, że jest sybarytą. Podobno lubi wyśmienite jedzenie, spędza czas we Florencji i Miami, sprzedaje wina z Toskanii i włoskie jedwabne krawaty, nosi luksusowe zegarki i jeździ samochodami o ekstrawaganckiej mocy. Ale generalnie, proszę państwa, skąd się w ogóle wziął ten olbrzymi majątek samego pana Abelardo? Bowiem, no owszem, ono pochodzi z dosyć zamożnej rodziny, no ale nie jednej z powiedzmy najbogatszych rodzin w Kolumbii. Powiedzmy, można powiedzieć tak, że pochodzi z takiej rodzinie no wyższej klasy średniej, ze środowiska dysponującego zasobami, w tym posiadłością rolniczą. Ale jak sam pan Abelardo twierdzi, czy opowiadał, że od małego przejawiał żyłkę do interesów, podobno wypożyczał innym dzieciom swoją konsolę do gier i sprzedawał artykuły spożywcze w dzielnicy. Później rodzina przeniosła się do później on sam przeniósł się do Bogoty, żeby studiować prawo na Uniwersytecie Sergio Arboleda. No i tam podobno prowadził swoje interesy, sprzedawał odzież, whisky i szmaragdy. Powiedzmy, najpierw zaczął w Kolumbii, później zaczął sprzedawać również w Stanach Zjednoczonych. Podobno założył oficjalnie założył dziesiątki firm, w tym kontrowersyjną, medialną i prężną kancelarię prawniczą. No i tutaj, proszę państwa, pojawiają się pewne kontrowersje, bowiem tak jak opowiadałem państwu, Abelardo de la Espriella jest prawnikiem, no, mocno szanowanym, nazwijmy to tak, ale jego kariera prawnicza, no, jakby powiedzieć, jego klienci, może powiedzmy w ten sposób, są mocno kontrowersyjni, bowiem między innymi kancelaria Abelardo de la Espriella reprezentowała AUSE, czyli Zjednoczone Siły Samoobrony Kolumbii. To jest, proszę państwa, prawicowa, skrajnie prawicowa, nawet grupa paramilitarna utworzona pod koniec lat 90. w celu zwalczania lewicowych partyzantów oraz ochrony interesów lokalnych przedsiębiorców i rolników. Generalnie, proszę państwa, sama AUSE znana jest z działalności przestępczej, między innymi chociażby produkcji i handlem narkotykami. Natomiast oprócz

tego jednym z takich najbardziej znanych klientów Abelardo de la Esprit był Alex Saab, kolumbijsko-wenezuelski przedsiębiorca, rzekomy figurant Nicolasa Maduro, z którym podobno zerwał współpracę w 2019 roku, ale przypomnę Państwu, że Alex Saab był jednym z pomysłodawców tego programu Klap, czyli takich socjalnych paczek rozdawanych w Wenezueli. No paczek, na które większość Wenezuelczyków po prostu pomstuje, bo tam jest po prostu syf i łajno, można powiedzieć w ten sposób. Natomiast o czym trzeba powiedzieć, no generalnie podobno Abelardo de la Esprit, jak twierdzi serwis La Silla Vacía, dysponuje 35 spółkami w Kolumbii, Panamie i Stanach Zjednoczonych. Jego majątek szacowany jest na około 19 miliardów pesos kolumbijskich, czyli prawie 5,5 miliona dolarów. To nie jest, proszę Państwa, tak, że Abelardo de la Esprit będzie, czy jest najbogatszym prezydentem kraju i jednym z najbogatszych kandydatów. Nie, proszę Państwa, byli znacznie zamożniejsi od niego. No cóż, no, tak czy inaczej trzymamy kciuki za sprawiedliwe rządy.

I o ile Abelardo de la Espriella został już oficjalnie uznany za zwycięzcę wyborów prezydenckich, tak w Kolumbii oczywiście, tak w Peru nadal jeszcze nie ogłoszono wyników stuprocentowego, nazwijmy to tak, podliczenia akt wyborczych. Natomiast wszelkie znaki na niebie i ziemi, o ile oczywiście nic się nie zmieni po drodze, wskazują na to, że nową panią prezydent będzie Keiko Fujimori, dosyć kontrowersyjna pani polityk. Natomiast chciałbym Państwu właśnie opowiedzieć o jednej z kontrowersji z nią związanych, bowiem niejaki Antauro Humala, również polityk peruwiański, brat byłego prezydenta Ollanty Humali, byłego prezydenta Peru oczywiście, ponownie rozgrzał debatę na temat obywatelstwa Keiko, zwracając się do Krajowej Komisji Wyborczej z prośbą o wyjaśnienie, czy kandydatka na prezydenta przypadkiem nie posiada podwójnego obywatelstwa, porównując jej sytuację do sytuacji sprzed kilku lat, kiedy to ówczesny kontrkandydat Keiko i zwycięzca wyborów z 2016 roku, Pedro Pablo Kuczyński, zrzekł się obywatelstwa nie polskiego, ale amerykańskiego przed objęciem urzędów. No i sam pan Antauro twierdzi, że Keiko powinna zostać zweryfikowana przez organ wyborczy w związku z poważnym podejrzeniem o posiadanie drugiego obywatelstwa, oczywiście japońskiego. On tę obawę wiąże z przeszłością jej ojca, czyli Alberto Fujimori. Natomiast Krajowa Komisja Wyborcza, czyli JNE, opublikowała życiorys Keiko na swojej stronie, na swojej oficjalnej platformie, gdzie potwierdzono, że kandydatka na prezydenta urodziła się w Limie i posiada wyłącznie obywatelstwo peruwiańskie. Sam dokument przedłożony organowi wyborczemu nie zawiera informacji o żadnym innym obywatelstwie, co potwierdza, że Keiko Fujimori Higuchi nie posiada podwójnego obywatelstwa, a tym bardziej japońskiego. Tak jak wspominałem Państwu, w Peru część Peruwiańczyków ma korzenie japońskie. No to jest rzecz normalna po prostu. No, wynik ogólnoświatowych imigracji, które miały miejsce na przełomie XIX i XX wieku. Inną osobą posiadającą japońskie korzenie jest Mimi Sukar i jej syn Toni Sukar. Dwójka, no myślę, że zasłużonych muzyków związanych z salsą peruwiańską. Na szczęście ich się nikt nie czepia.

Zapewne słyszeliście Państwo o druku 3D. Mniej osób zapewne słyszało o konstrukcjach budowanych z gliny. I pewnie jeszcze mniej osób słyszało o tym, że konstrukcje z gliny można wyprodukować właśnie za pomocą technologii 3D. I teraz macie Państwo okazję to usłyszeć, bo chciałbym Państwu wspomnieć o argentyńskim przedsiębiorcy panu Agustini Gore z miejscowości Tras la Sierra z prowincji Córdoba, który no właśnie zaczął drukować całe domy z gliny. Dlaczego akurat z gliny i dlaczego w 3D? No dlatego, że po pierwsze technologia budowy domów opartych na właśnie drukarkach 3D jest już możliwa, ale mówimy tutaj o budynkach robionych z cementu. Natomiast z drugiej strony, proszę Państwa, budynki robione z gliny to są tradycyjne budynki, które no, stawia się w różnych krajach, nie tylko w Argentynie, w wielu innych krajach Ameryki Łacińskiej, ale i w innych częściach świata. No i pan Agustin oraz jego wspólnik Gustavo Mutio stwierdzili mniej więcej w okolicach pandemii COVID-19, że w zasadzie no, można byłoby pomyśleć o czymś nowym, na czym ewentualnie można byłoby zarobić pieniążki. No i tutaj stworzony został taki projekt o nazwie BarRobot, który jest robotem, który właśnie drukuje konstrukcje z gliny. Barro, proszę Państwa, w języku hiszpańskim oznacza właśnie glinę. No i cóż, na szczęście pan Agustin posiadał pewne środki, może nie aż 300 tysięcy dolarów, żeby kupić nową drukarkę, no ale generalnie, proszę Państwa, no cóż, udało mu się koniec końców obydwu wspólnikom udało się zdobyć kwotę, żeby kupić drukarkę. No i zaczęto budować właśnie konstrukcje z gliny za pomocą technologii 3D. Mówimy tutaj, proszę Państwa, o materiałach naturalnych o niskim wpływie na środowisko. W dodatku maszyna jest w pełni modułowa. Można ją złożyć i rozłożyć w ciągu jednego dnia, natomiast też łatwo ją przetransportować na plac budowy. Tak czy inaczej warto wspomnieć, że sama firma BarRobot stworzyła 3 prototypy eksperymentalne, taką małą halę, kopułę o średnicy 1 metra oraz kolejną o średnicy 2 metrów. Wszystkie w celu sprawdzenia wytrzymałości, zachowania materiału oraz odporności na warunki atmosferyczne. Generalnie, proszę Państwa, te domy zaczęły już powstawać. Powstają zresztą, o czym warto wspomnieć, to nie jest tylko sama glina, bowiem generalnie robimy, materiałem jest taka mieszanka gliny, słomy, piasku, końskiego obornika oraz innych dodatków. Zresztą warto wspomnieć, proszę Państwa, że ów koński obornik ulegając fermentacji pomaga uelastycznić materiał. Tak czy inaczej, proszę Państwa, wszystko jest drukowane w jednym kawałku, potem wycinane są drzwi i okna, reszta z wyciętego materiału idzie do wspólnej puli. Gdybyście się Państwo zapytali o cenę, nie znam jej. Podobno sama konstrukcja rzeczywiście pozwala na to, żeby wybudować dom w bardzo szybkim tempie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to po prostu musi się skontaktować z panem Agustinem.

Wspominając o Abelardo de la Esprie, o którym wspominałem Państwu we wcześniejszej części dzisiejszej audycji, warto wspomnieć również o tym, że nowy prezydent do Pałacu Prezydenckiego wprowadzi się w towarzystwie czwórki czworonogów, a dokładnie czwórki psów. Jedną z nich jest, a w zasadzie czwórki suczek. Jedną z nich jest Alesia, która prawdopodobnie niedługo urodzi kilkoro szczeniaczków. Drugą jest Mora. Trzecią jest Lajka. Natomiast czwartą jest Kiara. I warto wspomnieć, proszę Państwa, że to są zwierzęta, które zostały adoptowane. No, może nie wszystkie, ale część z nich, zwierzęta po prostu bezdomne. Tutaj, jak twierdzi nowy prezydent Kolumbii, po prostu dano zwierzętom drugą szansę, a zarazem zwierzęta opisywane są jako niezwykle bystre i inteligentne. No i tyle pozytywów, proszę Państwa, bo przypomnę Państwu to, o czym mówiłem tydzień temu, mianowicie, że Abelardo de la Esprie jako dziecko nie tylko był bardzo przedsiębiorczy, ale również zasłynął z męczenia kotów, to znaczy po prostu doczepiania kotom petard i innych głupich zabaw z kotami, z których później musiał się ostro tłumaczyć. Nie pochwalam tego zachowania. Pa' un palacio si no te tengo en mi cama. El oro pierde su color, ya nada tiene su valor. Tengo de todo, pero sin ti no tengo nada. Se me fue la

No i jeszcze jeden dogrzewany kotlecik z zeszłego tygodnia, bo przypomnę Państwu, że w ubiegłym tygodniu wspominałem Państwu o kaczce Merlinie, który no chcąc nie stąd stał się nieoficjalną maskotką tegorocznego mundialu, przynajmniej w części meksykańskiej. Sama kaczka stała się na tyle popularna, że między innymi pojawiła się na porannej konferencji prasowej pani prezydent kraju, czyli Claudii Sheinbaum. Natomiast generalnie na rynku pojawiły się nieoficjalne pluszaki kaczki Merlina. To generalnie można powiedzieć w ten sposób, że wielu przedsiębiorczych Meksykanów, być może również z chińską pomocą, postanowiło zarobić po prostu pieniążek. Mówimy tutaj, proszę Państwa, o pluszowych kaczuszkach, no w zasadzie zwykłych pluszowych kaczuszkach, na które nałożono koszulkę reprezentacji Meksyku i zgodnie z doniesieniami ceny takich pluszaków w zależności od modelu wahają się od 150 do 350 pesos. Cenę sobie proszę policzyć na, podzielić mniej więcej na 4,5 i wtedy wyjdzie Państwu, ile to kosztuje w złotych. I w związku z tym rodzina Merlina, a dokładnie pani Carla Iwete Gomez, właścicielka kaczki, ogłosiła, że zwróci się do Meksykańskiego Instytutu Własności Przemysłowej o zarejestrowanie po prostu jego imienia i wizerunku. Po co? Po to, żeby uniemożliwić osobom trzecim wykorzystywanie jego sławy do celów komercyjnych bez zezwolenia oraz żeby zachować kontrolę nad przyszłymi współpracami. Zresztą warto wspomnieć, że sam proces nie oznacza, że znak towarowy został już przyznany, ponieważ Instytut musi przeanalizować dokumentację, sprawdzić, czy znak nadaje się do rejestracji, upewnić się, że nie jest identyczny ani podobny do już istniejącego oraz podjąć decyzję zgodnie z federalną ustawą o ochronie własności przemysłowej. Natomiast jeżeli ochrona zostanie przyznana, będzie obowiązywać przez 10 lat i będzie można ją przedłużać na kolejne takie same okresy. Będzie również dotyczyć wyłącznie klas, produktów lub usług, o które wnioskowano, więc nie jest to ogólna ochrona obejmująca każde możliwe wykorzystanie tejże postaci. Warto również wspomnieć, proszę Państwa, że sama pani Carla Iwete dodała, że otrzymała już propozycję od firmy, od wielu różnych firm, natomiast zaznaczyła, że rozważyłaby jedynie wyjątek w przypadku jednej z nich. Jest to firma rodzinna, firma meksykańska. Natomiast cała reszta, no cóż, jak chce wykorzystywać, to niech zapłaci i uważam, że jest to bardzo słuszne rozwiązanie. Ciekawe, co na to powiedziałaby, czy zakwakałaby w zasadzie sama, czy zakwakałby w zasadzie sam Merlin i mam nadzieję, że nie skończy na półmisku.

No i to było wszystko w dzisiejszym wydaniu Tres Pro Tres, alias 3 po 3. Bardzo dziękuję Tomkowi za realizację dzisiejszej audycji, wszystkim Państwu za wysłuchanie ciekawostek z Ameryki Łacińskiej. Mam nadzieję, proszę Państwa, że sytuacja, która ma miejsce obecnie w Wenezueli, przypomnę Państwu, ostatniej nocy naszego czasu i popołudnia dnia wczorajszego według czasu wenezuelskiego miały miejsce dwa silne trzęsienia ziemi. Mam nadzieję, że cała ta sytuacja nie nabierze gorszego wymiaru. Za chwileczkę, proszę Państwa, Sofa Surfing w imieniu Olgierda zapraszam bardzo serdecznie. Potężna dawka wspaniałej muzyki. Natomiast oczywiście zapraszam Państwa również w najbliższy weekend, w najbliższą niedzielę, dokładnie na godzinę 19 do Republika Latina, gdzie mam nadzieję, że opowiemy sobie troszkę o ostatnich wyborach prezydenckich właśnie w Kolumbii. Troszkę z punktu widzenia społecznego, troszkę z punktu widzenia politycznego i ekonomicznego. Tak przynajmniej jest zaplanowane, o ile oczywiście, proszę Państwa, pogoda na to pozwoli. Trzymam kciuki, żeby jednak tych 40 stopni nie było mimo wszystko. Ja wiem, że to jest szansa na pobicie rekordu temperatury, ale może niekoniecznie. Trzymajcie się Państwo ciepło. Udanego weekendu życzę, wspaniałego piątunia. Buenas noches. Puerto Rico, habla W, el sobreviviente, y el más que entona, te andré.

0: 3 po 3. Krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej.
1: www.wnet.fm. W ciągu jednego piątkowego poranka zasumowaliśmy w portach w Nowym Jorku, Damaszku, Kijowie, Zgorzelcu. Chcemy opowiadać o świecie, takie radio tworzymy i tworzymy je dzięki Państwa wsparciu na patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio na konto, które można znaleźć na stronie wnet.fm. A za każde wsparcie serdecznie Państwu dziękuję. Krzysztof Skowroński.
2: This is Izzo Fitzroy, and you are listening to Sofa Surfing on Radio WNET.
3: Hi, this is Sharky, and you are listening to Sofa Surfing.
4: Yo, this is the Big Flo, Dan, and right now you're Sofa Surfing. Do you hear that?
5: Run for them life. When I step into the jungle, say they wanna group up. They better move up, never gonna win a Royal Rumble,
6: Hi, this is Sam from Ebisoda, and you're listening to Sofa Surfing on Radio WNET.

0: chill out. Sofa surfing. Chill out. Chill out.
1: Dobry wieczór. Olgier Zbychorski, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Sprawdzę, co dzisiaj przed nami. Bongo Joe, a dokładnie Les Disc Magnetic, Homebase, Boogie Angs, Periodica, Bastard Jazz, Agogo Records, Studio Barnhus, Brasswood Recordings, Ninja Tune, coraz częściej, co mnie cieszy, Big Dada, White Label Rex, Tonal Union, Affin, czyli pod koniec oczywiście ta końcówka Sofy Surfing to już ambient drone i wyciszenie, a na początek jak najbardziej na klubowo i wesoło.

9 minut po godzinie 21, Sofa Surfing, jak co tydzień, dzisiaj jeszcze sporo przed nami. Pekodin to było na sam początek, to było Les Discs Magnetic, czyli tak naprawdę szwajcarskie Bongo Joe. Później Elo Queen i Scorcher, wydawnictwo Home Base. Colombo chwilę temu, Otherwise. No i kolejne trio, teraz Lena, Altin Village and Mine. Kraken Smak, kolejny singiel hit tym razem, no to myślę, że hit to jak najbardziej na tą pogodę i na to, co ma się dziać u nas w weekend, a później Cosmodance Computer World Periodical.

21 minut po godzinie 22, czwartek, Sowa Surfing Radio Wnet, jak co tydzień 2 godziny od 21 do 23, pakiet premier i nowości. Można sobie na spokojnie słuchać i zawsze, mam nadzieję, znaleźć coś dla siebie. Playlistę już rzuciłem na stronę instagramową Sowa Surfing. Ostatnio jakieś takie poważne ożywienie się tam pojawiło i dopytywanie właśnie o playlisty, także już wrzuciłem. Awarabiat przed nami, znaki zapytania, i to FU, wydawnictwo FUU, Andra Stilinder, chwilę później Quiet Details, to jest bardzo ciekawe wydawnictwo, które zaprasza artystów i artystki do interpretacji nazwy własnego wydawnictwa, czyli właśnie do interpretacji Quiet Details.

0: Nenena.
1: Trzy kroki naprzód, cztery w tył.
0: Masz iść.

voices in your head will never.

The Green Kingdom, Whispers 1, White Lab Records, za moment jeszcze Herschel, to będzie też White Lab, później Ghostly International, Tonal Union i Affin, to już tak koniec, to strefa wyciszenia, ambient i dron, i jeżeli ktoś prowadzi samochód, to naprawdę proszę uważać, żeby nie przysnąć, nie tylko z uwagi na to, że jest już noc i ciepło, ale przede wszystkim, że to taka względnie nietypowa muzyka, która na pewno może wyciszać i uspokajać, a za kierownicą to na pewno nie wskazane. Mówię to, bo kilka osób pisało, że właśnie słucha sobie gdzieś w drodze, także może trochę głośniej, a może na spokojnie, proszę już uważać, także wszystkiego dobrego, dziękuję za te 2 godziny. Tomasz Rosłon, dzisiaj realizacja, a muzykę przygotował i mówił do Państwa jak co tydzień o tej porze Olgier Zbychorski, Sofa Surfing Radio Wnet, i do usłyszenia już za tydzień.

0: Sofa surfing. Chill out. Chill out. Autopromocja.
1: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
2: Każda sobota jest złota, zwłaszcza w eterze. I to już od 8 rano, kiedy rusza tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Prowadzę ja, Konrad Mędrzecki. Zapraszam serdecznie.
3: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
4: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
5: 50 lat temu robotnicy Ursusa na stałe zapisali się w historii Polski. 28 czerwca wspólnie uczcimy bohaterów czerwca 76. Msza święta, uroczystości rocznicowe i koncert. Warszawa, plac czerwca 76 od godziny 12. 50 lat czerwca 76. Pamiętamy. Zaprasza NSZZ Solidarność, region Mazowsza.
6: Wnet Kultura.
2: O kulturze szeroko.
6: Książki, kino, teatr, historia, podróże, muzyka i...
2: głęboko.
7: De Profundis.
8: 29 czerwca na YouTubie rusza kanał Wnet Kultura.
4: To była autopromocja.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Naszym gościem Dorota Kania, dziennikarka, publicystka, autorka książek o rodowodzie elit III Rzeczypospolitej, między innymi. Dzień dobry, pani redaktor.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: I też dziennikarka patrząca na to, jak media funkcjonują, a media w tej sprawie są bardzo, bardzo istotnym elementem, nawet można powiedzieć, że są pewną bronią w tej sprawie. Tej broni używają politycy. Mam nadzieję, za chwilę będziemy mogli zobaczyć kawałek w tej broni politycznej w postaci TVP Info w likwidacji. No dobrze, ale to oceńmy na początek postać, która się pojawiła w tej sprawie. Mecenas Jacek Dybuła, pani redaktor.
2: To jest właśnie bardzo ciekawe, dlatego że ja nie sądziłam i są komentarze w sieci, że sytuacja będzie tak napięta i że pojawi się człowiek jako pełnomocnik Dawida Kacprzyka, który przecież jest jednym z najbliższych współpracowników Romany Giertycha procesowym, bo nie prowadzą z nim kancelarii, o ile wiem, pojawi się znowu na linii ognia. No przecież pamiętajmy, że Jacek Dybuła występuje jako pełnomocnik austriackiego biznesmena w sprawie dwóch wież. Był podczas przesłuchania Barbary Skrzypek, świętej pamięci Barbary Skrzypek w prokuraturze. I oprócz tego, Jacek Dybuła jest bardzo jasno kojarzony z obecną władzą. Pan mecenas zasłynął różnymi sprawami, więc ja byłam zaskoczona, że jednak w tak poważnej sprawie, jaką jest służba zdrowia, nagle znowu się pojawi gracz prawniczy, czyli Jacek Dybuła. Nie bardzo jest jednoznacznymi konotacjami, bardzo jednoznacznie kojarzony. Natomiast cała sprawa jest rzeczywiście, muszę powiedzieć, przybrała w tej chwili rozmiar tornada. No bo to, co się wydarzyło od kilku dni, pokazuje, jak fatalnie działa służba zdrowia w niektórych obszarach, ale przede wszystkim pokazała to, jak mamy do czynienia z, trzeba powiedzieć wprost, panie redaktorze, z korupcją, tak? No bo w momencie, kiedy sobie wchodzi polityk bez kolejki, to już mamy do czynienia z korupcją polityczną, prawda? I to nie jest jednostkowy przypadek, okazuje się, bo Szpital Południowy, ale jeszcze oprócz tego przecież mamy aferę Tomasza Lenca, prawda? Jego syn na zabieg przewieziony bez kolejki, prawda? Mamy panią poseł Pępek, również, która wyszła bez kolejki. I mamy w Szpital Południowym młodego lekarza, który skończył, jak się okazuje, prywatną uczelnię, wydział medyczny, wydział lekarski. I mamy jego gigantyczne zarobki. Mamy informację, że musiał pracować po 11 godzin, żeby tyle zarobić. No i wczoraj ta informacja, o której pan redaktor powiedział, czyli że obrońcą, pełnomocnikiem Dawida Kacprzyka jest mecenas Jacek Dybuła. I w tym momencie można powiedzieć, że sprawa nabiera coraz większych rumieńców. Bo pojawiają się groźby w internecie, pojawia się front obrony Dawida Kacprzyka i całej sytuacji, a w tej froncie obrony jest już nie tylko media prywatne,
1: ale są również media publiczne. Wydaje mi się, że już możemy posłuchać, ale może i zobaczyć, zaczyna to będzie wyglądać dźwięk, nagranie z wczoraj z Telewizji Polskiej.
3: Lekarz wstrząsnął opinią publiczną, a później nie chciał złożyć zeznań w prokuraturze. Mógł konfabulować? No bo jak ktoś wytacza takie działa, to chyba wie, co mówi.
4: Jeżeli ktoś jest lekarzem, ordynatorem i oficerem Wojska Polskiego i wie, że w szpitalu, w którym pracuje, w którym jest ordynatorem i w którym jest oficerem Wojska Polskiego, lekarze przyczyniają się do śmierci pacjentów poprzez zaniedbania, poprzez błędy, które potem ukrywają, to pierwszą rzeczą, którą powinien zrobić, jest poinformowanie prokuratury. Ja odkładam na bok poinformowanie służb wojskowych. w całej tej historii...
3: Ale pytam cię, bo to wiemy, o te pytania padały. Dlaczego on wcześniej tego nie zrobił? Wysłał jakieś podobno pismo, ale nie podpisał. Mi chodzi o sam fakt, że jest zwoływane przesłuchanie, wszystkie media się tym zajmują, opinia publiczna się zastanawia, czy rzeczywiście na SOR-ze giną ludzie, po czym przychodzi lekarz i on nie chce odpowiadać na żadne pytanie. Przenoszone jest to przesłuchanie na poniedziałek, nie przynosi telefonu, w którym rzekomo miał dowody. No, nie wygląda to, że tak powiem, rozsądnie.
1: Nie wygląda to rozsądnie, to fragment programu pani Justyny Dobrosz-Oracz, a wcześniej przed tym programem pojawił się tweet Tuska, to może ze związkiem, a może bez związku, ale Donald Tusk taką narrację wczoraj narzucił i jak widać podzieliły ją media publiczne w likwidacji. Wiarygodność pana Emila Jędrzejewskiego i jego sensacyjnych wypowiedzi po próbie przesłuchania przez prokuraturę wydaje się być wątpliwa, pisze Donald Tusk na platformie X.
2: Tych dni widać, to w tym, co zacytował pan redaktor, co niektórzy, którzy oglądali, mogli to zobaczyć, mianowicie skalę manipulacji, bo Justyna Dobrosz-Oracz nie powiedziała, i zresztą nie napisał tego również pan Tusk, że pan doktor Jędrzejewski powiedział, że chce zeznawać obecności pełnomocnika. Ja się wcale nie dziwię, że chciał pomocy prawnej, że chciał, żeby przy przesłuchaniu był jego pełnomocnik. Nie zdążył go ustanowić. Wszystko się działo bardzo szybko i nie odpowiedział na pytania dlatego, że nie było jego pełnomocnika. Ale to już nie padło. To już nie padło. Natomiast również nie powiedziała pani Justyna Dobrosz-Oracz, to, co się stało, to, co ustalili dziennikarze wcześniej i ta informacja się pojawiła w sieci, mianowicie kolejny horror ze Szpitala Południowego. Tak? Chodzi oczywiście o postępowanie dotyczące podrobienia 20 kart zgonu w warszawskim Szpitalu Południowym. Przecież to jest jakiś naprawdę horror, jeżeli są kolejne informacje, że były doniesienia w sprawie zgonów. Mówił o tym minister Żurek. Toczy się jedna sprawa, czy dwie w tej chwili. Dwie zostały umorzone, teraz w tej chwili się toczy. No to to nie jest tak, że tam się nic nie działo, że tam nie było nieprawidłowości. No, proszę sobie wyobrazić, ja wiem, że to brzmi strasznie, 20 kart zgonów miało zostać podrobione. Oprócz tego lekarz, który jest atakowany, jest kanonada medialna i strzały wymierzone do niego z różnych stron. Nie dziwię się, że nie chce mówić bez swojego prawnika, że nie chce zeznawać bez obecności swojego adwokata. I co się dzieje? I wychodzi prokurator Skiba, rzecznik prasowy prokuratury, mówi to, co mówi, a później dziennikarze, że właśnie, że świadek nie odpowiedział na pytania, że tyle pytań mu zadawano. A później dziennikarze skandalicznie, bezczelnie manipulując, mówią, że no nie odpowiedział na pytania. No nie odpowiedział, bo się obawiał. Wiemy, jaka jest prokuratura. Przecież wiemy, co się stało 15 marca, prawda? Wiemy, że zeznawała pani Barbara Skrzypek przez wiele, wiele godzin, przesłuchiwają pani prokurator Wrzosek, a 3 dni po przesłuchaniu pani Barbara miała zawał i zmarła. Wiemy, do czego jest zdolna ta prokuratura w tej chwili, więc ja się nie dziwię, że pan doktor Jędrzejewski nie chciał zeznawać bez obecności adwokata.
1: Chociaż wtedy był pan Dibuła, ale ten Dibuła też mecenas o bardzo ciekawej przeszłości i bardzo ciekawych konotacjach rodzinno-towarzyskich, który reprezentuje pana Dawida Kacprzyka. No, oś zadeklarował, że będzie ściganie doktora Jędrzejewskiego karnie. Dawid Kaczyk odrzucił zarzuty przedstawiane pod jego adresem przez byłego pracownika Szpitala Południowego. W oświadczeniu, które w środę przekazał PAP, pełnomocnik właśnie pana Kaczyka, czyli Jacek Dybuła, zapowiedział podjęcie kroków prawnych i skierowanie sprawy na drogę sądową, jeżeli te zarzuty nie są wycofane wobec pana Kaczyka, a dzisiaj rano Wyborcza, piórem nikogo innego, tylko pana Wojciecha Czuchtowskiego, pisze o tym, że zyski finansowe oddziału chirurgii to była kreatywna księgowość, więc ten festiwal ataku na doktora Jędrzejewskiego się rozpędza.
2: Ale z drugiej strony, powiedzmy sobie wyraźnie, no to akurat nie dziwi ta skala ataku. I to, że koalicja 13 grudnia, politycy koalicji 13 grudnia tak się zachowują. Przypomnę absolutnie skandaliczną wypowiedź Marka Sawickiego, który wczoraj również zabrał głos w tej sprawie. Tak samo, jeżeli chodzi o pana Arłukowicza. No ale przecież sygnał poszedł od Donalda Tuska. Dlaczego? Dlatego, że ta sprawa dla Donalda Tuska i dla koalicji 13 grudnia jest śmiertelnie niebezpieczna. Tutaj już nie chodzi o jakąś jednostkową aferę, tak? Tylko tu chodzi o służbę zdrowia, a służba zdrowia dotyczy każdego. I Polacy, którzy widzą, co się dzieje w tej chwili, którzy widzą, jak są przesłuchani, na własnej skórze odczuwają przesłuchanie zabiegów, problem z przyjęciem do szpitala, nagle dowiadują się, że był jakiś salonik VIP, nagle dowiadują się, że był jakiś lekarz, który nie miał wykształcenia odpowiedniego, żeby zajmować takie stanowisko, czyli być koordynatorem SOR, nie miał specjalizacji i nagle młody człowiek bez specjalizacji w wieku 28 lat zarabia gigantyczne pieniądze, przypomnijmy 1,6 miliona złotych. Więc ta sprawa bardzo, ale to bardzo zagraża koalicji obywatelskiej i akolitom. I kiedy z Polski płyną sygnały, kolejne sygnały, bo przecież przypomniałam sprawę Tomasza Lenca, że coś się dzieje w służbie zdrowia niedobrego, że partyjni nominanci przyjmują poza kolejnością swoich kolegów albo znajomych z partii, którzy mogą mieć robione zabiegi, podczas gdy inni mają przykładane te zabiegi, bądź też są odwoływane, to jest zagrożenie dla Donalda Tuska. I publikowanie sondaży, że Platforma Obywatelska jest na górze, jest w tej chwili i prowadzi jakimś bardzo dużą, z dużą przewagą, jest w tej chwili no, dość zabawne. Dlatego, że ja myślę, że Platforma doskonale wie, jakie są prawdziwe sondaże i doskonale wie, zwłaszcza Donald Tusk, że ta sprawa jest potężnym zagrożeniem. Ale z drugiej strony, co jest istotne, pokazuje to, że polityków, którzy są od wielu lat w polityce, polityków koalicji 13 grudnia, afera taśmowa niczego nie nauczyła. Słynne ośmiorniczki i tak dalej. Przypomnijmy sobie, wtedy było podsłuchiwanie prywatnych rozmów. Jaka była wtedy narracja mediów, jaka wtedy była narracja prokuratury. Co się wtedy działo, jak to było przedstawiane. Tylko wtedy to dotyczyło rozpasania polityków, a teraz dotyczy służby zdrowia. Proszę zauważyć, że zniknęła pani minister zdrowia.
1: Przecież w ogóle jest nieobecna, a premier no, też obecny, no, bo wrzuca tweety, na konferencjach się wypowiada, ale nie potrafi tej afery wyciszyć, bo próbuje tę aferę przerzucić czasami na wszystkich lekarzy, na cały system.
2: Na Prawo i Sprawiedliwość.
1: Na Prawo i Sprawiedliwość. Na ile to jest już nieporadność premiera? Jak on sobie, jego aparat medialny radzi, rozgrywając tą aferę? A na ile no, obudził się w nowej, także medialnej rzeczywistości, bo są media niezależne, są media internetowe, jest Radio Wnet, jest przede wszystkim Kanał Zero w tej sprawie, jest cała masa mediów i że rodzi się jakaś taka też społeczna energia sprzeciwu, której premier Tusk nie jest w stanie do końca opanować. Czy w ogóle nie jest w stanie opanować?
2: Ja jestem zdumiona, że w ogóle nie słyszałam wystąpienia pani minister Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Ja nie wiem, czy pani minister, minister zdrowia uznała, że ponieważ jest to szpital podległy pod samorząd, to jej to nie dotyczy. No otóż dotyczy. Tym bardziej, że nie kto inny, jak Gazeta Wyborcza, pisała zupełnie niedawno, że ma być zlikwidowany NFZ i tak naprawdę służba zdrowia ma zostać sprywatyzowana. Prawda? Więc jeżeli Polacy słyszą takie informacje, no to wcale się nie dziwię, że narasta bunt. Bunt przeciwko tej władzy, która po pierwsze nie radzi sobie z zarządzaniem, po drugie działa przeciwko Polakom, a po trzecie widać działania opresyjne tej władzy. Działania opresyjne wobec lekarza. Działania opresyjne wobec ludzi, którzy ujawnili tę aferę.

0: badania w cudzysłowie, w tę aferę, aferę w służby zdrowia w PiS, no bo już mamy badania. Czy to jest kwestia właśnie współodpowiedzialności Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości? Ja się pytam, od kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządzi na Mazowszu?
1: Od dawna, dawna, dawna nie rządziło i wydaje się, że w Warszawie również powrót do władzy Prawa i Sprawiedliwości jest mało prawdopodobny po 20 latach rządów koalicji czy Platformy Obywatelskiej.
0: Ale z drugiej strony, co słychać już z samej Platformy Obywatelskiej głosy, że pozycja Rafała Trzaskowskiego jest zagrożona, bo w tej aferze widać jeszcze jedno, mianowicie zagrożoną pozycję Rafała Trzaskowskiego i Marcina Kierwińskiego. Dlatego, że Marcin Kierwiński przecież odpowiada za struktury warszawskie, a Rafał Trzaskowski jest prezydentem miasta. I tutaj widać też przeciwną rolę miasta. No przecież w Radzie Nadzorczej tego szpitala jest Aldona Machnowska Góra, prawa ręka Rafała Trzaskowskiego. Tylko tyle, że pani wiceprezydent nie odpowiada za szpitale, nie podlega jej biuro polityki zdrowotnej. Podlegają jej inne biura, podlegają jej biura lokalowe, biura kultury i tak dalej, ale nie związane z kulturą, ale nie biuro polityki zdrowotnej. A dziwnym trafem znalazła się właśnie w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. I to nie jest tak, że to miasto nie ma wpływu. Owszem, ma. Na początku Tusk milczał. Ja mam takie wrażenie, że on po prostu przespał sam początek, dlatego że w momencie, kiedy ta afera się pojawiła, nie było żadnej reakcji. Teraz obrona idzie, obrona przez atak. Przypomnijmy sobie sprawę szpitala w Leska, sprawę szpitala w Lesku, prawda? Kiedy mówił Tusk, kłamał w żywe oczy, okazało się, że jednak mieli rację ci, którzy mówili o likwidacji porodówki, prawda?
1: A potem nie chciał przyjąć podpisów na sali sejmowej, tych, którzy chcieli w ogóle szpital w Lesku bronić, bo jest zagrożony już nie tylko oddział położniczy, ale także cały szpital, jeden z ostatnich, czy zgoła ostatni szpital w Bieszczadach. Dorota Kania była naszym gościem. Pani redaktor, dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, do widzenia.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: I będziemy nabierać rozpędu także z kolejnym gościem. Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej, jest naszym gościem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się, dzień dobry.
1: Patrzę na to, jak ta afera rozgrywa się w sieci. Sieć o doktorze Jędrzejewskim to po wywiadzie dla portalu Zero. Zasięg 91 milionów. Dość dużo, nie rekord, ale naprawdę dużo. Proporcja opinii, wiarygodny sygnalista, 74% opinii, niewiarygodny mściciel, 26% opinii. To informacje za Instytutem Res Futura, który bada ruch w sieci. Drużgocące dane dla Donalda Tuska, czy może powoli władza odzyskuje kontrolę narracyjną nad tą aferą, bo pierwsze informacje o tym saloniku VIP no były takie, że 90% komentarzy, 90 parę w zasadzie było wobec władzy krytycznych, a tylko parę procent z Romanem Giertychem na czele użytkowników mediów społecznościowych próbowało bronić rządu.
2: No to raczej świadczy tylko o tym, jaki sufit w wiarygodności ma obecna władza w tej sprawie, czyli w kwestii szeroko rozumianej ochrony zdrowia. No poza tym dane o sentymencie w sieci nie pokazują wszystkiego, natomiast oczywiście, że tak zwana strona demokratyczna, czyli koalicyjna, przypuściła bardzo poważną kontrofensywę, bo tam można zobaczyć, że było parę takich linii komunikacji, zresztą no, chyba zgodnie ze sztuką, taką podręcznikową sztuką zarządzania kryzysem, widać, ktoś zaczął słuchać doradców. Czyli po pierwsze, zaczęto to przedstawiać jako problem wynagrodzeń lekarzy, kiedy chodziło o problem nadużyć władzy, czyli omijania kolejek i tym podobnych rzeczy, czyli nieuzasadnionych i rażących opinię publiczną przywilejów, to po pierwsze. Po drugie, zaczęto to przedstawiać jako konflikt między lekarzami, którzy się żrą o pieniądze, krótko mówiąc, a po trzecie zaczęto podważać wiarygodność różnych zeznań i informacji. No i jeśli wierzyć badaniom Instytutu Res Futura i interpretować je tak po prostu wprost, no to by oznaczało, że te 26% to jest wszystko, co się da wycisnąć w obronie.
1: Bo rzeczywiście atak, bo to nawet nie jest obrona, tylko jest obrona poprzez atak, bo atak narracyjny, media publiczne, Gazeta Wyborcza, TVN również, Onet, tak. Cały ten konglomerat, coraz mniej też znaczący, warto to odnotować, no, medialny, właśnie. Wziął sobie na widelec, wziął sobie za cel pana doktora, który sprawę ujawnił, Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora chirurgii w szpitalu i mniej mówią te media o samej aferze, o tym, że mamy już 20 badanych, być może sfałszowanych aktów zgonu w Szpitalu Południowym, a zaczęli atakować na różne sposoby sygnalistę.
2: Można powiedzieć, że uśmiechnięta strona demokratyczna wystrzelała się już z całej amunicji, bo trudno sobie wyobrazić, żeby cokolwiek więcej wyciągnęli. No nie, raczej nie znajdą polityków PiS, którzy omijają kolejkę w Szpitalu Południowym. Nie powiedzą, że jeden czy drugi sygnalista zjadał dzieci na śniadanie. Tam już wszystko zostało użyte. Natomiast można przypuszczać i sugestie, na przykład płynące z kanału Zero, który no, chyba dostrzegł w tym swoją życiową szansę i zawiesił właściwie wszystkie inne tematy. Krzysztof Stanowski to zresztą ogłosił. Czyli postanowił wyeksploatować tę aferę do cna. Tutaj należy podejrzewać, że będą nowe strzały. Bo po pierwsze, taka prawdopodobnie jest taktyka mediów, które sprawę nagłaśniają na czele z kanałem Zero, ale nie tylko, bo przecież tam inni działają i próbują coś znaleźć. Czyli krótko mówiąc, nie wystrzelają się ze wszystkiego od razu, tylko będą czekać. Nie dotyczy, to jest po pierwsze, a po drugie, kiedy się okazało, że niektórzy, na przykład lekarze, ośmielili się i zaczynają łamać omertę, no to można się spodziewać, że będą następne.
1: Ale czyli co, że pewna tama klientów, pewna tama pękła, że jest tak, że...
2: To się już zresztą pojawia, no pojawiają się jakieś...
1: Znaczy informacje o patologiach w służbie zdrowia, tak. Tylko...
2: To po pierwsze, a po drugie, najprawdopodobniej w zanadrzu są kolejni politycy, czy to Koalicji Obywatelskiej, czy to szerzej koalicji rządzącej, którzy w cudzysłowie czekają w kolejce na ujawnienie. Pani poseł Pępek, która zresztą...
1: No już przestała być gwiazdą, bo kolejna afera przykrywa, no i też ten...
2: Ale ona odegrała rolę, to znaczy potraktowanie pani poseł Pępek będzie, można powiedzieć, miarą odpowiedzialności koalicji i jednocześnie wywoła kolejne ruchy ze strony mediów.
1: A to jest ciekawe, bo przepraszam, będę teraz trochę cyniczny, ale weźmy na warsztat panią poseł Pępek, bo być może tutaj doszło do ciekawego zjawiska odwrócenia mechanizmu medialnego, bo do tej pory to raczej media liberalne tak robiły, że brały jakąś pana posła albo panią poseł z tylnych szeregów, ogólnie nieznanego, który być może był dobry w działaniu w terenie, miał kontakt z ludźmi i stąd był wybierany, ale miał mniejszy lub większy antytalent medialny. No i brało się go na warsztat, ganiało się z kamerami, zadawało się pytania i on, taki polityk, przy swojej niesprawności medialnej łatwy był do ośmieszenia, a potem to agregowane na całą partię. Tutaj ten mechanizm, który często wobec PiSu stosowano, został zastosowany dość skutecznie wobec partii Donalda Tuska, która przez chwilę miała twarz pani poseł Pępe, która medialnie jest kompletnie nieporadna i rzeczywiście wypadała kuriozalnie i zabawnie. No i była też twarzą partii. Wiele osób mówiło, no patrzcie, to jest twarz Donalda Tuska, patrzcie, jak ona jest śmieszna, jak ona robi śmieszne rzeczy w internecie. To może być zabójcze dla Koalicji Obywatelskiej, która przez lata próba uchodzić za właśnie tą partię znacznie bardziej obytą w mediach, no partię tak zwaną inteligencką.
2: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, ale nie tylko to. Nie tylko to. Pani poseł Pępek moim skromnym zdaniem jest puszczona na wabik. Czyli krótko mówiąc, jeśli partia jej nic nie zrobi, czyli zrobi jej cokolwiek poniżej wyrzucenia i kompletnej anihilacji, na przykład zawieszenie będzie wzięte przez opinię publiczną i media niesprzyjające koalicji za nic nie zrobienie, no to wtedy Donald Tusk będzie oskarżany o to, że chroni swoich, czyli doktryna Neumanna i tak dalej, i tak dalej. Jeśli ją wyrzucą, to spodziewam się, że wtedy natychmiast wypłyną nazwiska znacznie bardziej ważkie.
1: Ale to co, Donald Tusk i rząd znalazł się w potrzasku?
2: Tak, tak, bo w tej sytuacji, czego by nie zrobił Donald Tusk ze swoimi kolegami partyjnymi, to będzie źle. Albo będzie to bardzo źle przyjęte przez opinię publiczną, albo będzie to prowadziło do poważnych szkód w partii. Na jedno wychodzi. Tylko pytanie, która szkoda ma większą wagę, tego oczywiście już nie jestem w stanie oszacować, bo po pierwsze nie znam tych nazwisk, których możemy się spodziewać, a po drugie, no to już wymagałoby bardzo głębokiej wiedzy insajderskiej z Platformy. przepraszam, z Koalicji Obywatelskiej, żeby ocenić, na co się zdecyduje Donald Tusk. No zresztą spekulacje w mediach na ten temat już trwają od jakiegoś czasu, czyli krótko mówiąc, czy bardziej mu się opłaci zaspalić Trzaskowskiego, czy Kierwińskiego, czy kogoś tam, czy kogoś. No ludzie dyskutują o tym, a dokładniej nie ludzie, tylko publicyści, to znaczy oczywiście publicyści to są ludźmi, ale specjalnymi, więc tutaj takie analizy trwają, no tyle, że one się opierają na cząstkowych informacjach, na cząstkowych przesłankach. No w każdym razie tutaj Donald Tusk jest bez wątpienia w pułapce. Czy ona jest śmiertelna? Moim zdaniem i tak będzie musiał przegrać wybory, nawet gdyby ta afera nie wybuchła. Jedyna szansa dla Donalda Tuska to byłoby kompletne rozbicie i szaleństwo opozycji, która oczywiście, że jest rozbita i wykazuje czasami pewne niepokojące przejawy. Tyle, że opozycja ma ponad rok na konsolidację i tak dalej, a jak to bywało w dawnych kadencjach z PiS-em na przykład, który był w kryzysie, na przykład w 2014 roku był w bardzo głębokim kryzysie i wszyscy mu, znaczy nie wszyscy, ale większość mu, łącznie z PiS-owcami zresztą, przewidywali kolejną klęskę i trzecią kadencję Platformy, a potem następowało takie odrodzenie, no, konsolidacja i tak dalej, i akurat PiS ma do tego zdolność, zresztą Platforma też, tylko Platforma jest akurat w innej fazie cyklu, więc to zjawisko nie będzie dotyczyło Platformy, tylko PiS-u, więc ja zakładam, że i tak prawica wygra i najwyżej się później nie dogada i poplączą jej się nogi. Natomiast ta afera rzeczywiście pogłębia problemy Platformy, bardzo pogłębia, ponieważ ona trafia w samo serce i uderza we wrażliwe struny opinii publicznej. To nie są jakieś abstrakcyjne nieprawidłowości na środkach unijnych, czy na KPO, czy powiedzmy tak naprawdę dużo ważniejsza sprawa, która w ostatnich dniach wynikła, czyli raport NIK-u, z którego wynika, krótko mówiąc, że minister Domański oszukał, kreatywnie przeksięgował 86 miliardów.
1: O czym też niedużo.
2: Deficyt jest w rzeczywistości większy niż raportowany. To jest dużo poważniejsza sprawa niż to, że pani poseł Pępek nie czekała w kolejce, a nawet i 50 posłów, tak? A nawet to jest poważniejsze również od tego, że jakiś gówniarz zarabiał 1,6 mln, a powinien zarabiać.
1: Ale medialnie to, że minister Domański.
2: Ale to ludzi dotyka. Ludzie to rozumieją i to nie rozumieją tak na poziomie intelektualnym, że to rozumiem, a tamto to dla mnie abstrakcja, bo nie wiem, ile to jest miliard. Tylko rozumieją to również w sensie emocjonalnym, bo każdy stał w kolejce, każdy poczuł się poniżony w szpitalu albo w przychodni. Każdy dosłownie, albo przynajmniej zna z pierwszej ręki taką relację. Przecież w szpitalach publicznych czy w przychodniach bardzo. No nie za każdym razem oczywiście, bo zdarza się świetna obsługa, znakomita pomoc, ratują życie, ludzie są wdzięczni, przynoszą kwiaty. Natomiast zdarza się, że człowiek czuje się po prostu jak gie.
1: Ale to jest odczucie machiny, ale mamy też układ, o którym wczoraj w telewizji TVN24 mówiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jest jakiś ewidentny układ w Warszawie, który idzie daleko, powinien zostać zbadany, ukarany, rozmontowany. Zresztą już sam prezydent Trzaskowski to rozmontowuje tą szybką ścieżką wyrzucenia zarządu Rady Nadzorczej, więc przyznaje, że ten układ był. Jak ta afera wpłynie na relacje w koalicji rządzącej? Czy w tej chwili Donald Tusk jako premier i koalicja nie stała się słaba, może tak słaba, nawet jak była tuż po wygranej Karola Nawrockiego, kiedy Donald Tusk utracił pełnię sterowania nad koalicją rządzącą, no co na przykład było potem powodem tego, że zaprzysiężenie prezydenta Nawrockiego przeszło bez zgrzytów, a chyba Donald Tusk wolałby inaczej.
2: Nie wiem, co by wolał Donald Tusk. To są spekulacje akurat, jeśli chodzi o zaprzysiężenie, bo to akurat gdyby spróbowali storpedować zaprzysiężenie tak naprawdę, na serio, a nie tylko gadać albo pisać na portalu X, to by wywołało taki kryzys, że nie wiadomo, kto by na nim stracił. Więc
1: możemy się pokłócić, ja akurat uważam, że takie plany były rozpatrywane.
2: Może i rozpatrywane,
1: bo inaczej inaczej Giertek nie robiłby tego, co robił z liczeniem głosów. Ale to historyczna dyskusja.
2: Nieprawda, ale nie o tym rozmawiamy. Zostawmy to. Natomiast jeśli chodzi o stosunki w koalicji, to gratuluję pani minister Pełczyński niesłychanych odkryć. To jest dopiero coś, przewrót kopernikański. Pani minister odkryła coś, co wszyscy wiedzą od zawsze i od dawna. Inna sprawa, że już bez ironii, bez szyderstwa należy jej oddać, że no jednak pewną odwagą się wykazała, mówiąc to zupełnie otwarcie. Drugiej czy z trzeciej strony, ta odwaga teraz jest już bardzo tania. Ona nic nie kosztuje. Przecież Donald Tusk jej nie wywali z koalicji. Ona też nie odejdzie z koalicji. W tej chwili, tak jak przez całą upływającą właśnie, to znaczy, no jeszcze chwilka, ale już kończącą się pomalutku kadencję, tak jak uważałem, że wybory mogą zostać przyspieszone i to wcale niekoniecznie ze względu na rozbicie koalicji przez któregoś z koalicjantów, ale również w pewnych momentach to byłoby korzystne dla samego Tuska i Koalicji Obywatelskiej, to teraz już uważam, że no ten czas minął i wszyscy będą chyba starali się po prostu dociągnąć jak się da.
1: Czyli co? Czyli czeka nas taki dryf tego rządu już bez...
2: Tak, chociaż oczywiście to też będzie bardzo szkodliwe dla poszczególnych koalicjantów, no bo to będzie no erozja mocna.
1: Czekam, erozja, i to jest nasz wniosek z rozmowy. A ta afera cały czas trwa i nie chce się wygasić, co
2: jeszcze
1: może być...
2: Jeszcze nie.
1: Jeszcze trochę potrwa. Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję i kłaniam się.
0: Nocne powtórki w net.

0: Kronika paryska.
1: A przy naszym telefonie, mikrofonie redaktor Piotr Wit.
2: Witam pana, panie redaktorze. Witam państwa. Od czasu, gdy wszczęto energiczne negocjacje pokojowe przed 4 lata w sprawie szybkiego zakończenia wojny na Ukrainie, produkcja broni na świecie wzrosła znacznie i wraz z nią zwiększyły się dochody producentów armat. Armat, dronów, rakiet. Najstarsi z państwa pamiętają jeszcze epokę pierwszej zimnej wojny, kiedy każdego roku na międzynarodowych salonach wojskowych producenci prezentowali nowe rodzaje wojennego żelazstwa, doskonalsze od poprzednich. Zapewniali, że przy pomocy nowych urządzeń można zabić znacznie większą ilość ludzi niż z pomocą dawniejszych. Klienci ustawiali się w kolejce. Natychmiast po zamknięciu salonu mocarstwa przystępowały do negocjacji rozbrojeniowych, zastanawiając się, jak doprowadzić do rozbrojenia się z tego, co właśnie ostatnio zostało wyprodukowane. Najwięksi fabrykanci broni na świecie zaznali rekordowego wzrostu obrotów. W ubiegłym 2025 roku światowe wydatki wojskowe wyniosły 2887 miliardów dolarów, czyli 2 887 miliardów. Wobec 2 718 miliardów dolarów w roku poprzednim, czyli wzrosły prawie o 3%. Według liczb opublikowanych w grudniu przez CIPRI. Wszystko za mało. Przed kilku dniami prezydent Trump zaapelował do amerykańskich producentów o zwiększenie, o przyspieszenie produkcji. Żeby objaśnić tę gorączkę wojenną, apeluje się do wiedzy i doświadczenia ekspertów. Na ekranach roi się od generałów. Cytuje się Clausewitza, Erwina Rommla oraz innych feldmarszałków niemieckich, najlepszych teoretyków i praktyków wojny. Słucha się także ekspertów cywilnych, gdyż razem z gorączką wojenną w państwach starej demokracji obserwuje się rozkład państwowości, zaczynający się od łamania konstytucji, prawa. Zwróciłem się o opinię do najsłynniejszego żołnierza XX wieku, bardziej znanego na świecie niż Clausewitz i Rokossowski, do dobrego wojaka Szwejka. Cytuję. Audytor śledczy Bernis, opowiadał Szwejk, miał gmatwaninę w aktach. Gubił materiał oskarżający i musiał zmyślać nowy. Plątał nazwiska, tracił wątek oskarżenia i musiał zmyślać nowy, jak mu się akurat ubrdało. Dezerterów sądził za kradzież, a złodziei za dezercję. Wplątywał się do tego wszystkiego polityczne procesy kombinowane na poczekaniu. Robił najrozmaitsze hokus pokus, aby oskarżonym dowieść zbrodni, jakich się nawet nie śniło. Pomawiał oskarżonych, a wymyślone przez siebie zbrodnie przypisywał zawsze komuś innemu, którego akta lub protokoły zagubił i zaprzepaścił w niezmierzonym chaosie urzędowych akt i pism. Śmieje się pan, panie redaktorze, i bardzo dobrze. Państwa także zachęcam. Śmiejcie się. Możecie się śmiać. Chodzi o prawodawstwo austriackie. Oskarżyciel, który tracił wątek oskarżenia i musiał zmyślać nowy, jak mu się akurat ubrdało, który wplątywał do tego wszystkiego polityczne procesy kombinowane na poczekaniu, robił najrozmaitsze hokus pokus, aby oskarżonym dowieść zbrodni, jakich im się nawet nie śniło. Śmiejcie się, chodzi przecież o państwo, które przestało istnieć, o cesarsko-królewską Austrię. Jestem jednak obecnie w Polsce i żyję tym, co się dzieje tutaj. Razem z 74% narodu podpisuje się obiema rękami pod decyzją pana prezydenta o odebraniu orderu Wołodymirowi Zełenskiemu. Prezydent działał w interesie narodu, którego wybrał, lecz również w interesie ogólnym cywilizacji europejskiej i moralności powszechnej. Zbrodnia kolektywna dokonana na Wołyniu spełnia kryteria zbrodni ludobójstwa, takiej, jaka została zdefiniowana w prawie międzynarodowym. Cytuję. Eksterminacja fizyczna, umyślna, systematyczna i premedytowana grupy ludzkiej lub części tej grupy z powodu jej pochodzenia. Wymordowanie 120 tysięcy ludzi na Wołyniu to właśnie to. Zostali wymordowani, ponieważ byli Polakami. Nie można było dłużej czekać, kiedy Zełenski budził z uśpienia na Ukrainie nienawiść do Polski oraz deklarował kult narodowy bandyty odpowiedzialnego za zbrodnie. Prezydenta Nawrockiego upoważniały do działania życzenia jego wyborców, ale przede wszystkim rezolucja numer 96 Zgromadzenia Ogólnego ONZ, która stwierdziła w grudniu 1946 roku, że ludobójstwo, cytuję, jest zbrodnią w rozumieniu prawa międzynarodowego. Stepan Bandera, urodzony pod Stanisławowem, miał 10-12 lat, kiedy Rzeczpospolita odzyskała dawne województwa wschodnie. Spędził młodość w Polsce, chodził do polskiego gimnazjum w Stryju, studiował na Polskim Uniwersytecie Lwowskim, ale Bandera Polski nienawidził. Od razu po objęciu władzy przez Hitlera przyjął od gestapo pomoc i pieniądze na walkę z Polakami. Po inwazji Niemiec na Polskę w 1939 roku dostał dalsze 2,5 miliona marek. Za pieniądze niemieckie stworzył Legion Ukraiński pod komendą Wehrmachtu. Pieniądze zostały wręczone także zbrodniczemu Romanowi Szukiewiczowi na uformowanie słynnego batalionu, który w swojej nazwie Nachtigall, po polsku Słowik, nawiązywał do kozaków dońskich. Ci dzielni kozacy dokonali we Lwowie pogromu, wymordowali tysiące Żydów i Polaków. Są prawdopodobnie odpowiedzialni za masakrę profesorów Uniwersytetu Lwowskiego. Mówię prawdopodobnie, ponieważ wszystkie dokumenty dotyczące Legionu Ukraińskiego zostały zniszczone. Batalion Nachtigall został rozwiązany przez Niemców w 1941 roku w Krakowie. Niemcy zdjęli z Ukraińców mundury Wehrmachtu i ubrali ich w mundury polskich policjantów granatowych, o czym milczą ci, co oskarżają granatową policję o akcje antyżydowskie. W 1944 roku znowu Bandera poprosił i dostał broni pieniądze od Niemców na dalsze prowadzenie wojny na czele UPA, którego był dowódcą. Reasumując, został odebrany order, który nigdy nie powinien być nadany. Dobrze by było, gdyby pan prezydent Duda wytłumaczył narodowi, w czyim interesie i pod czyim naciskiem udekorował Załęskiego, skoro już od Majdanu, od 2014 roku, Ukraińcy zrobili bohaterem narodowym Banderę odpowiedzialnego za ludobójstwo na Wołyniu i zbrodnię UPA. Były humorysta kabaretowy Zełenski otrzymał także najwyższe odznaczenie francuskie, Krzyż Wielki Legii Honorowej, 8 lutego 2023. Wcześniej nadano mu najwyższe ordery państwowe, czeski, łotewski, litewski, estoński, niemiecki, amerykański. Polska zwlekała do kwietnia 2023. Obecny konflikt międzynarodowy między Ukrainą i Polską powinien być rozpatrywany na forum międzynarodowym. Szkoda, że do Gdańska nie zaproszono prezydenta Nawrockiego. Zełenski, były klaun kabaretowy wynajęty do odegrania roli prezydenta państwa, nie zdecydował się przecież na gest o dalekosiężnych konsekwencjach politycznych, geopolitycznych, bez konsultacji z nieznanymi zwierzchnikami. Należę do tych coraz liczniejszych obserwatorów sceny politycznej, którzy zamiast oburzać się na to, co mówi i robi były humorysta, zastanawiają się nad intencjami nieznajomych zwierzchników, superiores incogniti, którzy go do roli prezydenta wynajęli. W jakim celu zbroili po zęby Ukrainę kosztem rozbrajania Polski? Dlaczego starają się poróżnić Polskę z Ukrainą? Co zamierzają? Teoria spiskowa? No, być może, ale warta zastanowienia. A teraz, proszę państwa, z innej beczki. Słuchaczy, którzy chcieliby posłuchać czegoś spokojniejszego niż spekulacje polityczne, pragnę zawiadomić o otwartej wczoraj wystawie Chopinowskiej w Krakowie, w Pałacu pod Baranami. Trwać będzie krótko, ale jeżeli nie zdążycie, to nic straconego, bowiem od 21 do 26 lipca w kilku zamkach podkrakowskich i w Krakowie odbędzie się festiwal Chopinowski pod nazwą Chopin w Ojcowie. Tak, tak, Chopin tam podróżował i Ojcowem zachwycał się. Niebawem podam Państwu dokładniejsze referencje i bliższe dane. Do usłyszeń.
3: Nocne powtórki w net.

0: Poranek w Net.
1: A gościem Poranka w Net Wojciech Machulski, rzecznik Konfederacji. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: To zacznijmy od afery Szpitala Południowego. Wczoraj wnioski dwóch partii, jednocześnie niemalże złożone, i Krzysztof Bosak, i Mateusz Morawiecki mówią: czas na komisję śledczą.
2: Myślę, że to jest takie poszukiwanie po prostu organu, który będzie w stanie rzetelnie wyjaśnić tę sprawę, dlatego że myślę, że po pierwszej dobie, po tym bardzo głośnym wywiadzie, bardzo wstrząsającym wywiadzie z doktorem Jędrzejem, z kim byłem ordynatorem w Szpitalu Południowym, możemy stwierdzić, że aparat państwa zamiast do wyjaśniania sprawy, to wziął się do dyskredytowania świadka. Ja tego nie mogę zrozumieć, zresztą pisałem o tym na Twitterze, że mamy lekarza, poważnego lekarza z wieloletnim doświadczeniem, który mówi poważne oskarżenia. Nie wiem, czy one są prawdziwe, ale uważam, że w normalnym państwie tego samego dnia albo następnego dnia rano są zabezpieczane dokumenty, bo szpital oczywiście funkcjonuje całodobowo i jeżeli ten lekarz twierdzi, że w szpitalu trwała zmowa milczenia, to pierwsze, co trzeba zrobić, zabezpieczyć dokumenty w tej sprawie. To nie zostaje zrobione. Na konferencji prokuratury ja słyszę tylko o działaniach wymierzonych w świadka, doktora Jędrzejewskiego. Nie jest pan Kac przygryzywany.
1: Nie jest nawet, prokuratura tak. Nie wie, gdzie jest i nie zamierza mu przedstawić zarzuty.
2: Jak prawda, śledztwo toczyło się na dokumentach od wielu lat w sprawie na przykład tak zwanych ziobrystów, czyli Funduszu Sprawiedliwości, to oczywiście natychmiast były tam podejmowane decyzje, jakieś tymczasowe areszty i tak dalej. Tutaj w ogóle nie ma mowy o czymś takim, bo to jest człowiek władzy, tak? Pan radny, były radny Kacprzyk. Więc niestety uważam, że żyjemy w państwie, w którym nie można być pewnym tego, że państwo stanie po stronie obywatela, bo cały aparat państwa wczoraj ruszył do dyskredytowania świadka. Dla mnie jest to porażające.
1: Donald Tusk napisał tweeta wczoraj i rzeczywiście za tym tweetem poszły działania. Wiarygodność pana Emila Jędrzejewskiego, jego sensacyjnych wypowiedzi po próbie przesłuchania go przez prokuraturę wydaje się być wątpliwa. I ruszyły potem media ze zdwojoną siłą, no ale też prokuratura.
2: No, ja widziałem, jak zachowywali się tak zwani dziennikarze właśnie pod prokuraturą atakując doktora Jędrzejewskiego, więc media też ruszyły, myślę, w sposób zadaniowany. Natomiast no, dla Donalda Tuska, Jacek Murański, jego słowo o prezydencie Nawrockim były wiarygodne, natomiast doktor Jędrzejewski wiarygodny nie jest. No, to jest taka komedia, taki cynizm bije z tego człowieka i szkoda tylko, że niestety nie mamy tak wysoko rozwiniętej kultury politycznej jak w wielu innych krajach, bo w wielu krajach po takiej aferze po prostu rządy podają się do dymisji, są nowe wybory i to jest po prostu pewnego rodzaju standard.
1: Dlaczego? Może tak to, że Donald Tusk mówi, kłopot systemowy. Jeden lekarz oskarża drugiego. To jest z kolei sprzed wczoraj narracja Donalda Tuska, że to jest konflikt dwóch lekarzy i on nie wie, który mówi prawdę.
2: Tylko jak posłuchamy głosu z Naczelnej Izby Lekarskiej, jak posłuchamy głosów także z prokuratury, która potwierdziła część już rzeczy, które powiedział pan doktor Jędrzejewski, chociażby to, że jeden z pacjentów został znaleziony martwy w łazience w szpitalu. Z kolei z Naczelnej Izby Lekarskiej słyszymy, że są inni lekarze potwierdzający tę część, którą naocznie widzieli, tę część rzeczy, które widział także doktor Jędrzejewski. Nie można już mówić, że to są tylko twierdzenia jednego lekarza skonfliktowanego z Dawidem Kacprzykiem. I ja oczekiwałbym, że państwo to wyjaśni dogłębnie, że będzie starało się zrobić wszystko, żeby pokazać, że transparentnie stoimy po stronie obywatela i mamy uzasadnione podejrzenie naprawdę poważnego przestępstwa. W związku z tym działamy sprawnie. Niestety państwo z kartonu to jest państwo wymarzone dla Donalda Tuska.
1: Ale to jest państwo z kartonu, czy państwo, które może być sprawne, bo podjęto decyzję, że nie wyjaśniamy, a tuszujemy sprawę? Jakby to w Konfederacji widzicie?
2: Znaczy, ja uważam, że padła taka decyzja pewnie w kierownictwie Platformy Obywatelskiej, żeby tę sprawę zamiatać. Tak, wypuszczenie tych klakierów, tych bezczelnych polityków, jakimi są Bartosz Arłukowicz, Roman Giertych, do dyskredytowania wszystkiego, co w tej sprawie się dzieje, no pokazuje, że jakby ja nie wierzę w to, że ci ludzie samodzielnie podjęli decyzję, że w taki bezczelny, obrzydliwy sposób będą negować wszystko, co tam się wydarzyło. Myślę, że to musi być uzgodnione z władzami Platformy Obywatelskiej, a więc no taki kompletny denializm, tak? Złapali cię za rękę, mów, że to nie twoja ręka.
1: Jeżeli ty, zdaniem Konfederacji, zdaniem pana rzecznika, to jest afera, która powinna wstrząsnąć polityką, dopaść do zmiany rządu, do szybszych wyborów, to macie jakieś narzędzia, jakiś pomysł, jak do tego doprowadzić? No bo dla opozycji powinno być to głównym celem.
2: Oczywiście ja uważam, że tak byłoby najlepiej, tak? Gdyby były nowe wybory, gdyby rząd podał się do dymisji po czymś takim. Nawet nie tyle po samej aferze, to jest jedno. Tutaj przede wszystkim władze Warszawy powinny ponieść konsekwencje. Ale ta reakcja tuszowania tej sprawy, no moim zdaniem dyskredytacja dyskredytuje rząd zupełnie już w tym momencie, ale oczywiście jesteśmy w mniejszości w parlamencie w tym momencie, także nie jestem absolutnie, uważam, że nie ma w tym momencie możliwości
1: odwołania tego rządu. Janusz Kowalski rzucił, poseł niezależny, kiedyś w PiS-ie, ale zawsze bardzo was chwalący, rzucił hasło, policzmy głosy, Konfederacja, PiS, korona, niezrzeszeni, idźmy po rząd techniczny, przekonajmy jeszcze parę osób, to jest wizja taka, żeby się na Twitterze kliknęła, czy wizja realna?
2: Wydaje mi się, że to się nie wydarzy, tak? PSL, Polska 2050, oni mają syndrom sztokholmski. Tu Donald Tusk ich nie szanuje, oni mimo to są tak mentalnie przekonani o tym, że to jest ich jedyna alternatywa. Zresztą aktualne badania sondażowe nie dają tym partiom szans na samodzielne wejście do Sejmu, w związku z tym samodzielne wybory im się nie opłacają. Tak wygląda polityka, niestety, Anno Domini 2026, że ci politycy kalkulują nie, co jest dobre dla Polski, tylko co jest dobre dla ich partii. Dla ich partii nie są dobre przyspieszone wybory, a więc nie pozwolą, żeby one faktycznie miały miejsce, niestety.
1: Nie dopuszczą, czyli ten układ będzie trwał. Co zrobić z systemem zdrowia? Mamy do czynienia z aferą polityków w służbie zdrowia, czy na kryzysu samego systemu ochrony zdrowia?
2: Myślę, że oba te wątki miały, że tak powiem, swój udział w tej aferze w ostatnich dniach, bo widzieliśmy zarówno jakby skandaliczne nadużywanie władzy przez polityków. Poseł Pępek, senator Lenz nie tak dawno, teraz zatrudnienie radnego Kacprzyka i plecy polityczne dla tego lekarza, więc oczywiście ta polityka jest tam obecna.
1: A to śmieszne w młodzieżówki, pan też z młodzieżówki się wywodzi, spotkaliście się kiedyś, czy nie?
2: Nie, nie spotkałem akurat nigdy Dawida Kacprzyka, natomiast no rzeczywiście młodzieżówka Platformy Obywatelskiej widzę, że jest dobrym wyborem, żeby dostać intratną pozycję w jakiejś spółeczce albo szpitalu, natomiast no, moja młodzieżówka była dobra tylko po to, żeby coś ideowego zrobić, więc tutaj nie jesteśmy podobni.
1: Pan Kasprzyk nawet był szefem nowej generacji, tak. I zdaniem części dziennikarzy to dla niego, albo on był osobą, która przeprowadziła element likwidacji poprzedniej młodzieżówki Platformy i powołania tej nowej właśnie. Na ile jest tak, że to jest taki układ zamknięty polityczny? Co się mówi w Sejmie, że to jakby ktoś windował Dawida Kacprzyka, jak to wyglądało od zewnątrz?
2: Słyszałem słowa Michała Szczerby, który mówił o Dawidzie Kacprzyku, że wszyscy go znali w partii, a więc to była znana postać w tym względzie, że faktycznie przez te działania w młodzieżówce, przez to, że był jej liderem ogólnopolskim, to był rozpoznawalny. Ja uważam, że kluczową rolę odegrał tutaj prawdopodobnie, gdybym miał obstawiać, Marcin Kierwiński, tak, który według wszelkich informacji kuluarowych, który, myślę, że to jest tajemnicą Poliszynela, że Marcin Kierwiński de facto zarządza warszawskimi radnymi z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Rafał Trzaskowski w ratuszu nie mógł nigdy liczyć na swoją partię, na Platformę Obywatelską. Otaczał się ludźmi z Nowoczesnej, z Inicjatywy Polskiej Barbary Nowackiej, dlatego że Rafał Trzaskowski był na marginesie. Nie wiem, czy pan pamięta ten spór o nocną prohibicję w Warszawie.
1: Przegrał Rafał Trzaskowski.
2: Tak, to było wtedy upokorzenie Rafała Trzaskowskiego na zarządzenie Marcina Kierwińskiego, więc de facto lidera warszawskiej Platformy, takiego nadprezydenta Warszawy. Także ja Marcina Kierwińskiego przede wszystkim rozliczyłbym z tego podobno uczciwego i otwartego konkursu, jaki odbył się na koordynatora SOR, bo nie wierzę w to, że do otwartego konkursu tylko przypadkowo zgłosił się jeden człowiek, radny Koalicji Obywatelskiej, i szpital w sposób niezależny uznał, że on jest najlepszy.
1: Jakie działania będą podjęte wobec Rafała Trzaskowskiego i pana ministra Kierwińskiego przez Konfederację?
2: Był niedawno głosowany wniosek o odwołanie ministra Kierwińskiego. My oczywiście popieraliśmy ten wniosek.
1: Zgodnie z zapisami prawa teraz ma chyba pół roku wolnego. Nie można przez pół roku składać.
2: Oczywiście przegraliśmy to głosowanie, bo Donald Tusk ma cały czas większość. Myślę, że to się niestety nie zmieni do kolejnych wyborów. Jeśli chodzi o Rafała Trzaskowskiego, to oczywiście my jesteśmy bardzo otwarci na rozmowę o ewentualnym referendum odwoławczym, chociaż trzeba powiedzieć wprost, że to jest szalenie trudne w Warszawie, bo jednak to jest
1: wysoka bastion.
2: To jest wysoka frekwencja, jedno. Druga sprawa, absolutny bastion Platformy Obywatelskiej. Mnie bardzo zmartwiło to, co mówił chociażby Łukasz Pawłowski z OGB. To znaczy on po tej całej aferze, czytałem taką jego wypowiedź, że no ale Platformie Obywatelskiej nie spadnie, bo na kogo mają zagłosować ci wyborcy?
1: Oni może nienawidzą, na was, może
2: nienawidzą
1: na
2: prawicy, nienawidzą PiSu, nienawidzą Konfederacji, a nie mają tam innej partii, takiej, prawda, progresywnej umiarkowanie. To jest straszne. Także dotarliśmy do takiego poziomu, że można po prostu zanegować te wszystkie afery i takie spolaryzowane społeczeństwo, że dalej ci ludzie głosują na Platformę Obywatelską. Wychodzi Donald Tusk i mówi, Światek jest niewiarygodny, w ogóle nie ma tematu.
1: To ja tak? Może ujawnię informację. Dzisiaj o 9.15 przed Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu ma się pojawić Maciej Wilk ze swoimi członkami swojego stowarzyszenia i mają ogłosić formalnie rozpoczęcie zbiórki podpisów. Włączcie się w taką akcję.
2: Zdecydowanie chcemy odwołać Rafała Trzaskowskiego. To jest oczywiście wyzwanie logistyczne bardzo duże, bo to jest, jeżeli dobrze pamiętam, 130 tysięcy podpisów do zebrania w samej Warszawie.
1: Do tego weźmiemy szybko. Tam, gdzie były drugie tury, w drugich turach z reguły była niższa frekwencja, więc trzeba mniej podpisów i potem mniej frekwencji.
2: A
1: w Warszawie Rafał Trzaskowski wygrał w pierwszej turze, stąd ten próg jest wysoki.
2: Tak, to prawda i trzeba też pamiętać, że to muszą być osoby zameldowane w Warszawie, więc takie zbiórki uliczne, jak to miało miejsce w Krakowie, zresztą tam też był ten problem, ale jak się nieraz zbierałem podpisy w Warszawie, tak, i problemem jest to, że ludzie pracujący w Warszawie często nie są zameldowani w ogóle w Warszawie.
1: Tak, jak się stanie przed metro, przed stacją metro centrum, to trudno spotkać warszawiaka, bo wszyscy idą do pociągu, jadą pod miasto.
2: No i niestety ja pamiętam wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich, tak jak Rafał Trzaskowski dostawał po 80% na Wilanowie. To jest smutne, ale...
1: Ale to nie spowoduje zmiany? No ja rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość może mieć złą prasę, ale powiem, że Konfederacja może znaleźć poprzez liberalizm gospodarczy klucz do serca części wyborców, chociażby z tego przysłowiowego Wilanowa.
2: Wydaje mi się, panie redaktorze, że chyba tych wyborców już nie ma liberalnych. To znaczy, jeżeli nawet są, to oni głosowali na trzecią drogę. Bardzo wielu z nich dzisiaj rzeczywiście głosuje na Konfederację. Natomiast Donald Tusk nie jest w żadnym względzie w tym momencie liberalny gospodarczy, jego propozycje takie nie są. Przecież on de facto kontynuuje taką politykę bardzo wysokich wydatków publicznych, politykę zadłużania państwa. Dlatego ja nie wierzę, że taki elektorat faktycznie istnieje i niestety jeżeli można kogokolwiek nazwać jeszcze liberałami w Platformie Obywatelskiej, to są wyborcy skrajnie zacietrzewieni. Także ja uważam, że bardzo ciężko będzie o przepływy z Platformy Obywatelskiej do Konfederacji. Po prostu różni nas zbyt wiele. Różni nas podejście do Unii Europejskiej dla wyborców Donalda Tuska.
1: Ale z tego by wskazywało, że główni autorzy albo polityczni winni, tak nazwijmy, tej afery, bo cały czas jej skali też nie znamy, warto nadmienić, pozostaną bezkarni. No bo Marcin Kierwiński jest schroniony w rządzie przez Tuska, na Rafał Trzaskowski w Warszawie jest cały czas nie do ruszenia.
2: Uważam, że w polityce trzeba się kierować realizmem i dlatego ja dzisiaj u pana w studiu taką wizję dostarczam, że nie poniosą w tym momencie odpowiedzialności. Natomiast no mam nadzieję, że to się zmieni po wyborach w 2027 roku. Uważam, że to jest jedna z pierwszych spraw, którą należy wyjaśnić, bo ja jestem poruszony tym, co usłyszałem od doktora Jędrzejewskiego. Tak jak mówię, nie wiem, czy to jest prawda, tak? Chciałbym, żeby to ktoś zweryfikował, ale jeżeli tak było, to bardzo współczuję wszystkim tym, którzy mieli prawo, ci ludzie, do tego, żeby pojechać ze swoim bliskim do szpitala, oddać swojego bliskiego w ręce lekarzy i wierzyć w to, że ci lekarze zrobią według wiedzy medycznej, swoich umiejętności, wszystko, co się da, żeby tych bliskich uratować. I jeżeli wydarzyło się tak, że to przez błędy, niekompetencje tych lekarzy, a to z kolei prowadzi nas do wniosku, że ci, którzy zatrudnili tych lekarzy, popełnili ten błąd, przez te błędy lekarzy ktoś zmarł, absolutnie współczuję takim ludziom. Myślę, że to niszczy resztki nadziei Polaków na to, że mogą liczyć na publiczną ochronę zdrowia w tym momencie.
1: Politycznie, jak to się rozgrywa, ta afera w jakimś sensie zbliża prawicę do siebie. Krzysztof Bosak 2 dni temu mówił, jeżeli społeczeństwo tak zdecyduje, obdarzy zaufaniem, jak rozumiem, partie prawicowe, to uważam, że jeśli będzie taka możliwa większość, będzie należało z nimi, czyli z PiS-em, negocjować.
2: No to akurat nie jest nic nowego, co mówi wicemarszałek Bosak.
1: Ale w tym razie zaprzeczał jakimkolwiek rozmową z Platformą, z Donaldem Tuskiem, z Koalicją Obywatelską.
2: Ja widzę tę sytuację tak. To znaczy, po raz pierwszy w historii nie będzie takiej sytuacji, że będzie z góry przed wyborami znana większość, tak jak to miało miejsce ostatnio, prawda? Donald Tusk, Hołownia, Kośniak, oni wszyscy ogłosili, że będą robili razem większość. Kiedy od Konfederacji faktycznie będzie zależało to, kto będzie rządził, to po prostu będziemy słuchali propozycji. Dlatego, że nas nie do końca interesuje to, kto będzie głosował za dobrymi naszymi ustawami. My chcemy, żeby nasze ustawy dostały 231 głosów. I to jest dla nas najważniejsze, kluczowe. Jacy to będą posłowie, to jest drugorzędne.
1: Czyli jeżeli to będzie poseł plus, to jest to równie dobre.
2: Znaczy... teoretycznie tak. Ja oczywiście nie wierzę, że Donald Tusk jest w stanie nas nie oszukać i realizować program Konfederacji. Natomiast...
1: ale czyli taka wizja, że idzie centrolew, idzie centro prawica, tak? No i że ta prawica może mieć różne odcienie. PiS jest bardziej prospołeczny, wy bardziej liberalni, prawda? Ale to jest jakiś wspólny... To jest zła wizja. To nie jest tak, że się robią dwa bloki, no i tam w centrolewie też są różne odcienie i na prawicy też są różne odcienie, ale mniej więcej są dwa różne bloki. To nie jest taka wizja.
2: Ja po tym, co widziałem w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości, nie marzę o tym, żeby Konfederacja siedziała w jednych ławach rządowych z Prawem i Sprawiedliwością. Nasze rozmowy nie będą polegały na tym, że my się z Prawem i Sprawiedliwością kochamy i chcemy koniecznie być w jednym rządzie i udawać, że nie ma między nami różnic i że wszyscy są wspaniali, tylko rozmowy, myślę, które będą prowadzić liderzy Konfederacji, to będą twarde rozmowy o tym, okej, wy chcecie tworzyć rząd. To pytanie, jaki program ma realizować ten rząd? Jeżeli program, który uważamy, że będzie kierował sprawy Polski w dobrą stronę, to okej. Jeżeli nie, to nie ma sensu do takiego rządu wchodzić. I podobnie z rozmowami z Koalicją Obywatelską, tak? Jaki program miałby realizować wasz rząd? I jeżeli ten program będzie taki sam, jak program tego aktualnego rządu, to my z przyjemnością zakończymy istnienie rządu Donalda Tuska. Taki jest nasz cel od lat. I myślę, że ta afera też pokazuje, że nowe wybory i nowy mandat społeczny dla polityków jest bardzo potrzebny, bo ten rząd po prostu nie ma w tym momencie.
1: No dobrze, ale może rząd Sławomira Mentzena z poparciem partii Donalda Tuska, który na emeryturę się nie wybiera.
2: Gdyby udało nam się stworzyć rząd mniejszościowy złożony z samych polityków Konfederacji, może to byłoby jakieś ciekawe rozwiązanie.
1: Z poparciem Platformy. Możliwy scenariusz, dopuszczalny dla pana. Pan by chciał zasiąść w ławach rządowych pod przewodnictwem Sławomira Mentzena z poparciem Platformy Obywatelskiej w głosowaniu?
2: Znaczy, wydaje mi się, że oczywiście najlepszym rozwiązaniem do realizacji naszego programu byłoby posiadanie własnego premiera, na przykład Sławomira Mentzena, tak? Który, bo po prostu premier jest osobą najbardziej decyzyjną. Natomiast, no oczywiście problemem będzie większość w Sejmie do każdej ustawy, a więc ja podejrzewam, że skończy się tak, że my będziemy zgłaszali różne nasze ustawy i będziemy szukali większości. I pewnie skończy się tak, że część ustaw dobrych dla Polski z naszego programu przegłosujemy z Prawem i Sprawiedliwością, a być może inne ustawy wbrew Prawu i Sprawiedliwości, bo my mamy różnice programowe, tak? Natomiast my wierzymy w to, że nasz program jest skuteczny, że trzeba ten program zrealizować, bo do tej pory realizowano coś odwrotnego i w sektorze publicznym nie jest dobrze. W związku z tym będziemy szukali większości za każdym razem, pewnie.
1: To na koniec co z paktem senackim w takim wypadku?
2: Myślę, że pan prezydent Nawrocki będzie gospodarzem takiego paktu senackiego. My o tym rozmawiamy, nasi liderzy o tym rozmawiają z panem prezydentem, Sławomir Mentzen o tym rozmawiał z panem prezydentem już nie jeden raz. Z tego, co słyszałem, to pan prezydent jest zainteresowany tego rodzaju propozycją. Uważam, że na prawicy jest tylko jedna osoba, która może w sposób neutralny stworzyć pakt senacki. Jeżeli pakt senacki będzie tworzony przez PiS, to nic z niego nie wyjdzie. Jeżeli będzie to pakt senacki pana prezydenta, myślę, że może się on faktycznie wydarzyć w kolejnych wyborach.
1: O czym mówił Wojciech Machulski, rzecznik Konfederacji. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: No to na naszych łączach prosto z Gdańska jest doradca prezydenta, profesor Piotr Czauderna, lekarz, chirurg, kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Słychać mnie?
1: Głośno i wyraźnie, panie profesorze.
2: To się cieszę.
1: Nie wiem, czy słowo dzień dobry jest dobrym przywitaniem, jak się patrzy na aktualną sytuację służby zdrowia. Wywiad pana profesora dla portalu Rynek Zdrowia sprzed kilku dni, kiedy pan profesor w bardzo ostrych słowach opisuje to, co się stało i to, w jakiej sytuacji znalazła się cała ochrona zdrowia po wywiadzie doktora Emila Jędrzejewskiego dla kanału Zero. Gdzie jesteśmy w tej chwili, jeśli chodzi o stan publicznej ochrony zdrowia?
2: Ja myślę, że trzeba mieć świadomość, że aktualny system ochrony zdrowia jakby wyczerpał swoje możliwości i naprawdę jest tu ich kresu i idzie zdecydowanie na zderzenie ze ścianą. I to, co się zadziało w Warszawie w szpitalu południowym, no jest bardziej objawem niż praprzyczyną. To jest takie trafne porównanie, którego ja tam użyłem, że tak jak cała ta sprawa doktora Kacprzyka jest objawem, to tak samo gorączka jest objawą, a nie diagnozą medyczną, prawda? I tutaj musimy sięgnąć daleko głębiej i wreszcie zabrać się za naprawę polskiego systemu ochrony zdrowia.
1: Nie jestem lekarzem, ale wyobrażam sobie, że jak jest gorączka, to ona obejmuje całe ciało. Czy w takim wypadku ten objaw w postaci pana lekarza, doktora Kacprzyka, to jest gorączka, która toczy nie tylko szpital południowy, ale całą polską ochronę zdrowia?
2: W pewnym sensie tak, dlatego że mamy problem w całym systemie i tutaj to nam po prostu pokazało część zjawisk, ale przecież te zjawiska występują wszędzie, w całej Polsce, w wielu szpitalach, jeżeli nie we wszystkich szpitalach. I musimy się zabrać wreszcie za podjęcie trudnych wielu decyzji, regulacje zmian, bo to, że mamy do czynienia z takimi wysokimi płacami lekarskimi, to nie jest jakaś patologia, tylko to jest po prostu legalna możliwość, która przez system została stworzona.
1: No, ale to ktoś sobie nie wyobrażał, ktoś celowo zrobił takie wyceny niektórych świadczeń?
2: Ja myślę, że nie przewidziano konsekwencji tego wszystkiego. Wyceny świadczeń bardzo często, zwłaszcza na początku, były dokonywane poprzez lobby poszczególnych dyscyplin. Nie było rzetelnych danych, które by to umożliwiały. Teraz już jest inaczej, tak? I dlatego trzeba rzeczywiście przyjrzeć się wycenom świadczeń, szczególnie tych, które są najbardziej kosztowne, szczególnie tych, gdzie koszty osobowe są rozliczane w postaci procentu od procedury, no bo wtedy rzeczywiście im wyższa wycena, tym więcej zarabia lekarz i to czasami zaczyna być nierzeczywiste. Trzeba popatrzeć na instytucje lekarzy, takich wędrowniczków, którzy jeżdżą między szpitalami, prawda, wykonają swój zabieg, a potem znikają. Pacjent zostaje, czasami dochodzi do powikłań, nie ma już kogoś, kto by się na tym znał, umiałby je leczyć. Tych patologii jest po prostu mnóstwo w systemie. On jest skonstruowany na zupełnie inne czasy, na inną medycynę, która była wielokrotnie tańsza, na inną sytuację demograficzną. My

0: nie możemy udawać, że cały ten system będzie dobrze działał. To jest oczywiście zadanie na lata, to jest zadanie, które jest trudne w warunkach ostrego politycznego konfliktu, no ale ja nie widzę możliwości, żeby się za to nie zabrać, bo zderzymy się w przyszłym roku z dziurą w NFZ-cie rzędu 30-40 miliardów złotych. Ja nie wiem, skąd te pieniądze weźmiemy.
1: Już ale dzisiaj bo już... ludzie też się łapią za głowę. Z jednej strony słyszą non-stop dziura, trzeba dosypać do NFZ-u, a z drugiej strony słyszą już nie bardzo renomowany, wieloletnim stażem, wybitny lekarz, chirurg, kardiochirurg, który zarabia dużo pieniędzy, milion czy ponad milion złotych rocznie, tylko 28-letni lekarz bez specjalizacji. Dostaje w jednym tylko szpitalu 1,6 mln. Ludzie mówią, to jak to? Tu jest dziura, a tutaj 28-latek jeździ Porsche Panamerą i chyba za nie najlepszą jakość świadczeń, jak na to pokazują dokumenty, dostaje gigantyczne pieniądze.
0: No, no to jest w ogóle szczególny przypadek. Ja mam nadzieję, że takich przypadków zbyt wiele jednak nie ma. Myślę, że polityczne koneksje miały tu swoje znaczenie, bo tam jeszcze jest jedna rzecz, o której w ogóle nie powiedziano i nie wyczytałem to w przestrzeni publicznej. Otóż specjalizację można robić w dwóch trybach. W tak zwanym trybie rezydenckim, gdzie się otrzymuje finansowanie z Ministerstwa Zdrowia i szpital dostaje zwrot pensji lekarza z Ministerstwa Zdrowia, albo w tak zwanym trybie pozarezydenckim i właśnie w takim trybie dr Kasprzyk tę specjalizację według doniesień medialnych robił, czyli w całości jest opłacany przez szpital. No i normalnie szpitale nie są chętne, żeby zatrudniać kogokolwiek z lekarzy szkolących się w ten sposób, bo ponoszą koszty, nie dostają tych kosztów zwrotu. Na dodatek osoby, która się szkoli, często nie ma, bo musi realizować staże, kursy i tak dalej. Więc normalnie to jest niemal niemożliwe, żeby szpital zechciał kogokolwiek w takim trybie zatrudnić. Tak, bo mu się to po prostu nie opłaca. A tu nie dość, że doktora Kasprzyka tak zatrudniono, to jeszcze dano mu niezwykle wysokie stawki, no i dano mu obowiązki, których też normalnie nie powierza się osobie, która nie ma specjalizacji i doświadczeń.
1: Czyli co, nagle w ten chory system ochrony zdrowia jeszcze weszła polityka ze swoimi wszystkimi wadami?
0: No ja myślę, że polityka to w tym systemie jest od dawna, bo pewnie jakbyśmy zaczęli sprawdzać rady nadzorcze różnych szpitali w całej Polsce i ich zarządy, to by się okazało, że tam jest całe mnóstwo polityków albo osób powiązanych politycznie.
1: Teraz pytanie
0: bo
1: do...
0: Warto takie ćwiczenie zrobić i popatrzeć, jak to wygląda w innych województwach niż mazowieckie.
1: Na razie Rafał Trzaskowski zapowiedział, że będzie odpolityczniał i zarządy, i rady nadzorcze warszawskich szpitali, co znaczy,
0: no to
1: że
0: jest na pewno ruch w dobrym kierunku, tylko szkoda, że się nie zadział wcześniej, zanim się to wszystko wylało.
1: Jeszcze zanim do samego systemu ochrony zdrowia wrócę, to przyszedłbym do tego, jak odbudować zaufanie pacjentów do lekarzy, bo to, co się wydarzyło i kolejne informacje, które wychodzą ze szpitala południowego, ale też pewnie zaraz zaczną z innych szpitali, no powoduje, o tym mówił Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, że na niego pacjenci po tym wszystkim, po tych kilku dniach, jak on jest na SOR-ze, patrzą się już inaczej.
0: Znaczy, to jest dla mnie największy problem. Ja to w tym wywiadzie powiedziałem i dlatego użyłem takich mocnych słów, że sformułowanie doktora Jędrzejewskiego, tam giną ludzie, zmienia wszystko. No bo to jest dla mnie najpoważniejszy problem, oprócz pokazania całej słabości i konieczności reformy systemu, że ta sytuacja, czy podobne sytuacje mogą doprowadzić do utraty kompletnej zaufania pacjentów, polskiego społeczeństwa, do systemu ochrony zdrowia, do lekarzy i tak dalej. Ja się zgadzam akurat tutaj z doktorem Jankowskim, że jak patrzyło się i słuchało się tego, co mówił doktor Jędrzejewski, no to było porażające. Jeżeli ktoś odważa się, i oczywiście ja nie wiem, czy to jest wszystko prawda, ale jeżeli ktoś się odważa powiedzieć takie rzeczy pod własnym nazwiskiem publicznie, to jednak to brzmi bardzo mocnie, tak? To są druzgocące rzeczy, jeżeli się potwierdzą.
1: No dobrze, ale co zrobić? Bo w tej chwili w oczach wielu pacjentów, wielu naszych rodaków, lekarze w Polsce już przestali być osobami, którzy mają jakąś, być może nawet misję, nawet takiego szumnego słowa użyję, albo powołanie, jeszcze bardziej szumne słowo, a są po prostu biznesmenami.
0: Znaczy, są i tacy. Ja znam wielu lekarzy z prawdziwym poczuciem misji i powołania i są tacy i myślę, że każdy ze słuchaczy naszych z takimi lekarzami się zetknął, bo ja takich naprawdę znam i nie jest ich aż tak mało. Ale niestety są też czarne owce. I tutaj jest wielka rola dla izb lekarskich i dla korporacji zawodowej, żeby zacząć środowisko oczyszczać. To się nie działo. To niestety środowisko lekarskie, podobnie jak inne środowiska korporacyjne, środowisko prawnicze, środowisko dziennikarskie, nie miało nigdy tendencji, żeby się samo oczyszczać i czarne owce usuwać. No to jest taka wada tych wszystkich korporacyjnych środowisk, patrząc przecież na kryzys wokół sądów, to też to widzimy. Ale pora, żeby zacząć, tak jak powiedziałem, piętnować przypadki, które są naganne czy karygodne.
1: A wy jesteście jako lekarze na to gotowi?
0: No mam taką nadzieję, że ta afera rzeczywiście wyzwoli w ludziach poczucie, że źle rozumiana solidarność zawodowa jest ogromnym błędem. I tak jak lekarz był zawsze zawodem zaufania publicznego i był kimś postawionym na piedestale, no to ma szansę, że z tego piedestału zleci bardzo szybko. Natomiast trzeba zwrócić jeszcze na jedną uwagę rzecz, że właściwie nie ma żadnej selekcji kandydatów do zawodu lekarskiego. Tak? O wszystkim decyduje wyłącznie wynik egzaminu maturalnego, czy potem przy wyborze specjalizacji wynik końcowego egzaminu lekarskiego. Nie ma żadnej ankiety psychologicznej, nie ma żadnej rozmowy. W mało którym kraju w Europie tak to funkcjonuje. Tak? I niestety zaczęli do tego zawodu przychodzić ludzie, którzy traktują to jako bardzo dobrze płatną profesję i którzy o powołaniu w ogóle nie chcą słyszeć, którzy nie mają empatii, którzy czasami pacjentów wręcz nie lubią, nie mają ochoty z nimi rozmawiać, poświęcać im czasu, czy nawet fizycznie ich badać. No, doszło do takiej profesjonalizacji medycyny w niedobrym kierunku i to też trzeba widzieć.
1: Profesor Piotr Czałderna jest naszym gościem, doradca prezydenta Karola Nawrockiego, lekarz, chirurg dziecięcy. Obiecałem Janowi Pasporzowskiemu, że zapytam też o pokłosie pandemii, bo pewnie wiele kłopotów też w relacjach pacjent-lekarz zaczęło się w czasie pandemii COVID-19. No i takie pytanie, bo było taka procedura, że część lekarzy uznało, że jednak trzeba inaczej działać w czasie pandemii, niż to przyjął rząd. Ci lekarze potem wystawali właśnie przed izbami lekarskimi.
0: Tak, ja znam tą sprawę, bo rozmawiałem z redaktorem Pospieszalskim na ten temat. Zresztą rozmawiałem też na ten temat z prezesem Jankowskim i prosiłem, żeby dobrze się temu przyjrzeć, bo ja osobiście uważam, mimo że często nie dzielę poglądów tej grupy lekarzy, że absolutnie nie powinno się stawiać ich przed sądami lekarskimi, tak? Że to jest całkowicie błędna droga, zwłaszcza, że wielu z nich domagało się po prostu otwartej, uczciwej dyskusji na temat szczepień przeciwko COVID, zalet i wad szczepionki, no bo to było wszystko robione wtedy pod presją czasu i oczywiście jest prawdą, że ta szczepionka nie przeszła takich normalnych, pełnych procedur, które przechodzą inne leki, które podlegają procesowi rejestracji. Także uważam, że otwarta, uczciwa debata no jest czymś, na co każde środowisko zasługuje.
1: Panie profesorze, wróćmy do systemu ochrony zdrowia. Powiedział pan w naszej rozmowie, nie tylko w naszej, że za chwilę ten system po prostu przestanie działać, dojedzie do ściany. Politycy, także politycy chociażby PiSu, mówią, najważniejsze to jest zwiększyć liczbę lekarzy. To robiliśmy i to będziemy robić i system się uzdrowi do niemalże samoczynnie, jeżeli tylko wpuścimy do niego odpowiednią, większą liczbę lekarzy.
0: To znaczy, tak, to jest jeden z czynników ważnych, ale nie jedyny, z całą pewnością nie jedyny. Oczywiście jak mamy mało lekarzy, szczególnie w jakichś konkretnych specjalnościach, to dochodzi do dużej konkurencji szpitali o lekarza, no i oferowania bardzo wysokich stawek. Tak? To jest jedna z przyczyn, dla których te pensje są tak szokująco wysokie i stawka godzinowa potrafi być 350 czy nawet 400 zł za godzinę w niektórych miejscach. Ale tak, po pierwsze trzeba zdać sobie sprawę, że jeżeli ci lekarze w tej chwili są na studiach, czy kończą nawet studia, to jeszcze dojdzie staż, po czym 5-6 lat kształcenia specjalistycznego, więc nam się ta sytuacja poprawi nie w tym roku i nie w przyszłym roku, tylko za lat 5 albo 6, to po pierwsze. Po drugie, my mamy bardzo dużo szpitali, w tym szczególnie szpitali dyżujących na ostro. No jak szpital ma działać, bo takie było założenie z początków reformy, jak szpital ma działać na ostro, to musi zapełniać pewne obsady, tak? Musi mieć anestezjologię, musi mieć OIO, musi mieć bloki operacyjne działające w trybie 24-godzinnym. Tych lekarzy nie ma aż tylu, żeby to wszystko zagwarantować. Więc szpitale, szczególnie te mniejsze powiatowe, zaczynają żeby przetrwać, prawda, i mieć odpowiednie kontrakty, zaczynają podkupywać lekarzy z rynku, oferując bardzo wysokie stawki. Nie ma uzasadnienia dzisiaj, żeby wszystkie szpitale dyżurowały ostro dyżurowe. No po prostu nie ma. To da się dojechać. Oczywiście trzeba zorganizować być może w niektórych miejscach transport medyczny, ale na pewno taniej jest postawić karetkę odpowiednio wyposażoną, niż utrzymywać przez cały rok oddział działający przez 24 godziny.
1: No dobrze, to pan profesor mówi rzecz niezwykle niepopularną i niepolityczną, czyli jednak trzeba zmniejszyć liczbę szpitali.
0: Znaczy, ja nie jestem od tego, żeby mówić rzeczy, które są popularne, tak? Bo staram się, doradzając, mówić to, co jest... To są oczywiście moje opinie, to nie są opinie Kancelarii Prezydenta, żeby było jasne.
1: Ale co, ta siatka szpitali jest zbyt rozbudowana, że ten system lepiej by działał, gdyby te szpitale były lepsze, ale rzadziej rozsiane po Polsce?
0: W tym kierunku poszła większość krajów w Europie, szczególnie tych, które mają najlepiej oceniane systemy ochrony zdrowia, takie jak Holandia czy Dania na przykład. To nie o to chodzi, żeby likwidować oddziały, bo nam z kolei dramatycznie brakuje łóżek długoterminowych, łóżek dla starszych osób, prawda? Zaczyna się zmieniać model opieki nad rodziną, nad osobami starszymi. Więc to nie o to chodzi, żeby pozamykać szpitale, pozamykać wszystkie oddziały, tylko no, nie, na przykład nie jesteśmy w stanie utrzymać wszystkich oddziałów chirurgicznych, tak jakie mamy dzisiaj, bo nie mamy na nie obsady, te oddziały nie mają doświadczenia, bo robią bardzo mało procedur. To się kończy w ten sposób, że na przykład przyjeżdżają tam ortopedzi, neurochirurdzy, radiolodzy interwencyjni i robią różne procedury, po czym zaraz wyjeżdżają, tylko po to, żeby ten szpital mógł zrealizować kontrakt. No to chyba lepiej te pieniądze przekazać tam, gdzie są limity, gdzie się robi chirurgię przykładowo na bardzo wysokim poziomie, a pacjenci się nie mogą tam dostać, prawda? A z takiego oddziału zrobić oddział opieki długoterminowej, który będzie dużo tańszy w funkcjonowaniu, bo wymaga znacznie mniejszej obsady, a jest bardzo potrzebny. Nie chodzi o to, żeby te zmiany zachodziły w sposób racjonalny. Poza tym mamy demografię.
1: To skoro tak jest, to czemu to się nie dzieje? Chodzi o to, że zniknie kilkadziesiąt stanowisk dyrektorów szpitali, że powiaty stracą, przepraszam za słowo, zabawkę do obsadzania? Gdzie jest ten problem?
0: Ja myślę, że do tego ruchu wszyscy powoli dojrzewają, tak? Tylko to jest też ruch, do którego trzeba przekonać społeczeństwo, pokazać, że jeżeli to jest robione racjonalnie, to pacjenci na tym nie ucierpią, tak? Że będzie zapewnione na przykład w miejscowości, w której nie będzie szpitala takiego z pełną ostrą obsługą, będzie ambulatorium internistyczne czy chirurgiczne z karetką i jeżeli pacjent będzie wymagał pomocy, to będzie go można przewieźć do najbliższego szpitala, prawda? Ta sama sytuacja dotyczy pediatrii. My mamy w tej chwili nadmiar oddziałów pediatrycznych. Ja mówię niekoniecznie o nadmiarze szpitali, ale też przede wszystkim o nadmiarze oddziałów konkretnych specjalności. Przecież jeżeli rodzi się nam coraz mniej dzieci, my mamy zapaść demograficzną, która nie ulegnie zmianie przez najbliższych 10-20 lat, tak? Jeżeli nie podejmiemy radykalnych kroków, których nikt jak na razie nie podejmuje. No to przy tej mniejszej liczbie dzieci konsekwencją jest to, że oddziały pediatryczne czy porodówki stoją puste. Ale to nie może się dziać w oparciu o żywioł, tak? Niech tam likwiduje się, co się ma zlikwidować, niech decydują dyrektorzy szpitali, starostowie powiatów albo marszałkowie. No nie tędy droga. To musi być proces kontrolowany, który jest oparty na symulacjach, na wyliczeniach, bo może się okazać, że przykładowo w Lesku musi zostać porodówka, bo odległości dojazdu są tak dalekie, że tam trzeba zastosować specjalne rozwiązanie. Dlaczego właśnie nie można zarządzać ochroną zdrowia z poziomu Warszawy? Tylko trzeba przekazać kompetencje na poziom wojewódzki.
1: ale też jest zarządzana z poziomu powiatu. Grójec, żeby wyjść trochę z Warszawy, ale też województwo mazowieckie. Lekarz też, no nie najbardziej wiekowy, 32 lata, zarządzający dwoma szpitalami. Jak go dziennikarze szukali, nie było go ani w jednym, ani w drugim, bo podobno był u starosty, starosta z PSL-u. Pan zarobił skromne 3 miliony złotych w rok. No i właśnie wszystko podległe jednemu starostwu. Ten styk polityki lokalnej, powiatów, może to trzeba zmienić?
0: Z całą pewnością, jakbyśmy zeszli na poziom lokalny, to przypuszczam, że tych patologii będzie tyle samo, co w Warszawie, albo jeszcze więcej. I to jest błąd w ogóle założycielski z początków reformy i samorządowej, i reformy systemu ochrony zdrowia, że myśmy przekazali szpitale powiatom. Powiaty są zbyt słabe, w sensie merytorycznym, i nie mają odpowiednich kadr, żeby szpitalami skutecznie i dobrze zarządzać, a na dodatek dochodzi do niekontrolowanej konkurencji szpitali, tak? Żeby te szpitale powiatowe usiłują otwierać oddziały czy usługi, które są dużo bardziej specjalistyczne niż być powinny, no bo one są lepiej płatne. Ale to w ogóle jest nie tędy droga. Myśmy zlikwidowali całą referencyjność szpitali, gdzie wiadomo, że pacjentami najbardziej skomplikowanymi muszą się zajmować jednostki najlepsze i najbardziej profesjonalne, wyposażone w sprzęt, w kadry, w doświadczenie, bo wtedy będą najlepsze wyniki leczenia, tak? Na przykład nowotwora.
1: Panie profesorze, to już na koniec zapytam o wczorajszą radę u prezydenta, bo wczoraj, teraz jest pan w Gdańsku, ale jeszcze wczoraj był pan w Warszawie w Pałacu Prezydenckim. Czy prezydent Karol Nawrocki jest gotowy, żeby zaproponować ramy, a może więcej niż ramy, a może zgoła same ustawy, które opiszą to, co trzeba w służbie, w ochronie zdrowia zrobić?
0: To może powiem tak. Wczorajsza rada dotyczyła oczywiście części tego, co się dzieje dziś, teraz na gorąco, ale przede wszystkim dotyczyła problemów psychiatrii, bo to jest też ogromny kłopot i to, że się właśnie kończy w tym roku pilotaż Centrum Zdrowia Psychicznego, nie wiadomo co dalej, ten pilotaż wypadł bardzo dobrze, poprawił dostępność usług psychiatrycznych, zwłaszcza ambulatoryjnych, szczególnie w tych mniejszych miejscowościach w Polsce powiatowej, a no są problemy, żeby wdrożyć go w całej Polsce i jest jakaś niechęć ze strony ministerstwa do tego w oparciu o model, który został przetestowany. Natomiast jeżeli chodzi o rolę Rady, rolę pana prezydenta, my pracujemy nad różnymi rozwiązaniami. W Radzie powstały zespoły, które się przyglądają polskiemu systemowi ochrony zdrowia, jego finansowanie, próbują opracować koncepcję. Pojawił się też pewien pomysł wczoraj, ale na razie nie chcę o nim więcej mówić, bo on wymaga jeszcze przedyskutowania w obrębie kancelarii z samym panem prezydentem.
1: Profesor Piotr Czałderna był naszym gościem. Na koniec zapytam, to politycznie zapytam, reprezentanci Donald Tusk, odpowiadając na to, co ujawnił Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, o tym, że od prawie trzech lat nie może się doprosić spotkania z panem premierem, Donald Tusk odpowiedział tak: reprezentanci środowiska lekarskiego raczej stawali na głowie, żeby koncentrować się na ochronie uprzywilejowanej pozycji niektórych lekarzy, a nie na realnej kontroli i zmianie stanu rzeczy, podkreślił Donald Tusk, koncentrując, że partnerem do rozmów z Naczelną Izbą Lekarską jest minister zdrowia. Do takich spotkań dochodziło. Wczoraj premier, kropka. Panie profesorze, proszę o komentarz.
0: No mogę powiedzieć tak, jakoś pan prezydent znajdował czas, żeby się spotykać z panem Łukaszem Jankowskim, bo takich spotkań było co najmniej 2 lub 3 w ciągu roku. Był biały szczyt, na który prezes został też zaproszony w Pałacu Prezydenckim. Oczywiście Izba Lekarska jest w pewnym sensie korporacją zawodową i od zaproponowania reformy i koniecznych zmian jest w pierwszym rzędzie Ministerstwo Zdrowia. Ale bez rozmowy, bez dialogu z wszystkimi grupami zawodowymi, nie tylko z lekarzami, z pielęgniarkami, z położnymi, z fizjoterapeutami i tak dalej, z technikami różnymi, nie da się reformy zbudować. I ten dialog jest niezbędny, a tutaj wiem, że jest bardzo wiele zastrzeżeń różnych środowisk, nie tylko lekarzy, co do tego, jak są one słuchane przez rząd i przez premiera.
1: O czym mówił profesor Piotr Czałderna, lekarz, chirurg dziecięcy, kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: I doradca prezydenta Karola Nawrockiego.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Do Gdańska przyjechał Bartosz Cichocki, dyplomata, były ambasador Polski w Kijowie, więc trochę odwiedziny w Gdańsku. Nie przypadkiem. Dzień dobry, panie ambasadorze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Bo pan profesor Czauder na stałe w Gdańsku rezyduje, a pan ambasador przyjechał, żeby przyglądać się i uczestniczyć w forum odbudowy. Jak to wygląda, jak wyglądają te relacje polsko-ukraińskie widziane z perspektywy tegoż forum?
2: No, przyjechało sporo wysokiej rangi polityków z Ukrainy, więc to jest dobrze, że ten kryzys nie sparaliżował takich spotkań i odbyło się, jak obserwowałem wczoraj, to spotkanie parlamentarne polsko-ukraińskie. Mam nadzieję, że ono posłużyło wyjaśnieniu wzajemnemu swoich stanowisk i ustaleniu czegoś na przyszłość. Widziałem paru kolegów z ukraińskiego rządu, z tego bloku gospodarczego. No i dziś się zaczyna część właściwa, bo wczoraj była taka obywatelsko-społeczna raczej. Dziś część właściwa. Zobaczymy, jak ten, co powie biznes.
1: Co powie biznes, ale o ile dobrze rozumiem i dobrze uczono mnie o polityce wschodniej, to ten biznes na wschodzie, a chyba nie tylko na wschodzie, jest z polityką dość powiązany. Polska przy tych relacjach politycznych ma szansę na robienie biznesu na Ukrainie.
2: Ma szansę. Oczywiście biznes wszędzie jest powiązany z polityką, bo to politycy tworzą ramy funkcjonowania biznesu. Ukraina ma swoją specyfikę w postaci dużej dozy protekcjonizmu i takiej małej przejrzystości ustawodawstwa czy wewnętrznych sprzeczności, które wykorzystują niektórzy urzędnicy. Natomiast jeśli mamy ofertę, jeśli mamy konkurencyjną cenę, a te dwa elementy zazwyczaj mamy, bo mamy najwyższej światowej jakości technologie, rozwiązania, kompetencje i jesteśmy konkurencyjni cenowo. I jeśli jeszcze sobie za to zapłacimy na Ukrainie, to osiągniemy sukces. Oczywiście to tutaj bardziej mówię o relacjach biznes, rząd, mówię o udziale polskich firm w przetargach publicznych. Zupełnie inaczej się przedstawiają relacje biznesu z biznesem i tutaj działają zwyczajne, komercyjne zasady i w tej sferze jest najmniej problemów. Natomiast no, jeśli mówimy o odbudowie, to mówimy raczej o przetargach na duże projekty.
1: No właśnie,
2: bo tutaj trzeba sobie uświadamiać, że tam na Ukrainie ukraińskich pieniędzy, jakichś innych niż polskie pieniądze dla polskich firm nie będzie.
1: Jak wygląda ta wizja odbudowy w kontekście aktualnego, no chyba trzeba powiedzieć, kryzysu relacji między Warszawą a Kijowem? No mówiono, nie odbierajmy orderu Orła Białego Zeleńskiemu, na pewno nie przed Gdańskiem, bo jakby przyjechał do Gdańska, to mielibyśmy ten kawałek tortu, no a teraz ten tort z odbudowy nam odejdzie. To czuć w Gdańsku, że trochę to jest już sztuka dla sztuki, przynajmniej dla polskich przedsiębiorców, że decyzja zapadła, że Polska będzie wypychana z tego procesu?
2: Nie, Polska nie będzie wypychana z tego procesu, natomiast powtarzam, tam nie ma żadnego tortu. Za ten tort musimy, jeśli chcemy, żeby polskie firmy tam coś zarobiły, to musimy sobie sami za to zapłacić.
1: Prawdziwy to za
2: tort na polskie firmy czeka w Polsce. Na przykład ogromny projekt rozbudowy kolejnictwa. Prawdziwy tort czeka w Polsce w postaci ogromnych środków na obronę cywilną i w obronność w postaci tam nowych budynków dla wojskowych, jakichś fortyfikacji. I widzimy też po ruchach biznesu, że to ukraiński biznes przyjeżdża do nas, a nie my na Ukrainę. Ukraińska gospodarka to jest dzisiaj równowartość gospodarki Warszawy z okolicami. To jest państwo, które się wyludnia które państwo jest pogrążone nadal w wojnie, więc nie wiadomo, kiedy ta odbudowa się odbędzie. Więc no, dla biznesu kierunek jest oczywisty i tym kierunkiem jest Polska, a nie Ukraina, więc tutaj to państwo ukraińskie powinno robić wszystko, żeby ten trend odwrócić, a nie my się powinniśmy zastanawiać, czy odbierać, czy nie odbierać ordery.
1: Chociaż jest tak, że ta odbudowa miałaby się odbywać przecież za pieniądze krajów zachodnich. Taka była...
2: No, czyli za nasze.
1: No ale my cały czas uważamy siebie za jednak biedniejszego krewnego Zachodu, że to raczej Niemcy wyłożą pieniądze, a my będziemy za te pieniądze budować.
2: No i sądzi pan, że Niemcy wyłożą pieniądze dla polskich firm? Bo mi się to coś nie bardzo dodaje. Niemcy wyłożą pieniądze dla niemieckich firm, to tak. No i jakby świat darmowych lunchów się już dawno skończył i albo sami sobie za to zapłacimy. I tak jak zresztą robimy niedawno BGK, Krajowy Bank
1: Odbudowy. BGK, Krajowy Bank Gospodarstwa Krajowego.
2: Tak. Ogłosił wyniki właśnie na podpisane kredyty na Ukrainę. Bardzo ciekawe pożyczki wydaje Bank Ochrony Środowiska też na działalność na Ukrainę. No i to są pieniądze z naszej gospodarki. To nie znaczy, że na tym się ostatecznie nie można zarobić i że nie warto tego robić, bo to jest dla wielu firm, które już, no nie wiem, skończył im się rynek w Polsce. To jest okazja. To może być okazja ekspansji, to może być okazja do utrzymania, zatrudnienia, rozwinięcia jakiejś technologii. Natomiast ja nie zniechęcam do inwestowania. Zresztą ostatnio mieliśmy bardzo ciekawe akwizycje. Maspex wykupił większościowy pakiet w firmie produkującej wody mineralne i tam jeszcze jakieś artykuły spożywcze. PZU Ukraina wykupiło amerykańskiego ubezpieczyciela MetLife na Ukrainie, więc wydaje mi się, że taki okres polskich akwizycji może się jeszcze nas zaskoczyć. Obroty rosną. Jesteśmy pierwszym po Chinach, pierwszym w Europie partnerem handlowym Ukrainy. Przekroczyliśmy już dwucyfrową wartość w obrotach handlowych w miliardach dolarów. No ale to nadal, nie odwracajmy, że tak powiem, kota ogonem, to nadal Ukrainie musi zależeć, a nie nam. Ukraina.
1: A zależy Ukrainie?
2: Dystans. No i jak widzę po kolegach tutaj obecnych w Gdańsku z Kijowa, to zależy. Natomiast zaczęliśmy rozmowę od obecności czy nieobecności prezydenta Zelenskiego. Tak. No więc tutaj
1: nie ma.
2: Odpowiedź sama się nasuwa.
1: Wczoraj rozmawiałem na antenie Radia Wnet z doktorem Sławomirem Dębskim, który powiedział wprost, nie ma już co rozmawiać z Zełenskim, trzeba rozmawiać dookoła niego, budować nowe kontakty dyplomatyczne i nastawiać się, czy próbować nastawiać się na ewentualny nowy układ rządzący w Kijowie.
2: No, to się łatwo mówi, ale prezydent Zełenski jest na długo i jak widzieliśmy po tym całym łańcuszku czy szeregu urzędników, którzy też rzucili polskimi orderami, no to nastąpiła tam raczej konsolidacja wokół Wołodymyra Zełenskiego. Jest to państwo wysoce scentralizowane. Formalnie na papierze jest to państwo parlamentarno-gabinetowe, ale de facto jest to państwo prezydenckie, a w warunkach wojennych wręcz możemy mówić o państwie autorytarnym, no bo tak to zazwyczaj jest w warunkach działania stanu wojennego. W rękach prezydenta Zełenskiego skupiła się ogromna część władzy, nie tylko wykonawczej, ale nawet sądowniczej. Jest ograniczona wolność słowa, no bo wiadomo, jakie są zagrożenia hybrydowe ze strony przeciwnika. Więc ja bym nie łudził się, że na Ukrainie szybko jakoś zobaczymy układ polityczny niezwiązany, alternatywny wobec prezydenta Zełenskiego. Poza tym widzieliśmy...
1: Czyli co, nastawiać się na wybory? Bo taka jest kalkulacja, że ta wojna może szybciej, nam się wydaje, do jakiegoś do końca zawieszenia broni czy zamrożenia dojdzie do wyborów, a w wyniku tych wyborów pojawi się nowy prezydent Ukrainy. To jest kalkulacja błędna, pana zdaniem?
2: No więc oczywiście tu każdy mówi, co mu się wydaje. Mi się wydaje, że po pierwsze wojna jeszcze długo potrwa i do wyboru nie ma, no, wyborów na horyzoncie nie widać, a kiedy się pojawią, to wygraje Zełenski. Na razie on nie ma ich z kim przegrać. I właśnie ta ilość, to skupienie władzy w rękach Zełenskiego, no, powoduje, że trudno będzie mówić o równych szansach na wyborach, pierwszych wyborach po zawieszeniu ognia.
1: To jak robicie? Jak rozumiem, pan jest w Gdańsku, na bieżąco zdaje pan nam relację z tego, co się na tym szczycie odbudowy dzieje. I na tych niższych stopniach, jak rozumiem, Ukraińcy chcą rozmawiać, są otwarci, no ale jest ten najwyższy szczebel. I teraz staram się opisać i zrozumieć, jak tu wygląda sytuacja i jak ona może potem rzutować na te relacje, które mogą być sympatyczne w kuluarach szczytu, ale potem mogą się na nic nie przekładać, bo będzie blokada na samej górze.
2: Wie pan, kiedyś już jakby w klasycznych czasach faktycznie udawało się rozdzielać ten wymiar publiczny od kuluarowego. I to nie tylko w stosunkach międzynarodowych, ale też na scenie wewnętrznej. Od wyniku różnych tam zjawisk, o których długo by opowiadać, te obszary się bardzo, bardzo przemieszały. U nas na przykład obserwujemy modę na publikowanie treści rozmów poufnych, o tym, o czym politycy, dyplomaci rozmawiają teoretycznie za zamkniętymi drzwiami. Na Ukrainie obserwujemy, że do tego politycznego konfliktu zostali wciągnięci urzędnicy, więc no nie bardzo sobie wyobrażam, jak z tego klinczu teraz szybko wyjść. Być może jakieś okoliczności zewnętrzne, nieprzewidziane nam w tym pomogą. Być może poczucia solidarności czy współczucia w związku z jakąś sprawą nam to ułatwi, że powiedzmy przymkniemy oko na te rzucone wzajemnie urazy. Być może trochę czas pomoże, bo wymieniliśmy się ciosami, każdy każdego obraził, no i jakby można uznać, że się to wyzerowało, mówiąc popularnie. Tak by to było na jakimś podwórku między jakimiś tam grupami łobuzów, no ale tutaj mówimy o stosunkach międzypaństwowych i jestem sceptyczny, ale koledzy z Kijowa przyjechali i widzę, że no nastroje są, wszyscy starają się być dla siebie uprzejmi. Wszyscy chyba rozumieją, że pewnie gdzieś tam o krok za daleko poszła strona ukraińska, potem może myśmy trochę naddali. Zobaczymy.
1: Ale w dyplomacji żadna strona nie powinna odstawiać nogi, bo tu chodzi o honor niemalże. Panie ambasadorze, już zupełnie na koniec, był pan na antenie Polskiego Radia i mówił trochę o tym, jak to wygląda też w tych relacjach między ludnością. Nasze relacje z Kijowem są o tyle istotne, że jest duża grupa i duża diaspora i imigrantów zarobkowych, i uchodźców ukraińskich w Polsce, ale są też Polacy na Ukrainie, którzy tam zostali po wojnie, mimo że Polska granicę zmieniła. No i rzeczywiście ostatnio żyliśmy trochę historią Domu Polskiego we Lwowie, odebrany, potem jednak przedłużono, o czym żeśmy jako pierwsi na antenie Radia Wnet w studio Lwów informowali tą dzierżawę na rok, co prawda, ale jest. Jak wygląda ta relacja Polaków na Ukrainie? Wiemy, że na Białorusi jest bardzo źle, nie ma w tej chwili właściwie żadnej polskiej szkoły, a jeszcze były w latach 90. Na Litwie też jest niełatwo, chociaż lepiej niż na Białorusi. A jak to wygląda na Ukrainie?
2: To jest, wie pan co, to jest bardzo długa opowieść, która powinna się zacząć gdzieś tam od końca przełomu lat 80., 90., kiedy jeszcze sowiecka Ukraina zaczęła tworzyć sobie mniejszości i delegować tam oficerów czy panie oficer do jednych do bycia Węgrami, drugich do bycia Polakami. I część tych stowarzyszeń, związków powstawała odgórnie i do dziś ślady takich animozji tam się wyczuwa. Część tworzyliśmy my i jakby funkcjonowały wyłącznie na granty z kancelarii premiera, prezesa Rady Ministrów czy prezydenta i trochę to się przekształcało w takie kupowanie strojów krakowskich i chorągiewek na przyjazd polityka z Polski. Nastąpił w którymś momencie kryzys, powiedziałbym, taki pokoleniowy. Ci budowniczowie polskich organizacji na Ukrainie, no oni już osiągnęli wiek emerytalny, a młodsze pokolenia się nie chciały tym zajmować. Większość zresztą dzieci czy wnucząt tych pierwszych prezesów pierwszego pokolenia no wyjechało do Polski. Więc mamy tam teraz poważny kryzys taki organizacyjny. Przede wszystkim mamy niesymetrię w postaci takiej, że Polska płaci za rozwój kultury, za utrzymanie tożsamości mniejszości ukraińskiej w Polsce i mniejszości polskiej na Ukrainie. Państwo ukraińskie nie płaci też palicho teraz wojnę, ale przed wojną też nie utrzymywało prasy, no właśnie tam zespołów pieśni, tańca. Co gorsza, Co gorsza, no państwo ukraińskie od początku swojego istnienia traktowało, miało zapisane to wręcz w doktrynie mniejszości narodowej jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, jako groźbę rozwoju separatyzmu. I mniejszość polska, mniejszość krymsko-tatarska, węgierska, tylko mniejszość rosyjska była do 14 roku nieobecna w tych dokumentach. W związku z tym każda organizacja miała swojego oficera prowadzącego. Każdy biskup, ksiądz też miał tam jakiegoś oficera prowadzącego i no to nie przypominało państwa stosunku między państwem demokratycznym a jego obywatelami. Długo można opowiadać o walce o zwroty kościołów, o zwroty budynków, naszego MSZ moich czasów, walkę o to, żeby język polski został dopuszczony na maturze na Ukrainie. Język polski na Ukrainie jest najbardziej popularnym językiem obcym, a nie ma go na maturze. W związku z czym dzieci nie są zainteresowane w szkole podstawowej i średniej chodzeniem na lekcje języka polskiego, no bo trzeba uczyć się języka, który jest na maturze, angielski, hiszpański, jakiś francuski. No i takich rzeczy też jak ograniczanie w zakresu nauczania w języku polskim w szkołach mniejszości narodowych, no to są jeszcze konflikty czasów prezydenta Poroszenko, ale one niestety nie zniknęły za czasów prezydenta Zełenskiego i może ten obecny konflikt sprzyjać będzie temu, żebyśmy się pochylili też, zrobili taki przegląd tych spraw dwustronnych i zadbali, żeby to zaczęło lepiej wyglądać.
1: O czym mówi Bartosz Cichocki, były ambasador Polski w Kijowie. Ostatnie pytanie o Zełenskiego. Jak się ma władzę no niemalże dyktatorską, to ją się oddaje czy nie? Taką pozycję ma w tej chwili Zełenski. Możemy mówić o Zełenskim rządzie, temu rządów autorytarnych albo właśnie zgoła coś więcej?
2: No to jest zawsze pytanie. Zobaczymy, jak to będzie w przypadku Wołodymyra Zełenskiego. Są takie głosy też na Ukrainie, że w związku z prawdopodobieństwem postawienia mu zarzutów korupcyjnych, w związku z tym Mindich Gate, że on nie będzie skłonny. Plus będą historie no, przypomniane z początku wojny, kiedy jego najbliższe otoczenie, na przykład szef SBU, no, jakby nie przygotował, powiedzmy delikatnie mówiąc, swojej służby na wojnę. I kiedy prezydent Zełenski też najważniejsze decyzje podjął w sprawie przygotowania sił zbrojnych za późno, pewnie będą mu przypomniane, no ale to są tylko spekulacje. Być może ten proces transformacji, jakby demobilizacji, demilitaryzacji państwa przebiegnie sprawnie. To na pewno też będzie zależało od tego, jak ta wojna się skończy. Jeśli się ona skończy w sposób pomyślny dla Ukrainy, to myślę, że będzie taki proces łatwiejszy. Jeśli ona się skończy czymś, co Ukraińcy uznają za porażkę, za kapitulację, no to pewnie będzie to proces bardziej burzliwy.
1: I trudniej będzie ewentualnie odsunąć Zełenskiego od władzy.
2: Trudniej mu będzie się rozstać pewnie z tymi prerogatywami, do których przywykł, ale mówię jeszcze raz, to jest spekulacja. Być może ten proces będzie płynny wie pan, to jest ciekawa rzecz, dlaczego ekonomista by to jakiś wytłumaczył pewnie lepiej, że to w kryzysie wszyscy najskuteczniej się reformujemy, a nie w dobrych czasach, więc może Ukraina podjęła szereg działań i szereg rzeczy się bardzo pozytywnie zmieniło właśnie w cieniu tej wojny, co zdumiewające.
1: Chociaż jak mawiał Józef Oleksy, władza tylko wtedy zaczyna smakować, kiedy jej się nadużywa. Bartosz Cichocki, były ambasador Polski w Kijowie, dyplomata, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Odyseja wyborcza.
2: I zaczynamy Odyseję Wyborczą, godzina 10.12, Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet. No i cóż, wracamy do sytuacji w ochronie zdrowia, w służbie zdrowia. Naszym gościem Maria Ochman, przewodnicząca sekretariatu sekcji Solidarności, która się zajmuje zdrowiem. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie.
2: Dzisiaj w poranku wnet gościem był profesor Piotr Czałderna. Rozmawialiśmy o tym, co zrobić z systemem ochrony zdrowia, ale też o tym, jak wygląda sytuacja relacji pacjent-lekarz, ale też pacjent-personel medyczny po aferze w Szpitalu Południowym. No i wydaje się, że tu też jest dużo do odbudowania. Jak ta afera wpłynie na działalność lekarzy?
3: Ogromnie to jest trudny czas dla pracowników, bo rzeczywiście patologia, która się ukazali dziennikarze w Szpitalu Południowym i następne informacje, które napływają też z innych części kraju, pokazuje, że w tym systemie jest wiele zła. My mówiliśmy o tym niejednokrotnie, również z panem redaktorem. Rozmawiałam, że problem to nie tylko brak pieniędzy. Problem to jest zarządzanie, problem to jest etyka. Problem to jest to, że personel jest czasami, tak, jeśli chodzi o pacjentów, przemęczony, jest mało empatyczny. Sami wiemy, bo każdy z nas, każdy pracownik ochrony zdrowia to jest też pacjent. Ja miałam okazję kilkanaście dni temu być na SOR-ze w jednym z warszawskich szpitali. I powiem naprawdę szczerze, patrzyłam na pracę tych ludzi, którzy na tym SOR-ze bardzo ciężko pracowali i patrzyłam też na pacjentów, no, również 3 godziny przeszło czekania, żeby uzyskać jakąkolwiek informację. To nie jest tylko i wyłącznie brak pieniędzy, to jest złe zarządzanie, to jest zła organizacja, to jest przymykanie oczu, odwracanie głowy od odpowiedzialności za pacjentów. I to, co również wczoraj, w dniu wczorajszym, bo mieliśmy okazję obradowaliśmy jako zespół trójstronny z udziałem pani wiceminister zdrowia, która kompletnie nie potrafiła odpowiedzieć na najprostsze pytania, nie chciała. A jeżeli dociskaliśmy, próbowaliśmy się dowiedzieć, co dalej, co w tej sytuacji, bo my również jako pracownicy jesteśmy tą sytuacją wstrząśnięci. Na nas też ten słuszny gniew pacjentów się odbija. To my jesteśmy tym zderzakiem, nie minister, który notabene nie ma. Embargo na informacje, nikt nic nie wie, jakby się kompletnie nic nie stało.
2: Rzeczywiście, a dlaczego minister zdrowia milczy?
3: Znaczy, powiem szczerze, próbowaliśmy wczoraj się dowiedzieć. Próbowaliśmy wczoraj, bo spotkanie pani minister główne, teraz mówi tu ministra konstytucyjna, cytuję, w ogóle nie spotyka się z pracownikami, z pracodawcami, no, dialog społeczny bez ministra. Nikt od 2 tygodni czy od więcej pani minister nie widział. Natomiast jest wiceminister odpowiedzialna za dialog. Zresztą wobec tej wiceminister też Naczelna Izba Lekarska złożyła wotum nieufności do premiera, która na najprostsze pytania po prostu milczy. Przyszła, posiedziała 4 godziny, milczała. Pytanie o najprostsze sprawy jest embargo na jakąkolwiek informację. Powiem szczerze, długi czas przewodniczę strukturom, ale tak dramatycznej sytuacji. Zresztą rozmawialiśmy również może trochę w innym kontekście, prawda, na temat finansowania, co się stanie, bo nie ma pieniędzy na świadczenia, bo wprowadzono limity. Tak, miało ich nie być, wprowadzono limity. W tej chwili mamy jeszcze tą sytuację, która w mojej ocenie to było przekroczenie bariery dźwięku. I w tej chwili, jeżeli rzeczywiście nie powstanie, może inaczej, nie rozpocznie się dyskusja, może nie rozpoczną się działania, bo na dyskusję to już jest za późno, nad tym, jak ten nowy system ochrony zdrowia powinien wyglądać, to nie wiem, co się musi jeszcze więcej wydarzyć. Ten system jest upolityczniony, ale nie tylko przez to, że politycy sobie wchodzili jak masło w ten szpital, w ten czy w inny. Przypomnę chociażby sprawę pana senatora Lenca, który ze swoim lekarzem jeszcze przyjechał do publicznego szpitala. Tylko on jest upolityczniony również poprzez strukturę, poprzez również ustawę samorządową, która nałożyła na szpital, na samorząd zarządzanie placówkami. Pytam, po 7-8 organów właścicielskich, one się nigdy nie dogadają, nie porozumieją. To jest też problem, bo mówię, dotykamy tego wszystkiego na skórkowo. Natomiast w tym systemie jest, właściwie powiedziałabym, trzeba by go było do spodu w tej chwili przeorać i budować na nowo.
2: Czyli co, system ochrony zdrowia jest w zasadzie, wyczerpał swoje możliwości funkcjonowania?
3: On nie to, że wyczerpał, on stworzył takie patologie, o których my mówiliśmy od samego początku. Ja powiem wprost, reforma AWS-u, ubezpieczenie, to było ubezpieczenie zdrowotne, miało być, prawda, kasy chorych, miała być konkurencja, miało być lepiej. Połączone z ustawą samorządową, czyli wprowadzeniem samorządów terytorialnych na poziomie powiatowym, gmin, nałożenie zadań bez pieniędzy, ale jednocześnie dające narzędzia, tak, do lokalnym politykom do zarządzania w sposób absolutnie nietransparentny, nieprawidłowy. Jeżeli my mamy... to jest krótka rozmowa. Ja po prostu sobie zdaję sprawę z tego, żeby trudno mówić o naprawie całego systemu. Ten się wyczerpał i więcej będzie bardzo trudno, podejrzewam, zbudować porozumienie ponadpolityczne, być może rzeczywiście, zwłaszcza przed wyborami, prawda? Jesteśmy zresztą ciągle w jakimś okresie wyborczym, natomiast myślę, że tutaj już doszliśmy do ściany. Muszą być podjęte decyzje. Czy to będzie decyzja pana premiera, może pana prezydenta, być może to będzie decyzja pana marszałka Sejmu, ale wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że tak dalej być nie może.
2: Że to jest dojechanie do pewnego brzegu. A czy to rozumie rząd? I czy w ogóle rząd komunikuje, co zamierza z systemem ochrony zdrowia zrobić?
3: Nie, no właśnie w dniu wczorajszym, jeszcze raz powtarzam, żeśmy 4 godziny spędzili na próbie zasięgnięcia informacji u przedstawicielki rządu, bo ja powiem szczerze tak, różnych ministrów mieliśmy okazję odpytywać, mieliśmy okazję, z wieloma mieliśmy okazję współpracować lepiej, gorzej. Natomiast tutaj odpowiedzią jest milczenie. Myślę, że to jest próba przeczekania, że to przyschnie, że to się już dalej nie będzie o tym mówiło, że się przykryje jakąś inną aferą, że po prostu dziennikarze przestaną o tym mówić, przestaną o tym pisać. No niestety takie mam wrażenie, że ze strony rządu jest gra na przeczekanie. I ale, być może ale szukanie kozła ofiarnego.
2: Ale system się jeszcze nie naprawi od przeczekania.
3: To znaczy ten system jego się już nie da naprawić. Jego się już nie da naprawić, bo gdziekolwiek, za cokolwiek byśmy wzięli, to szyfruje. I to, co jest dla mnie najgorsze, dla mnie jako pracownika, ale również dla mnie jako pacjenta, bo my zawsze podkreślamy w Solidarności, że my nie reprezentujemy interesów korporacyjnych. Tutaj bardzo wiele złego zrobiły korporacje.
2: Które?
3: Być może od korporacja lekarska, korporacja pielęgniarska. Proszę posłuchać ludzi, którzy muszą, tworzą się następne korporacje. Przecież to po prostu wygląda na system mafijny. Ja z przerażeniem wczoraj słuchałam też wywiadu doktora Jankowskiego, który zresztą znam, który w kilka godzin po tym, jak usłyszał od

0: relacji pacjenci, środowisko medyczne będzie bardzo, bardzo trudno. Natomiast wydaje mi się, i zresztą były takie przymiarki do tego, to pamiętamy, do rozstrzelnienia korporacji. No ale niestety kończyło się to źle dla tych ministrów, którzy próbowali to zadanie podjąć.
1: A jak na czym polega to rozszczelnienie korporacji? Kto, czyli to, że lekarze, Naczelna Izba Lekarska, gdzie jest ta korporacja, której nie da się
0: rozszczelnić? Przede wszystkim, panie redaktorze, przede wszystkim jeśli byśmy chcieli w tym momencie zacząć dyskusję, jak to zrobić. Przede wszystkim lekarz ma obowiązek należeć do korporacji. Jest to, nie chcę używać określenia, nie wiem, układ zamknięty, tak i inny, bo te słowa w ostatnim czasie bardzo, bardzo często padają. Ale mówiło się o tym, żeby też lekarze mieli wybór, do jakiego stowarzyszenia, do jakiej izby chcą należeć, czy chcą należeć, czy nie chcą należeć. My, tworząc korporację, czy też odbudowując korporację, bo trzeba pamiętać o tym, że to po 90 roku, między innymi właśnie na fali tego protestu, te korporacje się tworzyły. I one miały mieć zupełnie inne zadanie. Proszę dzisiaj zwrócić uwagę i cofnąć się też do czasu, kiedy była możliwość rozszczelnienia korporacji prawnych. Prawników, prawda? Pamięta pan polski
1: było,
0: pierwszy PiS.
1: Tak, to się udało się w tej chwili
0: tak,
1: korporacje
0: to się
1: prawnicze.
0: Udało. Proszę, tak. I powiem szczerze, tutaj otworzono rynek dla wielu młodych prawników, dla ludzi, którzy korzystają z tych porad. Ceny tych usług się obniżyły. Tutaj my mamy sytuację w ochronie zdrowia taką, że każda grupa zawodowa broni swojego poletka. Broni swoich tego wycinku pielęgniarki dla pielęgniarek, lekarze dla lekarzy, fizjoterapeuci dla fizjoterapeutów. Zawsze to podkreślałam, że Solidarność jest związkiem, który reprezentuje wszystkie grupy zawodowe. I my patrzymy na ten system nie tylko poprzez nasze interesy pracownicze, ale my również jako pacjenci. I jeśli się nie spróbuje tego odbudować najpierw, bo ja panu redaktorowi powiem szczerze, ja nie zazdroszczę, w tej chwili jeszcze nikt nie zazdrościłem, ale nie zazdroszczę panu premierowi czy pani minister, bo poprzez lata całe ten system był niszczony. Ale dzisiaj należałoby się zastanowić, tak, co można zrobić już teraz, natychmiast, czyli podać tą kroplówkę, a potem po prostu wzmocnić pacjenta na tyle, żeby on mógł przejść skutecznie na dalsze leczenie. Sytuacja jest naprawdę bardzo dramatyczna. Milczenie rządu potwierdza tylko to, że chyba nikt nie ma pomysłu i liczą na to, że przestaniecie państwo jako dziennikarze o tym mówić. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. A cóż, no myślę, że jesteśmy wszyscy, po prostu wszyscy, tak jak wczoraj również na tym spotkaniu, wstrząśnięci tym, co się wydarzyło, brutalnością, powiedziałabym, tego, z jaką o tym się mówi. I tu jest czasami jest brak słów. Natomiast pudrowanie tej sytuacji, czy próby, no nie wiem, no, kogoś sami rzucą, ale jeżeli ta sytuacja nie wpłynie na zmianę, na gruntowną zmianę systemu ochrony zdrowia, nie tylko jeśli chodzi o płacenie za procedury. Bo jak się przyjrzeć temu naprawdę, mówiliśmy o tym. Mówiliśmy o tym, że te pieniądze ciekną. Mówiliśmy o tym, że takie wynagrodzenia lekarzy to nie są jednostkowe przypadki. Ponad może 2 lata temu, jak się pokazały pierwsze informacje,

0: pierwsze paski. Poseł Janusz Cieszyński, który zajął się tym tematem, który pokazywał te paski grozy. I mówiono, a to są jakieś pojedyncze przypadki. Potem ktoś powiedział, a nie, nie, nie, to 1%. Dzisiaj szef Agencji Oceny Technologii Medycznej Taryfikacji mówią 10%. Ja mówię, te słupki zaczną rosnąć za chwilę, tak jak wieczór wyborczy. I okaże się, że nie 10, nie 15. Jeżeli 73% lekarzy pracuje na umowach cywilnoprawnych, a ich wynagrodzenia są objęte tajemnicą. To jest umowa pomiędzy dwoma firmami, tak? Ja panu powiem szczerze, panie redaktorze, mówiliśmy, apelowaliśmy, atakowano nas związki zawodowe, że my chcemy więcej pieniędzy. Nie, my mówiliśmy o płacach minimalnych. Właśnie po to mówiliśmy o płacach minimalnych, żeby 80% funduszu w szpitalu nie szło na wynagrodzenia jednej grupy zawodowej. To jest system, który wyczerpał swoje możliwości. I teraz tylko po prostu potrzebna jest odwaga cywilna, potrzebna jest odwaga, odpowiedzialność za państwo, żeby wziąć to po prostu na klatę i robić porządek. My na pewno jako Solidarność, jako Związek Zawodowy deklarujemy, deklarowaliśmy tak, taką współpracę, taką rozmowę. Bardzo dużo projektów, chociażby za czasów Zjednoczonej Prawicy, powstało. Można. Przeżyliśmy pandemię lepiej, gorzej, zarządzanie kryzysowe. Dzisiaj mamy problem, musimy się przygotować na ewentualne potencjalne działania wojenne. Wczoraj dyrektor Szpitala Wojskowego na Szaserów, pan profesor Gierelak, pokazywał, jakie będą dalsze kroki, jeśli chodzi o szkolenie kadr na wypadek wojny, bo medycyna pola walki to jest zupełnie inna medycyna niż tą, którą mam do czynienia dzisiaj. Utworzony jest znakomity projekt uzgodniony z NATO, a z drugiej strony, panie redaktorze, no, likwiduje się po porodówkach, likwiduje się teraz oddziały chirurgiczne. No, na litość boską, jak ma zadziałać medycyna pola walki, jeżeli nie będzie oddziałów chirurgicznych, bo się je likwiduje w tej chwili. Ja wiem tak, w mojej ocenie państwo odwróciło się i od pacjentów, i odpowiedzialności przede wszystkim rząd za całą tą sytuację.
1: Państwo, które w tej chwili, no, by jest zapowiedź na Latuska, że będą jakieś propozycje, ale ich nie widać. Minister zdrowia się nie wypowiada specjalnie. No, dzisiaj da pierwszą wypowiedź, mówiąc, że ministerstwo ma dane, że są takie szpitale, które 100% swojego budżetu przeznacza na płace dla personelu. I pytanie, co zrobić z zarobkami lekarzy? Czy wy macie jakiś pomysł, co zrobić, bo one się troszeczkę bulwersują, to jest duży eufemizm, no bo z jednej strony mówimy o dziurze w NFZ-cie w tym roku 15, kilkanaście, może 20 miliardów, w przyszłym roku 20-30 miliardów, a młody lekarz, 28 lat, jak się okazuje, z nie najwyższymi kompetencjami, jakością usług na świecie, jaka jest możliwa, zarabia w jednym tylko szpitalu 1,5 miliona.
0: Panie redaktorze, w Warszawie mamy kilkanaście szpitali, tak jak się pan prezydent Trzaskowski chwalił właśnie, że on zarządza 9 czy 10. Jakby pan tak popatrzył, to zarządzający tymi szpitalami to albo są byli politycy, albo przyszli politycy, albo osoby, które trzeba gdzieś umieścić, żeby czekały. Na przykład wiceministrowie z poprzednich rządów, bo to nie jest tylko kwestia pani dyrektor, która była w Szpitalu Południowym, ale to są wiele szpitali pana prezydenta Trzaskowskiego, to są byli politycy, ministrowie, wiceministrowie. Ma pan szpitale marszałkowskie, pana marszałka Struzika. To jest, tam jest dopiero, że tak powiem, stajnia Ołgiasza. Te najwyższe wynagrodzenia to są w szpitalach marszałkowskich. I tutaj wie pan, nawet brakuje słów na to, żeby określić poziom rozpasania. Bardzo ważne słowa. Zazwyczaj nie mam z tym problemu, natomiast dzisiaj staram się bardzo ważyć słowa, bo sytuacja jest dramatycznie trudna, można powiedzieć o słowo za mocno, czy słowo za dużo. Ale to, co nas najbardziej w tym wszystkim przeraża wczoraj, pracodawców, związki zawodowe, to jest ta straszna cisza z drugiej strony. I to, co powiedziała pani minister, a słowa, które pan przytoczył o tym, że 100% idzie na wynagrodzenia. Tak, 85-90%. Ja kiedyś nawet zażartowałam, że no, te 5% to jest na wodę święconą, bo leki, aparatura, inne opłaty. I dlatego zrobiliśmy, znaczy napisaliśmy wspólnie z poprzednim rządem ustawę, która tak jest krytykowana. Ja to przez tą ustawę się tak wszystko zaczęło sypać, walić. Nie. Ta ustawa da pewną transparentność. Dlatego, że wiemy, że lekarz na etacie, pielęgniarka na etacie, fizjoterapeuta i tak dalej, gdybyśmy zajrzeli do załącznika do tej ustawy, tam jest bardzo wyraźnie zapisane, nie może zarabiać mniej niż... Oczywiście może zarabiać więcej. Rzadko się to zdarza, chyba że ktoś jest bardzo dobrym specjalistą, ale to dotyczy umów o pracę. Natomiast zawsze, odkąd tylko powstała taka możliwość, że lekarze pracują na kontraktach, ta sfera, cała ta część właśnie zarobków lekarzy jest okryta tajemnicą. I to, co powiedziałam o korporacji, to w interesie samych lekarzy powinno być to, żeby tą sprawę wyczyścić. Bo tak jak powiedziałam, wiedzieli o tym, wiedzą o tym, nic z tym nie było robione. To jest bardzo hermetyczne środowisko i doskonale wiedzą. Wiedzą. Wydaje mi się, że w swoim własnym, dobrze pojętym interesie, zresztą, tak jak mówię, to jest choroba korporacji.
1: I zobaczymy, czy uda się znaleźć na tą chorobę lekarstwo. Naszym gościem była Maria Ochman, szefowa Solidarności Służby Zdrowia.
0: Dużo zdrowia. Życzmy sobie dużo zdrowia.
1: Rzeczywiście to teraz jest szczególnie ważne. Dziękuję bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Dziękuję.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Cześć, a teraz naszym gościem Marcin Kędryna, dziennikarz, publicysta. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, nie poczuwam się bycia dziennikarzem. Dziennikarze zajmują się faktami, a ja dzielę się moimi opiniami, które...
1: Publicysta.
2: Jest różnica.
1: Oznaczająca. Dobrze, to w takim wypadku zapytam pana o publicystyczną ocenę afery dookoła Szpitala Południowego. Trwa właśnie Rada Warszawy, dość burzliwa, nie ma Rafała Trzaskowskiego, jest nadzwyczajna ta rada, oczywiście w kwestii tego, co zrobić, jeżeli chodzi o Szpital Południowy i co się dzieje w służbie zdrowia w Warszawie. To jest afera. No właśnie, jak ją opisać i co się właściwie zdarzy politycznie w konsekwencji tej afery?
2: Co się zdarzy, czas pokaże. To, co mnie uderzyło w tej aferze, to było to, że tak naprawdę dwie rzeczy, które były właściwie... Można powiedzieć, a nie to oczywiste, ale takie dość zdarzające się, one w zestawieniu ze sobą się pomnożyły. Znaczy, to jest po prostu iloczyn afer. Dlatego, że z jednej strony opowieści o tym, że lekarzom zdarza się zarabiać gigantyczne pieniądze, to było, no to już była dość popularna wiedza, bo lekarze... W związku z tym, że jest ich mało, jest ich za mało, jest ich mniej lekarzy niż miejsc pracy dla nich, no to w szpitale muszą jakby odkupywać, znaczy podkupywać jednych od drugich. Znaczy te najlepsze zarobki są, że mieszkam na wsi teraz, to kilkanaście lat temu, 12-14 lat temu za godzinę dyżuru na SOR-ze w powiatowym szpitalu lekarz dostawał 150 zł. Dyżur 24-godzinny i on zarabiał wtedy za jeden dyżur więcej niż pielęgniarka za miesiąc na etacie. I to było kilkanaście lat temu. W międzyczasie te kwoty poszły zdecydowanie w górę. Ale to jest jedna część. Druga część, no to jest kwestia tego w saloniku VIP, czyli tej krótkie ścieżki dla polityków. To jest też rzecz, o której wszyscy wiedzą. Ale w momencie, w którym zestawiliśmy dwie rzeczy, tego lekarza, który te pieniądze zarabia, powiedziałbym, trudno podejrzewać, że byłby wybitnym fachowcem, zwłaszcza po tym, co usłyszeliśmy przedwczoraj z zera. Mamy tę kwotę i mamy to połączenie bezpośrednie z tą krótką ścieżką dla polityków. To się po prostu, ta afera się wzmacnia. No. Zwłaszcza, że nakłada się na to jeszcze jedna rzecz. Jedna z teorii mówi, że tam przedsiębiorcy odwrócili się od Prawa i Sprawiedliwości w związku z podniesieniem stawki ubezpieczenia, stawki wkładki zdrowotnej. I teraz ludzie widzą, że ta składka, która miała iść na ratowanie służby zdrowia, tak naprawdę idzie na kasę dla takich ludzi jak ten niesławny bohater BFL. To gotuje. No. Teraz dochodzą jeszcze te informacje o tym, jak ten SOR działał. No, to się, znaczy, trudno mi sobie wyobrazić, żeby się to mogło wyciszyć. No i jest to kolejny taki element opowieści o tym, jak to Platforma, czy Donald Tusk z punktu widzenia własnych wyborców okazuje się być nie tą osobą, na którą głosowali.
1: Nie tą osobą, czyli jak rozumiem, może dojść do zmiany.
2: Znaczy to nie tak... Nie tak szybko, znaczy może dojść do zmiany, bo trudno będzie zmobilizować wyborców do tego, żeby pójść jeszcze raz zagłosować na taką partię. No, bo miało być lepiej niż za PiS-u, a jest gorzej. Miały być inne standardy niż słyszano o tym, jak jest za PiS-u. no są albo takie same, albo jest gorzej, więc no, trudno powiedzieć, przed czym tu bronić, przed czym tu tę Polskę bronić. Znaczy to jakby pierwsze, że widać, że ten rodzaj zmiany wśród wyborców Platformy się dzieje, widać było w Krakowie podczas referendum, kiedy to nagle się okazało, że wyborcy Platformy Obywatelskiej poszli do referendum zagłosować za odwołaniem prezydenta, szefa struktur regionalnych Platformy Obywatelskiej.
1: I teraz pytanie, czy odwołanie takiego szefa struktur w ogóle jest możliwe, kiedy jest to Marcin Kierwiński, nie mylić z Marcinem Kędą.
2: A nie, tylko że Krakowie odwołano tego szefa struktur ze stanowiska prezydenta miasta w referendum, więc to zrobili, mieszkańcy mieli taką możliwość. No. Marcina Kierwińskiego chyba obywatele odwołać nie mogą. Nie mamy...
1: No chyba, że presją, mamy. Że presja będzie tak duża, że Donald Tusk się ugnie. Czy jest taka presja społeczna? Bo Donald Tusk w swojej historii politycznej uginał się pod presją opinii publicznej, kiedy musiał. Pytanie, czy ta afera jest tak duża i tak rozlana, że Donald Tusk będzie musiał zacząć się cofać pod tą presją i gasić pożar.
2: Wiesz, ja mam wrażenie, że Donald Tusk z czasów, kiedy gasił pożary w taki sposób, to była inna osoba niż dzisiaj. Dzisiejszy Donald Tusk jest już, że przede wszystkim patrzy na świat, że przygląda się w takim lustereczku, którym jest dla niego Twitter i wystarczy mu te 300 lajków czy 300 osób, które mówi, ja jest pan świetny, panie premierze, i jak to, gdzie było to lustereczko? W Królewnie Śnieżce.
1: Tak jest. Powiedz przecie, kto najpiękniejszy jest na świecie.
2: No i na to, czy tam wszyscy usilny razem mówi, ty Donaldzie, ty nas uratujesz, jesteś najwybitniejszym mężem stanu. Więc on tam szedł na to, stwierdził, a tam jestem najważniejszym mężem stanu, przecież nie będziemy się przejmować. Nie możemy pokazać słabości.
1: Czyli co? Czyli jak na razie Donald Tusk, można powiedzieć, że przy tej aferze stracił słuch społeczny, że nie wyczuwa nastrojów i że zamknął się w pewnej bańce klaki i nie jest w stanie racjonalnie reagować na polityczne procesy, które zachodzą dookoła?
2: Tak pięknie bym tego nie powiedział. Ja to nie jestem w stanie tak skomplikowanych zdań mówić, ale tak. Coś takiego mi chodzi, chociaż wydaje mi się, że to się nie wydarzyło teraz, że to się dzieje od dłuższego czasu.
1: Do Krakowa zaraz przejdziemy. Staram się zrozumieć, jaka właściwie, co się stało, że ta afera ze szpitalami tak bardzo interesuje, bo to widać po wszystkich mediach, że Polacy są oburzeni, zbulwersowani i chcą się dowiedzieć, co się działo nie tylko w Szpitalu Południowym, ale co się dzieje w ochronie zdrowia, jak ten system wygląda i dlaczego ten system tak, a nie inaczej właśnie funkcjonuje.
2: Na wszystkich badaniach wychodzi, że służba zdrowia jest jednym z głównych problemów, o którym mówią respondenci.
1: I zawsze było. I zawsze była to pierwsza bolączka i nawet mówiono, że dlatego, że zawsze była, to nikt od rządu niczego nie oczekuje, a już na pewno tego, że nagle coś się zmieni.
2: Tak. Różnica jest taka, że od dłuższego czasu słyszymy o konieczności podnoszenia składki, że za mało wydajemy na zdrowie. Ludzie woleliby nie wydawać tyle, ale no, słyszą to. I nagle się okazuje, dotarło do nich, że te pieniądze idą nie na ratowanie życia, tylko na Porsche Panamera, no. Na przepłacanie lekarzy, jak się nagle okazuje, że są szpitale, które na płace wydają 99% swojego budżetu. I zaczęło do ludzi docierać, że chyba coś jest nie tak. Znaczy, że jeżeli byliśmy przyzwyczajeni do tego, że do tej opowieści o tym, że szpitale są biedne, że w Polsce to jest w ogóle słabo, jeśli chodzi o ochronę zdrowia, no to nagle usłyszeli te kwoty i zobaczyli, że to nie są pieniądze dla profesora najwybitniejszego specjalisty od kardiochirurgii, leczenia skomplikowanych nowotworów czy czegoś tam, tylko dostaje to człowiek bez specjalizacji. A więc skoro coś takiego się dzieje, to się może dziać na każdym kroku. To znaczy, że mogło dotrzeć do ludzi, że ktoś ich oszukiwał przez cały czas. To chodziło o to, w tym podnoszeniu składek i tak dalej, z tym nieobniżeniu składki, bo przecież Platforma obiecała, że tę składkę obniży. I tak, oczywiście zawetował to prezydent, ale nie wykonali żadnego ruchu, żeby z tym ruszyć, że być może Platforma nie obniżyła tej składki właśnie dlatego, żeby tacy młodzi byli szefowie młodzieżówki, mogli tymi Porsche jeździć. I to mogło ludzi zagotować. To jest ta jedna część. A druga część, że to... I to zostało podnożone przez opowieść o tym, politycy, którzy się źle czuli po nadużyciu dnia wczorajszego, przyjeżdżali bez kolejki, byli tam, doprowadzali do stanu używalności. I jak gdyby wszyscy... To jest tak, no jest teflonowa platforma, patelnia, że ona, ten teflon się ściera, choć mi przyjdzie zdechcie, nagle wszystko się zaczyna do tej patelni kleić, więc to jest podobnie tak z tego rodzaju aferami, że ludzie słuchają pewne rzeczy, słuchają, jak przekroczy to pewien poziom, to sobie nagle przypominają o tym wszystkim, co słyszeli wcześniej i są bardziej niż zdenerwowani.
1: Bardziej niż zerowani. Teraz zaczynamy na krotą frustrację wyleją, bo chyba, żeby tą rozmowę skonkludować, oto toczy cała się gra. Czy to się skrupi na PiSie, jako wina PiSu? Czy to się skrupi na lekarzach, jako na korporacji? Czy to jednak się skrupi na panu Kasprzyku, byłym szefie młodzieżówki Platformy, panu Kierwińskim, panie Renacie Kaznowskiej, czyli wydaje się tych dwóch politykiów, którzy windowali pana Kasprzyka i umożliwili im pracę, na Trzaskowskim, który tak, a inaczej zarządzał szpitalami, no i na Tusku, który cały ten układ trzyma i chyba oto toczy się cała gra między opozycją i rządem, ale także między mediami. Większość mediów, która chce aferę wyjaśnić i część mediów, które grają w rytm, który wystukuje na klawiaturze swojego telefonu Donald Tusk, pisząc kolejne tweety.
2: To jest przypowieść o tych, przypowieść o wilkach i pastuszku, który wołał, że idą wilki i wilki nie przyszły, tam żartował, a potem jak przyszły, to nikt nie pomógł. To chyba nie jest do końca a propos, ale tak wiele rzeczy było z powodów PiSu i PiS tak długo już nie rządzi i coraz więcej ludzi przypomina sobie, że jednak za PiSu to pewne rzeczy działały, była jakaś obietnica rozwoju, czy to wszystko... Ludzie na własne oczy widzieli, że zmienia się ich życie na lepsze, a teraz tego nie widzą i słyszą, że PiS jest zły, ale no, Ziobro uciekł do Ameryki. No. Nie ma, no, nikogo nie skazano. Więc coraz więcej liczby ludzi zaczyna docierać, że z tą winą PiSu to chyba też jest coś nie tak. Więc w momencie, w którym wiarygodność rządu spada, no to trudno, żeby ludzie kupowali tę opowieść. No więc mnie się wydaje, że to jest, że realne efekty zobaczymy tego w następnych wyborach, chyba że wcześniej zobaczymy, co się dzieje w poszczególnych miastach, gdzie ruszą akcje referendalne, które będą w miejscach takich, których człowiekowi się wydawało, że to jest niemożliwe. No się nagle okaże, że coś się będzie działo. No, czyli że politycy Platformy będą po prostu na każdym kroku dostawać po łbie, że tak powiem.
1: Zanim Kraków, to jeszcze jedno pytanie. Dzisiaj w Kanale Zero z kolei był Bartosz Arłukowicz, który mówi, że komentując sprawę tego, że zrobiono tomografię zmarłemu pacjentowi, żeby właśnie, no jak przynajmniej twierdzi część lekarzy, w tym lekarz sygnalista, były ordynator ze Szpitala Południowego, żeby zatuszować prawdziwą przyczynę śmierci, żeby sfałszować de facto dokumentację aktu zgonu. Bartosz Arłukowicz powiedział, że tutaj Hamon II też miał robiony, też miał tomografię robioną.
2: Błyskotliwy stan redaktor Prusinowski powinien był zadać pytanie, czy to było za pieniądze z NFZ-u zrobione.
1: Tego pytania nie zadał, bo ciężko ich proste znaleźć, ale bardziej mi chodzi o taką bezczelność, bo już trudno sobie wymyśleć, to jest ocena w pytaniu, przepraszam, może nie powinienem, ale też no w tej chwili podglądam ten wywiad, że tutaj rzeczywiście to jest taka już buta i arogancja. Pytanie, czy to będzie przyjęte, czy może to się jednak obróci przeciwko rządzącym, bo no, robi się coś, za co NFZ twierdzi, że nie ma takiej procedury, on nie zwraca za robienie tomografii osobom zmarłym na SOR-ze, żeby uzupełnić, czy sfałszować dokumentację aktu zgonu. No a polityk partii rządzącej, czy europoseł również mówi, a tutaj Hamonowi też robiono tomografię. Czy taki poziom chamstwa, bezczelności, buty jest do przełknięcia, czy jednak ta ekipa już straciła taki kontakt, trochę jak Tusk w tych swoich klakierach, kontakty z otoczeniem i z opinią publiczną?
2: Ja muszę to zauważyć, że jak oglądałem Arłukowicza, to zdziwiłem się, że jest aż tak wyciszony i spokojny. Tak? Byłem przekonany, że się musiał do tej rozmowy przygotowywać długo, bo w porównaniu z tym, jak się zachowywał w weekend, to i tak było bardzo, bardzo spokojnie. No, w momencie, w którym ludzie, którzy nie mają argumentów, zazwyczaj krzyczą, no i to bez jakichś tego rodzaju przykład. Znaczy, zastanawiam się oczywiście, ten rodzaj bezczelności.
1: Będzie skuteczny, czy nie?
2: No dla tych 300 osób, które będą pisać na Twitterze Arłukowiczowi, że świetnie mu powiedział, to tak, dla tych 300 osób tak, ale dla milionów ludzi, którzy patrzą na to z pewnym dystansem, no to raczej nie.
1: To teraz na koniec Kraków. Kiedy będą, czy wiemy, kiedy będą wybory uzupełniające w Krakowie, bo wiele osób już się zgłosiło, już wystartowało, a media, w tym ja, podawali, że najprawdopodobniej, czy prawie na pewno wybory będą, pierwsza tura w końcówce sierpnia, ewentualna dogrywka na początku września, ale ten kalendarz podobno już jest nieaktualny.
2: No, sytuacja jest taka, że Edward Nowak jako Komitet Obrony Demokracji złożył protest wyborczy. Protest wyborczy został w pierwszej instancji odrzucony, ale krakowskie plotki, znaczy Kraków, mimo tego, że z drugim miastem w Polsce, czasem w Krakowie jest tak, jakby tam żyło z 500 osób i wszyscy wszystko wiedzą. No i ponoć jest strategia taka pana Nowaka, żeby przy pomocy pewnych proceduralnych wybiegów, takich znanych z opowieści o procesach frankowych prowadzonych przez kancelarię pana Giertycha, czyli dostarczaniu pism, które są nie do końca prawidłowe, czyli wymagają sądu, żeby on zwrócił to pismo i wymógł poprawki, że plan jest taki, żeby wybory przesunąć maksymalnie do września. I teraz pytanie po co, bo raczej nie dla... ludzie raczej będą coraz bardziej tym zdenerwowani i trudno, znaczy winić raczej będą za to władze, w związku z tym, że widać tam jakieś ślady ludzi związanych z Platformą, że to kot, no... Bardziej wygląda to na to, że jest jakaś grupa ludzi z Krakowie, którym zależy, żeby jak najdłużej Krakowem rządził komisarz, czyli były wiceprezydent Krakowa, czyli zastępca odwołanego Miesiolskiego, pan Kracik. Bo chodzi o to, żeby pewne rzeczy, które zostały rozpoczęte, zostały doprowadzone do końca. Zatem jest mowa o planie ogólnym, który ponoć zmienia na przykład warunki zabudowy w pewnych sytuacjach. Znaczy jest bardzo dużo ludzi zainteresowanych, żeby pewne rzeczy przeprowadzić. bo zarobi na tym kupę pieniędzy. No. A to są plotki krakowskie takie. Znaczy, no,
1: ale no, czyli mamy... ten termin, ten harmonogram, który myśmy także w Radio Wnet podawali, że to już będzie dziwna kampania, bo sierpniowa i pierwsza tura wyborów w sierpniu, więc też taka specyficzna, że to wszystko może się okazać nieprawda, że system będzie się bronił w Krakowie, być może nawet w grudniu, czyli będzie inna kampania, wszyscy będą w Krakowie, znacznie dłuższa, w innych warunkach i czy się na tyle systemowi krakowskiemu na tym może zależeć władzy, żeby właśnie o te wybory odbyły się w grudniu, czy to bardziej zabezpieczy ewentualne interesy Platformy, czy też układu stowarzyszonego dookoła byłego prezydenta Majchrowskiego?
2: To właśnie to krakowskie plotki mówią, że to jest jak gdyby ostatnia szansa tego starego układu, żeby doprowadzić pewne rzeczy do finału. To są takie drobiazgi, tam jest opowieść o pewnej działce, która w sytuacji, w której jest działką przeznaczoną na usługi, to jest warta 100 milionów, w momencie, w którym będzie zmieniona na działkę budowlaną ze zgodą na wysoką zabudowę, będzie warta 500 milionów. No, i takich rzeczy tam są dziesiątki. Mówi się o obietnicach różnych, które zostały przez lata i zobowiązaniach jakby układu, z którego układ chce się wywiązać. No. Bo zdają sobie sprawę z tego, że nieważne kto wygra, już tak dobrze, jak było wcześniej, to nie będzie.
1: Czyli, że coś się nawet w Krakowie kończy.
2: Jedna rzecz jest tak naprawdę interesująca w Krakowie. To pokazuje, jak się może zmienić Polska. Bo to referendum było pewnym buntem przeciwko elicie. Ludzie, którzy nie byli za bardzo traktowani poważnie, zresztą to słynne też w Gazecie Wyborczej, że gdyby centrum Krakowa zagłosowało, to Miszalski dalej byłby prezydentem. Ci ludzie postanowili wziąć w swoje ręce sprawy i stanęli przeciwko tym właścicielom miasta. Takie sprawy jak sprawa warszawska będzie mobilizować ludzi w reszcie Polski do tego samego. Mamy...